0: Na to są zmiany, które nie wymagają zgody Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Część tych rzeczy, które wiemy, że możemy bez ich zgody zrobić, będzie w okolicach wakacji.
1: Nowelizacja zakłada także możliwość przeprowadzenia wywiadów środowiskowych. Takie kontrole mogłyby być stosowane w sytuacjach, gdy pojawią się rozbieżności w dokumentach albo wątpliwości dotyczące danych podawanych przez wnioskodawcę w programie Czyste Powietrze. Szymon Kępka, TOK FM.
2: Likwidacja bramek poboru opłat na zachodnim odcinku A4 w województwie śląskim może kosztować ponad 7 milionów złotych. Wynika z informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Opłaty na nich były pobierane w latach 2012-2023. Wczoraj katowicki oddział GDDKiA poinformował o otwarciu przetargu na likwidację wspomnianych bramek. Obiekty te mieszczą się na ciągu głównym na węzłach śląskich odcinka autostrady między Gliwicami i Wrocławiem. Oferty złożyło 5 wykonawców. Teraz będą one analizowane, a GDDKiA chce podpisać umowę w 4 kwartale tego roku. Budżet dyrekcji wynosił blisko 11 milionów złotych. Na finał Ligi NBA czekają od 27 lat. Już teraz drużyna jedynego Polaka w tych rozgrywkach, Jeremiego Sochana, czyli New York Knicks, może zapewnić sobie przepustkę do finału. Muszą jednak pokonać po raz czwarty Cleveland Cavaliers. Polscy kibice zastanawiają się, czy jedyny Polak w amerykańskiej lidze, chociaż na chwilę tym razem pojawi się na parkiecie, mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.
3: Not good, ale trzymamy cały czas kciuki za Jeremiego. Są w karierze zawodnika i wzloty i upadki. Rzeczywiście jest tak, że póki co Jeremi nie pełni większej roli.
2: Sochan znalazł się natomiast w kadrze na kolejne mecze reprezentacji Polski w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Igor Milicic ogłosił szeroką kadrę na mecze z Austriakami i Holendrami, który biało-czerwoni rozegrają w Krakowie. Kolejne informacje za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Przed nami kolejny słoneczny dzień. Jedynie na Suwalszczyźnie może pojawić się nieco więcej chmur oraz przelotny deszcz. Temperatura osiągnie maksymalnie od 20 stopni na północy, przez około 25 w centrum, do nawet 30 na zachodzie.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
5: Pierwsze dziś wydanie magazynu EKG. Maciej Głogowski. Dzień dobry, a w naszym studiu jest gość, któż by inny, pan Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dzień dobry, panie ministrze.
6: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
5: Pana i państwa przepraszam za przejęzyczenie. Pan minister reprezentuje także Lewicę. Jaki będzie poziom płacy minimalnej w 2027 roku?
6: Poziom płacy minimalnej będzie taki, jak zostanie ustalony zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, to znaczy taki, jak wynegocjują strona pracodawców i strona pracowników w Radzie Dialogu Społecznego.
5: Chyba, że nie wynegocjują.
6: Chyba, że nie wynegocjują w ciągu 30 dni od przedstawienia propozycji przez Radę Ministrów, to musimy zrobić do 15 czerwca. No a jeżeli nie wynegocjują, to wtedy do 15 września ustalimy jako Rada Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok 2027 w drodze rozporządzenia. I na pewno będziemy stosować tutaj przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w której jest zapisany algorytm ustalania tej minimalnej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
5: Państwo tego nie widzieli, nie widzą, to ja opowiem, jak to w radiu. Pan minister wszystkie te zdania wypowiedział z głowy, bez notatki. Brzmiało to jak z automatu, jak wyuczone, a pan przecież wie, że ja pytam o konkret.
6: Konkret przedstawia nie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tylko przedstawia Rada Ministrów. Będzie propozycja zgodnie z ustawą do 15 czerwca. Na pewno zmieścimy się w terminie ustawowym i na pewno będziemy stosować ten algorytm z ustawy. Tu chcę podkreślam
5: nie
6: to
5: mniej
6: co
5: niż 4927 zł. Tak, mam rację?
6: Podkreślam to co roku, że kwestia ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę nie jest kwestią uznania politycznego po stronie ministra rodziny, ministra finansów, czy po stronie Rady Ministrów, czy
5: ale kogokolwiek. Trochę polityki w tym jest.
6: Zawsze jest we wszystkim, co robi rząd, trochę polityki, a nawet więcej niż trochę. To jest kwestia zastosowania algorytmu, który jest precyzyjnie opisany w ustawie, gdzie jest szereg zmiennych, które bierze się pod uwagę. Niektóre bierze się w każdym roku, niektóre w niektórych latach.
5: Do algorytmu można oczywiście dodać jeszcze więcej polityki.
6: Oczywiście, że można, natomiast to, co wiemy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę na 2027 rok na pewno, to po pierwsze, że będzie kształtowany w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji, a ten prognozowany wskaźnik inflacji wynosi 102,5. To po pierwsze, w związku z czym będzie tylko jedno minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2027, bo jeżeli mamy inflację wyższą niż 5%, to wtedy są dwa minimalne wynagrodzenia za pracę, pamiętamy, ale w 2027 roku tak nie będzie, ponieważ mamy w pierwszym kwartale to minimalne wynagrodzenie za pracę jest wyższe niż 50%, to nie będziemy powiększać tej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę o 2/3 realnego przyrostu produktu krajowego brutto. To już wiemy i w oparciu o te zmienne będziemy ustalać wysokość najpierw propozycji Rady Ministrów, którą skierujemy do naszych partnerów społecznych w Radzie Dialogu Społecznego.
5: Czyli o kwotach już pan ze mną nie porozmawiać.
6: Kwota będzie podana w propozycji Kwota będzie podana w propozycji Rady Ministrów. My wierzymy w dialog społeczny i wierzymy w to, że uda się uzgodnić minimalne wynagrodzenie za pracę między partnerami społecznymi i będzie wtedy naszą rolą tylko wydanie stosownego obwieszczenia. Dobrze. Ale to zobaczymy.
5: To ostatnie pytanie, bo widzę, że tu nie przesuniemy. Nie, chyba więcej się nie uda nam osiągnąć. Jeśli ja się nie mylę, to nie może być ta podwyżka z 4806, które mamy obecnie brutto, prawda? Nie może być chyba mniejsza niż 4,927.
6: To jest kwestia zastosowania algorytmu z ustawy, tak. Bo musimy przemnożyć, mamy przepis, który mówi wyraźnie, że to minimalne wynagrodzenie za pracę na rok kolejny nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie w roku poprzedzającym, przemnożone przez wskaźnik inflacji prognozowanej na rok przyszły. Dodatkowo mamy jeszcze pewne zmienne, to znaczy wskaźnik weryfikacyjny, który może być zastosowany.
5: Mnóstwo technicznych spraw, które się przekładają na
6: tę wysokość.
5: Ja zapytam teraz jako polityka lewicy. Mówimy o płacy minimalnej w roku wyborczym. Będzie powyżej 5000, gdyby pan miał dzisiaj obstawiać?
6: Kwestia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę nie jest kwestią, na którą powinien mieć wpływ fakt, że w danym roku odbywają się takie czy inne wybory.
5: Ale nie można tego politycznie pominąć.
6: Tak nie powinno być. Minimalne wynagrodzenie za pracę ma określone funkcje. Ono czemuś służy. Przede wszystkim utrzymaniu siły nabywczej minimalnego wynagrodzenia za pracę plus pewnemu oddziaływaniu na gospodarkę. Tego też nie można pominąć. Na pewno wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę nie powinna być i w naszym rządzie nie będzie przedmiotem politycznych gier polegających na tym, że będziemy ustalać takie to a takie minimalne wynagrodzenie za pracę, bo w tym roku są wybory parlamentarne.
5: Ale może przekroczyć 5 tysięcy, w pana opinii?
6: W tej chwili mamy 4806 złotych. Mamy prognozowaną inflację na rok przyszły 102, wskaźnik 102,5, czyli dosyć niską inflację. Podstawowa zmienna to jest właśnie ta prognozowana inflacja. Jeżeli przemnożymy 4806 przez 102,5, to nam 5 tysięcy nie wychodzi. Zobaczymy. Ja bym podchodził z dużą ostrożnością i nie poszukiwał w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę symboli, czy będzie 5 z przodu, czy jednak 4,9.
5: Nie poszukuję symboli w tej sprawie. Pan Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, który jest gościem magazynu EKG. Sporo czasu w debacie publicznej, niektórzy to już nawet w latach liczą, poświęciliśmy na to, co można by nazwać tak, ja bym powiedział, rozmową o godności, to znaczy na przykład respektowaniu decyzji osób, które są tej samej płci i chcą żyć w związku formalnym, a nie tylko tak, jak dzisiaj Polska to oferuje. Sprawa rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych też toczyła się długa dyskusja. Przesilenie, które nastąpiło.
6: Rozporządzenie jest ministra cyfryzacji, tylko podpisywane w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych. Tak. Myśmy przygotowali rozporządzenie premier Gawkowski, minister Standerski i przekonywaliśmy ministra Kierwińskiego, żeby zechciał złożyć ten
5: pakiet. I przesilenie w tej sprawie. Zmierzam do pytania. Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych też będzie respektował wszystkie prawa do różnego rodzaju świadczenia, nie będę teraz z głowy ich wymyślał, które mają osoby będące w formalnym związku małżeńskim, tak jak to jest dzisiaj, wobec osób, które są w związku takim, o którym teraz mówimy, małżeńskim, które mamy respektować, mam nadzieję, nareszcie.
6: Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Bezpośrednio po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie małżeństwa Trojanów ja skontaktowałem się z prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, spełniącym obowiązki prezesa, panem prezesem Pawłem Jaroszkiem. Poświęciliśmy cały weekend na zastanawianie się, czy bezpośrednie przełożenie wyroku TSUE i wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego na sferę świadczeń przyznawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie napotyka jakichkolwiek trudności prawnych, nie ma tutaj żadnych raf prawnych. I w poniedziałek, po piątkowym wyroku, to była połowa marca, mieliśmy już komunikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uzgodniony z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie traktował wszystkie pary małżeńskie tej samej płci, które zarejestrują swoje związki małżeńskie w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego jako małżeństwa, w związku z czym będą im przysługiwać świadczenia dla małżonków oraz dla wdów i wdowców. Realnie mówimy o świadczeniach na niezbyt przyjemne okoliczności, czyli zasiłek pogrzebowy, renta rodzinna, zasiłek opiekuńczy na chorego współmałżonka. Badamy też...
5: I to po prostu się będzie działo z automatu, jeśli osoba wystąpi o takie świadczenie.
6: Tak, wszystkie świadczenia przyznajemy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, no, prawie wszystkie na wniosek, więc oczywiście taki wniosek jest konieczny. I tak, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek traktować te pary jak małżeństwa. Zresztą nie ma powodu, żeby traktował je inaczej. Wyraźne jest...
5: Niestety w Polsce doszliśmy do takich czasów, czy żyjemy w takich czasach, że warto usłyszeć taką deklarację, a nie tylko mieć przekonanie, że tak powinno
6: to
5: być.
6: To jeszcze powiem, że nie tylko warto usłyszeć, ale też można przeczytać. Na moją prośbę na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wisi komunikat,
5: w tej
6: który już jednoznacznie mówi, jakie jest stanowisko zakładu w tej sprawie.
5: Pan o tym wspomniał, czy... Ja dopytam, bo to jest ważna sprawa. Czy nastąpi personalna zmiana w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w kierownictwie?
6: W tej chwili mamy sytuację, że od początku stycznia pan prezes Zbigniew Derdziuk jest na zwolnieniu lekarskim. Każdy pracownik, w tym prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ma prawo być na zwolnieniu lekarskim. W tej chwili zgodnie ze statutem i regulaminem zakładu, zakładem kieruje pierwszy wiceprezes zakładu, pan prezes Paweł Jaroszek. Zobaczymy. Wszystkie kwestie dotyczące obsady kierownictwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są uzależnione od stanu zdrowia pana prezesa Zbigniewa Derdziuka, no oraz dalszych orzeczeń lekarzy, którzy będą w jego wystawiać zwolnienia lekarskie.
5: Panie ministrze, czy pan ma jakiś pogląd, pan na pewno ma, czy zechciałby się podzielić? Pani Pełczyńska-Nałęcz, która jest członkinią Rady Ministrów i liderką jednej z formacji tworzących polityczne zaplecze obecnego rządu, chciałaby szerokiej w Polsce dyskusji, tak to rozumiem, o wieku emerytalnym, czy powinien zostać wyrównany. Czy dla pana resortu i lewicy to jest dobry kierunek?
6: Dwie rzeczy. Po pierwsze, w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie toczą się żadne prace zmierzające do podwyższenia wieku emerytalnego czy zmiany wieku emerytalnego, który dzisiaj obowiązuje. 60 lat dla kobiet, 65 lat
5: to jest zastrzeżenie polityczne ważne.
6: Dla mężczyzn. Po drugie, ja zapoznałem się z tą argumentacją, którą pani minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przedstawia. Znaczy, ona uważa, że należy podnieść wiek emerytalny, tylko zrównać, ale zrównać do góry z tego powodu, że jest to niezbędne dla zachowania stabilności finansowej systemu emerytalnego. Ta diagnoza jest dosyć atrakcyjna i wydaje się przekonująca w punkcie wyjścia, tylko ja nie do końca ją podzielam. Znaczy, system, który dzisiaj mamy, czyli system zdefiniowanej składki, on jest skonstruowany tak, żeby on się względnie samobilansował i to pokazuje nam kondycja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie ta wydolność, czyli pokrycie wydatków składkami, nam wzrasta z roku na rok i historycznie te ostatnie lata to są najlepsze czasy dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w tym Funduszu Emerytalnego. Trzeba też pamiętać, że podniesienie wieku emerytalnego to nie jest tylko spadek, jakby się
5: mogło
6: wydawać.
5: Tam jest tyle wyjątków w tym systemie emerytalnym, moglibyśmy o nim porozmawiać.
6: Ale chcę powiedzieć coś innego. Wzrost, podniesienie wieku emerytalnego, to wbrew pozorom jest wzrost wydatków, bo po pierwsze emerytury będą wyższe, po drugie będzie więcej rent z tytułu niezdolności do pracy, po trzecie będą wyższe wydatki na świadczenia przedemerytalne, po czwarte
5: będzie... To już jest trochę karkołomna argumentacja, że
6: nie jest karkołomna, ale wydatków na zasiłki
5: będą wyższe, ale też osoby będą dłużej pracowały, dłużej składkowały. No halo.
6: to nie jest tak do końca, dlatego że proszę sobie zobaczyć, jakie są wskaźniki waloryzacji składek i środków na subkoncie, jakie są wskaźniki waloryzacji świadczeń.
5: Ale puenta jest taka, że nie ma takiej dyskusji.
6: Nie ma takiej.
5: I pan nawet nie widzi potrzeby takiej dyskusji.
6: Po pierwsze, nie ma takich prac w ministerstwie. Po drugie, uzasadnienie pod tytułem stabilność finansowa jest uzasadnieniem, z którym można dyskutować i trzeba na nią patrzeć szerzej, bo w określonych realiach, w szczególności realiach rynku pracy, wtedy, kiedy bezrobocie będzie wyższe, może się okazać, że podniesienie wieku emerytalnego będzie skutkowało wzrostem wydatków, a nie ich spadkiem. To po drugie. Po trzecie, mamy wiek emerytalny. To nie jest jedyny element systemu emerytalnego, w którym mamy zaszyte różnicowanie ze względu na płeć, bo to różnicowanie ze względu na płeć na przykład jest zaszyte w formule wymiaru emerytury, dlatego że mamy tablice średniego dalszego trwania życia, które są unisex, a jak wiemy, kobiety i mężczyźni nie żyją tyle samo. Mężczyźni żyją krócej, kobiety żyją dłużej. Mamy chociażby przeliczenie, z którego korzystają.
5: No ale rozumiem, że będzie się pan przysłuchiwał tej dyskusji, panie ministrze.
6: Mężczyźni nie korzystają. Jeżeli chcemy podyskutować poważnie, możemy podyskutować o różnicach w systemie emerytalnym, które są ze względu na płeć, ale niekoniecznie o zmianach w wieku emerytalnym. Ja jestem otwarty na taką dyskusję, ale podwyższaniu wieku emerytalnego mówimy stanowcze nie. I w Ministerstwie Rodziny i w Lewicy.
5: Pan Sebastian Gajewski, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję.
7: Antenie TOK FM, czas na drugie dzisiaj wydanie magazynu EKG. Krótki rzut oka na to, co się dzieje na rynkach finansowych w tym momencie. Jest na co popatrzeć, bo mamy znowu rekordy. Proszę państwa, warszawski indeks giełdowy idzie w górę o 1,7%. Jest najwyżej w całej swojej historii. WIG20 też rośnie o 1,9%. Jest najwyżej od wielu, wielu miesięcy. Wszystko wygląda bardzo optymistycznie. Złoty nam się umacnia dzisiaj, dolary tanieją o ponad 1 grosz. I ropa naftowa tanieje dość mocno dzisiaj o ponad 5%. Cena zeszła poniżej $100 za baryłkę, już jest poniżej $95 nawet. Więc nagły przypływ optymizmu ewidentnie. Na rynkach finansowych może rynek zakłada, że za chwilę zakończy się konflikt w Zatoce Perskiej i wtedy będzie można też na przykład zrezygnować z programu CPN w Polsce. O tym, co z tym programem zrobić, teraz będę rozmawiał z moim gościem, pan Ignacy Morawski, zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu, ekonomista. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Mamy końcówkę maja. Rząd robi tak, że ten program, który obowiązuje od początku kwietnia, jest przedłużany tak co dwa tygodnie, prawda? Tak jakby ten rząd liczył na to, że za chwilę coś się zmieni i po dwóch tygodniach już nie trzeba będzie go przedłużać. Ja przynajmniej mam takie wrażenie zawsze. Więc pewnie w tym tygodniu znów go przedłuży. Ale na przykład minister energii Miłosz Motyka przed weekendem już wypowiadał się o tym, że, bo był pytany o to, kiedy będziemy się wycofywać z tego programu, bo on jest kosztowny, i mówił, że wycofywanie się będzie następować stopniowo, co moim zdaniem brzmi interesująco, stopniowo, czyli może za chwilę jakiś pierwszy krok. Ten program jest problemem z punktu widzenia finansów państwa i trzeba będzie jakoś szybko z niego rezygnować?
8: Jest to kosztowny program. On kosztuje mniej więcej 1,5 miliarda złotych miesięcznie, czyli gdybyśmy go trzymali cały rok, to zapłacilibyśmy około 0,5% naszego PKB na to, żeby wspierać konsumpcję paliw, więc jest to kosztowne.
7: Tak, 0,5% to jakieś 20 miliardów złotych byłoby.
8: Tak. I sądzę, że rząd chciałby się z tego jak najszybciej wycofać, ale myślę, że czeka na to, aż po prostu spadną ceny ropy na rynkach, aż skończy się konflikt, spadną ceny ropy, w związku z tym spadną te hurtowe ceny paliw i po skończeniu programu CPN klienci nie zauważą wzrostu cen na stacjach. Pytanie, gdzie jest ten próg bólu, poniżej którego, czy powyżej którego rząd będzie utrzymywał cały czas ten program. Trudno powiedzieć. Na razie minister finansów mówi, że program będzie przedłużany. No pamiętajmy, że ceny paliw to są takie ceny, które ludzie często obserwują. One mają duży wpływ na oczekiwania inflacyjne, na to, jak ludzie postrzegają inflację, sytuację w kraju. To jest bardzo wrażliwy towar z punktu widzenia też politycznego. Więc sądzę, że rząd będzie trzymał ten program tak długo, aż ceny ropy na rynkach nie spadną wyraźnie.
7: Nie wrócą, tak. Minister energii wspominał, że powinny wrócić do poziomów z początku marca i wtedy będzie można program odwołać, a wtedy ropa kosztowała jakieś $80 za baryłkę. Dzisiaj jest w okolicach 95. No to jeszcze trochę brakuje.
8: Tak, jeszcze dodajmy, że rząd pozyska prawdopodobnie jakieś dochody z podatku od zysków spółek produkujących paliwa.
7: Zysków nadzwyczajnych, tak.
8: Tak, zysków nadzwyczajnych, czyli takich, które są uzyskiwane dzięki wyższym marżom. No bo jeżeli ktoś wydobywa paliwa, nie wiem, gaz czy ropę i sprzedaje ją po wyższych cenach, to ma pewnie wyższą marżę i z tego powodu rząd chce ściągnąć część tych dodatkowych dochodów i pokryć koszty. Wydaje mi się, że ten podatek od nadmiarowych zysków nie wystarczy, żeby pokryć koszty programu przez cały rok, ale przez 4-5 miesięcy możliwe, że tak. Więc podejrzewam, że jest takie, że teraz rząd liczy na to, że cały program będzie trwał jakieś 4-5 miesięcy i zostanie pokryty z podatku od nadmiarowych zysków. Jak będzie to miało trwać dłużej, do końca roku, to będzie pewien problem.
7: Wspominał pan, że ceny paliw to jest ważna rzecz w gospodarce, bo ludzie na to często patrzą. Zresztą to mam wrażenie, że są takie najbardziej wyeksponowane ceny w ogóle w całej gospodarce, bo widać je z daleka, jak się jedzie ulicą, prawda? Żaden inny produkt nie ma tak dużej ceny wyświetlanej chyba na żadnym monitorze, jak cena paliw.
8: Chyba, że czasami ceny promocyjne w supermarketach na takich plakatach jeszcze chyba się pojawiają. Chyba, ale to się zmienia. Nie? Raz szynka, raz ser. Nie ma jednego. Ale tak dokładnie jest. Tak. No, rzadko jest taka cena, którą się tak często obserwuje. To ma duży wpływ na to, jak ludzie postrzegają inflację generalnie.
7: No właśnie, nawet jeśli jest pasażerem i niekoniecznie kierowcą, to przecież te ceny też widać z daleka, jak się jedzie jakąś drogą. A stacji benzynowych mamy bardzo dużo. W każdym razie Główny Urząd Statystyczny publikował dane o nastrojach konsumentów w ubiegłym tygodniu i wśród tych badań nastrojów są także badania a propos tego, co my myślimy o inflacji, jak będzie się przedstawiać w kolejnych miesiącach, czyli tak jakby GUS trochę badał nasze oczekiwania inflacyjne. I z tych badań za ostatni miesiąc wyszło, że nam spadły te oczekiwania inflacji, że nie boimy się szybszego wzrostu cen w przyszłych miesiącach, że to wygląda lepiej niż w marcu na przykład, czyli można to powiązać z tym programem, czyli on jakby zadziałał tak, jak miał zadziałać?
8: Tak, myślę, że tak. I to jest dość ciekawe, dlatego że inflacja ewidentnie wzrosła. Może nie bardzo, ale wzrosła, prawda? Ona kilka miesięcy temu wynosiła niecałe 2,5%, teraz wynosi ponad 3% i drożeją nie tylko jakieś takie energochłonne produkty, ale generalnie widać lekko wyższy wzrost cen, więc wydawało się, że ludzie będą się bardziej obawiać tej inflacji. A mimo wszystko w maju widać było ewidentną korektę oczekiwań inflacyjnych, czyli tych obaw inflacyjnych w dół. I to sugeruje, że ten mechanizm, czyli przytrzymania niżej cen paliw w celu ograniczenia oczekiwań inflacyjnych może działać. Czyli jest koszt, prawda? I to jest negatywne, bo to jest koszt fiskalny. Wszyscy ponosimy ten koszt w istocie jako podatnicy, ale dzięki temu kosztowi, taka przynajmniej jest kalkulacja tutaj, że dzięki temu kosztowi nie rozkręcą się oczekiwania na wyższy wzrost cen i przez to może uda się uniknąć różnych efektów drugiej rundy tak zwanych, czyli przełożenia wzrostu cen paliw na inne ceny, na później na płace i na taką spiralę cenowo-płacową.
7: Czyli personalno...
8: więc to jest idea całego programu i na razie wydaje mi się, że to jakoś działa. No, gorzej będzie, jak to trzeba będzie trzymać bardzo długo, no, bo koszty wtedy będą rzeczywiście trudne do utrzymania.
7: Czyli personalno można powiedzieć, że na razie do tej pory to był dobry pomysł, tak? To nie była... Bo wiadomo, że z politycznego punktu widzenia rząd jakby trochę nie miał wyjścia, musiał coś zrobić, ale z czysto ekonomicznego punktu widzenia, to ten program też się broni, tak?
8: Myślę, że per saldo tak. No, chociaż pamiętajmy, że w ostateczności działa to w ten sposób, że dotujemy konsumpcję paliw zarówno samotnej matki, która wiezie dziecko do szkoły samochodem, jak też konsumpcję paliw zamożnego człowieka, którym swoim piątym samochodem jedzie na majówkę 300 km od Warszawy, tak? Więc w pewnym sensie dotujemy nie tylko konsumpcję tych najbardziej potrzebujących, ale też konsumpcję zamożniejszych. Więc jest w tym pewna kontrowersja. Czy powinniśmy rzeczywiście dotować konsumpcję paliw dla wszystkich. Najczęściej takie przekonanie formułowane przez ekonomistów i ostatnio Międzynarodowy Fundusz Walutowy też to bardzo podkreślał, jest takie, że jeżeli już mamy pomagać w czasie kryzysu, to pomagajmy tym, którzy są najbardziej potrzebujący. No tyle, że politycy nigdy tej rady nie słuchają. Jakby ta logika polityczna, ona jest trochę inna od logiki i teorii. I politycy rozumieją, że trudno jest rozdzielić społeczeństwo tych, którzy potrzebują, od tych, którzy nie potrzebują, prawda? To jest to niezmiernie trudne i technicznie, i politycznie. Więc zwykle jest tak, że pomagamy wszystkim. I podobnie było podczas poprzedniego kryzysu energetycznego, kiedy rząd też obniżał ceny paliw, ceny gazu.
7: Wtedy jeszcze ceny energii też były zamrożone.
8: I ja sądzę, że ostatecznie to mogło się sprawdzić. Tak? I teraz może jest podobnie.
7: Chciałbym jeszcze nawiązać do tych słów ministra o tym, że wycofywanie się będzie prawdopodobnie stopniowe, czyli tak jakby etapami. I sprawdziłem sobie, że na przykład dzisiaj cena maksymalna oleju napędowego to jest 6,85 za litr. I gdyby na przykład teraz przywrócić poprzednią akcyzę, ale zostawić obniżony VAT, to byłoby 7,16, a nie 6,85. A gdyby przywrócić stawkę VAT 23%, a zostawić obniżoną akcyzę, byłoby 7,80, czyli znacznie wyżej. Ale to nadal byłoby taniej niż diesel na początku kwietnia, który wtedy kosztował nawet prawie 7,90, bo generalnie ceny diesla na rynkach światowych w ciągu ostatnich tam półtora miesiąca dość mocno poszły w dół, czyli tak właściwie rząd mógłby już w tej chwili wycofać się, nie, albo z akcyzy, albo z VAT-u, bo są dwa podatki obniżone w tej chwili, tak? Zrezygnować z jednego z tych dwóch. I wtedy nie mielibyśmy rekordów na stacjach, znaczy cena poszłaby w górę, ale nie byłaby rekordowo wysoka.
8: Ja podejrzewam, że rząd będzie szukał takiego rozwiązania, w którym będzie wycofywał ten program w taki sposób, żeby cena nie wyrosła istotnie, tak? Więc w miarę jak cena ropy będzie się obniżać, no to ta, można powiedzieć, ta dotacja do cen paliw, która jest potrzebna, żeby utrzymać się na poziomach sprzed kryzysu paliwowego, będzie coraz mniejsza.
7: Czyli można powiedzieć,
8: że można zrobić to już, ciężko powiedzieć, bo na razie te ruchy ceny ropy są gwałtowne z dnia na dzień. Jednego dnia ceny spadają, drugiego nie. Mi się wydaje, że taka decyzja o częściowym wycofaniu może zapaść wtedy, kiedy będzie jakiś wyraźny sygnał, że ten konflikt zmierza do końca, że cieśnina Ormus jest odblokowana, handel rusza.
7: Takie sygnały to właściwie co chwilę słychać, prawda, stamtąd. Donald Trump co drugi dzień mówi, że już jest blisko porozumienia, a co inny drugi dzień mówi, że za chwilę będzie bombardować, ale generalnie te sygnały są bardzo często, tak właściwie. Trudno powiedzieć, w które sygnały wierzyć, a w które nie.
8: Ja myślę, że kluczowy będzie moment, kiedy pełen przepływ przez cieśninę zostanie odblokowany. To jeszcze nie będzie oznaczało, pamiętajmy, dla rynku paliw od razu powrotu do sytuacji z lutego, dlatego że część mocy produkcyjnych w Zatoce Perskiej została wyłączona i ich restart, odblokowanie będzie trwało wiele miesięcy. Więc nawet w scenariuszu, w którym wszystkie statki zaczynają płynąć dziś, w tej wewte, swobodnie, cena może nie wrócić tak bardzo szybko do poziomu, nie wiem, $60 za baryłkę, tak, w przypadku ropy Brent, jak gdzie była w lutym. Trochę to może potrwać, więc dlatego też idea stopniowego wycofywania programu. A ja myślę, że podejrzewam, że w rządzie istnieją też obawy o to, na ile rząd ma zdolności utrzymywania bardzo wysokiego deficytu fiskalnego. Na razie jest popyt na polskie obligacje, one się sprzedają. Ale sądzę, że jest pewna nerwowość z tym związana, że my możemy ten deficyt fiskalny utrzymywać na właściwie najwyższym poziomie w Unii Europejskiej, bo w tym roku chyba tak będzie, że już będziemy mieli wyższy deficyt niż Rumunia. Tak. I tutaj takim istotnym na pewno czynnikiem, który rząd obserwuje, jest właśnie popyt na obligacje, tak? Czy inwestorzy kupują obligacje, czy nie. Na razie kupują, na razie jest popyt i nie ma problemu ze sprzedażą polskich papierów skarbowych. Ale jeżeli mielibyśmy takie sygnały, że przed wyborami przyszłorocznymi zaczyna się znowu jakiś festiwal obniżania podatków, zwiększania wydatków, to kto wie, jaka będzie reakcja inwestorów. Więc sądzę, że dziś minister finansów chce się zachowywać tak ostrożnie i bardziej restrykcyjnie, jeżeli chodzi o budżet.
7: Żeby dalej trzymać obniżoną akcyzę na paliwa, to trzeba będzie uchwalić nową ustawę w czerwcu, bo ta ustawa, która została uchwalona w marcu, ona tam ma termin do końca czerwca. Że do końca czerwca można rozporządzeniami kolejnymi trzymać niżej podatek akcyzowy, więc jeśli mielibyśmy przedłużać ten CPN, to tak czy inaczej będzie potrzebna nowa ustawa z Sejmu w czerwcu. To przy okazji tej ustawy...
8: Chyba nie będzie problemu.
7: Nie wiem, z samą ustawą pewnie nie będzie problemu, ale myślę, że może przy okazji, skoro już posłowie wrócą do tematu, to może przy okazji właśnie coś tam zmodyfikują w całym tym nowym systemie.
8: No jest to prawdopodobne, chociaż trudno coś przewidywać. No. Wszystko będzie zależało od tego, gdzie będą ceny ropy. Mi się wydaje, że jest tutaj pewna pułapka dla rządu, no bo wchodzimy powoli w okres kampanii wyborczej, prawda?
7: Tak. To może jeszcze... tym bardziej lepiej teraz zaoszczędzić, żeby mieć więcej do wydania w przyszłym roku.
8: Jeżeli się okaże, że ceny ropy nie spadają istotnie, to będzie problem, no? Dlatego że trzeba będzie z politycznego powodu podtrzymywać ten program. On będzie dość kosztowny, a jednocześnie No tak, bliskość wyborów uniemożliwi jakikolwiek manewr obniżający koszty tego.
7: A po wakacjach jeszcze agencje ratingowe będą miały coś do powiedzenia na ten temat. To
8: ostatnio największa z tych agencji, S&P, wydała swoją ocenę. To było dość ciekawe, bo napisali, że rating Polski jest bez zmian, perspektywa bez zmian. Pozostałe dwie agencje obniżyły perspektywę ratingu, czyli zagroziły obniżeniem samego ratingu, czyli oceny wiarygodności kredytowej rządu w walutach zagranicznych.

0: Dziś przyjrzymy się kondycji polskiego konsumenta. Mamy dane o sprzedaży detalicznej, która w kwietniu trochę rozczarowała ekonomistów, rosnąc tylko o 1,3% w rocznej skali. Czy zatem my, konsumenci, złapaliśmy się za kieszenie? Czy stoją za tym inne czynniki? Zastanowimy się za moment, a na razie sprawdźmy jeszcze, co dzieje się z paliwami, bo te jutro stanieją. Litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,42 zł. I to o 4 grosze mniej niż dziś, a oleju napędowego 6,75, no i to już o 10 groszy mniej niż dziś. I dalsze prognozy dla cen paliw mogą być całkiem niezłe, bo na rynkach na fali kolejnych nadziei na uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie wyraźnie tanieje dziś ropa naftowa. Baryłka spadła grubo poniżej 100 dolarów za baryłkę, teraz jest notowana po niespełna 95 dolarów. No i przy okazji spójrzmy jeszcze, co słychać na rynkach. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj szeroki indeks WIG poprawia swój historyczny rekord. Rośnie dziś o 1,7%, teraz taki wzrost, a na WIG-u 20 teraz też w górę o 1,8%. I jeszcze rynek walutowy, na którym euro po 4,23 zł, frank szwajcarski po 4,65, dolar 3,63, a brytyjski funt po 4,90. I w popołudniowym EKG czas na naszą rozmowę. A naszym gościem jest Piotr Bartkiewicz, ekonomista banku PKO SA. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czyli wracamy do danych o sprzedaży detalicznej w kwietniu. Danych, które, jak mówiłem przed chwilą, trochę rozczarowały. Co się stało? Czy my, konsumenci, złapaliśmy się za kieszeni i zaczęliśmy ograniczać wydatki?
1: Trochę tak. My te dane oceniamy jako raczej z tych słabszych. Natomiast kiedy analizujemy sprzedaż detaliczną wiosną, no to musimy mieć na uwadze, że dane są dość pod mocnym wpływem czynników jednorazowych. Zobaczmy, że sprzedaż wzrosła o prawie 9% w marcu i tylko trochę ponad 1% w kwietniu, co w istotnym stopniu wynikało z terminu, w jakim odbywała się Wielkanoc. Z kolei termin Wielkanocy wpływa na to, kiedy chodzimy do sklepów i zapatrujemy się w żywność, więc jakby ten czynnik na pewno obniżył dynamikę sprzedaży w kwietniu, a podbił ją w marcu. No nie był czynnik jedyny czynnik jednorazowy, który zadziałał. Przykładowo mieliśmy bardzo, bardzo mocną sprzedaż odzieży i obuwia w marcu i bardzo słabą w kwietniu, co do pewnego stopnia możemy powiązać z czynnikami pogodowymi i z fakt, że początek sezonowej sprzedaży, wiosennej sezonowej sprzedaży wydarzył się w marcu, a nie w kwietniu. Natomiast no są też takie kategorie, które wskazują wprost, że Polacy złapali się za kieszenie i tą chyba najbardziej jaskrawym przykładem jest sprzedaż dóbr trwałych, mebli, sprzęt PKO i AGD, która jeszcze w grudniu zeszłego roku rosło o 20%. W ostatnim miesiącu wzrosło o 1%. To jest zjazd z wieloletnich maksimum do stagnacji. To chyba pokazuje, że my jako konsumenci no nie mamy w tej chwili ochoty na podejmowanie takich dyskrecjonalnych decyzji. Znaczy, jeżeli nie musimy czegoś kupować, to raczej się wstrzymujemy przed takimi decyzjami.
0: No właśnie, te dobra trwałego użytku to ciekawa historia, bo one dość mocno przyhamowały, jeżeli chodzi o ich sprzedaż. Ta sprzedaż dóbr trwałych, ona przecież od kilku miesięcy odbijała, czyli śmielej kupowaliśmy lodówki, pralki czy telewizory, no a teraz znów hamowanie. To właśnie dlatego, że jakoś tak nie chcemy już wydawać pieniędzy, wstrzymujemy się z takimi wydatkami?
2: Wydaje się, że tam kilka czynników wchodziło w grę. No, po pierwsze, w zeszłym roku systematycznie spadały stopy procentowe. Stopa procentowa nam mówi dużo o tym, jak czy mamy oszczędzać, czy wydawać teraz. I na początku tego roku cykl obniżek się zakończył, a nawet pod pewnymi względami, w niektórych aspektach stopy procentowe wzrosły od tego czasu, więc to musiało wpłynąć na decyzje zakupowe konsumentów. Po drugie, tempo poprawy naszych finansów, czy tempo wzrostu realnych dochodów spadło w tym roku. I jeżeli ktoś patrzy też na nominalne dochody, no to podwyżki, czy to płac, czy emerytur w tym roku.

0: latach poprzednich. To też się dołożyło do tego. No ale nie możemy też abstrahować od faktu, że na początku 2026 wybuchła wojna w Zatoce, która znacząco wpłynęła na inflację i na nasze kalkulacje. Przypomniała konsumentom o tym, że funkcjonujemy w niestabilnym i niepewnym świecie i wydaje się, że to też mogło wpłynąć na skłonność do podejmowania dużych zakupów.
1: No właśnie, wojna w Zatoce, no a wojna w Zatoce Perskiej, no to ceny paliw. Czy w kwietniu wciąż tankowaliśmy samochody pod korek?
0: Na to wygląda i to było duże zaskoczenie, jeżeli chodzi o ten odczyt. Spodziewaliśmy się, że wprowadzenie cięć podatków od paliw pod koniec poprzedniego miesiąca sprawi, że ukróci trochę tą praktykę. Zresztą są takie sygnały, że generalnie konsumenci, że polscy konsumenci generalnie już przestali kupować na zapas paliwa w kwietniu. Natomiast no, GUS pokazał wzrost sprzedaży paliw o 25% rok do roku. To jest dużo, bo to wskazywało na to, że tego tankowania pod korek było łącznie tyle, ile po wybuchu wojny w Ukrainie czy jesienią 2023. Nie wiemy dokładnie, z czego to wynika. Być może mieliśmy do czynienia z turystyką paliwową. Być może za to odpowiadały zakupy małych firm. No nie mam możliwości zweryfikowania tego. Natomiast fakt jest faktem, że ta sprzedaż paliw znacząco podbiła całą sprzedaż i gdyby nie ten czynnik, no to wyświetliłby nam się nie jeden z kawałkiem, a prawdopodobnie zero.
1: A zakupy żywności? Mieliśmy w kwietniu przecież i święta, robiliśmy też pewnie zakupy na majówkę.
0: No, majówka jest co roku w tym samym terminie, a trzeba przyznać, że w tym roku zakupy pod kątem Wielkanocy były generalnie realizowane wcześniej. No te wahnięcia ze sprzedaży żywności z miesiąca na miesiąc są generalnie spore, trochę większe niż w ostatnim drugim miesiącu, niż oczekiwaliśmy. Natomiast one się mieszczą w granicach tego, co do tej pory widzieliśmy w marcu i kwietniu. Dlatego dobrą praktyką jest pewnie uśrednianie odczytu marcowego i kwietniowego, zwłaszcza przy sprzedaży żywności. Jeżeli uśrednimy te dwa odczyty, jeżeli chodzi o sprzedaż żywności, to dostaniemy liczbę -0,8 rok do roku, co jest generalnie spójne z trendem z ostatnich lat i z faktem, że no tak co do zasady to w Polsce konsumentów tak z roku na rok troszeczkę ubywa ze względu na demografię. Natomiast to jest dość ważne. Natomiast jeżeli chodzi o całość sprzedaży, no to znowu to uśrednienie nam trochę nam też tutaj pomaga. Powiedziałbym, że jeżeli chodzi o samą sprzedaż żywności, to tutaj no nie mieliśmy małe zaskoczenie, ale nie wydarzyło się coś, co byśmy nazwali szokującym czy bardzo zaskakującym. W przeciwieństwie do paliw.
1: Zerknęliśmy w szczegóły, no to tak zbierając je razem, co możemy powiedzieć? Czy na fali szoku paliwowego wraca ostrożność konsumentów w wydatkach?
0: To znaczy, najwięcej dowodów za ostrożnością, czy za powrotem ostrożności po stronie konsumentów jest faktycznie w twardych danych za kwiecień. Natomiast no, też trzeba pamiętać, że znowu to skala tego wyhamowania sprzedaży w kwietniu jest pewnie przesadzona i trzeba sobie to troszeczkę skorygować. Ja myślę, że taki trend na sprzedaży detalicznej obecnie w Polsce jest mniej więcej 3% rok do roku, czyli jakby taka jest mniej więcej wartość, która byłaby spójna z fundamentami. Czy to jest trochę mniej niż w 2026, kiedy sprzedaż wzrosła o prawie 4% średnio, w 2025, przepraszam. Także mamy trochę wolniejszy wzrost wydatków konsumpcyjnych. Ten trend będzie kontynuowany w kolejnych miesiącach, bo jednak biorąc pod uwagę to, że przy obecnym stanie rynku pracy i generalnie stanie gospodarki, prawdopodobieństwo, że pracownicy pójdą do swoich szefów po podwyżki i skompensują sobie ten szok wyższym wzrostem płac jest bardzo małe, no to biorąc to pod uwagę, no to, to konsumenci jednak będą tymi, którzy przyjmą na siebie ciężar, czy ciężar tego szoku paliwowego, szoku naftowego. Więc trzeba się spodziewać dalszego hamowania konsumpcji. Naszym zdaniem pewnie do mniej więcej 3% w drugiej połowie tego roku i nawet poniżej 3% w 2027, chociaż tutaj oczywiście dużo zależy od tego, jak długo potrwa ten okres podwyższonej inflacji. Natomiast to, co ciekawe, zwróciłbym uwagę, że my tak naprawdę tej ostrożności w gruncie rzeczy nie widzimy za bardzo w danych o sentymencie polskich konsumentów, bo te dane były, jeżeli w ogóle, one były zaskakująco dobre w ostatnich miesiącach. Owszem, mieliśmy pogorszenie sentymentu nastrojów gospodarstw domowych bezpośrednio po wybuchu wojny w Zatoce, natomiast w ostatnim czasie one się odbiły i tak naprawdę no, poruszamy się gdzieś na takich poziomach, które już widzieliśmy przez większość ostatniego roku. Także powiedziałbym, że polscy konsumenci zagłosowali portfelem w kwietniu, natomiast to nie jest tak, że zmienił się ich światopogląd.
1: A czy to właśnie przez to hamowanie wydatków ten szok paliwowy będzie się przekładał na całą gospodarkę?
0: Myślę, że to główny kanał. Po pierwsze, niższe wydatki konsumpcyjne polskich konsumentów. Po drugie, niższe wydatki konsumentów zagranicznych, co przełoży się na niższy wzrost, na wolniejszy wzrost eksportu w Polsce. Natomiast z drugiej strony trzeba pamiętać, że są takie wewnętrzne silniki wzrostu w Polsce. My dużo czasu poświęciliśmy omawiając przyczyny i skalę, powiedzmy słabości polskiego konsumenta. Natomiast na tle europejskim polski konsument generalnie wygląda bardzo dobrze, głównie z powodu tego, że wzrost dochodów w Polsce jest dużo wyższy niż w Europie Zachodniej. To się kształtuje od wielu, wielu kwartałów. Jest związane częściowo z tym, że polska gospodarka radzi sobie bardzo dobrze, jeżeli chodzi o produktywność, która jest główną determinantą płac w średnim okresie. Więc to jest z jednej, to jest na drugą nogę. Jeszcze dodajmy, że mamy oczywiście solidny wzrost inwestycji i równolegle z danymi o sprzedaży detalicznej o 9.30 dzisiaj rano GUS opublikował dane o nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw, które pokazały, że przedsiębiorstwa 50+ zwiększyły swoje inwestycje o prawie 9% rok do roku w pierwszym kwartale, pomimo słabych warunków atmosferycznych tej zimy, która opóźniła inwestycje budowlane i obszarowe. Także to był bardzo dobry wynik i pokazuje, że inwestycje będą czymś, co będzie amortyzować ten szok, w tym sensie, że po prostu mamy taki wewnętrzny silnik, który w tym momencie leci w dużej mierze na autopilocie.
1: Czyli konsument, choć trochę ostrożniejszy, to jednak nic złego się z nim nie dzieje. Tak chyba możemy podsumować naszą rozmowę.
0: Ja bym powiedział, że po prostu polski konsument jest bardziej wstrzemięźliwy, konsumpcja w tym roku wyhamuje, natomiast tutaj nie dzieje mu się krzywda w tym sensie, że mówimy o znaczącym, ale nie katastrofalnym wyhamowaniu spadku czy wyhamowaniu jego siły nabywczej. Podajmy taki przykład. W końcówce zeszłego roku płace realne w Polsce wrosły o takie 4-5% powiedzmy. Scenariuszu, który takim konserwatywnym, dość negatywnym, bo taką mamy ścieżkę inflacji, płaca realna w Polsce będzie rosnąć w tym roku pewnie mniej więcej o 1%, ale w dalszym ciągu to będzie wzrost realny. Natomiast w strefie euro dla porównania 1% to jest to, czego się spodziewaliśmy jeszcze przed wybuchem wojny, a teraz będziemy mieli solidny minus prawdopodobnie.
1: Piotr Bartkiewicz, ekonomista banku PKO SA. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: To jest powtórka.

0: mamy stuk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: Przecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mają Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Rubio i Ławrow znów sobie porozmawiali. Wśród tematów m.in. Ukraina. Izrael zapowiada większą wojskową aktywność w Libanie. To odpowiedź na ataki Hezbollahu. Hubert Hurkacz melduje się w kolejnej rundzie French Open. Rywal z Hiszpanii nie miał żadnych szans. Jest trzecia, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Sekretarz stanu USA Marco Rubio rozmawiał ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem na temat wojny na Ukrainie, dwustronnych stosunków i sytuacji w Iranie, poinformował Departament Stanu USA. Resort przekazał w komunikacie, że rozmowa odbyła się na prośbę Ławrowa. Nie ujawniono jednak więcej szczegółów. Wcześniej Ławrow poinformował Rubio o decyzji w sprawie przeprowadzenia uderzeń na cele w Kijowie powiązane z ukraińską armią. Tego dnia MSZ Rosji ostrzegło, że siły zbrojne Rosji rozpoczynają serię metodycznych uderzeń na terenie Kijowa i w związku z tym zaleciło cudzoziemcom jak najszybsze opuszczenie ukraińskiej stolicy. Każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne w Ukrainie będzie traktowany jako celowy i zamierzony. Tak na oświadczenie rosyjskiego MSZ wzywające cudzoziemców do opuszczenia Kijowa odpowiedział polski resort dyplomacji. Jak podkreślono w oświadczeniu, jakiekolwiek ataki na przedstawicielstwa dyplomatyczne powinny być traktowane jako akty nieprzyjazne. Resort dyplomacji wezwał także Rosję do natychmiastowego zaprzestania agresji oraz do przestrzegania zobowiązań międzynarodowych. MSZ Rosji poinformowało, że ataki na Kijów to odwet za, jak określono, przeprowadzony przez Ukrainę atak dronowy na budynek dydaktyczny i akademik w okupowanym Starobielsku w obwodzie ługańskim. Ukraina zaprzeczyła tym oskarżeniom i wyjaśniła, że jej celem była jednostka kierująca atakami dronowymi. Izrael zintensyfikuje ataki na libański Hezbollah w odwecie za naloty dronowe tego ugrupowania, oświadczył premier Benjamin Netanyahu. Jednocześnie podkreślił, że w ostatnich tygodniach żołnierze jego kraju wyeliminowali ponad 600 terrorystów. Hezbollah od początku marca uczestniczy w wojnie USA i Izraela z Iranem, walcząc po stronie Teheranu. I choć od połowy kwietnia obowiązuje rozejm dotyczący Libanu, to prawie każdego dnia dochodzi tam do starć. Jak wynika z najnowszych danych, od początku marca w izraelskich atakach zginęło prawie 3200 mieszkańców Libanu. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach paliw. Aktualnie pakiet obowiązuje do końca miesiąca. Jednocześnie świat czeka na zakończenie konfliktu w Iranie i odblokowanie cieśniny Ormus, przez co ceny paliw poszybowały do góry. Z Rafałem Zywertem z biura analitycznego Reflex rozmawiał o tym Bartosz Kądziołka.
5: Początek tygodnia rozpoczynamy z zauważalnymi spadkami. Spadki cen ropy wynoszą ponad 6 dolarów za baryłkę. Rynek ponownie liczy na osiągnięcie wstępnego porozumienia na linii USA-Iran.
6: Gdyby do takiego porozumienia doszło i transport ropy przez cieśninę Ormus zostałby przywrócony, to ile musi minąć czasu, żeby ten łańcuch dostaw zachwiany wiele tygodni temu się odtworzył i ceny paliw mogłyby wrócić do tych sprzed ataków na Iran?
5: Wydaje się, że samo udrożnienie cieśniny Ormus w kwestii przywrócenia jakiegoś normalnego ruchu, umożliwienia wypłynięcia tankowcom, które są tam uwięzione, to być może 4-6 tygodni. Natomiast wiemy, że są też pewne ograniczenia i zniszczenia infrastruktury naftowej i tutaj może być różnie. Może być nawet tak, że przywrócenie i produkcji, i eksportu do poziomu sprzed wybuchu wojny, czyli do poziomu z lutego, mogłoby zająć nawet kilka miesięcy.
4: A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,46. Za olej 6,90. To niemal najniższe ceny w Europie. Taniej jest tylko na Malcie. momencie. Bez programu CPN za benzynę i olej płacilibyśmy około złotówki więcej. Hubert Hurkacz poszedł w ślady naszych czterech tenisistek i awansował do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Polak wygrał z Hiszpanem Jaume Munarem 6-3, 6-3, 2-6, 6-3 i przyznał, że tylko jeden fragment meczu był gorszy.
7: To był dobry mecz z mojej strony, dobrze grałem, miałem taki lekki zjazd w trzecim secie, natomiast później się odbudowałem i cieszę się z tego zwycięstwa, bo było mega, mega ważne dla mnie.
4: Kolejnym rywalem Hurkacza będzie w czwartek rozstawiony z numerem 19 Amerykanin Frances Tiafo. Kolejne informacje za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. W dzień po raz kolejny ma być dużo słońca. Jedynie na północnym wschodzie i północnym zachodzie może pojawiać się więcej chmur, a na Suwalszczyźnie możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach od 19 stopni na wybrzeżu do 30 na krańcach zachodnich.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Dzień dobry, Anna Piekutowska. Zaczynamy audycję Zapytam Inaczej i zaczynamy ją od referendum w Krakowie, które, jak Państwo dobrze wiedzą, zakończyło się odwołaniem prezydenta Miszalskiego, ale nie Rady Miasta. To referendum zwycięskie dla jego inicjatorów to pierwszy tak spektakularny przypadek w dużym polskim mieście i o politycznych konsekwencjach wyniku, o przepisach i o tym, czy Kraków właśnie stał się polską stolicą demokracji bezpośredniej. O tym wszystkim porozmawiam z profesorem Jarosławem Flisem z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Panie profesorze, nasi słuchacze i słuchaczki chyba już wiedzą, że pan krytykuje przepisy dotyczące referendów odwoławczych, bo między innymi dlatego, że premiują bojkot, wzmacniają taką negatywną politykę i nie wymuszają odpowiedzialności za to, co się dzieje po odwołaniu władzy. Ale czy to, że referendum w Krakowie no właśnie spełniło swoją funkcję, to podważa pańskie argumenty?
9: Nie, doszły jeszcze nowe. Doszły nowe takie, że system nie jest przemyślany pod względem kalendarzowym. To znaczy, jeśli chodzi o normalne wybory w Polsce, umówiliśmy się, że one się odbywają o takiej umiarkowanej porze. Nie może być za zimno i nie może być za gorąco, znaczy nie mogą być wakacje. I co do tego wszyscy się zgadzają, że październik, listopad, później kwiecień, marzec, kwiecień, maj, czerwiec. No a tutaj mamy zupełny absurd, bo jest tak, że wybory będą w sierpniu. Pierwsza tura, druga tura, do której pewnie dojdzie, będzie we wrześniu. Ja już wiem, że w niej nie zagłosuję, ponieważ jestem na konferencji we Włoszech i mój samolot ląduje w niedzielę wyborczą o 22.30. Mam już wykupione bilety. No przykra sprawa, no ale co zrobić? No ale to oczywiście nie jest tylko mój problem, ale też problem wielu osób. Gdyby referendum było miesiąc temu, a przecież jest to możliwe, to wybory byłyby na przełomie lipca i sierpnia. Normalnie się na takie rzeczy nie umawiamy. Więc dobrze byłoby to ten dodatkowy element tutaj wyprostować, tak, żeby dało się takie wybory przeprowadzić wtedy, kiedy normalnie w Polsce przeprowadza się wybory, czyli w takich miesiącach, w których wszyscy są raczej w pracy niż na wakacjach i w których nie ma za dużego mrozu, bo wiemy po doświadczeniach 2010 roku, kiedy się wybory przesunęły na grudzień, że samorządowe, że ludzie po prostu nie chodzą wtedy, kiedy jest mróz powyżej 10 stopni. To tam co szósta osoba mniej więcej zrezygnowała z udziału. Także doszedł dodatkowy argument. Natomiast no, prawda jest też taka, że to, co się co teraz się pojawiło, co jeszcze sprawdziłem dzisiaj rano, to na przykład to, że szansa na odwołanie prezydenta, czy burmistrza, czy wójta w Polsce zależy od tego, czy był wybrany w pierwszej, czy w drugiej turze. Chyba, że na przykład prezydenci Warszawy, Gdańska i Łodzi, gdzie przecież kiedyś udało się też referendum, wtedy chyba jeszcze nawet Łódź w ogóle była drugim co do wielkości miastem w Polsce w 2010 roku. I wtedy ci prezydenci się nie muszą obawiać, dlatego że zostali wybrani w pierwszej turze. W pierwszej turze jest z reguły wyższa frekwencja w dużych miastach i ich próg jest dużo wyższy. I nawet gdyby była taka mobilizacja w Krakowie, no to oni by spokojnie zostali. Natomiast w tych miastach, w których jest referendum po wyborach rozstrzygniętych w drugiej turze i to w takiej sytuacji, w której był duży spadek frekwencji, bo na przykład dużo słabi kandydaci przeszli do drugiej tury, no to ich się odwołuje dużo łatwiej, chyba później niż tych prezydentów, którzy którzy wygrali w pierwszej turze, no to chyba też nie ma żadnego uzasadnienia, dlaczego tak akurat ma być, że jeśli gdzieś jest wysoka frekwencja, bo właśnie rozstrzygać to w pierwszej turze przy okazji wyborów sejmikowych, wyborów rad, kiedy więcej osób idzie głosować, dlatego że no, ich znajomi kandydują i tak dalej, wszystko to wiemy o polskich wyborach, to wtedy prezydenta jest odwołać trudniej, a jak wtedy, kiedy się wszystko rozstrzyga w drugiej turze, to wtedy jest odwołać łatwiej.
8: Ta frekwencja w Krakowie wyniosła niespełna 30% i to wystarczyło do odwołania prezydenta, ale już nie Rady Miasta. Nie ma zmiany, jeśli chodzi o większość polityczną. To znaczy, że referendum było po prostu wentylem emocji niż próbą zmiany modelu rządzenia Krakowem?
9: Znaczy, to jest na pewno, żeby nie było wątpliwości, to znaczy każde takie referendum, każdy oddech konkurencji na plecach, każdy kubeł zimnej wody wylany na głowy rządzących jest wielką wartością. Więc ja tego nie podważam, to znaczy to na pewno jest tak, że nie jest to, nie w każdym mieście się to odbywa, więc tutaj na pewno zdarzyło się tak, że prezydent podeptał po odciskach wystarczająco dużej ilości osób. Do tego się dołożyły te, które głosowały przeciwko niemu, bo tak naprawdę głosowały przeciwko Donaldowi Tuskowi. No i to razem dało taki pasjans, złożyło się tych pasji wystarczająco dużo, żeby odwołać urzędującego prezydenta. Natomiast co do właśnie tego faktu, że Rada Miejska została, no to dlatego, że Rada Miejska była wybierana w innych wyborach, w pierwszej turze, już wtedy frekwencja była wyższa, co mniej więcej znaczy tyle, że gdyby wybory prezydenckie w Polsce, w Krakowie rozstrzygnęły się w pierwszej turze, no to wtedy Miszalski by został. A ponieważ rozstrzygnęły się w drugiej, co samo w sobie jest dość głupią metodą wybierania rządzących, takie dwuturowe wybory, no to wtedy też przy okazji jest ich odwołać łatwiej. To nie są najrozsądniejsze metody, znaczy nie ma żadnego dramatu, no ale po co uczestniczyć w grze, która jest tak źle skonstruowana?
8: No tak, ale też może po wyborach sierpniowych dojść do takiej sytuacji, że prezydent i Rada będą miały zupełnie inną legitymację polityczną i Rada będzie mogła ograniczyć jakoś działalność nowego prezydenta. Oczywiście partie opozycyjne próbują sobie dopisać ten wynik krakowski, ale czy pana zdaniem referendum w Krakowie coś mówi o Polsce, czy po prostu tutaj jest tylko i wyłącznie ten lokalny konflikt?
9: Nie no, na pewno mówi też o Polsce to, co tam się mówi od dłuższego czasu, to znaczy, że zadaniem rządzących jest raczej łagodzenie konfliktów niż podgrzewanie i taka sytuacja, w której tam 1/3 wyborców jest na tyle zła na rząd, żeby pójść na wybory lokalne i pójść i odwołać urzędującego prezydenta na złość premierowi, no to też jest taki sygnał ostrzegawczy. To znaczy, że rządzący nie powinni podjudzać opozycji ich wyborców. To jest podstawowa reguła, jeździć prętem po kracie i te wszystkie inne rzeczy. Prawo i Sprawiedliwość było tutaj, to znaczy dostarczyło tutaj wielu dowodów, że tak lepiej nie robić. Natomiast nawiasem mówiąc, już nasza rozmowa mi uświadomiła, że jeśli będzie tak, że te wybory będą w sierpniu, to frekwencja będzie jeszcze niższa i w związku z czym tego następnego wybranego prezydenta w sierpniu będzie jeszcze łatwiej odwołać niż tego, który był odwołany teraz. To też jest taki dodatkowy element, że jeśli te wybory przedterminowe zostaną przeprowadzone w niekorzystnym terminie z punktu widzenia wyborców, wtedy kiedy wielu ich nie ma, no to też mniej więcej w obecnym systemie oznacza, że każdego kolejnego prezydenta będzie odwołać łatwiej.
8: Czyli Kraków teraz wynalazł nowe narzędzie politycznej zemsty.
9: Nie, no tak się dzieje. Znaczy widzieliśmy tego typu rzeczy w różnych miejscach. Warto pamiętać jeszcze jednej rzeczy, że to referendum jest oczywiście taką spektakularną dyscypliną wiszącą nad głową rządzących i nic się z tego powodu złego nie dzieje, ale tak naprawdę dużo skuteczniejsze w odsuwaniu od władzy są regularne wybory. Bo teraz kluczowe, opozycja się cieszy, to jest jej moment radości, niewiele ich miała ostatnio. Natomiast zobaczymy dopiero, co się stanie w drugiej turze wyborów. Zobacz, co się stanie 6 września, bo wszystko na to wskazuje, że wtedy się to rozstrzygnie. No jeśli się skończy tak jak ostatnie wybory w Krakowie, a ostatnio później wybory w Zabrzu przedterminowe, to znaczy, że ani kandydat PiS, ani Konfederacji nie wejdzie do drugiej tury, tylko wejdzie do tury, z drugiej tury Gibała plus jakiś kandydatka czy kandydat Koalicji Obywatelskiej, no to wtedy będą mieć trochę mniej powodów do radości, więc pytanie, co wtedy się, co wtedy z tym będą robić, no bo Zabrzu to można było tak no przemilczeć, to w zasadzie tylko osoby bardziej zainteresowane wiedziały, że co innego jest odwołać prezydenta z PO, a co innego go zastąpić własnym prezydentem, nawet w takim mieście, no nie aż tak przesuniętym w stronę KO jak Kraków. No ale tu w Krakowie będzie ciężko to pominąć i to wydarzenie, ten 6 września może być też ciekawym wydarzeniem politycznym na polskiej scenie. No ale wiemy też, że takie rzeczy się zdarzały w drugą stronę, to znaczy to nie jest przekreślone, na przykład w Elblągu 2013 roku to było też traktowane jako właśnie taki sygnał, że idzie zmiana, bo nie tylko udało się odwołać prezydenta z Elblągu, z obozu rządzącego ówczesnego, jak i też zastąpić go kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Także no tu będzie ciekawe.
8: Pan nie ma takiego poczucia, że teraz nadchodzi wreszcie czas Gibały, który już startował 3 razy, bo wydaje mi się, że taka właśnie opinia rządzi po tym referendum.
9: Tak, no Gibała jest bez wątpienia faworytem, dlatego też jest jakby gotowy, stoi w flankach, ma doświadczenie, ma aparat, wie jak to się robi i cała reszta, jestem zaskoczona, no Koalicja Obywatelska z oczywistych powodów, bo rozumiem, że liczyła, że jednak nie wyjdzie. No Prawo i Sprawiedliwość, no wiemy, że z ostatnich poprzednich wyborów, że słabo tutaj szło startowanie w Krakowie, że to wystawianie kandydatury było w ostatniej chwili, że ten kandydat no, nie wszedł do drugiej tury. Wiemy też co prawda, że jeden z kandydatów, który nie wszedł do drugiej tury w 2010 roku, to później zrobił wielką karierę, no ale nie w Krakowie. Ja? To znaczy w takim sensie, że nie miało to wiele wspólnego, mówi Andrzeju Dudzie, który też nie wszedł do drugiej tury w wyborach prezydenta Krakowa. Więc ciekawi mnie bardzo, jak co się stanie w krakowskim PiS-ie, który też jest przecież głęboko podzielony. Widzieliśmy to przy okazji wyborów marszałka województwa, że bardzo długo to zajęło i do dzisiaj nie jest takie oczywiste. Konfederacja już zgłosiła swojego kandydata, więc prawdopodobnie jeden kandydat wspólny. To jest mało prawdopodobny scenariusz. Podobnie jak fakt, że pojawił się Braun, no to też raczej utrudnia realną alternację władzy w Polsce, w Krakowie, niż to, że ją przybliża. Także ta gra dopiero się rozpoczęła. Znaczy na pewno to jest potężny, jak już mówiłem, kubeł zimnej wody zarówno dla krakowskiej platformy, jak i dla centralnej platformy. Natomiast no to nie jest tak, że od takiego kubła zimnej wody to się od razu tam ucieka, gdzie wyrośnie. No wiemy, że po niektórych to spływa i tak robią stare błędy. Ale niektórzy przytomnieją, to się może zdarzyć.
8: A czy jest sens rozpatrywać te wybory w kontekście wyborów parlamentarnych w 2027?
9: No tak, to znaczy to jest oczywiście jakieś zbieranie punktów, ale to nie jest jakieś proste przełożenie, że tak się dzieje. No to jest samym szacunkiem, ale to 30%, które poszło zagłosować, no to wiemy, że w wyborach parlamentarnych ostatnich tutaj frekwencja w Krakowie mocno przekroczyła 70%, więc było no ponad dwukrotnie więcej, więc to też wyciąganie z tego wniosków, no dobrze, że się opozycja cieszy, no niech nie ludzie mają radość wiosną, ale jak się za bardzo rozochoci, to może ją to długo kosztować.
8: Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego był moim i Państwa gościem.
9: Dziękuję pięknie.
8: Wracamy po informacjach.
10: Anna Piekutowska, a teraz ze mną w studiu Natalia Broniarczyk, Aborcyjny Dream Team, Aborcja bez granic. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: W zeszłym tygodniu opublikowałyście historię kobiety w ciąży bliźniaczej, która nie z powodów medycznych, ale z powodów życiowych, z powodów ekonomicznych zdecydowała się na tak zwaną aborcję selektywną, czyli terminację jednego z płodów przy pozostawieniu drugiego w przypadku ciąży bliźniaczej. Mhm. Bardzo gwałtowne reakcje ta sprawa wywołała. Mhm. Myślę, że to jest jedna z największych debat wokół aborcji. Naprawdę? Ostatnich kilku miesięcy przynajmniej. Mhm. I czy kiedy publikowałyście tę historię, to spodziewałyście się takiego odbioru?
11: Zupełnie nie. To znaczy, może też z naszej strony powiem, jak to wyglądało. Justyna raz na jakiś czas, bo to Justyna opublikowała, Justyna Wydrzyńska opublikowała rolkę, w której opowiada właśnie historię kobiety, która zadzwoniła na Aborcję bez granic. Justyna raz na jakiś czas opowiada po prostu, kto dzwoni i z jakimi problemami się zgłasza. I wrzuciła tą rolkę. Minęły 2 dni, nagle się okazało, że jest jakaś wielka awantura, tutaj dzwoni Rzeczpospolita, twierdzi, że kontaktowała się z czeskimi klinikami i że w czeskich klinikach powiedziano Rzeczpospolitej, że to jest niemożliwe, podczas my wiemy, że wysyłamy pacjentki do Czech na takie aborcje, rzeczywiście z przyczyn medycznych częściej, ale to nie jest tak, że tylko w Holandii można taką aborcję zrobić bez wskazań medycznych. No i jakoś tak przez przypadek chyba naruszyłyśmy jakieś nowe tabu, znaczy nie nowe, stare tabu, ale kolejne tabu. I ja nawet rozumiem tą reakcję emocjonalną wielu osób na tę sytuację, dlatego że ona przez prawicowe media została tak opowiedziana, jakby Justyna w zasadzie, nie wiem, wyciągnęła po prostu z łóżeczka w nocy z łóżka dziecko, matce nieświadomej i po prostu postanowiła je uśmiercić.
10: Zostałyście oskarżone o przesuwanie granic, o normalizowanie selekcji dzieci, o logikę eugeniczną.
11: Eugenikę.
10: Tak. No zabójstwo to jest klasyk. Mówię ale o takich rzeczach, które były...
11: Tak, ludobójstwo. Okay.
10: O takich rzeczach, których raczej nie słyszymy codziennie, że, które są jakoś nowe dla tego dyskursu, ale też zauważyłam, że część osób, które popierają jakieś prawo do aborcji, skonfrontowane z tą aborcją selektywną, też mówiła, że to dla nich jest nie do zaakceptowania. I jak rozumiesz, co konkretnie w takim przypadku ludzi oburza?
11: Nie chcę tutaj występować z pozycji jakiejś takiej osoby, która mówi ludziom, że za bardzo emocjonalnie do tego podchodzą, bo rozumiem, że to budzi jakieś emocje, natomiast ja wyciągam z tej historii taki wniosek, że my w Polsce nie potrafimy rozmawiać o aborcji, nie potrafimy ciągle postawić tej kobiety w centrum i nie potrafimy praktycznie podejść do tego tematu, to znaczy na tak na chłodny rozum, jak to wygląda z mojej perspektywy, czyli z osoby, która pomaga w aborcjach. Jeżeli dzwoni do mnie osoba, która potrzebuje aborcji, albo dzwoni i mówi, że jest w ciąży mnogiej, niekoniecznie to musi być ciąża bliźniacza, to może być ciąża nawet trojacza, dlatego że my mówimy też o ciążach, które często powstały w wyniku in vitro i one są ciążami mnogimi. I ona mówi, że ją to zaskoczyło, że ona takiej ciąży nie chce. My, jako osoby, które pracujemy w tym temacie, mamy obowiązek przedstawić tej osobie, jakie są rozwiązania w tym momencie dostępne dla takiej kobiety, zupełnie zatajając swoje poglądy na ten temat, bo my nigdy nie mówimy, co my myślimy o tym. Tylko mówimy, jest taka opcja, jest taka, czyli ma pani do wyboru de facto albo przerwanie całej ciąży, albo przerwanie ciąży redukując. To się nazywa dokładnie w takim technicznym języku redukcja płodu. I ta kobieta dostała od nas taką informację. To, co jest zgodne z aktualną wiedzą medyczną, to, co jest zgodne z aktualną praktyką medyczną. No i takie aborcje się dzieją. One się dzieją rzadko, ale się dzieją. I ja rozumiem, że ludzi to oburza, że jest taka opcja, ale będę to zawsze powtarzać. Wiemy o sobie tyle, na ile nas sprawdzono. I ja wiem po mojej pracy, że to, co ludzie myślą o aborcji, a to, co ludzie robią, to są często inne rzeczy. My możemy o sobie myśleć, że my jesteśmy przeciwni wielu rzeczom, ale w momencie, kiedy jesteśmy tu, teraz, w tej sytuacji i ta sytuacja nas przerasta i dostajemy informację, że mamy możliwość rozwiązania tej sytuacji, właśnie tak jak ta kobieta usłyszała, czyli mamy możliwość bycia matką, ale nie dwójki dzieci, ale jednego i ona ma prawo z tej opcji skorzystać i to będzie zrobione legalnie, bezpiecznie i zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną. I mnie to nie oburza, ale staram się myśleć z empatią o osobach, które gdzieś tam to jakoś wstrząsnęło.
10: A z waszej perspektywy to jest niecodzienny zabieg? To znaczy powiedziałaś, że wysyłacie kobiety na takie zabiegi do Czech.
11: I do Holandii głównie. Mhm.
10: Jak często to się zdarza?
11: Kilka razy w roku, kilkanaście maksymalnie.
10: Czyli to jest tak naprawdę promil tego, co robicie?
11: Oczywiście. To są wydarzenia dosyć, bym powiedziała, incydentalne, również dlatego, że ciąża bliźniacza w sumie sobie nie jest częsta. I mówimy o sytuacjach naprawdę, naprawdę rzadkich. I też Justyna dlatego nagrała tę rolkę, żeby pokazać po prostu kobietom, że takie opcje są. Mało tego, ja dostałam informację od polskich lekarzy, nie zdradzę od których, że w polskich szpitalach też robi się redukcję, ale nie powiem gdzie i nie powiem, kto mi to powiedział. To jest po prostu zabieg, który się wykonuje. Ale dlaczego się go wykonuje? Nie tylko dlatego, że kobieta czuje, że nie ma siły na ciążę bliźniaczą albo nie będzie ją stać na dzieci, dwójkę dzieci czy trójkę dzieci, ale ciąża bliźniacza jest ciążą podwyższonego ryzyka. To nie jest normalnie rozwijająca się ciąża. Według badań widzimy, że ryzyko przedwczesnego porodu czy w ogóle poronienia jest większe. Kobieta o wiele większy wysiłek wkłada, żeby tę ciążę przejść. Są kobiety, które zwyczajnie zdrowotnie sobie na to nie mogą też pozwolić i po prostu apelowałabym trochę więcej empatii od ludzi, którzy tak łatwo rzucają te super surowe oskarżenia, żeby zobaczyli, że to jest bardzo podobne do tego, co mamy de facto w in vitro. To jest, jeżeli w in vitro przed transferem zarodka lekarz razem z pacjentką, z rodziną, jeżeli taka jest wola pacjentki, dokonują selekcji zarodka, który będzie przetransferowany do macicy, no to podejmuje się ten wybór na podstawie paru czynników, żeby ten zarodek przetrwał. Dokładnie tak samo jest w redukcji. To jest bardzo podobna procedura, tylko tu mamy o redukcji. I ja rozumiem, że dla ludzi to jest wtedy, o Jezu, jak można, ale na podstawie nauki, bazując na nauce, badaniach i takich technicznych rozwiązaniach, to jest realne i to się dzieje.
10: Mówisz o ostrych reakcjach. Jedną z tych reakcji to była reakcja Krzysztofa Bosaka, który odpowiedział na waszą informację o tym, że tutaj akurat, nazwijmy to, przesłanka ekonomiczna wchodziła w grę, że jeśli ktoś twierdzi, że go nie stać na dziecko, to dał się zmanipulować albo nie mówi prawdy, bo dziecko potrzebuje głównie czasu i troski, a nie pieniędzy. Jak odpowiadasz na ten argument? I ja wiem, że wy nie pytacie chyba zazwyczaj
11: nigdy nie pytamy o powody,
10: ale one i tak się pojawiają, bo...
11: Tak, bo kobiety chcą się wytłumaczyć. Tak działa też stygmatyzacja, że mają potrzebę powiedzieć dlaczego. Krzysztof Bosak, to nie jest jego pierwsza wypowiedź taka skandaliczna wobec kobiet, moim zdaniem, bo jeszcze parę lat temu zasłynął z powiedzenia a propos wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. Powiedział, że jak ktoś ma umrzeć, to umrze. Jakby a propos tego, że kobiety będą umierać w szpitalach. Więc mnie to nie dziwi, nawet już mnie to nie żenuje. To znaczy tak, nikt mi nie wmówi, że do wychowania dziecka nie są potrzebne pieniądze. No znaczy, przepraszam bardzo, ale pieluchy nie spadają z nieba, leki nie spadają z nieba. Za te pieniądze się też kupuje różne rzeczy, które pomagają dziecku przeżyć. Według badań wychowanie dziecka miesięcznie kosztuje około 1500-1700 zł. Pewnie w zależności od tego, gdzie mieszkamy. Ja mówię o badaniach, które dzisiaj przeczytałam w internecie, chyba z Centrum Adama Smitha. Nie jest to mój jakiś ulubione źródło badań, no ale innych nie znalazłam tak na bieżąco ostatnich. I no jakby nikt mi nie wmówi, że dziecko wychowuje się praktycznie bezkosztowo.
10: A dobrze, wydaje mi się jednak, że jesteś jedną z najlepiej poinformowanych osób w tym kraju skłonną odpowiedzieć na to pytanie. Jak często w Polsce zdarza się aborcja z przyczyn ekonomicznych?
11: Codziennie około pewnie 100-110 kobiet z tego powodu przerywa ciążę, dlatego że my jak rozmawiamy z dziewczynami o aborcji, tak jak mówiłam przed chwilą, one się mają potrzebę wytłumaczyć, te pieniądze wracają non-stop. A żyjemy w inflacji, żyjemy w kryzysie finansowym. Kobiety zawsze surowiej obrywają kryzysem finansowym, dlatego że to kobiety często zarządzają domowym budżetem, to kobiety często mniej zarabiają od mężczyzn, mniej przynoszą do tego domu tych pieniędzy i to one są często odpowiedzialne za to, żeby tą skromnymi pieniędzmi jakoś tak zarządzać, żeby na wszystko starczyło. I kobiety często przerywają ciążę właśnie z tych powodów, bo chcą być odpowiedzialne i rozsądne, bo wiedzą, że dziecka się nie wychowuje, jakoś to będzie. Tak sobie może myśleć Krzysztof Bosak, ale większość kobiet tak nie myśli i wie, że to jest odpowiedzialne zadanie.
10: Bardzo dziękuję za rozmowę. Natalia Broniarczyk, aborcyjny Dream Team, Aborcja bez granic.
11: Dziękuję.
10: Anna Piekutowska, wracamy z audycją Zapytam Inaczej, jest 15:06 i chcę Państwa zaprosić na rozmowę o filmie Ridleya Scotta Thelma i Louise. Zapewnie doskonale tytuł Państwu znany, choć możecie być Państwo też zaskoczeni, dlaczego akurat dzisiaj. Powody są dwa. Raz, że właśnie minęło 35 lat od momentu, kiedy dwie kobiety uciekające przez amerykańską pustynię wywołały jedną z największych kulturowych awantur w historii Hollywood, a drugi powód jest taki, że właśnie Thelma i Louise zobaczyłam na plakacie tegorocznego, dopiero co zakończonego festiwalu w Cannes. I to zainspirowało mnie do zadania pytania, jak bardzo aktualny jest ten film. Nie tylko jako film klasyk kina drogi, ale przede wszystkim jako jakiś symbol kobiecego gniewu, solidarności, queerowej fantazji o życiu poza światem, który został kobietom napisany odgórnie. A te wszystkie pytania zadam profesor Agnieszce Graf z Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
10: Pani profesor zna się na amerykańskim kinie jak mało kto. Ten film wszedł do popkultury jako feministyczny klasyk teraz już, ale kiedy miał premierę, no to oskarżano go o mizoandrię, widziano w nim bardzo toksyczny feminizm, dyskryminację mężczyzn. Dzisiaj w sumie te oskarżenia trochę brzmią aktualnie, a trochę brzmią groteskowo, ale są na pewno ciekawe, bo pokazują, jak wielkim skandalem było w ogóle to, że widzowie mieli kibicować kobietom, które łamią zasady. Co tak przestraszyło ludzi w tym 91 roku?
12: Może lepiej zadać pytanie, co tak przestraszyło niektóre feministki, bo to był rzeczywiście film, którego twórcy nie wypowiadali się na temat jego feminizmu lub antyfeminizmu, zawieszali to pytanie, natomiast awantura była z różnych stron i wewnątrz feminizmu również. Niektóre feministki uważały, że właśnie tak jak chyba my dzisiaj w większości, że to jest fenomenalny, ikoniczny i wkrótce już legendarny film, który tematyzuje kobiecy gniew i jest to film o traumie, przemocy i takiej fantazji o zemście. I takich filmów wiele nie powstało, ale to jest taka matka tych filmów. Najsławniejszy to jest przed paru lat film Obiecująca młoda kobieta, który zresztą nawiązuje do Thelmy i Louise. Ale z drugiej strony, i to chyba była większość głosów wtedy, feministki uważały, że ten film się nie przyczyni do wyzwolenia kobiet, tylko wręcz przeciwnie, wytwarza taką wizję kobiet jako irracjonalnych, nieodpowiedzialnych, przemocowych i że będzie zachętą do takich również przemocowych, odwetowych fantazji ze strony mężczyzn. Więc no też oczywiście konserwatyści się bardzo niepokoili, czy przypadkiem ktoś nie będzie chciał, czy ktoś nie będzie chciała iść w ślady Thelmy i Louise, jak kilka lat później jakieś dwie kobiety przez pustynię się przejechały, dokonując przestępstw. Natychmiast media je ochrzciły Thelmą i Louise, więc to też tak zadziałało. Ale ja myślę, że te ówczesne spory są właściwie anachroniczne, bo wskazują na to, jak kiedyś myślano o kinie, to znaczy w kategoriach reprezentacji, czy ten film dobrze pokazuje kobiety, czy przysporzy nam, czy ma dobry morał, czy to jest dobry portret. Myślę, że dziś już tak się nie myśli, raczej się myśli w kategoriach fantazji i takiego trochę zabawy po prostu wyobrażeniami. I ten film wyprzedził wiele tego rodzaju filmów późniejszych. On po prostu kompletnie odpuścił kontrolę. I to zresztą było jakoś wpisane w sposób jego powstawania, bo Ridley Scott świadomie odpuścił, świadomie pozwolił na improwizację i jest kilka scen w tym filmie ikonicznych, przede wszystkim pocałunek między głównymi bohaterkami, który spowodował, że ten film potem stał się ikonicznym filmem lesbijskim, który był zaimprowizowany przez Susan Sarandon, co więcej ona to zrobiła w taki sposób, żeby tego się nie dało cofnąć, bo już się robiło ciemno i to było już właśnie ostatnie chwile, żeby uchwycić światło słoneczne tuż przed, finałową sceną, więc postawiła ich trochę, tą ekipę przed faktem dokonanym.
10: Ale dla mnie najbardziej queerowy w tym filmie to nie jest scena pocałunku, tylko właśnie ta fantazja ucieczki od mężów, chłopaków, kobiecych ról, od tego heteronormatywnego porządku.
12: No tak, to jest odczytywane jako film, w którym dwie panie z małego miasteczka, o bardzo miasteczkowych imionach, żegnają się ze swoimi koszmarnymi mężami, myśląc, że wrócą wkrótce, jak trochę odsapną. No i po zetknięciu z męską przemocą dokonują czynów, które już są nieodwracalne i zaczynają uciekać. I po drodze gubią te swoje mało miasteczkowe kobiece atrybuty. Włosy przestają być ładnie ułożone i stają się rozczochrane. Sukienki z falbankami zamieniają się w podarte podkoszulki. Legendarne w tym filmie też jest użycie jeansu. Jeans wtedy wrócił dzięki temu filmowi do łask, stał się bardzo popularny. Właściwie jedyne, co się nie zmienia przez cały czas trwania tego filmu, to jest samochód. I to też jest bardzo ciekawe, jak teraz ludzie oglądają ten film jako 35-letnią, no już właśnie ikoniczną czy klasykę, to może tego nie zauważają, ale to nie jest samochód z 91 roku, to jest samochód z 66 roku. Thunderbird kabriolet błękitny. I ten samochód jakoś od początku reprezentuje tęsknotę za innym życiem. Zwłaszcza, bo to jest samochód Louise. I to jest to jedno miejsce w jej życiu, w którym ona sobie pozwala na przyjemność czy szaleństwo. Zresztą w tym filmie wykorzystano 5 sztuk tych Fordów. Właśnie wyczytałam, przygotowując się do naszej rozmowy. W tym 2 zostały wrzucone w przepaść. W tej ostatniej sekwencji. Ale poza tym to one przechodzą

0: Więc pytanie, czy finał jest emancypacyjny, czy rozpaczliwy? No bo z jednej strony to jest triumf wolności, ale też opowieść o świecie, w którym dla tych kobiet nie ma innego miejsca niż tylko przepaść.
1: No, to jest słynna scena, w którym te ostatnie kadry, w którym widzimy ten samochód zawieszony nad Wielkim Kanionem Colorado. I oczywiście wiadomo, że jak wisi, to zaraz spadnie, ale nie widzimy tego upadku. I to jest bardzo świadoma decyzja twórców filmu. Były dwa zakończenia. Ridley Scott zdecydował się na to, które znamy, a w tym drugim był taki element właśnie, tak jak mówisz, rozpaczy czy porażki, bo co prawda nie widzimy samego upadku, ale widzimy tych mężczyzn, którzy nad przepaścią się pochylają i są bardzo smutni, że oto właśnie te bohaterki zginęły. I on świadomie wybrał zakończenie bajkowe właśnie, które przeszło do historii kina jako pełne nadziei, a nie pełne rozpaczy. Więc ja wielokrotnie ze studentami o tym filmie rozmawiałam i oni właśnie zwracali uwagę na to, że chociaż wiemy, że spadnie, to jednak nie widzimy tego, że spada.
0: A to jest bardzo ciekawe.
1: Wierzymy, że Thelma i Louise żyją wiecznie, co zresztą jest hasłem na słynnej podkoszulce, którą do dziś można w Stanach kupić. Thelma i Louise live forever.
0: To jeszcze jedno krótkie pytanie o tych studentów. Czy dla młodych feministów, feministek ten film jest jakoś istotny, czy może jednak jest za biały, za amerykański, za drugofalowy?
1: No ja miałam takie poczucie, ja prowadziłam różne zajęcia, w które wklejałam Thelma i Louise kobietach w kinie amerykańskim i o filmie Drogi. I ten film zawsze zdobywa ogromny entuzjazm wśród studentów, bo on jest po prostu niesłychanie zabawny i wciągający. I on się nieźle zestarzał rzeczywiście, jak na kino tej epoki. I myślę, że on lepiej teraz wybrzmiewa, kiedy po fali Me Too mamy w pamięci po prostu gniew kobiet i ich poczucie, że nie da się już wytrzymać z tymi facetami i że ta fantazja o zemście, ona po prostu ma sens we współczesnej kulturze, a wtedy to się właśnie mówiło, że to może za ostro, może jednak trzeba było tych mężczyzn ładniej pokazać. To, na co zwracają moi studenci, zwłaszcza studentki, uwagę, to jest postać Brada Pitta. I to jest bardzo ważne i warto to zauważyć, że w ogóle to był pierwszy film, w którym Brad Pitt brał udział i scena z suszarką, w której on tłumaczy Thelmie, jak obrabowuje banki i parę innych scen, gdzie dziewczyny go na przykład obserwują w lusterku samochodu. To są sceny przełomowe dla kina amerykańskiego pod względem prowadzenia kamery i pod względem w ogóle sposobu myślenia o pożądaniu. To są sceny, w których pożądliwe i pełne takiej wolności i woli, mocy kobiety patrzą na mężczyznę pożądliwym wzrokiem. A nie odwrotnie, bo oczywiście cała historia Hollywood to jest opowieść o tym, jak mężczyźni pożądają kobiet. I to się bardzo moim studentkom podoba i to odwrócenie męskiego spojrzenia to jest ważny element tego filmu. Ale przede wszystkim jest w nim furia i jest w nim fantastyczna zabawa i teraz jak sobie go przypomniałam, zamierzam go z moim synem obejrzeć. Zobaczymy, co młodzi mężczyźni mają do powiedzenia o Thelmie.
0: Mnie też bardzo interesuje, co Państwo mają do powiedzenia na temat tego filmu. Jeśli ostatnio go Państwo widzieli albo zobaczą, to proszę napisać do nas inaczej@tok.fm. A ja bardzo dziękuję profesor Agnieszka Graf z Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, była moją Państwa gościnią. Anna Piekutowska, zapytam inaczej. Dzisiaj papież Leon XIV opublikował swoją pierwszą encyklikę, która jest między innymi poświęcona sztucznej inteligencji. I tutaj zdarzają się dwa światy, czyli najstarsza światowa instytucja, Kościół katolicki, z technologią, która dzisiaj w ciągu kilku zaledwie lat zaczęła zmieniać i pracę, i edukację, i politykę, i właściwie też to, jak rozumiemy człowieczeństwo. I co jest w papieskim dokumencie o sztucznej inteligencji? O tym porozmawiam z Ignacem Święcickim z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Watykan sugeruje, że sztuczna inteligencja jest dla XXI wieku tym, czym rewolucja przemysłowa była dla wieku XIX i dlatego też się odwołuje papież Leon XIV do Leona XIII, autora słynnej encykliki Rerum Novarum, który to dokument traktował o prawach robotników, o nierównościach, o społecznych kosztach kapitalizmu przemysłowego. I czy dzisiaj w ogóle jest szansa na to, żeby papież odegrał podobną rolę wobec

0: sztucznej inteligencji, tak jak Leon XIII wobec kapitalizmu, czyli tam wpłynął na sposób myślenia o gospodarce i o prawach człowieka?
1: No moim zdaniem to jest kilka kwestii, tak? Znaczy z jednej strony to jest, można powiedzieć, że jest jakby dobry timing, mam wrażenie, tego dokumentu. Znaczy rzeczywiście ta sztuczna inteligencja od kilku lat jest już obecna, te obietnice są cały czas, powiedzmy, pompowane, coraz więcej oczekujemy, jest nam mówione, co ta sztuczna inteligencja może nam dać i rzeczywiście ten wpływ zaczyna być widoczny, ale jeszcze nie jest tak, że to jest technologia ugruntowana, że nie są ugruntowane też, powiedzmy, zasady zarządzania nią i tak dalej, i tak dalej. Więc w tym sensie tutaj tego wpływu potencjalnego, no mam wrażenie, że ten timing jest niezły. Znaczy, pokazuje się jeszcze dokument, który mówi o różnych etycznych zasadach, odwołuje się do antropologii, do znaczenia tego, w ogóle do pewnych podstawowych zasad, w ogóle czemu ma służyć działalność technologiczna czy gospodarcza i w tym kontekście osadza sztuczną inteligencję. Więc wydaje mi się, w sensie takiego czasowego umieszczenia tego w dyskusji, to jest ten wpływ jest możliwy. Z drugiej strony, patrząc na to, kto to ogłasza, no ogłasza to papież, powagą Kościoła katolickiego i tak dalej, i tak dalej. Tutaj oczywiście różnie można patrzeć też na rolę i różne mieć zdania a propos roli Kościoła w życiu społecznym, ale jednak, można patrząc krótkoterminowo, no ostatni rok też pokazał, że papież jednak mówi z pozycji pewnych zasad etycznych i nie boi się tego głośno powiedzieć, tak? No jego spory z Donaldem Trumpem a propos wojny, tego co można robić, żeby podporządkować sobie, czy przymusić do współpracy inny naród, no były bardzo medialnie głośne i tam też papież mówił z pozycji pewnych fundamentalnych zasad, które jakby reprezentuje jako głowa Kościoła. I w tym sensie, znaczy mam wrażenie, że połączenie tych dwóch elementów, no plus to, że jakby Kościół, oczywiście ta pierwsza encyklika Rerum Novarum była 135 lat temu, ale od tego czasu był cały szereg dokumentów, które tę naukę społeczną rozwijały, tak? I papież Jan Paweł II, i poprzedni papież, i papież Franciszek też zabierali głos w tych sprawach, powiedzmy, gospodarczo-społecznych. Więc wydaje mi się, że to złożenie tych trzech czynników, no powoduje, że ten głos może mieć jakiś wpływ, tak? Może być słyszalny, będzie na pewno dyskutowany i wydaje mi się, że to jest jakby dobry moment.
0: Leon XIII w Rerum Novarum chciał bronić człowieka przed kapitalizmem przemysłowym, ale czy Leon XIV chce bronić człowieka przed sztuczną inteligencją?
1: Przed samą sztuczną inteligencją to chyba nie, bo znaczy ja tego tak, całego dokumentu jeszcze nie przeczytałem, on się pojawił dzisiaj o 11:00,
0: tak.
1: Ma ponad 100 stron, to jest obszerny dokument, tam jest sporo wątków, ale czytając, jakby przeglądając go i czytając też komentarze i fragmenty tego dokumentu, no to nie jest tak, że ten dokument potępia sztuczną inteligencję, on nie mówi, że sztuczna inteligencja jest zła, że ona, nie wiem, nam... jako taka nam zagraża. Bardziej tam jest skupienie na tej logice, która stoi za pewną narracją wokół sztucznej inteligencji. Tego właśnie, jak my musimy zwiększać naszą produktywność, efektywność, że to ma znaczenie, jak my jesteśmy w stanie, właśnie, że jakby efektywność pracy, czy jakichś różnych działań, że to jest kluczowe znaczenie, że to ma kluczowe znaczenie, to musimy na wszelkie sposoby podnosić. No papież to jakby przeciwstawia się temu, wskazuje zgodnie z tą ponad stuletnią tradycją na godność, jakby znaczenie człowieka, że tak powiem, nie wiem...
0: Samego w sobie,
1: tak, dokładnie, który jest czymś więcej niż zbiorem danych o nich, niż profilem, który jest wygenerowany w mediach społecznościowych i wartość człowieka jest czymś więcej niż to, ile on w stanie jest w możliwy najbardziej efektywny sposób wypracować czy uzyskać za pomocą swoich czynności, tak, to jest bardzo mocno w tej encyklice przypomniane. To nie jest nowość, no Kościół to mówi, przypomina o tym od lat, no ale jest to przeciwstawione właśnie tej bardzo mocnej tutaj logice, która stoi za tym szybkim rozwojem, wdrażaniem sztucznej inteligencji i tą narracją.
0: Bardzo ciekawe było to, że na prezentacji encykliki obok papieża Leona wystąpił także przedstawiciel firmy Anthropic, która no, buduje taki swój wizerunek wokół tej bezpiecznej, etycznej, tutaj z przekąsem tak mówię te słowa, sztucznej inteligencji. Czy... W jaki sposób Watykan w ogóle odnosi się do tych firm? To znaczy, on pyta twórców sztucznej inteligencji o zdanie i włącza ich w ten proces decyzyjny? Po co tam był w ogóle ten człowiek?
1: Znaczy, w ogóle sama refleksja taka właśnie społeczna w Watykanie, no ona jest prowadzona w dialogu. Tam są różnego rodzaju grupy, jest też spotkania nieformalne, grupy właśnie takie złożone z przedstawicieli i kościoła, i biznesu, które jakby dyskutują na temat różnego rodzaju aspektów, czy gospodarczych, czy aspektów ochrony powiedzmy dzieci przed w świecie nowych technologii. I jakby w tym sensie różne, tak jak przynajmniej no, donosi prasa, no różne firmy były obecne w Watykanie na spotkaniach z przedstawicielami Kościoła.
0: To jest fascynujące, że takie firmy jak Google, jak Meta uznają Watykan za takie bardzo ważne miejsce wpływu jednak.
1: No to też pokazuje to, o czym mówiliśmy na początku, tak? Czyli że jednak ten wpływ może być istotny, że one odczuwają, że to jest jakiś ośrodek, który może kształtować debatę. Tak mi się wydaje, że jakby to z tym to też potwierdza w pewnym sensie ten udział tego typu podmiotów. No, a strony Kościoła pokazuje, że oni chcą, jakby się interesują, chcą się dowiedzieć, jak, co się dzieje w świecie, czy w technologii, czy w nauce. Natomiast sama obecność przedstawiciela firmy Anthropic jest rzeczywiście bardzo, może nie, ciekawa. No, Christopher Olach, który tam siedział w panelu razem z papieżem i z kardynałami, z innymi ekspertami i ekspertkami, on też tam miał wystąpienie, takie krótkie wystąpienie przy prezentacji tej encykliki. I tutaj wydaje mi się to akurat ciekawe, że on zwraca uwagę na takie aspekty, które są oczywiście ważne, ale są w sensie wygodne dla tych firm tworzących modele sztucznej inteligencji i uczestniczących w tym wyścigu, tak? Takie rzeczy jak właśnie wsparcie dla osób, które tracą pracę, czy będą poza rynkiem pracy, czy są w jakiś sposób narażone na te rosnące nierówności ze względu na AI, no, że im trzeba pomagać. No, oczywiście jakby jest trudno się z tym nie zgodzić, tak? Że trzeba się zastanawiać, jak w tym nowym świecie technologii, co to znaczy, że człowiek się rozwija i jakby robi się coraz właśnie, nie wiem, lepszy, tak? No, to jest ogólne też takie, powiedziałbym, ogólnie słuszny kierunek, albo właśnie kwestie zastanawiania się, poddania pod rozwagę tej jakby osobowości, która być może się wytwarza w tych modelach AI, tak? Gdzie on mówi, że tam widać, że tam powstają różne stany emocjonalne, w tych modelach może tego doszukiwać.
0: Straszne ogólniki.
1: To są jakby dla niego wygodne tematy. One są jakoś zgodne z tą encykliką, ale nie ma tam mowy o tym, o czym jest w tekście, tak? O tym, że jest zagrożenie monopolami, że ten rozwój, obecny rozwój AI grozi koncentracją władzy bardzo dużą i podejmowaniem decyzji poza społeczną kontrolą, tak? O czym w tym dokumencie jest napisane, a co, no, rozumiem, że tak, ja to przynajmniej tak interpretuję, oglądając dzisiejszą prezentację, no, że tym wielkim firmom, no, nie jest na rękę o tym dyskutować, tak? Czy one są monopolami, czy nie, jak bardzo one kontrolują dostęp do zasobów, czy te zasoby są dzielone sprawiedliwie, czy nie. No jakby tutaj oni trochę, mam wrażenie, szukają takiej swojej drogi, ale ta encyklika, mimo tych wcześniejszych spotkań z różnymi firmami, które można by określić mianem pewnie lobbingu, wydaje mi się, że ona się trzyma mocno tych głównych zasad, podstawowych zasad, które Kościół reprezentuje.
0: Czyli dostali rozgrzeszenie w przeciwieństwie do Mety, czy Google.
1: Że Anthropic dostał, tak, rozgrzeszenie. No, w każdym razie z jakiegoś powodu jest traktowany inaczej. Tak? No, on jest bardziej kojarzony z taką właśnie pracami nad etycznymi aspektami sztucznej inteligencji. Ten konflikt, o którym wspomniałaś, z Pentagonem, to, że Anthropic nie chciał, żeby jego model był używany do masowej inwigilacji oraz w wojsku właśnie do rozwoju broni, no to był dość głośny kilka miesięcy temu, tak? Tam był bardzo duży spór. Administracja w pewnym momencie wpisała, a firma Anthropic czy planowała wpisać na taką czarną listę firm, z którymi nie można współpracować, no co było ewenementem w przypadku amerykańskiej firmy. I natychmiast to miejsce jakby wypełniło OpenAI, to, które Anthropic zwolniło. Więc oczywiście te firmy, no, mają różny profil, różnie się pozycjonują. Sam ten właśnie wspomniany Christopher Olach, który był na tej prezentacji, on w firmie zajmuje się tymi kwestiami właśnie wyjaśnialnej czy interpretowalnej AI, więc jakby tam jest ten aspekt jakoś tam obecny. No ale wciąż jakby jest to też firma, która w tym wyścigu bardzo mocno uczestniczy.
0: A czy w ogóle może istnieć coś takiego jak katolicka, a może po prostu szerzej humanistyczna wizja sztucznej inteligencji?
1: No, znaczy, jakby to przypomnienie tych zasad, którymi trzeba się kierować też tworząc te modele, czy jakby je potem wdrażając, czy wreszcie regulując, wydaje mi się, że można technologię poddać tego typu zasadom. Może też sobie, jakby pamiętając, co się dzieje w takiej dyskusji, powiedzmy, politycznej wokół AI, no jeszcze ze 2 czy 3 lata temu, a może nawet 1,5 roku temu, jak był taki duży szczyt AI Summit we Francji, tam tak kwestie etyczne, regulacji były dość mocno promowane. W tym roku był szczyt, taki sam szczyt w Indiach w lutym i tam wydaje mi się, że tak, czytając relacje, że jakby na pierwszym miejscu już były kwestie inwestycji, wdrażania i tak dalej. Także jakby ta dyskusja etyczna troszeczkę została zepchnięta na boczny tor. Więc mi się wydaje, że to może być tworzone, może być wdrażane i dobrze, że taki głos właśnie tutaj jest podnoszony, no bo to te kwestie właśnie, jak ta sztuczna inteligencja będzie zarządzana, też jakie zasady stoją za jakby tworzeniem tych modeli, tak? To nie jest tak, że technologia powstaje w neutralny sposób sama z siebie się tworzy w taki sposób obiektywny, tak? No ktoś te kody pisze, ktoś jakieś tam ustala zasady optymalizacji, czy cele, czy te algorytmy trenuje. I o tym wszystkim też jest wspomniane, jakby, że to też trzeba wziąć pod uwagę w tym procesie. Trzeba wziąć pod uwagę też te podstawowe zasady. Więc mi się wydaje, że to jakby jest pole do tego, żeby to ten świat był lepszy z wykorzystaniem tego AI, niż by był na takiej drodze, która by, powiedzmy, była bardziej samoistnie się tworzyła, czy w oparciu właśnie tylko o to, co chcą robić duże firmy.
0: Co z przykazaniem nie kradnij, jeśli mówimy o LLM-ach, które się karmią często danymi, które właśnie nie są jakoś legalnie pozyskane, prawnie autorsko i tak dalej.
1: No, na przykład, tak. To jest też oczywiście jedna z kwestii, która bardzo mocno się zderza z katolicką etyką, tak? Oprócz tych wszystkich kwestii pracy, czy wykorzystywania czyjejś pracy, też że papież też pisze o takiej niewidzialnej pracy osób, które, nie wiem, tagują dane, czy moderują treści, czy wiesz, są sobie nastawione na, wystawione na bardzo drastyczne treści, moderując takie rzeczy na portalach społecznościowych. To wszystko tam jest w tej encyklice rzeczywiście wspomniane.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Ignacy Święcicki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego był ostatnim gościem Zapytam Inaczej.
1: Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Spadki na rynkach ropy. Inwestorzy z nadzieją patrzą na sytuację między USA i Iranem. Nadchodzi wniosek o wotum nieufności dla szefa MSWiA. Przemysław Czarnek reaguje na akcję służb w mieszkaniu matki prezydenta. Paweł Pawlikowski z ogromnym sukcesem. Ojczyzna zdobyła jedną z najważniejszych nagród w Cannes. Jest czwarta, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Ceny ropy zaliczają spadek mimo kolejnych amerykańskich ataków na Iran. Według najnowszych danych baryłka ropy WTI spadła o prawie 5,5% do poziomu nieco ponad $91. Wczoraj ceny ropy spadły poniżej $100. To w reakcji na doniesienia o potencjalnym ponownym otwarciu cieśniny Ormus, po tym jak pojawiły się sygnały, że Waszyngton i Teheran zbliżają się do porozumienia. Wiceszef Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek zapowiedział złożenie wniosku o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji. Według polityków PiS-u Marcin Kierwiński nie panuje nad służbami i nie jest w stanie zapewnić Polakom bezpieczeństwa. To pokłosie sobotniej akcji służb w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Po fałszywym wezwaniu o możliwym pożarze i zagrożeniu ludzkiego życia, straż i policja siłowo weszły do mieszkania. Zdaniem PiS-u polskie służby pod wodzą Kierwińskiego nie są w stanie zabezpieczyć się przed tego typu prowokacjami. Tymczasem trwają poszukiwania sprawców fałszywych alarmów. Przedstawiciele rządu podkreślają, że sprawa nie powinna być wykorzystywana politycznie, mówią ministrowie klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska oraz obrony Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej.
2: Godzinę temu mieliśmy bardzo poważne zgłoszenie na terenie Warszawy, które musiało być szybko procedowane i oceniona wiarygodność. Tego są setki z tych weekendowych zdarzeń. Oczywiście muszą być wyciągnięte wnioski. To nie znaczy, że będzie potrzebna zmiana.
3: Państwo polskie musi budować wspólnie i tu mamy odpowiedzialność całej klasy politycznej za to, odporność naszą na tego typu prowokacje.
1: Wczoraj w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego śledztwo wszczęła prokuratura okręgowa w Gdańsku. Sędzia Zbigniew Kapiński zostanie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Prezydent do podjęcia decyzji o powołaniu nowego prezesa był zobligowany, bo kadencja dotychczasowej prezeski Małgorzaty Manowskiej kończy się dziś. Kapiński był jednym z pięciu kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego.
4: Sędzia Zbigniew Kapiński specjalizuje się w prawie karnym, kierował jeszcze do niedawna, jeszcze kieruje do jutra Izbą Karną Sądu Najwyższego. Ponad 30 lat działania jako sędziego w sądach różnych instancji były i są teraz podstawowymi przesłankami do tego, by właśnie pan prezydent Karol Nawrocki powołał pana Zbigniewa Kapińskiego na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
1: Do kandydatury Kapińskiego krytycznie odnosił się Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zarzucał Kapińskiemu, że ten w roku 2000 orzekł o niewinności Lecha Wałęsy w procesie lustracyjnym. Minął rok, a problem dalej pozostał nierozwiązany. Skarżą się mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych w stołecznym Śródmieściu. Ich zdaniem, tam gdzie miasto ma większość udziałów, cały czas dochodzi do przypadków niegospodarności. Jak sugerują naszemu reporterowi mieszkańcy wspólnot, miasto nie dba o swoją własność, a działania jednoosobowych zarządów, powołanych przez urzędników, godzą w interes lokatorów. Błażej Kule.
5: No niestety dalej to wygląda nieciekawie.
6: Problemów, jak mówi Rafał Stępnik ze wspólnoty przy ulicy Przemysłowej w Warszawie, jest bez liku. Najistotniejsze są te dotyczące wydatków.
5: Z tego, co gdzieś tam nam się udało ustalić, to w zimę odśnieżał dach na przykład za 15 tysięcy złotych, gdzie takie usługi po 5 tysięcy złotych chodzą.
6: Władze Warszawy nowego zarządcę powołały po tym, jak rok temu w TOK FM mówiliśmy o nieprawidłowościach, do jakich dochodziło we wspólnotach zarządzanych przez miasto.
7: Ten aktualnie jednoosobowy zarząd, on realizuje wyłącznie bieżące sprawy.
6: Tłumaczy rzeczniczka dzielnicy Śródmieście Anna Łopko.
7: Te wydatki i wszystkie koszty aktualnie ponoszone są na bieżąco kontrolowane.
6: W lipcu ma dojść do zebrania wspólnoty. Wtedy dopiero będą możliwe jakiekolwiek zmiany. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: Film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, dofinansowany przez województwo śląskie, zdobył na festiwalu w Cannes jedną z najważniejszych nagród dla najlepszego reżysera. Ewa Sadkowska, dyrektorka instytucji filmowej Silesia Film, podkreśla, że 8 dni zdjęciowych Ojczyzny, opowiadającej o relacji między pisarzem noblistą Tomasem Mannem a jego córką Eriką, odbyło się w województwie śląskim.
3: Pierwsze ujęcie to jest hotel Metropol, to jest Bank Gospodarstwa Krajowego w Bielsku, aż 6 dni zdjęciowych. Następnie Mann z Frankfurtu przejeżdża do Weimaru i tam wygłasza odczyt w Teatrze Polskim w Cieszynie, więc Weimar, Cieszyn to jest ta lokacja, a na koniec bardzo wzruszające zdjęcie, jedno z ostatnich, Sławikowo pod Gliwicami, ruiny pałacu.
1: Polska premiera filmu Ojczyzna zapowiadana jest na 19 czerwca, a kolejne informacje za godzinę. Teraz jeszcze pogoda. Przed nami kolejny bardzo słoneczny dzień. Tylko na Suwalszczyźnie możliwy przelotny deszcz i więcej chmur. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni na północy do nawet 30 na zachodnich krańcach.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka.
8: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Gościem jest pani doktor Anna Wierzbicka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Dzień dobry, pani doktor.
9: Dzień dobry.
8: Kiedy słońce zaczyna mocniej przygrzewać, pewnie wszyscy Polacy, oprócz jednego, to ja, cieszą się, że wreszcie będzie można iść na spacer do lasu, na łąkę, a ja wtedy zaczynam drżeć z przerażenia, bo to oznacza, że najgorsze na świecie potwory, pajęczaki, które nazywamy kleszczami, zaczynają swe urzędowanie. I podobnie było w Krakowie. Na pytanie, czy chcecie odwołania prezydenta, ludzie odpowiedzieli tak lub inaczej, ale nikt nie pytał ich o kleszcze. Dlatego na przykład w Krakowie na plantach kleszcze wciąż mają się dobrze. I kiedy wydawało się, że jakoś te przerażające kleszcze zdobywają nowe tereny, to sprawa się jeszcze pogorszyła, bo są jeszcze, tak mi się zdaje, jeszcze gorsze, jeszcze większe kleszcze. To nie takie, które się czają i wskakują albo przyczepiają się, ale takie, które gonią ludzi. Przynajmniej tak wyczytałem i rozumiem, że pani doktor teraz albo mnie uspokoi, albo jeszcze sprawi, że będę jeszcze bardziej przerażony.
9: No najpierw panu powiem, że nie jest pani jedyną osobą, która się nie cieszy, że jest ciepło, bo są kleszcze. Kilka lat temu Instytut Praw Pacjenta zrobił ankietę na reprezentatywnej grupie Polaków i wyszło na to, że 75% Polaków chociaż raz nie wyszło na zielone, dlatego że boi się kleszczy. Więc no bardzo mi przykro, jest pan w większości, nie w mniejszości.
8: O, okej, okay, dobrze, to przynajmniej w jakiejś większości jestem.
9: Tak, tych, co się boją kleszczy. Jeśli chodzi o te kleszcze biegające, czyli po polsku w latach 30. zeszłego wieku, czyli 100 lat temu, dostały nazwę kleszcze wędrowne. My dzisiaj najczęściej mówimy o nich kleszcze afrykańskie i taka nazwa jest w mediach. To tak, są większe i biegają za zdobyczą.
8: I ja mam być tą zdobyczą?
9: One by wolały konia, krowę albo owca. Ja ale też, jak nie ma ja co, to może być człowiek.
8: Czyli jeżeli ktoś ma na podoręciu konia, krowę lub owce, to jest szansa, że po prostu może się wywinąć.
9: Tak, i też jest szansa, że może takiego kleszcza znaleźć na swoim zwierzęciu gospodarskim czy domowym.
8: No dobrze, kiedy mówimy o wielkich kleszczach, które za nami biegają, to jak wielkie są te kleszcze w rzeczywistości,
9: no,
8: te
9: tak,
8: wędrowne afrykańskie?
9: Paznokcia.
8: Łomatko.
9: Wielkości paznokcia i mają takie długie nóżki, więc wyglądają bardziej jak pająk. Zresztą no są pajęczakami, tylko tak, że w przeciwieństwie do pająka nie mają osobno główki wyodrębnionej.
8: A jakie prędkości rozwijają?
9: Nie, no to jest kilkanaście metrów na sekundę, czy nie? Źle. Kilka metrów na sekundę, źle. No, można zobaczyć filmiki i one rzeczywiście szybko biegną. No i oczywiście my jesteśmy w stanie im uciec, tak? No bo to nie o to chodzi. Kleszcza są małe, mają mało energii, więc to nie, daleko nie pobiegną. Tylko chodzi o to, że ich zachowania są zupełnie inne od tych kleszczy, które znamy z naszego podwórka, z naszych lasów i z naszych ogródków. One żyją normalnie w zupełnie innych warunkach, na sawannach, na łąkach, a nie w lasach, i dlatego mają zupełnie inne przystosowania do tego, żeby coś zjeść.
10: A co je przyciąga? No bo rozumiem, że żeby wystartowały za swoją ofiarą, zdobyczą w nawiasie za nami, to coś je musi zainteresować. Wiem, że z badań na kleszczach tych mniejszych wynika, że na przykład telefony komórkowe są też takie.
9: No tutaj, jeżeli chodzi o to badanie na telefonach komórkowych, to poza tym, że ono jest bardzo medialne, to bardzo wiele osób, i fizyków, i ekologów zajmujących się kleszczami, neguje jego wyniki, więc nie skupiajmy się na nim.
10: Dobra.
9: Skupmy się na tym, co naprawdę powoduje, że kleszcze za czymś biegną. No, tak jak my przechodzimy gdzieś i czujemy zapach schabowego, tak? I chociażbyśmy byli najedzeni, to tak nas ściska żołądek z głodu, to kleszcze tak mają na zapach dwutlenku węgla, czyli tego, co my wydychamy, naszego potu, plus reagują też na temperaturę wyższą, temperaturę otoczenia. Czyli samo to, że jakieś zwierzę lub człowiek jest w najbliższej okolicy takiego kleszcza. Do tego kleszcze wędrowne mają oczy, w przeciwieństwie do kleszcza pospolitego. Co prawda one mają ciemność, widzę, światło widzę, ale no, jak im coś przejdzie, tak, i przez chwilę mają ciemność, zauważą cień, to lecą za tym cieniem.
10: No dobra, czyli na razie z tego, co pani mówi, to bezpiecznie jest wychodzić, kiedy temperatura podniesie się do około 40 stopni Celsjusza i
9: no, nie,
10: kiedy przechodzimy koło krzaczków, to nabieramy powietrze i nie oddychamy.
9: To w wypadku kleszczy pospolitych i łąkowych. Ale kleszcze wędrowne mają taką nazwę, bo przywędrowują do nas na plaktakach wędrownych z rejonu basenu śródziemnego, Morza Śródziemnego, i tak naprawdę tutaj z Afryki. Tak? Więc dla nich plus 40 to jest akurat ta temperatura. Tak?
10: 30, no ale wtedy nasza temperatura jest niższa.
9: No ciała. Tak, ale białka nam się zagotowują i możemy umrzeć.
10: A, okej, okay, no to o tym nie pomyślałem. Ale może to lepsze niż te kleszcze?
9: No zależy. No bo nie każdy kleszcz przenosi chorobę, więc czasem spotkanie z kleszczem poza strachem i śladem nie zostawia nic, tak? A spotkanie z temperaturą powyżej 40 stopni raczej ścina nam białka w mózgu i tego się już nie da odwrócić.
10: No tak, więc czyli już wtedy nie jesteśmy jak schabowy, tylko chyba bardziej jak...
9: Wybrałabym kleszcza.
10: Dobra. A czy wiemy, ile tych większych, czyli tych afrykańskich, wędrownych, tych jak paznokieć, co mają oczy, jest, ile ich mieszka w naszym kraju?
9: Nie wiemy. Mamy tutaj reklama.
10: Chociaż jeden jest?
9: Współpracowników. Tak, jest. Zebrano 14. W ciągu 3 lat. To jest 3. sezon. Więc tutaj reklama prac koleżanek, Uniwersytet Warszawski. Wchodzimy na stronę, która nazywa się Narodowe Kleszczobranie. I tam zespół z Warszawski prosi o to, żeby przesyłać kleszcze, które znajdziemy i które wydają nam się podejrzane, czyli wziąć udział w działaniu nauki społecznej, do czego bardzo zachęcam. I na razie po 2 latach i kawałku badań dziewczyny mają 14 kleszczy.
10: Tych wielkich?
9: Tych wielkich. Z całej Polski. Głównie północ. Pierwszy Śląsk i północ, tutaj Wielkopolska, Gdańsk, te okolice. Coś było w Polsce na też.
10: Moje szczęście, wiem, gdzie znajdę 15.
9: Wie pan co, no na przykład w miejscowości rodzinnej mojej mamy się znalazły 2, nie? Więc tak nie wiem, czy to tak, one tak przyszły, bo to chciały się mi pokazać, czy o co chodzi.
10: No dobrze, jestem coraz bardziej przerażony, ale Jeszcze pytanie od słuchaczy. Nasz słuchacz, pan Jarosław z Warszawy, pyta, czy do badania zakleszczenia na metr kwadratowy lub na kilometr kwadratowy wciąż używa się jeży?
9: Nie. To jeże mają zupełnie inne kleszcze niż ludzie. Mają nawet kleszcza jeżowego, tak się nazywa. I kleszcze z jeży nie przechodzą za bardzo na ludzi. One wolą jeże. Poza tym preferują taki domowy tryb życia, to znaczy nie bardzo wychodzą z norek i przenoszą się z jeża na jeża. I tam, gdzie jeż sobie, prawda, no może nie norkę, ale usypuje sobie spanko, to one tam schodzą z mamy, przychodzą na dzieci i tak dalej. Więc kleszcze jeżowe są niezwykle rzadko na innych zwierzętach i niezwykle rzadko na ludziach. Więc do badań na kleszczach używamy takich płacht. Metrowych, białych płach, które sobie
10: i
9: trzeba samemu uszyć.
10: I chodzimy
9: po lesie z tą metrową flagą, na przykład 10 metrów, tak, dokładnie wyliczone. Sprawdzamy, ile jest kleszczy, zabieramy te kleszcze, następne 10 metrów i w ten sposób wtedy przeliczamy na metr kwadratowy, ile mamy kleszczy. Niestety Polska jako kraj, który nie chcę powiedzieć, że nie bogaty, bo w sumie według wszelkich wskaźników dość bogaty, ale nie inwestujący aż tyle w zdrowie publiczne, ile większość nas by chciała, nie prowadzi, na przykład sanepidy nie prowadzą regularnych badań w całej Polsce. A inne kraje europejskie, co prawda mniejszość, takie badania mają, więc u nas punktowo na przykład w Poznaniu sprawdzają niektóre parki. No plus to, co mamy z badań. A akurat badań na kleszczach jest dość sporo i w okolice większych miast typu Warszawa, Gdańsk, Poznań jest literatura, co tam, ile mamy kleszczy, jak dużo i co w nich siedzi. Więc można do tego dotrzeć, jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany.
10: Wągrowiec, wronki, zdaje się, że te wielkie kleszcze afrykańskie, czyli wędrowne, wybierają miejscowości na W. Gościem jest pani Anna Jeżbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. I no, na razie jestem przerażony, pani doktor. Nasz słuchacz, pan Marek, sugeruje, że być może sensem istnienia kleszczy jest to, że kontrolują populację innego szkodnika, czyli gatunku Homo sapiens, bo tak to, żebyśmy do końca zadeptali tę przyrodę, a tak to chociaż czasem boimy się, no właśnie, wyjść na trawkę czy pójść do lasu. Ale mówiąc troszkę bardziej poważnie, naukowcy, wiem, że przygotowują się do protestu, ale może zamiast protestować w końcu by wynaleźli szczepionkę przeciwko tym różnym dziwnym rzeczom, które kleszcze przenoszą? Dlaczego psiakom możemy zaaplikować tabletki, a człowiek musi wciąż zakładać jasne spodnie?
9: No to tak, to po kolei. Po pierwsze, na jedną chorobę mamy szczepionkę, na kleszczowe zapalenie mózgu i jest to choroba, która w naszych warunkach bywa śmiertelna, ale także prowadzi do poważnych powikłań, dlatego warto się zaszczepić. Niestety w Polsce objęci szczepieniem obowiązkowym są tylko leśnicy i żołnierze, ale bardzo polecam porozmawiać z lekarzem rodzinnym na temat tej szczepionki. Szczepionka na boreliozę kończy trzecią fazę badań. Została ona przedłużona. Wyniki są całkiem fajne, bo to jest 70-80% skuteczności, więc myślę, że niedługo będziemy mieli następną. A i tak kleszcze wędrowne, czyli afrykańskie, nie bardzo te choroby przenoszą. Przenoszą coś zupełnie innego.
10: Gorszego.
9: Bardzo groźnego i akurat na to nie mamy szczepionki. To gorączka krymsko-kongijska, której objawy mogą przypominać rzeczy, które znamy z filmów. Tak, jakieś krwawienia, nagła śmierć.
10: Tak,
9: i to bardziej włośnica tak potrafi. To też co roku się zdarzają przypadki i najwięcej w Wielkopolsce. To coś jak z kleszczami. Ale
10: włośnica jeszcze?
9: Tak, tak, ale to przez mięsko to inny temat, to w ogóle nie o kleszczach.
10: Dobrze.
9: Więc tutaj też różnego typu krwawienia z narządów wewnętrznych i tak jak znamy z filmów, że nie wiem, ktoś właśnie zaczyna pluć krwią i umiera, to jest możliwe. Na razie w Europie mamy niewiele przypadków. W zeszłym roku to były 3 przypadki. Wszystkie w krajach cieplejszych od Polski, Hiszpania i Bałkany, więc tutaj na razie nie przerażajmy się. Pamiętajmy, że zagrożenie jest, ale jeszcze nie ma co panikować. No, zobaczymy, co wyjdzie dziewczyną z badań tych kilku kleszczy, które do tej pory mieszkańcy Polski znaleźli, bo tego jeszcze nie ma opublikowanego. Czy były czyste, czy nie. Pamiętajmy też, że zawsze mniejszość kleszczy przynosi choroby. Nawet osłabiona borelioza, to max to był 30-kilka% w Polsce, ale w większości badań wychodzi 0 albo 1-2, a nie wszędzie 30, tak? Więc tutaj też warto pamiętać, że no to jest trochę gra hazardowa i jeżeli zachowamy wszystkie potrzebne środki ostrożności, to małe prawdopodobieństwo, że coś nam się stanie. Zagrożenie zawsze jest, ale nie jest 100%. I wszystkie teraz wracając potrzeby. Do tabletek. Mhm.
10: Dobra.
9: Tak. Wracamy do tabletek. Na kleszcze odstraszająco działa DET i geranium. Olejek z geranium, olejek z trawy cytrynowej. To bardzo podobne zapachy. A jeżeli chodzi o to, co dajemy psom, to jest to permetryna. I tak naprawdę permetryna działa w ten sposób. To też jest substancja naturalna. Bo ja często dostaję pytania, no ale coś naturalnego. Tak. Permetryna pochodzi z chryzantemy. Taki kwiat. Kupujemy na 1 listopada.
10: Te, co w kryształowym wazonie.
9: Tak. I ona, substancja właśnie z tego służy do produkcji tych tabletek i także do różnego rodzaju repelentów na skórnych czy na ubraniowych dla ludzi. I ona ma inne działanie. Ona wbitego kleszcza albo kleszcza, który będzie szedł i coś poliże, powoduje, że jego układ nerwowy zostaje porażony i on zdycha i odpada. No więc to jest tak, że zwierzętom je dajemy, no bo jak on się wbije, zdechnie i odpadnie od naszego zwierzaka, no to o to nam chodzi, ale nie dajemy ich ludziom. Dlatego, że kleszczowym zapaleniem mózgu można się już zarazić w kilkanaście minut od wbicia kleszcza, bo on nam jakby te wirusy pluje nimi śliną, tak? Więc jak wpluwa nam pierwszą ślinę, to już wtedy może nam w nas przetransportować KZM. I taka permetryna by nie chroniła nas przed tą chorobą. Dlatego jej nie dajemy ludziom. Niemniej są takie środki odstraszające, repelenty, szczególnie reklamowane jako takie, które bierzemy w tropiki, które aplikujemy tylko na ubranie, nie na skórę, które zawierają mieszankę DET-u i permetryny i olejków właśnie eterycznych z innych roślin.
10: A olejek geraniowy możemy aplikować na skórę?
9: Tak, no oczywiście, jeżeli ktoś nie jest uczulony, pamiętajmy też, że możemy być uczuleni na przeróżne rzeczy. Tak, więc najpierw trzeba zrobić próbę. I kolejna rzecz, że pamiętajmy, bo repelenty mają jedną ważną cechę, one parują, tak? Szczególnie jeśli mamy na skórze, to w takie dni jak dzisiaj mamy 20-kilka stopni, to one dość szybko wyparowują z naszej skóry. Aplikacje repelentów trzeba powtarzać. To nie jest tak, że się rano wypsikamy albo nas natrzemy, tak, i wyjdziemy na cały dzień i jesteśmy bezpieczni. Powinniśmy tą aplikację powtarzać w warunkach kontrolowanych, czyli w pomieszczeniu wentylowanym w temperaturze 20 stopni i jak człowiek siedzi, to działanie tych repelentów jest 4 godziny. A jeżeli się ruszamy, pocimy, to jest wyższa temperatura, to ta skuteczność będzie niższa. Więc jeżeli chcemy używać repelentów, powtarzajmy aplikację.
10: To jakich, jeżeli ktoś jest przewrażliwiony, to ja, to jakich terenów unikać, a jeżeli już absolutnie nie da się ich unikać, to jak się zabezpieczyć, ubrać, przygotować?
9: No to jeżeli ktoś jest przewrażliwiony, to nie powinien wychodzić z domu.
10: No, staram się. Jak mogę. Nie zawsze się udaje, ale...
9: Bo tak naprawdę kleszcze są wszędzie, w miastach też. Na niekoszonych trawnikach, w parkach, na ogródkach działkowych. To jak najbardziej. W lasach oczywiście, w lasach mamy dużo. Na takiej granicy polno-leśnej, czyli idziemy drogą z jednej strony pole, z drugiej las, to na brzegach tej drogi będzie najwięcej kleszczy. Dlatego, że też tam najwięcej zwierząt chodzi.
10: Ale na trawach.
9: Tak, bo nasze kleszcze, czyli kleszcze pospolite i kleszcze łąkowe, one czekają na nas na trawach, tak?
10: Nie na drzewach.
9: Na tej niszy, nie na drzewach, na trawach. One śpią w ziemi i wyjdą, duże nie są, siły nie mają dużo, więc tylko na taką wyższą trawę i to jest wszystko. Więc przede wszystkim musimy chronić nasze łydki. Tak? Łydki, stopy. Robiłam takie badania, gdzie się kleszcz najpierw loguje na człowieku, a potem sobie wędruje. To 70% wszystkich kleszczy, jakie zdjęliśmy z obiektów badań, to były na łydkach i one dopiero potem lezą po nas w inne miejsca. Więc to jest tak. Jeżeli chodzi o kleszcze afrykańskie, to one wolą tereny otwarte. Więc to będą łąki. Dlaczego Wronki, Wieluń? No poza tym, że to Wielkopolska, więc jest ciepło. Więc one są tam w stanie przetrwać, bo jednak temperatury wyższe niż w Suwałkach. To też właśnie krowy, tak, rolnictwo, takie wypas, to są te miejsca, gdzie będą kleszcze afrykańskie.
10: No dobrze, ale jeszcze to Kary koło Sopotu patrzę.
9: No też, no wydmy, ptaki, piecki. Przecież ptaki, tak, to tutaj nad morzem to też są kolonie ptaków, które przylatują na lęgi. Więc wszędzie tam, gdzie jest cieplej, wszędzie tam, gdzie są tereny otwarte, wszędzie tam, gdzie będzie piasek, jakieś wydmy, jakieś łąki, a przecież, a Wronki to jest las na wydmach na przykład, tak?
10: Kraków więc... już nie jest bezpieczny.
9: Tak. To też tam jest trochę mniej, pojedyncze przypadki, no ale też w Polsce odkryto na Śląsku w 1930 te kleszcze, bo po prostu ja to zawsze się śmieję, że spadło z bodźka, który leciał i akurat naukowiec znalazł. Więc tak naprawdę spaść z bodźka może w każdym miejscu w Polsce. Tylko
10: na
9: pytanie, czy spadnie i zdechnie, czy spadnie i będzie miał na tyle ciepło, że się przeobrazi i będzie szukał posiłku. Niestety obecnie mamy. Niestety mamy teraz tą drugą wersję, tak? Ale da pocieszenie, w całej Europie jest podobne zagrożenie. Ja teraz biorę udział w takim projekcie międzynarodowym, unijnym. Właśnie za tydzień jadę do Hiszpanii łapać kleszcze wędrowne. Podobny projekt łapania kleszczy przez społeczeństwo jest na przykład na Węgrzech. W całej Europie teraz staramy się. By zbadać to, jak te kleszcze się przemieszczają, czy przeżywają u nas, czy przynoszą choroby, bo po prostu zmiany klimatyczne, ocieplenie, szczególnie latem, im sprzyja i stajemy w obliczu nowego wyzwania, nowego gatunku, nowych chorób.
10: Pani doktor, a czy mrówki są naszym sojusznikiem w tej wojnie?
9: Trochę tak. Chociaż niestety, jeśli chodzi o kleszcze i ich jakichś wrogów, naturalnych, to oni są, ale nie mają dużego wpływu na populację kleszczy.
10: O matko.
9: Więc owszem, możemy zobaczyć na przykład mrówki, taką najedzoną samicę transportujące sobie do tego, czy gdzieś tam kleszcza, który został zarażony przez muchówki i prawda, zżerają go od środka. Ale to niestety nie jest na tyle dużo, żeby to w jakiś sposób taki porządny kontrolowały tę populację kleszczy.
10: Dobra, wracam do domu. Pani doktor, dziękuję. Dziękuję. Pani doktor Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ostrzega państwa, trzeba inaczej referenda konstruować. Pytania o kleszcze powinny być, a nie tam. Dobrze, dziękuję serdecznie, pani doktor.
9: Jeśli mogę, to jak wyciągnąć kleszcza, jak się ubrać? Mamy kampanię Nie graj z kleszczem, wygraj z kleszczowym zapaleniem mózgu Instytutu praw pacjenta i tam nagraliśmy, ja, pani profesor Zajkowska, kilku innych lekarzy, nagraliśmy takie krótkie filmiki, one też są na TikToku i na YouTubie, jak jesteśmy wystraszani i chcemy odpowiedzi na te pytania albo zobaczyć, jak się wyciąga kleszcza, żeby to zrobić szybko, to naprawdę zachęcam do obejrzenia tych filmików. A jak ktoś ma 10 minut, to YouTube Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, jest dłuższy film i tam na końcu jest pytanie, można mi wysłać odpowiedź i dostać nagrodę w postaci narzędzia do wyciągania kleszczy.
10: Wow, cudownie. Bardzo dziękuję za to, pani doktor. Dziękuję serdecznie.
9: Dziękuję bardzo.
10: Gościem jest pan doktor Maciej Markowski z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, Pracownia Systemów Informacji Geograficznej, a w ramach, jak rozumiem, tej pracowni także składnica map. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Dużo rzeczy powiązanych z mapami, zarówno z tymi najnowocześniejszymi, czyli tych na przykład, których używamy do lokalizacji jakiejś działki i sprawdzenia, gdzie przebiega droga, no ale składnica map to stare mapy, czyli coś, co, jak rozumiem, fascynowało młodych chłopców, też pewnie młode dziewczyny. Niektórzy z tego nigdy nie wyrośli. Rozumiem, pan i nasz słuchacz, pan Piotr, który przed chwilą też napisał, że wciąż go fascynują stare mapy. To skąd te stare mapy? Ile ich jest?
11: No, historia pewnie...
10: I czy są skarby zaznaczone?
11: Skarby na pewno są, tylko trzeba założyć odpowiednie okulary, żeby te skarby zobaczyć. Natomiast tak, zajmujemy się tą nowoczesną, powiedzmy, kartografią, mówiąc w kontekście map, ale wracając do pytania, skąd ta fascynacja. W zasadzie ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo no nie ma tak naprawdę jednego czynnika, który by spowodował, że te mapy gdzieś tam na dłużej zostały ze mną. Jak dostałem podobne pytanie jakiś czas temu, to miałem troszeczkę więcej czasu na odpowiedź i tak pomyślę sobie, że to jest kwestia pewnych wydarzeń z dzieciństwa, gdzie no nie było takich możliwości, które mamy teraz, żeby czas wolny spędzać w zasadzie bez większej aktywności fizycznej, więc ten czas się spędzało na dworzu, w lesie, budowało się szałasy, budowało się kusze, budowały się łuki, bawiliśmy się w Robin Hooda, więc gdzieś tam to wszystko, myślę, że ewoluowało i koniec końców przyszła taka historia, że to te mapy się zaczęły pojawiać. Najpierw mapy turystyczne, potem padł pomysł w szkole średniej, żeby pójść na studia związane z geografią. Co ciekawe, ja ani lekcji nie miałem geografii w szkole średniej, bo jestem po technikum. Przez to miałem może nie duże nieprzyjemności, ale jakieś tam nieprzyjemności z panem dyrektorem, który próbował mnie naprowadzić na prawdziwe tory związane z moim zawodem. Natomiast ja się uparłem i tam, nomen omen, pani od elektrotechniki bardzo często zapraszała nas, uczniów, na różne wycieczki, gdzie z tymi mapami się zapoznawaliśmy. I to chyba taki był, powiedzmy, namacalny moment, kiedy te mapy zaczęły się pojawiać. No a potem studia geograficzne, studia doktoranckie i te mapy cały czas gdzieś przy nas są, przy mnie są i staramy się o nie dbać. Czy są skarby? No pewnie, tak jak powiedziałem, pewnie trzeba odpowiednie okulary założyć.
10: Czasami mapa jest skarbem.
11: Czasami mapa jest skarbem, tak, bo te mapy są z różnych okresów, różne informacje niosą, ale te skarby są nie tylko w naszych fantazjach, te mapy można podotykać, więc można powiedzieć, że te skarby są namacalne.
10: I tych map jest ile? Kilkanaście tysięcy?
11: W naszej składnicy, która... można powiedzieć, jest taką lokalną składnicą map, bo my działamy przy Wydziale Oceanografii i Geografii. Historia jest troszeczkę dłuższa, bo nastąpił pewien podział samej geografii na geografię społeczno-ekonomiczną, która teraz znajduje się na Wydziale Nauk Społecznych, a ta geografia fizyczna pozostała na Wydziale Oceanografii i Geografii i składnica map przy tym wydziale działa. Natomiast cel był taki tej składnicy, żeby on służył naukowcom i studentom do prac, które były wykonywane, do ćwiczeń, które były zadawane studentom. Natomiast mamy też na uniwersytecie bibliotekę, która ma bardzo bogaty zbiór tych map. Tylko jak chcielibyśmy porównać ilościowo, my mamy około 15 tysięcy. Ja nie pamiętam dokładnie, ile ma biblioteka, ale to 15 tysięcy jest znacznym udziałem tego, co jest w bibliotece. To znaczy, ten zbiór jest tak duży, że udało nam się przekonać naszych kolegów, koleżanki z biblioteki, żeby włączyć je do ogólnego systemu bibliotecznego, tak żeby każdy co najmniej mógł się dowiedzieć, że one tam są i w razie czego mieć informacje, jak z nich skorzystać.
10: I najstarsze mapy to jakie? Skąd? Znaczy z jakiego okresu? Może
11: najstarsze mapy to jest pewnie XVIII, XIX wiek. Wiadomo, jakie to mogą być mapy, mapy radzieckie, mapy niemieckie, mapy francuskie.
10: Radzieckie z XVIII wieku, to chciałbym zobaczyć.
11: Związku Radzieckiego...
10: Z XVIII wieku?
11: A dlaczego nie?
10: W sensie, no bo Związku Radzieckiego nie było jeszcze wtedy.
11: No tak, ja nie jestem historykiem, więc tutaj
10: to
11: bardzo...
10: Znaczy, chodzi o to, że to jest z zasobów Związku Radzieckiego.
11: Nie, to są z tamtego okresu. Mapy fizycznie, papierowe z tamtego okresu. Ja nie jestem historykiem, przepraszam, jeżeli nie używam nieadekwatnych sformułowań co do nazewnictwa państw. Dla mnie no, nie jest to aż takie istotne. Zakładam, że nie wszyscy muszą aż tak dokładnie znać tą historię. Natomiast tak,
10: ale to ustalmy. Mówiąc o mapy z XVIII czy XIX wieku, mówimy o mapach, które pokazują tereny dotyczące, powiedzmy, topografii z XVIII i XIX wieku. Czy...
11: Nie.
10: Mówimy o tym, kiedy powstały mapy.
11: I jedno, i drugie.

0: Nawet atlasy, jak kogoś się pytamy, czy jest w stanie sobie wyobrazić atlasy z XVIII wieku, przede wszystkim niemieckie, austriackie, no to każdy opisuje, że to czarno-białe i tak dalej. Zaskoczeni bylibyśmy. Pełen kolor, plastyka terenu, piękno tych atlasów, no nieporównywalne w stosunku do tego, co obecnie próbujemy sprzedawać jako takie prawdziwe atlasy. No i co zaskakujące, ta treść jest całkiem adekwatna do tego, co w tamtym okresie występowało.
1: Czyli jeżeli porównujemy to z dzisiejszą naszą wiedzą, to jest zbliżone, jeżeli chodzi o...
0: Zdecydowanie. Ja jestem zaskoczony, no bo wiadomo, że wiek XIV, XIII, odkrycia i tak dalej, że to wyobrażenie o świecie było zupełnie inne, ale wiek XVIII jeszcze nie mieliśmy żadnych przyrządów satelitarnych. To były mapy, które były robione w sposób całkowicie manualny i dokładność tych map jest naprawdę zaskakujące. Tutaj podam przykład mapy niemieckie, to jest końcówka XIX wieku, początek XX wieku. No, tak zwane Mestizblaty, mapy topograficzne, stały się podstawą do opracowań polskich map, które w tamtym okresie przygotowywało wojsko. Więc ten materiał, jeżeli chodzi o dokładność, ilość informacji, jest no, fantastyczny. Bardzo często w opracowaniach takich historycznych, albo nawet w rozprawach sądowych te mapy są wykorzystywane do tego, żeby ustalić, jak dany obszar funkcjonował, albo konkretny przykład, jaki charakter wody miały w tamtym okresie. I tutaj nikt się nie zastanawia, że to są stare mapy i tam jest tylko generalizacja i nie ma bardzo dokładnych informacji. Nie, to jest główny, podstawowy materiał, bardzo dokładny, który jest wykorzystywany również obecnie do takich analiz historycznych.
1: I teraz macie kilkanaście tysięcy map, czyli rozumiem, że może pan oszacować ogólną liczbę map, ale tak jest. Jakich? To nie wiadomo, bo rozumiem, że jesteście w trakcie inwentaryzacji i digitalizacji.
0: Tak jest. Znaczy, jakich, gdybyśmy się zapytali, czy mamy konkretny arkusz, te osoby, które znają się na mapach, to pewnie wiedzą, co to jest arkusz, godło mapy i tak dalej.
1: Co to jest arkusz i godło mapy?
0: To jest identyfikator tego skrawka papieru, na którym jest treść kartograficzna w dużym skrócie. Czyli on ma arkusz, czyli kartka papieru, a godło to jest jego nazwa, unikalny numer, w zależności od tego, w jakim układzie współrzędnych był wykonywany. Długa historia. Natomiast jeżeli ktoś mnie zapyta...
1: Czy to jest skala, tak? Nazwa, skala?
0: Tak, nazwa, skala, wydawnictwo i co najważniejsze, odwzorowanie, w jakim ta mapa została wykonana. My na to mówimy serie mapowe. Serie mapowe układu 65, 92 i tak dalej, i tak dalej.
1: I to coś znaczy dla ekspertów?
0: Tak, zdecydowanie. To jest bardzo istotne. I teraz gdybyśmy mieli powiedzieć, jakie mamy serie mapowe, to mogę wymienić jednym tchem. Jak ktoś się mnie zapyta, czy mamy arkusz, na przykład kartuzy z danej serii mapowej, to tutaj już takiej odpowiedzi szybko nie będę miał, ponieważ mamy tego dużo i jesteśmy w trakcie inwentaryzacji.
1: A czym się różni 65 od 92?
0: To są układy współrzędne, które... To cofnijmy się troszeczkę. Ziemię, uogólnijmy, że Ziemia jest kulą, nie możemy bardzo łatwo na kartce papieru przedstawić. I są różne sposoby przenoszenia sfery na kartkę papieru. I ten układ 65, który był funkcjonował w Polsce w zasadzie dla map topograficznych, które mają aktualność lat 80, on został zastąpiony nowym układem. Nowym układem to znaczy taki, który wykorzystywał troszeczkę inne parametry. Układ 65, inne parametry elipsoidy, inne algorytmy albo modele matematyczne, które nam przenoszą sferę na płaszczyznę. No i układ 92, ten najnowszy, który w Polsce obowiązuje dla obecnych danych topograficznych, bo nie tylko mapy topograficzne mamy.
1: Czyli krótko mówiąc, jeżeli ktoś patrzy na mapę i zastanawia się, dlaczego lecąc z Warszawy do Toronto, gdzieś tam lecimy w górę, potem w lewo, tak potem jest. W dół. Czyż nie prościej byłoby polecieć prosto? No ale teraz jeżeli nałożymy tę trasę na kulę, czy, no dobrze, Ziemia nie jest kulą, chociaż
0: ale
1: mówimy, że Ziemia ma,
0: spokojnie.
1: Że mówimy, że Ziemia ma kształt geoidy, co jest oczywiście durne, bo geoida oznacza kształt Ziemi. No więc Ziemia ma kształtu Ziemi, więc jeżeli nałożymy teraz tę mapę na kulę, to widzimy, że to wcale nie jest takie głupie, że tamtędy lata.
0: Zdecydowanie osoby, które leciały na półkulę zachodnią, do Stanów Zjednoczonych, to lecą sobie nad Grenlandią, nad Islandią. Natomiast tutaj właśnie trzeba było powiedzieć, dlaczego tak jest. I to jest związane z odzorowaniami, że nam się wydaje na płaskiej kartce papieru, która jest w konkretnym odzorowaniu, że my lecimy dookoła, ale jakbyśmy sobie wzięli niteczkę

0: stawili linteczkę początek w Warszawie i załóżmy w Nowym Jorku, to rzeczywiście, gdybyśmy chcieli przenieść tą informację na kartkę papieru, wyszłoby nam, że musimy lecieć dokładnie w taki, a nie inny sposób. To jest magia odwzorowań. Polecam materiały, książki, ale też artykuły, żeby sobie poczytać o tego typu rzeczach. To jest bardzo istotne i nie tylko w kontekście latania, ale też w kontekście finansowym, odpowiedzialności prawnej, więc cały szereg zagadnień związanych z prawidłowymi odwzorowaniami.
1: Gościem jest pan dr Maciej Markowski z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, pracownia systemów informacji geograficznej oraz składnica map. Ta składnica map ma kilkanaście tysięcy map. Rozumiem, że mapy są inwentaryzowane i digitalizowane, więc jak już się projekt zakończy, to będzie można nie tylko ich dotykać i brać do ręki, ale także mieć dostęp zdalnie. Czyli właśnie na pytanie, czy jest taka i taka mapa, proszę bardzo wpisać, można sobie to sprawdzić. Ale mówiliśmy o tym, że mapa rozumiana jako przedstawienie jakiegoś terenu na płaskiej powierzchni, czyli na przykład na papierze, ale też na przykład na ekranie, wygląda inaczej niż gdybyśmy na tę przestrzeń patrzyli jako na coś, co się dzieje na powierzchni, używajmy jednak słowa kuli, tak, kuli ziemskiej, jakiegoś fragmentu. Czasami te różnice mogą być znaczne. Pewnie ci, którzy kupili albo sprzedawali jakąś nieruchomość, działkę, spotkali się z tym, że inny sposób mierzenia zaowocował tym, że tego terenu mają trochę więcej albo trochę mniej. To oznacza, że mogą sobie może posadzić jakieś, nie wiem, truskawki przy granicy, ale to też oznacza, że być może muszą trochę więcej zapłacić podatku. Czyli odwzorowanie kartograficzne. Cóż to jest za pies?
0: Dokładnie. Jak ja to tłumaczę dzieciakom, które do nas przychodzą na uczelnię ze szkoły podstawowej czy średniej? Ja mówię, to jest taka sztuczka magiczna. Sztuczka magiczka czy sztuczka magiczna, w zależności jak dzieciaki reagują, trzeba troszeczkę ich pozabawiać. Natomiast cała zabawa polega na tym, żeby informacje ze sfery, bo my posługujemy się w rzeczywistości modelem Ziemi, który nie jest kula. Ja mówię, że kulę to my się uczymy w szkole podstawowej, a w szkole średniej to przechodzimy na bardziej skomplikowaną bryłę, czyli elipsoida, ale dalej to będzie gdzieś tam sfera. Czyli próbujemy znaleźć taką sztuczkę, tak naprawdę pewien algorytm, pewien wzór matematyczny, model, który nam przeniesie informacje ze sfery, w cudzysłowie, na kartkę papieru. To nie jest takie proste, znaczy są proste sztuczki i one rzeczywiście są łatwe i szybkie do wykonania, tylko one niosą ze sobą pewne problemy. Te problemy my nazywamy w kartografii zniekształceniami. I mamy trzy rodzaje zniekształceń. Zniekształcenie powierzchni, kątów i odległości, to pan redaktor powiedział. No jeżeli chcemy nawet w kontekście działki, taką działkę pomierzyć, no to nie ma wyjścia. Jeżeli nie chcemy ponosić konsekwencji, czy to finansowych, czy prawnych, no chyba, że ktoś się pomyli na naszą korzyść, bo jak urząd się pomyli, jak my się pomylimy i przekażemy urzędowi na niekorzyść urzędu, zakładam, że dosyć szybko dostaniemy informację zwrotną i to nie będzie na naszą korzyść. Więc tak, tutaj odwzorowania to są takie sztuczki, które pozwalają nam przenieść informacje ze sfery, z modelu Ziemi, który wykorzystuje model matematyczny, na tą w cudzysłowie kartkę papieru czy płaski ekran monitora. I to nie jest takie proste. Trzeba stosować różne algorytmy, a co najciekawsze, tych algorytmów jest cała masa, więc odwzorowań mamy setki, jak nie tysiące i każdy z nich może dostarczać nam zupełnie inne informacje na temat tego, co mierzymy.
1: No i rozumiem, że w Polsce głównie to są odwzorowania Mercatora i Gaussa-Krugera?
0: Mercator generalnie nie funkcjonuje w polskim prawodawstwie. My wykorzystujemy odwzorowania, które bazują na odwzorowaniu Gaussa-Krugera. To jest układ 92 dla map topograficznych i układ 2000 dla skal większych. My tak w skrócie mówimy, dla normalnego użytkownika to układ 92, a dla geodetów i tych, którzy chcą mierzyć, to przede wszystkim układ 2000. To są dwa główne, które są dedykowane dla Polski. Natomiast mamy jeszcze według ustawy trzy inne odwzorowania, ale nie wiem, czy to jest teraz czas i miejsce, żebyśmy teraz wchodzili w detale kiedy i jakie się stosuje odzorowania w konkretnym, przy konkretnych przypadkach.
1: No, od czasu do czasu właśnie pojawiają się takie, no bo to gdzieś tam, że tak powiem, w takim systemie memicznym. Pytanie o Grenlandię. Czy Grenlandia jest małą wyspą, czy jest wielgachną, gigantyczną wyspą? To zależy się od tego, jakiego odwzorowania, rozumiem, używamy, tak żeby tutaj spojrzeć na Grenlandię.
0: Tutaj, żeby sobie to wyobrazić, to słuchaczom proponuję, żeby wejść sobie na stronę The True Size, czyli prawdziwy rozmiar. Tam akurat jest aplikacja, która wyświetla nam świat w odwzorowaniu Mercatora, w odwzorowaniu wiernokątnym, który no w żaden sposób nie można wykorzystywać do pomiarów powierzchni ani odległości. Tam rzeczywiście Grenlandia jest wielką, białą, zlodowaconą wyspą. Bodajże nawet większą od Afryki albo zbliżoną do Afryki, co jest generalnie mocną nieprawdą. I tutaj taka historia, bodajże w zeszłym roku się pojawiła, gdzie Unia Afrykańska bardzo lobbowała, żeby ten najbardziej znany sposób odzorowania, czyli odzorowanie Mercatora, on był najbardziej znany dlatego, że no, w czasach, kiedy ono było wynajdowane, były potrzebne zachowanie kątów, a Mercator zachowuje kąta. Poza tym możemy cały świat obejrzeć w jednym kawałku w miarę, w przystępny sposób. Ale ta Unia lobbowała, żeby zrezygnować z tego powszechnego stosowania Mercatora, dlatego że ta Afryka w rzeczywistości jest dużo większa. 6-7-8-krotnie nawet większa od Grenlandii. Tak, żeby ta Afryka była pokazywana w rzeczywistych kształtach. A Grenlandia jest rzeczywiście no, większa od Polski, ale w stosunku do Afryki to jest niewielka powierzchnia.
1: A czy dzisiaj jeszcze się mapy robi? No bo żyjemy trochę w dobie map w komputerze.
0: To powiem tak. Ze strony naszego państwa mapy oficjalne już nie są produkowane seryjnie. Zbieramy dane, bazy danych, tworzymy bazy danych w systemach informacji geograficznej, czyli w GIS-ach i z tych baz danych są tworzone wizualizacje konkretnych serii mapowych. Oczywiście te wizualizacje mogą być drukowane, jeżeli jest taka potrzeba, ale generalnie seryjnych map takich z poziomu Głównego Urzędu Geodezji, Kartografii raczej nie produkujemy. Chyba, że są one na zamówienie, ale generalnie nie. Natomiast cały rynek turystyczny no, mimo wszystko dalej funkcjonuje i te mapy się pojawiają. Mapy, plany miast.
1: Tak.
0: Więc to gdzieś tam funkcjonuje. Ja się cieszę, że coś takiego jest. A żeby jakby wspomnieć o tym, że się produkuje te mapy, to też jestem członkiem Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej, która działa w Polsce. I jesteśmy odpowiedzialni między innymi za udział w pracach Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej, która ma co dwa lata konferencję, gdzie co dwa lata są prowadzone konkursy związane z mapami. Mapami są cyfrowe oczywiście, konkursy dla map cyfrowych, ale są też konkursy dla map tradycyjnych. I tam są wystawcy z całego świata. Nie ma tego może bardzo, bardzo dużo, jak można było się spodziewać, tyle, ile mieliśmy tego 20 lat temu, ale dalej te konkursy są, to znaczy, że mają sens, to znaczy, że są wydawnictwa, które te mapy produkują i bardzo często to są no, przepiękne mapy, bo techniki poszły w kierunku takim, żeby mieć możliwości dużo większe niż wcześniej, więc tak, produkuje się.
1: A te konkursy na czym polegają? Co tam trzeba zrobić na konkursie?
0: Generalnie wystawcy, czyli wydawnictwa przede wszystkim. Znaczy każde państwo przygotowuje pulę materiałów kartograficznych jako dane państwo i te wydawnictwa przedstawiają swoje prezentacje. Brane są pod uwagę różne aspekty. I piękno takich map, ale też musi to być poprawne, użyteczność, więc szereg różnych elementów, które, no tak jak w każdych konkursach, tam nie ma konkursu osobnego tylko na piękno map, bo pewnie by ciężko było to nazwać.
1: Mapa musi spełniać wszystkie.
0: Tak, ona musi spełniać wszystkie wymagania, żeby można w ogóle mówić o mapie, a nie na przykład o planie. To jest konkurs, znaczy plany też się pojawiają, natomiast tutaj w związku z tym, że to jest asocjacja kartograficzna, mocno skupiamy się na samych mapach, ale planów
1: nie wykluczamy. I kto zwycięża głównie? Jakie państwa są najlepsze, jeżeli chodzi o...
0: To jest bardzo trudne pytanie. Raczej bym powiedział, albo inaczej powiem bardzo w kierunku naszego państwa, że polskie produkty są naprawdę bardzo dobrej jakości i zdobywają również nagrody.
1: Na przykład mapa czego?
0: To są mapy bardzo często niewielkich obszarów, mapy jakieś turystyczne, mapy jakieś specyficzne, mapy jakichś parków narodowych. tak jak mówię, no nie wydajemy już map takich seryjnych, tak jak powiedziałem, map topograficznych, czy innych map, które są w większych skalach, więc to są zazwyczaj mapy tematyczne.
1: Ale mapy tematyczne w wersji elektronicznej?
0: Nie, w wersji, papierowej, bo są osobne, jest osobny konkurs, który dotyczy nie tyle map, co produktów cyfrowych związanych z mapami, bo na przykład geoportale, które są, albo same serwisy mapowe, to są zagadnienia bardzo szerokie i tam rzeczywiście też jest osobna taka kategoria, która to ma służyć temu, żeby dać możliwość udziału w takim konkursie, a to też jest promocja poszczególnych, czy to są firmy, czy to są instytucje, tak żeby można było się tym pochwalić.
1: No bo rozumiem, że jeżeli korzystamy z jakiegoś geoportalu, na przykład, żeby ustalić, gdzie jest jakaś działka, gdzie są granice i tak dalej, to za tym wszystkim są jakieś bebechy, czyli serwery i wiedza. I ta wiedza to jest właśnie, to są systemy informacji geograficznej, czyli GIS od angielskiego akronimu.
0: Tak. Generalnie można powiedzieć w dużym skrócie tak, że te GIS-y to tak naprawdę to nie jest tylko i wyłącznie, jak niektórym się wydaje, rysowanie mapek i pokazywanie mapek. GIS-y to jest cały system informatyczny, albo często mówimy geoinformatyczny, gdzie taka osoba, która jest tylko kartografem, albo może aż kartografem, no tutaj nie wystarczy. Tutaj, żeby mieć cały ten system, jest potrzebny cały sztab ludzi, informatyków przede wszystkim, a później geoinformatyków, a później już koniec samych geografów czy kartografów, żeby te wszystkie materiały były zgodne po pierwsze z wytycznymi, a po drugie zgodne z tym, co my przyjmujemy jako słuszne w kontekście samej kartografii. I tym w Polsce zajmuje się Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
1: GUGiK.
0: Na szczęście, tak, GUGiK, na szczęście teraz w większości przypadków płacimy tylko raz za materiały, z których możemy korzystać przez internet, dlatego że weszła ustawa, która uwalnia dane, tak żeby mieszkańcy naszego kraju mogli z tych danych korzystać. Mówię, że płacimy raz, bo tylko w podatkach płacimy. Jeszcze za czasów moich studiów, żeby wykorzystać materiały kartograficzne z głównego urzędu albo z wojewódzkiego urzędu geodezji, no trzeba było nieduże pieniądze, ale trzeba było za to zapłacić, więc bardzo dobry ruch w kierunku tego, żeby te dane były szeroko wykorzystywane.
1: Bardzo dziękuję. Pan dr Maciej Markowski z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, pracownia systemów informacji geograficznej, ale też składnica map, był gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Stan wyjątkowy w Kalifornii. Prezydent USA reaguje na groźny wyciek toksycznej substancji. W stolicy będą protestować, tym razem badacze i badaczki, którzy chcą większych nakładów na naukę. Sucho nie tylko w lasach, ale i na polach. Owoce i warzywa będą w tym roku droższe. Minęła piąta, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Donald Trump ogłosił w Kalifornii stan wyjątkowy. Ma to przyspieszyć działania ochronne i umożliwić szybszy powrót tysięcy ewakuowanych mieszkańców po groźnym wycieku chemikaliów w hrabstwie Orange. Gubernator Kalifornii Gavin Newsom zaznaczył, że decyzja prezydenta pozwoli Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego skierować do hrabstwa personel, sprzęt i wyspecjalizowane zasoby wspierające akcje ratujące życie. Do wycieku doszło w czwartek w zakładach GKN Aerospace w Garden Grove, gdzie uszkodzony zbiornik z metakrylanem metylu, czyli substancją wysoce łatwopalną i toksyczną, groził rozlaniem około 26,5 tysiąca chemikaliów i eksplozją. W sobotę odkryto pęknięcie zbiornika, a w niedzielę rozpoczęto całonocną operację pomiaru ciśnienia. Wczoraj władze poinformowały, że misja zakończyła się sukcesem i całkowicie zażegnano ryzyko potężnej eksplozji. 16 państw Unii Europejskiej, w tym Polska, wezwało do zwiększenia środków na regiony i rolnictwo w nowym unijnym budżecie na lata 2028-2034. Chcemy pokazać spójność myślenia o wspólnym europejskim budżecie, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki, który dziś weźmie udział w dyskusji na unijnym forum na temat nowego budżetu. W liście czytamy, że chociaż Komisja Europejska zaproponowała większy budżet, to polityka spójności i wspólna polityka rolna zostały objęte realnymi cięciami. Poza apelem o zwiększenie środków na spójność i rolnictwo, w liście znalazło się także wezwanie, by ich programowanie pozostało wyłączną odpowiedzialnością państw członkowskich. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen złoży wizytę w Wilnie. Dziś spotka się tam z przywódcami Litwy, Łotwy i Estonii w związku z atakami hybrydowymi, z którymi mierzą się państwa bałtyckie. Von der Leyen ponownie chce zapewnić o unijnym wsparciu i przekazać wyrazy uznania dla społeczeństw tych krajów. Celem wizyty będzie też ściślejsza koordynacja w odpowiedzi na zagrożenie bezpieczeństwa w regionie. Prezydenci miast i burmistrzowie dostali sygnał, że coś, co wydawało się niemożliwe, może się jednak wydarzyć. Mówi posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. Prezydent Krakowa stracił stanowisko w referendum, które zdaniem polityczki zakończyło się sukcesem z dwóch powodów.
2: Potrzeba absolutnego sojuszu od sasa do lasa politycznego, czyli sojuszu sił, które za chwileczkę po referendum będą ze sobą walczyły na noże, bo będą miały własnych kandydatów. I trzeba drugiej rzeczy, trzeba pieniędzy, bo nie wystarczą lokalni politycy i aktywiści, którzy będą chodzić po domach, ale trzeba w taką akcję referendalną zainwestować duże środki.
1: I to przesądziło o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. Jednocześnie, jak przekonuje posłanka Lewicy, szanse, że taki scenariusz ziści się w innych miastach, są raczej nikłe. Już jutro w Warszawie odbędzie się protest naukowców, a rektor Uniwersytetu Warszawskiego zarządził na ten dzień godziny rektorskie, by każdy mógł w proteście uczestniczyć. Badacze i badaczki z całej Polski domagają się wzrostu nakładów na naukę, minimum 3% PKB, mówi jeden z organizatorów, profesor Łukasz Okruszek.
3: Spróbujmy być tak ambitnym krajem, aspirujmy i pokażmy, że stać nas na te aspiracje, żebyśmy nie byli gdzieś tam w ogonku, bo w tym momencie mamy 1,41.
1: Naukowcy tłumaczą, dlaczego finansowanie nauki jest tak ważne, mówi dr Anna Górska z Akademii Leona Koźmińskiego.
4: 3% to nie jest abstrakcyjny postulat. To lepsze badania, większa innowacyjność, silniejsze uczelnie i w końcu realne, lepsze życie dla nas wszystkich, bo inwestycja w naukę oznacza inwestycje w przyszłość.
1: Naukowcy protestować będą przed Sejmem. susza zagraża nie tylko lasom. Fatalnie wpływa na uprawy owoców i warzyw. W tym roku sucho zrobiło się wcześniej niż zwykle i może odbić się to na cenach, zauważa dr Michał Nowak, genetyk roślin z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
5: Mamy też ten problem nie tylko w zbożach i w truskawce, ale mamy też ten problem na przykład w rzepaku, który no, nie rozgałęził się. Mamy niższy plon, mamy też problemy z jakością tego plonu, koszty ochrony są większe, przez to mamy później również wyższą cenę końcową dla konsumenta.
1: Według eksperta susza będzie się rozszerzać w kolejnych miesiącach, bo według prognoz w tym roku czeka nas bardzo ciepłe i suche lato. Więcej informacji za godzinę, a teraz jeszcze sprawdźmy pogodę. Przed nami kolejny słoneczny dzień. Jedynie na Suwalszczyźnie może dziś pojawić się nieco więcej chmur oraz przelotny deszcz. Temperatura osiągnie maksymalnie od 20 stopni na północy przez około 25 w centrum do 30 na zachodzie.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: 6 minut po piątej. To jest pierwszy program Tok FM. Dzień Matki w kalendarzu, więc nie może być inaczej. Wojciech Młynarski nie ma jak u mamy. Na pierwszy program Tok FM zapraszają Państwa Liwia Prądzyńska, która realizuje naszą audycję, Róża Rumińska i Jakub Żebrowski, to są nasi wydawcy. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Dzień dobry.

dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego

0: W kalendarzu wtorek, 26 maja. Mamy 146 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:28, a zajdzie o 20:38. Imieniny obchodzą dzisiaj Angelika, Ewelina, Filip, Paulina, Emil i Teodor. Najlepsze życzenia dla wszystkich Państwa. 695 lat temu w Chęcinach rozpoczął się zwołany przez króla Władysława Łokietka zjazd możnych, określany przez Jana Długosza jako walny zjazd wszystkich ziem polskich. Wydarzenie to uznawane jest za jeden z pierwszych przejawów kształtowania się polskiego Sejmu. Zjazd zakończył się 14 czerwca. 1941 rok, wtedy polski niszczyciel Piorun podjął walkę z niemieckim pancernikiem Bismarck, przyczyniając się do jego zatopienia. 82 lata temu rząd RP na żądanie władz brytyjskich oddał brygadę spadochronową do dyspozycji alianckiego dowództwa. 70 lat temu dokładnie w Krakowie oficjalnie otwarto piwnicę pod Baranami, którą założył Piotr Skrzynecki i studenci krakowskich uczelni. A w 1988 roku w Łodzi otwarto szpital Centrum Zdrowia Matki Polki. To jest pierwszy program Tok FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Jedna osoba zginęła, a 17 odniosło lekkie obrażenia w zderzeniu pociągu i ciężarówki na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim. To Wielkopolska. W wyniku zderzenia pociąg wykoleił się, a jednotorowa linia jest zablokowana. PKP informuje, że do wypadku doszło na przejeździe zabezpieczonym znakami Krzyżem Świętego Andrzeja i znakiem STOP. Trasa, na której doszło do wypadku, jest częścią linii łączącej Poznań i Piłę. W związku z tym pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Sędzia Zbigniew Karpiński zostanie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, poinformował o tym rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Tym samym Karpiński zastąpi dotychczasową pierwszą prezes Małgorzatę Manowską, powołaną na to stanowisko przez byłego prezydenta Andrzeja Dudę. Prezydent Nawrocki, szukając jej następcy, mógł wybrać spośród 5 kandydatów przedstawionych przez Sąd Najwyższy. Wszyscy to są tak zwani neosędziowie, a więc powołani na stanowiska przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa. O szczegółach Maciej Kluczka.
1: I właśnie z tego powodu, zdaniem polityków rządzących, nowy prezes Sądu Najwyższego nie przyniesie jakościowej zmiany. Zresztą sam Kapiński w ogóle nie widzi problemu neosędziów i nie uznaje podziału sędziów na tych powołanych prawidłowo, jak i tych powołanych z wadą prawną, mimo wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie. Wybór Zbigniewa Kapińskiego ma też wymiar polityczny. W ostatnich dniach krytycznie wobec tej kandydatury wypowiedział się prezes PiSu. Jarosław Kaczyński stwierdził, iż nie wyobraża sobie, by prezesem sądu został sędzia, który orzekał w procesie lustracyjnym w sprawie Lecha Wałęsy. W wyroku uznano, że nie był on współpracownikiem SB i że złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne. Mimo tej krytyki prezesa PiSu, wybór Karola Nawrockiego padł właśnie na Kapińskiego. Może dlatego rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz wymieniał listę jego zdaniem zasług sędziego Kapińskiego.
2: To właśnie sędzia Zbigniew Kapiński był tym, który jako pierwszy sprzeciwił się łamaniu praworządności przez obecny rząd. To on miał odwagę wskazać, że sprawa mandatów poselskich panów Kamińskiego i Wąsika należy skierować do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.
1: A przed nowym, pierwszym prezesem Sądu Najwyższego będzie zadanie zwołania pierwszego posiedzenia nowej Krajowej Rady Sądownictwa.
0: Mówił Maciej Kluczka, a temat jeszcze wróci w dzisiejszym poranku Tok FM. Gościem Maćka będzie o godzinie 7:20 Michał Laskowski, sędzia Sądu Najwyższego. A przed nowym pierwszym prezesem sądu będzie zadanie zwołania pierwszego posiedzenia nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Będzie kolejna nowelizacja programu Czyste Powietrze. Planuje ją Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Urzędnicy mają zyskać dostęp do nowych baz danych, by dokładniej sprawdzać informacje podawane przez osoby, które się ubiegają o dofinansowanie. Pierwsze zmiany mogłyby wejść w życie jeszcze przed wakacjami. No i chodzi tutaj przede wszystkim o liczbę mieszkańców zgłoszonych pod jednym adresem. Projekt przewiduje możliwość korzystania z danych z rejestru PESEL, także lokalnych ewidencji mieszkańców oraz deklaracji dotyczących opłat za wywóz śmieci. Będzie też poluzowanie wymogu dla beneficjentów o posiadaniu nieruchomości, tłumaczy wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta.
3: skrócenie tego wymogu posiadania nieruchomości z 3 lat. To jest ta, myślę, dosyć duża zmiana, jeżeli ten wymóg spadnie na przykład do 2 lat. Druga taka istotna zmiana, no to czy można by umożliwić beneficjentom nierealizacji całego audytu energetycznego, bo to ludzi martwi, jak widzą ten ogromny wysiłek, który będą musieli zrobić, tylko realizacja w takiej części, żeby spełnić minimalny wymóg podnoszenia efektywności.
0: Nowelizacja zakłada także możliwość przeprowadzenia wywiadów środowiskowych. Takie kontrole będą mogły być stosowane w sytuacjach, gdy pojawią się rozbieżności w dokumentach lub wątpliwości dotyczące danych podanych przez wnioskodawcę. Dowództwo Centralne USA poinformowało o przeprowadzeniu uderzeń, jak to nazwano, w samoobronie na południu Iranu. Zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet i łodzie, które próbowały stawiać miny. Źródła podkreśliły, że ostrzały nie oznaczają końca rozejmu. Te ataki już zakończono. Teheran wcześniej zapewniał, że porozumienia w wielu kwestiach, że mimo tego, że tutaj strony się porozumiały w wielu kwestiach, nie jest bliski. Wbrew twierdzeniom strony amerykańskiej, podpisania porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi. Wiele wskazuje na to, że Waszyngton znalazł się w potrzasku w sprawie zakończenia wojny. Mówił w rozmowie z Filipem Kakuszem w TOK 360 w południe politolog z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, dr Bartosz Bojarczyk.
4: Amerykanie wycofują się rakiem. Tutaj to jest kolejna porażka Donalda Trumpa i tak naprawdę ten chaos wywołany przez Stany Zjednoczone, no teraz jest normalizacja tej sytuacji, jest zablokowana przez Iran, który no de facto uzyskał pewną siłę i możliwość wpływu na tą sytuację regionalną.
5: Niezwykle trudno będzie sprzedać te warunki porozumienia w takim kształcie, w jaki wydaje mi się, że one mogą nastąpić Donaldowi Trumpowi, biorąc pod uwagę, że będzie gorzej dla Stanów Zjednoczonych niż było przed 28 lutego.
4: Jak najbardziej. Stany Zjednoczone nie doprowadziły tej akcji do końca. Cele nie zostały zrealizowane, to znaczy ani potencjał nuklearny przecież nie został zniszczony, a także są w stanie odbudować, prawda, swoje możliwości w tym programie nuklearnym dość bardzo szybko i to są doniesienia, które płyną ze Stanów Zjednoczonych. Jeżeli chodzi też o zniszczenie potencjału militarnego, no to też to się nie udało w takim stopniu, jak Amerykanie zakładali, a później informowali nas.
0: Według amerykańskich mediów, które piszą o szczegółach ewentualnego porozumienia, podpisanie wstępnej umowy umożliwiłoby otwarcie cieśniny Ormus. Później strony miałyby 60 dni na negocjacje w sprawie pozostałych punktów spornych. Polski konsument przestraszył się drogich paliw i znów rosnącej inflacji i złapał się za kieszeń. Pokazują naszą skłonność do wydatków informacje, dane, które w tej chwili się pojawiają. I sprzedaż detaliczna w kwietniu wprawdzie utrzymała się na lekkim plusie, ale mocno zawiodła oczekiwania ekonomistów, którzy nie spodziewali się aż takiego hamowania. I na razie tak zostanie. Będziemy ostrożniej wydawać pieniądze w sklepach. Prognozował w popołudniowym EKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Piotr Bartkiewicz, ekonomista banku PKO SA.
6: To konsumenci jednak będą tymi, którzy przyjmą na siebie ciężar tego szoku naftowego. Więc trzeba się spodziewać dalszego hamowania konsumpcji. Tempo poprawy naszych finansów, czy tempo wzrostu realnych dochodów spadło w tym roku. I jeżeli ktoś patrzy też na nominalne dochody, no to podwyżki, czy to płac, czy emerytur w tym roku są mniejsze niż w latach poprzednich. To też się dołożyło do tego. No ale nie możemy też abstrahować od faktu, że wybuchła wojna w Zatoce, która znacząco wpłynęła na inflację i na nasze kalkulacje. Przypomniała konsumentom o tym, że funkcjonujemy w niestabilnym, niepewnym świecie i wydaje się, że to też mogło wpłynąć na skłonność do podejmowania dużych zakupów. Natomiast to, co ciekawe, zwróciłbym uwagę, że my tak naprawdę tej ostrożności w gruncie rzeczy nie widzimy za bardzo w danych o sentymencie polskich konsumentów, bo te dane były, jeżeli w ogóle, one były zaskakująco dobre w ostatnich miesiącach.
7: Czyli konsument, choć trochę ostrożniejszy, to jednak nic złego się z nim nie dzieje. Tak chyba możemy podsumować naszą rozmowę.
6: Po prostu polski konsument jest bardziej wstrzemięźliwy. Konsumpcja w tym roku wyhamuje, natomiast nie dzieje mu się krzywda w tym sensie, że mówimy o znaczącym, ale nie katastrofalnym wyhamowaniu spadku czy wyhamowaniu jego siły nabywczej. No, płaca realna w Polsce będzie rosnąć w tym roku pewnie o mniej więcej o 1%, ale w dalszym ciągu to będzie wzrost realny. Natomiast w takiej strefie euro teraz będziemy mieli solidny minus prawdopodobnie.
0: Z symbolem naszej zakupowej ostrożności stają się tak zwane dobra trwałego użytku. W kwietniu przystopowaliśmy z zakupami nowych pralek, lodówek, telewizorów i mebli, czyli większe wydatki odsuwamy w czasie. Za to, co ciekawe, mimo drogich paliw wciąż tankowaliśmy samochody i to pod korek. Sprawdźmy jeszcze, co się dzisiaj wydarzy. W południe zbiera się Rada Ministrów, która zajmie się projektem nowelizacji prawa bankowego, a także niektórych innych ustaw, które przyszły z Ministerstwa Finansów, w którym w tych ustawach proponuje się określenie limitu czasu pełnienia funkcji przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i jego zastępców. W tej propozycji ministerstwa właśnie jest taki zapis. Skutki procesu z Pfizerem w sprawie szczepionek i zabezpieczenie środków na ewentualne roszczenia, a także projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta, nazywany Lex Szarlatan. To są główne tematy dzisiejszego posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia w Warszawie. A prezydent Donald Trump, który w czerwcu będzie obchodził 80. urodziny, przejdzie coroczne badania lekarskie. Media podkreślają, że uzyskanie dokładnych informacji o zdrowiu prezydenta nie jest łatwym zadaniem. Sam Trump się chwali, że jest w doskonałej formie, ale część lekarzy uważa, że ze względu na jego stan zdrowia nie powinien sprawować urzędu. Pierwszy program TOK FM, w którym dzisiaj zapytamy Państwa o wyjątkowo drażliwą kwestię w ciągu ostatnich lat w polskiej polityce i w ogóle dla całego społeczeństwa. Najnowsze badanie dla Wirtualnej Polski mówi, że jesteśmy niemal równo podzieleni w kwestii zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. 37% popiera tę zmianę, 40% jest przeciw, a 23%, i to jest naprawdę duży wskaźnik, aż 23% nie ma w tej sprawie zdania. Czy Państwa zdaniem Polki i Polacy powinni przechodzić na emeryturę w tym samym wieku? I w ogóle, czy coś ruszać, zmieniać, jeśli chodzi o wiek emerytalny? 22 44 044, czekamy na Państwa telefony.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 3 Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Krakowska Manga zaprasza na wystawę japońskiego designu. Do zobaczenia około 100 przykładów współczesnego japońskiego wzornictwa, mówi Anna Zabdyrska, autorka krakowskiej odsłony Japanese Design Today 100.
9: Zaczyna się takim krótkim rozdziałem, gdzie mamy różne pierwsze tematy, różne pierwsze projekty, które w jakiś sposób ukształtowały to, co później się działo w japońskim designie, ale nie chodzi o taki bardzo bezpośredni wpływ, tylko o taki dużo bardziej ogólny.
5: Japanese Design Today Day 100 w Krakowie do 30 sierpnia. Warszawskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej uczci przypadającą dziś 100. rocznicę urodzin słynnego amerykańskiego trębacza jazzowego Milesa Davisa. Z tej okazji odbędzie się pokaz filmu Windą na szafot Louisa Mala z 1958 roku właśnie z muzyką Davisa. A w Teatrze Rozrywki w Chorzowie Marta Król wraz z zespołem zabiorą nas w świat agenta 007, wykonując najbardziej ikoniczne utwory z ponad 60-letniej historii filmów o Bondzie.
10: Jeśli wymieniać konkretne tytuły, to z tych najbardziej ikonicznych i legendarnych na pewno GoldenEye, na pewno License to Kill, ostatnia produkcja filmowa i piosenka tytułowa wykonywana przez Billie Eilish, No Time to Die, Die Another Day wykonywany przez Madonę.
5: Koncert dziś o 19 w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Mamy już też pewien obraz 12. Festiwalu Góry Literatury. Wydarzenie rozpocznie się 10 lipca i potrwa do 18. Tegoroczne hasło to terytoria. Zapowiedziało się prawie 250 gości w ramach 170 wydarzeń na terenie ziemi kłodzkiej, aglomeracji wałbrzyskiej i Kotliny Dzierżoniowskiej. Prócz spotkań autorskich planowane są dyskusje, koncerty, czytania, warsztaty, pokazy filmowe, akcje społeczne. Z publicznością spotkają się m.in. Joanna Bator, Marek Bieńczyk, Jacek Denel, Radek Rak i Wit Szostak.
0: Dzisiaj zachmurzenie będzie małe lub będzie bezchmurnie, tylko miejscami na północnym wschodzie, na przykład w okolicach Suwałk, i na północnym zachodzie, to będzie na przykład Szczecin, okresami umiarkowane i duże. Na Suwalszczyźnie możliwe słabe przelotne opady deszczu, a pod koniec dnia przelotne opady i burze również na północnym zachodzie, również na Pomorzu Zachodnim. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu i 20 na północnym wschodzie, przez około 25 w centrum, do aż 29, nawet 30 stopni na zachodzie.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: A dzisiaj na temat wieku emerytalnego w pierwszym programie TOK FM. Mamy 24 minuty po godzinie 5. Czy państwo popierają tę propozycję, aby wiek emerytalny kobiet i mężczyzn został zrównany? I co by państwo zmienili w ogóle, jeśli chodzi, czy coś by państwo zmienili, jeśli chodzi o wiek emerytalny? 22 44 044, prosimy o telefony, a jako pierwszy dodzwonił się do nas pan Marek z Warszawy. Słuchamy.
11: Dzień dobry, witam serdecznie. To taki problem niby społeczny, ale polityczny. Albo polityczny, ale jednak społeczny. Ja przyznam zupełnie szczerze, że jestem bardzo rozdarty w tej kwestii. Bo z jednej strony kobiety, no to trzeba uczciwie powiedzieć, często pracują zdecydowanie ciężej od mężczyzn i mają zupełnie inne obowiązki. Ja sam to dostrzegłem z autopsji, więc jakby wiem, że kobieta po pracy często i zajmuje się domem i wychowaniem dzieci. Nie mówiąc o tym, że je urodzić musi najpierw i czy chce urodzić, jak ktoś woli. Po prostu to jest trudna sprawa bardzo, bo z jednej strony mówię, to jest tak, że kobiety mówią o tym, żeby zrównać im szanse, żeby było równouprawnienie, ale z drugiej strony się pojawia ta historia. I to jest właśnie ten drugi aspekt prawa, o którym powiedziałem. No bo jeśli ma być równouprawnienie, to dlaczego miałby być taki podział? Bo znowu zacznie się niuansowanie, a z kolei kobiety rodzą i zajmują się dziećmi, a mężczyźni chodzą na wojnę, jakby coś się działo. Strasznie trudna to jest sprawa i mam takie wrażenie, że politykom generalnie bardzo daleko od rozwiązania tego problemu. To jest tak jak z funduszem kościelnym albo jak z masowymi zwolnieniami lekarskimi, na których ciągle jest około miliona Polaków, że tak naprawdę po prostu oszukują system, nie chorują, uciekają na wielomiesięczne, zdarza się nawet dwuletnie prawie zwolnienia, wykorzystując luki w systemie prawnym. No, po prostu partie boją się ruszyć ten temat, bo nie chcą stracić głosu kobiet.
0: Panie Marku, z wyjątkiem jednej i to takiej, która tak, jeśli chodzi o poparcie w wyborach potencjalnie może to być dla niej dużym wyzwaniem. Otóż ten temat się wziął stąd, że szefowa Polski 2050 właśnie zaproponowała debatę na temat zrównania wieku emerytalnego.
11: No i wie pan, to jest ciekawa sprawa, wie pan, bo ja mówię, abstrahuję od wszystkich kwestii, bo tutaj można mieć różne zdania na ten temat. Ja akurat bym był zwolennikiem tego, żeby mimo wszystko, skoro jednak ma być uprawnienie w każdym obszarze, ja tu od razu zaznaczę. Ja pracuję z kobietami, kobiety są często lepszymi pracownikami, lepszymi menadżerami od mężczyzn, bo to zależy od tego, jakim to jest człowiekiem, a nie jaką ma płeć, moim zdaniem. Ale niech pan się tak zastanowi, panie redaktorze, jak to jest możliwe, że pani Pełczyńska, która jest kobietą, stoi na czele rozdartej partii na szczępy, wrzuca ten temat znowu teraz. To jest nieprawdopodobne, jak to w Polsce jest, że pojawiają się takie tematy w pewnych sytuacjach i tak naprawdę przecież to w ogóle nie chodzi o to, żeby ten temat rozwiązać. To będzie mielony po raz 1547 temat raz i nic z tego po prostu nie będzie. Trudna sprawa, jestem sam rozdarty, ale generalnie co do zasady jestem za tym, żeby było po prostu równouprawnienie w każdym obszarze. Ale mówię, temat bardzo trudny w tym wypadku, trzeba mieć odwagę
0: już
11: to naprawiać.
0: Jedna władza się przejechała na majstrowaniu przy wieku emerytalnym.
11: Ale tak, dlatego tak będzie tak samo jak właśnie z tymi zwolnieniami, czy z tym funduszem kościelnym. Politycy będą dużo mówić, a nikt nie będzie miał odwagi dokonać realnych zmian.
0: To był pan Marek z Warszawy, 22 44 044. Teraz pan Zdzisław. Pan Zdzisław też z Warszawy, rzecz jasna, słuchamy.
12: Dzień dobry. Mam taką propozycję. Wyjściowo wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien być taki sam. Ale w zależności od tego, ile dzieci urodziła kobieta, powinny być obniżki tego wieku. Obniżki tego wieku emerytalnego, bardzo znaczące, i rekompensata za czas, kiedy kobieta zajmuje się wychowaniem dziecka, w stosunku do emerytury, żeby nie była na tym stratna, bo na razie jest ona na tym bardzo stratna. Po prostu czas, który poświęca na wychowanie dziecka, znacząco wpływa na jej emeryturę. Powinno to być istotne i tutaj mam propozycję również dla mężczyzn. Mężczyźni, którzy zajmują się, którzy tworzą rodzinę i rodzinę, która ma dzieci, powinni być również nagradzani, powiem w ten sposób, tym obniżeniem wieku emerytalnego. Nie tak znaczącym jak kobieta, ale jednak jakimś tam istotnym. I tutaj już nie mówiłbym o rekompensatach finansowych. Jest taka propozycja. Dotyczyłoby to nie tylko dzieci urodzonych biologicznie, ale również dzieci adoptowanych i wychowanych w ten sposób. Dziękuję.
0: To był pan Zdzisław z Warszawy. Teraz pan Łukasz z Będzina. Słuchamy.
13: Dobry, no trzeba zacząć również od tego, proszę państwa, że mamy teraz taki okres w życiu, no okres może w życiu, że to powiedziałem, ale ludzie są słabi, ludzie naprawdę są leniwi, to już nie są tego typu ludzie jak w latach 80., na początku 90., naprawdę wtedy ludzie lnęli do pracy, nie było problemu, żeby ktoś nie miał tej pracy. Powiem szczerze, ja uważam, że wiek emerytalny powinien być zrównany. Często to właśnie mężczyźni wykonują cięższą tą pracę. Często można na ulicach, chociaż bardziej w czterech ścianach własnych domów, można widzieć, że to właśnie są wdowy. Kobiety starsze pozostają właśnie bez mężczyzn, którzy wcześniej odchodzą z tego świata. Pewnie, że tu jest problemów troszeczkę więcej. Pojawiający się alkohol, to właśnie mężczyźni często spożywają ten alkohol. To właśnie mężczyźni mają problem z tym, żeby się badać, żeby dbać o swoje zdrowie. To już jest jakiś taki poboczny temat. Ale proszę państwa, uważam, że tak, powinno to być zrównane. Druga sprawa, właśnie to, co wspomniał pan Marek. Mamy mało odważnych polityków w Polsce i niestety takie programy jak 800+, Fundusz Kościelny, proszę państwa, wiek emerytalny, oj, to jest naprawdę ciężki orzech do zgryzienia dla rządzących. I jak tylko będą mogli, będą unikać tego tematu. No dziwne, że jest wrzucony taki kamyczek do ogródka i ten temat będzie poruszany. Ale tak, kończąc szybciutko, powiem, że powinien być wiek emerytalny zrównany. Teraz, proszę państwa, też trzeba zauważyć, że to już nie są te czasy, że kobiety same wychowywały dzieci, to mężczyźni szli do pracy. Mam tu przed oczami mojego tatę, górnika. Dawniej, proszę państwa, górnik pracował, kobieta zostawała w domu. Miał zawsze przygotowany obiad, przychodził po pracy, kobieta nie musiała pracować, do ich obowiązków należało tylko wychowywanie dzieci. Natomiast teraz zauważamy, ten się trend troszeczkę zmienia. Dużo mężczyzn się angażuje w wychowanie dzieci. To nie było tak jak dawniej, że facet, kolokwialnie mówiąc, często zapominał, kiedy się jego dziecko urodziło. Nie daj Boże, jak szedł do lekarza i doktor zapytał o PESEL, to już, proszę państwa, z głowy było ciężko podać PESEL. Albo na przykład nieraz były takie komiczne sytuacje, do której klasy chodzi pana syn, córka. No wiem, że do czwartej, ale czy to jest A, B czy C, to proszę państwa, no nie pamiętam. Dlatego tutaj zauważane jest to, że mężczyźni się coraz mocniej angażują w obowiązki domowe, przy okazji oczywiście pracując. Pozdrawiam.
0: To był pan Łukasz z Będzina. Teraz kolejne miasto na naszej mapie. Pan Krzysztof telefonuje z Poznania. Słuchamy.
14: Dzień dobry. Panie redaktorze, ja jestem za tym, żeby wiek był oczywiście równy i możemy na początek przyjąć te 65 lat. To jest pierwszy postulat. Drugi postulat to nie jest problem w tym, żeby wprowadzić to w życie nawet w kampanii wyborczej. Problem jest w tym, że nasi politycy nie wiedzą, jak to zrobić. Bo gdyby po prostu są bezmyślni. Można oczywiście każdy temat zepsuć i ten też, ale spodziewam się, że pani Pełczyńska-Nałęcz, ona potrafi racjonalnie to wyjaśnić, bo są oczywiste korzyści z tego systemu. Po drugie, to nie jest jedyny problem, jest jeszcze około 40 różnych zawodów, które są uprzywilejowane i przechodzą na przykład ludzie na wcześniejszą emeryturę jeszcze wcześniej.
0: Panie Krzysztofie, to ja tutaj, przepraszam, pomogę panu tutaj wskazać takie źródła, bo w ostatnich dniach Rzeczpospolita pisała o tym, że prawie 7 tysięcy emerytury dostają przed 50 właśnie emeryci mundurowi. Tyle wynoszą te świadczenia. Przeciętne emerytury są znacznie wyższe niż świadczenia wypłacane przez ZUS.
14: Dziękuję bardzo za pomoc, ale ja chciałem właśnie ten przykład poruszyć i to precyzyjnie. Otóż, nie wiem, czy pan jest zorientowany, że dzisiejszy policjant, który zatrudnia się w policji, na emeryturę przejdzie po 25 latach, czyli idąc po maturze, mając 19 lat, plus 25, emerytem będzie w wieku 44 lat. A czy pan wie, jaki jest wiek emerytalny policjanta w Niemczech?
0: 60, tak. Tak, tak, tak.
14: Proszę pana, średni wiek emerytalny policjanta w Berlinie jest 52 lata, proszę pana. To nasz policjant już przez 8 lat jest na emeryturze. Przecież to są kompletne bzdury. A więc ten problem nie jest u państwa postawiony fajnie, ale nie do końca. Pierwszy problem to jest, że rozwiązując jakiekolwiek nasze problemy, należy przede wszystkim ten problem pokazać w jego skomplikowaniu i myśleć przy tym, co się robi.
0: Dziękuję bardzo. To był pan Krzysztof z Poznania. Dla nas punktem wyjścia do dyskusji o wieku emerytalnym jest propozycja szefowej Polski 2050, ale w dowolnym kierunku możemy, proszę państwa, pójść w tej dyskusji. Pan Witold z Krakowa. Oczywiście w zakresie rozwiązań dotyczących wieku emerytalnego. 22 44 044. Pan Witold z Krakowa jest z nami. Słuchamy.
15: Dzień dobry. Wiek emerytalny kobiet niższy to tylko jeden z przejawów uprzywilejowania kobiet w Polsce. Najbardziej skrajny i panie, które tak bardzo walczą o równouprawnienie, to oczywiście wcale nie walczą o to, żeby ten wiek był taki sam jak mężczyzn. Oczywiście jest tych przykładów sama masa od służby wojskowej, lekarzy. Pan zwrócił uwagę, że na przykład wizyta u androloga nie jest finansowana przez NFZ, natomiast u ginekologa w sposób oczywisty jest. No, to jest takich rzeczy jest setki i po prostu już nie mówiąc o na przykład

0: wszystkie służby, prokuratorzy. Na to się w ogóle nie zwraca uwagi, zwłaszcza, że w polskim systemie emerytalnym ludzie, którzy pracują, płacą składki emerytalne, utrzymują tych, którzy są na emeryturze. No, to jest po prostu, to jest chory system, który został stworzony przez ludzi bezczelnych, nie mających pojęcia, gdzie jest cała masa grup uprzywilejowanych, a kobiety to jest jeden z bardzo ważnych elementów. Jest ich ponad połowa w Polsce i niech pan z panią doktor Kotulą, która po licencjacie doktorat pisze, porozmawia na ten temat, ona walczy o równouprawnienie, na pewno panu wytłumaczy, dlaczego. Tak, tyle z mojej strony.
1: To był pan Witold z Krakowa i teraz kolejny głos. Przypominam, że rozmawiamy o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Taka propozycja pada z ust Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Pan Darek ze Szczecina zabiera głos. Słuchamy.
2: Dzień dobry, kłaniam się. Troszeczkę moi przedmówcy mi troszeczkę zabrali tematu, ale jak najbardziej, jak najwięcej należy wspominać media, z ust poprzez media i właściwi ministrowie i nie tylko, o korzyściach płynących z jak najdłużej przebywania na rynku pracy. Bo coraz więcej z tego, co czytam, jest ludzi, którzy mogą już przejść na emeryturę, a pracujących dalej. No oczywiście pomijam tam wypadki zdrowotne, losowe i tak dalej. To trzeba uświadamiać i kolejna rzecz, namawiać do, nie wiem, pracownicze programy kapitałowe, czy indywidualne konta emerytalne i tak dalej, żeby te pieniądze na emerytury no, były później, nie było tego wielkiego szoku. No, ja już czuję, za niedługo lat mógłbym przejść na emeryturę, ale trzeba będzie pracować ile się da, bo standard życia znacząco się może obniżyć. Musimy sobie uprzytomnić, że w tej chwili służby mundurowe to jakieś około 2% pracujących zawodowo, a przy tej małej ilości ludzi i bez tych, którzy będą coraz mniej się rodzić w Polsce, tak, i ci, którzy będą szybciej odchodzić, no to będzie potrzeba coraz więcej ludzi do pracy w służbach mundurowych, ze względu na chcemy armię niesamowicie dużą, tudzież powiększoną Straż Graniczną i tak dalej, to wszystko kosztuje. To oczywiście nie wiem ile, bo to są liczby bardzo duże, tak? I kolejna rzecz, chyba trzeba, nie wiem, zrobić program gdzieś, że za 10 lat poruszymy jeden rocznik, czy co pół roku będą później przechodzić na emeryturę. Coś takiego trzeba zrobić. O, w Danii wszyscy mają pracować do 70 roku życia. Wiem, że tam jest wyższy standard życia osiągnięty, ale trzeba iść tą drogą. Oczywiście nikt teraz przy zdrowych zmysłach, żaden z aktualnie rządzących się na tego nie podejmie, a i później tak samo nikt nic nie powie. Ale jeżeli będą i różne instytuty, tudzież media trąbić na ten temat, to ludzie zobaczą tą niesamowitą kolejność. A co do walczenia o równouprawnienie, to ja będę walczył i wytykał tam, gdzie to jest możliwe, kobietom, że mają w służbach mundurowych włosy na mundurze. A jeszcze w wojsku to jakoś wygląda, a w policji czy w Straży Granicznej no, kobiety z ogonami, no to jest niesamowicie, albo z przodu włosy na plakietkach z nazwiskiem. No to jest do czego to doszło. Dlatego równouprawnienie tak, dokładnie, jeżeli chodzi w tym wypadku. To chyba wszystko, niech inni
1: bardzo
2: też
1: dziękuję.
2: Się wypowiedzą.
1: Tak, to był pan Darek ze Szczecina. Tutaj niestety kobiety, panie, wciąż nie zabrały głosu, bo chyba jeszcze ani jednej słuchaczki na antenie nie mieliśmy. Zaraz to nadrobimy. Za chwilę, kiedy będziemy kontynuowali naszą dyskusję. A co do tych długości włosów u pań policjantek, no przyznam, że nie rozumiem tego głosu. Ja nie wiem, jak państwo, nie mam nic przeciwko.
3: Potrzebujemy związków, potrzebujemy oczywiście.
4: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
5: To też jest związane z tym, że wie pan, wszystko dookoła mamy. Kupię dzisiaj, a jak coś, to wyrzucę i tyle. I to samo jest z partnerem.
4: Ja myślę, że chyba nie zdają sobie z tego sprawy, że człowiek na

0: starsze lata potrzebuje kogoś bliskiego. A sam pies i kot, owszem, to jest bardzo miłe, ale to nie zastąpi człowieka.
1: Oczywiście, że jest sens w byciu singlem. Dlaczego nie?
2: A jaki?
1: Jest się szczęśliwym. W związku czy nie w związku, jest się szczęśliwym.
3: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem, bo jednak pod koniec dnia to zawsze my jesteśmy sami ze sobą.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Sprawdzamy teraz, co dzisiaj za oknami. Na zachodzie Polski to będzie wręcz upalny dzień, bo dzisiaj na termometrach zobaczymy nawet około 30 stopni. A co jeśli chodzi o pozostałe regiony? Tutaj zachmurzenie będzie małe lub bezchmurnie w ogóle na terenie całego kraju, tylko miejscami na północnym wschodzie i na północnym zachodzie okresami umiarkowane i duże. A na termometrach zobaczymy od 19, to tutaj najmniej, najniższe wskazania termometrów, tyle zobaczymy na wybrzeżu, 20 stopni natomiast w okolicach Suwałk, a około 25 w centrum.
4: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Dzisiaj pytamy Państwa o zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Czy to jest dobra propozycja? 22 44 044, proszę w tej sprawie do nas dzwonić. Mamy 17 minut do 6. I teraz łączymy się z panią Anną z Tarnowskich Gór. Słuchamy.
8: Dzień dobry. Generalnie uważam, że wiek emerytalny powinien być równy dla wszystkich. Niemniej jednak różnie to bywa w różnych zawodach i u różnych ludzi. Osobiście przypominam sobie taką rzecz, jak nastała wojna w Zatoce Perskiej, to podano, że zginął amerykański żołnierz, który miał 2 dni do emerytury, 30 lat pracował. U nas, to jak już przedmówcy powiedzieli, ten wiek jest dużo niższy. I zastanawiam się, czy w tym układzie taka sprawa, że po prostu jedni idą bardzo wcześnie, a tu się mówi o kobietach, czy te kobiety niektóre, na przykład weźmy zawód lekarza, kiedy pracuje taka kobieta, uczy się bardzo dużo, cały czas musi być w jakimś w tym zawodzie po prostu douczać się, bo taka jest zasada tego zawodu, wychowuje dzieci i jeszcze ma pracować bardzo długo. Uważam, że najlepszym rozwiązaniem jest to, co jest w tej chwili, czyli chcesz, pracujesz, nie chcesz, nie możesz odchodzić. Bo niestety różni ludzie mają po prostu zdrowie i różne możliwości i tak samo powinno być u mężczyzn, jak i u kobiet, że zachęcać, a nie nakazywać. Bo ten nakaz był bardzo niestety przykry dla wielu osób.
7: To była pani Anna z Tarnowskich Gór. Dziękujemy, że jest pani z nami. Nasz numer to 22 44 044. Pan Mirek z Poznania telefonuje. Słuchamy.
9: Dzień dobry, panie redaktorze. Pomysł, który się pojawił, moja ocena jest taka, że to chyba pod przykrywką tego, że ZUS jest dziurawy mocno, taka jest moja koncepcja, jak śpiewał Kazik Staszewski, i tak ja to widzę, że pod chyba przykrywką dziury strasznej w ZUS-ie wychodzi się z inicjatywą, która może być łatwiej przełknięta przez wyborców, czyli podniesienie wieku emerytalnego dla kobiet. Dzięki temu będą dłużej pracowały, większa część pieniędzy trafi do ZUS-u i będzie na wypłaty emerytów, którzy będą. Tak mi się wydaje, że to jest główny powód, bo to jest ruch, który zginie równouprawnienia, łatwiej będzie przełknąć, niż obciąć, powiedzieć od dziś wszystkie służby mundurowe wiek emerytalny osiągają po 35 latach pracy. No będzie bunt, tak jak z jakimiś innymi zawodami, które gdzieś tam były. Ale tak jeszcze z drugiej strony, to będzie bardzo przewrotne, bardzo przewrotne, tak to powiem. Czy my jako, panie redaktorze, pytanie do pana. Mhm. Czy uważa pan, że osoby, które osiągają duże przychody, mam na myśli jakieś duże zyski z wynagrodzeń, czy z prowadzonych firm, powinny w Polsce płacić większe podatki?
7: Zależy. Znaczy, wie pan, ja się nie podejmuję tutaj pracy nad rozwiązaniami, które by musiałbym się zastanowić nad tym bardzo głęboko. I wie pan, odruch człowiekowi podpowiada, że no oczywiście, że tak, ale takie kwestie czasami, z takimi kwestiami są związane różne niuanse, które te komplikują trochę odpowiedź. No jednoznacznie panu nie odpowiem.
9: Okej, bardziej mi chodziło o to, czy osoby bardziej majętne, bardziej zamożne powinny łożyć więcej na Polskę.
7: O. Raczej odpowiedź się nasuwa sama, panie Mirku, w tej sprawie.
9: Czyli tak, prawda?
7: Chyba tak.
9: To teraz będzie ta przewrotność. W związku z faktem, że cierpimy na depopulację społeczeństwa, większość obywateli woli mieć kota, pta niż dzieci.
7: Nie wiemy tego, panie Mirku, nie ma takich badań.
9: Ale no okej, jakby wiemy, że dzietność spada, tak? Umówmy się tak. Dzietność spada. To wiemy wszyscy. I wszyscy alarmują, biją na alarm, że jest źle. To teraz będzie przewrotność, czyli skoro kobiety żyją średnio około 7,5 roku dłużej niż mężczyźni, to może warto byłoby zmienić zasady gry, czyli kobiety pracują dłużej niż mężczyźni, bo będą mogły dłużej pracować i dłużej będą mogły wspierać ten nieudolny ZUS, który chyli się ku upadkowi i żaden rząd nie ma jaj, żeby zrobić konkretną, dobrą reformę z pomocą ekspertów, naukowców, biznesmenów, etc. No, to jest taka moja przewrotność w tej wypowiedzi, nie?
7: Dziękuję bardzo. To był pan Mirek z Poznania i ta propozycja pana Mirka, no nie wiem, czemu ona miałaby służyć, bo nikt nie podniesie takiego postulatu, żeby kobiety pracowały dłużej. Teraz łączymy się z panią Gosią z Ciechocinka i właśnie tutaj punkt widzenia kolejnej kobiety w naszym programie będzie istotny. Słuchamy pani Gosiu.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło. Jestem Gosia z Ciechocinka, mam 41 lat. Chciałabym się na początku odnieść do poprzedniej wypowiedzi poprzedniego słuchacza, który się wypowiadał na temat, no, bardzo smutny, jakiś taki niezrozumiały dla mnie temat włosów pań w służbach mundurowych. Bardzo seksistowska wypowiedź, z którą niestety, ale ja się naprawdę nie godzę. I nie chciałabym, żeby była bardziej powielona. Natomiast jeżeli chodzi o odniesienie...
7: Ja się podpisuję pod tym, co pani mówi. Zresztą pani słyszała, że też się podzieliłem opinią. Nie rozumiem takiego głosu. Proszę kontynuować.
2: Bardzo się cieszę w ogóle, że są kobiety w służbach mundurowych i wielkie brawa dla nich. I
7: też, jak na przykład widzę panią policjantkę, pani policjantka zatrzymuje mnie do kontroli, to jakoś tak się miło człowiekowi robi.
2: Bardzo fajnie. Natomiast jeżeli odnosić bym się miała do wieku emerytalnego, absolutnie nie mam nic przeciwko temu, zaznaczam, że mam 41 lat, żeby ten wiek się zrównał, niech on będzie zrównany. Ale chciałabym również, żeby w ślad za tym szło zrównanie uprawnień w stosunku całego życia kobiet i mężczyzn. Jesteśmy matkami, tak? Mamy dużo więcej obowiązków, jesteśmy bardziej obciążone, jest nam trudniej znaleźć pracę, trudniej jest nam tą pracę utrzymać poprzez to, że rodzimy dzieci, później idziemy na okres macierzyński, dzieci rosną, chorują, wiadomo, co chwilę są zwolnienia i różne sytuacje. I nadal, mając 41 lat, a zajmuję stanowisko menadżera handlu w dużej firmie, proszę mi uwierzyć, że jest bardzo trudno równouprawnienie pod kątem chociażby wynagrodzeń i zarobków. I właśnie tego by ja bym sobie życzyła, żeby to równouprawnienie płynęło od początku do końca, bo nadal nie jest dobrze w tym stosunku u nas w kraju. A wypowiedź pana, który mówi, że kobiety powinny pracować dłużej, bo dłużej żyją, już jest totalnie dla mnie absurdalna i niezrozumiała, bo niby czemu tak by miało być? Dlatego, że młode kobiety nie chcą rodzić dzieci, dzietność spada w naszym kraju, oczywiście, ale to nie jest... To się nie rodzi bez przyczyny, tak? Mhm. Moim zdaniem właśnie jest to w tym, że młode kobiety chcą się rozwijać, chcą pracować, chcą robić kariery, a nie zawsze jest im to dane w momencie, kiedy zostają matkami.
7: To prawda i twarde dane, pani Małgorzato, twarde dane o tym mówią, które dotyczą chociażby wysokości zarobków. W dalszym ciągu kobiety na tych samych stanowiskach, co mężczyźni, zarabiają mniej. Dyskutowaliśmy już w TOK FM o tym niejednokrotnie. To jest kwestia, która ma związek z tym, że kobiety w czasie, gdy korzystają z określonych świadczeń, są na urlopie macierzyńskim, tutaj realizują inne, korzystają z innych świadczeń, po prostu wtedy mają mniejszą możliwość korzystania z dodatków, jakichś premii i tutaj jest niestety, tutaj się kryje ta nierówność. Dziękuję bardzo, pani Gosiu, proszę do nas częściej dzwonić. Natomiast tutaj przypominam państwu teraz numer telefonu 22 44 044, chociaż już jesteśmy na ostatniej prostej naszej dyskusji. Pan Stefan z Białegostoku telefonuje, słuchamy.
10: Dzień dobry panu, witam wszystkich. No ja mam taki jeden postulat, który chyba można zrealizować na bieżąco, żeby zrównać tak zwaną tabelę do życia, znaczy nie zrównać, tylko zróżnicować, bo w tej chwili jest ta sama tabela dla kobiet i mężczyzn, mimo jak tu przedmówcy zaznaczyli, że kobiety żyją o średnio 7,5, różne są dane 8 lat dłużej. Także mężczyzna średnio na emeryturze jest chyba 7 lat, a kobieta 13. No i oczywiście mój postulat jest zrównać wiek emerytalny i dać ulgę kobietom, które wychowują dzieci.
7: To był pan Stefan z Białegostoku. Teraz połączymy się z Toruniem i z panią Hanną. Słuchamy pani.
11: Ja dzwonię z Torunia i mam 70 lat. Jestem od 60 lat na emeryturze. Nie wyobrażam sobie pracować dłużej. Pracowałam 40 lat w handlu. Przed kartkami, po kartkach, w czasie kartek miałam swoją działalność. To jest cholernie ciężka praca. Tyle pojemników. Potrafiłam tonę parówkowej sprzedać w ciągu jednego dnia. Facety się nie wyobrażają, jaki to był ciężar przenieść na własnych rękach. I teraz mam pracować do 60, by miała 5 lat. Pani Połczyńska nie siedzi za biurkiem, niech sobie tam... ona będzie pracować do 90, jak będzie mogła. Co bym zrobiła? Ograniczyła, na przykład pani Nawrocka ma 40 lat i jest już na emeryturze. Wszystkim prokuratorom, sędziom, ci, co mają po 40 lat i chodzą na emerytury, to jest zaraza i to jest wyzysk. A resztę kobiet proszę zostawić w spokoju. Niech ona się nie wtrąca do kobiet, bo... urodzenie dziecka, wychowanie dziecka i jeszcze praca, to jest bardzo trudny czas. I chcę na tej emeryturze troszeczkę odpocząć. To nie jest nie wiadomo ile. 40 lat są kobiety na emeryturach, mężczyźni na emeryturach.
7: Pani Haniu, jeszcze mam prośbę tutaj na koniec, bo ja nie zrozumiałem, a być może słuchacze pozostali też nie. Jak wygląda pani sytuacja? Od tych pierwszych słów pani zaczęła swoją wypowiedź.
11: Że mam 70 lat i miałam 60 lat, jak przeszłam na emeryturę. 40 lat pracowałam w handlu. To jest bardzo ciężki.
7: No teraz tak, to jest... Nie... To ale ma pani istotny wkład w budowę naszego kraju.
11: Proszę mi wiedzieć, że przed kartkami, jak były kolejki całonocne, później były kartki i po kartkach, co się działo w sklepach, to się w głowie nie wyobraża. Dlatego mam zmarnowany kręgosłup, ręce...
7: Bardzo dziękuję za podzielenie się tą historią. Teraz pan Grzegorz z Warszawy. Panie Grzegorzu, już nam się czas kończy, więc proszę o zwięzłą możliwą wypowiedź.
12: Witam serdecznie wszystkich, witam pana. Moja odpowiedź jest taka. Ja to uważam, że nie powinno się zrównywać wieku emerytalnego kobiety i mężczyzn. Bo kobiety mają naprawdę ciężką pracę. Jakby mówiła pani przed chwilą, ciężka praca w handlu, naprawdę nie ma bez porównania z pracą w biurze czy gdzieś, ale jedyne co, to bym był, jako jedna pani powiedziała, również ta pani przede mną, że powinno się zrównać moim zdaniem wiek emerytalny służb mundurowych. I dla mnie nie rozumiem, dlaczego władze mundurowe mają mniejszy wiek emerytalny. Idąc tokiem, że nie będzie chętnych, to w ten sposób każdej pracy by nie było chętnych, tak? Nie byłoby chętnych w górnictwie, nie byłoby chętnych, nie wiem, jestem akurat kierowcą autobusu, też nie byłoby chętnych. Więc uważam, że to nie tędy droga, moim zdaniem, bo skracanie, ja mam kolegę, który w wieku 48 lat, przez na emeryturę, od 10 lat był wojskowym.
13: Bardzo dziękuję.
12: Pewnie starym człowiekiem też.
13: To był pan Grzegorz z Warszawy. Też znam takie osoby, które w moim wieku już są, mniej więcej w moim wieku są na emeryturze mundurowej i mają się bardzo dobrze. Pierwszy przegląd prasy zaraz przed nami. Na początek Gazeta Wyborcza, która dzisiaj na pierwszej stronie jeszcze pisze o referendum w Krakowie, o tym, że politycy poczuli krew, ale sporo uwagi tej kwestii wczoraj poświęciliśmy w pierwszym programie TOK FM, więc lecimy do strony szóstej. Zostają nam fotele naprzeciw szatni w TK. Podobnie jak pozostali sędziowie Trybunału Konstytucyjnego niedopuszczeni do orzekania, podejmuje konsekwentnie wszystkie możliwe działania, żeby rozpocząć wykonywanie moich obowiązków. Rolą sędziego Trybunału jest orzekanie, a nie siedzenie w holu. Tak mówi profesor Marcin Durda, z którym wywiad dzisiaj jest na łamach Wyborczej, a rozmawia z nim Ewa Iwanowa. I jeden z cytatów z tego wywiadu: nie da się uregulować w przepisach wszystkiego, przewidzieć każdej okoliczności, zapobiec każdej obstrukcji. Stosowanie prawa wymaga minimum dobrej woli. Polskie firmy między sobą biją się o Ukrainę. Tylko trzy takie przedsiębiorstwa podpisały porozumienie w sprawie odbudowy Ukrainy pod egidą Ministerstwa Aktywów Państwowych. Też chcemy mieć kontakty, pominięto nas, skarżą się czołowe polskie firmy budowlane. Z pompą i w blasku fleszy Ministerstwo Aktywów Państwowych ogłosiło, że polskie firmy budowlane chcą mówić jednym głosem w sprawie przyszłej odbudowy Ukrainy. Według raportu Citibanku koszty odbudowy Ukrainy to 3,5-krotność pomocy, jaką USA przekazały Europie w ramach planu Marshalla. Tyle, że 15 największych firm budowlanych w Polsce pod względem uzyskiwanych przychodów na liście znalazła się jedna prywatna, Budimex. Co ważne, większość udziałów w niej należy do hiszpańskiej firmy budowlanej. Jedna, na którą wpływ ma spółka Skarbu Państwa, Polimex Mostostal, kontrolowany przez spółki Skarbu Państwa, i jedna kontrolowana przez Skarb Państwa, działająca w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej. My też chcemy odbudowywać Ukrainę. Co to za wielki program odbudowy, skoro nie wszyscy są w niego zaangażowani? Skarży się zarząd kilku innych firm prywatnych. Teraz pierwsza strona dzisiejszej Rzeczpospolitej o tym, że Polska jest krajem imigracji. Nawet ponad 400 miliardów złotych mogli dołożyć do naszego PKB w 2025 roku pracujący i mieszkający nad Wisłą cudzoziemcy. Tak wynika z raportu, do którego dotarła Rzeczpospolita. Polska jest i pozostanie krajem imigracji, a także krajem zróżnicowanym etnicznie. Tak, imigracja wciąż nie jest tak masowa. Ta imigracja jest wciąż tak masowa, jak to ma miejsce w wielu krajach zachodniej Europy, ale odsetek 6-7% cudzoziemców jest bardzo znaczący, podkreśla w rozmowie z Rzeczpospolitą profesor Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Dodaje, że rozważanie scenariuszy, które by zakładały radykalne zmniejszenie migracji, byłoby dzisiaj oszukiwaniem siebie i innych. Jego słowa potwierdza raport Migracja w Polsce, przygotowany przez Deloitte, Instytut Spraw Publicznych i firmę badawczą Ipsos. O tym dzisiaj w Rzeczpospolitej. Informacje o godzinie 6 przed nami, to już za 15 sekund, pozwolę sobie taką dokładność dzisiaj, to przed informacjami, a po informacjach o Dniu Mamy będziemy rozmawiać i o mamach na rynku pracy.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Kolejne amerykańskie ataki na Iran, tym razem, jak twierdzą Stany Zjednoczone, w samoobronie. Polskie MSZ odpowiada na groźby Rosji. Moskwa zapowiedziała szereg uderzeń na Kijów. Nadchodzą zmiany w programie Czyste Powietrze. Resort klimatu chce to zrobić jeszcze w tym roku. Mamy wtorek, 26 maja, to dzień mamy. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Dowództwo centralne USA poinformowało o przeprowadzeniu uderzeń w samoobronie na południu Iranu. Jak przekazano w komunikacie, zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet i łodzie, które próbowały stawiać miny. Wcześniej agencje informacyjne relacjonowały, że w okolicy miasta Bandar-e-Abbas na południu Iranu słychać było eksplozję. Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się 28 lutego. Od 8 kwietnia trwa w niej rozejm. Sekretarz stanu USA Marco Rubio rozmawiał ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Resort przekazał w komunikacie, że rozmowa odbyła się na prośbę Ławrowa. Nie ujawniono jednak więcej szczegółów. Wcześniej Ławrow poinformował Rubio o decyzji w sprawie przeprowadzenia uderzeń na cele w Kijowie i w związku z tym zalecił cudzoziemcom jak najszybsze opuszczenie ukraińskiej stolicy. Każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne w Ukrainie będzie traktowany jako celowy i zamierzony. Tak na oświadczenie rosyjskiego MSZ-u odpowiedział polski resort dyplomacji. Jak podkreślono, jakiekolwiek ataki na takie placówki powinny być traktowane jako akty nieprzyjazne. Resort dyplomacji wezwał także Rosję do natychmiastowego zaprzestania agresji oraz do przestrzegania zobowiązań międzynarodowych. MSZ Rosji poinformowało, że ataki na Kijów to odwet za, jak określono, przeprowadzony przez Ukrainę atak dronowy na budynek dydaktyczny i akademik w okupowanym Starobielsku w obwodzie Ługańskim. Ukraina zaprzeczyła tym oskarżeniom i wyjaśniła, że jej celem była jednostka kierująca atakami dronowymi. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki w mocnych słowach skomentował interwencję w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego, do której doszło w związku z fałszywym alarmem. W Radiu Z mówił o kompromitacji i kolosalnym problemie z systemem reagowania. Szef BBN-u przyznaje, że nie zna szczegółów akcji służby w mieszkaniu należącym do rodziny prezydenta Nawrockiego, ale stwierdza jednocześnie, że mieszkanie to powinno zostać objęte ochroną.
15: Ten obiekt nie dość, że powinien być objęty pełnym monitoringiem przez Służbę Ochrony Państwa, no to teraz się rodzi pytanie, czy nie powinien też być objęty ochroną kontrwywiadowczą.
14: Niewykluczone, że tak się stanie, odpowiada Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
16: My możemy rzeczywiście dyskutować o tym, jak ma funkcjonować numer 112, czy jak mają działać pewne procedury, żeby to nie była przestrzeń do siania niepokoju w Polsce. I to jest poważna sprawa, bo ona oczywiście może dotyczyć różnych osób czy różnych sytuacji. Procedury uszczelnimy tak, żeby maksymalnie eliminować tego typu fałszywe alarmy.
14: Służby starają się dowiedzieć, kto jest autorem tych fałszywych alarmów. Będzie kolejna nowelizacja programu Czyste Powietrze. Planuje ją Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Urzędnicy mają zyskać dostęp do nowych baz danych, by dokładniej sprawdzać informacje podawane przez osoby ubiegające się o dofinansowanie. Pierwsze zmiany mogłyby wejść w życie jeszcze przed wakacjami. O czym więcej Szymon Kępka.
17: Chodzi przede wszystkim o liczbę mieszkańców zgłoszonych pod jednym adresem. Projekt zmian przewiduje możliwość korzystania z danych z rejestru PESEL, lokalnych ewidencji mieszkańców i deklaracji dotyczących opłat za wywóz śmieci. Będzie też poluzowanie wymogu dla beneficjentów o posiadaniu nieruchomości. Wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta.
18: Z 3 lat, jeżeli ten wymóg spadnie na przykład do 2 lat.
17: Będą 2 tury nowelizacji, dodaje wiceminister.
18: Jedna to są zmiany, które nie wymagają zgody Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Część tych rzeczy, które wiemy, że możemy bez ich zgody zrobić, będzie w okolicach wakacji.
17: Nowelizacja zakłada także możliwość przeprowadzenia wywiadów środowiskowych. Takie kontrole mogłyby być stosowane w sytuacjach, gdy pojawią się rozbieżności w dokumentach albo wątpliwości dotyczące danych podawanych przez wnioskodawcę w programie Czyste Powietrze. Szymon Kępka, TOK FM.
14: Projekt budowy Olimpijskiego Centrum Żeglarstwa w Gdyni zdobył dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nowoczesny obiekt powstanie w Marinie w miejscu pełniącego dziś funkcję bosmanatu, niewielkiego baraku. Gdy minister sportu Jakub Rutnicki przekazywał decyzję o 11-milionowym wsparciu, wiatr, który jest częścią żeglarskiego życia, przewracał planszę z efektownymi wizualizacjami centrum.
19: Zaczniemy realizować... O, widzicie Państwo, trzymamy. Zaczniemy realizować Olimpijskie Centrum Żeglarskie. Adepci żeglarstwa popatrzą na te nowoczesne budynki i będą mówić wtedy z dumą. Tak, to jest mój klub. Tu chcę realizować swoje marzenia.
14: Marzenia miasta właśnie się spełniają, nie ukrywała zadowolenia prezydentka Gdynia Aleksandra Kosiorek.
20: W roku stulecia budujemy obiekt na miarę XXI wieku, który pozwala trenować ten cudowny sport, który uczy dyscypliny i wymaga odwagi, aby mierzyć się z nieprzewidywalnym żywiołem.
14: Urzędnicy będą się teraz mierzyć z czasem, by zdążyć z budową przed żeglarskimi mistrzostwami świata, które odbędą się w Gdyni już w przyszłym roku. Przed nami kolejny słoneczny dzień. Jedynie na Suwalszczyźnie może pojawić się nieco więcej chmur oraz przelotny deszcz. Temperatura osiągnie maksymalnie od 20 stopni na północy, przez około 25 w centrum, do 30 na zachodzie kraju.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: 6:06. To jest pierwszy program Tok FM. Naszą pierwszą gościnią jest dzisiaj Agnieszka Czmyry-Kaczanowska, wiceprezeska, współzałożycielka Fundacji Mamo Pracuj, członkini Rady do Spraw Kobiet na Rynku Pracy. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
7: Jaka jest sytuacja na teraz, na rok 2026, a spotykamy się w Dniu Matki? Jaka jest sytuacja mam na rynku pracy?
0: To proszę powiedzieć, czy zaczynamy od dobrych, czy złych wiadomości?
7: Ja mam zawsze problem z odpowiedzią na takie pytania, bo oba rozwiązania mają swoje zalety. Dobra, te złe na początek.
0: Te złe na początek. To nie jest jeszcze tak dobrze, jakbyśmy chcieli. I tak naprawdę jest sporo problemów nierozwiązanych i de facto czekamy już lata, dziesiątki lat na to, ażeby ta sytuacja się poprawiła i wciąż nie jest tam, gdzie moglibyśmy być. I czasem się śmieję albo nawet mówię z przekąsem, że potrafimy wysyłać jakby ludzi w kosmos bez najmniejszego problemu. Samo prowadzące się samochody mamy, a wciąż nierówności w szansach gospodarczych i ekonomicznych między mężczyznami i kobietami jest tak dużo, no że czasem naprawdę robi się smutno. Ale są też dobre wiadomości, bo naprawdę jest sporo statystyk i sporo danych, którymi można się ucieszyć i powiedzieć, że jest naprawdę lepiej. I to jest jedna strona, ale druga strona jest też taka, że wiele kobiet mówi o tym, że owszem, jest im cały czas trudno, ale jest dużo lepiej. A my jako te, które już nie od wczoraj, a od 15 lat prowadzimy nasze działania, widzimy też, że jest zdecydowanie lepiej. Więc możemy się skupić teraz na tym lepszym.
7: A jeśli chodzi o te przeszkody i problemy, które są do rozwiązania, to co by pani tutaj wskazała? Zgaduję, że w czołówce są nierówności w zakresie wynagradzania.
0: Nierówności w zakresie wynagradzania są w czołówce, bo one bardzo pobudzają wyobraźnię, ale myślę, że to będzie tylko czołówka, ale na pewno nie pierwsze miejsce. Przede wszystkim jest tak, że w związku z pełnionymi funkcjami i rolami, jakie pełnią kobiety, szczególnie właśnie mamy w dniu dzisiejszego naszego święta, trzeba to jasno powiedzieć, że jest bardzo duży nacisk na to, ażeby to kobiety właśnie przejmowały taką mentalną opiekę nad wszystkim, co dotyczy dzieci. Bo to najczęściej mamy pamiętają, kiedy są urodziny, co na urodziny, co kto lubi, kiedy są szczepienia, kiedy są wizyty lekarskie, jakby bardziej, że tak powiem, są czasami kobiety, z którymi rozmawiamy, mówią, że oto one są menedżerkami projektu Dziecko w domu. A to sprawia bardzo, że jest bardzo duże obciążenie emocjonalne i psychiczne. I to nawet na świecie bardzo jakby znana organizacja Oxfam, ona bardzo pięknie przebadała głęboko to, w jaki sposób kobiety w ogóle na świecie obciążone są taką nieodpłatną pracą opiekuńczą, która jest wpisana w naszą rolę jako mam i jako rodziców, ale ona w 75% tej pracy spada na barki kobiet. Oczywiście mówimy tutaj o świecie i porównujemy nie tylko tak wysoce rozwinięte kraje jak Polska i Europa, ale też inne, w związku z tym jest tego bardzo dużo, ale to pokazuje skalę tego zjawiska. Czyli że większość tej pracy, która jest niewynagradzana, ona spada na kobiety i luka płacowa jest tylko jednym z elementów, które jakby jest takim efektem kuli śniegowej, bo jeśli my jako mamy, jako kobiety, ale też nie tylko, ale generalnie więcej jako kobiety zajmujemy się taką, wykonujemy pracy, która jest niewynagradzana, ale jest bardzo ważna do życia, do funkcjonowania, to mamy też mniej czasu na różne inne rzeczy, więc jakby mniej możemy zarabiać dodatkowo, ale równocześnie sprawia to, że więcej kobiet bierze i decyduje się na takie elastyczne formy pracy, czyli trochę skraca swój czas pracy zawodowej, żeby móc właśnie zmieścić w ciągu dnia wiele innych zajęć, a to z kolei odzwierciedlane jest też w pensji, oczywiście w wysokości tej pensji. Do tego dochodzi luka płacowa, no a potem kończymy z emeryturą, która jest zdecydowanie niższa, i to też jest bardzo bolesne.
13: Czy to jest możliwe, żeby zmieniając te realia, kobiety właśnie mając ten spokój, że nie będą poszkodowane, no przecież są kobiety, które pozostają same na przykład i same muszą wychować dziecko, bo coś tam się właśnie tak, a nie inaczej poukładało, a do tego mają taką słabszą pozycję na rynku pracy. Czy zmieniając te realia jesteśmy na przykład w stanie pobudzić dzietność?
0: To odpowiedź nie jest bardzo prosta, bo to jest tak, że żeby zmienić te realia, według różnych statystyk, które są przez Bank Światowy obliczane i przez Międzynarodowy Fundusz, mówimy o 130 latach w naszej części Europy. Więc to jest zadanie na lata. Jest bardzo dużo rzeczy do zmiany, bardzo dużo tematów. To jest bardzo, bardzo głęboko, no bo to też jest tak, że...
13: O 130 latach? Że tak, tyle by trwało...
0: Tak. I to tylko w tej części Europy, bo w przypadku całego świata mówimy o ponad tam 300 latach.
13: A z czego to wyliczenie wynika? Proszę wyjaśnić to.
0: To tak szybciutko. Chodzi o wszystkie te jakby bariery, które kobiety napotykają na swojej drodze. I żeby nie było, to nie jest też tylko tak, że to wszystkie problemy dotyczą kobiet. Mężczyźni mają swoje bariery, swoje problemy. Ale w przypadku właśnie jakby takich szans ekonomicznych, mężczyźni ich nie doświadczają, przynajmniej w tak ogromnym zakresie, jak doświadczają tego kobiety, gdzie mamy właśnie lukę płacową, mamy karę za macierzyństwo, i to w tym dniu pewnie trudno jest o tym
13: co
0: mówić.
13: Co to jest kara,
0: ale
13: za macierzyństwo?
0: To jest takie, socjologowie ukuli takie zjawisko, które mówi o tym, że w momencie, kiedy zostajemy mamą, jakby zaczynamy z automatu de facto, zaczynamy mniej zarabiać. I nawet w Polsce są badania, które pokazują kilku organizacji, między innymi PAN, ale też Ministerstwo Finansów prowadzi też takie obserwacje i badania. Mówi się o tym, że w przypadku jakby tego momentu, w którym kobieta zostaje matką, traci 30 groszy na każdej złotówce zarabianej w porównaniu do kobiety, która tych dzieci nie ma. I nawet mówi się o tym, że po 10 lat po narodzinach pierwszego dziecka dochody z Polek spadają około 30%. Tak? Czyli to jest ten moment, kiedy po prostu jesteśmy karane za macierzyństwo. Co ciekawe, jest też drugie jakby takie, powiedzmy sobie, socjologiczne określenie, nagrody za tacierzyństwo. I to też jest ten moment, w którym mężczyźni, którzy zostają ojcami, są postrzegani jako ci, którzy są bardziej stabilni, przewidywalni, no bo nie zmienią pracy tak łatwo, nie będą podejmować pochopnych decyzji, bo mają rodzinę na utrzymaniu. W związku z tym bardzo chętnie daje się im podwyżkę, no bo teraz potrzebują więcej zarabiać. Więc to jest tylko góra lodowa. Do tego dochodzą też przeróżne inne zjawiska, więc jakby odpowiadając na to pytanie, które pan zadał, to jest jakby cały system różnych elementów. Ale są też badania, które pokazują, co pomaga kobietom pomóc zdecydować się na aktywność zawodową. I z tą aktywnością zawodową w Polsce nie jest tak źle. Naprawdę.
13: Tak się zasłuchałem, bo to, o czym pani mówi, otwiera oczy. To znaczy, myślę, że jak usłyszymy to zestawienie, że kobiety mają, i to rzeczywiście tak jest, że kobiety mają ciężej w sytuacji, gdy się pojawia dziecko, a mężczyźni mając też to dziecko, mają łatwiej, bo wszyscy myślą, a to będzie miał więcej na głowie ten mężczyzna, musi to i to załatwić, zarobić, donieść, dowieść. A przecież kobieta to jeszcze bardziej ma wiele na głowie. Nie wiedzieć czemu w społeczeństwie nie jest to powszechne przekonanie. A tu i teraz, czy dostrzega pani jakieś takie... No, ostatnie dni to propozycja na przykład zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Czy dostrzega pani jakieś ruchy, które by pani jednoznacznie źle, ale dobrze oceniła? Co zasługuje na uwagę tutaj? A może nic się nie dzieje w tych sprawach?
0: Nie, zdecydowanie się dzieje. Zdecydowanie się dzieje tutaj w dyrektywy Unii Europejskiej, ale to jest jakby jedna strona medalu, czyli powiedzmy sobie takie oczekiwania, że jest bardziej porówno dzielimy się obowiązkami związanymi z być byciem rodzicem. I to jest jedna strona tego medalu. Druga strona to będzie też ten moment, w którym zmienia się pokoleniowo bardzo dużo. I teraz jakby dużo więcej widać zaangażowanych młodych mężczyzn, młodych ojców w branie wolnego na dzieci, w bieganie do lekarzy, kiedy potrzeba. I to nawet jakbyśmy tak sobie, ja powiedzmy sobie, nie spędzam bardzo dużo czasu u lekarzy, ale ostatnio spędziłam 2 tygodnie z synem w szpitalu i razem z mężem się dzieliliśmy i tam sporo z opieką takiej, czuwaniem przy synu i bardzo dużo było ojców, którzy robili dokładnie to samo, a to tak nie było, więc myślę, że jest sporo tych zmian. Zmienia się też pokolenie, które jest na rynku pracy, powiedzmy sobie, to najbardziej dostrzegane i pożądane, które mówi, że dla mnie praca jest ważna, ale dla mnie rodzina jest równie ważna, a czasem nawet
13: pokolenie ważniejsze. Z ma pani na myśli?
0: Pokolenie Z to jest jeszcze nie są pewnie rodzice, ale troszeczkę to tak, to jest pokolenie Z, które już zaczyna być rodzicami, ale też troszkę starsi, powiedzmy sobie 30-kilkulatkowie, 40-latkowie, oni też już wiedzą, co w życiu jest ważne. I chętniej zajmują się też i angażują się w bycie z dziećmi. I to widać też na poziomie statystyk, ponieważ wymogi dyrektywy Unii Europejskiej sprawiły, że wprowadzono taki dodatkowy urlop rodzicielski 9-tygodniowy, który jest jakby tylko i wyłącznie, i w Polsce też już mamy go oczywiście wprowadzonego, i jest dedykowany tylko i wyłącznie dla jednego rodzica. I teraz coraz więcej mężczyzn korzysta też z tego urlopu, bo on jest jakby dodatkowy do całej tej puli kilkudziesięciu tygodni, które mamy na opiekę nad dzieckiem po pojawieniu się dziecka na świecie, i mężczyźni też z tego bardzo coraz częściej korzystają. Nawet 24%, sprawdzałam wczoraj te dane, 24% to już jest urlopów branych przez mężczyzn. Ale pamiętajmy, że to wciąż jest 9 tygodni w stosunku do średnio 14 miesięcy, które biorą kobiety. I oczywiście biologicznie jest to uzasadnione, ale równocześnie ma swoje konsekwencje, o których mówiliśmy wcześniej. Co jeszcze się zmienia? Na pewno jest też tak, że zmienia się też świadomość kobiet i zmienia się też oczywiście cały rynek pracy, i kobiety też coraz częściej przygotowują się też do tego macierzyństwa, właśnie dlatego korzystają z naszych, jakby z tego, co robimy w naszej organizacji w Mamo Pracuj, właśnie po to, ażeby przygotować się do bycia mamą i wiedzieć, co ja mogę robić, kiedy już zostanę mamą, ażebym nie musiała zawieszać karierę na kołku. I dochodzimy do tego momentu, w którym naprawdę większość badań, obserwacji rynku, innych krajów, i to nie jest jakby złote rozwiązanie, ale wiele kobiet chętniej decyduje się na dzieci, kiedy nie musi rezygnować ze wszystkiego, co jest dla nich ważne. A bardzo często przez lata tak prezentowało się bycie mamą. Ja sama jestem mamą trójki dzieciaków i kiedy już teraz mam nastoletnie dzieci, więc mam taką bardzo ciekawą perspektywę. Nie wiem, czyli 18 lat córka ma w tym momencie, czyli 18 lat najstarsza. Dedykowałam moim dzieciom i to była seria jakby takich wyborów, nie zawsze do końca świadomych, kiedy ja musiałam wybierać, co jest dla mnie ważniejsze, czy praca zawodowa, czy opieka nad dziećmi. No i najczęściej jakby naprawdę wygrywały dzieci, no bo one nie mogą zaczekać. Ale to ma swoje konsekwencje.
13: Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki. Z tego naszego spotkania dzisiaj zapamiętam te dwa określenia. Kara za dziecko, tak? I nagroda.
0: Kara za macierzyństwo. Nagroda za ojcostwo.
13: I nagroda za ojcostwo. Agnieszka Czmyry-Kaczanowska, wiceprezeska i współzałożycielka Fundacji Mamo Pracuj i członkini Rady do Spraw Kobiet na Rynku Pracy, była z nami w pierwszym programie Tok FM. Dziękuję i do usłyszenia. Po informacjach o 6.20 będziemy sprawdzali, co szef MON-u robi w Kanadzie.
1: Reklama. Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie 2. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
21: Lidl. To się opłaca.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
21: Tak, tak.
3: Od 6 do 9?
21: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i że na bogato.
21: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
21: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
22: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas. Reklama.
23: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne w Ukrainie będzie traktowany jako celowy i zamierzony. Tak polski resort dyplomacji odpowiedział na oświadczenie rosyjskiego MSZ-u wzywające do opuszczenia Kijowa w związku z zaplanowaną serią uderzeń na cele militarne. Gotowość do mediacji między Ukrainą i Rosją wyraziły Stany Zjednoczone. Porozumienie z Iranem nadal jest możliwe, mimo iż wojsko amerykańskie przeprowadziło wczoraj uderzenia na południu Iranu. Poinformował sekretarz stanu USA Marco Rubio. Podkreślił także, że cieśnina Ormus musi być otwarta tak czy inaczej, bowiem takie miejsca muszą być ogólnodostępne. Czy chcemy nowej konstytucji? 41,5% respondentów uważa, że Polska potrzebuje nowej ustawy zasadniczej. Przeciwnego zdania jest niemal 51% pytanych przez Ibris dla Rzeczpospolitej. I jeszcze ceny paliw. Litr benzyny 95 nie może dziś kosztować więcej niż 6,42 zł. Benzyny 98, 6,96 zł, a oleju napędowego 6,75 zł. Teraz w TOK FM informacje sportowe.
25: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
26: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
27: Mateusz Stanicki, dzień dobry. Hubert Hurkacz poszedł w ślady naszych czterech tenisistek i awansował do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Polak wygrał z Hiszpanem Jaume Munarem 6-3, 6-3, 2-6, 6-3 i przyznał, że tylko jeden fragment meczu był nieco gorszy.
28: To był dobry mecz z mojej strony, dobrze grałem, miałem i lekki zjazd w trzecim secie, natomiast później się odbudowałem i cieszę się z tego zwycięstwa, bo było mega, mega ważne dla mnie.
27: A Kamil Majchrzak będzie dziś ostatnim polskim singlistą, który wystąpi w pierwszej rundzie wielkoszlamowego French Open. O godzinie 11 zmierzy się z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. A wcześniej do drugiej rundy zmagań awansowały nasze zawodniczki. Iga Świątek pokonała Australijkę Emerson Jones. Świetny mecz rozegrała też Maja Chwalińska, która pokonała mistrzynię olimpijską Chinkę Quyen Van Zeng. A jeszcze w niedzielę do kolejnego etapu zmagań awansowały Magdalena French i Magdalinet. Mecze paryskiego turnieju pokazuje Eurosport. Za nami podsumowanie minionego sezonu w najwyższej klasie rozgrywkowej piłki nożnej. Wczoraj odbyła się gala PKO BP Ekstraklasy, gdzie trofea odebrali najbardziej wyróżniający się zawodnicy. Najlepszym piłkarzem został Bartosz Nowak z GKS-u Katowice, który zgarnął też nagrodę dla pomocnika sezonu. Natomiast za najlepszego trenera po raz drugi z rzędu uznano Nilsa Fredriksena, który z Lechem Poznań obronił Mistrzostwo Polski. Najlepszym bramkarzem sezonu został Xavier Ciekoński z Korony Kielce, obrońcą Wojciech Mońka z Lecha Poznań, a napastnikiem Karol Czubak z Motoru Lublin. Pachnie powołaniem do kadry. Ale jak już o tym mowa, to WFL Wolfsburg z naszym reprezentacyjnym bramkarzem Kamilem Grabarą nie utrzymał się w piłkarskiej ekstraklasie Niemiec. W rewanżowym meczu barażowym przegrał na wyjeździe pod ogrywce z SC Paderborn 1-2. W ubiegłym tygodniu pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 0-0. Koszykarze San Antonio Spurs pokonali Oklahoma City Thunder 103-82 w czwartym meczu finałowym konferencji zachodniej ligi NBA i wyrównali stan rywalizacji play-off do 4 zwycięstw na 2-2. Kolejne spotkania we wtorek w hali obrońców tytułu oraz czwartek ponownie w Teksasie. Z kolei hokeiści Vegas Golden Knights odrobili 3-bramkową stratę i wygrali z Colorado Avalanche 5-3 i prowadzą 3-0 w serii play-off w finale konferencji zachodniej ligi NHL. A za moment w TOK FM prognoza pogody.
25: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
26: Sponsorem programu był producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
29: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
24: Dzisiaj znów niemal bezchmurnie, jedynie miejscami na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie więcej chmur i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 22 do 30 stopni na zachodzie, chłodniej miejscami na północnym wschodzie, tam 18-20 stopni oraz nad samym morzem około 17.
29: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
23: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: To jest pierwszy program Tok FM. 25 minut po godzinie 6. Jest z nami dr Jacek Raubosz, szef działu analiz w Defense 24. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
7: Kanada zdecydowała się na zakupy w polskim przemyśle zbrojeniowym, a chodzi konkretnie o polskie drony. Dowiadujemy się o tym przy okazji wizyty szefa Ministerstwa Obrony Narodowej w Kanadzie. Czy to jest w ogóle jakiś taki znaczący zakup, gdyby Kanadyjczycy kupili od nas te drony?
2: Znaczy, przede wszystkim odpowiedź może być dwuznaczna, dlatego że z jednej strony mamy bardzo ciekawy rynek, który otwiera się na przestrzeń, bym powiedział tutaj, północnoamerykańską. To jest trochę brama do rynku dość skomplikowanego technologicznie, bo to z jednej strony jest kwestia amerykańskich wpływów, ale z drugiej strony to też pamiętajmy, że ta nowa strategia kanadyjska, ona bardzo mocno jest skierowana na północ, czyli nowe środowisko o wysokim poziomie skomplikowania pod kątem chociażby temperatury. A z drugiej strony, jeżeli byśmy spojrzeli na te możliwości kanadyjskich sił zbrojnych, no to Kanada nie jest olbrzymim potentatem, jeżeli chodzi o ilość sprzętu. Przede wszystkim raz, to Kanada rozpoczęła całkiem niedawno dopiero ten proces znacznej modernizacji. Więc trochę bym studził optymizm, ale z drugiej strony pokazywał, że to jest naprawdę bardzo ważne, żeby zdobywać nowe rynki, dlatego że Kanadyjczycy też mają dość dużo doświadczeń, patrząc na ich siły zbrojne, ale też ich firmy, które z tego co pamiętam w 90% to są małe i średnie przedsiębiorstwa aktywne na różnych rynkach zagranicznych, mają te możliwości wejścia nie tylko na własną przestrzeń tutaj importową, ale również i eksportową. Także wydaje mi się, że jest to dobry kierunek. Przede wszystkim bardzo dobrze, że polskie firmy starają się szukać tych partnerów poza naszym europejskim wymiarem.
7: A proszę opowiedzieć o tej ofercie polskich bezzałogowców.
2: Znaczy, pamiętajmy, że Polska jest w dość komfortowej sytuacji, dlatego że z jednej strony ma świetną firmę, no to jest chociażby WB, która rozwija te systemy bezzałogowe od dłuższego czasu i to jeszcze w oparciu o doświadczenia z partnerami tutaj eksportowymi, a z drugiej strony, jeżeli patrzymy o systemach bezzałogowych w Polsce, no to musimy pamiętać, że my mamy jeszcze jeden atut. To jest olbrzymia baza danych i wiedzy, która pochodzi z naszej kooperacji i tak naprawdę tutaj też tej współpracy szkoleniowej ze stroną ukraińską. Podam przykład z gruntu kanadyjskiego. Kanadyjczycy uruchomili taki program Minerva. To jest taka strategia dronowa. Ona dotyczy nie tylko systemów bezzałogowych, tych latających, ale również i innych systemów potrzebnych dla rozwoju sił zbrojnych. I skąd się wzięła Minerva? Minerva się wzięła przede wszystkim z tego, co tutaj zostało przez nas wskazane, czyli też doświadczeń dużego konfliktu, dużej operacji takiej pełnoskalowej, do której Kanadyjczycy mówią wprost, nie jesteśmy przygotowani, więc te systemy, które potencjalnie można tutaj pozyskiwać ze strony polskiej, patrząc na amunicję krążącą, systemy obserwacyjne, to jest naprawdę taka sytuacja win-win, bym powiedział, czyli zwycięstwo dla obu stron.
7: Mm-hmm. I jesteśmy tym producentem, który ma może niepraktyczne doświadczenia, ale jest blisko tej tajemnej wiedzy, jak sobie radzić na nowoczesnym polu bitwy w związku z wojną w Ukrainie, tak?
2: Ja bym powiedział przede wszystkim, że nawet my mamy, nie ma tutaj tajemnej wiedzy, to jest przede wszystkim bardzo taka, bym powiedział, twarda praca nad danymi dotyczącymi walki radioelektronicznej, działań przeciwnika. My mamy te doświadczenia, dlatego że chociażby tutaj wspomniana przeze mnie grupa WB, eksportując systemy i kooperując z Ukraińcami, ona te dane przede wszystkim, które można zasać, a potem następnie wykorzystać na przykład do oprogramowania, do pewnych zmian również w hardware'ze, czyli w tych takich twardych elementach konstrukcyjnych ona ma, więc ja bym może tego nie sprowadzał do magii, ja bym sprowadzał tego do naprawdę pracy naszych inżynierów, wybitnych inżynierów oraz naszych analityków. I jeszcze jednej rzeczy, która jest bardzo istotna i którą widzimy w ostatnich miesiącach, tej woli wsłuchiwania się w partnera ukraińskiego, który no, nie ma co ukrywać, ma jedne z największych doświadczeń, jeśli nie największe.
13: Rosja wezwała do opuszczania Kijowa w związku z zaplanowaną falą uderzeń. Czy to jest jakaś taka poważna groźba?
2: Poważna groźba moim zdaniem byłaby wtedy, gdyby Rosja zaczęła uderzać w miasta bez ostrzeżeń. Obecnie trwa taka presja psychologiczna, jest to jeden z elementów rosyjskich narzędzi wywierania wpływu i to w takim wymiarze strategicznym, propagandowym. Wydaje mi się, że ona jest skierowana na dwa kierunki. Z jednej strony to jest kierunek, o którym my teraz rozmawiamy, panie doktorze, szanowni państwo, czyli państw europejskich, państw światowych, że Rosja jest w stanie tutaj zagrozić całym miastom, a z drugiej strony jest to też w pewnym sensie zaspokojenie tej konsumpcji wewnętrznej. Zauważmy, że całkiem niedawno Rosjanie trochę, nazwijmy to, polegli, jeżeli chodzi o wymiar propagandowy, no bo z jednej strony no wręcz katastrofalna dla reżimu Putina parada, której nie było, a z drugiej strony uderzenia tutaj systemów bezzałogowych w miasta rosyjskie, w tym w Moskwę, więc jest to moim zdaniem zdublowanie takich działań do wewnątrz i na zewnątrz, żeby pokazać, że Rosja nadal posiada te systemy rażenia, które są w stanie zagrozić nie tylko miastom ukraińskim, bo wydaje mi się, że to nie jest wiadomość tylko i wyłącznie do Ukraińców. To jest wiadomość przede wszystkim dla przestrzeni europejskiej.
13: Bardzo dziękuję. Doktor Jacek Raubo, szef działu analiz Defense24, był z nami w pierwszym programie TOK FM. Do usłyszenia.
2: Dziękuję za zaproszenie.
13: Już teraz pierwszy program gospodarczy. Wzrost cen paliw mocniej uderzył w firmy niż w konsumentów. O tym dzisiaj przeczytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. Według fundacji Instrat obecne zawirowania powinny skłaniać do budowy odporności na kolejne kryzysy. Podczas obowiązywania pakietu CPN Polska zapłaciła około 7,5 miliarda złotych więcej za paliwo w związku z wybuchem wojny w Iranie. Tak wynika z analizy fundacji Instrat, rachunek za uzależnienie koszty kryzysu w Iranie dla polskiego transportu, która zostanie oficjalnie zaprezentowana podczas dzisiejszego wydarzenia Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności. Składa się na to koszt 5,5 miliarda poniesiony przez kierowców i firmy w okresie od 31 marca do 15 maja oraz koszt 2 miliardów poniesiony przez budżet państwa. Rozporządzeniem z 13 maja CPN został przedłużony do końca tego miesiąca. Autorzy analizy wskazują, że dzięki pakietowi CPN, który wprowadził ceny maksymalne na stacjach, a także obniżył VAT i akcyzę na paliwo, wzrost ceny benzyny 95 wyniósł tylko 42 grosze. Przed wybuchem konfliktu jej cena wynosiła 5,75, a w analizowanym okresie 6,17. Powiało chłodem. Pogorszenie koniunktury na polach. O tym z kolei dzisiaj w Rzeczpospolitej. Polskie rolnictwo weszło w 2026 rok z wyraźnie słabszą koniunkturą. Pomocnym poprzednim roku sektor wyhamował, a rolnicy ostrożniej podchodzą do inwestycji. Odczuwają już skutki wojny na Bliskim Wschodzie. Nastroje psują obawy o konkurencję ukraińską i Mercosur. Rolnictwo ze względu na zależność od cen światowych, pogody, także polityki handlowej i programów wsparcia należy do sektorów szczególnie wrażliwych na zmiany otoczenia. Jest jednym z sektorów silnie reagujących na wahania cen energii, kosztów środków produkcji, sytuacji handlowej i nastrojów inwestycyjnych. Jak pokazuje najnowsza edycja raportu Agroskop, przygotowanego cyklicznie przez tutaj jedną z organizacji, sektor rolny mierzy się dziś z presją niskich cen w dużej części produkcji roślinnej, ochłodzeniem klimatu inwestycyjnego po dobrym 25 roku i większą ostrożnością zakupową. Ceny w IT mogą skoczyć o 130%. Plany inwestycyjne firm są, czy te plany są do zmiany? O to także pyta Rzeczpospolita dzisiaj. Boom na AI i zaburzenia w dostawach będące efektem konfliktu na Bliskim Wschodzie zaczynają zagrażać realizacji projektów cyfrowych nad Wisłą, ostrzegają eksperci. Rosną koszty i terminy realizacji. Dziś mamy na rynku sytuację, w której, jak wyjaśniają analitycy, ceny infrastruktury IT rosną szybciej niż cykle inwestycyjne i budżetowe. A to fundamentalnie zmienia warunki
5: planowania projektów technologicznych. To nie jest chwilowe zaburzenie rynku. Wchodzimy w okres, w którym dostępność technologii i jej koszt stają się jednym z kluczowych czynników rozwoju gospodarki, tłumaczy Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, i podkreśla, że jeszcze niedawno rozmawialiśmy o tym, jak szybko się cyfryzować, a teraz dyskusja schodzi już na inne tory. I nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale te trzy teksty, chociaż dotyczą różnych spraw, wszystkie są pośrednio związane z wojną na Bliskim Wschodzie. To tylko pokazuje, jak duży ona ma wpływ na nas. Jeszcze Gazeta Wyborcza. Rosja nęka Armenię za dążenie do integracji z Unią Europejską. Z dnia na dzień Rosja wprowadza zakaz importu kolejnych towarów z Armenii. Moskwa stara się zniechęcić Ormian do głosowania na partię obecnego premiera Nikola Paszyniana, prowadzącego coraz bardziej proeuropejską politykę. W niedzielę na wiecu przed rozpisanymi na 7 czerwca wyborami parlamentarnymi premier mówił o wielkim wydarzeniu w życiu gospodarczym kraju. Uruchomiono połączenie kolejowe, które za pośrednictwem Gruzji i Turcji umożliwi eksport towarów z Armenii do Unii Europejskiej i import towarów z Europy. Czytamy o tym w dzisiejszej Gazecie Wyborczej.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Klagenfurt nad turkusowym Wurtersee łączy w sobie klimat renesansowej starówki z urokiem jeziora. Idealne miejsce na letni relaks, plażowanie i aktywność. Wszystko blisko siebie w słonecznej atmosferze południa. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
10: Tak, tak.
9: Od 6 do 9.
10: Od 6 do 9 w Żabce.
9: Za 6,99 i że na bogato.
10: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
9: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
10: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
9: Dokładnie.
11: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas. Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Jest 6.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Gdańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego. W sobotę służby po otrzymaniu takiego zgłoszenia weszły do lokalu. Teraz prokuratura sprawdza, kto był autorem tych fałszywych alarmów. To nie uspokaja polityków opozycji, którzy uważają, że służby w tym przypadku zawiodły. 16 państw Unii Europejskiej, w tym Polska, wezwało we wspólnej deklaracji do zwiększenia środków na regiony i rolnictwo w nowym unijnym budżecie na lata 2028-2034. Według nich gospodarowanie tymi środkami powinno pozostać wyłączną odpowiedzialnością państw członkowskich. Brytyjczycy wczoraj przeżyli najcieplejszy majowy dzień w historii swojego kraju. Rekordową temperaturę 35,5 stopnia Celsjusza pokazały termometry na lotnisku Heathrow. W kilku rejonach Anglii w związku z upałem obowiązuje pomarańczowy alert. Dziś w 12 miastach we Włoszech, m.in. w Rzymie, Bolonii, Florencji i Wenecji, obowiązywać będzie właśnie taki alert z powodu upałów. Według prognoz meteorologów w najbliższych dniach temperatury będą sięgać nawet 35 stopni. Upały nadeszły prawie miesiąc wcześniej niż zwykle. Kasia Linz została artystką roku podczas gali muzyki rozrywkowej Fryderyki 2026, która wczoraj odbyła się w Warszawie. Nagrodzono ją za muzykę, która łączy pokolenia. Fryderyka dla najlepszego alternatywnego albumu.

0: Album roku otrzymał Michał Fox Król za City Cluster, a dla najlepszego hip-hopowego albumu PZ za płytę Muzyka Popularna. Statuetkę Złotego Fryderyka przyznano Stanisławowi Sojce, zmarłemu w sierpniu zeszłego roku wokaliście i pianiście, uhonorowanemu w tym roku także podczas gali muzyki jazzowej. Teraz jeszcze prognoza pogody. Ciepły bardzo wtorek się zapowiada. Termometry pokażą od 20 stopni na północy przez około 25 w centrum do 30 na zachodzie. Będzie dużo słońca, jedynie na Suwalszczyźnie może pojawić się nieco więcej chmur oraz przelotny deszcz.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: 18 minut do 7, to jest pierwszy program TOK FM. Naszym gościem jest Mykoła Kniażycki, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy i szef Parlamentarnej Komisji do Spraw Kontaktów z Polską. Także szef Parlamentarnej Komisji Stowarzyszenia między Ukrainą a Unią Europejską. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Ukraina wzmacnia granicę z Białorusią. Na czym to polega?
3: To polega na tym, że mamy różne informacje o tym, że może być ofensywa ze strony Białorusi. Teraz dla nas wygląda tak, że to nie będzie możliwe bez armii rosyjskiej. Armia rosyjska nie stoi przed granicami ukraińskimi, a wszystko jedno mają manewry na terytorii Białorusi. Przez to jest takie zagrożenie jak dla Ukrainy, tak i z naszego widzenia dla państw bałtyckich.
2: Jak Ukraina zabezpiecza swoją północną granicę?
3: Ну, по-перше, то різні фортифікації, які є забезпечені. По-друге, то є армія українська, яка, нестети, може вальчити не тільки на сході, а частина цієї армії бронює границі północні.
2: Czy to jest tak, że państwo wyciągnęli wnioski z tego, co się wydarzyło na samym początku pełnoskalowej wojny? No bo pamiętajmy, że Kijów właśnie od północy został zaatakowany.
3: Так, абсолютно. Для нас нема жодної віри Лукашенку. Лукашенко є маріонеткою Путіна. Через то такий аргумент, як, наприклад, нищення Києва або офензива за сторони Білорусі, то з нашого пункту візення є такі останні аргументи Путіна в тій вальці, щоб запевнити, що він ще має сили.
2: W przypadku Polski ochrona granicy to jest taki charakterystyczne ogrodzenie, które jest monitorowane i tutaj pojawiają się w ramach różnych pomysłów wzmocnienia pewne takie rozwiązania. Ja chciałbym, żeby pan nam o tych rozwiązaniach, które są w Ukrainie, opowiedział, bo w Donbasie, gdzie toczą się najcięższe walki, wiemy o tym, że jest taka strefa, gdzie te fortyfikacje właśnie, gdzie te przeszkody terenowe są na tyle duże, że właśnie Rosjanie nie są w stanie tego sforsować już od kilku lat. A jak to wygląda na północy?
3: На півночі то є теж дуже фортифікації інженерні, тільки ж зараз вальчимо не човгами, а дронами. Ще що дуже важливо є оборона противолітнича, яка теж стоїть на границі з півночі. І, очевидно, такі обіцяні традиційні фортифікації з великими ровами і з всім іншим, воно є на границі Білорусі, будемо там кидись і бачив НАТО.
2: A w jakim stopniu wojna dzisiaj jest wojną dronową?
3: Oczywiście, co używamy? Używamy drony dla badania, dla wywiadu, dla artylerii. Jak na przykład mój syn, który jest takim przewodniczącym, dowódcą działu dronowego w Konstantynowie, tak? I oni robią wywiady dla artylerii, które niszczy Rosjan. Jest drony kamikadze. Oprócz dronów oczywiście, że jest artyleria, jest awiacja i obrona przeciwkolotnicza. To jest najważniejsze, czym walczymy na froncie. Drony jest ważne, bo drony trzymują granice. Tworzą takie strzefy, gdzie siare strzefy, gdzie nie mogą przyjść żaden żołnierz. Niestety nie nasz, nie rosyjski, bo te strzefy jest pod kontrolą dronów rosyjskich i dronów ukraińskich. I też używają drony naziemne, jak one się mówią, NRK na nich. To jest drony naziemne, które pomagają ewakuacji żołnierzów i które też już mogą walczyć między sobą. Był dowódca armii ukraińskiej, generał Zalużny, teraz ambasador Wielkiej Brytanii, często mówi o tym, że to jest wojna teraz sztucznej inteligencji i dronów.
2: To bardzo ciekawe jest, jak dzisiaj wygląda ta walka. W Polsce czasami słyszymy takie głosy, że w zasadzie to już dzisiaj czołgów się nie opłaca kupować, tylko same drony będą walczyły. Ale to chyba nie jest tak, to chyba nie jest prawda, bo potrzebne są wszystkie środki do prowadzenia walki, prawda?
3: Tak jest, tylko trzeba patrzeć na to, że cena na dron jest 500 euro na przykład, a cena czołga miliony. I jeden dron może zniszczyć całego czołga. Nie było takich jakichś walk, bitw czołgowych w ostatnim roku, bo to nie jest możliwe. Drony niszczą czołgi. Z drugiej strony różne pancerniki broniowe jest bardzo ważne dla ewakuacji, dlatego żeby te żołnierze, które używają drony, podjechali do frontu. Także wszystko jedno, broń jest potrzebna, jak ona się mówi. I artyleria jest potrzebna, i awiacja też.
2: To jeśli chodzi o front i o granice Ukrainy, ale Rosja potrafi także, tak, zresztą tak jak strona ukraińska, potrafi dosięgnąć Moskwy. Oczywiście Rosja też dosięga Kijowa. I ostatnio ten oriesznik został użyty, czyli jedna z najpoważniejszych rzeczy w rękach Rosjan. A teraz pojawia się groźba, taka prośba czy też sugestia do dyplomatów, żeby wyjechali z Kijowa przed jakimś poważnym atakiem. Czy państwo się tej groźby obawiają?
3: Nie, absolutnie. To jest czysta manipulacja rosyjska, dlatego żeby zastraszyć ambasadorów, który jest w Kijowie. Problem polega na tym, że w ciągu ostatniej tej ataki terrorystycznej ze strony Rosji były zniszczone mieszkania ambasadora Albanii. Albania jest członkiem NATO. I albański rząd zrobił protest do Rosji. Przez to Rosja chce zniąć odpowiedzialność z siebie i mówić, że ktoś inny jest odpowiedzialny, a my mówili o tym, że będzie atak. Ataki w Kijowie jest każdego tygodnia, czasem codziennie. Nic nowego nie oczekujemy. I myślimy, że to jest tylko taka informacyjna manipulacja ze strony Rosji.
2: A widać jakieś reakcje na to? Rosjanom się udało ten efekt mrożący uzyskać?
3: Nie, oni chcą, może jakieś ludzie w Kijowie, oczywiście, że ludzie, którzy mają dzieci, którzy mają rodziny, martwią się o tym, że mogą być ranne albo zabite przez rakety rosyjskie. Z drugiej strony ambasadorka Unii Europejskiej w Kijowie mówiła, że wszyscy ambasadorowie państw Unii Europejskiej będą tutaj w Kijowie, nic się dla nich nie zmieniło, ambasada Stanów Zjednoczonych też jest tutaj, a my cały czas patrzymy, nie wiem, jak to będzie teraz przy Trumpie, a kiedy wojna się zaczęła, to cały czas patrzyli na co robi ambasada amerykańska i jak oni już chcą ewakuować, to coś mają jakieś wywiady, że coś jest seriozne. Teraz wszyscy pracują jak pracowali.
2: Kolejnym takim ważnym tematem dla państwa jest wsparcie ze strony sojuszników z NATO i tutaj pojawia się propozycja 0,25% na obronność, gdzie tutaj państwa NATO miałyby przekazywać. I już widzimy, że 5 państw, i to właściwie takich największych tutaj w Europie natowskich, nie chce tego zrobić. Jak pan to skomentuje?
3: Chciałbym podziękować Polsce, która straci więcej. I nie tylko Polska, a nasze sojuszniki z państw Skandynawii i Baltii też tracą więcej. Oczywiście, że dla nas to jest bardzo ważna kwestia i będziemy robić wszystko dla tego, żeby przekonać naszych największych sojuszników, które mają największe gospodarki w tym, że wspierając Ukrainę, oni wspierają siebie i swoje bezpieczeństwo. To jest nasza praca, nasza dyplomacja.
2: Jak państwo sobie właśnie radzą w uzyskiwaniu pomocy z Zachodu, odkąd Stany Zjednoczone przestały finansować to wsparcie?
3: Teraz liczymy tylko na organizacje międzynarodowe, banki międzynarodowe i oczywiście na te 90 miliardów euro, które otrzymujemy od Unii Europejskiej. To jest, otrzymujemy tylko to wsparcie. Oczywiście, że inne nasze sojuszniki pomagają nam, takie jak Japonia albo Australia, a największa pomoc to jest od Unii Europejskiej i oddzielnie od każdego z państw sojuszników.
2: I to jest tak, że to wsparcie z Unii, które no jest możliwe po tym, jak Orban przegrał wybory na Węgrzech, to jest dla was istotne koło ratunkowe?
3: Absolutnie. To jest pojedyncze wsparcie, które otrzymujemy za te pieniądze, kupujemy rakety. A teraz nie możemy kupić przez to, że bardzo dużo rakiet Stany Zjednoczone wykorzystują przy wojnie w Iranie. I przez to tyle cywilów ginie i mamy takie problemy w Kijowie po ostatnim obstrzale, przez to, że nie mamy rakiet przeciwlotniczych, przeciwko balistyki rosyjskiej. Kijów jest w zasięgu balistyki. Lwów nie jest w zasięgu balistyki. Lwów oni mogą niszczyć tylko rakietami z samolotów, tak, albo dronami. A balistyka jest blisko, bo Kijów jest blisko od granicy, tak jak i Dnipro, tak jak i Charków, i w tym jest problem.
2: Jak w tej chwili, w tych warunkach wojny działa państwo ukraińskie?
3: Normalnie dzisiaj będziemy mieć posiedzenie parlamentu, jestem teraz w Kijowie, wszystko pracuje, jesteśmy już przyzwyczajeni za tyle lat do tych obstrzałów, do wojny, że musimy wspierać nasze wojsko, także państwo działa absolutnie normalnie.
2: W ciągu tych kilku lat ostatnich słyszeliśmy czasami o tym, że może zabraknąć na wypłatę świadczeń, na funkcjonowanie administracji. Jak państwu się udaje funkcjonować mimo ograniczonego jednak wsparcia?
3: Ono jest ograniczone, a ono jest duże. My już przyzwyczajeni, że nasza gospodarka nie jest wielka, pieniądze administracyjne nie jest wielkie, robimy wszystko dla ekonomii. Dzisiaj na przykład w parlamencie jedno z pytań to jest budżet, który będziemy jakieś pieniądze musimy zmniejszyć, bo trzeba jakieś pieniądze na coś inne. Jak każde państwo, tylko państwo jest biedne, nie jest bogate i muszę walczyć, i muszę wydawać pieniądze na walkę. Bo w Rosji też jest bardzo trudna sytuacja z gospodarką. Przez to mam nadzieję, że jakieś negocjacje może będziemy mieć w następnym roku o zawieszeniu broni, a ukraińska gospodarka funkcjonuje i ukraińska administracja funkcjonuje przez to, że mamy to wsparcie od Unii Europejskiej. Bez tego nie funkcjonowałaby.
2: A jakimi tematami państwo się teraz w parlamencie zajmują? Nad czym pracują parlamentarzyści w Ukrainie?
3: To jest różne tematy. Oczywiście, że jest reforma ustawodawstwa przez nasze integrację do Unii Europejskiej. Jest pieniądze na armię i musimy zmienić metod pieniądzów na armię, na mobilizację, z którą mamy bardzo duże problemy. Większość to jest kwestii armii, mobilizacji, integracji do Unii Europejskiej. Niestety zwiększenie podatków, zwiększenie płac za paczki z innych krajów. Różne takie rzeczy, które jest ważne dla nas, współpracy międzynarodowej i dla funkcjonowania naszego budżetu i naszego państwa.
2: Jak pan idzie do pracy, czyli do parlamentu, albo wychodzi z tej pracy i po prostu na co dzień funkcjonuje w stolicy Ukrainy, to jak tam wygląda aktualnie życie codzienne?
3: Nic się nie zmieniło. Niestety nie ma remontów dróg na przykład. Jest problema z tym, że kiedy idziesz po ulicy, to widzisz budynki, które były zniszczone na przykład przez ostatnie ataki. Wygląda to oczywiście okropnie, a samochody jedą szkoły i przed szkoły funkcjonują, uniwersytety funkcjonują, miasto żyje. Mhm.
2: Jeszcze na koniec, bo teraz mamy omówione tematy takie wewnątrzukraińskie, a jeszcze chciałem pana zapytać o telefon sekretarza stanu Marco Rubio, który wczoraj rozmawiał ze swoim rosyjskim odpowiednikiem na temat wojny w Ukrainie. Czego pan się spodziewa po takich telefonach, po tych kontaktach amerykańsko-rosyjskich? Czy coś zmierza w kierunku jakichś rozmów i perspektywy zawieszenia broni?
3: Ja myślę, że zawieszenie broni teraz będzie uzależnione tylko od negocjacji między Ukrainą, Unią Europejską i Rosją. Stany Zjednoczone teraz wycofują się z tego, bo oni nie chcą walczyć z Putinem, oni chcą mieć jakieś dealy, interesy, handel z Putinem i z Rosją cały czas. Przez to pozycję Stanów Zjednoczonych po zwycięstwu Trumpa oczywiście się zmieniła. Z drugiej strony my wdzięczni Stanom za to, co sprzedają dla nas te uzbrojenia za pieniądze europejskie, dają wywiady. Dla nas transatlantycka współpraca jest naprawdę bardzo ważna. A oczywiście, że nie mamy żadnej nadziei, że Trump jakoś pomoże zrobić decyzję o zawieszeniu broni. Mm-hmm.
2: Tutaj być może Amerykanie w końcu zrozumieli, że się z Rosjanami jest bardzo trudno się porozumieć i że pewne gesty czy deklaracje są puste z ich strony.
3: Tak jest, tylko że to jest rozmowy, Trump rozmawia z Xi Jinpingiem, Xi Jinping rozmawia z Putinem. To jest taki przywódcy, dla których siła jest najważniejsza. Oczywiście, że Trump jest przywódcą państwa demokratycznego, a Putin i Xi Jinping autorytarnych państw. A wszystko jedno, oni liczą na to, że jakieś rozmowy między nimi pomogą zmienić świat i porządek na dzisiaj w świecie. I w tym jest problema, że Putin chce zmienić ten porządek, Trump gdzieś też, bo każdy z nich chce mać słabe Europę, tylko że Putin chce rządzić Europą, a Trump chce ze swojej strony, przez to mają różne podejścia do tego. A poprzez to oni nie rozumieją demokracji o ofiarach ukraińskich. W tym jest problem największy.
2: Bardzo dziękuję. Mykola Kniażycki, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy, szef Parlamentarnej Komisji do Spraw Kontaktów z Polską, był z nami w pierwszym programie TOK FM. Dziękuję i do usłyszenia.
3: Dziękuję. Do usłyszenia.
2: Już tylko 3 minuty pozostały do godziny 7. O 7 zaprosimy Państwa na informacje, a kilka minut po 7 zaczniemy wtorkowy poranek w TOK FM. I w tej sprawie pojawia się w studiu Maciej Kluczka. Dzień dobry.
4: Jak to powiedziałeś, to stwierdziłem, dzień dobry, że dobrze, że są w życiu stałe rzeczy, jak chociażby ramówka radiowa. Chociaż prawda? Oczywiście można też nas słuchać w podcastach, do czego zachęcamy, ale takie stałe punkty dnia są ważne i potrzebne, a ja mam kilka pytań w tym poranku. No chociażby wczoraj po południu dowiedzieliśmy się, że prezydent wskazał pierwszego nowego prezesa Sądu Najwyższego, Zbigniew Kapiński, ale czy cokolwiek to zmienia w funkcjonowaniu Sądu Najwyższego, funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, bo niestety ten sędzia na to stanowisko w Sądzie Najwyższym, teraz prezesa Izby Karnej, został wskazany przez upolitycznioną KRS. No i tutaj się zaczynają
2: problemy. Z drugiej strony prezydent miał tylko do wyboru neosędziów.
4: Tak, w sumie nie mógł wyjść poza grono neosędziów, więc pierwszego gościa poranka, Michała Laskowskiego, sędziego Sądu Najwyższego, po 7.20 o to zapytam, ale wrócimy też do wyborów krakowskich, pewnie troszeczkę jeszcze o przyczynach porażki, ale więcej o tym, co Kraków czeka w najbliższych tygodniach.
2: Maciej Kluczka z tymi tematami po godzinie 7.
4: Zapraszam.
2: A my już dziękujemy za nasze wczesnoporanne spotkanie w pierwszym programie TOK FM, przygotowanym przez Jakuba Żebrowskiego i Różę Rumińską. Naszą audycję zrealizowała Liwia Prądzyńska, a ja nazywam się Wojciech Muzal. Dobrego dnia Państwu życzymy.
5: Reklama.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Prezes PiSu krytykuje decyzję prezydenta o powołaniu Zbigniewa Kapińskiego na nowego szefa Sądu Najwyższego. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa ma zarządzać komisarz, którego na razie nie ma. Za chwilę sprawdzimy, jak miasto funkcjonuje w czasie bezkrólewia. Rynek paliw spodziewa się szybkiego zakończenia konfliktu w Iranie. Widać to po spadkach cen na giełdzie. Mamy wtorek, 26 maja, to dzień mamy, minęła siódma. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Neosędzia, który do tej pory kierował Izbą Karną, został prezesem Sądu Najwyższego. Zbigniewa Kapińskiego wskazał na to stanowisko prezydent Karol Nawrocki. Decyzję krytykuje część prawicy, w tym prezes PiSu Jarosław Kaczyński czy Sławomir Cenckiewicz, do niedawna szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Wawrzyniec Zakrzewski.
11: Zbigniew Kapiński był jednym z pięciu kandydatów samych
5: neosędziów, których Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego zaproponowało Karolowi Nawrockiemu. Był kandydatem, który otrzymał najwięcej głosów spośród wszystkich, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, który o nowym prezesie Sądu Najwyższego wypowiada się w samych superlatywach.
7: Jest tym prawnikiem, tym sędzią, który sprzeciwiał się i mówił to głośno łamaniu prawa, nadinterpretacją przepisów prawa przez obecnie rządzący.
5: Ale dla Jarosława Kaczyńskiego i Sławomira Cenckiewicza liczy się co innego. Krytykują decyzję Karola Nawrockiego, bo ich zdaniem Zbigniew Kapiński przyłożył rękę do uznania oświadczenia lustracyjnego Lecha Wałęsy za prawdziwe, czyli potwierdzenia, że były prezydent i lider Solidarności nie był współpracownikiem PRL-owskiej Służby Bezpieczeństwa. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
0: Gdańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego. W sobotę służby po otrzymaniu takiego zgłoszenia weszły do lokalu. Teraz prokuratura we współpracy ze służbami sprawdza, kto był autorem fałszywych alarmów. To nie uspokaja polityków opozycji, którzy uważają, że służby w tym przypadku zawiodły. Posłowie PiSu przeprowadzili kontrolę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nie wykluczamy też złożenia wniosku o dymisję szefa resortu Marcina Kierwińskiego, mówi Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości.
11: Gdybyśmy mieli sprawnie działające państwo, to minister spraw wewnętrznych już powinien się podać do dymisji. Za to, że do tej pory nie reagował na tego rodzaju wydarzenia, co doprowadziło do tego, że bezpieczeństwo pana prezydenta zostało zagrożone.
0: Pozwólmy pracować służbom, apeluje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
12: W sprawie tego mieszkania, które nie było i słusznie objęte nadzorem służby ochrony państwa, bo to nie było mieszkanie pana prezydenta, tylko członka jego rodziny. Wszystkie procedury zostały wypełnione.
0: Rządzący zapowiadają weryfikację alarmowego systemu SMS-owego stworzonego dla osób niemówiących i niesłyszących. To właśnie za pomocą tego systemu zgłoszone zostały fałszywe informacje o rzekomym zagrożeniu. Po niedzielnym referendum Kraków nie ma chwilowo prezydenta i jego zastępców. Do czasu wyboru nowego włodarza miastem będzie zarządzał komisarz wskazany przez premiera. Na razie komisarza jeszcze nie ma. Jak Kraków funkcjonuje obecnie? To pytanie do krakowskiej reporterki TOK FM Pauliny Nawrockiej.
13: Miastem kieruje teraz jego sekret. Antoni Fryczek i uspokaja krakowian.
14: Każdy z mieszkańców, który będzie chciał uzyskać, nie wiem, odpis aktu stanu cywilnego, prawo jazdy, będzie chciał uzyskać dowód osobisty, uzyska. Z tego punktu widzenia jakby nic się nie dzieje. Urząd działa, miejskie jednostki działają.
13: Donald Tusk musi teraz niezwłocznie wskazać człowieka, który przejmie stery i zajmie się organizacją wyborów.
14: Prezes Rady Ministrów, wyznaczając osobę, bo tak naprawdę ustawa nie używa określenia komisarz, tylko osobę pełniącą obowiązki prezydenta, jednocześnie zarządza wybory. Zatem do końca sierpnia musimy się spodziewać przeprowadzenia wyborów.
13: Jako prawdopodobną datę wskazuje się niedzielę 23 sierpnia. Ewentualna druga tura odbyłaby się już we wrześniu. Z Krakowa Paulina Nawrocka. TOK FM.
0: Stany Zjednoczone po raz pierwszy od dłuższego czasu przeprowadziły serię ataków na południowy Iran. Celem były irańskie łodzie i wyrzutnie rakietowe w pobliżu cieśniny Ormus. Waszyngton twierdzi, że zrobił to w ramach samoobrony. Cezary Jaszczyk.
15: Światowe media oceniają ten ruch jako dość zaskakujący, bo od kilku dni między Waszyngtonem a Teheranem trwają przecież dość intensywne negocjacje pokojowe. Analitycy zastanawiają się teraz, jak ten atak wpłynie na rozmowy i co dalej z teoretycznie wciąż obowiązującym zawieszeniem broni. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio nadal widzi szansę na porozumienie. Tak jak w przypadku innych takich umów, musimy uzgodnić praktycznie każde zdanie, każde słowo. To zajmie zapewne jeszcze kilka dni. Musimy to wypracować. Albo będzie to dobre porozumienie, albo nie będzie go w ogóle. Rubio powtórzył, że jednym z kluczowych warunków Waszyngtonu jest odblokowanie cieśniny Ormus. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: Szybkiego zakończenia konfliktu w Iranie spodziewa się rynek paliw. Widać to po spadkach cen na giełdzie. A nawet jeśli cieśnina Ormuz zostanie odblokowana, na wyraźne obniżki cen przyjdzie nam poczekać być może nawet kilka miesięcy, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Refleks.
16: Samo udrożnienie cieśniny Ormuz, umożliwienia wypłynięcia tankowcom, które są tam uwięzione, to być może 4-6 tygodni. Natomiast są też pewne ograniczenia i zniszczenia infrastruktury naftowej. I tutaj może być różnie. Przywrócenie i produkcji, i eksportu do poziomu sprzedaży wybuchu wojny, czy mogłoby zająć nawet kilka miesięcy.
0: W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżonych, regulowanych cen paliw na stacjach. Przed nami kolejny słoneczny dzień. Jedynie na Suwalszczyźnie może pojawić się nieco więcej chmur oraz przelotny deszcz. Temperatura osiągnie maksymalnie od 20 stopni na północy przez około 25 w centrum do 30 na zachodzie. Są ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami w województwie lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Wtorkowy poranek, to GFM. Maciej Kluczka, dzień dobry, zapraszam. 26 dzień maja, więc Dzień Matki. Wszystkim mamom życzymy wielu radości, spełnienia. Mamo, pozdrawiam. Szanowni Państwo, jest nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Ale czy to coś zmienia, jeśli chodzi o sytuację Sądu Najwyższego? Jest też śledztwo w sprawie fałszywych alarmów dotyczących mieszkania rodziny prezydenta. Ale czy przyniesie konkretne efekty i czy przede wszystkim uspokoi polityczne emocje w tej sprawie? To tylko dwa z wielu pytań wtorkowego poranka. Pytania, na które wspólnie z Państwem będę szukać odpowiedzi. Mówiłem o tym, co już jest, a teraz też o tym, co jest i co będzie. Bo na pewno jest polityczne nowe otwarcie w Krakowie. Będą nowe wybory prezydenckie i nowy prezydent Krakowa. Dotychczasowy Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej przegrał referendum po 2 latach sprawowania władzy.
17: Trzeba wyciągnąć z tego wnioski, jakie błędy popełnił prezydent Miszalski, nikt tego nie będzie ukrywał, i poszukać jak najlepszego kandydata.
18: Początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę i zakończy się odejściem samego Tuska, bo dziś mamy do czynienia z odejściem Tuska krakowskiego.
4: To zapewne bardzo dobrze znane Państwu głosy Tomasza Siemoniaka z Koalicji Obywatelskiej i Przemysława Czarnka z PiSu. No właśnie, PiS liczy na to, że Kraków pociągnie za sobą referenda w kolejnych miastach, w których rządzą politycy KO. Czy na pewno się tak stanie, czy to jednak jest myślenie życzeniowe? O tym dzisiaj też porozmawiamy, a swego rodzaju życzenia dla odwołanego prezydenta ma prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, który przecież na swoim koncie też ma dotkliwą porażkę. Pytanie, czy nie dotkliwszą, bo na poziomie, nie na poziomie lokalnym, ale ogólnokrajowym.
19: Wszyscy dzisiaj zadają sobie pytania o referendum w Krakowie. Werdykt wyborców jest werdyktem wyborców i trzeba go szanować. A na koniec do Olka mogę tylko powiedzieć, słuchaj, w polityce zdarzają się bardzo dotkliwe porażki, a człowieka poznaje się po tym, jak sobie z nimi radzi.
4: Odwołanie Aleksandra Miszalskiego wywołuje oczywiście poruszenie w Koalicji Obywatelskiej, bo przed tą partią próba utrzymania władzy w Krakowie. Pytanie, czy to jest w ogóle do zrobienia i czy z kim? Z senatorką Moniką Piątkowską czy z wiceministrem Ireneuszem Rasiem? Pewne jest to też, że dojdzie do zmiany na stanowisku szefa Koalicji Obywatelskiej w Krakowie. Miszalskiego może zastąpić poseł Marek Sowa. Odwołanie prezydenta Krakowa naturalnie powinno cieszyć opozycję. Cieszy, ale też wywołuje swego rodzaju zakłopotanie, bo Prawo i Sprawiedliwość nie dość, że nie ma naturalnego kandydata, którego mogłoby od razu już wystawić, to też nie widać, by wszyscy stali w blokach startowych. Szefową krakowskiego PiSu, przypomnijmy, jest Barbara Nowak, zbyt ekscentryczna także dla polityków PiSu, raczej niewybieralna Małgorzata Wasserman, na razie nic na tę chwilę o tym nie wiadomo. Podobnie Łukasz Kmita, poseł PiSu z Krakowa, który wczoraj w rozmowie z Radiem RMF stwierdził, że dobrym kandydatem byłby inny krakowianin, Andrzej Duda. I brzmiało to, szanowni państwo, tak jakby poseł Kmita chciał przerzucić ten gorący kartofel właśnie w ręce byłego prezydenta. Na chwilę zostawmy Kraków, bo jeszcze gorętsza sytuacja jest po wyborze Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Wczoraj po południu ten wybór ogłosił rzecznik prezydenta, bo choć ten wybór niewiele zmienia w Sądzie Najwyższym, jeśli chodzi o sytuację prawną, bo sędzia Kapiński został powołany do Izby Karnej, której był przewodniczącym przez upolitycznioną KRS. Co ciekawe, jego pierwszym zadaniem będzie zwołanie pierwszego posiedzenia nowej KRS, która ma, jej skład ma gwarantować odpolitycznienie tej instytucji. Ale wracając, sytuacja prawna nie za bardzo się zmienia, za to ten wybór chyba zmienił już dość nieco sytuację polityczną i o tym też będziemy dzisiaj rozmawiać, bo sędzia Kapiński był w składzie sądu, który przed laty, w 2000 roku, orzekł, że były prezydent Lech Wałęsa nie był tajnym współpracownikiem SB i zatwierdził jego oświadczenie lustracyjne. Ale z tym wyrokiem do dziś nie chce się pogodzić Jarosław Kaczyński. Kilka dni temu mówił, że nie wyobraża sobie, żeby Kapiński został pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Karol Nawrocki zdecydował jednak inaczej. Wczoraj widzowie Republiki mogli zobaczyć paski, które alarmowały o tym wyborze, mówiące między innymi o powrocie postkomuny do Sądu Najwyższego. No i bardzo ostrych słowach mówiących o błędzie prezydenta Karola Nawrockiego wypowiedział się na portalu X nie kto inny jak Sławomir Cenckiewicz. Przecież wieloletni polityczny i też pewnie prywatnie przyjaciel Karola Nawrockiego. Jakby próbując wyprzedzić chyba tę krytykę i te ataki medialne ze strony prawicowych mediów, rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił wczoraj o Kapińskim, o prezesie Kapińskim tak.
7: Wtedy w roku 2000, w sierpniu roku 2000 nie były znane wszystkie dokumenty wytworzone przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa.
4: No ale czy to przekona Prawo i Sprawiedliwość, a szczególnie szefa tej partii? Zobaczymy. Wracam do Krakowa, bo oczywiście rozpisują się teraz o przyczynach porażki, ale też o scenariuszach możliwych dla stolicy Małopolski dzisiejsze gazety. Roch Zygmunt w Rzeczpospolitej pisze, że w ogóle ta sytuacja pokazuje, jak Kraków jednak jest różny od innych dużych miast, bo z jednej strony, to tutaj moje małe dopowiedzenie, oczywiście Kraków jako duże miasto sprzyja kandydatom Koalicji Obywatelskiej, ale jednak z tych największych miast jest najbardziej konserwatywne. A Roch Zygmunt w Rzepie pisze dzisiaj o tym, że też sytuacja ruchów miejskich jest w Krakowie specyficzna. Cytat. Jest inna na przykład niż od Warszawy, mimo że historycznie to Warszawa jest stolicą ruchów miejskich, ale nie ma działacza tego formatu jak chociażby Łukasz Gibała. Nie chodzi tylko o samo zaangażowanie w lokalne sprawy, ale też o zasoby finansowe, jakimi dysponuje Gibała. Nie jest tajemnicą, że aktywiści zbierający podpisy pod wnioskiem o referendum dostawali za swoje prace wynagrodzenie. On zresztą, Gibała, to moje też dopowiedzenie, wczoraj w rozmowie z Kanałem Zero stwierdził, przyznał, że wydał na tę kampanię kilkaset tysięcy złotych. I dalej komentarz z Rzeczpospolitej. Gdy do tego dodamy działalność dziennikarzy, aktywistów i podczepianie się pod inicjatywę polityków niektórych, Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, to łatwo znajdziemy odpowiedź, dlaczego w niedzielę sprawy potoczyły się tak, a nie inaczej. Ale autor komentarza zwraca też uwagę na to, że po prostu też sytuacja samorządowców, prezydentów miast zmienia się. Ewidentnie, uważa Roch Zygmunt, wyczerpuje się model samorządności polegający na braniu pieniędzy z Unii Europejskiej i spokojnym modernizacyjnym dryfie. Starzejące się społeczeństwo czy problemy mieszkaniowe będą zmuszać lokalnych polityków do większego wysiłku i wyjścia poza wygodne schematy. A więc to jest też pewnie prognoza, jak będą wyglądać też kampanie wyborcze w kolejnych latach, jakich tematów będą dotyczyć. Obszerny też artykuł, analiza w Gazecie Wyborczej, polecam na stronie 4, jeśli chodzi o przyczyny porażki, ale jeśli chodzi już o Gazetę Wyborczą, to zaglądam też do bardzo ciekawej rozmowy z profesorem Marcinem Dziurdą, nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, który jednak nie jest przez prezesa Trybunału dopuszczony do pracy. Z profesorem rozmawia Ewa Iwanowa. No i kwestie może najpierw bardzo codzienne, przyziemne, ale też pokazujące sytuację w Trybunale. Profesor został zapytany, jak wygląda ich obecność, sędziów, tej czwórki sędziów TK wybranych przez Sejm, niedopuszczonych do pracy właśnie w Trybunale. Staram się być. Domagam się dopuszczenia do pracy. Dopominam o odpowiedzi na złożone pisma. Ale szczerze mówiąc, to za długo nie daje się tam wytrzymać. Jesteśmy traktowani coraz gorzej. W tej chwili możemy przebywać tylko w holu przy samym wejściu, a to nie jest miejsce, które sprzyjałoby pracy czy jakiejkolwiek intelektualnej aktywności, zwłaszcza pod stałym nadzorem Straży Trybunalskiej. Chociaż strażnicy starają się być bardzo uprzejmi, widać, że im też ta sytuacja doskwiera. Ale takie polecenie dostali od prezesa. Nie możemy zrobić kroku w budynku bez asysty strażnika. Nawet do toalety nas odprowadzają, tyle że nie wchodzą do środka. No ale sędzia Dziurda dostaje też pytanie, serię pytań o kroki prawne i oczywiście wiemy, że jest wydane zabezpieczenie ze strony Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które nakazuje kroki prawne wobec kroki też, które mają umożliwić pracę nowym sędziom Trybunału, no ale prezes Święczkowski z tego sobie nic nie robi. No i jest oczywiście pytanie, czy będą kolejne kroki. Zabezpieczenie to jest jakby pierwszy etap, bo oczywiście do 2 czerwca sędziowie reprezentowani przez mecenas Sylwię Gregorczyk-Abram muszą złożyć skargę do ETPC i ta skarga oczywiście będzie złożona. Sędzia Dziurda nie chce mówić, co dokładnie w tej skardze będzie, ze względu na po prostu walkę procesową o swoje prawa. Przyznaję, że zajmują się teraz bardzo pilnie tą skargą. Czekamy też, mówi profesor, na odpowiedź prezesa Święczkowskiego na pismo z 6 maja, mówiące właśnie o tym, że Trybunał w Strasburgu orzekł, co orzekł. Ale jeszcze jest pytanie, czy będzie skarga do Sądu Pracy. To też nie jest wykluczone. No, ale profesor też wskazuje na brak jakiejkolwiek reakcji Kancelarii Prezydenta na, uwaga, 4 pisma złożone przez wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wydaje się to co najmniej niestosowne, mówi sędzia, i żeby było jasne, dodaje, nie jest to kwestia mojego samopoczucia czy ego, ale nie powinny tak działać instytucje państwowe, zwłaszcza te najważniejsze. I na koniec jeszcze wracam do Rzeczpospolitej na stronę numer 1, bo tam bardzo interesujące doniesienia z rynku pracy. Polska jest krajem imigracji. Nawet ponad 400 miliardów złotych mogli dołożyć do polskiego PKB w 2025 roku pracujący i mieszkający nad Wisłą cudzoziemcy, wynika z raportu, do którego dotarła Rzeczpospolita. Co ważne, migranci wypełniają luki kadrowe. Przeprowadzone na potrzeby raportu badanie Ipsos dowodzi, że Polacy coraz częściej mają kontakt z cudzoziemcami, deklaruje je 78% badanych i na ogół dobrze je oceniają. Najwięcej pozytywnych opinii dotyczyło właśnie relacji w pracy, 60% respondentów. Ponad połowa uczestników badania uważa, że imigranci wypełniają luki kadrowe i przyczyniają się do wzrostu gospodarczego. A aż 73% respondentów twierdzi, że Polska powinna być otwarta na osoby z innych krajów, które wnoszą umiejętności, pracowitość i które chcą tu uczciwie żyć. To moim zdaniem bardzo dobre wyniki badań w stosunku Polaków do pracujących w Polsce migrantów. Tym pozytywnym akcentem kończymy przegląd prasy, a za chwilę informacje, po których połączymy się z doktorem Michałem Laskowskim, sędzią Sądu Najwyższego, też byłym prezesem Sądu Najwyższego.
20: Autopromocja.
21: Ponad 15% kadry kierowniczej w Dolinie Krzemowej to osoby azjatyckiego pochodzenia. Jak mówią po angielsku? Jakie słowa i zwroty wplatają i czy zawsze są one poprawne? Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
20: Autopromocja.
21: Reklama.
22: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
21: Reklama.
24: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 7.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje Tok FM. Są ostrzeżenia przed upałem w województwie lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Temperatura może dojść dziś do 30 stopni Celsjusza. Jeszcze co najmniej dziś, a być może dłużej, potrwają utrudnienia na torach po wypadku w Wielkopolsce. Na trasie Rogożno-Poznań na przejeździe kolejowym w Garbatce ciężarówka zderzyła się z szynobusem. Zginął kierowca samochodu, 18 osób jadących pociągiem zostało rannych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że tir prawdopodobnie nie nie wyhamował przed przejazdem i wjechał w bok szynobusu Kolei Wielkopolskich. Trzydniowy protest pracowników rozpoczął się przed centralą Dino Polska w Krotoszynie. Powstało miasteczko namiotowe. Pracownicy domagają się m.in. podwyżek o 900 zł. Skarżą się na m.in. przeciążenie i braki kadrowe. W najbliższych dniach Polska 2050 zdecyduje o kandydacie na prezydenta Krakowa. Faworytem jest szef klubu parlamentarnego Paweł Ślis. W grze jest jeszcze dwóch kandydatów lub poparcie kogoś spoza partii. Teraz w TOK FM informacje sportowe.
1: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
2: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
3: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
6: Mateusz Stanicki, witam. Jeszcze tylko Kamil Majchrzak i będzie można powiedzieć, że komplet naszych tenisistów awansował do drugiej rundy wielkoszlamowego French Open. Polak o godzinie 11 zmierzy się z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. A wcześniej doskonale poradzili sobie Hubert Hurkacz, który wygrał z Hiszpanem Jaume Munarem, Magdalena Fręch, po tym jak skreczowała jej rywalka Elena Gabriela Ruse, Magdalinet, która wygrała z Czeszką Terezą Walentową, Iga Świątek, która wygrała z australijską tenisistką Emerson Jones oraz Maja Chwalińska, która pokonała Chinkę Quyen Van Zeng. Dla Polki był to już czwarty wygrany mecz na kortach Rolanda Garrosa, bo udanie przebrnęła eliminacja, ale jak mówi, warunki w Paryżu nie rozpieszczają.
10: Są to ciężkie warunki, szczególnie, że tydzień temu było tutaj tak zimno. Przed eliminacjami naprawdę marzliśmy. Także no, śmieszna jest ta pogoda w Europie chyba całej, ale tak, no, na pewno jest to wymagające, ale warunki są takie same dla wszystkich, także staramy się najlepiej, jak potrafimy, żebyśmy troszeczkę obniżyli tą temperaturę swojego ciała i nawadniamy się, myślę, dużo więcej niż normalnie.
6: Turniej Roland Garros pokazuje Eurosport. Eryk Goczał z pilotem Szymonem Gospodarczykiem w Toyocie wygrali w Argentynie pierwszy etap imprezy De Safioruta, trzeciej eliminacji Mistrzostw Świata w rajdach terenowych. Na odcinku ze startem i metą w San Juan Polacy o 50 sekund wyprzedzili Amerykanów Mitcha Guthriego i Kalona Wolcha oraz o 56 sekund Hiszpanów Carlosa Sainza i Daniela Oliverasa. Żaden piłkarz Realu Madryt nie znalazł się w kadrze reprezentacji Hiszpanii na rozpoczynający się 11 czerwca Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Selekcjoner Luis de la Fuente sięgnął za to po 8 graczy Barcelony, w tym leczącego kontuzję Lamina Yamala. A zostając przy piłce nożnej, to nie ma Ligi Mistrzów, to nie ma dalszej współpracy. AC Milan zwolnił trenera Massimiliano Allegriego, to efekt dopiero 5. miejsca Serie A, na które Rossonieri spadli w ostatniej kolejce. Klub oprócz trenera zwolnił też 3 dyrektorów wykonawczych, bo zapowiedział gruntowną przebudowę drużyny przed przyszłym sezonem. A za moment w TOK FM prognoza pogody.
1: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
2: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
3: Sponsorem programu był producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
0: Ciepły bardzo wtorek się zapowiada. Termometry pokażą od 20 stopni na północy, przez około 25 w centrum, do 30 na zachodzie i tam ostrzeżenia przed upałami. Będzie dużo słońca, jedynie na Suwalszczyźnie może pojawić się nieco więcej chmur i przelotny deszcz.
24: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Gościem poranka TOK FM jest Michał Laskowski, sędzia Sądu Najwyższego. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
4: Panie sędzio, był pan prezesem Izby Karnej Sądu Najwyższego. Teraz to obecny prezes Izby Karnej został pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Czy bazując na doświadczeniu zawodowym Zbigniewa Kapińskiego, był przez wiele lat sędzią Sądu Rejonowego, Okręgowego, Apelacyjnego w Warszawie, też orzekał w Sądzie Lustracyjnym, o czym przypomniał ostatnio Jarosław Kaczyński. Czy bazując na tym doświadczeniu, powiedziałby pan sędzia, że to doświadczony, dobry sędzia?
25: Na pewno doświadczenie sędziowskie pana Kapińskiego to jest jego zaleta, bo przypomnę, że pozostali kandydaci na to stanowisko to był były notariusz, były komornik, były adwokat ze stosunkowo krótkim stażem sędziowskim w Sądzie Najwyższym. Mhm. Więc znajomość realiów sądu, no tak to kierowanie izbą karną w Sądzie Najwyższym, no to jest zaleta z całą pewnością. porównaniu do innych kandydatów.
4: A czy sposób powołania do Izby Karnej Sądu Najwyższego przez poprzednią upolitycznioną KRS sprawia, że to jest neosędzia i ten dorobek nieco odchodzi w dal, w tło naszych rozważań, a wybija się właśnie sposób powołania, który może rodzić problemy?
25: No z pewnością tak, bo pan Kapiński zdecydował się jednak na udział w tej procedurze przed Krajową Radą Sądownictwa. Został w ten sposób powołany na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego. No i jest w gronie tych 2/3 obecnie składu Sądu Najwyższego powołanych w ten sposób. I ten podział między tak zwanych starych i nowych sędziów no nie zniknie po jego powołaniu. Nie znikną też inne problemy ustrojowe Sądu Najwyższego związane z tą Izbą Spraw Nadzwyczajnych, czy z Izbą Odpowiedzialności Zawodowej. Tego żaden pierwszy prezes samodzielnie nie jest w stanie moim zdaniem zmienić. To wymaga decyzji politycznych, zmian ustawowych. No ale z kolei wydaje się, że pan Kapiński no tak na podstawie doświadczeń tych ostatnich 3 lat skierowania Izbą Karną no nie jest typem jakiegoś radykała. Słyszeliśmy deklaracje pozostałych kandydatów, czy niektórych z nich, jakie to środki należy przedsięwziąć, tam no, karać, inicjować postępowania dyscyplinarne i tak dalej, więc no tutaj chyba spodziewam się raczej kontynuacji linii pani Manowskiej. Natomiast no zobaczymy, przed panem prezesem tutaj są ważne decyzje dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa, dotyczące Trybunału Stanu i zobaczymy, jakie decyzje będzie podejmował.
4: Ale jest chyba jasne dość stanowisko prezesa Kapińskiego w sprawie tak zwanych neosędziów, czyli powołanych właśnie przez poprzednią KRS, bo tuż przed tym powołaniem na prezesa, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego wydał, jakby zakazał w ogóle podważania statusu neosędziów jeszcze w ramach Izby Karnej. Co to nam może mówić, jeśli chodzi o funkcjonowanie całego Sądu Najwyższego?
25: Tak, rzeczywiście wydał zarządzenie, które no tutaj odmawia rejestrowania w ogóle wniosków o wyłączenie sędziów z tego powodu, tak, inaczej niż w trybie z ustawy o Sądzie Najwyższym. No, jak sądzę, pan Kapiński jest ewidentnie po tamtej stronie, że tak powiem, po stronie neosędziów i to nie jest osoba, która, no, tak mi się wydaje, oczywiście to jest wszystko przewidujemy w tej chwili, bo różnie to bywa po objęciu stanowiska, czasami ludzie się zmieniają, ale raczej sądzę, że będzie to właśnie taka kontynuacja tego, co robiła pani Manowska i raczej będzie to oczekiwanie, aż to nas, czyli tych sędziów starych, będzie coraz mniej, będziemy coraz mieli słabszy głos, no bo ze zrozumiałych względów odchodzimy po prostu z sądu z upływem wieku.
4: Mm-hmm. A czy jeśli teraz miałoby być zwołane pełne posiedzenie składu Sądu Najwyższego, to jest w stanie sędzia Kapiński stworzyć taki skład wyłącznie z neosędziów?
25: No, przepisy pozwalają, bo tak to zostało ukształtowane, na zwołanie zgromadzenia ogólnego. Tam stopniowo obniża się to kworum i można je już zwołać bez udziału starych sędziów. No, my wydaliśmy takie oświadczenie tłumaczące, dlaczego nie bierzemy udziału w tych zgromadzeniach. No naprawdę jakby sytuacja jest tak nabrzmiała, czy tak skomplikowana, że no, musi być to ponad sądem rozwiązane na tym najwyższym szczeblu prezydenta, parlamentu, rządu, a na to się jakoś nie zanosi, no nie widać żadnych symptomów tego rozwiązania. Więc sądzę, że będziemy sobie tak trwali w tym stanie, w jakim jesteśmy.
4: Mhm. Bo niedawno w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną sędzia Kapiński stwierdził, że chciałby i będzie do tego dążyć, gdyby został pierwszym prezesem, no a został, że będzie dążyć, by Sąd Najwyższy podjął uchwałę w przedmiocie dotychczasowych nominacji sędziowskich. Chodzi oczywiście też o zdecydowanie, o wydanie orzeczenia w sprawie dyskusji o neosędziach. I to by miało być, ja rozumiem tak, sędziego Kapińskiego, wydane to orzeczenie w pełnym składzie. Rozumiem, że gdyby pan dostał propozycję orzekania w takim składzie z sędzią Kapińskim, uznanym przez pana jako neosędzim.
25: Halo.
4: Pan nie weźmie udziału w takim posiedzeniu, tak? W takim orzekaniu.
25: No na dzisiaj wszystko wskazuje na to, że nie. Natomiast rzeczywiście chodzi o uchwałę Sądu Najwyższego tych trzech połączonych izb z 2020 roku i zapewne i to już się zanosiło od dłuższego czasu na to. Zwołane zostanie posiedzenie po to, żeby tę uchwałę, że tak powiem, unieważnić, unicestwić, wydać nową uchwałę i pozbawić jakby możliwości powoływania się na tą starą zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym. No myślę, że to jest taka myśl i sądzę, że to do tego dojdzie prędzej czy później.
4: Czyli w ogóle dojdziemy do takiej sytuacji, że Sąd Najwyższy nie będzie orzekać, do tego może dążyć pierwszy prezes, w sprawie statusu neosędziów. Jeżeli sprawa miałaby dotrzeć do Sądu Najwyższego, to tu będzie blokada.
25: No taka jest pewnie intencja, natomiast pamiętajmy, że poza tą uchwałą z 2020 roku mamy cały szereg orzeczeń, w tym orzeczeń Trybunałów Międzynarodowych i ostatnie z tych orzeczeń no wyraźnie jakby powieliło linię rozumowania, która była zawarta w tej uchwale z 2020 roku, wprawdzie w odniesieniu do sędziów sądów powszechnych. No ale no nagle nie zniknie ten problem. To jeśli się coś no tak powiem, intencjonalnie będzie chciało wymazać, to nie znaczy, że problem sam w sobie zniknie, a chodzi o to, żeby był to taki sąd najwyższy, który ma autorytet i co do którego nie ma żadnych wątpliwości, a te wątpliwości pozostaną. One nie, no nie będą tą uchwałą nową jakby unicestwione.
4: Są oczywiście propozycje reformy Sądu Najwyższego. Jeden całościowy projekt przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną zakłada m.in. zmniejszenie liczby izb do trzech, żeby właśnie już nie było chociażby Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Osobną propozycja jest taka, by w ogóle dokonać resetu kadrowego w Sądzie Najwyższym. Stan spoczynku musieliby przejść wszyscy sędziowie, a gdyby chcieli dalej orzekać, decydujący głos miałaby KRS, właśnie ta nowo ukształtowana. Rozumiem, że według pana to mógłby być najlepszy scenariusz na wyjście z tego impasu, ale rozumiem, że jednocześnie to jest scenariusz mało realny.
25: Tak, no ważne, żeby dyskutować w ogóle, jak ten problem rozwiązać. Na stole są rzeczywiście różne projekty, różne pomysły. Ja osobiście specjalnie nie widzę w obecnej sytuacji innego pomysłu niż zmiana ustroju Sądu Najwyższego, czyli przebudowa tego sądu. I chyba rzeczywiście powołanie go na nowo, w ten sposób, żeby już żadnych wątpliwości co do statusu poszczególnych sędziów, składów orzekających, żeby tych wątpliwości nie było. I wtedy jest to szansa na to, żeby to był sąd no, z autorytetem w stosunku do sądów powszechnych i w ogóle w stosunku do społeczeństwa, żeby zaczął pełnić rolę, którą powinien pełnić, no bo obecnie to tak no, w jakiejś mierze tylko ją wypełnia.
4: Pan sędzia wspomniał o zadaniu dla nowego pierwszego prezesa, którym jest zwołanie pierwszego posiedzenia nowej KRS. Ona się ukształtowała przez wybór Sejmu już kilka tygodni temu. Sędzia Manowska, odchodząca, tego nie zrobiła, zostawiając to zadanie nowemu pierwszemu prezesowi. Powinien to zrobić w terminie 30 dni. Czy według pana tu nie będzie żadnych problemów i tak się stanie? I czy w ogóle KRS zacznie dzięki temu działać?
25: Ja mam taką nadzieję, bo byłaby to szansa na w ogóle poprawę sytuacji w sądownictwie, w sądach powszechnych. Tam, przypominam, jest cały szereg problemów związanych z nieobsadzaniem stanowisk sędziowskich, z obniżoną sprawnością i tak dalej. Więc tu byłaby to szansa. Mam nadzieję, że pan sędzia Kapiński, no będzie patrzył na to w kontekście jakby dobra wspólnego, czy dobra państwa, dobra sądownictwa, a nie w jakimś układzie no, politycznych zależności czy oczekiwań. No bo dotychczas mieliśmy i mamy ciągle przykłady takich właśnie zachowań, czy to w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego. No mam nadzieję, że nie będzie tak w odniesieniu do Krajowej Rady Sądownictwa, ale jak naprawdę będzie, to dopiero zobaczymy. No,
4: tak. Ale wtedy ruszyłby ten mechanizm powoływania sędziów, mechanizm tak bardzo też istotny dla funkcjonowania sądów, istotny dla wszystkich obywateli. A na koniec jeszcze zapytam pana sędziego, bo odchodzi Małgorzata Manowska, obecna pierwsza prezes, powołana jeszcze za prezydentury Andrzeja Dudy. Jaką była prezeską, panie sędzio? Tworzyła przestrzeń do dyskusji, debaty, ucierały się poglądy, były dyskusje na korytarzach, czy była cisza?
25: Myślę, że raczej była cisza i pani sędzia Manowska, która cieszyła się bardzo dobrą opinią jako sędzia, jako komentator kodeksu postępowania cywilnego, ile pamiętam, jako wykładowca, no zdecydowała się na objęcie funkcji i ja nie wiem, czy to dodało jej, że tak powiem, splendoru, czy to była realizacja jej ambicji, bo no, dla mnie to tak nie było. Ale to jest moja osobista opinia. Oczywiście można mieć różne zdanie w tej sprawie.
4: Mówił sędzia Sądu Najwyższego Michał Laskowski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
25: Dziękuję.
4: Za chwilę informacje, po których Daria Gosek-Popiołek, posłanka, wiceprzewodnicząca klubu Lewicy, a może i kandydat.

0: 10:40.
1: Zapraszam, Krzysztof Chorwat.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do wtorku świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. Tylko 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
4: Codziennie.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super. Kiedy płyniemy?
3: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
8: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
7: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
9: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
10: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
11: Tak, tak.
10: Od 6 do 9?
11: Od 6 do 9 w Rzepce.
10: Za 6,99 i że na bogato.
11: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
10: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
11: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
10: Dokładnie.
12: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
14: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
16: Tylko teraz kup z MyMediaMarkt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. MediaMarkt.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 7:40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację Tok FM. Wydaje się, że nie mamy do czynienia z radykałem, tak o nowym pierwszym prezesie Sądu Najwyższego Zbigniewie Kapińskim. W poranku Tok FM mówił sędzia Michał Laskowski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Kapińskiego na tę funkcję wczoraj. Sędzia Sądu Najwyższego Michał Laskowski w Tok FM zastanawiał się, jak może wyglądać prezesura Kapińskiego.
21: Słyszeliśmy deklaracje pozostałych kandydatów, czy niektórych z nich, jakie to środki należy przedsięwziąć, karać, inicjować postępowanie dyscyplinarne i tak dalej, więc tutaj chyba spodziewam się raczej kontynuacji linii pani Manowskiej, natomiast no zobaczymy, przed panem prezesem tutaj są ważne decyzje dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa, dotyczące Trybunału Stanu.
20: Decyzję prezydenta Karola Nawrockiego ostro krytykują politycy PiSu i prawicowe media. Jarosław Kaczyński wytyka nowemu pierwszemu prezesowi udział w procesie lustracyjnym Lecha Wałęsy, w którym Kapiński potwierdził, że były lider Solidarności nie był tajnym współpracownikiem SB. Jest śledztwo w sprawie wywołania fałszywego alarmu o pożarze mieszkania w Gdańsku. Chodzi o mieszkanie matki prezydenta Karola Nawrockiego. W weekend ktoś zawiadomił służby nie tylko o pożarze, ale też o tym, że zagrożone są dzieci. Na miejsce przyjechały policja, straż i pogotowie ratunkowe. Drzwi zostały otwarte siłowo. Sprawcy fałszywego alarmu grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. To nie

0: Jedyne takie zgłoszenie. Wcześniej doszło już do wywołania fałszywych alarmów do kolejnych w poniedziałek, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Politycy PiSu domagają się dymisji szefa MSWiA. Donalda Trumpa, który wkrótce będzie świętował 80. urodziny, czekają coroczne badania lekarskie. Biały Dom zapewnia, że prezydent jest w znakomitej formie, a sam Trump mówi, że czuje się tak jak 50 lat temu. Nie przekonuje to części jego krytyków. Niedawno grupa demokratów wezwała do usunięcia Trumpa z urzędu. Bardzo ciepły wtorek się zapowiada. Termometry pokażą od 20 stopni na północy, przez około 25 w centrum, do 30 na zachodzie. Ostrzeżenia wydano dla województw lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. Ostrzeżenia przed upałami. Będzie dużo słońca, jedynie na Suwalszczyźnie może pojawić się nieco więcej chmur i przelotny deszcz.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Łączymy się teraz z Krakowem, gdzie jest Daria Gosek-Popiołek, posłanka Lewicy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Rozmawialiśmy tydzień temu przed referendum. Była pani wtedy bardzo ostrożna co do przewidywań, prognoz, czy referendum będzie ważne, a więc czy będzie osiągnięty określony próg frekwencyjny, który wtedy wskazuje, czy referendum jest ważne i czy dochodzi do odwołania prezydenta miasta. Czy w niedzielny wieczór była pani zaskoczona, że jednak ten próg został osiągnięty?
3: Nie, nie byłam, dlatego że uważałam, że obydwa scenariusze są bardzo prawdopodobne i może równić je naprawdę i może zdecydować naprawdę mała liczba głosów. Oczywiście nie wiedzieliśmy tak naprawdę do poniedziałku rana, co z Radą Miasta, bo tutaj te wskazania sondażowe, exit pole różniły się od tego, co ostatecznie wyszło w komisjach wyborczych. Więc był to na pewno dla wielu Krakowian taki bardzo zaskakujący i emocjonalny wieczór.
2: Tak, i to pierwszy przypadek od wielu, wielu lat, kiedy w tak dużym mieście dochodzi do odwołania prezydenta miasta, a wczoraj w Krakowie był lider Lewicy, Włodzimierz Czarzasty, i mówił tak.
4: Co koalicja zrobi z tym sygnałem ostrzegawczym, nie wiem. Wiem, co zrobi nowa lewica. Wystawi kandydata bądź kandydatkę.
2: A później wrzucił na portal X pan marszałek zdjęcia 3 z opisem: odwiedziłem dziś Kraków, to fajne, spokojne miasto, jest uśmiech. A na jednym zdjęciu przy kawie z panią właśnie siedzi. To chyba nie przypadek.
3: No nie, dlatego że jeżeli przyjeżdżają do Krakowa goście, to zazwyczaj zabieram ich do ważnych miejsc. Byliśmy w bardzo krakowskiej kawiarni Nowa Prowincja i zapewniam pana redaktora, że bywają tam i politycy, których zapraszam do Krakowa, i moi przyjaciele z różnych części Polski, no bo Kraków jest bardzo gościnnym miastem.
2: No ale jeżeli w takim dniu, dzień po odwołaniu prezydenta miasta, marszałek, lider partii i po konferencji, na której ogłasza, że będzie kandydat, kandydatka Lewicy, wrzuca zdjęcia akurat z tą konkretną posłanką, z panią, no to też wrócę do pytania, że to nie przypadek.
3: Nie, nie jest to przypadek, bo to zaproszenie, które otrzymał marszałek Czarzasty, było z okazji konferencji poświęconej Daszyńskiemu. Mamy w tym roku rok Daszyńskiego, stąd to wydarzenie, stąd ta jego obecność zadekretowana już, że tak powiem, dobrych kilka miesięcy temu. Ale rzeczywiście, przed Krakowem wiele decyzji. Zanim to mieszkańcy zdecydują, komu powierzą stanowisko prezydenta miasta, również takie decyzje będą podejmować politycy czy partie polityczne.
2: Ale gdyby Włodzimierz Czarzasty powiedział, zapytał, zaproponował: pani posłanko, wystartuje pani? Pani odpowie?
3: Że Kraków to bardzo poważne miasto, które stoi przed bardzo poważnymi wyzwaniami, i ta decyzja jest, nie może być podejmowana po to, żeby wystartować, zaznaczyć swoją obecność, tylko po to, żeby rozwiązać szereg wyzwań, które przed Krakowem stoją. I myślę, że to jest jedyna racjonalna, rozsądna i odpowiedzialna odpowiedź.
2: A jakie to są problemy i wyzwania?
3: Jest całkiem sporo oczywiście. Jak zbalansować turystykę, żeby przynosiła zysk mieszkańcom miasta, a Kraków tak funkcjonowałby być bardziej dla mieszkańców, a nie dla turystów. Jak poprawić komunikację zbiorową? Te ostatnie ceny, podwyżki cen biletów naprawdę uderzyły krakowian po kieszeniach. Jak stwarzać takie warunki, by rynek pracy się rozwijał? Jak przeciwdziałać temu, żeby chociażby sztuczna inteligencja nie zmieniała zbyt raptownie tego rynku? Jak zarządzać kwestiami związanymi z planowaniem przestrzennym, tak żeby mieszkańcy widzieli, że mają na to wpływ, że miastem nie rządzą deweloperzy, jak kształtować inwestycje miejskie w sytuacji, w której dług Krakowa jest dosyć duży, bardzo duży, powiedziałabym nawet, i jak bilansować te kwestie wydatków, tak żeby na samym końcu nie okazało się, że musimy nieustannie obciążać mieszkańców nowymi opłatami, bo po prostu nie wystarczy na normalne codzienne funkcjonowanie miasta, więc to są potężne wyzwania.
2: No właśnie, skoro są tak potężne i tak skonkretyzowane przez panią poseł, to rozumiem, że chciałaby pani, żeby one zaistniały w kampanii, no właśnie przy pomocy pani osoby. Więc rozumiem, że pani nie będzie się uchylać, jeżeli byłaby taka propozycja, taki plan partii, żeby pani wystartowała i pani reprezentowała te postulaty.
3: Na pewno mam wrażenie, że te tematy, one w ostatnich 2 latach nie pojawiały się w takiej debacie o Krakowie. To znaczy, chcę już też odsunąć troszkę na bok tą kampanię referendalną, która była wyjątkowo brutalna, wyjątkowo brudna, w której każda ze stron prześcigała się na okropne filmiki montowane za pomocą sztucznej inteligencji. Natomiast mam też wrażenie, że mieszkańcy nie czuli, że ktoś panuje nad tymi wyzwaniami, że nikt nie kładzie na stole konkretnych rozwiązań. No i tak, mam nadzieję, że wszyscy bardzo odpowiedzialnie podejdziemy do tej kampanii i zaczniemy uczciwie rozmawiać z mieszkańcami, mieszkankami Krakowa, no bo bez tego właściwie nic nie da się zrobić. To niestety pokazało odwołanie Aleksandra Miszalskiego.
2: Czyli wnioskuję, że nie uchyliłaby się pani. Nie uchyli się pani od tego startu.
3: Panie redaktorze, ja odkąd mieszkam w Krakowie, a tak jak bardzo wiele osób, przeprowadziłam się tutaj na studia i zostałam, bo to jest niesamowite miasto. To jest trudne miasto. To jest miasto, w którym czasami zbyt trudno trochę te korzenie się zapuszcza, ale jeżeli już się to uda, to wtedy naprawdę widać, jak niesamowite jest to społeczność, jak niesamowite jest to miasto. Ja zawsze dla Krakowa chciałam pracować, to robię w Sejmie i nie wyobrażam sobie, żebym rezygnowała z tego miasta dla czegokolwiek innego.
2: A dzisiaj w południe partia Razem ma ogłosić swoją decyzję. To wczoraj już w poranku TOK FM zapowiedziała Aleksandra Owca, która najprawdopodobniej właśnie tą kandydatką będzie. Czy według pani w ogóle jest możliwość, żeby był wspólna kandydatka Lewicy i Razem, tego lewicowego frontu? Czy tutaj na taki sojusz nie ma szans?
3: Myślę, że jeżeli partia Razem zapowiada już właściwie kilkanaście godzin po referendum, że wystawia konkretną osobę, to chyba już karty są położone na stole i tutaj wszystko już zostało powiedziane.
2: A czy według pani kandydat Koalicji Obywatelskiej, polityk tej partii albo wskazany ktoś spoza partii, ale wskazany przez KO, ma szansę wygrać w tych wyborach sierpniowych?
3: Przede wszystkim to będzie bardzo trudne, no bo Aleksander Miszalski był szefem struktur małopolskich. W kampanii byli zaangażowani członkowie partii.
2: Gwoli Ścisłości jeszcze jest szefem, ale pewnie już niedługo.
3: Jeszcze jest, tak. Tak. No i zapewne to jest także jakiś moment transformacyjny dla Koalicji Obywatelskiej w Krakowie i w Małopolsce. No ja bym oczekiwała, żeby osoba wskazana przez partię Koalicja Obywatelska poważnie pochyliła się nad tym, jak ta partia funkcjonuje w Krakowie. Widzieliśmy przykłady obsadzania miejsc w urzędach przez członków Koalicji Obywatelskiej. Był to jeden z powodów odwołania Aleksandra Miszalskiego i wydaje mi się, że to jest także wielki test, jeżeli chodzi o kwestie związane z funkcjonowaniem tej, tej organizacji, tej partii.
2: Mówiłem o stosunkach i ewentualnym sojuszu, ale no, on faktycznie jest mało prawdopodobny, Lewicy i Partii Razem, ale pani przed wyborami samorządowymi tymi ostatnimi w 2024 roku poparła Łukasza Gibałę. No, rozumiem, że teraz takiej opcji nie ma, gdyby wystartował. No bo też wnioskuję, że pani wystartuje, więc wsparcia w 2024
3: roku
2: nie będzie.
3: W 2024 roku rzeczywiście poparłam Łukasza Gibałę. Zresztą z listu Łukasza Gibały do Rady Miasta dostała się Aleksandra Owca i przez chyba 2 lata była radną w jego klubie. Wtedy był to sojusz oparty na wspólnym programie i wspólnych celach. Jesteśmy dwa lata po tym. Zmieniła się bardzo krakowska polityka. Zmieniły się, myślę też, że w jakiejś części poglądy Łukasza Gibały. Każdy polityk ma prawo do transformacji i do zmiany swoich poglądów. To wiemy. Więc myślę, że na chwilę obecną ja bardziej skupiam się na pracy dla Krakowa niż na tutaj budowaniu jakichś scenariuszy związanych z poparciem kogokolwiek.
2: Gdyby miała pani wpływ na sytuację w Krakowie, chociażby w roli prezydentki miasta, to pani by wycofała strefę czystego transportu, zmodyfikowała ją, bo największy zarzut do prezydenta Miszalskiego był taki, że została ona wprowadzona bardzo szybko, bez uwzględnienia wielu uwag, tysięcy uwag mieszkańców, no i że to jest procentowo największa powierzchnia takiej strefy czystego transportu, nawet chyba jeśli chodzi o miasta europejskie, a na pewno jeśli chodzi o miasta duże polskie. Czy pani by tu zmieniła tę decyzję?
3: Na pewno bym zmodyfikowała nieco jej kształt, ale w tych kierunkach, które już brzmiały, pojawiały się jako wskazania w debacie publicznej, czyli kwestia dojazdu do parkingów Park and Ride, kwestia uwzględnienia osób, które w Krakowie nie są zameldowane, ale po prostu tutaj mieszkają, kwestia wyłączeń osób, które są w trudniejszej sytuacji materialnej. I myślę, że to jest ten kierunek, w którym powinniśmy iść, przy czym jest też tak, że jakby doprowadzenie do tego, by strefa nie obejmowała parkingów Park and Ride, de facto jest jej zmniejszeniem.
2: Na koniec przenieśmy się do Warszawy i do Sejmu, pani poseł, bo dzisiaj też posiedzenie komisji, która pracuje nad projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Możliwe, że to jedno z ostatnich posiedzeń, ale jeszcze zapytam o transkrypcję, temat pokrewny, bo czy oczywiście rozporządzenie już jest, vacatio legis 3-miesięczne, ale w tym czasie organizacje pozarządowe, prawnicy chcą się dowiedzieć, co ta transkrypcja tak naprawdę da. Ja tutaj rozmawiałem w wywiadzie politycznym w piątek z prawnikiem i posłem Koalicji Obywatelskiej Maciejem Tomczykiewiczem, który nie do końca wiedział, czy chociażby te pary, które przepiszą, zarejestrują ten związek zawarty w innym kraju Unii w Polsce, będą mogły także w Polsce ewentualnie się rozwieść. Pytań jest bardzo dużo, a chociażby Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza pisze i pisze o tym publicznie, że pisze do ministra Domańskiego, ministra Kierwińskiego, żeby dowiedzieć się, co ta transkrypcja de facto daje i domaga się od ministra finansów, żeby wydał wytyczne dla urzędów, chociażby skarbowych. Według pani takie wytyczne jak najprędzej są potrzebne, ministerialne?
3: Tak. Tak, zdecydowanie tak, zwłaszcza, że tutaj minister Dziemianowicz-Bąk już zajęła się tą kwestią, jeżeli chodzi o kwestie świadczeń, chociażby tych wypłacanych przez ZUS, więc uważam, że to byłoby, że to jest niezbędne. My również zwrócimy się do ministra Domańskiego z prośbą o przygotowanie takiego dokumentu.
2: Czyli transkrypcja nie powinna zamykać się na wyłącznym zarejestrowaniu aktu małżeńskiego, ona musi wiązać się z swego rodzaju pakietem praw.
3: No, w mojej ocenie tak, ponieważ skoro państwo polskie uznaje ten akt małżeństwa, no to z tym się wiążą określone konsekwencje po każdej ze stron.
2: Ale z rozwodem ewentualnym chyba zagwozdka jest największa. Czy według pani poseł nie? Czy urzędy stanu cywilnego powinny przyjmować takie pary na rozprawy, no najpierw sądy, a potem ewentualnie właśnie na rozprawy rozwodowe?
3: Przyznam, że ja na razie jestem na etapie analizowania tego, bo też zwrócono naszą uwagę na tą sprawę. No jest to też w pewnym sensie ekstraordynaryjna okoliczność. Gdyby konserwatyści tak mocno nie blokowali prac nad chociażby ustawą o statusie osoby najbliższej czy nad związkami partnerskimi, to być może bylibyśmy w innej sytuacji, no ale jest jak jest i musimy na bieżąco szukać odpowiedzi na te bardzo ważne, kluczowe pytania.
2: Mówiąc o konserwatystach blokujących ustawę o statusie osoby najbliższej, ma pani na myśli PSL?
3: Tak, ale również to, co zaczyna bardzo co już od dłuższego czasu mówi bardzo wyraźnie pan prezydent, że te ustawy budzą jego zaniepokojenie. No więc nie jest to prosta sytuacja.
2: Daria Gosek-Popiołek, posłanka, wiceprzewodnicząca klubu Lewicy. Niewykluczone, że kandydatka na prezydenta Krakowa. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
2: Za chwilę informacje o godzinie 8:00. Po nich Jan Szyszko, wiceminister funduszy, ale także polityk Polski 2050.
5: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
6: TOK 7.
7: Wiemy o fali pracowników, którzy zdecydowali się ze względu na brak płynności stacji odejść z Republiki. Tutaj Anna Popek jest takim najlepszym tego przykładem. Faktycznie Republika ma coraz większe problemy finansowe, starcza na wszystko. A pan prezes, no cóż, ja podziwiam Sakiewicza ze względu na jego absolutny zmysł biznesowy, przebija naprawdę ojca Rydzyka. Jeżeli on jest w stanie nawet zorganizować zbiórkę pieniędzy na roletę zabezpieczającą studio, to naprawdę
2: Była na wóz transmisyjny, teraz na roletę.
7: Na wszystko. Łatwogang naprawdę mógłby się uczyć od prezesa Sakiewicza.
5: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
8: Reklama.
9: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
8: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
9: Sprawdź to sam, czekaj na odkusi ceną każdy dział.
8: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
10: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
11: Tak, tak.
10: Od 6 do 9.
11: Od 6 do 9 w Żabce.
10: Za 6,99 i że na bogato.
11: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
10: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
11: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
10: Dokładnie.
12: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Kategoria trawienie.
14: Po jednej nutce.
13: Ciężko na żołądku.
14: A teraz?
13: Uczucie pełności.
14: Dobrze. I ostatni.
13: Gazy.
14: Świetnie. A co można na to zaradzić?
13: Najlepiej zastosować Trawisto.
15: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Wtorek, 26 maja, minęła 8. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Mam nadzieję, że wszyscy odpowiedzialnie podejdziemy do tej kampanii i będziemy uczciwie rozmawiać z mieszkankami i mieszkańcami Krakowa. Mówiła przed chwilą w poranku TOK FM Daria Gosek-Popiołek, posłanka i wiceprzewodnicząca klubu Lewicy. Polityczka nie odpowiedziała jednak na pytanie, czy będzie kandydatką na prezydentkę miasta po odwołaniu w niedzielnym referendum Aleksandra Miszalskiego. Każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne w Ukrainie będzie traktowany jako celowy i zamierzony. Tak polski resort dyplomacji odpowiedział na oświadczenie rosyjskiego MSZ-u wzywające do opuszczenia Kijowa w związku z zaplanowaną serią uderzeń na cele militarne. Gotowość do mediacji między Ukrainą i Rosją wyraziły Stany Zjednoczone. Amerykanie po raz pierwszy od dłuższego czasu przeprowadzili serię ataków na południowy Iran. Celem były irańskie łodzie i wyrzutnie rakietowe w pobliżu cieśniny Ormus. Waszyngton twierdzi, że zrobił to w ramach samoobrony. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio wciąż widzi szansę na porozumienie mimo tych ataków. Podkreślił też, że cieśnina Ormus musi być otwarta, tak czy inaczej, bowiem takie miejsca muszą być ogólnodostępne, jak się wyraził. przed nami słoneczny wtorek, jedynie na Suwalszczyźnie może pojawić się nieco więcej chmur oraz przelotny deszcz. Temperatura osiągnie maksymalnie od 20 stopni na północy przez około 25 w centrum do 30 na zachodzie i tam i na południowym zachodzie. Także ostrzeżenia przed upałami.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: 8:02, a z nami w studiu już teraz Jan Szyszko, wiceminister funduszy polityki regionalnej Polska 2050. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
2: Naszą rozmowę można też oczywiście obejrzeć na YouTubie Radia Tok FM. Jest transmisja. Czy Polska 2050 będzie miała swojego kandydata w Krakowie, czy może być jakiś sojusz międzypartyjny, koalicyjny?
6: Polska 2050 weźmie udział w wyborach w Krakowie, a o formule
2: w postaci kandydata?
6: A o formule tego udziału poinformujemy w ciągu najbliższych dni. Natomiast moje zdanie jest takie, że w tym referendum krakowianie zagłosowali przeciwko politycznym układom, więc teraz oferowanie im jakiejś sztucznej koalicji zesłanej z Warszawy byłoby chyba mylną intuicją.
2: Okej, okay. Ale też mówi pan o układzie w typu ktoś, wspólny kandydat popierany przez Polskę 2050 i Koalicję Obywatelską, może jeszcze przez kogoś, to już byłby układ źle się kojarzący, nie do sprzedania, nie do wygrania.
6: Układ, koalicja, jakikolwiek.
2: Ale chce nam pan minister powiedzieć, że Koalicja Obywatelska jest dla was spalona, przynajmniej na tym etapie w Krakowie, nie tyka się Koalicji Obywatelskiej?
6: Ja sobie nie wyobrażam wspólnego startu z Koalicją Obywatelską w Krakowie ze względu na to, że bardzo wiele nas z tym ugrupowaniem różni.
2: Ale w Krakowie czy w ogóle?
6: No również, co widać publicznie w ramach koalicji, no sprawy merytoryczne, które podnosimy, nie ma co tutaj ukrywać, takie jak podniesienie drugiego progu podatkowego. To są spory, które na kontrze, czy do których kontrę stosuje nasz główny koalicjant. No to Koalicja Obywatelska zazwyczaj krytykuje nasze pomysły.
2: Czyli nawet
6: ciężko
2: gdyby...
6: by było się spodziewać jakiejś wiarygodnej współpracy wyborczej w Krakowie teraz.
2: Czyli nawet gdyby przyszedł kandydat, czy to wprost z Koalicji Obywatelskiej, czy ktoś z zewnątrz, ale popierany przez koalicję i mówił wyzeruje wszystkie układy stworzone przez Aleksandra Miszalskiego, a rozpisywały się o tym media, to i tak was by nie przekonał.
6: No, wydaje mi się, że Polska 2050 na pewno weźmie udział w wyborach w Krakowie, a o formule tego udziału poinformuję w ciągu kilku dni. Nie sądzę, żeby tworzenie jakichś sztucznych, szerszych koalicji to było to, czego oczekiwali mieszkańcy Krakowa. Na tyle, na ile śledziłem to referendum, to było właśnie referendum przeciwko takim rozwiązaniom.
2: A mówi się w Sejmie, że możliwa byłaby koalicja wspólne listy z partią Razem, to może Aleksandrę Owce poprzecie. Dzisiaj ma być ogłoszona kandydatką.
6: Tak się mówi w Sejmie? Ja nie słyszałem takich informacji i nie ma absolutnie takich planów, żeby popierać kandydatkę partii Razem. Rozumiem, że partia Razem startuje samodzielnie w tych wyborach.
2: Ale nie ma też w ogóle takich planów i pan by przekreślił taki scenariusz wspólnego startu wyborczego do parlamentu z Razem?
6: Ja nie jestem entuzjastą mówienia o jakichkolwiek koalicjach w tej chwili. Mamy 1,5 roku do wyborów. Partie polityczne teraz są od tego, żeby samodzielnie budować swoje poparcie. No jeżeli partie polityczne myślą o koalicjach na 1,5 roku przed wyborami, no to nie powinny, to nie mają podstaw do tego, by być samodzielnymi.
2: Ale już pół roku przed wyborami pewnie będzie trzeba pomyśleć.
6: Na pewno przed wyborami trzeba będzie pomyśleć nad takim rozwiązaniem, nad taką formą udziału, która zmaksymalizuje wynik wyrazistego centrum i zmaksymalizuje wynik tej umiarkowanej sceny politycznej.
2: Bo ja pamiętam taki wywiad Szymona Hołowni z Wirtualną Polską sprzed kilkunastu dni, który powiedział, że i PSL wie, że SOTE i Polska 2050 wie, że SOTE, czyli samodzielnie, nie są w stanie prawdopodobnie przekroczyć progu.
6: Tak, panie redaktorze, tak pan na ten moment tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczywistość polityczną, to ona potrafi się wywrócić co kilka miesięcy. Ja już pamiętam, jak było raptem rok temu po wyborach prezydenckich, kiedy się wydawało, że Prawo i Sprawiedliwość do końca ubiegłego roku na pewno przejmie władzę. To była dominująca narracja. Kilka miesięcy później wydawało się, że to Platforma będzie iść na samodzielne rządy,
2: a teraz w sumie nic nie wiadomo.
6: Teraz teraz nic nie wiadomo, więc zobaczymy, gdzie będziemy jeszcze za 3-6 miesięcy. Ja pamiętam, jak trzecia droga powstawała w 2023 roku, no to ten sojusz zawiązywał się na majówkę 23, czyli na pół roku przed wyborami. A wcześniej testowaliśmy, patrzyliśmy, jak się różne rozwiązania mają. Na ten moment naszym jedynym priorytetem jest walka o sprawy, które gwarantują bezpieczeństwo życia Polaków, na czele z drugim progiem podatkowym, budowa samodzielnej siły Polski 2050.
2: To właśnie zaraz o tych sprawach porozmawiamy, ale krótko jeszcze o scenie politycznej po prawej stronie. Ten wpis Sławomira Cenckiewicza, który wytyka poważny błąd Karolowi Nawrockiemu, swojemu przecież przyjacielowi politycznemu, w sprawie wyboru nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, a wcześniej krytyka tej kandydatury ze strony Jarosława Kaczyńskiego, a później właśnie wybór tej kandydatury, tego kandydata ze strony Karola Nawrockiego. To oznacza trwały rozwód, czy jakiś rozłam między Cenckiewiczem, Kaczyńskim a Nawrockim z drugiej strony, czy według pana to może być tylko taka chwilowa separacja?
6: No to jest bardzo zły zwiastun dla prawicy, która jak widać tkwi w sporach sprzed 30 lat i personalnych animozjach szefa tego obozu, kiedy nikogo w Polsce już nie interesuje.
2: Wyrok
6: lustracyjny sprzed dekad i co dany sędzia robił dekady temu. Ludzi interesuje to, żeby sądy sprawnie w Polsce działały i tu się nic nie zmienia. Moje środowisko polityczne Polska 2050 właśnie jest o tym, żeby pójść do przodu i być może nie skupiać się w tak dużej kwestii na tym, kto kogo czym kilkadziesiąt lat temu, bo to naprawdę nie ma już dzisiaj wpływu na nasze życie w Polsce, a są realne sprawy do rozwiązania, takie jak chociażby szybkość rozpatrywania spraw w sądach, zaufanie do instytucji sądownictwa i niezależność, które są dzisiaj do rozwiązania i rozmowy o tym, kto kogo jak lustrował lata temu, nie wpłynie ani o milimetr na poprawę w tych aspektach, o których wspomniałem.
2: Liderka Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, jest w Kijowie na szczycie międzynarodowym miast i regionów. Ma tam mówić, między innymi rozmawiać o wsparciu polskich firm w ramach odbudowy Ukrainy, a dzisiejsza Wyborcza donosi, że według raportu banku Citi koszt odbudowy Ukrainy to będzie ponad trzykrotność pomocy, jaką Stany przekazały Europie w ramach planu Marshalla. Według pana kontakty polskich firm, ale wspierane też przez rząd i ukraińskiej strony są na tyle posunięte do przodu, że udział polskich firm w odbudowie Ukrainy będzie na zadowalającym poziomie, na podobnym jak innych krajów zachodniej Europy, czy jednak niższym. Jak to może wyglądać?
6: Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest obecnie na najważniejszym wydarzeniu samorządowo-biznesowym w Kijowie z udziałem najwyższych władz państwowych Ukrainy. Cel jest rzeczywiście taki, żeby zapewnić i wynegocjować, zachęcić jak najwięcej kontraktów dla polskich firm przy odbudowie Ukrainy, bo jednym jest ogromna pomoc i wsparcie Ukrainy ze strony polskiej, które jest niezachwiane i które jest niepodważalne oczywiście, a drugim jest to, żeby zapewnić udział polskich przedsiębiorstw w odbudowie Ukrainy. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest też celem tej wizyty i nie tylko, to jest to, że oczywiście Ukraińcy w tym momencie zastanawiają się nad tempem, formułą udziału i współpracy, a docelowo akcesji z Unią Europejską. W naszym interesie jest to, żeby przepisy na przykład zarządzania funduszami europejskimi w Ukrainie były jak najbardziej zbliżone do tych, które mamy w Polsce. Z tego względu po pierwsze, że to jest jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy model w Europie, sprawdzony przez 20 lat na wszystkich wskaźnikach, a po drugie, to też będzie korzystne dla polskich firm, dla polskich przedsiębiorstw, jeżeli przepisy w Ukrainie będą podobne do tych, które są w Polsce. Dlatego tutaj nasze ministerstwo działa bardzo, bardzo intensywnie i to jest również cel tej wizyty.
2: Czyli minister Pełczyńska-Nałęcz pojechała z poradnikiem dla ukraińskich ministrów.
6: Minister Pełczyńska-Nałęcz pojechała ze zbiorem polskich interesów, o które walczy w Ukrainie, by przekazać te interesy i przekazać Ukraińcom informacje o naszym niezachwianym, kontynuowanym wsparciu przy odbudowie i przy obronie Ukrainy.
2: A to jest tak, że o te kontrakty dla polskich firm walczy się z politykami, z szefami konkretnych ministerstw? Czy to są też kontrakty takie publiczne, konkursy, czy jednak o tym decyduje ten czynnik polityczny przede wszystkim w Ukrainie teraz?
6: Nie powiedziałbym, żeby decydował przede wszystkim czynnik polityczny, ale jak przy wszystkich wielomiliardowych sprawach i kontraktach, czynnik polityczny również istnieje. To jest kwestia każdych relacji międzypaństwowych, czy to ze Stanami Zjednoczonymi, czy z Niemcami, czy z Ukrainą. Tu nie ma złudzeń, że kiedy mowa o naprawdę wielkich cyfrach, wielkich sprawach, wielkich państwowych projektach infrastrukturalnych, państwo jest zaangażowane i wsparcie polityczne też jest konieczne i my musimy też w Polsce wykształtować sobie, i tu mówię ponadpolitycznie, u wszystkich osób, które są w rządzie, niezależnie od ministerstw, takie myślenie, że wspieranie polskich firm jest obowiązkiem naszym również i nie ma co się od tego migać czy uciekać. Nie ma w tym nic złego, a jak najbardziej trzeba działać na rzecz tego, by polskie przedsiębiorstwa, polskie firmy dostawały kontrakty również za granicą.
2: Gdy wróci ministra Pełczyńska-Nałęcz z Ukrainy do Polski, to ruszy właśnie w Polskę, w objazd po kraju. Chce tak się jest. Spotykać z wyborcami, zarówno rozmawiać o realizacji KPO, jak i o planach Polski 2050. Jednym z nich jest rozpoczęcie dyskusji o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Czy ten pomysł jest konsultowany z szefem rządu, z ministrem finansów?
6: To jest jeden z pomysłów na tę trasę. To jest pomysł liderki Polski 2050, więc nie rozumiem, dlaczego miałby być konsultowany z szefem innej partii.
2: Chcę zaproponować pani minister ważną reformę, która wzbudza też emocje i która, zdaje mi się, wywołuje też zimny pot na czołach polityków Platformy, pamiętających podniesienie wieku emerytalnego za pierwszych rządów Donalda Tuska. To, jeżeli wygłosi to na którejś ze scen miasta powiatowego, bo najczęściej te chce odwiedzić, to może wywołać kolejny konflikt w koalicji.
6: Pani minister nie jeździ, czy nie planuje też jeździć z propozycją konkretnego rozwiązania. Otwarcie mówi o tym, że jest to sprawa z punktu widzenia demograficznego, ale również społecznego i finansowego, fundamentalna, żeby o wieku emerytalnym porozmawiać. Mając w pamięci to, jak skończyła się ta próba podwyższenia właśnie bez konsultacji szerokich wieku emerytalnego ponad 10 lat temu. Pani minister otwarcie mówi, rozpoczynam debatę i chciałabym wysłuchać, co Polacy mają do powiedzenia na ten temat. I też otwarcie mówi, że to nie jest debata, która potrwa tydzień, dwa, tylko wiele, wiele miesięcy przynajmniej i że ta zmiana nie wydarzy się w najbliższym czasie, ale o trudnych sprawach też trzeba rozmawiać i taka jest rola polityków, żeby poruszać również tematy, które są trudne. Dlatego stąd ten pomysł.
2: Ale według pani minister powinny kobiety pracować nieco dłużej, bo żyją dłużej, a ta luka, ta różnica w stosunku do wieku emerytalnego kobiet, mężczyzn sprawia, że po prostu też system emerytalny ma problemy z wydolnością.
6: Przewodnicząca Polski 2050 słusznie zwraca uwagę na fakty. Faktem jest to, że co czwarty mężczyzna nie dożywa do emerytury. To samo przytrafia się co 17 kobiecie, więc tutaj jest duża dysproporcja. Faktem jest to, że nigdzie w Unii Europejskiej nie ma tak dużej dysproporcji, bo nigdzie w Unii Europejskiej nie ma tak dużej dysproporcji między wiekiem emerytalnym mężczyzn i kobiet. Tutaj powiedziałem bodaj, bo nie jestem pewien, czy w Bułgarii przynajmniej przypadkiem nie mam porównywalne jak w Polsce, no ale też z całym szacunkiem do państwa bułgarskiego to pewnie nie jest wzór naszego systemu ochrony społecznej. Więc wydaje mi się, że to jest odpowiedzialne działanie polityka, który ma niesie ze sobą odpowiedzialność i chce nieść większą odpowiedzialność za państwo, by rozmawiać również o trudnych sprawach. I nie uważam, żeby dobre samopoczucie kolegów i koleżanek z Koalicji Obywatelskiej miało być jakimś wyznacznikiem działań. No wyznacznikiem działań powinno być robienie ważnych i dobrych reform w tym kraju i to jest to, co kieruje Polską 2050, bo myślę, że też pokazało to referendum w Krakowie, że brak reform, taka opieszałość i właśnie przeprowadzanie zmian w sposób nieskonsultowany z ludźmi, tu nawiązuje do strefy czystego transportu, jest tym, co Polaków wkurza w politykach i czego nie chcą, więc proponujemy inny model działania i będziemy bardzo zadowoleni, jeżeli nasi koalicjanci do niego dołączą.
2: A czy ostatecznie koalicjanci poprą podniesienie progu podatkowego drugiego? O tym mówicie państwo nie od dziś. Jest złożony projekt w Sejmie, ale na razie Koalicja Obywatelska odpowiada, że nie ma na to pieniędzy. Minister finansów tak mówi, ale chociażby w rozmowach kuluarowych, pisał też o tym w weekendowej wyborczej Arkadiusz Grzyczyński, ponoć posłowie Koalicji Obywatelskiej chcieliby, żeby ten projekt został przeforsowany, bo da ulgę podatkową sporej grupie wyborców przed rokiem, z czysto politycznego punktu widzenia, przed rokiem wyborczym przydałoby się to całej koalicji. Czyli co, po cichu mówią, że chcą, ale oficjalnie nie popierają.
6: No ja słyszę bardzo podobne głosy, że na tak zwanym OFIE nieoficjalnie słyszę od również poważnych figur z partii koalicyjnej, że to jest dobry pomysł i należy to zrobić, a potem słucham oficjalnie wypowiedzi i one są już takie bardziej politykierskie. No nie podoba nam się, trochę marudzimy, bo to powinno być niby ścieżką rządową, a nie poselską. Przepraszam bardzo, guzik to kogokolwiek interesuje w tym kraju, czy potrzebna zmiana jest prowadzona ścieżką poselską czy rządową. Wszystkie zmiany mieszkaniowe w tej kadencji weszły ścieżką poselską ustawami Polski 2050 i nikt nie pamięta, czy to była rządowa, czy poselska. Liczy się to, że ceny mieszkań przestały rosnąć.
2: Ale według pana faktycznie budżet państwa ma te około 8 miliardów złotych
6: na ten podatek? My nawet wskazujemy 9 miliardów dokładnie. To my nawet wskazujemy, skąd wziąć te pieniądze. Wystarczy wprowadzić podatek cyfrowy, który uderzy w niepolskie firmy, bo w tym momencie system podatkowy dla wielkich przedsiębiorstw cyfrowych jest taki, który że de facto uprzywilejowuje zachodnie korporacje.
2: Minister Gawkowski mówi, że jest gotowy ten
6: podatek. Też tak słyszę.
2: Podatek. Ale myśli pan, że ostatecznie skończy się na tym, że jednak koalicja może pożyczy wasz projekt i jako rządowy przeprowadzi przez Sejm i dojdzie to do skutku?
6: Jeżeli przeprowadzimy to drogą rządową, będę zachwycony. Chodzi o to, żeby przeprowadzić zmiany i przeprowadzić ją w tym roku i myślę, że to się stanie.
2: I w tej sprawie Pełczyńska-Nałęcz, pani minister, puka do premiera Tuska? Dzwoni, SMS-uje?
6: Również w tej sprawie są w kontakcie. Relacje rządowe nie są takie, żeby być nachalnym bądź nachalną. Premier chce z kimś porozmawiać, to też sięga po telefon. I telefon jest urządzeniem, które działa w dwie strony. Można zadzwonić lub odebrać.
2: A jest taka grupa na WhatsAppie. Kiedyś słyszałem, że jest grupa, gdzie był Szymon Hołownia, jeszcze lider Polski 2050, Włodzimierz Czarzasty, inni liderzy, Kosiniak-Kamysz. Czy do tej grupy została dołączona Pełczyńska-Nałęcz, a wyrzucony Szymon Hołownia?
6: Nie,
2: z całym szacunkiem dla pana marszałka. Nie wie pan.
6: Nie jestem świadom żadnych grup na WhatsAppie. Wiem, że do jakiegoś czasu odbywały się spotkania przygotowawcze do rządu, ale od roku takich spotkań nie ma.
2: Kończymy, ale jedno pytanie w sprawie KPO. Został plan ponownie zrewidowany. Wykreślono tak zwany podatek Morawieckiego w sprawie oczywiście opłat od aut spalinowych i to będą pieniądze miliardowe przesunięcia na energetykę i projekt satelitarny. Czy to jest ostatnia rewizja KPO, nasza Polska?
6: Nie wiem. Nie wiem. Bardzo, bardzo bym chciał, ale wydaje mi się, że jeszcze może być tak,
2: a może jeszcze?
6: Do sierpnia formalnie KPO z perspektywy Komisji Europejskiej trwa, ale te podatki od aut spalinowych to był półtoraroczny proces, który ja miałem przyjemność prowadzić, ale chciałbym jasno powiedzieć, że to był właśnie proces prowadzony w porozumieniu i w wielkiej współpracy ze strony bardzo różnych i wielu resortów w tym rządzie, reprezentowanych przez wszystkich partnerów koalicyjnych, więc to był przykład naprawdę bardzo, bardzo dobrej współpracy całej koalicji, dzięki czemu opresyjne reformy, które PiS chciał wprowadzić do Polski, nie wejdą.
2: Jan Szyszko, wiceminister Funduszy Polityki Regionalnej Polska 2050. Dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję.
2: Za chwilę informacje, po nich komentarze.
16: Autopromocja.
17: W oczach mieszkańców dużych miast prowincja jest zwykle bierna, konserwatywna i ślepo wpatrzona w swojego proboszcza. Jak bardzo ten obraz odbiega od prawdy? Jak zmienia się Polska lokalna? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Na obrzeżach. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
16: Autopromocja.
18: Reklama.
16: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM.
19: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
22: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
23: Volkswagen.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9?
4: Od 6 do 9 w Rzepce.
3: Za 6,99 i że na bogato.
4: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
18: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
23: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
24: Barbara, kupiłem taniej!
25: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
26: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
27: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
26: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
27: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
28: Reklama.
29: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
30: 8.21. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Polska 2050 weźmie udział w wyborach na prezydenta Krakowa, a o szczegółach poinformuje w najbliższych dniach. Mówił przed chwilą w poranku TOK FM Jan Szyszko, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Nie wyobrażam sobie startu z Koalicją Obywatelską, bo bardzo dużo nas z tym ugrupowaniem różni, tak swojego koalicjanta oceniał Szyszko. Według nieoficjalnych informacji faworytem wśród ewentualnych kandydatów jest szef klubu parlamentarnego Paweł Ślis. W grze jest jeszcze dwóch kandydatów lub poparcie kogoś spoza. Gdańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego. W sobotę służby po otrzymaniu takiego zgłoszenia weszły do lokalu. Teraz prokuratura sprawdza, kto był autorem tych fałszywych alarmów. To nie uspokaja polityków opozycji, którzy uważają, że służby w tym przypadku zawiodły. Czy chcemy nowej konstytucji? 41,5% respondentów uważa, że Polska potrzebuje nowej ustawy zasadniczej. Przeciwnego zdania jest niemal 51% pytanych przez Ibris dla Rzeczpospolitej. I jeszcze maksymalne ceny paliw na dziś. Litr benzyny 95 nie może dziś kosztować więcej niż 6,42 zł. Benzyny 98 6,96 zł. A oleju napędowego 6,75 zł. Teraz czas na sport w TOK FM.
31: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
32: Mateusz Stanicki, zapraszam. Pierwsza przeszkoda pokonana bez trudu. Iga Świątek w równą godzinę rozprawiła się z 17-letnią Emerson Jones 6-1-6-2 i wiadomo, że rozstawiona z trójką Polka mierzy w tenisowym turnieju Roland Garros wysoko i przyznaje, że czuje się lepiej niż rok temu, gdy odpadła w półfinale.
33: W zeszłym roku faktycznie nie było łatwo. Ten sezon na Mączce w sumie nudno się czułam, bo czułam te wszystkie oczekiwania z zewnątrz i ich krytykę i ocenę po prostu wszystkiego negatywną, więc w tym roku lepiej mi wychodzi olewanie, tego nie wiem w sumie nawet, czy to się pojawia, czy nie, bo totalnie nic nie czytam i jestem po prostu skupiona na sobie, trochę w takiej własnej swojej bańce i cieszę się, że mogę po prostu grać tak, jak chcę grać.
32: Kolejną rywalką Świątek będzie czeszka Sara Bejlek. Maja Falińska po znakomitym zwycięstwie nad Chinką Kinwen Zeng zagra w drugiej rundzie z Belgijką Elisa Mertens, Magdalena Frech ze Szwajcarką Jill Teichmann, a Magdalinet z Jeleną Ostapenko. Jeżeli chodzi o tenisistów, to Hubert Hurkacz wygrał z Hiszpanem Jaume Munarem, natomiast o godzinie 11 odbędzie się pojedynek Kamila Majchrzaka z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Spotkanie można zobaczyć w Eurosporcie. Droga do Ligi Mistrzów stoi otworem. Lech Poznań we wszystkich trzech rundach eliminacji będzie rozstawiony i ma spore szczęście, bo w wielu ligach tytuły zdobyły zespoły dużo mniej doświadczone w pucharach. Między innymi mistrzowie Danii AGF Aarhus, Szwajcarii FC Thun oraz szwedzkie Mielby. W decydującej rundzie rywalem Lecha może być AEK Ateny, LASK Linz, Omonia Nikozja czy słowański NK Celje. Znacznie trudniejsza przeprawa czeka Górnika Zabrze, którego już pierwszym rywalem będzie Szturm Graz bądź Fenerbahçe Stambuł. Polskie drużyny walkę o Champions League rozpoczną w drugiej połowie lipca. Piłkarka Julia Walentowicz, która rozegrała 25 meczów w reprezentacjach młodzieżowych Szwecji do lat 17 i 23, zdecydowała się grać dla Polski. Została powołana na czerwcowe mecze z Francją i Holandią w eliminacjach Mistrzostw Świata 2027. Na koniec koszykówka. Zawodnicy New York Knicks pokonali na wyjeździe Cleveland Cavaliers 130 do 93. W czwartym meczu finału konferencji wschodniej NBA wygrali rywalizację playoff 4-0 i po raz pierwszy od 99 roku powalczą o Mistrzostwo Ligi. Reprezentant Polski Jeremy Sochan z ekipy gości nie pojawił się na parkiecie. Przed nami prognoza pogody.
31: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
30: Termometry pokażą dziś od 20 stopni na północy, przez około 25 w centrum, do 30 na zachodzie i na południowym zachodzie, i tam ostrzeżenia przed upałami. Będzie dużo słońca, jedynie na Suwalszczyźnie może pojawić się nieco więcej chmur i przelotny deszcz.
29: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Wtorkowy poranek Tok FM trwa. Z nami są teraz Agnieszka Niesłuchowska, wprost. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: I profesor Karolina Wigura, Uniwersytet Warszawski i Kultura Liberalna. Dzień dobry, pani profesor.
1: Dzień dobry.
2: Do Krakowa zaraz się przeniesiemy, ale najpierw spójrzmy na stan koalicji rządzącej. Odniosę się też do mojej rozmowy z ministrem, wiceministrem funduszy Janem Szyszko z Polski 2050, bo sporo jest tych napięć. No właśnie, trzeba przyznać, raczej w sprawach już teraz merytorycznych, bo chociażby o sprawach personalnych, czyli funkcji wicepremierki dla Pełczyńskiej na moment już jest cicho, ale Polska 2050 domaga się chociażby procedowania ich projektu w sprawie podniesienia drugiego progu podatku, ale Pełczyńska-Nałęcz chce też w czasie objazdu po kraju zaproponować dyskusję o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Ale wracając do tego podatku progu podatkowego, bo Arkadiusz Gruszczyński też o tym pisał w Gazecie Wyborczej w weekend i zacytuję na początek. Skoro politycy nie skupiają się dzisiaj przede wszystkim na reformie państwa, tylko na punktowych transferach socjalnych i redystrybucji, to cała koalicja 15 października dzięki tym zmianom podatkowym poszerzyłaby grupę wyborców, znacznie poza pulę tożsamościowych wyborców i wyborców antypis. No właśnie, Polska 2050 próbuje przekonywać Koalicję Obywatelską, że to byłby dobry ruch, dobry także dla ich wyborców w ramach tej polityki redystrybucyjnej. Profesor Karolina Wigura, czy Koalicja Obywatelska powinna ten temat podjąć?
1: Koalicja Obywatelska z całą pewnością powinna podjąć temat podatków i przedsiębiorców w ogóle. Dlaczego? Dlatego, że mamy do czynienia z dużą popularnością Konfederacji i w takim razie trzeba w jakiś sposób zagospodarowywać przynajmniej część tych wyborców. Czy to będzie się odbywało w formie poparcia dla postulatów akurat Polski 2050? To jest drugie pytanie. Mhm. Ale z całą pewnością dyskusja na ten temat powinna się w koalicji Donalda Tuska odbywać.
2: Bo też zdaje się, na pewno to są takie naturalne tematy dla Koalicji Obywatelskiej. Przedsiębiorczość, podatki, taka opieka nad obywatelem, który właśnie jest pracowity i któremu na pewnych etapach życia państwo też podaje rękę, żeby wzmagać jego pracowitość i przedsiębiorczość. Agnieszka Niesłuchowska.
5: No oczywiście na deregulację Donald Tusk postawił bardzo mocny akcent. Cały ten zespół Sprawdzamy. Ta jakby taka oddolna społeczna inicjatywa, która miała zebrać w całość wszystkie pomysły, które miały ułatwiać życie Polakom, to oczywiście niezwykle ważny projekt. Ja niedawno rozmawiałam z Jackiem Sochą, byłym ministrem skarbu, który mówił o ogromnym sukcesie tej inicjatywy, ponieważ wiele takich rzeczy już udało się wprowadzić, też jakby w tym obszarze podatkowym. Niemniej zawsze po drugiej stronie jeszcze jest prezydent, ale też są tarcia w rządzie. Wiadomo, że nie wszystkie pomysły podobają się poszczególnym partiom w ten sam sposób i też mają własne inicjatywy. Także no, trudno jest to pogodzić, ale na podstawie tych danych dotyczących właśnie dotyczących tego, co się udało, jeśli chodzi o deregulację, to widać, że to idzie do przodu. Również w kwestiach podatkowych, o których wspomniałeś wcześniej. Także miejmy nadzieję, że tak, tak jak tutaj mówiła wcześniej moja koleżanka, warto ten temat podejmować.
2: No właśnie, ale jeśli chodzi o te maty podatkowe, to często te dyskusje bardzo długi mają taki moment startowy, bo też z kolei inny koalicjant, Lewica, podnosi często temat podatku zdrowotnego. Nawet było spotkanie w tej sprawie z ministrem finansów i ministrą zdrowia, ale za bardzo nic z tego na razie nie wyszło. Spotkanie było, projekt nie jest procedowany. Czy emocje polityczne, szanowne panie, wokół interwencji służb w mieszkaniu należącym do rodziny prezydenta Nawrockiego, to już taka nasza polityczna, krajowa rzeczywistość, czy tu jednak przekroczono jakieś granice, bo już Jarosław Kaczyński pisał o zagrożeniu dla życia, o politycy PiSu mówią o deptaniu godności prezydenta. Wczoraj w Sejmie wiele takich komentarzy było. Oczywiście już od razu minister Kierwiński do dymisji. Tak jakby zapominali, że także za ich rządów służby miały problemy z fałszywymi alarmami, z fałszywymi groźbami, chociażby wobec córki byłego szefa CBA. Sprawa nadal się toczy. Takie problemy są, ale czy polityczne paliwo nie jest podgrzewane bardziej teraz, czy może tak już było wcześniej? Profesor Karolina Wigura.
1: No szuka się tego politycznego paliwa z prostej przyczyny. Po prostu jak się zobaczy znowu wyniki PiS, no to jego istnienie jako drugiej partii w tym ostatnim sondażu jest po prostu zagrożone przez obie konfederacje. Więc trzeba szukać bardzo emocjonalnych tematów. Ten temat może niektórych wyborców, nie wiem, ale może dla niektórych wyborców jest bardzo emocjonalny, bo tutaj chodzi o osobę w gruncie rzeczy zupełnie niezwiązaną, czyli matkę prezydenta. Tutaj jest pewien etos sprzedawany, prawda? Rodzina prezydenta, nietykalność, nie można tego ruszać. Ci ludzie powinni być absolutnie nietykalni. No szkoda, że emocje podsycane są akurat w tym kierunku, dlatego że jeżeli mamy taką sytuację, jak czytamy o tej całej historii, jak to się wydarzyło, jak ta osoba, która wywołuje ten fałszywy alarm, dysponuje technologią, podsłuchuje służby, jest w stanie, obserwując służby, wywoływać ich dowolne reakcje, no to powinno wzbudzać nasze bardzo daleko idące emocje. Kim jest ta osoba, skąd ma tę technologię, czy należy do jakiegoś szerszego, jakiejś szerszej organizacji osób, które będą próbowały podważać, podminowywać działanie służb, czy w ogóle państwa polskiego. To jest, moim zdaniem, to są fundamentalne pytania, które powinny wzbudzać mnóstwo naszych wątpliwości i pytań. Natomiast atakowanie akurat ministra Kierwińskiego w tej kwestii, albo mówienie, że nie trzeba było wyważać tych drzwi, no to,
2: a de facto sprowadziło się to do otwarcia zamka, tak? Do zdemontowania samego zamka, a nie wyważenia drzwi, więc też tutaj w tej przestrzeni publicznej politycy PiSu podkręcają też fakty, tak?
5: No podkręcają, mówią o tym, tak, że wręcz te drzwi z całą futryną zostały. Tak.
2: Co w ogóle nie miało miejsca.
5: Tak.
2: Tak, ale pytanie jest takie, czy teraz skuteczność państwa też powinna być mierzona w tym, czy sprawcy zostaną wykryci, czy dowiemy się, skąd był ten telefon, a dokładnie ten SMS, bo to był ten system powiadamiania. Bo oczywiście takie sytuacje będą się zdarzały, ale jeżeli znowu dojdziemy do sytuacji, tak jakby z chociażby wspomnianym przeze mnie byłym szefem CBA, że będziemy przez lata czekać na rozwiązanie sprawy, to nasze poczucie ewentualnego niepokoju może wzrastać. Agnieszka Niesłuchowska.
5: No my żyjemy teraz trochę w takiej innej rzeczywistości, w takiej rzeczywistości wojennej, bo wojna hybrydowa, bo trolle, bo są osoby, które mogą inspirować takie działania z zagranicy. Na razie nie wiemy, kto to był i oczywiście czekamy na to, aby minister Kierwiński podał tę informację, bo to jest absolutny priorytet. No ale równolegle toczy się cała ta dyskusja, ta narracja polityczna, no, która wygląda dosyć niepokojąco. bo jeżeli założymy, że faktycznie służby postąpiły źle, bo weszły, to z drugiej strony zadajmy sobie pytanie, a co by było, gdyby tam faktycznie działo się coś złego i nie weszłyby do tego mieszkania? Z drugiej strony pojawiłby się taki argument, że służby zlekceważyły zagrożenie, także no zawsze możemy doszukiwać się jakiejś takiej alternatywnej wersji, co by było, gdyby, no ale faktem jest, że każde takie zgłoszenie powinno zostać sprawdzone.
2: Tak, i widać było też po wypowiedzi premiera, także po jego mimice, że to nie jest sytuacja, której by sobie w ogóle życzył, tak? To jest sytuacja, którą też jak najszybciej chciałby wyjaśnić. Za chwilę informacje Radia Tok FM, ale niech wstępem do tematu, który podejmiemy po nich, będzie wypowiedź wiceszefa Koalicji Obywatelskiej na temat sytuacji po referendum w Krakowie.
0: Z każdego głosu tego typu trzeba wyciągnąć wnioski i proszę nam pozwolić to zrobić.
2: Jakie to mogą być wnioski dla Koalicji Obywatelskiej, a może i dla całej koalicji rządzącej? Porozmawiamy po informacjach.
6: Autopromocja. Czy potraficie poruszać uszami bez pomagania sobie rękami i bez dziwnych min? Jeśli tak, to gratulacje. Korzystacie właśnie z mięśni, które są pozostałością po waszych dawnych przodkach. Nie wszyscy to potrafią, bo to taki biologiczny relikt. Zresztą podobnych śladów ewolucji mamy w sobie więcej. Zęby mądrości, kość ogonowa czy nawet choroba lokomocyjna. Ewolucja często zostawia po sobie drobne pamiątki zapisane w naszych ciałach i mózgach. O tych śladach ewolucji opowiem w najbliższej audycji z Nauką po imieniu. Słyszymy się w środę po 10.40. Adam Mirek.
7: Tylko w Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.

0: Eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Jest 8.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Polska 2050 weźmie udział w krakowskich przyspieszonych wyborach prezydenckich, zadeklarował w poranku TOK FM członek tej formacji i wiceminister funduszy Jan Szyszko. Polityk w rozmowie z Maciejem Kluczką wykluczył jakąkolwiek formę współpracy z Koalicją Obywatelską.
12: Moje zdanie jest takie, że w tym referendum krakowianie zagłosowali przeciwko politycznym układom, więc teraz oferowanie im jakiejś sztucznej koalicji zesłanej z Warszawy byłoby chyba mylną intuicją.
13: Ale też mówi pan o układzie typu ktoś, wspólny kandydat popierany przez Polskę 2050 i Koalicję Obywatelską, może jeszcze przez kogoś, to już byłby układ źle się kojarzący, nie do sprzedania, nie do wygrania.
12: Układ, koalicja, jakikolwiek.
13: Ale chce nam pan minister powiedzieć, że Koalicja Obywatelska jest dla was spalona, przynajmniej na tym etapie w Krakowie, nie tyka się Koalicji Obywatelskiej?
12: Ja sobie nie wyobrażam wspólnego startu z Koalicją Obywatelską w Krakowie ze względu na to, że bardzo wiele nas z tym ugrupowaniem różni.
11: O swoich planach na wybory, do których ma dojść za 3 miesiące, Polska 2050 ma szerzej informować w najbliższych dniach. Po niedzielnym referendum w Krakowie, Krakowem będzie rządził komisarz wyznaczony przez premiera. Na razie miastem kieruje jego sekretarz Antoni Fryczek i uspokaja Krakowie.
14: Każdy z mieszkańców, który będzie chciał uzyskać, nie wiem, odpis aktu stanu cywilnego, będzie chciał uzyskać prawo jazdy, będzie chciał uzyskać dowód osobisty, uzyska. Z tego punktu widzenia jakby nic się nie dzieje. Urząd działa, miejskie jednostki działają.
11: Najbardziej prawdopodobna data wyborów to niedziela 23 sierpnia. Ewentualna druga tura odbyłaby się już we wrześniu. Pierwsze w tym sezonie miodobranie w białostockich miejskich pasiekach dało kilkadziesiąt kilogramów miodu. Ule opróżniali i oceniali kondycję komunalnych skrzydlatych robotnic miejski pszczelarz Mikołaj Mak i jego od lat ten sam asystent prezydent Tadeusz Truskolaski.
15: Pszczoły się świetnie mają, a to znaczy, że nasze środowisko jest dla nich przyjazne, a jeżeli przyjazne jest dla pszczół, to przyjazne jest i dla człowieka.
16: Miód jest i ważne jest, że nahodowało się dużo pszczół. Więc pszczelarz nie będzie się martwił, bo coś tam będzie kwitło jeszcze.
15: Miód jest nie do sprzedaży, pakujemy go w 200-gramowe słoiczki i po prostu rozdajemy jako promocję dla wszystkich gości, którzy odwiedzają Białystok.
11: W Białymstoku od kilku lat funkcjonują dwie miejskie pasieki, każda złożona z kilku zabytkowych pochodzących z regionu uli bądź barci. Każdego sezonu dają około 200 kg miodu. Termometry pokażą dziś od 20 stopni na północy, przez około 25 w centrum, do 30 na zachodzie.

0: I południowym zachodzie i tam ostrzeżenia przed upałami. Będzie sporo słońca, jedynie na Suwalszczyźnie. Możliwy przelotny deszcz.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Z nami nadal są profesor Karolina Wigura i Agnieszka Niesłuchowska. No, o Krakowie porozmawiajmy. Przyczyna tej porażki, jakie wnioski powinna wyciągnąć Koalicja Obywatelska, żeby myśleć chociażby o ponownym wygraniu wyborów, bo Koalicja Obywatelska zapowiada wystawienie kandydata, nie wiadomo jeszcze, czy wprost z partii, czy będzie to ktoś spoza partii popierany przez Koalicję Obywatelską, ale jakie wnioski nasuwają się przede wszystkim po tych już kilkudziesięciu godzinach od referendum? Profesor Karolina Wigura.
3: No ja sobie zadałam taki trud, żeby przeanalizować debatę na temat tego referendum przed nim i po nim. I zaryzykuję taką hipotezę badawczą. Nie tylko koalicję Donalda Tuska, koalicję obywatelską, przepraszam, ale również i wielu ekspertów zaskoczyło to, co się stało z tym referendum. To znaczy taka ogólna panująca, takie ogólne przekonanie panujące w mediach, nazwijmy je, liberalnych, było takie, że no, lepiej, żeby po prostu na to referendum nie grać, lepsza będzie niższa frekwencja. Poza tym pytanie jest tak zadane, że może wyborcy w ogóle nie będą chcieli brać udziału, a wreszcie głosowaniem jest nie pójście na to referendum. No i stało się zupełnie inaczej. I teraz pytanie, dlaczego tak się stało? No, ja bym powiedziała dwie rzeczy. Po pierwsze, referenda w ostatniej naszej historii, nie mówię tylko o polskiej, ale o europejskiej, okazują się bardzo często instrumentami zaskakującymi. Przypomnę zdanie, które wygłosił profesor Jan Zielonka. Nie wiem, czy nie na antenie Tok FM-u.
2: Możliwe,
3: że tak. Referendum to jest jedna z najgłupszych instytucji demokratycznych. Dlaczego? Ponieważ jest bardzo emocjonalna, bardzo łatwo jest zmanipulować. Jego wynik wcale nie ma dużo wspólnego z takim namysłem, dyskusją, bardzo często z zupełnie czymś innym. Oczywiście on mówił o referendum brexitowym. Mhm. Natomiast my musimy być świadomi, że dzisiaj, czy to jest referendum lokalne dotyczące miasta, dużego miasta w tym przypadku, czy też to jest referendum ogólnokrajowe, to one mogą mieć bardzo daleko idące konsekwencje. Tutaj musimy się zastanowić nad tym właściwie, jak wyglądała ta kampania. Co to było, co to znaczyło, że ta kampania odbywała się przede wszystkim w internecie? Jaka była rola botów? Jakie boty to były? Bo wygląda na to, że referenda, jeżeli się będą takie referenda odbywały w Polsce w ciągu najbliższych miesięcy dotyczące innych miast, to one mogą mieć ze sobą energię, która będzie podważała nie tylko władzę w danych miastach, ale być może również będzie pewnym testem, będzie testowaniem pewnych strategii przed wyborami w 2027 roku do parlamentu.
2: Dokładnie, a też jeżeli by się ponowiły takie wnioski referendalne, mówi się już o Rzeszowie, jeżeli by doprowadziły do podobnego, do takiego samego skutku jak w Krakowie, to mogłyby stworzyć wrażenie, że też i rząd się chwieje, mimo że rząd, a konkretnie Koalicja Obywatelska ma sondaże dobre. No właśnie, z tym referendum to pytanie moje do Agnieszki Niesłuchowskiej wprost. Pytanie, bo jest swego rodzaju problem, bo zagłosowali przede wszystkim przeciwnicy Aleksandra Miszalskiego, zwolennicy zostali w domu, ale gdyby przeprowadzić standardowe wybory właśnie w tę niedzielę, to nie wykluczono, że i Miszalski wygrałby ponownie, bo może te głosy by się rozłożyły tak, że znowu by minimalną może liczbą głosów jak w 2024 roku, ale by wygrał. A referendum jest przede wszystkim z tą emocją anty i mobilizuje tych przeciwników danego polityka.
4: Tu jest pytanie o aktywność kolegów pana Miszalskiego, polityków koalicji. Ja mam takie wrażenie, że oni po prostu zbagatelizowali to referendum. Mieli takie poczucie, że ludzie pewnie nie pójdą, że będzie się działo trochę tak jak w Warszawie w 2013 roku, że no nie uda się zebrać tej wymaganej ilości, czyli tych 3/5 głosów oddanych wcześniej na Aleksandra Miszalskiego.
2: A myśli, że to będzie nauczka dla polityków, że jednak teraz będą nawoływać swoich zwolenników, idźmy na referendum i głosujmy za zachowaniem danego mandatu danego polityka?
4: To jest sytuacja taka dosyć indywidualna. Mhm. W każdym mieście to wygląda inaczej, dlatego że ta frekwencja i ilość oddanych głosów na poszczególnych prezydentów była inna. Wiadomo, że w Warszawie no, to trzeba byłoby zebrać chyba ponad 240 tysięcy, nie tak jak tu w przypadku Krakowa. W niektórych mniejszych miastach oczywiście mniej, ale mam wrażenie, że już ta ofensywa ruszyła. Zresztą bardzo bym się zdziwiła, gdyby PiS tego nie wykorzystał, czy też inne środowiska przeciwne koalicji rządzącej, dlatego że do wyborów jest coraz bliżej i będą starali się, aby oczywiście pokazać na przykładzie poszczególnych miast, że to jest możliwe. No udało się w Zabrzu w 2025 roku, teraz mamy Kraków. Niewykluczone, że za chwilę będzie, nie wiem, Wrocław, będzie Warszawa, czy też Łódź. Tam mm-hmm. są prezydenci, którzy wywołują wiele kontrowersji, więc myślę, że takie zakusy na pewno będą. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Tu jest bardzo ciekawa taka uwaga jednego z polityków Koalicji Obywatelskiej, z którym wczoraj rozmawiałam. On mówi o tym, że tak naprawdę no, teraz jest bardzo niekorzystny czas na przeprowadzanie referendów w kolejnych miastach, ponieważ zbliżają się wakacje, sprawa się rozmyje. Kiedy wrócimy do tego tematu jesienią, no to już będzie niewiele do kolejnych wyborów, więc ja mam takie wrażenie, że wciąż jest takie przekonanie w koalicji, że w zasadzie nic się nie stało, że to są wybory lokalne i to nie będzie miało przełożenia na wynik wyborów parlamentarnych w przyszłym roku. Mam tutaj jednak pewne wątpliwości co do tego, bo na tych konkretnych przykładach można pokazywać, że jednak politycy koalicji nie dowożą, że są trochę tacy odklejeni od rzeczywistości, że zamiast realizować jakieś konkretne oczekiwania wyborców, to skupiają się na tańcu na dachu, czy też nie wiem, nagrywaniu rolek w internecie.
2: Wiadomo, że ta strefa czystego transportu może wywoływać emocje, sposób przeprowadzenia, ale to jest jakiś spór merytoryczny. Ale może się dziwić prezydentowi Miszalskiemu, że pozwolił sobie na zatrudnianie osób czasami bez kompetencji w spółkach po znajomości, chociażby żona jednego z posłów Koalicji Obywatelskiej została bez wykształcenia dotyczącego ochrony przeciwpowodziowej szefową takiej instytucji miejskiej.
4: Ale myślę, że tak to kolesiostwo wygląda. To też widać na przykładzie innych miast.
2: Tak, oczywiście. Szanowny panie, zapytałbym jeszcze o sprawy międzynarodowe w kontekście polskim, bo też jestem bardzo ciekaw opinii pani profesor Wigury w kontekście tej, no teraz już wyciszonej dyskusji, ale przecież toczyła się przez kilkanaście dni na temat obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Politycy odetchnęli z ulgą po tym wpisie Donalda Trumpa na temat dodatkowych 5000 żołnierzy. Ten wpis cały czas jest interpretowany, co ostatecznie będzie oznaczać. Paweł Zalewski wczoraj w TOK FM, wiceminister obrony, mówił, że prawdopodobnie to może być in plus jeszcze dla nas. Ale o kwestię typowo polityczną zapytam, pani profesor, bo na podstawie przyjaźni politycznej prezydent Stanów Zjednoczonych podjął tę decyzję, nie na podstawie jakichś analiz Pentagonu, interesów też amerykańskich, tylko przyjaźni. Czy to nie jest najgroźniejsze w tej całej sytuacji?
3: Panie redaktorze, ale Donald Trump nie podejmuje zazwyczaj decyzji w oparciu o analizy Pentagonu. Proszę mi wybaczyć, ale większość jego decyzji wynika z jego wcześniejszych ustaleń zakulisowych albo niezakulisowych z różnego rodzaju politykami na całym świecie, z których to część wyraźnie nam się nie podoba pod względem tego, jakie mają przekonania. Na przykład jest to Władimir Putin. Natomiast ta sytuacja jest niesłychanie interesująca. Dlaczego? Po pierwsze, wydaje się, że od 2025 roku, czyli od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa, następuje stopniowe osłabianie w pozycji militarnej państw graniczących z Rosją, tak zwanej wschodniej flanki NATO. Takie działania widzieliśmy już w Rumunii, widzieliśmy w krajach bałtyckich. Teraz wydawało się, że mamy jeszcze do czynienia z Niemcami i z Polską. Niemcy co prawda do tej wschodniej flanki nie należą, ale weszły jakby w ten porządek. I to jest niesłychanie niepokojące, bo wygląda na to, że byłaby realizowany jakiś rodzaj spójnej polityki pod tym chaosem retorycznym, który wytwarza wokół siebie Donald
2: Byłaby
3: Trump.
2: Strategia.
3: Tutaj, dokładnie. Tutaj natomiast wydawałoby się, że jest jakieś odstępstwo. Czy to będzie konsekwentne? To zobaczymy. Dla nas oczywiście, jako dla kraju, byłaby to dobra wiadomość. Dla całego regionu no, bardziej skomplikowana, bo tak jak powiedziałam, to nie jest takie oczywiste. Natomiast to i w polskiej polityce przedstawia klocki po raz kolejny, dlatego że zwróćmy uwagę, że jeżeli Karol Nawrocki jest w stanie na podstawie przyjaźni politycznej skłonić do czegoś Donalda Trumpa, no to jego pozycja na polskiej scenie politycznej, również wobec prezesa Jarosława Kaczyńskiego, rośnie niepomiernie. Czegoś takiego pan prezydent Duda, jak prezydent Nawrocki, nigdy nie mógł zrobić. Więc to jest rzeczywiście do obserwacji. Te związki pomiędzy Karolem Nawrockim a Donaldem Trumpem, między Heritage Foundation a częścią polskiej prawicy, to jest rzeczywiście do obserwacji i do zastanowienia na przyszłość. Co by to znaczyło?
2: Właśnie pan prezydent Karol Nawrocki mówił, kierując swoje słowa do koalicji rządzącej, zostawcie te stosunki z Ameryką mnie w dobrych rękach. Takie były dokładnie słowa. No właśnie, te dobre ręce w rozumieniu prezydenta to jego, ale bazując na komentarzu pani profesor Wigury, może też nie powiedział to Jarosławowi Kaczyńskiemu. Krótki twój komentarz na koniec, poproszę.
4: Ja myślę o tym, że łaska pańska na pstrym koniu jeździ i ja bym się do tych sympatii Donalda Trumpa wcale tak nie przywiązywała, bo już widzieliśmy w przeszłości, jak szybko te sojusze potrafią padać. Bardziej mnie interesuje w kontekście całej tej dyskusji o stacjonowaniu amerykańskich wojsk w Stanach, czy też o tym, ile ich jest i ile będzie ich w przyszłości w Polsce. Skupiam się na tym, że tak naprawdę, tak jak mówi Roman Polko, wciąż mamy do czynienia z jednym wielkim zgrzytem, przepychanką na linii rząd-prezydent i cały czas politycy zapominają o tym, co jest istotą, czyli że miarą jednak sukcesu w tych kwestiach bezpieczeństwa jest mówienie jednym głosem. To jest chyba taka refleksja, która powinna nam towarzyszyć dzisiaj, że to spieranie się, kto jest bardziej antyamerykański, jak to jest bliżej ucha Donalda Trumpa, no może w takim efekcie końcowym wcale nie wyjść nam na dobre, bo przecież widzą nasi sojusznicy z Zachodu, w jaki sposób podchodzimy do tych kwestii, jak bardzo nas to dzieli po prostu tak na co dzień.
2: Tak, chociażby po wpisach, wypowiedziach ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce widać, że znają te realia polskiej politycznej rzeczywistości. Agnieszka Niesłuchowska Wprost i profesor Karolina Wigura, Uniwersytet Warszawski, Kultura Liberalna. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję.
2: Za spotkanie. Wtorkowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program realizowała Livia Prądzyńska. O 9:00 oczywiście informacje TOK FM, a po nich program Owczarek. Cezary, co u ciebie dzisiaj?
5: Dzień dobry Maćku, dzień dobry Państwu. Dzisiaj porozmawiamy z dyspozytorem medycznym. Jak wiele żarcików i fałszywych zgłoszeń pojawia się w pracy? Czy to jest przypadek, wypadek, czy to jest norma? Także jak wygląda praca dyspozytora medycznego, mając w pamięci ostatnie fałszywe zgłoszenia?
2: To może być cenna wiedza, taka praktyczna. Polecamy program Owczarek po 9:00, a ja życzę dobrego wtorku. Do usłyszenia. Maciej Kluczka, dziękuję za uwagę i obecność.

0: Autopromocja. Plan działania.
1: Broń palna w bezpieczeństwie cywilnym to temat, który rozpoczyna się nie od prawa, tylko od ludzi, tego kto jest gotowy, a kto nie powinien jej mieć w ogóle. Psychika, odpowiedzialność, kompetencje to one decydują, czy broń zwiększa bezpieczeństwo, czy ryzyko. Czy broń naprawdę daje przewagę w sytuacji zagrożenia. O broni palnej w kontekście bezpieczeństwa cywilnego, plan działania już dziś, 13.40, Szymon Kępka, do usłyszenia.
0: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Tylko w ten wtorek świeżaki zapraszają Was do Biedronki. Po 50% zwrotu na kartę Moja Biedronka.
4: Kup 3 różne warzywa i 3 różne owoce na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 50% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit 1 zwrot o maksymalnej wartości 40 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie. Biedronka.
0: Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17.55 w TOK FM.
5: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Forerunner. www.garmin.com.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.
12: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
13: Tak, tak.
12: Od 6 do 9.
13: Od 6 do 9 w Żabce.
12: Za 6,99 i żena bogato.
13: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
12: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
13: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
12: Dokładnie.
14: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński jest po stronie neosędziów. Nie ma wątpliwości. Gość TOK FM, sędzia Michał Laskowski. Rosja grozi zmasowanymi atakami na Kijów i radzi cudzoziemcom, żeby opuścili ukraińską stolicę. Dziś ostatni polski mecz w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Za 2 godziny na kort wyjdzie Kamil Majchrzak. Jest 9:00. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Spodziewam się, że będziemy mieli do czynienia z kontynuacją linii Małgorzaty Manowskiej. Tak o możliwych działaniach Zbigniewa Kapińskiego w roli pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w poranku TOK FM mówił sędzia Michał Laskowski. Karol Nawrocki powołał Kapińskiego na tę funkcję wczoraj. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślał, że nowy prezes, tu cytat, jako pierwszy sprzeciwił się łamaniu praworządności przez obecny rząd. Zbigniew Kapiński jest ewidentnie po stronie neosędziów, mówił w poranku TOK FM Laskowski.
16: To nie jest osoba, która, tak mi się wydaje, oczywiście to jest wszystko przewidujemy w tej chwili, bo różnie to bywa, po objęciu stanowiska czasami ludzie się zmieniają, ale raczej sądzę, że będzie to taka kontynuacja tego, co robiła pani Manowska i raczej będzie to oczekiwanie, aż nas, czyli tych sędziów starych, będzie coraz mniej, będziemy coraz mieli słabszy głos.
15: Decyzję prezydenta Karola Nawrockiego krytykują politycy PiSu i prawicowe media. Jarosław Kaczyński wytyka nowemu pierwszemu prezesowi udział w procesie lustracyjnym Lecha Wałęsy, w którym Kapiński potwierdził, że był lider Solidarności, nie był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Przed nowym prezydentem Krakowa jest cała masa wyzwań, mówiła w poranku TOK FM wiceprzewodnicząca klubu Lewicy Daria Gosek-Popiołek. Po referendum i odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego stolice Małopolski czekają przedterminowe wybory, do których ma dojść za 3 miesiące. Już ruszyła giełda nazwisk potencjalnych kandydatów. Gościni poranka nie odpowiedziała, czy będzie kandydować, ale w rozmowie z Maciejem Kluczką odniosła się do ruchów innych ugrupowań.
2: Dzisiaj w południe partia Razem ma ogłosić swoją decyzję. Czy według pani w ogóle jest możliwość, żeby był wspólna kandydatka Lewicy i Razem?
11: Myślę, że jeżeli partia Razem zapowiada już właściwie kilkanaście godzin po referendum, że wystawia konkretną osobę, to chyba już karty są położone na stole i tutaj wszystko już zostało powiedziane.
2: A czy według pani kandydat Koalicji Obywatelskiej ma szansę wygrać?
11: Przede wszystkim to będzie bardzo trudne, no bo Aleksander Miszalski był szefem struktur małopolskich. No i zapewne to jest także jakiś moment transformacyjny dla Koalicji Obywatelskiej w Krakowie i w Małopolsce.
15: Zdaniem najdłużej urzędującego w Krakowie prezydenta profesora Jacka Majchrowskiego nadchodząca kadencja będzie stracona, a odwołanie Miszalskiego było błędem. Katarzyna Młynarczyk.
17: Nowo wybrany prezydent będzie miał bardzo mało czasu na to, żeby móc cokolwiek zrobić w mieście, mówi prezydent Majchrowski, który Krakowem kierował przez 5 kadencji.
18: Mamy tą kadencję straconą. Teraz wybory, potem ktoś nowy musi się rozejrzeć. Zostanie mu jakiś rok, może niecały, żeby tak naprawdę zaczął funkcjonować.
17: Na wyniku referendum zdaniem byłego prezydenta Majchrowskiego zaważyła prowadzona przez wiele miesięcy kampania.
18: W sposób, mogę powiedzieć, otwarcie chamski, która była nakierowana na to, żeby go pokazać w krzywym zwierciadle. No szkoda.
17: Nowy prezydent, zdaniem profesora Majchrowskiego, powinien trzymać się z dala od polityki i partii politycznych. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
15: Rosja grozi, że przeprowadzi kolejne zmasowane ataki na Kijów. Zaleca także cudzoziemcom i zagranicznym dyplomatom opuszczenie ukraińskiej stolicy. Tomasz Rochowski.
19: W ostatnich sobotnich zmasowanych atakach zginęły 4 osoby i mniej więcej 100 zostało rannych. Rosjanie użyli między innymi hipersonicznego pocisku Oresznik. Moskwa stara się zwiększyć presję na Kijów, stąd apel do cudzoziemców, by opuścili stolicę Ukrainy. Wczoraj wieczorem szef MSZ-u Rosji Siergiej Ławrow wezwał Amerykanów, by ewakuowali swoich dyplomatów. Jeśli chodzi o obronę powietrza, dyskutujemy o tym z partnerami. Niestety od dawna nie ma postępów w rozmowach z Amerykanami w kwestii rozszerzenia produkcji obrony przeciwrakietowej. Mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, ale Amerykanie są teraz zajęci inną wojną rozpętaną przez siebie i Izrael na Bliskim Wschodzie. Tomasz Urkowski, TOK FM.
15: Wszyscy Polacy grają dalej. 4 nasze tenisistki i Hubert Hurkacz wygrali swoje pierwsze mecze na Roland Garros. Wczoraj zrobiły to zgodnie z planem Iga Świątek i sensacyjnie Maja Chwalińska. A na koniec dnia Hubi pokonał Hiszpana Jaume Munara. Z naszym tenisistą miał okazję porozmawiać po meczu w Paryżu wysłannik TOK FM na ten wielkoszlemowy turniej Przemysław Pozowski.
20: Hubert, powiedz, jak się wychodzi na taki mecz dzisiaj, pierwsza runda Rolanda Garrosa, turniej, z którym masz pewnie trudną relację, no bo to jest mączka jednak, nie twoja ulubiona nawierzchnia. W zeszłym roku ten Fonseca właściwie przeleciałeś przez ten turniej z szybkością meteorytu. To jest jakiś taki większy stres, że to jest ten Garros?
21: Myślę, że oczywiście gra się do 3 wygranych setów, więc jest trochę jednak może trochę inne podejście do tego meczu. No i oczywiście warunki tutaj, no miejsce samo w sobie jest wyjątkowe, więc zawsze dodatkowo jeszcze bardziej chce się super zagrać.
20: Tiafoe, bo to jest twoja druga runda, co myślisz?
21: Bardzo dobry zawodnik, od wielu lat jest w czołówce, więc na pewno ma bardzo dobry backhand, też potrafi agresywnie grać, więc będzie ciekawe wyzwanie.
20: Cel sobie jakiś stawiasz? Masz gdzieś z tyłu głowy albo gdzieś na lodówce napisane?
21: Cel to zawsze puchar.
15: A dziś ostatni polski mecz w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. O 11 na kort wyjdzie Kamil Majchrzak. Jego rywalem będzie Chilijczyk Alejandro Tabilo. Spotkanie, podobnie jak cały turniej, pokazuje Eurosport. Kolejne informacje w TOK FM o 9.20. Teraz jeszcze pogoda.

0: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
1: Przed nami kolejny słoneczny dzień. Jedynie na Suwalszczyźnie może pojawić się nieco więcej chmur oraz przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy przez około 25 stopni w centrum do 30 na zachodzie i na południowym zachodzie.
0: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Zaczynamy więc dzisiejszą rozmowę. Gościem jest pan Michał Borowczyk, główny dyspozytor medyczny w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Związek Zawodowy Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom.
3: Fałszywe alarmy, fałszywe zgłoszenia ostatnio robią karierę w przestrzeni medialnej. Zastanawiamy się, czy jak powinny zareagować służby właściwe co do zgłoszenia, czy powinny wchodzić, czy nie wchodzić, reagować, nie reagować, wyważać drzwi, zbijać okna samochodu lub mieszkania, czy też nie. Ale zastanawiam się, jak od kuchni wygląda praca dyspozytora medycznego. Ile ma czasu na podjęcie decyzji? W jaki sposób weryfikuje, czy osoba dzwoniąca, no właśnie, sobie żartuje, wkręca, czy też jest to rzeczywiste zagrożenie? I też jakie zasoby ma, aby zareagować? W jaki sposób się tymi zasobami zarządza?
4: Rozumiem. Panie redaktorze, na wstępie chciałem bardzo podziękować za tak podjęcie tak ważkiego tematu, bo faktycznie w opinii publicznej, do opinii publicznej dociera obecnie coraz więcej informacji o tych fałszywych wezwaniach. Fałszywych wezwaniach, które no, nie da się ukryć, obciążają i to w sposób niebezpieczny dla pozostałej części społeczeństwa system zarówno Państwowe Ratownictwo Medyczne, jak i Państwową Straż Pożarną oraz Policję. Tutaj pan redaktor trafnie wskazał pojęcie czasu, bo no, tymczasem musimy się pochylić co do obsługi zgłoszeń przez dyspozytorów medycznych. Wygląda to w sposób następujący, że jeżeli takie zgłoszenie dociera na numer alarmowy 999 i dyspozytor medyczny przyjmujący odbiera połączenie, to przy tych najbardziej pilnych zdarzeniach, które są oznaczone w tak zwanym kodzie pierwszym pilności, ma 120 sekund na przyjęcie tego zgłoszenia, ale żeby przyjąć to zgłoszenie, to on przez te dwie minuty musi ustalić lokalizację osoby wzywającej. To jest priorytet. To jest zawsze priorytet i to będzie padało jako pierwsze pytanie.
3: Dobra, to zatrzymajmy się.
4: Od dyspozytora.
3: Ustalenie lokalizacji następuje w jaki sposób? Czy dzwoniąc, na przykład gdybym teraz zadzwonił na numer alarmowy, czy moja lokalizacja się wyświetla, imię, nazwisko, lokalizacja, czy też zostanę zapytany, jak się nazywam, skąd dzwonię?
4: Panie redaktorze, też trafne pytanie, bo informacje będą docierać do nas, jako do dyspozytorów medycznych z kilku miejsc. Przede wszystkim będziemy widzieć informacje z tak zwanej platformy lokalizacyjno-informacyjnej razem z centralną bazą danych. I ona wskazuje nam, umożliwia nam szybkie zlokalizowanie osoby telefonującej. Ta lokalizacja odbywa się co prawda na podstawie połączeń z przekaźnikami od operatorów sieci komórkowej, czyli im większe zagęszczenie tych nadajników, tym trafniejsza lokalizacja. Tak dla przykładu mogę powiedzieć, że w miastach ta lokalizacja jest z dokładnością co do kilku metrów, poza miastem oczywiście ta lokalizacja jest trudniejsza do precyzyjnej oceny. Tam mamy margines błędu, który też dyspozytor widzi, jaki ten margines błędu jest. Drugie informacje to są informacje dotyczące abonenta, czyli na kogo jest zarejestrowany dany telefon, z którego wykonywane zostaje połączenie. No i oczywiście również prowadzony jest wywiad wcześniej wspomniany, wywiad lokalizacyjny i te wszystkie informacje zgrywamy w danym czasie, żeby ustalić jedną wersję, która jest najbardziej prawdopodobna. Te kompetencje miękkie, które dyspozytor medyczny przyjmujący musi posiadać, no są oczywiście wynikają z praktyki.
3: No dobrze, to proszę wyobrazić sobie, że dzwonię i teraz dyspozytor odbiera i jest napisane, że dzwoni pan Cezary, jest mniej więcej w okolicach centrum Warszawy i mówi: dzień dobry, czy mogę panu pomóc? O, dobrze, za chwilę przejdę do tego, co tego. Jak pan się nazywa? Nazywam się Marian Kowalski. A skąd pan dzwoni? Z Łodzi. No dobrze, czy już to sprawia, że dyspozytorowi powinna zapalić się lampka?
4: Oczywiście, oczywiście ta lampka powinna się zapalić, ta lampka się zapala. Ja może tutaj posłużę się też przykładem takim z ostatnich dni, gdzie obsługiwaliśmy zgłoszenie, które było nie zgłoszeniem fałszywym, tylko osoba odczytała z pikietażu, czyli ze słupka kilometrowego na drodze krajowej, niewłaściwą wartość kilometrów danej drogi krajowej. I tutaj ta lokalizacja nam doskonale umożliwiła zastanowić się i zapytać, zareagować w sposób właściwy, czy na pewno pan jest na 323 kilometrze, czy jednak na 232, bo tutaj jeszcze przejęzyczenie dotyczyło takiej dosyć wrażliwej kwestii.
3: No dobrze, czyli przede wszystkim staramy się ustalić, skąd ta osoba dzwoni i co to jest za osoba i czy mniej więcej te dane się zgadzają.
4: Zgrywają.
3: Czy zdarza się, że ktoś dzwoni, albo czy są takie możliwości, że ktoś dzwoni z zastrzeżonego numeru, z zablokowanej lokalizacji, używając innych sposobów dzwonienia, nie wiem, tak zwane, albo z lokalizacji, która jest celowo...
4: Fałszywa
3: albo zablokowana.
4: Panie redaktorze, no, środki techniczne w chwili obecnej są dosyć szeroko dostępne i spotykamy się z takimi sytuacjami. Wydaje mi się, że też nie powinniśmy skupić się na podpowiadaniu ewentualnym osobom, jak tutaj wprowadzić służby w błąd, aczkolwiek my te zdarzenia monitorujemy, zgłaszamy oraz oznaczamy w systemie, na przykład naszym systemie wsparcia dowodzenia Państwowe Ratownictwo Medyczne jako zgłoszenia fałszywe. Również informujemy przy takich zgłoszeniach złośliwych, bo tutaj też należy rozróżnić takie zgłoszenie fałszywe od złośliwego, bo fałszywe zgłoszenie to dla nas jest też takie, że ktoś przechodzi, czy osoba przejeżdżająca zatelefonuje, że ktoś leży na chodniku, a za 15 minut tej osoby już tam nie będzie. Mhm. No tutaj to jest fałszywe, ale nie jest złośliwe, bo ta osoba nie poczekała, do czego nie zachęcam. Zachęcam do tego, żeby osoby czekały z osobami potrzebującymi pomocy. Musimy te zgłoszenia rozróżnić od tych złośliwych zgłoszeń, gdzie ktoś chce zrobić na złość drugiej osobie albo wprowadzić chaos w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego czy w systemie powiadomienia ratunkowego ogólnie rzecz ujmując.
3: Czyli fałszywe nie zawsze znaczy złe intencje, tylko fałszywe oznacza, że być może coś, co zostało zgłoszone, już nie ma potrzeby interwencji, tak?
4: Tak, dokładnie tak to trzeba rozróżnić, a tutaj jeszcze byśmy mogli dalej rozróżniać, bo spotykamy się z takimi sytuacjami, gdzie na przykład zgłoszenie nie jest fałszywe, ale zgłoszenie dotyczy osoby z zaburzeniami psychicznymi, która ma objawy wytwórcze i tutaj z powodu tych omamów i objawów wytwórczych nadinterpretuje to, co się dzieje na miejscu i angażuje zbyt duże środki i siły ratownictwa medycznego, Państwowej Straży Pożarnej, bo okazuje się, że ta osoba potrzebuje pomocy medycznej, ale wzywa, bo widzi, że prowadzi resuscytację krążeniowo-oddechową u dziecka i tam jedzie Państwowa Straż Pożarna, Państwowe Ratownictwo Medyczne, leci śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, a na miejscu okazuje się, że zupełnie czegoś innego dotyczy zgłoszenie. No i to też jest pewien rodzaj zgłoszeń fałszywych. Dodatkowo czasami osoby w stresie po prostu mylą adres. Tutaj taki chyba najbardziej jaskrawy przykład, gdzie wzywamy pomoc do osoby bliskiej, do której przyjdziemy i podajemy swój adres zamieszkania zamiast adres zamieszkania tam, gdzie osoba faktycznie się znajduje.
3: No dobrze, czyli mamy powiedzmy w miarę ustaloną lokalizację i dane, czy też jak gdyby charakter osoby, która zgłasza. No i teraz mamy samo zgłoszenie. I teraz trzeba oszacować szybko, jak rozumiem, w ciągu 2 minut wszystko,
4: tak?
3: Na ile to jest ważne i na ile potrzebuje interwencji, no właśnie, straży pożarnej, karetki pogotowia, policji, mając też na uwadze to, że są to zasoby ograniczone. Czyli nie jest tak, że mamy 100 tysięcy karetek, 20 tysięcy radiowozów i 50 tysięcy wozów straży.
4: Tak, dokładnie, panie redaktorze, to jest trafne, trafne stwierdzenie. Ten dalszy przebieg obsługi zdarzenia skupia się na tym, że zgłoszenie przyjęte w trakcie 120 sekund trafia do dyspozytora medycznego wysyłającego i ten dyspozytor wysyłający ma 30 sekund, żeby zlokalizować najbliższy zespół ratownictwa medycznego lub zespoły ratownictwa medycznego i wysłać na miejsce, zadysponować na miejsce właściwą ilość sił i środków, które są faktycznie ograniczone i powiadomić, jeżeli potrzebujemy albo przewidujemy, że będziemy potrzebować na miejscu wsparcia jednostek współpracujących, tutaj myślę przede wszystkim o Państwowej Straży Pożarnej i Policji, również poinformować dyżurnych ze stanowisk kierowania odpowiednich służb.
3: No i jakie są, że tak powiem, priorytety? No bo czy zdarza się tak, że zasobów jest za mało i trzeba podejmować trudne decyzje i na przykład raczej pokierować osobę na miejscu, żeby jakoś pomogła albo, nie wiem, zawiozła własnym samochodem, czy zawsze po prostu trzeba czekać na to, aż przybędą odpowiednie służby?
4: Panie redaktorze, ustawodawca co do zasady nie przewiduje sytuacji, że karetki nie będzie dla osoby wzywającej, bo ciężko sobie mi wyobrazić taką sytuację, żeby tych ambulansów faktycznie zabrakło. Jeżeli nam zabraknie z fizycznego zespołu ratownictwa medycznego, możemy się wspierać Państwową Strażą Pożarną do zdarzeń izolowanych medycznych. Mhm. Możemy się wspierać również funkcjonariuszami policji, możemy się wspierać Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, GOPR-em, TOPR-em. Możemy również wspierać się oczywiście Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, służbą poszukiwawczo-ratunkową lotniczą. Tych służb współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego jest wiele, ale co do zasady codziennie, znaczy na co dzień, tych zespołów ratownictwa medycznego wystarcza i może być sytuacja, że zespół zostanie zadysponowany taki w odległości kilkunastu kilometrów od miejsca zdarzenia, kilkudziesięciu kilometrów poza większymi miastami, gdzieś w powiatach, w miejscowościach powiatowych, ale dyspozytor medyczny wysyłający oraz główny dyspozytor medyczny ma obowiązek pełnić ciągłą kontrolę na temat wykorzystania sił i środków. Jeżeli gdzieś się zwolni zespół ratownictwa medycznego, to wykorzystać ten zwolniony się, ten zespół, który jest wolny.
3: Zawieszamy na chwilę, wracamy po informacjach. Informacje o 9.20. Pan Michał Borowczyk, główny dyspozytor medyczny w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, jest gościem.
2: Autopromocja. Edukacja w Polsce. Gdzie leży problem?
5: Zdecydowanie najważniejszą sprawą, która wymaga pilnego rozwiązania, jest kwestia zarobków nauczycieli.
6: Ciągle są jakieś takie rozgrywki, które stawiają nas, nauczycieli, kontra rodziców i uczniów, uczennice, a tak nie jest, bo ja cały czas powtarzam, że edukacja to jest wspólny cel, my wszyscy gramy do jednej bramki.
2: Wywiadówka. We wtorki po 10.40.
7: Zapraszam, Krzysztof Chorwat.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
8: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 9.21. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Zaczynamy od ostrzeżeń przed upałem w województwie lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Temperatura może dojść dzisiaj do 30 stopni Celsjusza. Alerty z powodu upałów ogłoszono dziś w 12 miastach we Włoszech, m.in. w Rzymie, Bolonii, Florencji i Wenecji. Według prognoz w najbliższych dniach temperatury będą sięgać nawet 35 stopni. Upały nadeszły prawie miesiąc wcześniej niż zwykle. Wczoraj Brytyjczycy przeżyli najcieplejszy majowy dzień w historii swojego kraju. Rekordową temperaturę 35,5 stopni Celsjusza pokazały termometry na lotnisku Heathrow. W kilku rejonach Anglii w związku z upałem obowiązuje pomarańczowy alert, a we Francji w związku z falą upałów zmarło 7 osób. Przynajmniej 5 tych zgonów to utonięcia. Do wypadków doszło w kilku departamentach kraju. Rządowy pakiet ceny paliw niżej powinien zostać przedłużony przynajmniej do połowy czerwca, ocenił w Radiu Z minister energii Miłosz Motyka. Zastrzegł jednocześnie, że decyzja o ewentualnym przedłużeniu programu będzie wynikała z rekomendacji ministra finansów. To jeszcze w takim razie maksymalne ceny paliw na dziś. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,42 zł, 98 6,96 zł, a oleju napędowego 6,75 zł. Takie historie kibice lubią najbardziej, gdy Dawid pokonuje Goliata, a więc faworyt odpada w starciu ze słabszą drużyną. I taka sytuacja, i to dwukrotnie, przydarzyła się w walce o Mistrzostwo Polski koszykarzy. W tym roku w play-offach nie brakuje emocji, o czym więcej Mateusz Stanicki.
10: Do półfinału rozgrywek awansowały bowiem drużyny AMW Arki Gdynia i Orlen ze Stalu Zielona Góra. Wcześniej pokonali w ćwierćfinałach wyżej rozstawione drużyny Zastal, który do play-off awansował z fazy play-in, pokonując we Włocławku Anwil 86-71. Został pierwszym półfinalistą, potem jak pokonał 3-1 wicelidera po sezonie zasadniczym Kinga Szczecin. Szósta Arka była lepsza od trzeciego Śląska 3-2, choć przegrywała po dwóch pierwszych meczach 0-2, a zakończyła rywalizację we Wrocławiu w sobotę przekonywującym zwycięstwem 71-54. I to pomimo tego, że w play-offach ta ekipa gra po 7 latach przerwy. Koszykarze z Zielonej Góry, choć są pięciokrotnymi mistrzami Polski, to awansowali do półfinału po raz pierwszy od 2021 roku. Pierwszy pojedynek tych drużyn dziś o 20:15. W drugim półfinale zmierzą się koszykarze z Warszawy, zawodnicy Legii i Dzików. Ten mecz jutro. Mateusz Stanicki, TOK FM.
9: Wtorek upłynie pod znakiem słońca, jedynie na Suwalszczyźnie może pojawić się nieco więcej chmur oraz przelotny deszcz. Temperatura osiągnie maksymalnie od 20 stopni na północy, przez około 25 w centrum do 30 na zachodzie. Teraz jeszcze smog. Czyli bardzo krótki raport smogowy, bo nigdzie normy pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 nie są przekroczone.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Gościem jest pan Michał Borowczyk, główny dyspozytor medyczny w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, Związek Zawodowy Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Rozmawiamy o tym, jak przyjmowane są zgłoszenia, co się dzieje. Mamy 120 sekund, żeby ustalić kto, co i kiedy, a potem dyspozytor ma 30 sekund na to, jeżeli faktycznie, jak rozumiem, takie zgłoszenie przejdzie dalej, żeby wysłać odpowiedni zespół do pomocy. A czy jest jakiś sposób, żeby od razu rozpoznać fałszywy alarm, nieprawdziwe zgłoszenie, żart, czy też złośliwe, uporczywe, z premedytacją zgłoszenie nieprawdy?
7: No. Witam ponownie słuchaczy i pana redaktora. Panie redaktorze, no to jest trudny temat, gdzie trzeba znaleźć tak naprawdę złoty środek, bo system jest projektowany w taki sposób, który pan redaktor przedstawił, aby niwelować wszelkie możliwe opóźnienia. A taka każda dodatkowa weryfikacja będzie powodowała i generowała te opóźnienia. No, a my zasadniczo nie możemy wskazywać większości wzywających, bo to jest naprawdę większość tych wzywających, którzy potrzebują faktycznej pomocy na opóźnienia generowane przez tą garstkę skrajnie lekkomyślnych, cynicznych osób, które sobie robią. No, to nawet chyba żartem nie można nazwać. Tylko taką rażącą nieodpowiedzialnością, takim postępowaniem nieakceptowalnym społecznie. Jeżeli mamy wątpliwości, to zasadniczo zgłoszenia są rozstrzygiwane tak, żeby służby i siły, środki tam zadysponować, żeby one już były w drodze i prowadzić kolejne analizy. Na etapie przyjęcia tego zgłoszenia tutaj naprawdę nie ma zbyt wiele czasu i przestrzeni, żeby poważnie brzmiące zgłoszenia analizować pod kątem, czy to jest fałszywe, czy nie. My nie mamy, nie powinniśmy nawet nie ufać ludziom, którzy do nas dzwonią. My ufamy ludziom i liczymy na ich odpowiedzialność.
11: Czyli w ciągu 2 minut maksymalnie powinno się rozstrzygnąć, czy ta sprawa jest zamknięta i dziękujemy osobie dzwoniącej i jak gdyby zamykamy, czy też czy ona jest dalej procedowana, czyli przechodzi do dyspozytora?
7: Dalej jest procedowana i tutaj też ważna informacja dla wszystkich słuchaczy, bo jeżeli osoba wzywająca usłyszy taki komunikat od dyspozytora medycznego, że zgłoszenie jest przyjęte do realizacji i zespół ratownictwa medycznego do państwa jedzie, to następnym, co usłyszy, jest proszę pozostać na linii i dalej odpowiadać na pytania albo udzielać stosować się do instruktażu udzielania pierwszej pomocy. Także dyspozytor medyczny przyjmujący pozostaje z osobą na linii, jeżeli to zgłoszenie wymaga dalszego procedowania, dalszego zbierania wywiadu lub udzielania instruktażu, a dyspozytor medyczny wysyłający, główny dyspozytor medyczny, ma tę przestrzeń i czas, żeby podjąć analizę. Na przykład zgłoszenia, gdzie dyspozytor medyczny przyjmujący podejdzie do dyspozytora medycznego głównego i wskaże, że tutaj nic się coś nie podoba, bo zobacz, osoba wzywająca dzwoni i mówi, że jest na plaży, a słuchawka wyświetla mi się 20 kilometrów dalej. Zorientuj się, zweryfikuj to zgłoszenie ze swojej strony, bo ja zostaję dalej na linii z osobą wzywającą.
11: Jeżeli mamy silne podejrzenie, że ta osoba zgłaszająca no, jest wobec nas nieuczciwa, że nie chodzi o wezwanie pomocy, tylko o coś innego. Żart, działanie z premedytacją, próba wprowadzenia w błąd i tak dalej, to czy automatycznie takie telefony czy takie zgłoszenia są w jakiś sposób zaznaczane i przekazywane do innych oddziałów niż dyspozytor, czyli krótko mówiąc do odpowiednich służb z adnotacją zajmijcie się tym, ktoś tutaj łamie prawo i
7: I tutaj ścieżki są dwie tak naprawdę, panie redaktorze, bo my powiadamiamy w tym momencie organy ścigania, czyli policję, z którą współpracujemy. Najczęściej to wygląda w sposób taki, że zespół ratownictwa medycznego dojedzie na miejsce zdarzenia i tam będzie ta osoba, która wzywa fałszywie, zlokalizuje ją, namierzy po prostu na tak, można powiedzieć, przyłapie na gorącym uczynku. Wtedy kierownik zespołu ratownictwa medycznego informuje dyspozytora medycznego o potrzebie przysłania patrolu policji, a jeżeli mamy do czynienia z sytuacjami, którymi pan redaktor, które pan redaktor wymienił, takie rażącą nieodpowiedzialność, wzywanie do osób, których na miejscu nie ma i też nie ma osoby wzywającej, to już dyspozytor medyczny telefonicznie przekazuje taką informację do policji, że z takiego i takiego numeru było zgłoszenie lub też zgłoszenie z telefonu bez karty, które okazało się zgłoszeniem fałszywym, ale fałszywym w myśli takiego zgłoszenia złośliwego. Mhm.
11: No tak, bo jeszcze warto podkreślić, że fałszywy może oznaczać, że po prostu ktoś, kto leżał na ulicy i to zgłoszenie trafiło do centrali, po prostu wstał i poszedł dalej i jak gdyby już tak. Nie ma potrzeby, prawda? To nie, tak. nie oznacza automatycznie złośliwe działanie.
7: Dokładnie. Ja może w tym momencie jeszcze pozwolę sobie na taki komentarz, bo w związku z pracą badawczo-dydaktyczną w Kolegium Medicum w Bydgoszczy, w Katedrze Ratownictwa Medycznego, prowadzimy, wydaje mi się, że z zespołem ciekawe badanie na temat zgłoszeń automatycznych typu e-call. To są zgłoszenia generowane na wypadek zdarzeń komunikacyjnych. Od 2014 roku wszystkie pojazdy z homologacją muszą mieć ten system zainstalowany i takie zgłoszenie można wygenerować naciskając przycisk SOS w samochodzie lub w momencie wyzwolenia tujników w trakcie kolizji. Jest generowany system informacja automatyczna do służb ratunkowych. I my sobie zbadaliśmy to, jak często na miejscu okazuje się, że nie ma pacjenta, jeżeli ktoś dzwoni z numeru komórkowego, najczęściej na numer alarmowy 999, a jak często nie ma pacjentów, jak ktoś używa, jak zgłoszenie pochodzi z systemu e-call. I tutaj różnice są istotnie statystyczne, ponieważ w przypadku zgłoszeń telefonicznych tylko w przypadku 6,9%, czyli niespełna 7% tych zgłoszeń na miejscu okazuje się, że nie ma pacjenta, a jeżeli chodzi o zgłoszenia typu e-call, to prawie 46% tych zgłoszeń kończy się brakiem pacjenta na miejscu. I tutaj wydaje mi się tak z doświadczenia, bo tego jeszcze badanego nie mamy, będziemy dochodzić do tego, dlaczego to taka statystyka się buduje, ale najczęstszym komentarzem, jak oddzwaniamy albo dowiadujemy się, dlaczego ta osoba użyła przycisku i się nie odezwała, jest niewiedza i taki strach, że nacisnął, wezwał pomoc, to wolał odjechać z miejsca zdarzenia niż czekać, bo myślał, że dostanie mandat. Jak już państwo wyzwolicie taki alarm ręcznie albo fałszywie z jakiegoś czujnika i odezwie się w samochodzie operator numeru alarmowego albo operator centrali danego urządzenia, to powiedzcie po prostu, że zgłoszenie jest fałszywe, proszę nie przyjeżdżać, bo takie zgłoszenie generuje dla nas konieczność powiadomienia wszystkich służb. Czyli jeżeli ktoś naciśnie przycisk SOS w samochodzie, to automatycznie na miejsce zdarzenia po lokalizacji dokładnej, bo to jest lokalizacja na podstawie sygnału GPS, jedzie zespół ratownictwa medycznego, Państwowa Straż Pożarna i policja. Wszystkie siły i środki. Ja nie ukrywam, że jak miałem pierwszy raz samochód z przyciskiem SOS, to z zastanowieniem i z ciekawością raz go użyłem, ale poczekałem na linii, poinformowałem, że nie widziałem, jak ten system działa. Proszę nie reagować. Przepraszam bardzo za zaistniałą sytuację i sprawa jest dla nas czysta, oczywista. Nie generujemy niepotrzebnego obciążenia.
11: Dostał pan mandat?
7: Nie, absolutnie. No, wytłumaczyłem się. To jest tak samo jak czasami zadzwoni nam telefon w kieszeni. My tak kolokwialnie między sobą komentujemy, że rozmawiam z kieszenią pacjenta albo osoby wzywającej. Rozłączamy te połączenie, oddzwaniamy, no i się okazuje, że telefon przez przypadek wybrał numer alarmowy, ponieważ został naciśnięty kilka razy wyłącznik, to te systemy są różne, albo doszło do przypadkowego odblokowania telefonu. Oddzwaniamy, informujemy, że takie zdarzenie miało miejsce, czy pomoc jest potrzebna, no ale to też dla nas jest istotne, żeby ta osoba odebrała ten numer. Na chwilę obecną w większości urządzeń już wyświetla się informacja, że dzwoni numer alarmowy, odbierajmy te połączenia, odpowiadajmy na pytania dyspozytorów medycznych. Te e-call'e, o których wspomniałem, również są zainstalowane w sposób troszeczkę inny, jeżeli chodzi o opis taki systemowy, w urządzeniach typu smartwatche, zegarki, czyli możemy upaść na ulicy tak. I nasz zegarek sam powiadomi służby ratunkowe, ale my oddzwonimy na ten zegarek. Odezwijcie się państwo, że nie potrzebujecie pomocy, bo w przeciwnym wypadku tam pojadą wszystkie możliwe służby i to będzie bezsensowne angażowanie tych sił i środków.
11: Czy prowadzicie jakieś dane statystyczne dotyczące fałszywych alarmów, fałszywych zgłoszeń?
7: Mi te dane nie są znane. My raportujemy zgłoszenia fałszywe, te złośliwe do policji. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o zebranie takie ogólne, ogólnokrajowe, to byłby dobry kierunek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ponieważ ja takich danych statystycznych nie mam na chwilę obecną. To, co powiedziałem z tych badań naszych tutaj, z naszego kręgu zainteresowania, zgłoszenia fałszywe, ECOL, a wypadki, no analizujemy, badamy, ale w kontekście naukowym.
11: Bardzo dziękuję. Temat jest niezwykle ciekawy i myślę, że w najbliższej przyszłości będziemy jeszcze do tego tematu wielokrotnie powracać. Pan Michał Borowczyk, główny dyspozytor medyczny w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, Związek Zawodowy Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, był gościem. Dziękuję.
7: Jeszcze raz serdecznie dziękuję za tak ważki temat, za podjęcie i pozdrawiam serdecznie.
11: Pozdrawiam. Informacje TOK FM już za 5 minut o godzinie 9.40 po informacjach program EKG i Rafał Hirsch. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. W programie dzisiaj będziemy się przypatrywać temu, co dzieje się na rynku nieruchomości w Polsce, nawet na rynku mieszkaniowym wręcz, tak bym to określił.
11: Niech zgadnę, ceny poszybowały.
12: Tak niekoniecznie, chociaż nie można mówić, że jakoś gwałtownie spadają. Z cenami w ostatnich miesiącach raczej było dość spokojnie. Natomiast z ostatnich danych wynika, że dość gwałtownie rośnie aktywność deweloperów, mierzona na przykład liczbą pozwoleń na budowę, o które się postarali, które dostali, albo liczbą odpalanych nowych budów. Jest tego znacznie więcej niż w poprzednich miesiącach. I ja nie wiem dlaczego, dlatego będę się pytał o to mojego gościa.
11: Za małe korki.
12: Korki do czego?
11: No, korki, jak jedziesz ulicą. No. To jest tak, że jedziesz ulicą, jest w miarę okej. Okay. Potem powstaje nowe osiedle, już się nie da przejechać. Mhm. Więc rozumiem, że ktoś uznał, że są za małe korki, że trzeba jeszcze dodać. No bo wraz.
12: Czyli zakładasz, że te wszystkie pozwolenia na budowę dotyczą osiedli, które będą w takich na pewno nieoptymalnych miejscach.
11: Bo zastanawiam się, czy to w jakikolwiek sposób jest skoordynowane na przykład z poszerzaniem ulic, z miejscami parkingowymi i tak dalej, i tak dalej.
12: Bo... Czyli tak z polityką miejską ci się to kojarzy generalnie.
11: Że tutaj nie ma koordynacji.
12: No pewnie nie ma, no bo dlaczego deweloperzy mieliby się zajmować kwestiami polityki miejskiej?
11: Prawda, no, ale czy pozwolenia nie powinno być właśnie wydawane także z myślą o tym, że trzeba zmienić ulicę, dodać?
12: Ale może jest.
11: Może jest?
12: Ja nie wiem. No, ciekawy temat, nie?
11: Ja czuję, że nie, ale być może się mylę. Rafał Hirsch i program EKG po informacjach. Rynek mieszkaniowy. Bardzo ciekawe. Zapraszam.
13: Autopromocja. Czy potraficie poruszać uszami bez pomagania sobie rękami i bez dziwnych min? Jeśli tak, to gratulacje. Korzystacie właśnie z mięśni, które są pozostałością po waszych dawnych przodkach. Nie wszyscy to potrafią, bo to taki biologiczny relikt. Zresztą podobnych śladów ewolucji mamy w sobie więcej. Zęby mądrości, kość ogonowa czy nawet choroba lokomocyjna. Ewolucja często zostawia po sobie drobne pamiątki zapisane w naszych ciałach i mózgach. O tych śladach ewolucji opowiem w najbliższej audycji z Nauką po imieniu. Słyszymy się w środę po 10.40.

0: zwalcza ból?
1: Wolnarek!
0: Kto?
1: Wolnarek!
2: Wolnarek!
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super! Kiedy płyniemy?
10: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Prawda bywa groźniejsza niż zbrodnia. Kamila Läckberg, Płaczka. Królowa skandynawskiego kryminału wraca do Fjällbacka. Od zaginięcia Sofia Rudberg mija 30 lat. Gdy policja natrafia na ludzkie szczątki, śledztwo rusza od nowa. Ktoś jednak zrobi wszystko, by prawda nigdy nie wyszła na jaw. Kamila Läckberg, Płaczka. Książkę poleca wydawnictwo Czarna Owca.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
13: Media Expert, taniej masz.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 9.41. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Stanisław Kracik będzie komisarzem w Krakowie po odwołaniu prezydenta miasta, dowiaduje się TVN24. Kracik od 2024 roku był zastępcą Aleksandra Miszalskiego. Mam nadzieję, że wszyscy odpowiedzialnie podejdziemy do tej kampanii i będziemy uczciwie rozmawiać z mieszkankami i mieszkańcami Krakowa, mówiła w poranku TOK FM Daria Gosek-Popiołek, posłanka i wiceprzewodnicząca klubu Lewicy. Polityczka nie odpowiedziała jednak na pytanie, czy będzie kandydatką na prezydentkę miasta. Dziś w południe swojego kandydata lub kandydatkę ogłosi partia Razem. Każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne w Ukrainie będzie traktowany jako celowy i zamierzony. Tak polski resort dyplomacji odpowiedział na oświadczenie rosyjskiego MSZ-u wzywające do opuszczenia Kijowa w związku z zaplanowaną serią uderzeń na cele militarne. MSZ Rosji poinformowało, że ataki na Kijów to odwet za, jak określono, przeprowadzony przez Ukrainę atak dronowy na budynek dydaktyczny i akademik w okupowanym Starobielsku w obwodzie ługańskim. Ukraina zaprzeczyła tym oskarżeniom i wyjaśniła, że jej celem była jednostka kierująca atakami dronowymi. Ferrari zaprezentowało swój nowy, w pełni elektryczny samochód. Model nazwany Luce, po włosku światło, ma moc podobną do tych z tradycyjnym silnikiem. To ponad 1000 koni mechanicznych, które mają rozpędzić auto do 310 km na godzinę. Producent chce z pomocą tego modelu, który ma kosztować ponad 500 000 euro, dotrzeć na nowe rynki i znaleźć więcej odbiorców, choćby w Chinach. Ferrari to jeden z nielicznych producentów luksusowych sportowych aut, który zdecydował się na model elektryczny. Porsche i Lamborghini zapowiadają, że nie wprowadzą ich w ciągu najbliższych lat. Wtorek. Pod znakiem słońca upłynie jedynie na Suwalszczyźnie. Może pojawić się nieco więcej chmur oraz przelotny deszcz. Temperatura osiągnie maksymalnie od 20 stopni na północy, przez 25 w centrum, do 30 na zachodzie i tam ostrzeżenia przed upałami.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Sponsor

0: Programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
1: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
2: Jest 9:43 w Radiu Tok FM, czas na poranny magazyn EKG. Rafał Hirsch, witam bardzo serdecznie. Będziemy dzisiaj już za chwilę rozmawiać o tym, co się dzieje na rynku mieszkaniowym, ale wcześniej krótki rzut oka na to, co się dzieje na rynkach finansowych w tej chwili. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj minimalny w tym momencie spadek, jeśli chodzi o indeks WIG20. Indeks, który wczoraj, przypomnę, znalazł się na poziomie najwyższym od 2007 roku, coraz bliżej rekordów wszechczasów, więc dzisiaj leciutkie odreagowanie w drugą stronę, spadek o 0,05%. I to samo można powiedzieć o rynku walutowym. Wczoraj złoty się trochę umacniał, dzisiaj lekko w drugą stronę. Dolary po 3,64 zł, euro 4,23 zł i ropa naftowa też wczoraj mocno taniała, cena spadła poniżej 100 dolarów za baryłkę, no to dzisiaj o mniej więcej 3 dolary z powrotem w górę i cena jest w okolicach 96 dolarów, więc po tym wczorajszym mocnym uderzeniu optymizmu dzisiaj jest lekka korekta, ale lekka w drugą stronę. Natomiast jeśli chodzi o rynek mieszkaniowy, to w Polsce, tak przynajmniej wynika z ostatnich danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, też dzieją się ciekawe rzeczy. Ponieważ mamy w kwietniu bardzo duży wysyp nowych pozwoleń na budowę po stronie deweloperów, zwłaszcza tych pozwoleń było aż o 72% więcej niż rok temu i nowe budowy też nam rozkwitły, jest ich o kilkadziesiąt procent, w przypadku deweloperów o 28% więcej niż rok temu. Teraz naszym gościem jest pan Marek Wielgo, specjalista z serwisu rynekpierwotny.pl. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam państwa.
2: Co takiego nagle zaczęło się dziać na tym polskim rynku, że deweloperzy, to tak wygląda na pierwszy rzut oka, jakby nagle gremialnie wzięli się do roboty i zaczęli budować więcej nowych mieszkań niż do tej pory?
3: No, pozwolenie na budowę to jeszcze nie budowa.
2: No tak.
3: Ja wiązałbym ten zryw przede wszystkim z reformą planistyczną, dlatego że no, trochę się opóźni wygaśnięcie inaczej, umożliwienie czy możliwość budowania na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. W związku z tym no, mocno się skomplikuje sytuacja, bo bardzo niewielki odsetek gmin uchwalił plany ogólne, na podstawie których będą mogły być wydawane WZ-ki. No bo tutaj się państwu należy małe wyjaśnienie. Stosunkowo niewielki procent powierzchni miast jest objętych planami szczegółowymi, na podstawie których po prostu można uzyskać pozwolenie na budowę. Jeżeli takich planów szczegółowych nie ma, no to to się odbywa na podstawie WZ-ek. Ta reforma planistyczna,
2: czyli warunków zabudowy. WZ-ka to warunki zabudowy, tak?
3: Tak, spowoduje, że bez planów ogólnych teoretycznie budownictwu groziłby paraliż. Natomiast no, oczywiście deweloperzy przed tym się zabezpieczyli. Niedawno słyszałem informację, że mamy w Polsce 4 miliony decyzji o warunkach zabudowy wydanych. No i przypuszczam, że deweloperzy no, na wszelki wypadek, żeby sobie zapewnić ciągłość inwestycyjną, występowali czy uzyskiwali pozwolenia na budowę, dzięki którym nie będą mogli spokojnie czekać, aż gminy uporają się z uchwaleniem planów ogólnych. I to jest jakby pierwszy element.
2: Ale po wejściu w życie tej zmiany bez tych planów ogólnych w ogóle w przyszłości nie będzie można dostać pozwolenia na budowę?
3: Dopóki nie ma planów ogólnych, które określają, gdzie jest możliwa zabudowa, nie będzie można uzyskać decyzji o warunkach zabudowy.
2: W żadnym trybie, nie będzie tam żadnego obejścia.
3: Pamiętajmy, że te przepisy mają spowodować czy zahamować takie niekontrolowane rozlewanie się miast, mają po prostu porządkować przestrzeń. Czyli tylko plan będzie określał, co w danym miejscu można zbudować. A jeżeli takiego planu szczegółowego nie ma, no to plan ogólny przynajmniej wytyczy miejsca, gdzie taka zabudowa będzie możliwa, gdzie będzie można jeszcze budować na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.
2: I te plany muszą przyjmować, jak rozumiem, rady miast, tak? Czy też rady gmin?
3: Słyszałem, że no, kilkanaście dni temu przynajmniej takie plany ogólne uchwaliło w całej Polsce na 2,5 tysiąca gmin ponad 300. Więc oczywiście w wielu miastach...
2: Kilkanaście procent.
3: W wielu miastach ten proces jest już mocno zaawansowany. No, posłużę się przykładem. W Gdyni taki plan już jest. Już inwestorzy wiedzą, gdzie będą mogli budować, gdzie będą mogli ewentualnie uzyskiwać te właśnie sławetne WZ-ki. Natomiast w Gdańsku plan jeszcze jest uchwalany i być może do końca roku uda się go uchwalić. No i to takich przykładów jest oczywiście zdecydowanie więcej. Czyli reasumując, zapobiegliwi deweloperzy już wcześniej postarali się o decyzję o warunkach zabudowy i o pozwolenie na budowę, dzięki którym będą mogli utrzymać ciągłość inwestowania. Natomiast kiedy fizycznie, faktycznie rozpoczną te budowy, to już jest inna sprawa.
2: A kiedy te zmiany wchodzą w życie? Bo mówi pan, że deweloperzy zaczęli się spieszyć, żeby zdążyć przed tymi zmianami. A kiedy te zmiany następują?
3: Do końca sierpnia, o ile mi pamięć nie myli, bo ten termin był przedłużany o 2 miesiące. Natomiast...
2: Czyli w kolejnych miesiącach, jak będziemy mieć dane za maj, za czerwiec, to w sumie będzie można tam zobaczyć pewnie to samo, tak? Bo jeszcze jest czas na to, żeby jeszcze więcej tych pozwoleń na budowę w starym trybie jeszcze przepchnąć.
3: No tak, na podstawie właśnie tych WZ-ek. No, ja przypuszczam, że to jest właśnie główny powód tego pośpiechu. Zresztą zawsze tak było, że jeżeli zmieniały się jakieś regulacje, no chociażby słynna ustawa deweloperska, czy zaostrzenie parametrów energetycznych budynków, no to inwestorzy, deweloperzy przyspieszali trochę podejmowanie pewnych decyzji, przyspieszali uzyskiwanie pozwoleń na budowę, żeby jeszcze załapać się na ten stary tryb.
2: No okej, okay, ale to są pozwolenia na budowę. Natomiast ruszyły też z kopyta nowe budowy w kwietniu, 24% więcej niż rok temu. Łącznie wszystkich i inwestorów indywidualnych i deweloperów, w tym deweloperzy, to jest wzrost o 28% prawie, więc nawet już zostawiając te pozwolenia na budowę związane ze zmianami w prawie na boku, ten, jak to się mówi, front robót też nam się wyraźnie poszerzył.
3: No, rozpoczęcie budowy też nie oznacza jeszcze wprowadzenia tych mieszkań na rynek. Faktem jest, że w poprzednich latach mieliśmy bardzo duży rozdziew między pozwoleniami, mieszkaniami objętymi pozwoleniami na budowę i tymi rozpoczętymi. Także deweloperom uzbierał się spory zapas tych pozwoleń i też przypuszczam, że przynajmniej część z nich, tych rozpoczętych mieszkań, chodzi o to, żeby im się te pozwolenia nie przedawniły. Bo trzeba prędzej czy później rozpocząć budowę. Natomiast rozpoczęcie, no to też nie do końca musi oznaczać...
2: Czyli można rozpocząć i zapauzować potem, tak?
3: Można już zapauzować, jest rozpoczęte. Można zapauzować, więc... No i oczywiście kluczowe z punktu widzenia potencjalnych nabywców jest to, co jest na rynek wprowadzane, czyli mieszkania, które można fizycznie kupić. No a tutaj obserwujemy rosnącą ostrożność deweloperów, jeśli chodzi o te wprowadzenia i raczej hamowanie niż przyspieszanie.
2: A dlaczego ostrożność rośnie?
3: No przede wszystkim mamy rekordową w wielu miastach ofertę mieszkań. W takich metropoliach jak Łódź czy Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia mamy wręcz nadpodaż mieszkań. No deweloperzy muszą najpierw uporać się ze sprzedażą tego, co mają, a jeszcze dodam, że średnio co czwarte mieszkanie jest już gotowe. W niektórych miastach ten odsetek wynosi nawet 30%. To jest właśnie efekt tego optymizmu deweloperów z poprzednich 2 lat, kiedy rozpoczynali nowe inwestycje na potęgę, można powiedzieć. I dzisiaj, ponieważ sprzedaż mocno wyhamowała, oddają do użytkowania mieszkania, które jeszcze nie mają nabywców. Więc tutaj deweloperzy najpierw będą starali się sprzedać to, co mają i oczywiście sukcesywnie wprowadzać na rynek kolejne inwestycje. Na pewno optymizm mocno wygasił konflikt na Bliskim Wschodzie i spodziewane ewentualne perturbacje gospodarcze. No, mówi się przecież o chociażby, no już zaczęły drożeć kredyty o przejściowo stałej stopie procentowej. Tak. W tym roku na spadki stóp procentowych raczej nie mamy co liczyć, wręcz przeciwnie. Słychać już takie odgłosy, że mogą nawet wzrosnąć. Zobaczymy, jak to się w ogóle odbije na gospodarce, cały ten konflikt, rosnące ceny energii, więc tutaj optymizmu zbytniego nie ma. Oceniamy, że w
2: Czyli
3: tym
2: rozumiem,
3: roku...
2: że po prostu mieszkania się przestały sprzedawać w Polsce, tak? Sprzedają się gorzej niż wcześniej.
3: Tempo sprzedaży siadło, aczkolwiek znowu kwiecień przyniósł spore tąpnięcie w stosunku do marca. W ogóle pierwszy kwartał był jeszcze można powiedzieć, bardzo dobry, ale znowu ten kwiecień przyniósł spadek sprzedaży, ale równocześnie on był w dalszym ciągu, to znaczy ten kwiecień, ta sprzedaż była wyższa od średniej miesięcznej z ubiegłego roku, więc trudno mówić o jakimś takim dramacie czy jakimś takim mocnym wyhamowaniu. Zobaczymy, co będzie w kolejnych miesiącach. Na razie jeszcze nie ma jakby powodu do jakiegoś przerażenia. Natomiast my się spodziewamy w portalu rynekpierwotny.pl, że w takim optymistycznym scenariuszu ta sprzedaż będzie na poziomie ubiegłorocznym, a w takim pesymistycznym, jeżeli sprawdzą się te czarne scenariusze wzrostu stóp procentowych, spadku czy wyhamowania wzrostu gospodarczego, no to może być ta sprzedaż nawet o kilka procent niższa niż w ubiegłym roku.
2: A czy w związku z tym, gdyby tak miało być, zresztą nawet w tym scenariuszu bazowym, bardziej neutralnym, tak to nazwijmy, sam pan wspominał parę minut temu, że jest nadpodaż w niektórych miejscach nowych mieszkań. Czy to wszystko przybliża nas do spadków cen?
3: Nie.
2: No bo teoretycznie, jak ktoś studiuje ekonomię, to go tam uczą, że jak jest popyt i podaż, i podaż rośnie, a popyt maleje, to cena powinna spadać.
3: I być może nawet spada, ale w takich, powiedzmy, negocjacjach między kupującymi a deweloperami. My tych cen finalnych po prostu nie widzimy. Widzimy ceny ofertowe, a te paradoksalnie rosną. Ale dlaczego rosną?
2: To wynika przede wszystkim... Bo są ofertowe.
3: Bo są ofertowe, ale to wynika ze zmiany struktury tej oferty. Bo posłużę się przykładem Warszawy. W pierwszych 4 miesiącach tego roku na rynek deweloperzy wprowadzili sporo inwestycji bardzo drogich. No, słynna inwestycja przy Chłodnej 80 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Kilka inwestycji z cenami 50 kilka tysięcy czy 30 kilka tysięcy za metr kwadratowy. Rosnący udział tych mieszkań ekstremalnie drogich, no,
2: podnosi średnią.
3: Podnosi średnią. Równocześnie ubywa tych mieszkań najtańszych. No chociażby znowu w Warszawie na Białęce, gdzie deweloperzy wyprzedają mieszkania, a nie za bardzo wprowadzają nowe, które by zasypały tę lukę. Czyli mówiąc krótko, wyprzedaż najtańszych i wprowadzenie na rynek drogich mieszkań powoduje wzrost średniej ceny metra kwadratowego. Natomiast ceny transakcyjne to jest inna bajka, bo my nie obserwujemy jakichś zmian w cennikach, tak? Mhm. I tutaj w dalszym ciągu, właśnie z uwagi na bardzo dużą ofertę, a tak jak wspomniałem wcześniej, w niektórych miastach wręcz rekordową, czy nadpodaż mieszkań, jak pan redaktor zauważył, deweloperzy są dziś skłonni do negocjacji cenowych i na pewno można tam sporo urwać z tej ceny ofertowej.
2: Z ostatnich danych publikowanych przez NBP co kwartał, bo oni podają i ofertowe, i transakcyjne, co jest ciekawe, to tam można było wyliczyć, że różnica między transakcyjną a ofertową średnio w kraju to jest 10%, a w niektórych miastach, na przykład w Trójmieście albo w Warszawie, to nawet pod 15% podchodzi.
3: Tak, tylko pamiętajmy, że średnie te ceny transakcyjne, one tak naprawdę pokazują w dużej mierze, kto kupuje te mieszkania. Zwykle, jeżeli poprawia się dostępność kredytów, a z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w pierwszym kwartale tego roku, kiedy na rynek ruszają nabywcy kredytowi, oni nie kupują tych najdroższych mieszkań, oni zwykle celują w ten segment lokali, nazwijmy to popularny, czy nawet ten niższy. No, jeżeli sprzedawanych jest więcej mieszkań stosunkowo relatywnie tanich, no to oczywiście średnia cena transakcyjna też jest odpowiednio niższa. Pamiętam czasy, kiedy kredyty, bo były bardzo drogie i wzrósł w tej sprzedaży udział nabywców gotówkowych, którzy no, raczej celują w te droższe mieszkania z wyższej półki, no to siłą rzeczy również rośnie średnia cena transakcyjna.
2: Bardzo dziękuję. Pan Marek Wielgo, specjalista z rynku pierwotnego.pl, specjalista, jeśli chodzi o rynek mieszkaniowy, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
3: Ja również dziękuję. Miłego dnia. Do widzenia.
2: Dzięki. Do usłyszenia. Kolejne wydanie EKG na antenie TOK FM o 12:40. Za chwilę informacje, a po informacjach wraca Owczarek, Cezary Łasiczka. I co będzie?
4: Czasem czytam sobie listy świętego Pawła, szczególnie te fragmenty dotyczące kobiet. I zastanawiam się, czy święty Paweł był jakimś ultramizoginem, że to wszystko należy jakoś rozumieć jako może niezrozumiały człowiek, który był za równością i szanował kobiety. Także być może uda nam się rozstrzygnąć tę kwestię za chwileczkę po informacjach, czy święty Paweł był mizoginem, czy wręcz przeciwnie.
2: Może był ekscentrykiem po prostu.
4: Tak.
2: jak na swoje czasy zwłaszcza.
4: Jak na swoje lata.
2: Tak, no to ciekawy temat rzeczywiście, już za kilka chwil, a wcześniej na antenie informacje.
0: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
1: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
5: Reklama.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Polscy rodzice są w kryzysie. W Dniu Matki od tego tematu zaczynamy. Pielęgniarki apelują, nie tylko społeczeństwo starzeje się, kadra pielęgniarska również. Francja zmaga się z nietypowymi o tej porze roku upałami. Nie żyje 7 osób. Minęła 10. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Polska znajduje się w światowej czołówce rodzicielskiego kryzysu. 70% rodziców przyznaje się do przemęczenia. Tyle samo chce być jeszcze lepszymi rodzicami. Tak wynika z badania Ipsos dla Fundacji Kosmos dla Dziewczynek. O objawach i sposobach na wypalenie rodzicielskie w Dniu Matki przypomina Małgorzata Waszkiewicz.
15: Blisko 40% rodziców dostrzega u siebie objawy wypalenia. Aż 8% doświadcza jego skrajnej formy, mówi dr Krystyna Boroń-Krupińska z Polskiego Centrum Uważności i Współczucia.
16: Od podirytowania, rastająca frustracja, gorzej śpimy, mamy przyspieszone bicie serca albo płycej oddychamy.
15: Tu trzeba zaufać biologii, dodaje ekspertka.
16: Nasz układ nerwowy jest dużo bardziej rozwinięty niż układ nerwowy dzieci. No to pałeczka jest po naszej stronie, czyli my jesteśmy tym kierowcą autobusu i od nas zależy, jakie będziemy nadawać tempo i czy będziemy jechać bezpiecznie.
15: Badania naukowe pokazują, że proste czynności potrafią pomóc.
16: Trzy głębsze oddechy, poczuć stopy na ziemi. Badania pokazują, że rodzi powinien zatroszczyć się najpierw o siebie.
15: A dzieci mają wtedy mniej stanów lękowych, depresji i zachowań agresywnych. Małgorzata Waszkiewicz, Tok FM.
14: Środowisko pielęgniarek alarmuje o problemie starzejącej się kadry. Obecnie statystyczna pielęgniarka w Polsce ma około 55 lat, a nawet 1/3 osób pracujących w zawodzie posiada już prawa emerytalne. Jak podkreślają związkowcy, to właśnie na nich opiera się dziś system ochrony zdrowia, mówi przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok.
17: Mogę powiedzieć, że stoimy nad klifem, a potem już jest tylko przepaść. 55 lat dla pielęgniarki to bardzo wysoki wiek, zważywszy skalę zadań, które realizuje pielęgniarka. Mamy 1/5 pielęgniarek, które ukończyły 60. rok życia.
14: Kurczy się grupa pielęgniarek w wieku produkcyjnym, jednocześnie rośnie liczba pielęgniarek 70+, nadal pracujących z pacjentami, dodaje Krystyna Ptok.
17: I gdyby nie te pielęgniarki, które po przekroczeniu wieku emerytalnego pracują, to system ochrony zdrowia wyglądałby w tej chwili katastroficznie. 300 powiatów w Polsce wskazuje na potrzebę zatrudnienia pielęgniarek.
14: W Polsce na 1000 mieszkańców przypada średnio 6 pielęgniarek, w Europie Zachodniej i w Skandynawii 2 razy więcej. Politycy o tej nowelizacji najwyraźniej zapomnieli, mówią przedstawiciele branży pogrzebowej i domagają się jak najszybszego powrotu do prac nad przepisami ustawy o prawie pogrzebowym. Nowe regulacje mają zaostrzyć zasadę funkcjonowania branży funeralnej, bo dochodzi do wielu nieprawidłowości. Ponadto spora część dotychczasowych przepisów nie odpowiada współczesnym realiom. Błażej Kulesza.
18: Wedle nieoficjalnych szacunków nawet 40% zakładów pogrzebowych w Polsce działa w szarej strefie.
19: Założyć zakład pogrzebowy niż budkę z hodogami.
18: Jak opowiada mi Krzysztof Wolicki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Pogrzebowych, skala nieprawidłowości jest olbrzymia. Brakuje szczegółowych przepisów, jakie powinien spełnić każdy podmiot funkcjonujący w sektorze funeralnym.
19: Nie interesujemy się, gdzie ciało naszej bliskiej będzie. Będzie w chłodni, panie, będzie w chłodni, albo gdzieś leży, jak w zimę to potrafi stać, żeby obniżyć koszty w samochodzie.
18: Część obecnych regulacji pochodzi nawet z lat 30. ubiegłego wieku. Emocje wywołuje wciąż kwestia opłat za miejsca pochówku, stąd też apel o gruntowną nowelizację przepisów. Błażej Kulesza, TOK FM.
14: Co najmniej 7 osób zmarło we Francji z powodu fali upałów. 5 z nich utonęło. Jedna osoba zmarła w Paryżu podczas ćwiczeń sportowych. Druga w podobnych okolicznościach w Lyonie. W wielu miejscowościach padły lokalne rekordy temperatur dla maja. Na przykład w Nantes odnotowano 34,3 stopnia Celsjusza. Premier Sébastien Lecornu spotka się po południu z ministrami, by rozmawiać o przygotowaniu służb publicznych na nietypową i przedłużającą się falę upałów. Izraelskie wojsko rozpoczęło kolejne ataki wymierzone w Hezbollah w Libanie. Robi to po zapowiedzi premiera Benjamina Netanyahu o tym, że uderzenia w tę organizację sprzymierzoną z Iranem zostaną zintensyfikowane. Tomasz Orchowski.
20: Izraelska armia przekazała, że uderzyła w dolinie Beka na wschodzie Libanu i w innych częściach tego kraju. Zwiększamy siłę ciosów, zwiększamy intensywność, zgnieciemy Hezbollah. Mówił premier Benjamin Netanyahu, mimo że wcześniej w tym miesiącu Izrael i Liban zgodziły się przedłużyć zawieszenie broni. Na Netanyahu naciskają koalicjanci, między innymi faszyzujący minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir. Chce rozszerzenia działań wojennych. Do eskalacji dochodzi, gdy Iran nalega, by porozumienie pokojowe ze Stanami Zjednoczonymi obejmowało zawieszenie broni w całym regionie, czyli też w Libanie. Tomasz Orchowski, TOK FM.
14: Informacje w TOK FM ponownie o 10.20.
21: Program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
14: Na południowym zachodzie termometry pokażą dziś 30 stopni. W innych częściach kraju też bardzo ciepło. Dużo słońca dzisiaj na niebie.
21: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
22: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
23: To jest program Owczarek. Kobieta niechaj się uczy w cichości, z całym poddaniem się. Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam, ani też przewodzić nad mężem, lecz chcę, by trwała w cichości. Pisał Święty Paweł do swoich kolegów. Niektórzy mówią, no to jest po prostu jakiś mizogin. Ale pani profesor Kalina Wojciechowska, luterańska biblistka z Katedry Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, być może będzie usiłowała przekonać państwa, że po prostu został źle zrozumiany, że chodziło mu o coś zupełnie innego. Dzień dobry.
24: Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że taki dzisiaj feministyczny temat.
23: Tak.
24: Od razu mam przekonywać?
23: Nie, bo myślę sobie, pani profesor, że jest trochę tak, że żyjemy w takich czasach, kiedy przyglądamy się tekstom kultury, takim przecież nie tylko religijnym, nie tylko świętym, w ogóle literaturze, poezji, no, wychodzą poprawione wręcz książki, nie wiem, przygody, jeśli tak można powiedzieć, Jamesa Bonda, tak, będą, ukażą się w nowej wersji, poprzerabiane. Jest jakiś taki nurt, trend, że się zmienia teksty autorów, albowiem myślenie o relacjach, myślenie o kobietach, myślenie o mniejszościach, no, już trochę nie przystaje do tego sposobu myślenia dzisiejszego. Rozumiem, że Biblia, Nowy Testament, Stary Testament od lat nie przystaje i od lat budzi kontrowersje. Po prostu to, co tam się dzieje, to należałoby napisać na okładce dozwolone od lat 18 i tylko dla ludzi o silnych nerwach, ale... No ale z pewnością nie da się też uniknąć pytania o to na przykład, czy osoby ważne w historii na przykład chrześcijaństwa były mizoginami na przykład, tak? Były, czy też być może jest, ma to jakiś biblijny sens, znaczenie teologiczne, którego nie rozumiemy, ale to trzeba osiągnąć wyższy stopień oświecenia.
24: A to już w taką gnozę idziemy. Ale do tego nie trzeba
23: autognoza.
24: Gnozy. Do tego nie trzeba gnozy, a nie autognozy, tylko rzeczywiście znajomości też pewnego kontekstu, o którym pan wspomniał. Ale jeszcze chciałam tylko nawiązać do tego wątku, który pan poruszył, tylko marginalnie będę nawiązywać, mianowicie o poprawianiu tekstów kultury. I od wielu, wielu już dziesięcioleci istnieje jednak taki trend, nawet w tłumaczeniach Biblii, tak zwane inkluzywne tłumaczenia Biblii, gdzie na przykład w stosunku do Boga używa się podwójnych zaimków, on, ona, żeby to nie był tylko ten trend patriarchalny, że Bóg to on i zaraz mamy wyobrażenie właśnie tego.
23: Może ono, żeby było łatwiej oszczędzać na farbie drukarskiej.
24: No, to zależy, w którym języku, tak? Natomiast, no, ono też mogłoby się źle kojarzyć, natomiast ona nie przesądza tutaj o płci Boga. Ten inkluzywizm przejawia się również w tłumaczeniu takich tradycyjnych zwrotów, jak na przykład właśnie u Pawła, który zwraca się bracia, tak? Adelfoi mówi. Więc w tłumaczeniach pojawiają się siostry i bracia.
23: Już widzę, gdzie pani zmierza. Czyli zaraz pani powie, że kobieta niechaj się uczy w cichości, to chodzi kobieta łamane mężczyzna. Niech się uczy w cichości głośności. Dobre.
24: No aż tak daleko bym nie poszła akurat w tym kierunku, a tutaj pan zacytował pierwszy list do Tymoteusza.
23: Tak.
24: To taki sprawdzian. Pierwsze pytanie, czy jest to list Pawłowy? Czy jest to list tak zwany deuteropauliński, czyli wychodzący...
23: Ja bym zaczął od tego, czy Bóg istnieje. To nam dużo da ciekawsze od...
24: To już były takie rozmowy właśnie, niektórych pytali o to, czy Bóg istnieje, potem całe wojny były. Nie, ja bym tylko tutaj takie rozróżnienie jednak zrobiła, bo zmienia się trochę właśnie ten kontekst historyczny, kontekst kulturowy, kontekst społeczny, jeśli chodzi o całą tą epistolografię przypisywaną Pawłowi. Trochę inna sytuacja jest w latach 40., 50., kiedy powstają te tak zwane wielkie listy Pawłowe, albo w ogóle literatura protopaulińska, co do której nie ma żadnych wątpliwości, albo są jakieś bardzo niewielkie wątpliwości, że rzeczywiście Paweł jest autorem tych listów, takich jak list do Rzymian, list do Galacjan, pierwszy list do Tesalonitrzan, czy listy do Koryntian, list do Filipian i list do Filemona. To jest tylko 7. To jest tylko 7 takich tekstów. No i teksty te, które powstały w szkole paulińskiej i kontynuują tę myśl Pawłową, wiernie lub mniej wiernie, niektóre wiernie i tak kurczowo trzymając się tego, co jest w listach Pawłowych, a niektóre tak twórczo rozwijając tę jego ideę. I właśnie pierwszy list do Tymoteusza należy do tych drugich.
23: No zostawmy z boku. To pierwszy list do Koryntian. To nie mężczyzna powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Podobnie też mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny.
24: No i to jest znowu taki tekst, który jest różnie interpretowany przez różnych właśnie...
23: A nie można po prostu powiedzieć, że był mizoginem?
24: Kiedyś tak. Kiedyś rzeczywiście w początkach, czy przy narodzinach teologii feministycznej, kiedy królowała ta hermeneutyka podejrzeń, no to był jeden z takich sztandarowych tekstów na to, że nie lubimy Pawła, bo był mizoginem i przytacza Stary Testament po to, żeby pokazać, że kobieta powinna być podporządkowana mężczyźnie. Tak? No tutaj no jest argument ze stworzenia, to w ogóle o czym my dyskutujemy. Ale już ta nowsza literatura, nowsze
23: trendy...
24: Mówi to skomplikowane, zdecydowanie tak. Mówi to skomplikowane, dlatego że pojawiają się takie argumenty, że to, co właśnie Paweł przytacza jako argument ze stworzenia, to tak naprawdę jest pewnym rodzajem diatryby, w której Paweł posługuje się argumentami mieszkańców Koryntu. Że oni będą argumentować właśnie w ten sposób, że kobieta jest podporządkowana mężczyźnie, to wynika ze stworzenia, w związku z tym musi nakrywać głowę tak, podczas modlitwy i podczas prorokowania, musi milczeć w czasie zgromadzenia i tak dalej, i tak dalej. A Paweł odpowiada, no halo, halo, tutaj wcale tak nie jest, dlatego że rzeczywiście list do Koryntian jest takim listem porządkującym zachowania w kościele i jeden z aspektów tego porządku to jest na przykład mówienie o tym, że i mężczyźni, i kobiety mają prawo prorokować, mają prawo mówić językami, mają możliwość używania wszystkich tych charyzmatów, a charyzmaty udzielane są przez Ducha Świętego. Niezależnie od płci, więc jest to list jednak mocno egalitarny, mocno równościowy.
23: Naprawdę?
24: Tak, i dlatego ten argument jest zbijany. Tak?
23: No dobrze, osądźcie zresztą sami, czy wypada, aby kobieta z odkrytą głową modliła się do Boga? Czyż sama natura nie poucza nas, że hańbą jest dla mężczyzny nosić długie włosy, podczas gdy dla kobiety jest właśnie chwałą. Włosy bowiem zostały jej dane za okrycie. Może ktoś uważa za właściwe spierać się nadal. My jednak nie jesteśmy takiego zdania. Ani my, ani Kościoły Boże.
24: No i tutaj wchodzimy w całą taką otoczkę historyczno-kulturową. Rzeczywiście w tamtym okresie był taki zwyczaj, że generalnie kobiety nosiły nakrycia głowy, a już mężatki musiały...
23: Po dwa.
24: Prawie tak, prawie po dwa takie welony, a matrony rzymskie rzeczywiście, tak można zauważyć na różnych artefaktach, na różnych rzeźbach, że przedstawiane są z tymi welonami. W Koryncie przy prorokowaniu nie zwracano przynajmniej początkowo na to jakiejś wielkiej uwagi, czy kobieta ma nakrycie głowy, czy nie ma nakrycia głowy. I pojawiły się oskarżenia kobiet chrześcijańskich o to, że albo właśnie zrywają z wielowiekową tradycją rzymską, że w ten sposób pozbywając się welonu, pozbywają się też władzy swojego męża. To jest taka manifestacja. Albo, że pozbywając się welonu, czy nie chodząc w tym nakryciu, zresztą w ogóle nie wiadomo, czy to o welon chodzi, tak na marginesie, ale pozbywając się tego welonu, mogą być oskarżane o prostytucję, bo wiadomo, że kobiety lekkich obyczajów, no w Koryncie to córy Koryntu, tak się samo narzuca, rzeczywiście chodziły bez nakryć głowy, przede wszystkim, żeby pokazać piękno swoich fryzur. Więc nawet ten argument, że tutaj włosy byłyby chwałą kobiety, nie jest taki neutralny, jakby się wydawało i może też być wykorzystany przeciw kobietom, tak? Że skoro włosy są taką chwałą kobiety, no to kobiety chodźcie z gołymi głowami i bądźcie narażone na nieprzystojne zaczepki mężczyzn. Także to jest taki argument.
23: A to nie jest tak, że nie wiem, moje ciało, moja decyzja?
24: Wtedy nie.
23: Albo, ej Paweł, serio, to jest to, co ci zaprząta głowę? Jesteś tutaj samozwańczym apostołem i mówisz nam, jak się mamy w ogóle ubierać?
24: Stary? Ja myślę, że Pawłowi to akurat nie zaprzątało głowy, tylko...
23: Ale do tego wątku powrócimy po informacjach. Albowiem informacje za 2 minuty o 10:20, a w studio pani profesor Kalina Wojciechowska, luterańska biblistka, Katedra Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
24: Amen.
1: Autopromocja.
2: To, co się dzieje na rynkach obligacji w tej chwili na świecie, wygląda bardzo niepokojąco. To jest wszystko droga w stronę trudniejszych czasów, nie tylko gospodarczo, ale także politycznie. Cotygodniowe podsumowanie roku zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji TOK FM.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
25: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
25: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
26: Biedronka bierze kaucję na siebie.

0: odzyskuj codziennie z Biedronką.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 10.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące bezrobocia za kwiecień. Stopa bezrobocia wyniosła 6%, to o 0,1 mniej niż w poprzednim miesiącu. Dane GUS są zgodne z wcześniejszą prognozą resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w kwietniu 934 300 osób. Polska oferuje Ukrainie wiedzę na temat korzystania ze środków europejskich oraz inwestycja. Z drugiej strony może czerpać z ukraińskich doświadczeń budowania odporności w warunkach wojennych, powiedziała w Kijowie ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Zaznaczyła, że w Ukrainie operuje 6 tysięcy polskich firm, 700 powstało już po rozpoczęciu przez Rosję wojny. Najwyższy duchowno-polityczny przywódca Iranu Moczbata Chamenei oświadczył, że kraje arabskie Zatoki Perskiej nie będą już tarczą dla amerykańskich baz w regionie. Od czasu rewolucji islamskiej jednym z wiodących celów polityki Iranu było wypchnięcie USA z Zatoki Perskiej i zlikwidowanie ich wpływów na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone utrzymują na Bliskim Wschodzie nawet 50 tysięcy swoich żołnierzy. Ich bazy znajdują się w Katarze, Bahrajnie, Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej.
4: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Kasia Linz odebrała wieczorem Fryderyka dla artystki roku za, jak ujęło jury, muzykę, która łączy pokolenia. Jej album Obywatelka GL został z kolei nagrodzony w kategorii pop alternatywny. Wczoraj rozdano nagrody Polskiej Akademii Fonograficznej. I tak Fryderyka dla najlepszego alternatywnego albumu roku otrzymał Michał Fox, Król za City Cluster. W kategorii muzyka ilustracyjna nagrodę przyznano Danielowi Blumowi za muzykę do filmu Zamach na papieża w reżyserii Władysława Wasikowskiego. Albumem roku w kategorii muzyka korzeni został Pamiętam Twoje oczy warszawskiego kombo tanecznego. Nagrodę dla hip-hopowego albumu roku zdobył PZ za płytę Muzyka Popularna, a statuetkę w kategorii Album Roku, Rock i Blues otrzymali Egzekwo, Błażej, Król za Popiół oraz Waluś, Kraksa, Kryzys za tematy i wariacje. W kategorii Album Roku Pop nagrodę przyznano Zali za Serca. Nerdoteka to nowe miejsce w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, poświęcone popkulturze, fantastyce, grom, komiksom i mandze. Można tu m.in. pograć w gry na konsolach, wypożyczyć komiksy czy planszówki. Pomysłodawcy wskazują, że zmieniają się trendy i czasem droga do książki zaczyna się nie od książki. W zbiorach Nerdoteki jest w tej chwili ponad 670 planszówek, ponad 3000 komiksów, podręczniki do gier RPG, gry na konsole, filmy, także na VHS. Bibliotekarze zachęcają wszystkich do tworzenia zbiorów i do przenoszenia gier i filmów, które nie są już im potrzebne. Brzydkie Kaczątko, bajka na nowe czasy. To nowa premiera w Teatrze Lalka, zaplanowana na najbliższą sobotę. Reżyseruje Wawrzyniec Kostrzewski, scenariusz napisała Małgorzata Sikorska-Miszczuk. Wspólnie opowiadają o dorastaniu, wstydzie, wielkiej odwadze oraz o sprzeciwie wobec bycia zdefiniowanym przez cudze spojrzenie. Refleksja nad tym, co nazywamy brzydotą, staje się w tym spektaklu gestem solidarności z każdym, kto choć raz usłyszał: z tobą jest coś nie tak. Również w sobotę 30 maja zostanie ogłoszone nazwisko laureatki albo laureata 17. Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Wśród nominowanych Kasper Bajon, Anna Bikont, Joanna Czeczot, Zbigniew Rokita i Antonina Tosiek. Zwycięzczynię albo zwycięzcę poznamy podczas Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie na Stadionie Narodowym.
3: Słaby deszcz możliwy dzisiaj na Suwalszczyźnie i pod koniec dnia również na północnym zachodzie. Ciepło, 23 stopnie na Podlasiu, 25 na Lubelszczyźnie i w Łódzkiem, 26 na Mazowszu, do nawet 30 na Dolnym Śląsku.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Pani profesor Kalina Wojciechowska, luterańska biblistka, katedra wiedzy nowotestamentowej i języka greckiego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, broni Pawła, samozwańczego apostoła, przed oskarżeniami o nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn, o to, że kazał kobietom przymknąć się i cicho siedzieć, i obserwować, jak mężczyźni rozdają karty.
6: Dobra, troszeczkę wyprostujmy tutaj, bo to, że Paweł nierówno będzie traktował kobiety i mężczyzn, jest faktem. Dlatego, że wynika to z kultury, w jakiej żyje, w jakiej się porusza. Więc na tej płaszczyźnie kulturowej Paweł nie dokonuje jakichś wielkich rewolucji, przynajmniej nie jest takim rewolucjonistą, za jakiego też niektórzy chcą go uważać, jeśli chodzi o samotraktowanie kobiet, dlatego że on ma wzorce, dosyć dobre wzorce do naśladowania niejakiego Muzoniusza Rufusa, takiego filozofa rzymskiego, który postuluje równość etyczną kobiet i mężczyzn, tak? Że tutaj i kobiety, i mężczyźni pod względem etycznym są równi, dlatego też należy ich tak samo uczyć etyki, tak samo uczyć filozofii, traktować się w małżeństwie jako partnerzy, tak? Postuluje takie elementy. I to jest Pawłowi bardzo bliskie. On na tą sferę religijną to zdaje się transponować. No ale to jest właśnie taka sfera filozoficzno-religijna. Paweł właśnie mówi o równości kobiet w Chrystusie, tak, przede wszystkim w liście do Galacjan. Natomiast pytaniem jest, czy przekłada się to na taką równość rzeczywiście społeczną, czy może chodzi tylko o równość tę religijną, ale jeszcze chcę nawiązać do tego, że w chrześcijaństwie rzeczywiście na początku równość to też w takim pojęciu naszym jest pojęciem anachronicznym, jeśli mówimy o epoce Pawła. Ale widać, że kobiety odgrywają w tych wspólnotach chrześcijańskich dosyć ważną rolę. Tylko, że nie wszystkie kobiety.
5: Tak ważną, że aż Paweł mówi hola, hola, drogie panie.
6: No to jest tak. To jest...
5: Zagalopowałyście się.
6: Tak.
5: Wracajcie do kuchni. Teologia to zabawa dla facetów, a nie dla pań.
6: Aż tak nie.
5: I zakrycie głowy.
6: Aż tak nie, chociaż właśnie jest ten taki mocny fragment listu do Koryntian, o którym pan wspomina. Mianowicie, żeby kobiety nie mówiły, czy nie gadały, tam jest użyty taki czasownik laleo, żeby nie gadały w trakcie zgromadzenia, jeśli mają jakieś pytania, no to niech zapytają w domu swoich mężów. Czyli to jest taki odpowiednik tego, idźcie baby do kuchni, tak. I nie wtrącajcie się, jak mężczyźni rozmawiają. Ale to jest taki fragment, który... Jeśli nie jest uważany za interpolację, bo bardzo wielu biblistów uważa właśnie ten 33, 35 wiersz 14 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, wielu biblistów uważa za interpolację, że jest to późniejszy dodatek, żeby no właśnie tak dostosować to wczesne nauczanie Pawła z tym nauczaniem, które mamy w listach deuteropaulińskich, od których zaczęliśmy, tak? Żeby tutaj nie było takiego rozdziewu, że no jak to tutaj...
5: Tak, mówi o równości, że...
6: Znaczy tutaj właśnie w tym pierwszym do Tymoteusza, tak? Jest taki zakaz, nie pozwalam kobietom nauczać, tam jest jeszcze, tak, tam jest trochę inny czasownik, natomiast tutaj jest właśnie ta równość. I dlatego ci, którzy uważali się za depozytariuszy nauki Pawła, stwierdzili, że no to trzeba tutaj dopisać taki wiersz. Ale są też inni bibliści, którzy uważają ten fragment za autentycznie Pawłowy i tłumaczą to sytuacją w ówczesnym zborze w Koryncie, że właśnie w tym zborze w Koryncie, w tym kościele ojkoidalnym, tak, czyli takim domowym, spotykali się mężczyźni i kobiety. No i kobiety, jak to kobiety, rzeczywiście dostęp do wykształcenia miały trochę gorszy, bo nie wszyscy jednak szli za owym Muzoniuszem Rufusem, który postulował równość w wykształceniu. Nie wszystkie kobiety były tak samo wykształcone jak mężczyźni i rzeczywiście mogły dopytywać na takim zgromadzeniu religijnym o różne rzeczy, których nie rozumiały.
5: I Paweł mówi, nie zawracajcie głowy, nie da się zrobić spotkania.
6: Tak, to jest takie uciszanie. Hello, no dobra, nie rozumiecie. Pytania później, tak? Pytania później.
5: Później, a już nie na tym spotkaniu, tylko w domu. Do waszego pana.
6: Do waszego męża. Tam jest aner, tak? Czyli do waszego mężczyzny.
5: A, no właśnie.
6: Tak?
5: Czy już jest pani gotowa, żeby stanąć w prawdzie?
6: Ja jestem gotowa cały czas, żeby stanąć w prawdzie.
5: To... No dobrze, czy był już szowinistyczną świnią? Święty Paweł?
6: Nie. Nie.
5: Misoginem?
6: Nie. Nie. Dlatego, zaraz powiem, nawet nie wynika to z samych tekstów, tylko wynika to z jego postępowania. Proszę zobaczyć, jak... Znaczy, my tak za dużo to nie wiemy o Pawle, tak?
5: Ale... Wiemy, kogo prześladował.
6: No. Wiemy, kogo prześladował, oczywiście. Prześladował chrześcijan, zarówno mężczyzn, jak i kobiety.
5: A,
6: tak?
5: On... i tutaj prawdziwa równość Pawła się przejawia. Tak. Nie dyskryminował w prześladowaniach.
6: Nie, w prześladowaniach nie dyskryminował, ale we współpracy też nie dyskryminował. Bo w końcowym fragmencie listu do Rzymian, to jest chyba najbardziej profeministyczny fragment całego Nowego Testamentu.
5: Musiał się młodym winem spić.
6: Nie, chyba on też nie nadużywał tego wina, ale tam są pozdrowienia. Zawsze na końcu listów są jakieś pozdrowienia i zwykle wymieniani są jacyś współpracownicy Pawła albo osoby bliskie jemu, jego sercu. Mhm. I tam jest 20 takich imion i wśród nich jest 10 kobiet, czyli więcej nawet niż mężczyzn. I te kobiety określane są właśnie dużo bardziej szczegółowo niż mężczyźni, a określane są takimi pełnymi estymy określeniami, tak? Na przykład właśnie Febę, która jest nazywana diakonem i dobrodziejką, protektorką.
5: Czyli, że wpłaciła kasę.
6: Niektórzy mówią tak, że...
5: No, czyli podziękowania dla sponsorów, pani profesor.
6: Dobrze, oczywiście, no tak, ale sponsorką była kobieta.
5: No tak, no to wiadomo, pekunia non olet, jak mówi pismo.
6: Mógł nie podziękować i rzeczywiście tak...
5: To by już nie dostał kasy.
6: Wydaje się, że Febe należy do takiej wyższej klasy społecznej kobiet, które nie tylko dysponują... Nie tylko są majętne, ale mogą też dysponować tym swoim majątkiem, co wcale nie było takie oczywiste w tamtych czasach. Chociaż właśnie to są też czasy, kiedy rodzi się tak zwana nowa kobieta, nowa arystokratka rzymska i rzeczywiście ona ma już dużo więcej praw niż wcześniej kobiety, matrony rzymskie. Ale też nazywa ją diakonos i tutaj trwają oczywiście spory, co to znaczy diakonos, czy jest to po prostu...
5: Kobieta ksiądz.
6: To na pewno nie. Bo tutaj diakonos jeszcze nie jest taką funkcją.
5: Jesteśmy równi, ale niektórzy są równiejsi.
6: Ale nie, w stosunku do mężczyzn tak samo, tak? Tutaj diakonos wcale nie oznacza tego, co oznacza dzisiaj. Diakonos to, tak jak Dzieje Apostolskie mówią, to najpierw był ten, kto został wyznaczony i wybrany po to, żeby dystrybuować różnymi dobrami materialnymi, żeby rozdawać chleb, żeby tak, dysponować pieniędzmi, wspierać biednych, czyli być takim...
5: Menedżerem.
6: Menedżerem, zarządcą. To by się zgadzało.
5: Producentem. Tak?
6: Producentem może za dużo, ale zarządcą, tak, tym majątkiem jak najbardziej, to by się nawet zgadzało z tym prostatis, tak, że ona daje, ale też ma jakiś wgląd w to, w jaki sposób ten majątek jest rozpropagowany w tym sposób.
5: A dlaczego płeć jest takim wyzwaniem w chrześcijaństwie?
6: Teraz już chyba nie jest takim wyzwaniem.
5: Naprawdę? Bo nie widzę zbyt wielu, na przykład w rzymskokatolickim kościele,
6: no, kościół księży. Może tak, w rzymskokatolickim...
5: Bardzo mało. Zero dokładnie.
6: No, tak... Były. Były, zwłaszcza w krajach, tak, które się borykały z reżimem komunistycznym. Na przykład te księża w Czechach, kobiety księża w Czechach. No właśnie te teksty pawłowe często nie do końca interpretowane zgodnie z kontekstem i z kontekstem tym najbliższym, teologicznym, tekstowym i zgodnie z całym kontekstem historycznym i społecznym i tym niezgodnie z tymi zmianami jednak, jakie przynosi chrześcijaństwo, są przytaczane jako zniewalające kobiety, a
5: to jednak... straszną gimnastykę trzeba tutaj wykonać, pani profesor, żeby jednak tekst, który jest tekstem...
6: Ale na tym to polega właśnie, na tej pewnej gimnastyce.
5: A to nie jest apologetyka?
6: Apologetyka może być w obie strony, tak? Apologetyka może być i w stronę, no dobrze, no to teraz...
5: Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie,
6: o,
5: nie.
6: To jest zupełnie jeszcze inny tekst, ale apologetyka jest w obie strony i tak stosują ją ci, którzy zabraniają kobietom nauczać i ci, którzy proszą kobiety o nauczanie.
5: Pani profesor, sprawa jest... interesująca i mam nadzieję, że w najbliższym czasie, albowiem zbliża się już koniec audycji, będziemy mogli temat jeszcze ugryźć, rozgryźć, wgryźć się w niego.
6: Bardzo chętnie, bo nie dokończyliśmy, tak zawieszony został.
5: Niestety przypadła mi rola zakończenia i to nie dlatego, że tak nakazał Paweł, żeby tu pani cicho siedziała, a ja żebym decydował. No.
6: Dobrze, pójdę męża zapytać.
5: Dobrze. Pani profesor Kalina Wojciechowska, luterańska biblistka z Katedry Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, była gościem. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję również.
5: Informacje TOK FM o 10.40. Po nich wywiadówka i Krzysztof Chorwat. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Sporo mówimy w TOK FM o kryzysach młodych ludzi. Niedawno dużo było o diagnozie młodzieży, na którą rząd chce odpowiedzieć stworzeniem strategii młodzieżowej. Proces konsultacji trwa, można wypełniać ankiety i podpowiadać rządzącym, co powinno się zmienić. Wczoraj na ten temat w Warszawie rozmawiali właśnie młodzi oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i różnych instytucji. O oczekiwaniach młodzieży wobec rządzących będzie dzisiaj w wywiadówce. Zapraszam.
5: Ja również zapraszam. Wywiadówka po informacjach AT o 10.40.
7: Reklama.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: 7%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Kaufland jest fresh.
7: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: jedynie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie bakalie Bacador 2 plus 1 gratis. A wszystkie ręczniki kuchenne Queen, drugi tańszy produkt, 50% taniej. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 10.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. 12 osób zginęło w izraelskim nalocie na wioskę w Dolinie Beka we wschodnim Libanie, poinformowała libańska Państwowa Narodowa Agencja Informacyjna. Do strzałów doszło wczoraj wieczorem, po tym gdy premier Izraela Benjamin Netanyahu oświadczył, że zezwolił na bardziej intensywne ataki na proirański Hezbollah w całym Libanie, mimo że wcześniej w tym miesiącu Izrael i Liban zgodziły się przedłużyć zawieszenie broni.
3: Zwiększamy siłę ciosów, zwiększamy intensywność, zgnieciemy Hezbollah.
4: Szok alirych.
1: Hezbollah przyłączył się w marcu do wojny USA i Izraela z Iranem, stając po stronie Teheranu. Wspierany i finansowany przez Iran pozostaje poza kontrolą libańskiego rządu. W związku z falą upałów przechodzącą przez zachodnią Europę we Francji zmarło już 7 osób. Rzeczniczka rządu w Paryżu przekazała, że przynajmniej 5 z tych zgonów to utonięcia. W wielu francuskich miejscowościach padły lokalne rekordy temperatur dla maja. Na zachodzie kraju odnotowano ponad 34 stopnie Celsjusza. Francuskie służby już przygotowują się na nietypową i przedłużającą się falę upałów. Wbrew wcześniejszym prognozom nie zakończą się ona jutro, a będzie trwała do końca tygodnia. Takie historie kibice lubią najbardziej, gdy Dawid pokonuje Goliata, czyli faworyt odpada w starciu ze słabszą drużyną. I taka sytuacja, i to dwukrotnie, przydarzyła się w walce o Mistrzostwo Polski koszykarzy. W tym roku w play-offach nie brakuje emocji. O czym więcej, Mateusz Stanicki.
5: Do półfinału rozgrywek awansowały bowiem drużyny AMW Arki Gdynia i Orlen ze Stalu Zielona Góra. Wcześniej pokonali w ćwierćfinałach wyżej rozstawione drużyny Zastal, który do play-off awansował z fazy play-in, pokonując we Włocławku Anwil 86-70. Został pierwszym półfinalistą po tym, jak pokonał 3-1 wicelidera po sezonie zasadniczym Kinga Szczecin. Szósta Arka była lepsza od trzeciego Śląska 3-2, choć przegrywała po dwóch pierwszych meczach 0-2, a zakończyła rywalizację we Wrocławiu w sobotę przekonywującym zwycięstwem 71-54. I to pomimo tego, że w play-offach ta ekipa gra po 7 latach przerwy. Koszykarze z Zielonej Góry, choć są 5-krotnymi mistrzami Polski, to awansowali do półfinału po raz pierwszy od 2021 roku. Pierwszy pojedynek tych drużyny dziś o 20.15. W drugim półfinale zmierzą się koszykarze z Warszawy, zawodnicy Legii i Dzików. Ten mecz jutro. Mateusz Stanicki, TOK FM.
1: Ciepło dzisiaj także w Polsce, ale nie aż tak jak we Francji. 30 stopni po

0: Parzą termometry we Wrocławiu, 26 w Warszawie, 25 w Lublinie i w Łodzi, 26, jak już powiedziałam, na Mazowszu. Słaby deszcz możliwy dzisiaj na Suwalszczyźnie i pod koniec dnia również na północnym zachodzie.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dzień dobry, Krzysztof Chorwat, czas na wywiadówkę. Dzisiaj idziemy w teren. Za chwilę zaproszę Państwa na relację z Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu do spraw Strategii Młodzieżowej. Tworzona przez rząd strategia ma być odpowiedzią na alarmującą diagnozę młodzieży, która niedawno wielu otworzyła oczy na problemy młodych ludzi. Podsłuchamy, na jakim etapie są prace i co z nich już teraz wynika. Na początek jednak, jak zwykle, przegląd informacji. Edukacja zdrowotna po nowemu. Do 11 czerwca można brać udział w konsultacjach projektów rozporządzeń w tej sprawie. Według propozycji od 1 września będą dwa przedmioty. Zgodnie z zapowiedzią edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa, a jej część dotycząca zdrowia seksualnego nieobowiązkowa. Obecnie są rozważane różne koncepcje zmian w zakresie systemu wynagradzania nauczycieli. Przekazuje resort edukacji w odpowiedzi na żądanie Związku Nauczycielstwa Polskiego, żeby jak najszybciej zająć się jego obywatelskim projektem w sprawie powiązania pensji nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w kraju. Trzeba je pilnie uchwalić, jeśli nowy system miałby obowiązywać od 2027 roku, dodaje ZNP i zauważa, że ostatnie prace sejmowe podkomisja prowadziła ponad rok temu. Dlaczego nauczyciele chcą powiązania ich pensji ze wskaźnikiem w gospodarce? Bo nie chcą zależeć od decyzji polityków. MEN nie po raz pierwszy twierdzi, że coś w tej kwestii się dzieje, choć efektów prac ciągle brak. Dziecko było niegrzeczne, szkoła zawiadomiła sąd. Anna Gmiterek-Zabłocka pisze na tok.fm.pl, że coraz więcej szkół zawiadamia sądy o uczniach sprawiających trudności wychowawcze. W części przypadków chodzi jednak o dzieci w spektrum autyzmu lub z ADHD. Psychologowie i sami sędziowie alarmują, że niektóre placówki działają nadmiarowo, zamiast najpierw próbować pomóc rodzinie. Odsyłam Państwa do tekstu, bo napięcia między rodzicami i nauczycielami to jeden z poważniejszych problemów dzisiaj w szkołach. A teraz, zgodnie z obietnicą, zapraszam na relację z obrad Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu do spraw Strategii Młodzieżowej. Uczniowie, studenci, młodzi dorośli, przedstawiciele organizacji pozarządowych i osoby pracujące z młodzieżą zasiedli przy jednym stole, by dyskutować o tym, co zmienić w najważniejszych obszarach, jak edukacja, zdrowie psychiczne, rynek pracy czy zaangażowanie społeczne.
3: Dzień dobry, cześć. My zaczniemy od hasła Polska jest domem dla młodych, gdy... jest społecznością, a nie tylko społeczeństwem.
4: Podzieliliśmy się dzisiaj na kilka stolików. My akurat jesteśmy stolikiem odpowiedzialnym za rozmowę o budowaniu relacji społecznych. Maciej Kwiatkowski, Fundacja Sembra Frente z Lublina. Jedną z rzeczy, które myślę, że jako pierwsze padły w naszej rozmowie, to był youthwashing, czyli pozorne słuchanie głosu młodzieży, wykorzystywanie trochę osób młodych do celów politycznych pojawia się i jest to zjawisko dostrzegane przez osoby, z którymi rozmawialiśmy.
5: Oliwia Paciorek, Erasmus Student Network. W temacie dzieje się coraz więcej i młodzi ludzie mówią coraz więcej na ten temat i są coraz głośniejsi. To jest bardzo dobrze, bo może w końcu ktoś ich zauważy. Te możliwości pojawiają się coraz częściej. Nasz głos jest potrzebny, zostają zadawane pytania, natomiast później już nic dalej się z tym nie dzieje. Dlatego mamy nadzieję, że będąc tutaj dzisiaj, to się odwróci, że to jest może ten dzień.
6: Antonina Janowska, Szkoła w Chmurze. Bardzo ładnie też się słucha, jak czy to ministerstwo, czy inne instytucje mówią na przykład o dawaniu sprawczości młodych, o autonomii, a potem niestety ich działania pokazują, że to idzie w drugą stronę.
2: Nie czujecie się wykorzystywani, że właśnie dobrze się wygląda na selfie z młodym człowiekiem?
6: Tak, to jest też jedno z zjawisk, o których mówiliśmy przy na przykład radach młodzieżowych, że są używane jako ścianki do zdjęć i tutaj po to jesteśmy, żeby okazać, że nie tylko chcemy być usłyszeni i wysłuchani, tylko żeby potem za tym poszły realne działania.
7: Katarzyna Matusiak, Inicjatywa Obywatelska Procivium. Tak naprawdę tutaj brak dialogu międzypokoleniowego się ujawnia, że rzadko kiedy starsi nam pokazują tą drogę, którą mamy kroczyć, dlatego ta strategia właśnie tu będzie zdecydowanie pomocna.
2: A ze mną jest Łukasz Korzeniowski, prezes Stowarzyszenia Umarłych Statutów, które razem z Fundacją PZU zorganizowało Ogólnopolski Okrągły Stół do spraw Strategii Młodzieżowej.
8: Dzień dobry.
2: Element konsultacji społecznych z jednej strony, z drugiej strony mówicie przede wszystkim nic o nas bez nas. O młodych nie można rozmawiać bez samych młodych, bez samych zainteresowanych.
8: Tak, rozmowa to jest jedno, ale to, co wybrzmiało podczas rozmów stolikowych, to również to, że strategia młodzieży musi być pisana z młodzieżą i potem powinna być realizowana z młodzieżą. Więc to wydarzenie jest w ogóle o włączaniu młodzieży w procesy dialogowe i w procesy tworzenia polityk publicznych. Dzisiaj, w związku z tym, że jesteśmy na takim etapie, że MEN konsultuje diagnozę młodzieży, diagnozuje strategię młodzieżową. Rozmawiamy właśnie o tym, włączamy młodych w ten proces dialogowy, ale chcemy, żeby ta partycypacyjność młodych była dalej kontynuowana, żebyśmy również na kolejnych etapach tworzenia polityk publicznych, czy w ogóle debaty publicznej, pamiętali o głosie młodych osób. To nie tylko tych, którzy są już na studiach, ale również tych młodszych jeszcze będących w liceach.
2: Punktem wyjścia do spotkania jest oczywiście diagnoza młodzieży opublikowana w marcu, która no, dla wielu była taką czerwoną lampką w sumie, bo okazało się, że młodzi nie tylko mają swoje problemy, ale też oczekiwania, chcą być po prostu zauważeni. No i przypomnijmy, że to, co wynika z diagnozą, to między innymi z tych najbardziej dojmujących rzeczy oczywiście, to brak zrozumienia ze strony dorosłych, to jakieś takie osamotnienie, brak znajomych na przykład uderzający, niechęć do posiadania dzieci, strach przed wejściem na rynek pracy, no i wysokie koszty życia, co powoduje, że te oczekiwania też wobec świata dorosłych są dość duże, dość oczywiste też. Słynny work-life balance chociażby. A co wynika w takim razie z tego spotkania? Czy tutaj da się zauważyć przede wszystkim, że te problemy rzeczywiście są obecne i są w głowach młodych ludzi i no, jakie rozwiązania oni proponują?
8: Przysłuchując się tym, co mówiono przy stolikach, mogliśmy zobaczyć pewne zobrazowanie tego, co jest w diagnozie. Te liczby przełożyliśmy trochę na język uczuć, przeżyć, doświadczeń. Właśnie tego, że młodzież nie jest słuchana, że polityki publiczne niby są dla nich, ale tak naprawdę są dla polityków, że trochę się ich wykorzystuje jak ścianki zdjęciowe, a w praktyce niewiele robi się dla nich faktycznie, że nie ma gwarancji finansowych nie tylko dla ich bezpiecznej przyszłości, ale także dla podmiotów, które mają się nim opiekować. Szkoły, instytucje kultury, domy młodzieżowe, inicjatywy organizacji pozarządowych. Więc to wszystko, co było w diagnozie, w liczbach, tutaj usłyszeliśmy na przykładzie różnych historii i własnych doświadczeń, na czym nam bardzo zależało, bo chcieliśmy spojrzeć na diagnozę, na strategię i w ogóle ten cały proces z perspektywy naszych jednostkowych doświadczeń. Mówiliśmy na początku o tym, jakie mamy marzenia. Mamy tutaj taką ściankę marzeń i chcemy zobaczyć, o jakiej Polsce marzymy i przez ten pryzmat patrzeć na strategię młodzieżową.
2: A jakie rekomendacje w takim razie dla rządzących?
8: To chyba, co mi najbardziej utkwiło w głowie, to właśnie to, żeby o młodych pamiętać nie tylko teraz, w momencie dialogu o strategii, ale również na kolejnych etapach, że gdy będziemy strategię realizować, to również pamiętać w niej o młodych. I to chyba, co bardzo mocno wybrzmiało w wypowiedziach wielu uczestników, to sprawczość. Oni chcą czuć, że to, co robią, ma przełożenie na rzeczywistość. To wydarzenie jest trochę takim sprawdzianem, bo my mówiliśmy dużo o tym, że ten głos jest ważny, że go uwzględnimy w rekomendacjach, w raporcie, przekażemy do MEN-u, no i okaże się potem, czy ten głos faktycznie był usłyszany, bo to jest coś, na czym zależało wszystkim uczestnikom. Poczuli taką nadzieję chyba na to, że to, co tutaj powiedzieli, co napisali nam, co zostawili ze sobą, trafi gdzieś tam na końcu do tego raportu, do strategii i jakoś się przyczyni do zmiany rzeczywistości. Im na tym bardzo zależy.
2: Wiceministra Edukacji Narodowej Izabela Ziętka przysłuchiwała się temu, co dzieje się podczas pracy przy stolikach. Czy młodzież może liczyć na to, że ich głos zostaną wysłuchane w tworzeniu strategii młodzieżowej?
9: Te głosy już są wysłuchiwane, dlatego że przypomnę, że powstał taki dokument Diagnoza Młodzieży i tam wybrzmiało bardzo wiele problemów, z którymi młodzież się boryka. Chcemy pójść krok dalej. Od 2025 roku minister edukacji jest odpowiedzialny za politykę młodzieżową. Myślę, że to jest też bardzo ważna kwestia i chcemy młodzież wspierać. Nie zrobimy tego bez nich. Ich głos tutaj w tej strategii musi być słyszalny, musi wybrzmieć, bo to jest dla nich i o nich. A mamy naprawdę świetną i bardzo, bardzo dobrą młodzież.
2: A na jakim etapie jest tworzenie krajowej strategii?
9: Tak na naprawdę to jest początek. Zaczynamy tworzyć te strategie. No właśnie i te dzisiaj wypracowane konkluzje, bardzo, bardzo ważne, bardzo mądre, bardzo głębokie, będą właśnie wykorzystane do tej strategii.
2: Ten okrągły stół też nie był jedynym takim miejscem konsultacji społecznych. Zachęcacie do rozmów również w szkołach, wysyłania uwag.
8: Proces dialogowy prowadzi w partnerstwie Fundacja PZU i Fundacja Civis Polonus. Zachęcamy, żeby wejść na stronę www.maszwpływnastrategie.pl. Tam do wypełnienia są ankiety dla dwóch grup wiekowych, dla dzieci i dla młodych dorosłych. Zachęcamy, żeby w szkołach organizować debaty i lekcje o strategii. Fundacja Civis Polonus przygotowała scenariusze, gotowe, bardzo proste. Myślę, że czerwiec to jest taki miesiąc w roku szkolnym, w którym jest trochę mniej zajęć, trochę mniej lekcji, więc to jest dobry moment na to, żeby to zorganizować. I zachęcamy także, żeby włączać się w dyskusje o strategii, które toczą się teraz, czy to na szczeblu centralnym, czy podczas lokalnych debat. Warto ten głos zabrać, bo to naprawdę ma znaczenie, naprawdę autorzy diagnozy i potem strategii chcą zobaczyć, co młodzi myślą. I tak mi się wydaje, że jeśli teraz nie zabierzemy głosu, to potem ta strategia może nie odpowiada na nasze problemy. A chyba o to nam wszystkim chodzi młodym, żeby ten dokument faktycznie był o tym, czego my potrzebujemy, a nie o tym, co politycy myślą, że potrzebujemy.
2: Przypomnę tylko taką ważną może datę, że do 13 czerwca można te debaty, lekcje organizować, do tego momentu wypełniać ankiety, więc warto się śpieszyć. Ale mam jeszcze takie pytanie na koniec, bo daliście młodym takie stwierdzenie do wypełnienia. Chcę współtworzyć Polskę jako dom, w którym? W takim razie pytanie, jak ty byś to uzupełnił?
8: Dom, w którym czuję się komfortowo i po ciężkim dniu pracy z przyjemnością przychodzę i mam tam ludzi, z którymi czuję się miło, serdecznie i którzy pocieszą mnie w trudnych chwilach albo będą celebrować ze mną te chwile szczęśliwe. Takiej Polski bym chciał dla wszystkich.
10: Chcę stworzyć Polskę jako dom, w którym każdy może znaleźć swój bezpieczny kąt.
11: Gdzie młodzi ludzie nie są traktowani jak dzieci, które nie wiedzą, co robią w życiu, tylko naprawdę są traktowani jak ludzie, którzy potrafią coś zrobić.
12: Chcę współtworzyć Polskę jako dom, w którym każdy będzie dumny z bycia Polakiem bez względu na poglądy.
13: W którym jest miejsce na zadawanie pytań i uzyskiwanie merytorycznych odpowiedzi.
2: To była wywiadówka, kolejna we wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, mówię do usłyszenia.
14: Do usłyszenia. A tymczasem w studio Filip Kekusz, dzień dobry.
15: Dzień dobry Czarku, dzień dobry Państwu.
14: Albowiem za godzinę i 4 minuty w samo południe TOK 360, a w nim cała masa ważnych tematów.
15: Cała masa ważnych tematów rozgrywających się nie tylko w Polsce, ale i trochę dalej. Będziemy dzisiaj wspominać o sytuacji w Boliwii, do której MSZ odradza podróże. Jeśli chodzi o stolicę Boliwii, La Paz, no to MSZ odradza wszystkie podróże do pozostałych regionów kraju. Podróże, które nie są konieczne. Dlaczego? Dlatego, że czwarty tydzień trwają tam ogromne protesty, które zaczęły się w jednym regionie, a potem rozlały się praktycznie na cały kraj i sparaliżowały dużą część tego kraju, łącznie właśnie ze stolicą La Paz, najwyżej położoną stolicą notabene na świecie, 3600 metrów, więc dostęp do niej jest utrudniony. Wobec tego zablokować ten dostęp też jest bardzo łatwo. Protestują bardzo rozmaite grupy społeczne, które sprzeciwiają się polityce zaciskania pasa przez prezydenta Rodrigo Paza i domagają się jego odwołania, chociaż prezydent rządzi dopiero 6 miesięcy, zarzucają mu, że nie wywiązuje się ze swoich obietnic i mają do niego całą listę innych uwag. I o tym będziemy rozmawiać w TOK 360, ale oczywiście będziemy też bliżej Polski, bliżej Warszawy, dlatego że skupimy się na sylwetce Zbigniewa Kapińskiego, nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Porozmawiamy z Maciejem Czaplukiem z Polityki Insight to, jak jego nominacja wpisuje się w cały ten ogromny konflikt, jaki toczy się w systemie sądownictwa. Kim jest Zbigniew Kapiński? Jakie uwagi do niego ma Jarosław Kaczyński na przykład? Bo to też nie jest tak, że kandydat wybrany przez Karola Nawrockiego jest kandydatem, którego cała prawica popiera.
14: Chodzi o Lecha Wałęsę, tak?
15: Tak jest. Sławomir Cenckiewicz ma podobne uwagi.
14: La Paz, Boliwia, najwyżej położona stolica.
15: Tak.
14: A na drugim miejscu?
15: A nie wiem.
14: Quito.
15: Ekwador.
14: Tak. No to na czwartym jeszcze Bogota i Addis Ababa na piątym.
15: Gdzieś w pobliżu jeszcze Lesoto pewnie ma swoją stolicę wysoko.
14: Thimphu w Bhutanie na trzecim. Ciekawe. Nie pomyślałem nigdy.
15: Ale nie mówisz tego z pamięci, sprawdziłem
14: sobie. Nie, sprawdziłem. No to sprawdziłem dobrze. Sobie, tak. Nie, taki nie jestem. Tylko wiedziałem, że Warszawa jest tam na któryś 730 czy coś.
15: No dobrze, wystarczająco długo mówiłem, że mogłeś dodać kontekst. Bardzo dobrze.
14: Informacje
16: o 11. Po informacjach, czy wiedzą państwo, co to jest koszneideria? Ha! Dowiedzą się państwo po informacjach. A w samo południe to 360.
17: Reklama.
18: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
17: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
18: Sprawdź to sam, dzięki dał.
17: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
19: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
20: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
22: Tak już jest. Niskie ceny są...

0: jeden gratis. A wszystkie ręczniki kuchenne Queen, drugi tańszy produkt, 50% taniej. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Kanadyjczycy kupią polskie drony. To dla Polski duża szansa, komentują eksperci. W Korei Południowej zawalił się wiadukt, nie żyją co najmniej 3 osoby. Kamil Majchrzak jako ostatni z polskich tenisistów zaczyna dziś turniej Rolanda Garrosa i o tym za chwilę. Minęła 11. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. To duża szansa dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Tak eksperci komentują kanadyjskie plany zakupu polskich dronów. Wicepremier i minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz, który jest właśnie w Kanadzie, ma dziś podpisać list intencyjny w tej sprawie. Ottawa chce kupić polski sprzęt w ramach międzynarodowej odsłony unijnego programu SAFE. To bardzo dobra informacja, komentował w TOK FM szef działu analiz Defense 24 dr Jacek Raubo.
4: To jest naprawdę bardzo ważne, żeby zdobywać nowe rynki, dlatego że Kanadyjczycy też mają dość dużo doświadczeń, patrząc na ich siły zbrojne, ale też ich firmy. Wydaje mi się, że jest to dobry kierunek. Przede wszystkim bardzo dobrze, że polskie firmy starają się szukać tych partnerów poza.
3: Polska w tym tygodniu będzie też jednym z głównych wystawców na największych kanadyjskich targach zbrojeniowych. Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest w Kijowie, gdzie uczestniczy w międzynarodowym szczycie miast i regionów. Rozmowy dotyczą m.in. zaangażowania polskich firm w odbudowę Ukrainy, mówił w poranku TOK FM wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Jan Szyszko z Polski 2050.
5: Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest obecnie na najważniejszym wydarzeniu samorządowo-biznesowym w Kijowie z udziałem najwyższych władz państwowych Ukrainy. Cel jest rzeczywiście taki, żeby zapewnić i wynegocjować jak najwięcej kontraktów dla polskich firm przy odbudowie Ukrainy.
3: W czasie wizyty w Kijowie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz spotkała się z wicepremierem Ukrainy Tarasem Kaczką. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 3 inne zostały ranne w Seulu w wyniku zawalenia się fragmentu wiaduktu przeznaczonego do rozbiórki. Konstrukcja runęła w trakcie kontroli bezpieczeństwa. Zbudowany w 1966 roku wiadukt miał być demontowany ze względu na wady konstrukcyjne. W nocy pracownicy zauważyli jednak oznaki niestabilności konstrukcji i podjęli decyzję o wstrzymaniu pracy wyburzeniowych, by przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa. Do katastrofy doszło, gdy inspektorzy znajdowali się na terenie obiektu. Kamil Majchrzak jako ostatni z polskich tenisistów zaczyna dziś Roland Garros. Nasz najwyżej notowany zawodnik właśnie wychodzi na kort i o awans do drugiej rundy zmierzy się z zawodnikiem z Ameryki Południowej. A więcej wie o tym Przemysław Pozowski.
6: Rywalem Polaka będzie Chilijczyk Alejandro Tabilo, który jest 36 w rankingu ATP, a Majchrzak przez kontuzję ostatnio grał niewiele i wrócił na korty dopiero tydzień przed paryskim turniejem na zawody w Hamburgu.
7: Musiałem odpuścić Monte Carlo, Monachium, Madryt.
6: Tymczasem jeśli Majchrzak dziś wygra, dołączy do 5 naszych tenisistów, którzy już awansowali do drugiej rundy. Jest wśród nich Iga Świątek, która jutro zagra z Sarą Bejlek.
8: No na pewno to jako jedne mecze będą wyzwaniem, na pewno pojawi się stres i będzie ciężko, bo to jest wielki szlam.
6: A jutro na kortach pojawią się też Magdalinet i Magdalena French z Paryża, Przemysław Pozowski, TOK FM.
3: Chorzowski samorząd przywrócił ruch samochodów przy rynku i częściowo pod fragmentem estakady. Piesi mogą również przechodzić pod obiektem, który został zamknięty rok temu po otrzymaniu ekspertyzy wskazującej na jego fatalny stan techniczny i ryzyko katastrofy. Nagła decyzja sprawiła, że właściciele firm działających w okolicy ponieśli straty. Grzegorz Kozioł.
9: Rok temu właściciele pawilonów znajdujących się pod estakadą zostali zmuszeni do natychmiastowej ewakuacji. Księgarnia Dopełniacz zwijała się w popłochu. Jej właścicielka Sonia Draga nie zdecydowała się na lokal zastępczy. Niedawno zwróciła się do miasta z wnioskiem o odszkodowanie. Chodzi o ponad 100 tysięcy złotych.
10: To był koszt stricte poniesiony na personel, który musiał ekstra pracować, na straty, zniszczenia.
9: Po zamknięciu estakady Jadwiga Żłobińska, prowadząca tuż obok Charity Shop, odnotowała 80% spadek obrotów.
11: Niestety jestem w głębokim takim dołku finansowym. Liczymy na to, że nas, tych mikroprzedsiębiorców, nasze władze kochane, które wybraliśmy, docenią.
9: Zgodnie z opublikowanym przez miasto harmonogramem, roboty naprawcze estakady potrwają do 4 czerwca bieżącego roku. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
3: Informacje TOK FM wracają o 11.20.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
3: Nawet 30 stopni pokazują dziś termometry na zachodzie Polski. Tam zdecydowanie najcieplej. W Warszawie i Krakowie 26, w Gdańsku 24, w Suwałkach 22 i sporo słońca.
12: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Słońce świeci wysoko, lato, prawie już wiosna. To też czas podróży. Ludzie wybierają się w podróże i mówią, a pojedziemy w góry albo nad jeziora, albo nad morze. Różne są motywy podróży, ale być może dzisiejsza rozmowa też skłoni państwa o to, aby odkryć pewien rejon, a być może dowiedzieć się czegoś o rejonie, który wydaje się, że dobrze znamy. Więc to nie jest rozmowa turystyczno-krajoznawcza. Powiedziałbym, że bardziej socjologiczno-kulturowa. Gościem jest pan doktor habilitowany Tomasz Marcysiak, socjolog z Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: I myślę, że odpowiedź na następujące pytanie otworzy tutaj puszkę Pandory, czyli co to jest koszneideria? Koszneideria. Czy wiedzą państwo, co to jest, gdzie to jest? I wbrew pozorom to Polska, no może nie Polacy, ale Polska. Co to jest koszneideria, panie profesorze?
13: No tak, to jest taki region historyczny, który w zasadzie można by porównać do takiej wyspy jak Atlantyda, która przez wiele wieków, ponad 5 stuleci, była zamieszkana przez osadników niemieckich z Osnabrücka, z okolic Osnabrücka, stąd ich charakterystyczna mowa, czyli Plattdeutsch. I przez lata byli bardzo gorliwymi katolikami, nie poddali się presji reformacji, nie porzucili swojej wiary, no i w związku z tym dosyć mocno wpisali się w krajobraz kulturowy Pomorza, łącząc się w jakiś sposób poprzez między innymi religię z Polakami, ale także zachowując swoją tą tożsamość i odrębność kulturową, jaką właśnie stanowili Koszneidrzy. Skoro pan redaktor zapytał, czym są Koszneidrzy, czy kim są, tak naprawdę pewnie następne pytanie będzie, skąd się wzięła ta nazwa, i od razu powiem, nikt tego nie wie.
1: Czyli można wymyślać.
13: No, można wymyślać. Jest wiele takich przykładów, prób spadania czy wyjaśnienia, skąd pochodzi ta nazwa, ale raczej sądzimy, że ona powstała oddolnie, czyli w jakiś sposób chyba połowa XIX wieku sprawiła, że Koszneidrzy jako ta wspólnota chcieli się w jakiś sposób wyodrębnić, czy jakby zawalczyć o swoją autonomię. No i właśnie przyjęli taką nazwę. Być może od tego, że nazywali ich kosowymi żniwiarzami, że wprowadzali wiele innowacji w rolnictwie. Może dlatego, że byli kiedyś pod panowaniem starosty tucholskiego Koszniewskiego, ale dokumenty historyczne nie potwierdzają, żeby w ogóle ktoś taki istniał. Więc ta koszneideria, to dopiero ją odkrywamy w prasie XIX-wiecznej, ale później już urodzeni na koszneiderii, głównie duchowni, którzy prowadzili badania naukowe, posługują się tą nazwą, żeby właśnie podkreślić tą identyfikację tego regionu.
1: Niektórzy wskazują na słowo niemieckie paplać, także rzekomo dlatego, że mówili innym językiem, to być może dlatego przecież Niemcy są Niemcami, że są Niemi, ale czy, nie wiem, zostawiam. W każdym razie nikt tego nie wie, każdy nie może sobie wymyślić własną wersję.
13: Nie, to jest dobry trop, dlatego, że to między innymi u Gintera Grasa w Idąc rakiem, tam jest ciotka Tula, która właśnie była nazywana osobą, która paplała, dlatego, że ten jej niemiecki był taki trochę spolszczony i jeszcze w dodatku ten akcent, ten regionalizm właśnie tego Plattdeutsch powoduje, że oni paplają. Nie?
1: Czyli mamy trójkąt bermudzki i mamy w Polsce trójkąt koszneiderski. Czyli tak, proszę sobie...
13: Między Chojnicami.
1: Chojnice, Tuchola i Kamień Krajeński.
13: I Kamień Krajeński. Mhm.
1: I tam to wszystko się działo. I współczuję Kosznajdrom, dlatego że jak była na tych terenach Polska, to wszyscy mówili: a przeklęci Niemcy. A jak były Niemcy, to mówili: a przeklęci katolicy. No i po prostu nigdy się nie mogli wbić w dobry dla nich okres.
13: Nie, oni zawsze mieli trochę pod górkę, dlatego że byli zbyt niemieccy dla Polaków i zbyt polscy dla Niemców. No to było ich przekleństwo faktycznie. Ale co ciekawe, tutaj ta Kosznajderia, dzisiaj możemy nazwać, że to były takie wewnętrzne ziemie odzyskane, bo przecież to były początki Kosznajderii, to jest państwo krzyżackie, kiedy zaczynają sprowadzać pierwszych osadników na bardzo dobre gleby, żeby stworzyć sobie spichlerz dla swojego zakonu krzyżackiego. I oni faktycznie rozwinęli tam bardzo mocną kulturę rolną i to był koniec XIV wieku. No i co się wydarzyło? 1466 Kosznajderia przechodzi w ręce panowania polskiego i oni przez ponad 200 lat dalej pozostają na tej ziemi i dalej uprawiają tą swoją ziemię, rozwijają swoją kulturę, będąc pod panowaniem władców polskich. Stają się coraz bogaci. Nie chcą się chyba wyróżniać tytułów szlacheckich czy ziemiańskich, ale co robią? Zmieniają swoje nazwiska. Ci najbardziej bogaci zaczynają nazywać się trochę bardziej po polsku. Na przykład Giersz nazywa się Gierszewski, Szwemin, Szwemiński i tak dalej, i tak dalej.
1: Jung-Jungowski.
13: W 1772 roku zmienia się sytuacja na kolejne ponad 100 lat. No i czy oni wracają do tych swoich nazwisk? Raczej nie, pozostali przy tych nazwiskach, chociaż w niektórych zapisach posługują się czasami nawet zamiennie tym nazwiskiem. Stąd właśnie ta trudność, że jak ktoś będzie szukał w swoich dokumentach przodków, to może się gdzieś pogubić w tym, skąd naprawdę pochodzi, biorąc pod uwagę chociażby nazwiska, nie?
1: Gdybyśmy zapytali Polaków o Kosznajdrów, to powiedzieliby, że Kosznajder to Niemiec udający Polaka, albo Polak, co zapomniał, jak się mówi po polsku.
13: No trochę tak, ale to nie była taka zupełnie zamknięta enklawa. No w 1772 roku, panie redaktorze, Bydgoszcz, czyli najbliżej położone prawdopodobnie dla nich największe miasto teoretycznie, liczyło sobie ledwie 800 mieszkańców. W tym samym czasie na Kosznajderii było prawie 2,5 tysiąca Kosznajdrów. A więc szybko rozwijająca się Bydgoszcz, budowa młynów, budowa żeglugi śródlądowej i tak dalej, rozwój miasta, z pewnością spowodował, że część z nich przenosiła się do tego miasta, no bo ile można tej ziemi mieć, jak się ma kolejnych synów, tak, a oni byli wielkimi obszarnikami, nie chcieli dzielić tej ziemi. Więc pewnie sporo nich powędrowało do Bydgoszczy albo do Gdańska. Więc te relacje polsko-niemieckie, czy takie mieszanie się małżeństw, no było dosyć powszechne. Pewnie wielu mieszkańców Bydgoszczy ma korzenie kosznajderskie i nawet o tym nie wiedzą.
1: Ciekawe też jest poszukiwanie korzeni kosznajderskich w języku, bo takie mieszkanie na pograniczu to też jest pewnie w obie strony zapożyczanie z języka polskiego i przenoszenie do niemieckiego słów polskich i vice versa. Więc mamy takie słowa jak gaugan, hundsfot, hycel, szelma, ale też na przykład schwintuch albo hotelukenfolk, czyli hołota.
13: Tak. Tych słów było znacznie więcej. Trochę możemy się dowiadywać o tym z prasy przedwojennej, czyli z tego okresu, gdzie nie tyle reklamowano regiony, ile wskazywano właśnie na ich odrębności. No i tam tych złośliwości trochę było. Z tym, że jakby nie trudno się doszukać takich ciekawostek, jeśli chodzi o językowe naleciałości, dlatego że nie ma specjalnie źródeł na ten temat. To jakby przeniknęło w taki naturalny sposób do naszej mowy codziennej i trudno tutaj znaleźć czasami takiego faktycznie jednoznacznego określenia, że to pochodzi z tego regionu. Bardziej przyjrzałbym się mowie kaszubskiej. Oni z Kaszubami się bardzo mocno koligacili. W związku z tym tam ten język był bardziej płynny, bardziej przechodził z jednego w drugi i pewnie tych naleciałości językowych, wzajemnych oddziaływań było znacznie więcej.
1: Co nam zostało z tamtych dni? Sporo nazwisk, myślę, jeszcze nawet w tej wersji niemieckiej, przecież do dzisiaj istnieje na terenie, ale gdzie dzisiaj Koschneiderii upatrujemy, poszukujemy i co mamy w ogóle zakonotowane?
13: No na przykład zrobiłem sobie takie badanie nazwisk typowo koszneiderskich i ich rozłożenie po Polsce, na przykład Pankał, takie typowe, uważa się, że bo profesor, doktor, ksiądz Pankał pochodzi z Koschneiderii, więc uważa się, że to typowe dla Koschneiderów nazwisko. W Polsce w tej chwili nosi to nazwisko co najmniej 527 osób, z czego 405 osób mieszka w województwie pomorskim czy kujawsko-pomorskim. Analogicznie na przykład takie nazwiska jak Berend, to ponad prawie 800 osób, Cemrał 500 osób, Ring ponad 400, Nelke. No i to ciekawe, dzięki, trochę się pochwalę, ale mogę?
1: Proszę się chwalić.
13: Proszę się chwalić. Jak nas nie pochwalą, to kto? No, dzięki temu, że sporo publikowałem na temat Koschneiderii i gdzieś udawało mi się propagować także w środowisku naukowym na konferencjach te wyniki tych moich ustaleń czy badań, z czasem zaczęli ludzie do mnie pisać z pytaniem, czy oni pochodzą. No ja tego nie wiem, czy pochodzą, ale po raz pierwszy jakby zastanowili się nad tym, czy nazywając się Nelke, czy Ring, czy Semrał, czy jednak przypadkiem nie mają coś wspólnego z Koschneiderami. Ale być może w ogóle by nie zwrócili uwagę na to, że jest coś takiego jak Koschneideria, gdyby nie właśnie to, że oni w jakiś sposób wytworzyli własną kulturę, że są odrębni, że można wskazać na wiele pozytywnych faktów dotyczących funkcjonowania tej społeczności i że nie ma się czego wstydzić, jeżeli w naszych korzeniach właśnie płynie krew koschneiderska, nie tyle niemiecka, bo oni tak naprawdę to do połowy XIX wieku to w ogóle pewnie nie wiedzieli, czy oni są Niemcami, czy Polakami, tylko mówili odrębnym językiem.
1: Koschneider ci bułkę sprzeda, a słowa nie powie, tylko kiwa jak ten bocian.
13: Oj, tam jest wiele takich przykładów, niektóre się nie nadają zupełnie na antenę.
1: Tam o Kaszubie.
13: O Kaszubie, tak. O Kaszubie, ale też jest takie powiedzenie, że na Koschneiderii było tak czysto, że kobiety koschneiderskie nawet wodę myły przed użyciem, więc faktycznie tam było wszystko na tip-top, no ale musiało być tak, bo to było bardzo dobrze zorganizowane społeczeństwo, ta wspólnota, oni naprawdę mieli wszystko świetnie poukładane, byli bardzo przywiązani do tradycji, ale przede wszystkim do rytuałów, nawet to, że co niedzielę chodzili po wsi, nie tylko po to, żeby pójść drogą z domu do kościoła, bo nie mieli daleko, ale żeby co tydzień pokazać swój orszak, tak, i przejście z dumą, prezentując swoje stroje lokalne.
1: A propos kościoła, Koschneider w kościele jak Niemiec w karczmie. Nie wie, co robi. Ale dlaczego tak jest, albo czy tak jest, o tym będziemy rozmawiać po informacjach. Informacje o 11.20, już za kilka minut. Doktor habilitowany Tomasz Marcysiak, socjolog z Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu, jest gościem. Rozmawiamy o Koschneiderach, o Koschneiderii. Informacje po informacjach, wracamy.
14: Reklama.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
18: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
19: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
20: Reklama.
21: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: 11.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. A te zaczynamy od utrudnień dla kierowców wyjeżdżających z Polski do Niemiec w województwie lubuskim. Na autostradzie A2 przed Świeckiem i na autostradzie A18 przed Olszyną tworzą się kolejki. Powodem są kontrole graniczne po niemieckiej stronie i większy ruch po Zielonych Świątkach. W pozostałych miejscach, gdzie można przekroczyć granicę w regionie, ruch odbywa się na bieżąco w obu kierunkach. Na kary od 10 do 11 lat więzienia sąd okręgowy w Białymstoku skazał 4 Meksykanów oskarżonych o wytwarzanie metamfetaminy. Według śledczych możliwości produkcyjne prowadzonego przez nich laboratorium sięgało 800 kg. Prokuratura chciała kary od 15 do 17 lat więzienia. W jej ocenie była to produkcja na potrzeby jednego z meksykańskich karteli, a oskarżeni nie są przypadkowymi osobami. Obrona z kolei wnioskowała o uniewinnienie od niektórych zarzutów i łagodniejsze kary łączne. Wyrok nie jest prawomocny. Na trop działalności narkotykowej w Podlaskiem wpadli policjanci z łódzkiego oddziału CBŚP. Najpierw to miejsce obserwowali, a jesienią 2024 roku wraz z policjantami z Bielska Podlaskiego na tej posesji znaleźli nielegalne laboratorium. Było tam około 600 litrów narkotyków w formie płynnej. Tylko do przyszłego poniedziałku rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie bez żadnych sankcji. Po tym terminie za każdy dzień opóźnienia przysługujące rolnikowi dopłaty będą pomniejszane o 1%. Przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ubiegłym roku o dopłaty bezpośrednie i obszarowe ubiegało się 1 200 000 rolników. Wnioski przyjmowane są za pośrednictwem aplikacji e-Wniosek Plus. Za nami podsumowanie minionego sezonu w najwyższej klasie rozgrywkowej piłki nożnej. Wczoraj odbyła się gala PKO BP Ekstraklasy, gdzie trofea odebrali najbardziej wyróżniający się zawodnicy. Kto i za co? O tym Mateusz Stanicki.
23: Najlepszym piłkarzem sezonu został Bartosz Nowak z GKS-u Katowice, który zgarnął też nagrodę dla pomocnika sezonu. Najlepszym bramkarzem wybrano Xawiera Dziekońskiego z Korony Kielce, obrońcą Wojciecha Monika z Lecha Poznań, a napastnikiem Karola Czubaka z Motoru Lublin. Otrzymał on też trofeum za najlepszy wynik w cyklicznym programie Turbo Kozak, w którym piłkarze wykonują szereg konkurencji technicznych na punkty. Tytuł dla najlepszego trenera po raz drugi z rzędu trafił do Nilsa Fredriksena, który z Lechem Poznań obronił Mistrzostwo Polski. To nie wszystko. Młodzieżowcem sezonu został Marcel Reguła ze Zagłębia Lubin. Ogłoszono też numer sezonu przyznawany przez markę Lotto. W tym przypadku nagrodzono Jesusa Imaza z Jagiellonii Białystok, który zdobył 110 bramek w polskiej ekstraklasie. 35-letni Hiszpan jest najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii rozgrywek. Podczas gali uhonorowano również zmarłego Jacka Magierę, pracującego w sztabie reprezentacji Polski, a wcześniej piłkarza i trenera. Został przyjęty do Galerii Sław Ekstraklasy. Mateusz Stanicki, TOK FM.
22: Wtorek pogodny i ciepły, jedynie na północnym wschodzie i północnym zachodzie okresami zachmurzenie umiarkowane i duże. Na Suwalszczyźnie możliwe słabe przelotne opady deszczu, a pod koniec dnia przelotne opady deszczu i burze możliwe również na północnym zachodzie. Na termometrach od 19 stopni na wybrzeżu, 25 w centrum, do nawet 30 na zachodzie.
21: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Pan doktor habilitowany Tomasz Marcysiak, socjolog z Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu, opowiada, wyjaśnia, o czym jest koszneideria, czyli taki polski trójkąt, no właśnie nie bermudzki, czyli mamy przestrzeń, pogranicze Kaszub, Borów Tucholskich i Krajny, czyli mamy trójkąt Chojnice, Tuchola i Kamień Krajeński, i tam od XIV wieku osiedla się ludność niemiecka, wyznania rzymskokatolickiego. To wszystko jest ważne. Krzyżacy mówią, oni się znają, ale rozumiem, że to, że się na rolnictwie znają, na uprawie znają, to potem też wychodzi w języku, czyli nazwa nawet na różnego rodzaju pola, łąki, które mają jakieś konkretne, inne niż inne rzeczy, zastosowanie.
0: Tak jest. Każdy, to jest ciekawe, że no tak, w socjologii czasami mówimy o czymś takim jak święta geografia miejsca czy ludzi, czyli tylko lokalni wiedzą, co oznacza nazwa jakiegoś wzgórza, czy jakiegoś obelisku, tak, czy nie wiem, drogi w jakąś stronę i tak dalej, i tak dalej. No, Kosznajczy słynęli, pewnie nie tylko oni, to nie jest tak, że mówimy, że to wyłącznie dotyczyło tej wspólnoty, ale prawie każdy rodzaj pola, każdy rodzaj, no każdy fragment ziemi miał jakąś swoją specyficzną nazwę. Nawet wprowadzili taką zasadę, że ci, co mieszkali na przykład w Ostrowitym, czyli przy jeziorze, no, pozwalali na to, żeby ludzie mogli korzystać z tego jeziora. Jezioro było jakby częścią wspólną, no, ale trzeba było do tego jeziora doprowadzić owce albo wypłukać len, więc losowano, kto jaką ziemię będzie miał do uprawy w danym sezonie, ale też pozostawiano pewną część ziemi otwartą dla wszystkich mieszkańców po to, żeby to była ta część wspólna, którą mogą oni wspólnie zagospodarowywać. No i tam się pojawiają właśnie takie specyficzne nazwy. Nie chciałbym teraz przekręcić tej nazwy na antenie, ale nie spotkałem nigdzie, gdzie
1: Fulander?
0: Można byłoby...
1: Te... Czy ta, taka tak, ziemia tak, wspólna tak, na tak. przykład, tak?
0: Taka ziemia, tak, tak, tak, tak. Widzę, że pan redaktor jest dobrze zorientowany w ostatniej tak. publikacji.
1: No tak, to jest też ciekawe. Tak, to są... Ciekawe dlatego, że oczywiście trójpolówka to nie była niczym nowym, znamy to, ale na przykład losowanie ziemi. No bo ktoś może powiedzieć, a ja dostałem dobry skrawek, to będę miał lepsze plony niż mój sąsiad. Okej, okay, to w takim razie losujmy co rok albo co kilka lat, losujemy, czyje pole będzie czyje, które pole będzie czyje.
0: No, tu też chodziło o to, o tak, no, nie powiem, że to było sprawiedliwe, nie ma społeczeństwa w pełni egalitarnego i nigdy nie było, ale no, były takie ziemie, które były lepsze i były ziemie, które były troszkę gorsze, bardziej się nadające na pastwiska niż na dobrą uprawę. I no, nie byłoby w porządku, gdyby każdy mógł rywalizować ze sobą efektem plonów, gospodarując na najlepszym kawałku ziemi. Oczywiście bez umiejętności nie byłoby dobrych plonów, no. Jak to mówi stare przysłowie, trzeba najpierw zasiać, nie? Żeby coś zebrać. No ale tymczasem oni wypracowali między sobą taką solidarność wewnętrzną, że żeby nie powodować sytuacji, żeby dramatycznie pogłębiało się jakieś zubożenie pewnej grupy mieszkańców, więc oni wprowadzali taki system losowania konkretnych kawałków ziemi i dając szansę, żeby każdy mógł no, zarobić trochę więcej, czy zebrać trochę więcej plonów na tym kawałku ziemi. To jest ciekawa reguła wspólnotowa.
1: I rozumiem też, że ta wspólnotowość to nie tylko wspólna praca, ale też wspólne śpiewanie, wspólne mówienie o przeszłości, wspólne, że tak powiem, tworzenie kultury.
0: No tutaj takim momentem chyba zwrotnym, całkowicie bym powiedział, to jest rok 1873, kiedy Kosznajczy, nie wiem, już się chyba zagotowali w sobie, że nie mają reprezentacji w prasie i postanowili założyć własny dziennik, własną prasę. Oczywiście wydają ją w Gdańsku, ale ona jest bardzo poczytna. Staje się jednym z wiodących pism takich centroprawicowych. I na łamach tej prasy, to jest Volks Westpreußisches Tageblatt, to jest takie czasopismo, które no nie tylko jest taką siłą propagandową tej centroprawicy niemieckiej i ruchu katolickiego, ale też takim niezwykłym źródłem wiedzy, jak oni postrzegali relacje między na przykład Niemcami i Polakami. Na łamach tej prasy wskazują na przykład na to, że absolutnie nie zgadzają się, aby Polacy mieli w pierwszej kolejności uczyć się języka niemieckiego, jako Polacy powinni w pierwszej kolejności uczyć się języka polskiego, a dopiero później niemieckiego. A zważywszy, że to już było prawie 100 lat po 100 lat w zaborach, to ta myśl taka, powiedziałbym, bardzo mocno nowoczesne jak na te czasy. Więc te relacje były bardzo, bardzo zbieżne w wielu sytuacjach, ale oczywiście tam były też napięcia między nimi. Nie można powiedzieć, że to był idealny związek między Polakami i Niemcami. No i sporo też, w zasadzie dzisiaj dopiero odkrywamy, że sporo było organizacji pozarządowych, takich stowarzyszeń ludowych, które tworzyły literaturę, które tworzyły poezję, które tworzyły wiersze, które tworzyły lokalne tradycje. No gdzieś to zanikło w sposób chyba naturalny, ale dzisiaj jak to odkrywamy, to stwierdzamy, że naprawdę to był bardzo, tak jak na takim małym skrawku, to był bardzo mocno kulturowo rozwinięty region.
1: No właśnie, co nam dzisiaj pozostało? Bo wracając jeszcze na przykład do nazw pól czy łąk konkretnych, które miały jakieś zastosowanie, w momencie jak to zastosowanie znikało, na przykład przestano myć owce przed postrzyżynami w takich, powiedzmy, wodnych oczkach, no to te nazwy przestawały być zrozumiałe.
0: No tak się dzieje wszędzie. Nie? Jak coś przestaje być praktykowane, to przestaje to mieć znaczenie. No nie ma dzisiaj tam koszneidrów. No to jest rok 1947, ostatni koszneidrzy opuszczają ten region. Pojedyncze osoby zostają, ale zupełnie się marginalizują, tak, i wycofują z życia. Mamy dzisiaj potomków koszneidrów, którzy niewiele też pamiętają o tamtych czasach, albo też niewiele chcą mówić. No to tak jako ciekawostkę mogę podać, że część duchownych, którzy wywodzili się, a było ich bardzo dużo, z Koszneiderii, w swoich później biografiach nawet nie wspomina, skąd pochodzili. Tak? Więc ta Koszneideria zostaje wymazana również z pamięci tych, którzy stamtąd pochodzili. No, z różnych powodów. Chyba najbardziej takim istotnym powodem jest to, że popsuła te relacje nie tyle okupacja, bo to jest oczywiste, tak, że tam się działy straszne rzeczy, szczególnie w Rudzkim Moście, te masowe rozstrzeliwania, ale te napięcia, które się zrodziły w okresie międzywojennym, to przepychanie się między nowymi osadnikami, a tymi, którzy jeszcze tam właśnie od wieków urzędowali, to chyba spowodowało największe napięcie między tą polską i niemiecką społecznością, która tak narastało, aż w 1939 roku osiągnęło swoje apogeum. Więc absolutnie w 1947 roku już nic nie pozostało po tej spuściźnie koszneidrów. Z drugiej strony, dzięki temu, że ten okres jednak nie był gwałtowny. To nie były gwałtowne wysiedlenia, to było mieszanie się tych społeczności postmigracyjnych. To pozostało bardzo dużo pozostałości w architekturze. Kościołów, struktura osadnictwa, wiele domów typowych dla Koszneiderii. No i co ciekawe, całkiem spora część mieszkańców współczesnej Koszneiderii chętnie słucha tych historii, chętnie wraca do tego, jak to było, chce się dowiedzieć, jaka była historia miejsca, w którym mieszkają, i naprawdę z dużą atencją podchodzą nawet do odbudowy tych budynków, do rekonstrukcji, do zachowania architektonicznego wizerunku, więc oni są takimi naturalnymi, w sposób naturalny stają się dziedzicami tego terenu, z dużym szacunkiem traktując to, co odziedziczyli. No i łączy ich przede wszystkim to, że mówią sami: oni byli rolnikami, my jesteśmy rolnikami. Oni byli katolikami, my jesteśmy katolikami. Trochę jesteśmy tutaj u siebie.
1: A czym się charakteryzuje architektura koszneidrów? Jak rozpoznać?
0: To też nie jest takie oczywiste pytanie, bo dzisiaj jak pojedziemy na Koszneiderię, to ktoś może powiedzieć: a widziałem podobne budynki gdzieś na Mazurach, albo gdzieś dalej w stronę granicy zachodniej. W zasadzie typowym dla koszneidrów była budowa gospodarstw. Czyli cała sama wieś, dosyć charakterystyczna, bo te typowe wsie koszneiderskie, one wyglądały tak jak wrzeciono. Czyli wjeżdżało się do tej wsi jedną ulicą, ona się rozwidlała, po środku była szkoła, instytucja publiczna, kościół, czasami cmentarz i za tym jakby centrum tej wsi znowu się schodziły te uliczki i w dwóch różnych kierunkach, najczęściej w dwóch, wyjeżdżały gdzieś dalej. Czyli taki charakter, taka sieć wyczynowata, można powiedzieć. Tak to wyglądało, a te największe gospodarstwa były położone na polach, były oddalone od tego centrum i one były ogromne. Były kilkudziesięcio, czasami kilkusetmetrowe obory ustawione w takim wielkim kwadracie albo prostokącie. W jednej stronie centralnie dom, ogromny dom gospodarza, później obora, później stodoła i tak dalej, wszystko w takim wielkim kwadracie pośrodku studnia. No tych miejsc już nie ma. Można się przejść na pola i zobaczyć gdzieś resztki tego osadnictwa. Czasami takie obory gdzieś spotykamy w poszczególnych wioskach, ale typowego gospodarstwa koszneiderskiego już nigdzie w takiej strukturze państwo nie znajdą. No, między innymi dlatego, że po 45, kiedy przychodzili nowi osadnicy, nie dostawali w całości całego gospodarstwa, tylko były dzielone na 5, 6, czasem nawet więcej rodzin. No i jak coś jest wspólne, to staje się niczyje. Czyli tak naprawdę nie było komu specjalnie dbać o to gospodarstwo i wiele tych gospodarstw po prostu upadło. Ale też, tak jak zachęcam, zobaczą państwo, że każda wioska jest podobna, ale każda wioska też ma swój odrębny klimat. Ciechocin, Ostrowice, Piastoszyn i tak dalej, i tak dalej. Tam są przepiękne kościoły, przepiękne cmentarze i przepiękny krajobraz, taki zróżnicowany, który w zasadzie jak człowiek zamknie oczy, to poczuje, że chyba cofnął się w czasie.
1: Bardzo dziękuję. Pan doktor habilitowany Tomasz Marcysiak, socjolog z Uniwersytetu WSB Merito Toruń, opowiadał o tym, czym jest koszneideria. Dziękuję serdecznie. Informacje TOK FM o 11.40 już za kilka minut, a po nich program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Marto, co dzisiaj?
4: A dzisiaj tak wyjątkowo, może państwa zszokuję trochę tym tematem, ale bardzo się cieszę, że tak się właśnie stanie. Dzisiaj street art w kulturze osobistej, sztuka uliczna, która trafiła do galerii, sztuka uliczna na wystawie, sztuka uliczna na aukcji. Są już goście, to może zdradzę tylko, że są związani właśnie z aukcją, która w Rempeksie się odbędzie 28 maja. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Dzień dobry.
4: Będziemy rozmawiać o street arcie.
5: Tak.
7: Przede wszystkim.
5: Przyjemnością.
7: Tak zrobimy.
4: Który święci triumfy w Polsce.
7: A jeszcze większe przed nami.
5: Świecie.
4: I to jest bardzo dobry początek naszego spotkania. Zapraszamy po 11.40 w Kulturze Osobistej.
1: Kultura Osobista po informacjach TOK FM.
20: Autopromocja. Czy potraficie poruszać uszami bez pomagania sobie rękami i bez dziwnych min? Jeśli tak, to gratulacje. Korzystacie właśnie z mięśni, które są pozostałością po waszych dawnych przodkach. Nie wszyscy to potrafią, bo to taki biologiczny relikt. Zresztą podobnych śladów ewolucji mamy w sobie więcej. Zęby mądrości, kość ogonowa czy nawet choroba lokomocyjna. Ewolucja często zostawia po sobie drobne pamiątki zapisane w naszych ciałach i mózgach. O tych śladach ewolucji opowiem w najbliższej audycji z nauką po imieniu. Słyszymy się w środę po 10.40. Adam Mirek.
21: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
14: Reklama.
21: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM.
24: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
25: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
26: Czy opłaca się dbać o codzienność?

0: Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Prawda bywa groźniejsza niż zbrodnia. Kamila Läckberg, Płaczka. Królowa skandynawskiego kryminału wraca do Fjällbacka. Od zaginięcia Sofia Rudberg mija 30 lat. Gdy policja natrafia na ludzkie szczątki, śledztwo rusza od nowa. Ktoś jednak zrobi wszystko, by prawda nigdy nie wyszła na jaw. Kamila Läckberg, Płaczka. Książkę poleca wydawnictwo Czarna Owca. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 11.41, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Unijna rezerwa w wysokości 200 milionów euro jest zdecydowanie za mała, by pomóc rolnikom w związku z sytuacją na rynku nawozów i anomaliami pogodowymi, powiedział w Brukseli minister rolnictwa Stefan Krajewski. Zapowiedział, że Polska uruchomi własne środki krajowe na pomoc dla rolników. Pomoc dla rolników w związku z sytuacją na rynku nawozów jest tematem dzisiejszego posiedzenia unijnych ministrów rolnictwa. Szefowie resortu omawiają propozycję Komisji Europejskiej, która zapowiedziała, że przekaże wsparcie finansowe w ramach wspólnej polityki rolnej. Sekretarz Krakowa Antoni Fryczek, który obecnie kieruje miastem, uspokaja. Wszystkie miejskie urzędy pracują bez zakłóceń. W niedzielę z funkcją prezydenta miasta pożegnał się w drodze referendum Aleksander Miszalski.
4: Każdy z mieszkańców, który będzie chciał uzyskać, nie wiem, odpis aktu stanu cywilnego, będzie chciał uzyskać prawo jazdy, będzie chciał uzyskać dowód osobisty, uzyska. Z tego punktu widzenia jakby nic się nie dzieje. Urząd działa, miejskie jednostki działają.
3: Antoni Fryczek będzie kierował pracą krakowskiego ratusza do czasu wskazania przez premiera komisarza. Według medialnych doniesień największe szanse na tę funkcję ma były wojewoda Małopolski i wiceprezydent Krakowa Stanisław Kracik. Wybory nowego prezydenta odbędą się w sierpniu, prawdopodobnie 23. Ewentualna druga tura odbyłaby się już we wrześniu. To duża szansa dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, tak eksperci komentują kanadyjskie plany zakupu polskich dronów. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, który jest właśnie w Kanadzie, ma dziś podpisać list intencyjny w tej sprawie. Ottawa chce kupić polski sprzęt w ramach międzynarodowej odsłony unijnego programu SAFE. Polska w tym tygodniu będzie też jednym z głównych wystawców na największych kanadyjskich targach zbrojeniowych. Co najmniej 5 osób zginęło w środkowej części Strefy Gazy po ataku izraelskich dronów, poinformowała obrona cywilna i władze medyczne palestyńskiego terytorium, cytowane przez AFP. Izraelska armia, z którą skontaktowała się agencja, przekazała, że bada te doniesienia. Zawieszenie broni w Strefie Gazy weszło w życie 10 października ubiegłego roku. Mimo to w Strefie Gazy niemal codziennie dochodzi do ataków sił izraelskich, które, jak przekonuje wojsko, są wymierzone w stwarzających zagrożenie terrorystów. Turystów. Stopni pokażą dzisiaj termometry we Wrocławiu, 26 w Warszawie, 25 w Lublinie i Łodzi. Chłodniej nad morzem, 19-20 stopni. Słaby deszcz możliwy dzisiaj na Suwalszczyźnie i pod koniec dnia również na północnym zachodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
6: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Czym jest dzisiaj street art i jak to się stało, że sztuka

0: publiczna trafiła do galerii. Dziś o tym będę rozmawiać w Kulturze Osobistej z moimi Państwa gośćmi, a są nimi Leonarda Szwed-Strużyńska z Leonarda Art Gallery. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Artysta street artowy Michał Ewręga, pseudonim Sepe.
2: Dzień dobry, witam.
0: I Mateusz Kostański, menedżer Leonarda Art Gallery.
3: Dzień dobry.
0: Polska street artem stoi, prawda czy fałsz?
4: Prawda, churalnie.
1: Absolutnie, tak.
2: Tak, też potwierdzam. Mamy bardzo mocną scenę street artową, urban artową. Z doniesień wiem, że szanowaną i w Polsce, i na świecie.
0: Czyli nie muszę rozwijać tego pytania, bo chciałam się zapytać, w jakim momencie rozwoju jest dzisiaj sztuka uliczna w Polsce?
1: W rozkwicie.
4: Absolutnie do przodu, coraz większe zasięgi, rosnące zainteresowanie już nie tylko zagranicznych kolekcjonerów i miłośników, ale już ta polska scena absolutnie. Polacy zaczęli doceniać polski street art i doceniają go z każdym rokiem coraz bardziej. Natomiast trzeba pamiętać, że to są artyści w takim prime rozwojowym, więc bardzo jeszcze wiele przed nimi możliwości.
0: Kogo staramy się dogonić, jeśli chodzi o świat?
1: Myślę, że świat goni nas, naprawdę.
0: Słuchajcie, no to chciałeś tak naprawdę...
2: Dokładnie to.
0: Jesteśmy w bardzo optymistycznym momencie, jeśli chodzi o street art w Polsce, ale muszę się zapytać, bo myślę, że być może słuchacze tego nie wiedzą, nie wszyscy. Ja też się ostatnio dopiero dowiedziałam, że street art trafił do galerii. Jak to się stało?
1: Tak to się stało, że ludzie, obserwując artystów na ulicy, zapragnęli mieć coś ich w domu. Oczywiście zaczęło się w Stanach Zjednoczonych, jak większość tego typu rzeczy. I galerie wpadły na pomysł. Zaczęli artyści tworzyć prace na płótnie, na papierze, jakieś asamblaże tworzyć i wstawiali je do galerii.
0: I dobrze się z tym czuli? W tym sensie, że ulica była takim chyba ich naturalnym środowiskiem.
4: Naturalnym tak, ale jedno drugiego nie wyklucza. Artyści tworzą z potrzeby tworzenia. Niezależne jest to medium. No wiadomo, że artysta w pewien sposób musi odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku, jeśli jest zainteresowanie kolekcjonerów.
1: To jeden z artystów powiedział nam, on tworzy wszędzie i na wszystkim.
4: Dokładnie tak.
1: Po prostu.
4: Tak.
1: Może tworzyć też na płótnie czy na papierze.
2: No. Od strony autorstwa mogę powiedzieć, że jest to jakaś forma naturalnej ewolucji też. Każdy z nas jest w tym już naprawdę długo, niektórzy po 20-30 lat i drogą własnego rozwoju przechodzimy też, eksperymentujemy z mediami, kształcimy się w tym kierunku bardzo często, gdzie ta granica już między sztuką ulicy, a sztuką malarstwa współczesnego, studyjnego, sztalugowego po prostu się zaciera.
0: To mówił Sepe Michał Ewręga, artysta street artowy. Mam pytanie, no takie osobiste do pani Leonardy. Jak pani w ogóle zaczęła fascynować się street artem?
1: Zaczęło się właściwie już od lat 90. ubiegłego wieku. Zauważyłam na ulicy tych artystów. Nie ukrywam, że też byłam blisko tego środowiska. Interesowałam się, ciągle się zastanawiałam, dlaczego tutaj galerie, ponieważ jeździłam dużo po świecie oczywiście, szczególnie po Europie, głównie w Londynie bywałam kilka razy w roku, zauważyłam, że tam galerie po prostu aż tętnią od tego tematu. Powstało mnóstwo galerii specjalnie dedykowanych tylko street artowi, ale nawet te dawne, takie już starsze galerie musiały mieć w swoich u siebie kilku artystów street artowych. Tam już było takie zainteresowanie, tak się zajęli kuratorsko tymi artystami. Tak. W Polsce były rozmaite galerie, ale one były takie niszowe, właściwie dedykowane tylko artyści artystom. Street artowcy street artowcom. I ja któregoś dnia pomyślałam, nikt się tym nie zajął, to chyba ja się muszę zająć, bo ja to po prostu uwielbiam, kocham.
0: Czuję.
1: Tą sztukę czuję. Dostrzegam ją i chcę ją pokazać ludziom. No i tak 7 lat temu zaczęłam pracować i promować tych artystów. Zajęłam się nimi tak kuratorsko, robię im wystawy na czele z taką co roku wystawą, która się nazywa Urban Arteria. No i coraz większe jest zainteresowanie. I właściwie wczoraj był taki przełomowy dzień, kiedy tak naprawdę ta sztuka trafiła na prawdziwe salony sztuki, bo mieliśmy wernisaż wystawy przedaukcyjnej w Rempeksie. I bardzo się z tego cieszę, że że tak się stało.
0: I o to oczywiście miałam też państwa zapytać, bo aukcje sztuki street artowej to jest chyba dość młode zjawisko w Polsce.
4: Czy młode? Pierwsze aukcje, tak naprawdę to wydarzenie, które organizujemy teraz we współpracy z domem aukcyjnym Rempex, to jest
0: 2011,
4: wielki, to jest wielki powrót urban artu do Rempexu. Oni organizowali jako pierwsi aukcje w latach 2011 i 2012, jeśli mnie pamięć nie myli, więc wracamy triumfalnie. Pokazujemy tą wystawą, że polski street art ma się świetnie.
1: No tak, ale skończyło się tylko na tych dwóch wystawach. Później jakoś tak nie było chyba zainteresowania. Trochę Desa próbowała też robić te aukcje. One były niestety coraz gorsze. No i postanowiliśmy zrobić to tak naprawdę solidnie.
0: Jak to jest tak naprawdę solidnie zrobić taką aukcję z pracami street artowców?
1: Solidnie, to znaczy tak, na aukcji są prace wyłącznie artystów street artowych. Ja jeszcze dodam, że ja pracuję z artystami wyłącznie, z artystami tymi, którzy są czynnie, działają w przestrzeni miejskiej. Nie w swoich pracowniach tworzą obrazki, niby street artowe, ale tacy artyści, którzy tworzą aktualnie murale, inne prace w przestrzeni miejskiej, działają również na ulicy.
0: Tak jak Sepe.
1: Tak jak Sepe.
2: Również tak.
0: A
2: tak.
0: Najważniejszy mural w twojej karierze to?
2: Oj, ile ich było? Jeszcze pewnie nie powstał, tak naprawdę.
0: To czekam. Kontynuujmy z aukcją, bo jestem też ciekawa, czy prace street artowe podlegają podobnej wycenie jak innych dzieł sztuki?
4: Tak, to jest normalna gałąź sztuki współczesnej, więc cena zawsze wynika z pozycji artysty na rynku, z wcześniejszych wyników sprzedażowych. Te ceny buduje się latami, zresztą można sobie oczywiście porównać ceny urban artu z 2014 roku. I z aukcji, którą organizujemy teraz, widać. To jest potwierdzenie tej inwestycyjności, o której wielokrotnie mówimy, że te ceny artystów street artowych rosną. Więc tak, no trzeba traktować street art w zasadzie urban art, bo tym urban artem się określa tą studyjną część ich działalności, jako pełnoprawną gałąź sztuki współczesnej.
0: A ceny na tej aukcji, znaczy te ceny wywoławcze, nie są przypadkiem za niskie?
4: One są dostosowane do etapu kariery każdego artysty. Zaprosiliśmy liczną grupę, bo prawie 50 twórców. Wszyscy przygotowali premierowe prace, przygotowane specjalnie na tę okazję. Ceny wywoławcze zaczynają się od 2000, najwyższa to jest 30 tysięcy, więc to w wypadku absolutnie wynika z pozycji danego artysty.
0: Od tego cena.
1: Choć muszę dodać jeszcze, że też tak uważam, że polski street art jest jeszcze wciąż niedoszacowany. Ale postanowiliśmy, no, wzorem zresztą innych, po prostu bardzo solidnie podchodzić do tego tematu, żeby stopniowo była budowana ta cena w zależności od rozwoju kariery danego artysty. Jeśli ktoś osiadł na laurach, już nic nie robi i tak dalej, to wiadomo. I stopniowo na pewno będą w przyszłości wyższe te ceny. A sądząc w porównaniu tych katalogów dwóch z 2012 roku i dzisiejszego, to jedno zero do każdego trzeba dodać.
0: Pytanie mam do Sepa. Jaki masz stosunek do tego, że twoja praca, która też bierze udział w tej aukcji, praca artysty street artowego zawiśnie być może w jakimś nowobogackim salonie ociekającym złotem.
2: Tak jak mówiłem wcześniej, w moim przypadku na pewno ta granica między ulicą a pracą studyjną już dawno została zatarta. To tak jak zacząłem tą przygodę z graffiti w latach 90., tak kontynuuję do teraz, ale już zupełnie inaczej, naturalnie ewoluując sobie przez przeróżne etapy ilustracji, muralu, malarstwa studyjnego, studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i tak dalej. Więc ja do tego podchodzę w ten sposób, że pod obrazie, czy jest to ściana w przestrzeni publicznej gdzieś, czy jest to płótno w pracowni, jest tylko i wyłącznie pod obraziem, a mój własny język autorski, artystyczny jest uniwersalny i tak samo sprawdza się i tu, tak samo trzyma jakość, tak samo jest bezkompromisowy w swojej wypowiedzi i w wyrazie, więc to jest po prostu naturalny etap.
0: No tak, ale te techniki się różnią i o to chciałam jeszcze państwa zapytać, no bo prawda, street art od razu przywołuje nam na myśl jakąś formę malarską lub graficzną na ścianie budynku. Powiedzmy w takim razie o tych technikach wykorzystywanych przez artystów street artowych w takich pracach, które znajdą Państwo na aukcji w Rampexie.
2: No właśnie chodzi o to, że one się nie różnią niczym. To spektrum narzędzi, spektrum form wyrazu jest bardzo, bardzo szerokie i po prostu artyści gdzieś tam zakorzenieni w street arcie, w muralu, mają ten zakres po prostu większy. Są bardziej wszechstronni, ale również z powodzeniem naprawdę wykorzystują tradycyjne narzędzia malarskie, więc po prostu język wypowiedzi jest tylko bogatszy.
1: Jeszcze teraz te nowe technologie weszły w to wszystko, łącznie na przykład z rodzajem farb, gdzie mamy już te farby wodne i tak dalej. To też zresztą to są artyści, którzy z przyjemnością wykorzystują natychmiast, widzą, obserwują rynek właśnie technologiczny i tak dalej i wykorzystują różne technologie. Każdy po swojemu działa, każdy ma swoje tak zwane patenty i właściwie każdy działa swoją własną techniką. Nawet w obrębie szablonu, który wydawałoby się taki prosta rzecz, szablon przykładasz, odbijasz tam sobie farbą. To też, jak zobaczycie Państwo nawet na wystawie tej przedaukcyjnej, każdy, kto działa przy pomocy szablonu, zresztą ręcznie wycinanego najczęściej, jest inny. Każdy ma swoją własną technikę, swoją własne metody. Zresztą ukrywają nawet przed sobą te patenty. A jak ty to zrobiłeś? Tak jest, pytają. Tak, a jak on to wymyślił?
0: Najbardziej elektryzujące nazwiska, dziś pseudonimy być może jeszcze. No, na polskim rynku. Jakie
1: no to
0: są?
1: Tutaj no, mamy Sepe. Tego przedstawiciela.
0: Ale to oczywiście, to wiadomo, ale mam nadzieję, że się Sepe nie obrazisz.
1: Czarnobyl, Fruit of the Lump, Cekas, Penner, stu ich mam. I trudno ich wybrać. W gruncie rzeczy ja lubię ich wszystkich pracę. Trudno by mi było wybrać, kogo najbardziej cenię. Jest wielu, których cenię i właściwie tych, których cenię, zapraszam na moje wystawy.
4: Ten wybór byłby tym bardziej trudniejszy, że tutaj każdy jest absolutnie niepodrabialny i każdy porusza się w swojej estetyce i w swoim stylu. Tu nie ma żadnych takich podobieństw między tymi artystami, właśnie z uwagi na to wywodzenie się z działania w przestrzeni publicznej. Na wystawie w Rampexie można w katalogu poczytać biogramy, zobaczyć opisy prac, więc nie jest tajemnicą żadną, kto jest autorem. Natomiast kiedy trafiamy na działania w przestrzeni publicznej, patrzymy na realizacje jak murale czy graffiti, o to chodzi w tej sztuce, żebyśmy my dokładnie wiedzieli od razu, kto stoi za daną pracą.
0: Proszę Państwa, wystawa do zobaczenia do 28 maja, bo 28 maja aukcja.
4: Dokładnie tak, finał już o 19.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszą obecność w studiu TOK FM i za rozmowę. Leonarda Szwed-Strużyńska z Leonarda Art Gallery była moją i Państwa gościnią. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo Państwu.
0: Mateusz Kostański, menedżer Leonarda Art Gallery i artysta street artowy Michał Wręga, pseudonim Sepe.
2: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję Jakubowi Paziowi za to, że takich wspaniałych gości zaprosił dzisiaj do programu. Do usłyszenia. Marta Perchuć-Burzyńska.
3: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
5: Sklepy powyżej 200 metrów kwadratowych powierzchni sprzedaży mają obowiązek zbierać opakowania kaucyjne. Tylko opakowania z tym specjalnym znakiem kaucji, one będą w systemie kaucyjnym i te opakowania będą wprowadzane na rynek stopniowo. Również producenci mają ten czas przejściowy.
6: Widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
7: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
8: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
9: W Niemczech wiem, że jest tak, że na przykład po weekendzie dużo osób zostawia specjalnie takie butelki objęte systemem kaucyjnym przy latarniach, żeby na drugi dzień osoby w kryzysie bezdomności mogły te butelki zwrócić.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
2: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Wtorek, 26 maja, minęło południe. Zbigniew Kapiński to nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Nominował go prezydent, jednak przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, w tym Jarosław Kaczyński, te decyzje krytykują.
9: Europa mierzy się z falą upałów. Rekordy dla maja padają w Wielkiej Brytanii i Francji, a polscy synoptycy przewidują, że pogoda w lato w naszym kraju będzie dynamiczna.
8: Wojska Stanów Zjednoczonych zaatakowały dziś na południu Iranu. Waszyngton twierdzi, że w samoobronie. Wciąż nie ma porozumienia w wojnie na Bliskim Wschodzie, choć USA powtarzają, że jest do niego blisko.
9: W TOK 360 powiemy też o nowych poradnikach przygotowanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które mają pomóc walczyć z dezinformacją i cyberprzestępczością.
8: To jest TOK 360 w południe.
9: Tamara Pawlik-Lipska.
8: Filip Kekusz. Dzień dobry, zaczynamy. Prawo i Sprawiedliwość krytykuje decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o powołaniu Zbigniewa Kapińskiego na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
9: Politycy PiS-u, w tym Jarosław Kaczyński, wytykają sędziemu udział w procesie lustracyjnym Lecha Wałęsy. 26 lat temu Kapiński orzekł, że były lider Solidarności nie był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa.
8: Pracownicy prezydenta twierdzą, że to najlepszy możliwy wybór, a Zbigniew Kapiński ma odpowiednie kompetencje do sprawowania tej funkcji. W poranku TOK FM podobnie o nowym prezesie mówił sędzia Sądu Najwyższego Michał Blaskowski.
9: Ale w rozmowie z Maciejem Kluczką zwracał uwagę na wyraźne powiązania Kapińskiego z jedną stroną praworządnościowego sporu.
10: Na pewno doświadczenie sędziowskie pana Kapińskiego to jest jego zaleta, bo przypomnę, że pozostali kandydaci na to stanowisko, to był były notariusz, były komornik. Wydaje się, że pan Kapiński, no tak na podstawie doświadczeń tych ostatnich 3 lat skierowania Izbą Karną, no nie jest typem jakiegoś radykała. Słyszeliśmy deklaracje pozostałych kandydatów, czy niektórych z nich, jakie to środki należy przedsięwziąć, tam no, karać, inicjować postępowania dyscyplinarne i tak dalej, więc tutaj chyba spodziewam się raczej kontynuacji linii pani Manowskiej, natomiast no zobaczymy przed panem prezesem, tutaj są ważne decyzje dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa, dotyczące Trybunału Stanu.
11: Ale jest chyba jasne dość stanowisko prezesa Kapińskiego w sprawie tak zwanych neosędziów.
10: To nie jest osoba, która, tak mi się wydaje, oczywiście to jest wszystko przewidujemy w tej chwili, bo różnie to bywa, po objęciu stanowiska czasami ludzie się zmieniają, ale raczej sądzę, że będzie to taka kontynuacja tego, co robiła pani Manowska i raczej będzie to oczekiwanie, aż do nas, czyli tych sędziów starych, będzie coraz mniej, będziemy coraz mieli słabszy głos.
8: Dziś upływa kadencja obecnej pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Zgodnie z przepisami prezydent powołuje prezesa na 6-letnią kadencję spośród 5 kandydatów wybranych przez Zgromadzenie Ogólne.
9: Po odwołaniu w referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego funkcję komisarza miasta obejmie najprawdopodobniej Stanisław Kracik.
8: Te jeszcze nieoficjalne informacje wywołały krytykę ze strony krakowskiej i sejmowej opozycji. Dlaczego?
9: O tym z Sejmu. Maciej Kluczka.
6: Stanisław Kracik to były wojewoda małopolski, obecnie wiceprezydent Krakowa. I choć zna miasto bardzo dobrze, to właśnie funkcja zastępcy odwołanego w referendum prezydenta Krakowa zdaniem opozycji sprawia, że nie powinien być komisarzem. To funkcja tymczasowa, odpowiada Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej, który jednocześnie przyznaje, że sam Miszalski popełnił błąd w kampanii referendalnej.
12: Aleksander Miszalski popełnił ogromny błąd, nie mobilizując swoich zwolenników, zlekceważył mobilizację przeciwników, która okazała się bardzo skuteczna.
6: Mimo wszystko poseł Witczak wierzy w to, że kolejny kandydat wskazany przez Koalicję Obywatelską ma szansę wygrać wybory.
12: Wierzę w to, że jesteśmy w stanie te wybory wygrać w Krakowie i słabość przekuć w siłę.
6: Koalicja Obywatelska już zachęca mniejszych koalicjantów, by wspólnie wystawić jednego kandydata. Na to nie ma szans, bo Lewica najprawdopodobniej wskaże Darię Gosek-Popiołek. Z kolei Polska 2050 w ogóle nie ma ochoty na wspólnego kandydata. Mówił o tym w TOG FM Jan Szyszko.
13: Ja sobie nie wyobrażam wspólnego startu z Koalicją Obywatelską w Krakowie ze względu na to, że bardzo wiele nas z tym ugrupowaniem różni. Ciężko by było się spodziewać jakiejś wiarygodnej współpracy wyborczej w Krakowie teraz.
6: Z kolei Konfederacja liczy na słabość PiSu w Krakowie, który do tej pory nie wskazał kandydata. A wybory w stolicy Małopolski odbędą się najprawdopodobniej pod koniec sierpnia.
9: Informował Maciej Kluczka.
8: Rządowy pakiet obniżający ceny paliw powinien zostać przedłużony co najmniej do połowy czerwca, mówi minister energii Miłosz Motyka.
9: Ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należała do ministra finansów, ale zdaniem ministra Motyki sytuacja na rynku tego wymaga, choć jak podkreślał w Radiu Z, widać już ostrożny optymizm.
14: Sytuacja na rynkach jest ostrożnie optymistyczna i to też myślę, że będzie widoczne na stacjach benzynowych w ciągu najbliższych dni. No ona jest znacznie lepsza niż kilka tygodni i kilkanaście dni temu jeszcze, to na pewno. Natomiast jeszcze nie tak, aby decydować o wyjściu z tego pakietu.
8: Zgodnie z obecnymi regulacjami pakiet CPN obowiązuje do końca maja. Rozwiązanie kosztuje budżet państwa ponad 1,5 miliarda złotych miesięcznie.
9: A tymczasem polski konsument przestraszył się drogich paliw i rosnącej inflacji i złapał się za kieszeń.
8: Sprzedaż detaliczna w kwietniu wprawdzie utrzymała się na lekkim plusie, ale mocno zawiodła oczekiwania ekonomistów, którzy nie spodziewali się aż takiego hamowania.
9: I na razie tak zostanie. Będziemy ostrożniej wydawać pieniądze w sklepach, prognozował WKG ekonomista banku PKO SA Piotr Bartkiewicz.
15: Wojna w Zatoce przypomniała konsumentom o tym, że funkcjonujemy w niestabilnym, niepewnym świecie i wydaje się, że to też mogło wpłynąć na skłonność do podejmowania dużych zakupów. Natomiast to, co ciekawe, zwróciłbym uwagę, że my tak naprawdę tej ostrożności w gruncie rzeczy nie widzimy za bardzo w danych o sentymencie polskich konsumentów, bo te dane były, jeżeli w ogóle, one były zaskakująco dobre w ostatnich miesiącach. Po prostu polski konsument jest bardziej wstrzemięźliwy, konsumpcja w tym roku wyhamuje, natomiast nie dzieje mu się krzywda w tym sensie, że mówimy o znaczącym, ale nie katastrofalnym wyhamowaniu spadku czy wyhamowaniu jego siły nabywczej. No, płaca realna w Polsce będzie rosnąć w tym roku pewnie mniej więcej o 1%. Ale w dalszym ciągu to będzie wzrost realny. Natomiast w takiej strefie euro teraz będziemy mieli solidny minus prawdopodobnie.
8: Symbolem zakupowej ostrożności stają się tak zwane dobra trwałego użytku. W kwietniu Polacy kupowali mniej pralek, lodówek, telewizorów i mebli.
9: Za to, co ciekawe, mimo drogich paliw wciąż tankowali samochody pod korek.
8: Mimo trwającego zawieszenia broni, Amerykanie przeprowadzili ataki na południu Iranu. Tłumaczą, że zrobili to w samoobronie.
9: Na cel Waszyngton wziął wyrzutnie rakiet i łodzie, które miały próbować rozmieścić miny. Informuje Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM.
16: Amerykanie przekazali, że celem uderzeń była ochrona ich wojsk przed zagrożeniami ze strony sił irańskich. Mimo ataków sekretarz stanu USA twierdzi, że porozumienie z Iranem jest nadal możliwe w ciągu kilku dni. Marco Rubio podkreśla, że Teheran musi między innymi otworzyć cieśninę Ormus. Czyli właściwie Amerykanie biją się teraz o to, żeby wrócić do sytuacji sprzed wojny, którą sami rozpętali. Tak czy inaczej zostanie ona otwarta, to nielegalne, nie do utrzymania dla świata. Nie znam żadnego państwa, które by to wspierało. Rosjanie nie popierają systemu poboru opłat, Chińczycy go też nie popierają. Wywołani do tablicy Chińczycy podkreślają. Wzywamy strony konfliktu do wypełnienia zobowiązań zawieszenia broni, rozwiązania sporów środkami pokojowymi, kontynuowania wysiłków na rzecz znalezienia rozwiązania uwzględniającego uzasadnione obawy wszystkich stron poprzez dialog i negocjacje oraz do działania na rzecz szybkiego przywrócenia pokoju. Chińczycy z jednej strony nie chcą wojny, bo importują z Bliskiego Wschodu surowce. Paraliż komunikacyjny uderza też w ich eksport. Z drugiej cieszą się, że USA wydają na wojnę miliardy. Miliardy tracą regionalni sojusznicy Ameryki, którym trudniej na przykład wysyłać w świat surowce. W najtrudniejszej sytuacji jest Katar. Dzisiaj przedstawiciele tego kraju mają rozmawiać z irańskimi negocjatorami. Teheran twierdzi, że kraje Zatoki nie będą już tarczą dla baz USA w regionie. Irańczycy w ogóle zachowują się, jakby rozdawali karty. Jeszcze przed atakami USA mówili, że porozumienie wcale nie jest blisko. Tomasz Rutkowski, TOK FM.
8: Kolejne osoby zmierzające z pomocą humanitarną do Strefy Gazy zostały zatrzymane.
9: Służby dyplomatyczne nieuznawanego na arenie międzynarodowej rządu wschodniej Libii twierdzą, że wszystkie osoby związane z globalnym konwojem lądowym Sumut otrzymują niezbędną opiekę oraz wsparcie.
8: Wczoraj pojawiły się informacje, że wśród zatrzymanych osób jest delegatka z Polski.
9: Według władz wschodniej Libii globalny konwój przekroczył granice państwa bez dopełnienia procedur prawnych i uzyskania wymaganych zezwoleń niezbędnych do wjazdu i przemieszczania się przez oficjalnie zatwierdzone libijskie przejścia graniczne i trasy.
8: Jest dopiero koniec maja, a w Europie już mamy falę upałów. Z wyjątkowo wysokimi temperaturami zmagają się teraz m.in. Brytyjczycy.
9: Synoptycy są niemal pewni, że dziś na wyspach padnie rekord temperatury odnotowanej w maju. Termometry mają wskazać 35 stopni Celsjusza. Cezary Jaszczyk.
17: Poprzedni rekord majowej temperatury na wyspach, jak zauważa BBC, został ustanowiony zaledwie wczoraj. W południowo-zachodnim Londynie termometry wskazały ponad 34 stopnie. O dwa więcej niż poprzednie rekordy z 1944 i 1922 roku. Czuję się, jakbym była w Hiszpanii. Po prostu jest za gorąco, trudno poruszać się po mieście. Człowiek szybciej się męczy. To bardzo niepokojące. Właśnie rozmawiałam o tym ze znajomymi. Mam nadzieję, że młodzi ludzie zauważają, że to nie jest normalne i będą w stanie coś z tym zrobić. Światowi liderzy mają gdzieś zmiany klimatu. Mówią Brytyjczycy. Z upałami walczy też Francja. Niestety, to wszystko zaczyna się już powtarzać. Widzę, że fale upałów zaczynają się kumulować i co roku mówimy o kolejnych rekordach. Chyba zaczynamy się do tego przyzwyczajać. Niestety, tak jest od kilku lat. Ja zastanawiam się, co będzie dalej. Czy będzie gorzej, czy tak już zostanie. Naprawdę nie wiem. Prognozy wskazują, że w południowo-zachodniej Francji termometry pod koniec tygodnia wskażą nawet 40 stopni. Z powodu upałów miejscowe służby potwierdziły już śmierć 7 osób. 2 zmarły w czasie ćwiczeń sportowych na świeżym powietrzu. 5 utonęło, szukając ochłody w zbiornikach wodnych. O częstszych utonięciach informują też Brytyjczycy. Tylko wczoraj w ten sposób zginęły 2 nastolatki. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
8: Teraz w TOK 360 rzut oka na korty Rolanda Garrosa w Paryżu.
9: Trwa właśnie najważniejszy z perspektywy polskich kibiców mecz wtorku. Kamil Majchrzak, nasz najwyżej notowany zawodnik, walczy o awans do drugiej rundy. Jego rywalem jest Alejandro Tabilo.
8: W rankingu ATP Majchrzak jest 78, czyli Czek 36. Do tej pory spotkali się raz i to Tabilo był górą.
9: Na razie Polacy dobrze poradzili sobie w swoich pierwszych starciach podczas French Open. W niedzielę mecze otwarcia wygrały Magdalinet i Magdalena Fręch. Wczoraj ze zwycięzcy cieszyli się Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz.
8: A w meczu Majchrzak-Tabilo w tym momencie wygrywa rywal Polaka Alejandro Tabilo, jest 6-1-3-2.
9: Stadnina koni w Janowie Podlaskim szykuje się już do tegorocznej aukcji Pride of Poland.
8: Kiedyś reprezentacyjna i dobrze zarabiająca placówka po latach rządów PiSu powoli odrabia straty finansowe.
9: Co nie jest łatwe, bo ze stadniny zniknęły najcenniejsze konie. Więcej wie Anna Gmiterek-Zabłocka.
18: W trakcie ubiegłorocznej aukcji Pride of Poland jedna z klaczy osiągnęła cenę 430 tysięcy euro. Była to najwyższa kwota od wielu lat. Ale o milionowych kwotach na razie nikt tu nie myśli, bo po wyrzuceniu ze stadniny Marka Trelli wyprzedano zarówno klacze, jak i ogie. kariery. Trzeba czekać na kolejne, a to zajmie lata, mówi Marek Tryla, który dziś na co dzień ciągle pracuje za granicą, ale jednocześnie jest także doradcą hodowlanym w Janowie.
19: Ja zostawiłem w stadinie 20 kilka ogierów. Oczywiście nie wszystkie były najwyższej jakości, ale reprezentowały wszystkie rody, które są obecne w Polsce. W tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób, że są 4 ogiery 20-letnie ponad, czyli w zasadzie już po swojej karierze. Właściwie powinny być dawno emerytami. No tak wygląda ta stadnina.
18: Jak mówi prezeska stadniny Weronika Sosnowska, obecne działania zmierzają do tego, by hodowlę na nowo odbudować, w tym by wyhodować konie, które uda się sprzedać za o wiele wyższe kwoty niż do tej pory.
20: Żeby taką kwotę milionową uzyskać, koń musi coś sobą reprezentować i zachęcać. To musi być jakiś wabik, czyli a tym wabikiem są tytuły na pokazach i najlepszą reklamą dla konia, promocją jest pokazywanie i wygrywanie czempionatów.
18: Pierwszy pokaz w Białce w tym sezonie odbędzie się już za kilka tygodni. Pokazane zostaną m.in. tegoroczne źrebaki, ale zainteresowanie zakupem koni może być w tym sezonie nieco mniejsze.
20: Mam duże nadzieje, jeżeli chodzi o ten rok, chociaż on też może być trudny ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie. Także też nie wiemy, jak się ta aukcja ułoży i czy ta sytuacja bezpośrednio wpłynie na zainteresowanie kupców.
18: Czyli ma pani na myśli wojnę, która powoduje między innymi problemy z lataniem, ale nie tylko.
20: Z lataniem, z utrzymywaniem koni, działania wojenne nie sprzyjają zakupom koni, nie jest to towar pierwszej potrzeby.
18: Tegoroczne Dni Konia Arabskiego zaplanowano w dniach od 7 do 11 sierpnia, a przygotowanie koni na pokazowe wybiegi już ruszyło. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
8: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa publikuje poradniki dla samorządów i przedsiębiorców.
9: Mają pomóc dostosować się do obrony przed cyberatakami i kampaniami dezinformacyjnymi. Liczba takich incydentów stale rośnie.
8: A więcej na ten temat wie nasz reporter Szymon Kępka.
21: Zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego otrzymały tylko w ubiegłym roku ponad 680 tysięcy zgłoszeń o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa. I co trzecie takie zgłoszenie zostało obsłużone, czyli zakwalifikowane jako zagrożenie. To dane Ministerstwa Cyfryzacji. Teraz RCB chce edukować sektor prywatny i samorządy. Co robić, gdy nadejdzie kryzys, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
22: Tworzymy procedurę, w jaki sposób każdy z nas w tym urzędzie, w tej jednostce powinien reagować komunikacyjnie na wystąpienie tego zdarzenia. To jest spuszczenie oczka do samorządów, do sektora prywatnego, ale i do szczebla centralnego.
21: RCB chce też edukować, co zrobić po kryzysie, czyli jak komunikować o problemach.
22: Współpracujemy także z jednostkami, z zespołami, z wydziałami, które nie mają takiej wiedzy.
21: Poradniki dla samorządów i firm są darmowe i dostępne na stronach RCB. Szymon Kępka, TOK FM.
8: Jeszcze informacja sprzed chwili, która spłynęła do nas z Polskiego Związku Piłki Nożnej. Robert Lewandowski znalazł się wśród piłkarzy powołanych przez Jana Urbana do kadry na towarzyskie mecze z Ukrainą i z Nigerią. Te mecze w niedzielę we Wrocławiu i 3 czerwca w Warszawie. Kapitan biało-czerwonych po marcowym finale baraży o awans do tegorocznego mundialu nie deklarował, czy będzie kontynuował reprezentacyjną karierę, ale też ze sztabu kadry dochodziły sygnały, że może dalej w niej występować. Napastnik, przypomnijmy, po 4 latach opuszcza właśnie Barcelonę. Do tej pory grał w drużynie narodowej 165 meczów i strzelił w nich 89 goli. W tej części TOK 360 to wszystko. O 12.20 informacja, a po informacjach wrócimy jeszcze do sylwetki nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
23: Autopromocja.
24: Ponad 15% kadry kierowniczej w Dolinie Krzemowej to osoby azjatyckiego pochodzenia. Jak mówią po angielsku? Jakie słowa i zwroty wplatają i czy zawsze są one poprawne? Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji TOK FM oraz na tokfm.pl.
23: Autopromocja.
24: Reklama.
25: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Znowu lecicie?
2: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
23: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
26: Barbara, kupiłem taniej!
27: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
28: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
29: Lidl, to się opłaca.
30: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
31: Widaron.
30: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
31: Widaron.
30: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
31: Widaron.
30: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
31: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
32: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
33: 3, 17, 41.
34: Co tak liczysz?
33: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
34: O, ja też umiem liczyć.
35: 8, 11.
36: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
37: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 12.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. W Belgii, w północnej Flandrii, zderzył się pociąg pasażerski ze szkolnym minibusem. W samochodzie było 7 uczniów i 2 osoby dorosłe. Belgijskie media donoszą o 4 ofiarach śmiertelnych. Przedstawiciel spółki zarządzającej koleją powiedział, że nie wiadomo, jak to się stało, że minivan wjechał na przejazd. Szlabany były opuszczone i paliła się czerwona sygnalizacja świetlna. Maszynista próbował zatrzymać pociąg, ale nie udało mu się uniknąć zderzenia. Stany Zjednoczone, Indie, Japonia i Australia, czyli tak zwana grupa Quad, podpisały porozumienie o minerałach krytycznych i bezpieczeństwie energetycznym. Uzgodniły też, że wspólnie zbudują port na Fidżi. Sekretarz stanu USA Marco Rubio po spotkaniu szefów dyplomacji 4 krajów w Delhi zapowiedział współpracę w sferze infrastruktury portowej, zwłaszcza jak powiedział w reakcji na niewystarczający potencjał portowy na Wyspach Pacyfiku. Samodzielne zbieranie i oddawanie butelek do butelkomatów nie stanowi działalności gospodarczej, podkreślił wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda. Jego zdaniem dopiero zlecenie zbierania butelek miałoby znamiona działalności gospodarczej. W mediach pojawiły się opinie, że jeśli oddajemy do butelkomatów własne butelki, wówczas od zwracanej kaucji nie należy płacić podatku. Jednak jeśli zbieramy butelki porzucone przez innych i uzyskujemy z tego przychód, to tego typu działalność należy już rozliczyć przed Urzędem Skarbowym i zapłacić podatek. Wiceminister Łoboda zaznaczył, że celem systemu kaucyjnego jest recykling, a samo zbieranie butelek jest pozytywnym efektem.
8: Dwunasta 21, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami Maciej Czapluk, Polityka Insight. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
8: Zbigniew Kapiński został nominowany przez prezydenta na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Jest następcą Małgorzaty Manowskiej, z którą poprzedni prezydent Andrzej Duda utrzymywał dość zażyłe relacje. Kim jest Zbigniew Kapiński?
5: No, Zbigniew Kapiński był do tej pory w Sądzie Najwyższym prezesem Izby Karnej. On zastąpił na stanowisku prezesa Izby Karnej Michała Laskowskiego, czyli jeszcze takiego starego, że tak powiem, sędziego, który przeszedł procedurę przed tą prawidłowo ukształtowaną Krajową Radą Sądownictwa. I wydaje się zresztą, o czym mówił sam w jakimś wywiadzie sędzia Laskowski, że wydaje się, że z tych wszystkich kandydatur no on był taką może nie tyle najlepszą, co dającą jakieś nadzieje na to, że ta sytuacja w Sądzie Najwyższym no może się zacząć jakoś normować, tak? No bo on na przykład, w sensie już teraz mówię o sędzim Kapińskim, on na przykład krytykował, nie bał się krytykować takiej ustawy autorstwa Karola Nawrockiego, która zdaniem Karola Nawrockiego miała uporządkować sytuację w wymiarze sprawiedliwości w Polsce, ale przewidywała na przykład, z tego co pamiętam, kary więzienia dla sędziów stosujących prawo Unii Europejskiej, tak? No i sędzia Kapiński, mimo tego, że autorem tego projektu był prezydent Nawrocki, no nie bał się jakby takich pomysłów krytykować, tak? Z tego co słyszałem jeszcze, to podczas tego, jak kierował Izbą Karną Sądu Najwyższego, no to nie mieszał w składach sędziowskich nowych i starych sędziów, tak? I to jest też postulat tego niewadliwie powoływanego, że tak powiem, powołanego środowiska sędziowskiego, no żeby jeszcze dodatkowo tej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości nie gmatwać, nie wpływać jakoś tak destrukcyjnie na niego, no to właśnie jednym z takich pomysłów jest to, żeby tych sędziów w składach sędziowskich nie mieszać. No i sędzia Kapiński, jako zdaje się jedyny spośród prezesów izb w Sądzie Najwyższym, faktycznie tak robił, tak? No więc on ma ogólnie, podejmował jakby pewne działania, które, tak jak mówiłem, no mogą świadczyć o tym, że on... Może on może nie być tak złym wyborem jak na przykład pozostali kandydaci.
8: Również dlatego, że ma też ogromne doświadczenie jako sędzia, bo egzamin sędziowski złożył jeszcze w roku 90. i też orzekał w kilku bardzo istotnych sprawach, za co w tym momencie jest krytykowany przez chociażby Jarosława Kaczyńskiego.
5: No, to, że on zostaje teraz krytykowany, to jedna rzecz, tak? Natomiast przed powołaniem jeszcze sędziego Kapińskiego na funkcję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, no Jarosław Kaczyński w portalu, zdaje się, X, napisał no taki dosyć ostry wpis, nie wymieniając wprawdzie chyba z nazwiska sędziego Kapińskiego, natomiast no każdy, kto jako tako, powiedzmy, śledzi, czy to polską scenę polityczną, czy jakieś kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości, no wiedział, że to chodzi o sędziego Kapińskiego, tak? I tam Jarosław Kaczyński no wprost w zasadzie napisał, że ten kandydat no tym pierwszym prezesem nie może zostać, no a został decyzją Karola Nawrockiego, tak? Więc no widać, że tutaj nie wiem, czy tu, prawda, będzie można mówić o jakimś sporze między Jarosławem Kaczyńskim a Karolem Nawrockim, natomiast no faktycznie prezydent dosyć tak stanowczo się odciął od tych sugestii Jarosława Kaczyńskiego.
8: Może być pewne napięcie, zobaczymy, ale wróćmy do samego Kapińskiego. Z czym teraz pierwszy prezes Sądu Najwyższego będzie musiał się zmierzyć? No poza pewnie pewnym oporem w Sądzie Najwyższym ze strony zapewne tych sędziów, którzy nie uznają rozstrzygnięć dotyczących systemu sprawiedliwości wprowadzonych przez PiS, bo jakby pierwszy prezes Sądu Najwyższego ma też ogromną władzę i sporą odpowiedzialność.
5: No tak, przy czym wydaje się, że chyba ten spór między tymi tak zwanymi starymi a nowymi sędziami, no to jest coś, co najbardziej destrukcyjnie wpływa na pracę tego sądu. No i wydaje się, że to jest taka rzecz, którą nowy pierwszy prezes będzie się musiał zmierzyć, tak? No bo jakieś takie kwestie dotyczące samego zarządzania sądem i tak dalej, no to one oczywiście są istotne, natomiast no nie rzutują jakoś tak bardzo, powiedzmy, na działalność tego sądu, tak? Natomiast to, co, co, co, co się dzieje na linii właśnie między nowymi a starymi sędziami, no to jest coś, co faktycznie pracę tej instytucji może zaburzać. I zobaczymy, jak z tym sobie będzie pan pierwszy prezes radził.
8: I dodajmy jeszcze dla porządku, że pierwszy prezes Sądu Najwyższego jest też prezesem Trybunału Stanu, instytucji, która od początku istnienia niewiele zdziałała, ale teraz na jakiś czas powraca w dyskusji, chociażby w sprawie szefa NBP, czy byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I jaki jest realny wpływ tego Trybunału na funkcjonowanie państwa i czy tutaj może się coś zmienić?
5: No ja bym chyba tutaj nie zakładał. Znaczy, w sensie tak, no prezes Manowska dosyć... To była pewnego rodzaju obstrukcja, to co ona robiła jako przewodnicząca Trybunału Stanu. Nie wiem, ciężko mi teraz przewidzieć, jak się będzie zachowywał prezes Kapiński. Natomiast no... Nawet gdyby, powiedzmy, on jakoś mniej radykalnie, że tak powiem, tym Trybunałem kierował, niż robiła to prezes Manowska, no to ja się jednak nie spodziewam, żeby ten Trybunał nagle zaczął jakoś, prawda, super dynamicznie funkcjonować i po kolei, prawda, skazywać jakichś polityków za rzeczy, których oni się dopuścili. Więc być może będzie jakieś takie, no mówię, mniej sztywne podejście niż prezes Manowskiej, natomiast wydaje mi się, że cały czas jakby... znaczenie tej instytucji nie będzie za wielkie.
8: Bardzo dziękuję. Maciej Czapluk z Polityki Insight był z nami. O pierwszym prezesie Sądu Najwyższego piszemy również na tok.fm.pl. A teraz przed nami jeszcze sytuacja w Europie. Doktor habilitowana Anita Bokwa, klimatolożka, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego jest z nami. Dzień dobry, pani profesor.
6: Dzień dobry.
8: Fala gorąca rozlewa się po Europie. W Wielkiej Brytanii, tego synoptycy są niemal pewni, padną dziś rekordy temperatury odnotowanej w maju. To będzie około 35 stopni Celsjusza. Podobna sytuacja we Francji. Temperatury przekraczające 30 stopni powinny być już standardem dla Europejczyków?
6: No to zależy, o jakim standardzie mówimy i dla jakiego okresu w czasie roku też tutaj to odnosimy. No niewątpliwie takie wysokie temperatury, które kiedyś zdarzały się bardzo rzadko albo wcale, no niestety mogą się zdarzać częściej. I tu głównie za to odpowiada napływ określonych mas powietrza. No a z kolei, że dana masa powietrza napływa do danej części kontynentu. O tym decyduje cyrkulacja atmosferyczna, czyli rozmieszczenie, tak w uproszczeniu mówiąc, rozmieszczenie wyżów, niżów, frontów atmosferycznych. No a z kolei to niestety też nam się ostatnio zmienia, dlatego że no, mamy skutki tego, co nazywamy globalnym ociepleniem, prawda? Czyli jest coraz więcej energii w systemie, tym systemie atmosfera-ocean. No a jeżeli jest więcej energii, no to coś z nią musi się dziać, prawda? Jakoś ona musi zostać wykorzystana i no między innymi, bo to jest bardzo złożona sprawa, ale między innymi skutkiem tego są właśnie zmiany cyrkulacji atmosferycznej, no i no niestety tutaj zwiększenie się opcji czy możliwości, czy no prawdopodobieństwa wystąpienia takich właśnie zjawisk.
8: I w tym kontekście mamy też wstępną prognozę na lato 2026 opublikowaną przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i wnioskiem jest to, że temperatury w nadchodzących miesiącach będą wyższe niż w poprzednich latach i właśnie może przede wszystkim bardzo zmienne. Jak rozumiem, tutaj ta zmienność i dynamika pogody, ta energia, która się wytwarza w atmosferze, daje o sobie znać najbardziej.
6: Tak, tylko do tych prognoz też musimy podchodzić z no, odpowiednią ostrożnością, dlatego zresztą samo IMGW w swoich publikacjach, materiałach bardzo wyraźnie zaznacza, że mowa jest o takim, powiedzmy, podejściu średnia miesięczna, prawda? Więc to jest bardzo ogólna wartość, która wynika z uśrednienia, jeżeli mamy taką wieloletnią wartość miesięczną, a więc kilkudziesięciu, najczęściej 30 lat, z każdego dnia danego miesiąca bierzemy dostępne dane, uśredniamy, więc taka to jest bardzo ogólna wartość. I jak prognozuje się, że no, będzie wyższa, no ale proszę zauważyć, nikt nie powie, o ile wyższa i nikt nie powie, z czego się weźmie to, że będzie wyższa. Czy ona będzie wyższa dlatego, że wystąpi kilka dni bardzo upalnych, a reszta będzie mniej więcej w normie, no ale te upalne spowodują, że ta średnia nam podskoczy, prawda? Czy to będzie tak, że przez cały miesiąc będzie dużo wyższa temperatura. Tego nikt nie wie. Nie potrafimy tego powiedzieć. Już samo zresztą stwierdzenie, że prognozuje się, że ten miesiąc będzie cieplejszy, to też jest tylko pewne przewidywanie, które może się sprawdzić z pewnym prawdopodobieństwem albo i nie, prawda? Więc natomiast to, bo tu jest jeszcze druga strona medalu, że są takie przewidywania i że rzeczywiście pokazują dość duże prawdopodobieństwo, że no będzie, prawda, ten miesiąc miał wyższą temperaturę, powinno być dla nas istotną informacją. Dlaczego? Bo równocześnie, proszę zwrócić uwagę, w tych prognozach podaje się, że opady są przewidywane w normie i znowu średnie miesięczne, a więc nie wiemy, czy one będą wyglądały tak, że będzie kilka solidnych...
9: opad przez dwa dni, a potem susza?
6: Dokładnie. Mhm. Tego nie wiemy, ale jest jeszcze jeden aspekt, o którym tu powinniśmy pamiętać. Jeżeli opady... Wszystko jedno, jak one się pojawią, ale opady będą w cudzysłowie takie jak zwykle, czyli mieszczące się w normie, ale uwaga, temperatura będzie wyższa, to znaczy, że będzie bardziej intensywne parowanie nie tylko ze zbiorników wodnych, ale z gleby, prawda, wszędzie, gdzie mamy wodę w jakiejkolwiek postaci, ewapotranspiracja, rośliny, prawda? A więc niestety tu powinniśmy mieć na uwadze, że może nam się pogłębiać susza. Dlatego, że jeżeli wody jest tyle, co zwykle, ale parowanie nam się zwiększa, to niestety dużo tej wody nam, w cudzysłowie, ucieka do atmosfery, zamienia się w parę wodną. No jest, tak możemy to obrazowo powiedzieć, zabierane z podłoża. No i to niestety może być problem, tak.
9: Czyli wyciągamy z tego taki wniosek, że te prognozy sezonowe, które publikuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, one pokazują tak naprawdę pewien trend, a i tak, tak. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy między 7 a 10 lipca, jak sobie pojedziemy na działkę, to czy będzie słońce padało, czy nie.
6: Oczywiście, że nie. Nie, to są ogólne trendy, należy do nich podchodzić z dużą ostrożnością, znaczy z ostrożnością, po prostu no, brać pod uwagę, co one tak naprawdę oznaczają, z czego się biorą. Musimy o jednym pamiętać. W naszych szerokościach geograficznych, w naszym klimacie, w naszej strefie tutaj, w Europie Środkowej, mamy bardzo dużą zmienność pogody z dnia na dzień. Mało tego, mamy bardzo dużą zmienność warunków, można powiedzieć, klimatycznych z roku na rok. A więc na przykład, jeżeli chodzi o temperaturę, tu sprawa jest, jak chodzi o na przykład średnią roczną. No ona generalnie ma trend wzrostowy, tak jak na całym świecie, co nie znaczy, że nie zdarzają się lata troszkę chłodniejsze niż pewna średnia wieloletnia, troszkę cieplejsze, ale ten trend powiedzmy wiele. Natomiast jak chodzi o opady, sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. Tutaj mamy brak jednolitego jakiegoś trendu wzrostowego czy spadkowego, natomiast bardzo dużą zmienność z roku na rok. Dlatego właśnie mówimy, że te sumy roczne, jak patrzymy na wielolecie, one nam się jakoś tutaj trendu nie pokazują. Właśnie tak jak mówię, w jednym roku jest na przykład więcej niż zwykle, niż ta norma, w drugim mniej, w trzecim jest tak coś około normy, ale co nam się zmienia? Rozkład tych opadów w ciągu roku, prawda? A więc mamy niestety coraz częściej te długie okresy posuszne, tak jak teraz na wiosnę były ładnych parę tygodni bez opadów w niektórych regionach, no co się oczywiście odbija natychmiast na wodach gruntowych, podziemnych i to się z kolei odbija na zasilaniu rzek i tak dalej, prawda? Więc tutaj rzeczywiście mamy ten problem.
9: Jesteśmy na początku rozmów o falach upałów, które pewnie będą nam towarzyszyć w ciągu najbliższych miesięcy. Bardzo dziękuję. Doktor habilitowana Anita Bokwa, klimatolożka, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, była z nami. W studiu teraz Wojciech Kowalik. Witaj, dzień dobry.
10: Kłaniam się.
9: EKG po 12.40.
10: I będziemy w nim mieli na początek dobre, a później złe wiadomości. Dobre na początek są takie, że pierwszy raz od wielu, wielu lat w Polsce w pierwszym kwartale tego roku spadła w ujęciu rocznym liczba firm, które ogłosiły niewypłacalność. I to jest ta dobra wiadomość, a ta zła jest taka, że to prawdopodobnie dopiero cisza przed burzą, bo gospodarcze efekty wojny na Bliskim Wschodzie, drogie paliwa, możliwość podwyżek stóp procentowych odbiją się na kondycji polskich firm w dalszej części roku. No i niestety liczba tych niewypłacalności znów może zacząć rosnąć.
9: Wojciech Kowalik wraca do Państwa po 12.40. O 12.40 informacje.
11: Reklama.
0: zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
1: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
0: Sprawdź to sam, czeki dał.
1: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
13: I rower, i mój kocyk. No i buba.
1: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
14: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
17: Lidl, to się opłaca.
19: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: A cappuccino też za 7?
21: Też.
20: A flat white?
21: Też.
20: A
21: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
22: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa mega paka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
24: Chcecie wygrywać więcej?
25: Tak!
24: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
25: Ale to kręci!
24: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: 12.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Stanisław Kracik będzie pełnił rolę komisarza Krakowa, przekazał premier Donald Tusk. Powołanie komisarza to pokłosie niedzielnego referendum, w którym krakowianie odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Stanisław Kracik to były wojewoda Małopolski i wiceprezydent Krakowa. Będzie zarządzał miastem do czasu wyboru nowego prezydenta. Jutro ceny maksymalne paliw na stacjach będą takie same jak dzisiaj, wynika z obwieszczenia ministra energii. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,42, benzyny 98 6,96, a oleju napędowego 6,75. Robert Lewandowski znalazł się wśród 26 piłkarzy powołanych przez selekcjonera Jana Urbana do kadry na towarzyskie mecze z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu oraz Nigerią 3 czerwca w Warszawie, ogłosił PZPN. 37-letni kapitan biało-czerwonych po marcowym finale baraży o awans do tegorocznego mundialu nie zadeklarował, czy będzie kontynuował reprezentacyjną karierę, ale też ze sztabu kadry dochodziły sygnały, że może dalej w niej występować. Lewandowski, który po 4 latach opuszcza Barcelonę, do tej pory rozegrał w drużynie narodowej 165 meczów i strzelił w nich 89 goli.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
3: Na magazyn EKG zaprasza sponsor. Polski Fundusz Rozwoju.
4: Dochodzi 12.42, Wojciech Kowalik, dzień dobry. To jest wtorkowe południowe EKG, a w naszym studiu dr Mateusz Dadej, główny ekonomista COFAS w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: W całym zamieszaniu związanym z wojną na Bliskim Wschodzie, efektami tej wojny mało optymistycznymi dla globalnych gospodarek, mamy dziś dobrą informację, bo w pierwszym kwartale tego roku, pierwszy raz od dawna, spadła w Polsce liczba firm ogłaszających niewypłacalność. Wyraźnie spadła?
5: Tak, faktycznie jest to spadek aż o 10%. Co prawda jest to pierwszy taki kwartał od dawna, co prawda, więc ciężko wciąż mówić tutaj o potwierdzeniu, o jakimkolwiek trendzie długotrwałym, bo oczywiście pierwsza jaskółka wiosny nie czyni, natomiast faktycznie jest to na pierwszy rzut oka, są to dobre dane.
4: Takich firm było prawie 1300. No i z jakich powodów mogło się wydarzyć to, że ta liczba niewypłacalnych firm spadła?
5: Tak, ten pierwszy kwartał dla sektora firm był całkiem dobry. Więc nie tylko spadła dynamika wynagrodzeń, co odciążyło również koszty operacyjne przedsiębiorstw. Tak naprawdę ten cały szok, zamieszanie na Bliskim Wschodzie dopiero rozpoczęło się w marcu, więc na końcu kwartału. No i również przedsiębiorstwa, szczególnie przemysłowe, zaczęły tak naprawdę zwiększać swoją produkcję z obawy o być może przyszłe braki właśnie w surowców, dostawy, jakiekolwiek zaburzenia łańcuchów dostaw. Z kolei gospodarstwa domowe również zwiększały swoje wydatki. Widzimy to w sprzedaży detalicznej, również być może nawet z obawy. Tutaj na pewno jest to odnosi się do paliw chociażby, w których sprzedaż wzrosła szczególnie.
4: Czyli kiedy wybuchła wojna na Bliskim Wschodzie, wszyscy ruszyli tak naprawdę do robienia zapasów i kupowania.
5: Tak, do kupowania paliwa pod korek i to faktycznie się odbiło na danych, ale również też o danych właśnie produkcji przemysłowej.
4: I dlatego w kondycji firm jeszcze tych efektów wojny za ten pierwszy kwartał, jeżeli chodzi o ich kondycję finansową, nie widzimy?
5: No nie widzimy. Paradoksalnie można nawet powiedzieć, że widzimy pewne poprawienie, ale faktycznie to dopiero początek i pierwsze, to znaczy tak naprawdę wzrost wszystkich kosztów, to oczywiście będzie się kumulować z każdym dniem tak naprawdę, gdy cieśnina Ormus jest zablokowana, z każdym dniem te szkody gospodarcze się kumulują.
4: Za chwilę przejdziemy do prognoz, jak to może wyglądać w dalszej części roku, ale zostańmy jeszcze przy tych danych i przejdźmy się po branżach. Gdzie tych niewypłacalności jest najwięcej?
5: Wciąż tutaj dominują usługi, sektor usług, natomiast zwiększa wciąż swój udział sektor budowlany. Jest to tak naprawdę jedyny sektor, jedyna branża, która rok do roku zwiększała swój udział, to znaczy zwiększała generalnie poziom niewypłacalności. Wszystkie inne branże, od właśnie usług, po rolnictwo, przez właśnie nawet produkcję, nawet sektor przemysłowy, jednak te niewypłacalności tam spadały. Budowlanka była jedynym.

0: takim sektorem. No i tutaj wydaje mi się, że wciąż jednak mieliśmy dosyć mocną zimę i to faktycznie wstrzymało, było w pewnym sensie blokadą dla tego sektora. Zawsze jest on bardzo wrażliwy na warunki meteorologiczne i tym razem w tym kwartale również tak było.
1: Czyli ostra zima mogła tutaj namieszać. Powiedzieliśmy, że usługi to jest ta branża, w której problemy miało najwięcej firm, problemy z niewypłacalnością. A dlaczego? Co takiego w tych usługach się dzieje?
0: Tak, to znaczy to jest też sektor, który po prostu obejmuje bardzo dużą liczbę przedsiębiorstw, odpowiada on za znaczący udział właśnie produktu krajowego brutto, większy od budowlanki, więc tak naprawdę jest to, wynika po prostu z wielkich liczb, z dużej bazy, można powiedzieć, tych przedsiębiorstw. Natomiast on faktycznie zmniejszał również swoją liczbę niewypłacalności, tak jak wiele innych sektorów poza budowlanką. No, więc tak, faktycznie tutaj raczej arytmetyka stoi za tymi statystykami.
1: Bardzo ciekawy w tym państwa opracowaniu jest to, co działo się z firmami transportowymi, bo tam zanotowano największy, bo sięgający prawie 40%, spadek liczby niewypłacalnych firm. Czyli można by pomyśleć, zaczęło być lepiej w tym sektorze, no i chyba już się skończyło.
0: Tak, to prawda. Ceny paliw na pewno nie utrzymają, to znaczy zablokują ten trend, to odwrócenie trendu. Sektor transportowy od 2022 roku co kwartał tak naprawdę zwiększał swój udział niewypłacalności. Tam niewypłacalności rosły szybciej niż w innych sektorach. Pierwszy kwartał, cóż, jak powiedziałem, dynamika wynagrodzeń znacząco spowolniła, poniżej 6% rok do roku. To była ulga szczególnie dla sektora transportu, który, jak wiemy, tam te wynagrodzenia to jednak znaczący udział w strukturze kosztów. No i faktycznie przyszłość nie maluje się niestety lepiej. Dopiero co skończyliśmy, powiedzmy, pierwszy kryzys pod względem handlu międzynarodowego dla sektora transportu i teraz zaczynamy kolejny, który odbije się na kosztach prowadzenia biznesu. Oczywiście tutaj mówimy o paliwach. I tak, tutaj na pewno ten trend nie zostanie odwrócony.
1: Mamy więc całkiem niezłe informacje, jeżeli chodzi o spadek liczby niewypłacalnych firm w pierwszym kwartale tego roku, ale to była cisza przed burzą i efekty tej burzy będziemy zbierać w kolejnych miesiącach?
0: Tak, zdecydowanie. Tak naprawdę już teraz wiemy, że przez większość drugiego kwartału cieśnina Ormus pozostaje zablokowana. Ceny surowców pozostają na wysokich poziomach, właśnie nawet szczególnie właśnie pod względem paliw, gazu, ale również wielu innych surowców, które są szeroko wykorzystywane w gospodarce, czyli mowa tutaj o aluminium, nawozach, ale też właśnie w jakichkolwiek produktach ropopochodnych, czyli tak naprawdę wszystko od plastiku po asfalt, to wszystko, wszystkie te ceny wzrosną i to rozleje się bardzo szeroko na gospodarkę, zwiększając presję na koszty przedsiębiorstw, no i również na ich marże.
1: Czyli ta liczba niewypłacalnych firm właśnie z tych powodów musimy się liczyć z tym, że będzie tylko rosła w dalszej części roku?
0: Tak, na pewno ten trend będzie właśnie, to znaczy nie zostanie zachowany trend spadków. Spodziewamy się faktycznie, że w 2026 roku dalej jednak będziemy widzieć rosnące niewypłacalności wśród przedsiębiorstw.
1: Ale jeszcze nie teraz firmy mają poduszkę finansową na taką czarną godzinę?
0: Tak, to znaczy przynajmniej ten pierwszy kwartał na pewno, to znaczy końcówka, drugi kwartał również, jak zwrócimy uwagę właśnie na dane Głównego Urzędu Statystycznego, no to faktycznie ten sektor przedsiębiorstw, tam poziom płynności został kumulowany od jakiegoś czasu i ta poduszka faktycznie będzie w pierwszych kwartałach, w pierwszych miesiącach raczej bardzo sprzyjać sektoru przedsiębiorstw. Natomiast oczywiście z każdym dniem, gdy ten szok trwa, z każdym dniem, gdy rosną ceny różnych komponentów, materiałów, no to ta poduszka zaczyna maleć i w momencie, gdy faktycznie te bufory płynnościowe zaczynają się kurczyć i dochodzą do momentu, w którym po prostu przedsiębiorstwa tracą płynność, wtedy faktycznie dochodzi do niewypłacalności i z tego względu często niewypłacalności są statystykami, które reagują z opóźnieniem pewnym na gospodarkę.
1: No i kiedy to apogeum tego wpływu możemy zobaczyć? zobaczyć.
0: Tak, wydaje mi się, że faktycznie w drugiej połowie 2026 roku drugi kwartał wciąż jest całkiem spokojny, chociaż już widzimy pierwsze oznaki wpływu na gospodarkę, chociażby po inflacji, w inflacji konsumenckiej, ale również cen producenckich, więc faktycznie ten druga połowa może być taka naprawdę krytyczna dla sektora przedsiębiorstw.
1: Piszą właśnie państwo w swoim opracowaniu, że ten rok będzie testem wytrzymałości polskich firm. To nie brzmi dla nich dobrze.
0: Tak, ile mieliśmy ostatnio tych testów, prawda, w tej dekadzie, bo nie jest to pierwszy szok energetyczny, który był objęty właśnie sektor, którym sektor przedsiębiorstw był objęty, więc prawda, to kolejny test, jednak nie ciężko powiedzieć, że przyjemny.
1: Przy czym i zawsze to podkreślamy, omawiając te dane, niewypłacalność firmy wcale nie oznacza automatycznego jej zamknięcia, tylko najczęściej dość bolesną dla pracowników i kontrahentów tej firmy restrukturyzację, ale no i znowu przywołuję państwa badanie, tempo wzrostu liczby takich postępowań zaczyna wyhamowywać. Dlaczego to zła wiadomość dla biznesu?
0: To znaczy faktycznie od pandemii tak naprawdę te restrukturyzacje, procesy właśnie restrukturyzacyjne były coraz bardziej popularne. To wynikało z różnych zmian regulacyjnych i można powiedzieć, że akurat, że faktycznie widzimy jakąś stabilizację tej popularyzacji. Natomiast faktycznie, restrukturyzacje co do zasady są trochę bardziej korzystne, oczywiście w zależności od sytuacji, natomiast dają tą szansę na kontynuację biznesu, w przeciwieństwie do upadłości, więc dają nadzieję przedsiębiorstwom, dają też oczywiście nadzieję pracownikom na utrzymanie miejsc pracy, więc jest to często kompromis, który jest korzystny nawet dla obu stron, bo również jakby nie patrzeć na koniec dnia, dochodzi do kompromisu pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem.
1: Tylko pracownicy muszą się liczyć ze zwolnieniami, muszą się liczyć z brakiem podwyżek, a kontrahenci z tym, że nie zawsze swoje faktury dostaną na czas.
0: Tak, to jest prawda, natomiast jest to cóż lepszy scenariusz niż absolutna strata pracy, zredukowanie właśnie długu do zera, więc w tym sensie jest to na pewno trochę bardziej korzystny scenariusz.
1: Kondycja firm to jest kondycja całej gospodarki. Czy z tych powodów, o których mówiliśmy, tego przekładającego się wpływu efektów wojny na Bliskim Wschodzie, wzrost gospodarczy w tym roku może jakoś ucierpieć?
0: Tak, na pewno musieliśmy zrewidować nasze prognozy, więc jeszcze w styczniu oczekiwaliśmy wzrostu gospodarczego na poziomie 3,8% dla Polski w tym roku. Teraz ten wzrost gospodarczy został zrewidowany w dół do 3,5. Jest to wciąż solidny wynik. Jest to wynik jeden z najlepszych w Unii Europejskiej. Oczywiście wspomogą tutaj rzeczy, które są niezależne od kryzysu energetycznego, jak właśnie napływ środków unijnych, środków właśnie również z KPO, ale też i programu SAFE. Natomiast faktycznie, szok energetyczny, to jednak znaczący wzrost cen paliw, to oznacza redukcję popytu wewnętrznego. Gospodarstwa domowe będą zmuszone zmniejszyć wydatki na wszystko inne poza właśnie paliwami, więc to faktycznie odniesie się negatywnie na konsumpcji, odniesie się też również negatywnie na inwestycjach przedsiębiorstw, tak więc na pewno nie zostanie to, nie będzie to neutralne dla gospodarki.
1: No i już nawet zaczyna, wczoraj widzieliśmy dane o sprzedaży detalicznej, która marginalnie wzrosła o 1%, podczas gdy ekonomiści spodziewali się, że będzie prawie 3 razy więcej. A ta rosnąca znowu inflacja, ona też uderzy w polskie firmy?
0: Tak, to znaczy widzimy też to po cenach producenckich. W przemyśle od jakiegoś czasu, od kilku lat mieliśmy deflację, ceny w zasadzie malały i teraz, cóż wcześniej, dotychczas było to wynikiem słabego popytu, słabej sytuacji w sektorze przemysłu, natomiast te dane nie pokazują oczywiście poprawy sytuacji, poprawy popytu, natomiast wynikają czysto i wyłącznie z właśnie szoku kosztowego. Więc na pewno to będzie, z jednej strony wzrosną im koszty, obniży się marża, a z drugiej strony, tak jak wspomniałem, gospodarstwa domowe będą musiały wydawać większy udział swojego budżetu na paliwa, które są importowane, natomiast mniejszy na dobra, które są produkowane w Polsce przez polskie firmy.
1: Mówiliśmy o inflacji. W piątek poznamy wstępny inflacyjny odczyt za kończący się maj. Ma pan swoją prognozę?
0: Tak. Wydaje mi się, że możemy właśnie, na pewno będzie wyższy niż w poprzednim miesiącu. Wydaje nam się, że może on już być pod 4% nawet.
1: No to już Nawet powyżej tego górnego zakresu odchyleń od celu inflacyjnego.
0: Tak, to prawda. I coraz bardziej zbliżamy się również do dynamiki wynagrodzeń, więc kto wie, być może skończymy ten rok z negatywną, realnym wzrostem wynagrodzeń, co jest dosyć znaczącym ryzykiem.
1: Doktor Mateusz Dadej, główny ekonomista COFAS w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Również bardzo dziękuję.
1: Na zakończenie tego wydania EKG spójrzmy jeszcze, co słychać na rynkach. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj spadki, ale niewielkie. WIG i WIG 20 tracą w tej chwili mniej więcej 0,2%, a na rynku walutowym złoty trochę mocniejszy. Euro kosztuje 4,23 zł, frank szwajcarski po 4,63, dolar po 3,63, brytyjski funt po 4,90, no i jeszcze ropa naftowa, która dzisiaj trochę drożeje, ale wciąż utrzymuje się wyraźnie poniżej psychologicznego progu $100 za baryłkę, prawie $96. Tyle teraz na rynkach kosztuje baryłka ropy Brent. Za chwilę w TOK FM informacje, po nich wraca TOK 360, a kolejne wydanie EKG o 14.40. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
2: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
3: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
4: Autopromocja. W oczach mieszkańców dużych miast prowincja jest zwykle bierna, konserwatywna i ślepo wpatrzona w swojego proboszcza. Jak bardzo ten obraz odbiega od prawdy? Jak zmienia się Polska lokalna? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Na obrzeżach. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
12: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17.55 w TOK FM.
16: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Forerunner. www.garmin.com.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
17: Game over.
18: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
19: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: Stanisław Kracik, komisarzem w Krakowie. Od tego zaczynamy. Polscy rodzice, jednymi z najbardziej wypalonych rodzicielsko na świecie, część ma w tej kwestii poważny kryzys. Z okazji setnych urodzin Gdyni powstanie wyjątkowy LibDAP. Podpowiemy, kto może wziąć w nim udział. Minęła 13. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Premier Donald Tusk powoła komisarza dla Krakowa, który do czasu nowych wyborów będzie zarządzał miastem.
22: Rolę komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, kiedyś wojewoda wielkopolski, dzisiaj wiceprezydent Krakowa. On na te kilkanaście tygodni przejmie wszystkie kompetencje i obowiązki prezydenta miasta Krakowa.
21: Do dzisiaj Krakowem zarządzał Aleksander Miszalski, który został odwołany w wyniku niedzielnego referendum. Wniosek o odwołanie Miszalskiego spowodowany był między innymi podwyżkami cen biletów na komunikację miejską, wzrostem zadłużenia miasta i wprowadzeniem strefy czystego transportu. Wybory na nowego prezydenta Krakowa najprawdopodobniej odbędą się w sierpniu. Rząd uruchamia nowy etap programu Tarcza Wschód. Do rozdysponowania jest aż 450 milionów złotych. Wszystko ma iść na ścianę wschodnią i przyrodę. Działania poprawią retencję wody, odbudują ekosystemy i utrudnią przemieszczanie się potencjalnych agresorów. Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Resort Klimatu i Środowiska w piątek rozpoczną nabór wniosków na realizację inwestycji. Więcej wie Błażej Kulesza.
23: Prace i ustalenia nad projektem trwały 2 lata.
24: Podobne działania dzisiaj prowadzą Litwini, Łotysze, Finowie.
23: Mówi wiceszef MON Cezary Tomczyk.
24: 450 milionów złotych, które zostanie przeznaczone na zbudowanie tej strefy działań specjalnych w bliskiej odległości od granicy, z punktu widzenia Wojska Polskiego ma kluczowe znaczenie.
23: Przy granicy powstaną 2 strefy ochronne. Pierwsza, 5-kilometrowa, ma uniemożliwić przemieszczanie się obcych wojsk. W drugiej, 50-kilometrowej, gospodarka leśna ma tak wyglądać, by nie tworzyć korytarzy dla ciężkiego wojskowego sprzętu. Wszystkie te zmiany nie obejmują mieszkańców, podkreślała Paulina Henik-Kloska, szefowa resortu klimatu i środowiska.
25: Nie ma ten projekt ani nic wspólnego z zalewaniem masowym terenów prywatnych bądź jakimikolwiek wywłaszczeniami.
23: Parlament Europejski i Stany Zjednoczone uznały Tarczę Wschód za jeden z flagowych projektów dotyczących bezpieczeństwa. Błażej Kulesza, TOK FM.
21: Dziś Dzień Matki, a tymczasem Polska znajduje się w światowej czołówce rodzicielskiego kryzysu. 70% rodziców przyznaje się do przemęczenia, blisko 40% dostrzega u siebie objawy wypalenia. Aż 8% doświadcza jego skrajnej formy, mówiła w Dobrostanie w TOK FM dr Krystyna Boroń-Krupińska z Polskiego Centrum Uważności i Współczucia.
26: Od podirytowania, rastająca frustracja, gorzej śpimy, mamy przyspieszone bicie serca albo płycej oddychamy.
21: Tu trzeba zaufać biologii, dodaje ekspertka.
26: Nasz układ nerwowy jest dużo bardziej rozwinięty niż układ nerwowy dzieci. No to pałeczka jest po naszej stronie, czyli my jesteśmy tym kierowcą autobusu i od nas zależy, jakie będziemy nadawać tempo i czy będziemy jechać bezpiecznie.
21: Badania naukowe pokazują, że uważne rodzicielstwo i proste czynności potrafią pomóc.
26: 3 głębsze oddechy, poczuć stopy na ziemi. Badania pokazują, że rodzic powinien zatroszczyć się najpierw o siebie.
21: Dzieci mają wtedy mniej stanów lękowych, depresji i zachowań agresywnych, a więcej na ten temat piszemy na tok.fm.pl. Wyjątkowy film o Gdyni powstanie z okazji obchodzonych w tym roku setnych urodzin miasta. Będzie to LibDAP, czyli nagrywany w teledyskowej konwencji przejazd przez miasto. Co istotne, wykonany z jednego ujęcia kamery. Więcej o tej inicjatywie mówią szef Gdyńskiego Centrum Filmowego Jerzy Rados i producentka wykonawcza Olga Bieniek.
27: Stulecie Gdyni należy obchodzić hucznie. Przygotowujemy się do wielkiego wydarzenia. Będzie to LibDAP, wielka akcja filmowa miejska. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego.
28: To jest film kręcony w jednym ujęciu.
0: do piosenki
27: Tyle słońca w całym mieście Anny Jantar i Don't Worry Be Happy. I przez cały plan będziemy zapraszać grupy mieszkańców do tego, żeby odśpiewali ten utwór z nami.
0: Osoby, które występują w tym Lipdubie, mają chwilę na to, żeby się zaprezentować i ta kamera cały czas podąża.
27: Mamy nadzieję, że będzie barwnie, kolorowo i że wszyscy mieszkańcy Gdyni, okolic i sympatycy miasta przyjadą.
21: Zainteresowani udziałem w Lipdubie mogą się zgłaszać do połowy czerwca. Nagranie zaplanowane jest na początek września. Premier Kanady krytykuje referendum niepodległościowe w Albercie. Plebiscyt ma się odbyć w październiku. A więcej na ten temat wie Tomasz Orchowski.
1: Mieszkańcy bogatej w ropę Alberty zadecydują, czy powinno zostać zorganizowane wiążące referendum w sprawie odłączenia się od Kanady. W kwestiach odłączenia często mówi się, że takie działania wzmocnią pozycję negocjacyjną w przyszłych rozmowach. To bardzo niebezpieczny blef. Widziałem to w Wielkiej Brytanii 10 lat potem, starając się odwrócić tam rzeczy, za którymi ludzie nie głosowali, a z którymi skończyli. Ostrzegał w publicznej kanadyjskiej telewizji CBC Carney, który w czasie Brexitu kierował Bankiem Anglii. Premierka Alberty zapowiedziała, że będzie głosować za pozostaniem w Kanadzie, ale zamierza naciskać na rząd w Ottawie, by zwiększył kompetencje prowincji. Tomasz Orchowski, TOK FM.
21: A informacje ponownie o 13.20. Od 20 stopni w Suwałkach do nawet 30 we Wrocławiu. 25 dzisiaj m.in. w Lublinie i Łodzi, 26 w Warszawie i Toruniu, 27 chociażby w Katowicach. Jutro zdecydowanie chłodniej.
2: 13.06, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami doktor habilitowany Adam Gędźwił, Centrum Studiów Wyborczych, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Fundacji Batorego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, witam.
2: Stanisław Kracik, jak słyszeli państwo w informacjach, został komisarzem w Krakowie, wyznaczonym po tym, jak w niedzielę w referendum w sprawie odwołania stanowisko stracił prezydent Aleksander Miszalski. Za nami także referendum w Ciechocinku, w którym Stanisław Jucewicz jednak zostaje na stanowisku. Zabrakło 28 głosów, żeby referendum w jego sprawie było wiążące. Zwracamy uwagę na te dwa miasta siłą rzeczy, dlatego że Ciechocinek jest miastem dość charakterystycznym. Kraków jest drugim najliczniejszym miastem w Polsce, ale już teraz pojawiają się informacje o tym, że kolejne miasta przygotowują się do podobnych akcji, to znaczy do organizowania referendów w sprawie przyszłości swoich włodarzy. Czy jak postawi się tezę o tym, że społeczeństwo obywatelskie nam się budzi i ten Kraków może uruchomić jakieś procesy, to jest teza populistyczna, czy przedwczesna, czy może jednak prawdziwa?
3: To chyba jest zbytnie uproszczenie, wydaje mi się. Społeczeństwo obywatelskie budzi się w tym przypadku w bardzo specyficzny sposób, bo mobilizuje się wokół czegoś, co jest negatywne, tak? Znaczy łatwiej jest zbudować koalicję, która jest przeciwko jakiemuś politykowi, przeciwko jakiejś partii. Dużo trudniej jest o jakąś konstruktywną alternatywę, dlatego te referenda odwoławcze pokazują tylko, można powiedzieć, jedną stronę mobilizacji. Drugą zobaczymy dopiero, kiedy będą powtórne wybory. No i też nie przesadzajmy z tą mobilizacją. Frekwencja w tych referendach oczywiście okazała się wystarczająca, no właśnie w tym referendum krakowskim o włos w Ciechocinku była o włos niższa, no ale są to wartości no jednak znacznie niższe niż w przypadku wyborów samorządowych. Więc oczywiście to też nie jest zjawisko nowe czy egzotyczne, że zdarzają się w trakcie kadencji odwołania wójtów, burmistrzów i prezydentów. Myślę, że oczywiście to jest ważny impuls, żółte światło ostrzegawcze, ale z drugiej strony nie spodziewałbym się jakiejś gigantycznej fali w całej Polsce.
2: Wracając jeszcze do frekwencji, to przypomnijmy, że frekwencja, która sprawiała, że referendum w Krakowie było wiążące, wynosiła 28%, czyli no wciąż relatywnie niewiele, to prawda. Co więcej, te referenda się dosyć regularnie odbywają, tylko bardzo często one po prostu znikają z radarów większych mediów, gdyż dotyczą mniejszych miejscowości.
3: Dokładnie tak. Musimy pamiętać, że polityka lokalna składa się tak naprawdę z mozaiki prawie 2500 lokalnych scen politycznych. Na wielu spośród nich nie ma nawet ogólnokrajowych partii politycznych i bardzo trudno nawet mieszkańcom, którzy tam żyją na co dzień, zidentyfikować, komu jest bliżej do jakiej partii politycznej, która jest znana z pierwszych stron gazet ogólnopolskich czy z Sejmu. Więc no, to są takie mikrokosmosy, które które bardzo zaskakujące werdykty czasem wydają. Więc też myślę, że trzeba przykładać taką odpowiednią miarę, nawet kiedy analizujemy duże miasta. No, Kraków jest oczywiście miastem dużym, w którym wszystkie duże partie polityczne mają jakąś swoją reprezentację, mają rozpoznawalnych polityków. To mimo wszystko jednak tam jest dużo lokalnej specyfiki. Trzeba pamiętać, że w Krakowie przeciwko prezydentowi, już byłemu Miszalskiemu, zbudowała się dosyć egzotyczna koalicja, też wspierana przez lokalnego kandydata, dosyć majętnego, no można powiedzieć, polityka samorządowego lokalnego, który nie jest zafiliowany z żadną partią, Łukasza Gibałę, który też no jakby wielokrotnie próbował zostać prezydentem Krakowa. No to jest, można powiedzieć, sytuacja odmienna od zdezorganizowanej, słabo zorganizowanej akcji zbierania podpisów pod propozycją rozpisania podobnego referendum we Wrocławiu, czy jakby historii, która też bardzo mocno uderzała w prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka.
2: Czyli z jednej strony społeczeństwo obywatelskie to jest jedna rzecz, ale z drugiej ten impuls i jakieś scentralizowanie tego być może nawet przez polityków też jest niezbędne, żeby pchnąć taką inicjatywę.
3: Tak, musi się zadziać kilka rzeczy w tym samym czasie. Znaczy musi powstać pewna masa krytyczna, która zmobilizuje wyborców przeciwko. Nie wystarczą same niepopularne decyzje. Ja oczywiście znam wyniki z sondażu OGB, który wskazuje jako główną przyczynę
2: strefy czystego transportu.
3: Myślę, że to jest dosyć powierzchowna diagnoza. Te decyzje, które można powiedzieć jakoś by wzbudzały sprzeciw mieszkańców, pewnie kumulowały się przez czas jakiś, a część jest po prostu wyrazem niezadowolenia, czy to z partii politycznej, która wspierała prezydenta w wyborach rządzącej w tej chwili Koalicji Obywatelskiej. Wiemy, że każda partia rządząca w tak zwanych wyborach połówkowych, czyli w połowie kadencji głównego cyklu politycznego, czy w połowie kadencji Sejmu, zawsze ma taki też dołek. I to wiemy chociażby z amerykańskiej polityki, gdzie tak zwane midterms są zawsze krytyczne dla partii wspierającej urzędującego prezydenta. No, podobnie jest trochę z funkcją polityki lokalnej, która jest takim wentylem bezpieczeństwa, też dla wielu osób może być okazją do pokazania niezadowolenia żółtej kartki, albo też no, demobilizacji tych, którzy wspierają. Zresztą w ogóle referenda odwoławcze mają taką perwersyjną, można powiedzieć, strukturę, w której ktoś, komu grozi odwołanie, demobilizuje swoich zwolenników. Mówi im, nie idźcie głosować tylko po to, żeby nie przekroczyć tego progu frekwencji. Więc gra nie toczy się przecież o proporcje głosów na za lub przeciw, tylko toczy się o to, czy będzie osiągnięty wystarczający próg frekwencji do tego, żeby referendum było ważne.
2: O jak panie profesorze, pan ocenia właśnie tę grę na demobilizację, która najczęściej towarzyszy właśnie tego typu referendów? Nie zawsze, bo tam Jacek Karnowski w Sopocie jednak namawiał swoich zwolenników, żeby jednak poszli i ten głos oddali, ale w 99% przypadków rzeczywiście lokalni włodarze grają na demobilizację, niejako podważając taką narrację, że właśnie te wybory są obowiązkiem każdego Polaka. Jeśli nie bierzesz udziału w wyborach, to nie masz prawa narzekać potem.
3: No więc dokładnie z tego powodu bardzo trudno jest mi mówić o tym, że jest to spektakularny przykład obywatelskiej mobilizacji, bo on jest właśnie karykaturalny. Tak? To znaczy z jednej strony jest to mobilizacja przeciwko, a nie mamy jednoznacznie na stole w tym samym czasie alternatywy, co dalej, co będzie po odwołaniu, tak jak, nie wiem, w Sejmie mamy konstruktywne wotum nieufności wobec premiera, który jak Sejm głosuje, to musi wskazać kandydata, który byłby owym następcą, któremu zostanie powierzona misja sformowania rządu. To jest, można powiedzieć, niekonstruktywne wotum nieufności. A po drugie, że rzeczywiście kandydaci, lecz prezydenci urzędujący, którzy są zagrożeni odwołaniem, no mają dosyć jednoznaczną strategię demobilizowania swoich zwolenników, bo uważają, że ona jest skuteczniejsza. Więc bardzo trudno mówić tutaj o jakimś takim spektakularnym przebudzeniu społeczeństwa obywatelskiego. Natomiast jedna, można powiedzieć, dobra strona, którą tutaj można wskazać, to być może to, że jakby politycy samorządowi poczują się mniej pewnie na swoich fotelach i będą bardziej wsłuchiwać się w głos mieszkańców w swoich gminach, w swoich miastach.
2: No ale być może też będą mniej realizowali politykę partyjną, jeśli chodzi o te partie, z których się wywodzą, bo to też, jak się okazuje, jest istotne. wspomniał pan o tym, panie profesorze. Jeszcze dodam, że Ogólnopolska Grupa Badawcza podała też wyniki tegoż sondażu Exit Polls, z którego wynikało, że 24% wyborców głosujących w referendum w Krakowie było bardziej niezadowolonych właśnie z rządu Donalda Tuska niż z samego Aleksandra Miszalskiego. Może polityka samorządowa stanie się bardziej samorządowa dzięki temu?
3: Znaczy, w Polsce polityka samorządowa i tak jest dosyć dobrze odseparowana od polityki ogólnokrajowej. One oczywiście się przenikają i partie polityczne, zwłaszcza w największych miastach, starają się w jakiś sposób zaznaczyć swoją obecność. Ale liczba polityków samorządowych, którzy są wybierani w powszechnych wyborach z komitetów lokalnych, które czasem mają jakieś związki z partiami, ale bardzo często żadnych, jest ciągle bardzo duża. Polska jest tutaj, no można powiedzieć, ciągle przypadkiem odstającym, jak porównamy to z innymi krajami Unii Europejskiej. No ale oczywiście krakowskie referendum, nie ma co ukrywać, ma również wymiar partyjny. Aleksander Miszalski był reprezentantem Koalicji Obywatelskiej. Wspierała go w Radzie Miasta koalicja, no można powiedzieć, o podobnych barwach jak ta, która rządzi w tej chwili Polską, więc no jakieś analogie oczywiście można snuć. I to nie jest tak, że to żółte światło ostrzegawcze, które tutaj wysyłali wyborcy, to jest tylko osobiście skierowane do konkretnej osoby, do prezydenta Krakowa. Ono jest jakimś też sygnałem dla Koalicji Obywatelskiej, dla koalicji rządzącej w szerszym tego słowa znaczeniu.
2: Tym procesom wokół nowych wyborów w Krakowie będziemy się oczywiście bardzo uważnie przyglądać przez najbliższe kilka tygodni. Tymczasem bardzo dziękuję doktor habilitowany Adam Gędźwił, Centrum Studiów Wyborczych, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Fundacji Batorego był z nami. Po 13.20 informacje, po informacjach, bo rozmawiamy o rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie. A z kolei po godzinie 14 zapytam inaczej. Anna Piekutowska już w studiu, to teraz powiedzmy sobie, czego możemy spodziewać się później.
4: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj od rana dostawałam różne maile od promotorów różnych badań, różnych książek i bardzo wiele z nich dzisiaj dotyczy oczywistość Dnia Matki. I większość z nich jest pisana w takim dosyć alarmistycznym tonie, że albo tutaj mamy kryzysy związane z macierzyństwem, albo kary za macierzyństwo, albo raport na temat tego, ile mniej kobiety zarabiają przez swoje macierzyństwo, więc wszystko jest malowane w takich dosyć czarnych barwach, więc postanowiłam dzisiaj zapytać inaczej i porozmawiać o tym, dlaczego właściwie ludzie decydują się nadal na macierzyństwo, na rodzicielstwo i z jakich powodów zakładają rodziny i o tym będziemy rozmawiać po 14.
2: Anna Piekutowska wraca do Państwa właśnie po godzinie 14. Tok 360 trwa, 13.20. Za chwilę informacje.
20: Autopromocja.
5: Pierwszy program Tok FM to jest pierwsza audycja na żywo. Pierwszy przegląd prasy, pierwsi goście i pierwsze podsumowania. Na bieżąco weryfikuje wiadomości i zapowiada wydarzenia dnia. Pierwszy program Tok FM dla tych, którzy chcą wiedzieć wcześniej. Zapraszam od poniedziałku do piątku, od 5 rano. Wojciech Muzal.
20: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Ratujemy dzieci, które rodzą się powyżej 23 tygodnia trwania ciąży.
7: Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
6: Nasze możliwości sprzętowe pozwalają nam ratować pacjentów, którzy ważą po 300 gram, 400 gram. Traktujemy rodziców naszych pacjentów jako też część zespołu terapeutycznego.
7: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku. Wychodzi ze swoich powikłań, chociaż miał ich bardzo dużo, i neurologiczne, kardiologiczne.
8: Współpracujemy z naszym oddziałem neonatologicznym i te nasze dzieciaczki poradzą sobie już później.
20: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 13.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Minister rolnictwa Stefan Krajewski ponowił w Brukseli żądanie, by Komisja Europejska przedstawiła wpływ zawieranych umów handlowych na rolnictwo dla każdego rynku krajowego. Jak dodał, otwierane przez wspólnotę kontyngenty na import cukru przewyższają jego roczną produkcję w Polsce. W piątek Komisja Europejska zawarła drugą w tym roku po porozumieniu z blokiem państw Mercosur umowę handlową, tym razem z Meksykiem. Zakończyły się też wieloletnie negocjacje handlowe z Indiami i Australią. Krajewski powiedział, że sama umowa z Meksykiem raczej nie niesie zagrożeń dla rolników, ponieważ państwo to jest importerem, a nie eksporterem produktów rolnych. Jednak zaznaczył, że potrzebna jest całościowa ocena umów zawieranych w ostatnim czasie. Mniej wypadków na drogach i mniej ofiar śmiertelnych i rannych. Komenda Główna Policji podała dane za pierwsze 4 miesiące roku. Są one bardziej optymistyczne od tych z analogicznego okresu roku ubiegłego. Zanotowano ponad 5000 wypadków drogowych, to prawie 8% mniej niż rok wcześniej. O ponad 11% spadła liczba ofiar śmiertelnych, a o prawie 8% liczba rannych. To duża szansa dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, tak eksperci komentują kanadyjskie plany zakupu polskich dronów. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, który jest właśnie w Kanadzie, ma dziś podpisać list intencyjny w tej sprawie. Ottawa chce kupić polski sprzęt w ramach międzynarodowej odsłony unijnego programu SAFE. To bardzo dobra informacja, komentował w TOK FM szef działu analiz Defense 24 dr Jacek Raubo.
10: To jest naprawdę bardzo ważne, żeby zdobywać nowe rynki, dlatego że Kanadyjczycy też mają dość dużo doświadczeń, patrząc na ich siły zbrojne, ale też ich firmy. Wydaje mi się, że jest to dobry kierunek. Przede wszystkim bardzo dobrze, że polskie firmy starają się szukać tych partnerów poza.
9: Polska w tym tygodniu będzie też jednym z głównych wystawców na największych kanadyjskich targach zbrojeniowych. W Iranie strącono mężczyznę, któremu zarzucano współpracę z izraelskim wywiadem, poinformował we wtorek irański portal wymiaru sprawiedliwości. Mężczyznę opisano jako jednego z najważniejszych szefów operacyjnych Mossadu za granicą, który próbował rekrutować ludzi wewnątrz kraju w celu prowadzenia działań przeciwko bezpieczeństwu narodowemu. Od rozpoczęcia pod koniec lutego wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi w kraju tym mnożą się egzekucje. Obrońcy praw człowieka szacują, że w związku z udziałem w protestach antyrządowych należnością do nielegalnych grup lub zarzutami szpiegostwa stracono w tym czasie już ponad 30 osób. Wtorek. Wtorek w przeważającej części kraju ciepły i słoneczny. Pod koniec dnia przelotne opady deszczu i burze możliwe na północnym zachodzie kraju. Najcieplej obecnie jest w Legnicy 27 stopni, 26 w Warszawie i Bydgoszczy, 24 w Gdańsku i Białymstoku.
7: 13.23, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami profesor Marcin Szydzisz, Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
11: Dzień dobry panu.
7: Kolejne dni sekretarz stanu USA Marco Rubio zapewnia, że jest coraz bliżej porozumienia z Iranem w wojnie na Bliskim Wschodzie, porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem, a jednocześnie kolejne dni Iran studzi ten optymistyczny ton i mówi, że wiele kwestii zostało jeszcze do rozwiązania. Jednocześnie kilkanaście godzin temu dotarły do nas informacje o tym, że Stany Zjednoczone zaatakowały, jak twierdzą, w samoobronie na południu Iranu. Zacznijmy od tego ataku. Cóż to był za atak? W jaki sposób Stany Zjednoczone tłumaczą swoje działania?
11: Stany Zjednoczone tłumaczą swoje działania tym, że działały w samoobronie właśnie, bo miało mieć miejsce zagrożenie dla wojsk amerykańskich. To był atak na jedną pozycję rakietową, z tego co donoszą media irańską, oraz na dwie łodzie z Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, które zdaniem Amerykanów rozstawiały miny w cieśninie Ormus, więc media oczywiście o tym doniosły, ale to w moim przekonaniu nie był jakiś spektakularny atak. Zresztą atak, który natychmiast został, pojawiły się informacje. Między innymi Marco Rubio o tym mówił w Indiach, jeśli się nie mylę, że to nie zmienia rozejmu, że to był atak, który było działaniem w samoobronie i intencje Amerykanów są takie, żeby rozmowy pokojowe dalej trwały. I z tego, co się dzieje teraz, no to wynika, że te rozmowy po prostu trwają. W Katarze spotykają się, może nie spotykają się, ale negocjują przedstawiciele obydwóch państw, Iranu i Stanów Zjednoczonych. I pan wprawdzie mówił, że Iran, że irańskie władze i rzeczywiście irański rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych studzi ten entuzjazm, który się pojawia po stronie amerykańskiej, ale i on potwierdza, że ma miejsce uzgadnianie takiego 14-punktowego protokołu. Nie do końca wiadomo, co on będzie zawierał. No, negocjacje wciąż trwają, ale widać, że retoryka irańskich władz się zmieniła, ponieważ do niedawna jeszcze na wszystkie te entuzjastyczne zapowiedzi Amerykanów, że pokój już jest tuż, Irańczycy twierdzili nie, tak nie jest. Teraz trochę się zmienia i trochę też się zmieniają akcenty, bo irańskie z tych doniesień medialnych wiemy, że Irańczycy już tak mocno nie kwestionują faktu, że ten wzbogacony uran, czyli 400 kilogramów tego uranu, to jest, nie będzie przekazywany komukolwiek, czy nie będzie jakoś neutralizowany, tylko jest pytanie, kiedy się to odbędzie, w jakiej formie. Z tego, co z informacji, które do nas dochodzą, to Irańczycy upierają się, żeby ten uran przekazać na przykład Chińczykom. A więc trochę się retoryka zmienia irańskich władz, które na początku w tych negocjacjach grały bardzo ostro. A i na przykład się nie pojawiają teraz w doniesieniach informacje o tym, że Amerykanie powinni wypłacać odszkodowania, repatriacje wojenne za zniszczone obiekty w Iranie. No, tego już w tych informacjach medialnych nie ma. Więc zmienia się. Co sugeruje, że strony są rzeczywiście bliżej porozumienia niż dalej.
7: A z drugiej strony słyszę, co mówi pan profesor, ale też docierają informacje o kolejnej wypowiedzi Mojtaby Chameneiego, czyli najwyższego duchowo-politycznego przywódcy Iranu, który powiedział, że kraje Zatoki Perskiej nie będą już tarczą dla amerykańskich baz w regionie. I co to znaczy? To oznacza, że Iran doprowadzi w jakiś sposób do zerwania sojuszu Stanów Zjednoczonych z państwami arabskimi, czy po prostu w ramach warunków umowy Stany Zjednoczone nie będą tam miały zaplecza wojskowego?
11: Nie sądzę, żeby Amerykanie zgodzili się na tego rodzaju rozwiązanie. Trzeba trochę brać pod uwagę bliskowschodnią specyfikę. Bliskowschodnia specyfika polega na tym, że w negocjacjach gra się ostro i istotą państw bliskowschodnich, czy liderów państw bliskowschodnich, czy głównym modus operandi jest honor. Nie zbudowanie w przestrzeni publicznej, wśród społeczeństwa przekonania, że o to się poddaliśmy bezwarunkowo. Irańskie władze muszą przedstawić ten pokój, rozejm, który będzie miał miejsce, jako swój sukces. I myślę, że one grają właśnie wysoko, że nomenklaturą Donalda Trumpa mają jakieś karty i teraz chcą zrezygnować z części punktów, które i tak by nie uzyskały. No, jest to jakaś strategia negocjacyjna. Dajemy jakieś warunki zaporowe, a później z nich rezygnujemy i budujemy takie przekonanie, że jesteśmy koncyliacyjni. I nie wydaje mi się, że Amerykanie na to pójdą. Nie wydaje mi się też, że Irańczykom zależy na przeciąganiu tych negocjacji, bo jednak zdają sobie sprawę, że dość dramatycznym wydarzeniem by było wznowienie amerykańskich nalotów.
7: Czyli retoryka retoryką, ale trzeba jednak patrzeć na te oficjalne informacje, które będą płynąć chociażby od mediatorów. Bardzo dziękuję. Profesor Marcin Szydziesz, Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego, był z nami. Boliwia teraz w TOK 360, bo tam ogólnokrajowe protesty, które paraliżują państwo już czwarty tydzień. Maciej Stasiński z Gazety Wyborczej jest z nami. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
7: Bardzo napięta sytuacja w Boliwii. Resort Spraw Zagranicznych odradza wszystkie podróże do tego kraju, które nie są konieczne. Do samej stolicy La Paz odradza po prostu wszystkie podróże. Co się dzieje? Kto protestuje i czego się domaga?
12: Teraz już protestują właściwie bardzo liczne grupy, warstwy nawet społeczne. Zaczęło się nie tak znowu powszechnie, ale w tej chwili to już jest rzeczywiście ruch takiego buntu ludowego przeciwko nowemu rządowi. Chodzi o bardzo wiele różnych rzeczy. Kraj był w dosyć ciężkim kryzysie ponad pół roku temu, kiedy odchodził z urzędu poprzedni prezydent Luis Arce z partii Ruch na Rzecz Socjalizmu. W wyborach wygrał je kandydat padecki centroprawicowy Rodrigo Paz, obiecując reformy, zaciskanie pasa, walka z kryzysem i tak dalej. Był deficyt, inflacja, dużo różnych rzeczy złych się działo w gospodarce. I teraz po pół roku z połowy albo z części, przynajmniej po pokaźnej obietnic, nowy prezydent się nie wywiązał. Niecierpliwość społeczna rośnie, inflacja jest duża, ceny poszybowały w górę, ponieważ rząd wycofał dotacje do bardzo fundamentalnych rzeczy, takich jak na przykład gaz i ropa, czyli paliwa, które napędzają gospodarkę, w tym transport kołowy, który jest kluczowy w Boliwii całkowicie. Ciężarówki wożą towary w handlu wewnętrznym na ogromną skalę. Nie istnieje tam, tak jak w Europie, inny transport poza kołowym, który jest w stanie objąć siecią cały kraj. Zaczęło się wszelako od obrony byłego prezydenta Evo Moralesa z tej samej partii Ruch na Rzecz Socjalizmu, który ma sprawę w sądzie o seks z 15-letnią dziewczyną, której zrobił dziecko, i w zamian za ten związek, że tak powiem, rozmaite fawory oferował jej rodzicom. Od dawna jest wzywany na przesłuchanie i na rozprawę i tak dalej, ale się nie stawia, ponieważ on uważa, że jego nie dotyczy, on jest niewinny i tak dalej. I od maja, kiedy sąd wydał nakaz doprowadzenia go siłą do sądu, w jego obronie stanęli jego fanatyczni zwolennicy, których jest mnóstwo. To są głównie Indianie Quechua i Aymara, na których czele, jak gdyby, Morales wygrywał wybory od 2006 roku i był takim ludowym, nie tylko prezydentem, ale właściwie takim wodzem, przywódcą ludowym, który wiele dobrego dla tej większości indiańskiej przez wieki raczej dyskryminowanej uczynił. Więc stanęli w jego obronie jego zwolennicy. On już nie jest taki popularny jak kiedyś, jest poza urzędem, że tak powiem, od wielu lat. Wciąż ma taką swoją własną, bardzo silną klientelę. Ale do tego jego ruchu, obrony jego, właśnie dołączyli się najpierw nauczyciele, potem górnicy, potem kierowcy właśnie ciężarówek, potem największa centrala związkowa Boliwii, bardzo lewicowa i bardzo wojownicza, i zaczęli się domagać wszyscy rozmaitych reform, a przede wszystkim wycofania na przykład tych cen, wysokich cen benzyny, wycofania się z reformy rolnej, która została zapowiedziana. To jest też bardzo skomplikowana sprawa z własnością ziemską w Boliwii. I wreszcie zaczęli się domagać już nie czego innego, tylko ustąpienia nowego prezydenta po zaledwie 6 miesiącach. Taka jest sytuacja. 6 z 10 departamentów kraju jest praktycznie zablokowanych wskutek tego, co mówiłem, że jest odcięty transport kołowy, przez co do większości miast, takich jak La Paz, bardzo duże, i Alto, El Alto, La Paz i innych, nie docierają towary, w tym lekarstwa i żywność. I kraj jest właściwie sparaliżowany.
7: Bardzo dziękuję za nakreślenie tej skomplikowanej sytuacji, ale biorąc pod uwagę, jak długo trwają te protesty, jak one powoli narastają niczym kula śmigowa, no to pytanie, co na to prezydent właśnie, który objął władzę kilka miesięcy temu?
12: Prezydent obiecał skonsultować ponownie wszystkie reformy, które zaproponował, w tym tą zasadniczą, bardzo radykalną reformę rolną. Powołał radę taką dialogu społecznego, tak, z tymi wszystkimi protestującymi, ze związkowcami, z Indianami, ze stowarzyszeniami wieśniaków i wszystkich innych organizacji społecznych, które przeciwko niemu protestują. Zaoferował to, a wczoraj obciął sobie o połowę i wszystkim ministrom swojego rządu pensję, żeby było jasne, że on nie jest przywódcą kraju po to, żeby się wzbogacić, tylko że jest w stanie zaoszczędzić na budżecie rządu. I wzywa wszystkich do dialogu i do rozmów, co dalej z krajem, który z kryzysu przecież nie wyszedł, reform wymaga, a najbardziej powinien się obawiać rozlewu krwi. Tymczasem Evo Morales, który poczuł wiatr w żaglach, ogłosił, że to wszystko, co proponuje prezydent, go nie zadowala i żąda od niego w ciągu 90 dni, czyli 3 miesięcy, rozpisania nowych wyborów, czyli ustąpienia rozpisania nowych wyborów. Jak nie, to będzie rozlew krwi. To właśnie oświadczył wczoraj w tym samym mateczniku w prowincji Chapare, gdzie siedzi i skąd odmawia wychynąć, żeby tylko nie stawić się na rozprawę przeciwko sobie.
7: Będziemy się tej sprawie w takim razie jeszcze na pewno przeglądać. Przyglądał się również Maciej Stasiński, którego tekst na wyborczej.pl Ludowy bunt przeciw władzy w Boliwii, kraj sparaliżowany, nakreśla jeszcze szerszy obraz tego, o czym rozmawialiśmy. Dziękuję bardzo.
12: Dziękuję bardzo.
13: A teraz 13.35, co oznacza, że za 5 minut informacje, a po nich plan działania. Szymon Kępka już z nami. Witaj, dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: I o czym dzisiaj?
14: Dzisiaj w planie działania o broni palnej w kontekście bezpieczeństwa cywilnego, o takim kryterium gotowości do posiadania broni, czyli o kompetencjach, o psychice, o odpowiedzialności, o dojrzałości decyzyjnej mówić będziemy właśnie w kontekście posiadania broni palnej, w kontekście rosnącej liczby wydawanych pozwoleń i właściwie w ramach tego, że ta popularność dostępu do broni nam coraz bardziej rośnie. Będzie też o tym, co posiadanie takiej wiedzy, takich umiejętności właśnie z zakresu broni palnej nam daje dla zarówno naszego bezpieczeństwa cywilnego, jak i dla naszej samoobrony, ale też co nam robi w kontekście tego, jak o swoim bezpieczeństwie, swoich bliskich myślimy właśnie, kiedy takie umiejętności z bronią palną w ręku już mamy.
7: Szymon Kępka zostaje z Państwem. Plan działania po godzinie 13.40.
15: Reklama.
16: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
17: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
18: Sprawdź to sam, Checking Out kusi ceną każdy dział.
17: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
19: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
15: Gabinet masażu, słucham.
20: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
15: Cześć, a co się dzieje?
20: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
15: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
20: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
15: Kochana, sam go stosuję.
21: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
22: Skoczysz do Carrefoura?
23: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
24: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
25: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
26: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. Cztery sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
27: Kamper spakowany? Jedziemy?
28: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
27: Znowu? Przecież już brałeś.
28: Ale działała za słabo i za krótko.
29: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
30: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
28: No i jak twój kręgosłup?
29: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
30: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
31: ZUS, podatki, czynsz, konto.
28: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
31: Ty nie?
28: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
31: Płacą ci? Dużo?
28: 4000 się uzbierało.
31: No żartujesz.
29: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na

0: skorzystania ze środków europejskich oraz inwestycja, z drugiej strony może czerpać z ukraińskich doświadczeń budowania odporności w warunkach wojennych, powiedziała w Kijowie ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Połczyńska-Nałęcz. Jej zastępca Jan Szyszko przekazał w TOK FM, że rozmowy w Kijowie dotyczą m.in. zaangażowania polskich firm w odbudowę Ukrainy.
1: Minister Katarzyna Połczyńska-Nałęcz jest obecnie na najważniejszym wydarzeniu samorządowo-biznesowym w Kijowie z udziałem najwyższych władz państwowych Ukrainy. Cel jest rzeczywiście taki, żeby zapewnić i wynegocjować jak najwięcej kontraktów dla polskich firm przy odbudowie Ukrainy.
0: W trakcie wizyty w Kijowie Katarzyna Połczyńska-Nałęcz spotkała się z wicepremierem Tarasem Kaczką. Zaznaczyła, że w Ukrainie operuje 6 tysięcy polskich firm. 700 powstało już po rozpoczęciu przez Rosję wojny. W reakcji na rosyjskie groźby wzmożenia ataków na Kijów chiński MSZ podkreśla, że niezmiennie opowiada się za deeskalacją i uważa dialog za jedyny realny sposób zakończenia wojny. Wzywamy zainteresowane strony do podjęcia wspólnych wysiłków w celu jak najszybszego powstrzymania eskalacji konfliktu oraz stworzenia warunków do wznowienia dialogu i negocjacji, powiedziała rzeczniczka chińskiego resortu. Wczoraj rosyjski MSZ zapowiedział, że siły zbrojne tego kraju nasilą ataki i na cele wojskowe i przemysłowe w Kijowie. I w związku z tym zaleciło cudzoziemcom wyjazd z ukraińskiej stolicy, a mieszkańcom trzymanie się z daleka od tych obiektów. Najwyższy duchowno-polityczny przywódca Iranu, Mojbata Chamenei, oświadczył, że kraje arabskie Zatoki Perskiej nie będą już tarczą dla amerykańskich baz w regionie. Od czasu rewolucji islamskiej jednym z wiodących celów polityki Iranu było wypchnięcie USA z Zatoki Perskiej i zlikwidowanie ich wpływów na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone utrzymują na Bliskim Wschodzie nawet 550 tysięcy swoich żołnierzy. Ich bazy znajdują się w Katarze, Bahrajnie, Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej. Z falą upałów przechodzącą przez zachodnią Europę mierzy się Francja. Zmarło tam już 7 osób. Rzeczniczka rządu w Paryżu przekazała, że przynajmniej 5 z tych zgonów to utonięcia. W wielu francuskich miejscowościach padły lokalne rekordy temperatur dla maja. Na zachodzie kraju odnotowano ponad 34 stopnie Celsjusza. Francuskie służby już przygotowują się na nietypową i przedłużającą się falę upałów. Wbrew wcześniejszym prognozom nie zakończy się ona jutro, a będzie trwała do końca tygodnia. Trzydzieści stopni pokażą dzisiaj termometry we Wrocławiu. To temperatura maksymalna 26 w Warszawie, 25 w Lublinie i Łodzi. Chłodniej nad morzem 19-20 stopni. Słaby deszcz możliwy pod koniec dnia na północnym zachodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Szymon Kępka, Plan Działania. Dzień dobry Państwu. Broń palna budzić może skrajne emocje. Dla jednych symbol bezpieczeństwa, dla innych być może zagrożenia. Tymczasem między tym strachem, stereotypami, filmowymi często wyobrażeniami istnieje jeszcze praktyka. Coś, co jest pewne, co jest obiektywne, no bo szkolenie, odpowiedzialność, realne kompetencje potrzebne do posiadania broni, to jest clue właściwie tematu broni palnej. W planie działania sprawdzimy, kto rzeczywiście gotowy jest na broń, na jej posiadanie, co zmienia się w momencie kontaktu z nią, no i gdzie kończą się mity, a właściwie zaczynają fakty. Z nami Andrzej Idzikowski, były policjant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, trener, instruktor strzelectwa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Państwa.
3: To o jakich cechach, takich psychicznych, kompetencjach właściwie być może, możemy mówić, żeby osoba, która nigdy z bronią palną nie miała styczności, żeby była gotowa do posiadania takiej broni?
4: Oczywiście, zanim odpowiem, ja jeszcze doprecyzuję tą wypowiedź pana redaktora na początku. Dla niektórych osób broń palna jest też wyznacznikiem wolności. To też jest kluczowe w całej tej rozmowie. No.
3: Ale w Polsce jednak o tej wolności mówimy na poziomie pewnych procedur.
4: No tak, zdecydowanie. To znaczy wszędzie chyba na świecie, w takim cywilizowanym świecie, gdzie mamy dostęp do broni palnej szerszy bądź bardziej ograniczony, mówimy o jakichś procedurach, o jakichś elementach systemowych, które trzeba spełnić, żeby uzyskać to pozwolenie.
3: Okej, nie mamy broni, myślimy sobie, czasy są trudne, zmienne, dobrze byłoby mieć chociaż pozwolenie i co więcej trochę praktyki w kontekście broni palnej. Co musimy mieć, zanim do tego przystąpimy?
4: Oczywiście odpowiem, natomiast ten drugi element jest ważniejszy. Umiejętność obsługi broni palnej, bo to, czy będziemy ją mieli w trakcie konfliktu, czy nie będziemy, to też jest nie do końca w naszych polskich przepisach doprecyzowane. Tak, żeby nasi widzowie, słuchacze, przepraszam, żeby też mieli pełną wiedzę. Mamy trochę przestarzałe przepisy w tym zakresie, w kontekście deponowania broni palnej, odbierania obywateli,

0: broni palnej w sytuacji ogłoszenia stanów wyjątkowych. Te zapisy nie są bardzo precyzyjne. Natomiast jeżeli chcielibyśmy uzyskać takie pozwolenie, ścieżka uzyskania pozwolenia mówi się zupełnie powszechnie. Wczoraj jestem po długiej rozmowie z Polakiem, który od 30 lat mieszka w Irlandii, między innymi pracuje na strzelnicy. I tam Polskę wymienia się jako kraj, opowiada się o niej jako kraj, gdzie tak powinien u nas wyglądać dostęp do broni palnej. Irlandia, zostawmy może to, natomiast jeżeli chodzi o polskie warunki, uzyskanie pozwolenia na broń wcale nie jest trudne, ani wcale nie jest drogie. No to oczywiście jest bardzo subiektywne, ale drogie na pewno nie jest, bo mówimy o kosztach rzędu 2,5 tysiąca złotych całościowo.
1: I ile to trwa?
0: Od zera do bohatera około 4-5 miesięcy maksymalnie jesteśmy się w stanie zamknąć, przy czym większość tego czasu to są terminy administracji.
1: Troszeczkę bliżej mikrofonu poprosiłbym. To, czy istnieje w takim razie typ albo zestaw cech, może osobowości, które sprawiają, że odradzalibyśmy posiadanie broni albo wyrobienie sobie takiego pozwolenia?
0: O, zdecydowanie, ale to ustawodawca już przewidział takie warunki, które musi spełnić osoba ubiegająca się o pozwolenie i taka osoba, której odmawia się wydania pozwolenia. To między innymi są zaburzenia psychiczne, leczenie, skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, karno-skarbowe i przeciwko życiu i zdrowiu. No to ustawodawca dość precyzyjnie napisał, w jakich przypadkach nie wydaje się pozwolenia na broń i bardzo słusznie.
1: A co przeceniają w takim razie osoby, może w kontekście swoich umiejętności, kiedy chcą tę broń mieć po raz pierwszy, przychodzą na strzelnicę, chcą popróbować? Oczywiście trzeba tu rozdzielić rekreacyjne przyjście na strzelnicę, a takie, które miałoby do pozwolenia doprowadzić.
0: O, bardzo wiele, no to szczególnie mężczyźni. My, jeżeli chodzi o facetów,
1: filmy
0: to...
1: najczęściej.
0: No tak, filmy jak najbardziej, natomiast żyją w takim przekonaniu, że urodzili się z tą bronią palną, że ta umiejętność, no ona jest wrodzona i tu absolutnie nic nie trzeba poprawiać, po czym się okazuje, że dziewczyna, z którą przyszli na strzelnicę, wygrywa.
1: A dlaczego tak jest? Skąd się to bierze?
0: Dlatego, że dziewczyny są bardziej precyzyjne i przede wszystkim potrafią słuchać. One słuchają instruktora, trochę z obawy, trochę ze strachu, żeby się coś nie stało, że może, żebym sobie nie zrobiła krzywdę, albo żebym się nie stała pośmiewiskiem, no tak najkrócej mówiąc. Czyli żebym nie zrobiła czegoś takiego, żeby później o mnie wszyscy opowiadali, albo jakiś filmik krążył w sieci. Więc ta dziewczyna stara się wysłuchać tego, co mówi instruktor i skrupulatnie to otworzyć. Natomiast z facetami jest trudniej trochę.
1: Bo mają wyobrażenie o samych sobie, którzy oglądali kryminalne filmy i gotowi wziąć broń do jednej ręki.
0: Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No tych mitów jest bardzo dużo. W ogóle generalnie, jeżeli ktoś nie miał kontaktu z bronią palną albo miał taki kontakt, no absolutnie sporadyczny. Gdzieś poszedł kiedyś przy okazji jakiejś imprezy na strzelnicę, imprezy integracyjnej, jakiejś filmowej czy opłaconej. To rzeczywiście tych mitów jest bardzo dużo. Nie do końca rozumiemy, czym jest broń palna. Nie do końca rozumiemy, jak działa to narzędzie. Jaki ma zasięg to narzędzie. No tam jest mnóstwo elementów, które w takim ujęciu filmowym, oglądając jakikolwiek film, nie do końca rozumiemy, jak wygląda strzelanie w takiej przestrzeni otwartej, w terenie zurbanizowanym.
1: A czy posiadanie broni w takim razie realnie przynosi nam poczucie bezpieczeństwa, czy jednak wręcz zwiększa jakieś takie napięcie, czujność? No i pośrodku tego wszystkiego jest jednak odpowiedzialność, no bo po drugiej stronie jest czyjeś życie.
0: To wszystko, co pan redaktor powiedział, plus jeszcze kilka czynników, przede wszystkim posiadanie broni palnej studzi. Studzi. To tak przynajmniej z moich obserwacji wygląda, że większość osób, która zrobiła sobie pozwolenie, jak już się dowiedziała, czym jest broń palna, jak się z niej korzysta, jak w ramach jakich przepisów korzystamy tutaj z broni palnej w Polsce, to nagle się okazuje, że może nie będę się wdawał w jakieś konflikty drogowe, takie przypadkowe zupełnie, bo ktoś mi drogę zajechał, czy cokolwiek się tam wydarzyło, czy szturchnął mnie, czy potrącił na ulicy, bo to jest mi absolutnie niepotrzebne. Jestem posiadaczem broni palnej, stracę pozwolenie, zupełnie inaczej później w sądzie będzie to rozpatrywane, więc ci ludzie stygną. Wyjmowanie broni palnej w jakichkolwiek okolicznościach, no musi być silnie uzasadnione, bo na dobrą sprawę nie mamy pojęcia, jak nasz sprawca, czyli ten agresor, zareaguje na widok broni palnej.
1: A no właśnie, i co się może wydarzyć? Sprawca, napastnik widzi broń palną, no i zakładam, że może zareagować w określony sposób.
0: Absolutnie wszystko się może wydarzyć. Absolutnie może nie wpłynąć na jego działanie w żaden sposób.
1: Czyli może się wystraszyć, albo może go to napędzić?
0: Myślę, że się nie wystraszy. Nie, mówiąc zupełnie szczerze, myślę, że się nie wystraszy, biorąc pod uwagę, że mamy broń, na przykład ASG, której mamy bardzo dużo na rynku, czyli broń do takich strzelań rekreacyjnych, do takich zabaw, to większość naszych słuchaczy pewnie miała okazję, czy wszelkiego rodzaju inne atrapy broni palnej, bardzo podobne wizualnie, nie mamy żadnych przepisów, które by nakazywały tą broń, nie wiem, chociażby była, żeby była w innym kolorze, nie wiem, pomarańczowa, czy czerwona, czy jakkolwiek, no to ta broń jest jeden do jeden jak broń realnie wyglądająca, więc nasz napastnik nie do końca wie, co my wyjmujemy. To, że będziemy mu grozić bronią palną strzelającą, on nie ma zielonego pojęcia, czy to jest rzeczywiście broń palna w pełni sprawna, czy to jest pistolet strzelający na kulki. Z drugiej strony myślę, że jeżeli będzie zdeterminowany, to absolutnie go to nie powstrzyma.
1: Czyli to by oznaczało, że broń palna do samoobrony, takiej codziennej, w samochodzie, w mieście, nawet w domu, to nie jest coś, co zadziała?
0: To też nie jest tak. Rozprawię się tutaj trochę z mitem. My naprawdę nie mamy potrzeby noszenia broni palnej na co dzień w takim ujęciu, że coś by się działo nadzwyczajnego na naszych ulicach. Tu się nic nadzwyczajnego nie dzieje. Żyjemy w pięknym, bezpiecznym kraju. To, że czasem gdzieś coś się wydarzy, no to się wydarzy. No przecież żyjemy w społeczeństwie, tak? Natomiast sięganie po broń palna jest generalnie środkiem ostatecznym. No ja wywodząc się z munduru mam świadomość tego, że policjant sięgając po broń palną wyczerpał już wszystkie inne możliwości, które miał po drodze, czyli cały ten magazyn uzbrojenia, który ma ze sobą na pasie, wszelkiego rodzaju gazy, pałki, jakieś tam inne rzeczy, siłę fizyczną. I to jest środek absolutnie ostateczny. Czyli jeżeli już sięgam po to narzędzie, to raczej jestem zdeterminowany do tego, żeby tego narzędzia użyć i jestem świadomy skutków użycia tego narzędzia, bo tego nie przewidzimy.
1: W takim razie jeszcze wróćmy do kwestii dotyczącej normalizowania być może broni w przestrzeni publicznej. Nie musimy odkrywać Ameryki, by powiedzieć, że coraz więcej osób albo myśli, albo przystępuje do tego, by takie pozwolenie sobie sprawić, a więc to w takim razie, pańskim zdaniem, pańską obserwacją sprawia, że coraz więcej ludzi ma tę broń fizycznie ze sobą?
0: Oczywiście, że tak. Nasze polskie przepisy dają możliwość posiadaczowi pozwolenia na broń do celów sportowych nosić broń palną w stanie niewidocznym dla osób postronnych, tak? Czyli ona ma być tak schowana, żeby osoby postronne nie widziały. Może to być kurtka, może być polar, no nie ma znaczenia. Ma nie być na wierzchu, tak jak w formacjach mundurowych. Natomiast mają taką możliwość. Mówimy o broni palnej krótkiej, bo ta długa raczej jest ciężka do schowania, więc z automatu to odpada. Natomiast rzeczywiście dużo osób przemieszcza się z bronią palną po polskich ulicach i myślę, że jakbyśmy wyszli tutaj i się przeszli, to pewnie ktoś by był. On się oczywiście nie przyzna, ale pewnie ktoś tam posiada.
1: I czy to w takim razie w nas, to znaczy ta rosnąca liczba osób, które taką broń posiadają, powinna z jednej strony być dla nas alertem, musimy być bardziej czujni, bo nie wiemy, co się wydarzy z tą osobą, co jej strzeli do głowy, nomen omen?
0: Myślę, że nie, bo tutaj najlepszą odpowiedzią na pytanie pana redaktora będą statystyki. I one doskonale odzwierciedlają to, co się dzieje. Czyli jeżeli mamy tych przestępstw z bronią palną, najczęściej zdarzeń spowodowanych, no niestety, trzeba to powiedzieć, przez myśliwych, bo tam różnie to wychodzi. Więc jeżeli mamy tych zdarzeń z bronią palną na poziomie 7, 10, 12 rocznie, no to umówmy się, przy milionie sztuk broni palnej, którą mamy w tej chwili w rękach prywatnych posiadaczy, ponad prawie 500 000 posiadaczy tej broni, no to ta skala jest żadna, tak? Czyli ten wzrost naprawdę jest przeogromny na przestrzeni lat. Tutaj ten konflikt, ta wojna na Ukrainie spowodowała, że ludzie po pierwsze zorientowali się, że można w Polsce dostać pozwolenie na broń. I okazało się, że to wcale nie jest ani trudne, ani jakoś tam specjalnie skomplikowane. Trzeba oczywiście spełnić określone warunki, więc tych pozwoleń nam przybyło. Przybyło nam posiadaczy broni palnej. I nic się nie dzieje. Statystyki nie pokazują, żebyśmy w jakiś sposób mogli czuć się bardziej zagrożeni. Dodam tutaj, to jest kluczowe w całej tej rozmowie, że mamy również w pełni sprawną broń, która nie podlega absolutnie żadnej rejestracji. Mówimy tutaj o broni czarnoprochowej. To jest broń, która walczyła w wojnie secesyjnej, wybiła bizony w Ameryce, walczyła w powstaniu styczniowym. Broń w pełni sprawna, czarnoprochowa, z której można na 800 czy na kilometr, nawet mówimy o karabinach czarnoprochowych, spokojnie oddać celny strzał, już nie mówię o tych bliskich dystansach. I ta broń nie podlega żadnej rejestracji.
1: I czy to jest problem dzisiaj w kontekście naszego bezpieczeństwa?
0: No absolutnie, bo nawet nie wiemy, ile jej posiadamy, bo jeżeli sprzedaż sklepowa odbywa się na zasadzie wejścia do sklepu, no to tu całkiem niedaleko jest sklep, który sprzedaje tego typu broń, więc jeżeli by pan redaktor poszedł z dowodem osobistym, to wyszedłby z rewolwerem w pełni sprawnym na amunicję z bronią czarną.
1: I zyskałbym iluzję swojego bezpieczeństwa.
0: Czy ja wiem, na pewno tak. No jeżeli ktoś potrzebuje się w ten sposób dowartościować, to tak.
1: Ale nie zyskałbym po takim właśnie nabyciu broni palnej tego, co możemy uzyskać na poziomie szkolenia, czyli obycia, czyli jakiegoś takiego, nie chcę użyć słowa otrzaskania się, ale właśnie obycia z bronią, które zdaje się być tutaj kluczowe.
0: Absolutnie tak. To tak jakby pan redaktor dostał samochód. Nie przechodząc kursu na prawo jazdy, nie jeżdżąc po ulicach, dostałby pan samochód. No fajnie, bo posiadam, tylko że co dalej z tym samochodem miałbym zrobić?
1: Gościem planu działania Andrzej Idzikowski, były policjant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, trener, instruktor strzelectwa. Bardzo dziękuję za tę
0: Serdecznie
1: rozmowę.
0: Serdecznie dziękuję.
1: Plan działania do usłyszenia co wtorek o 13.40 na antenach TOK FM, także w aplikacji TOK FM. Serdecznie Państwu dziękuję. Szymon Kępka, do usłyszenia.
2: A w studiu ponownie Anna Piekutowska. Jeszcze raz dzień dobry, witaj.
3: Jeszcze raz dzień dobry.
2: Bo coraz bliżej do programu Zapytam Inaczej. Ten chwilę po 14 po informacjach Radia TOK FM. Wiadomo, że będzie na początku o macierzyństwie. Dlaczego pomimo alarmujących debat o demografii większość z nas nadal chce mieć dzieci? To jest jedno z pytań, które zadasz na otwarcie. A co dalej?
3: Będzie też o emerytalnym systemie naszym polskim, dlatego że dzięki ministrze Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz znowu do debaty publicznej wrócił pomysł zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. I po 15 z dr Janiną Petelczyc porozmawiamy, kto w obecnym, w takiej sytuacji, w której zrównalibyśmy wiek emerytalny, zyskałby, a kto stracił, gdybyśmy zrezygnowali z tej kategorii płci właśnie w rozróżnieniu.
2: To wciąż jeden z kilku wątków programu. Zapytam inaczej po godzinie 14. Anna Piekutowska zostaje z Państwem, a TOK 360 w południe dobiega końca. Przygotowaliśmy program wraz z Miłoszem Nałęczem Staniszewskim i Marią Andrzejewską. Realizował go Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kakusz. Dziękujemy i do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Reklama.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Prezydent chce, by to Zbigniew Kapiński kierował Sądem Najwyższym. Ten wybór nie podoba się części posłów PiSu. Krakowem przez najbliższy czas pokieruje komisarz. Wyznaczył go premier Donald Tusk. Kamil Majchrzak zakończył przygodę z kortami w Paryżu. Przegrał swój dzisiejszy mecz podczas French Open. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Wybór Zbigniewa Kapińskiego na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego wywołał gorący spór w obozie prawicy. Decyzję prezydenta w tej sprawie krytykuje część PiSu. Powodem jest wyrok lustracyjny z 2000 roku, w wydaniu którego uczestniczył Zbigniew Kapiński, a w którym orzeczono, że Lech Wałęsa nie był współpracownikiem SB. Maciej Kluczka.
2: Ten wyrok do tej pory nie został zmieniony, a od początku nie zgadza się z nim Jarosław Kaczyński i Sławomir Cęckiewicz. Były szef BBN-u, w związku z tym, że Karol Nawrocki postawił właśnie na sędziego Kapińskiego, uznał, że prezydent popełnił duży błąd. Łukasz Schreiber z PiS stara się ten spór wyciszyć.
3: Karol Nawrocki był kandydatem obywatelskim popieranym przez nas, ale mieliśmy pełną świadomość już wtedy, że to nie jest tak, że będzie zawsze postępował tak, jakbyśmy sobie w Prawie i Sprawiedliwości wymarzyli.
2: A Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej dodaje.
4: Prawica złapała się za łby przez Jarosława Kaczyńskiego i pana Cęckiewicza, który przed momentem jeszcze był najsilniejszym duchowym zapleczem Karola Nawrockiego.
2: Zbigniew Kapiński to wieloletni sędzia. Przez ostatnie lata był prezesem Izby Karnej Sądu Najwyższego. Maciej Kluczka, TOK FM.
1: Premier Donald Tusk wyznaczył komisarza dla Krakowa. Do czasu nowych wyborów miastem będzie zarządzać Stanisław Kracik. A więcej o nim wie nasza reporterka Katarzyna Młynarczyk.
5: To osoba z wieloletnim doświadczeniem samorządowym, która na pewno poradzi sobie doskonale z realizacją wszystkich zadań, mówi wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar.
6: Oprócz wiedzy, doświadczenia i tej kompetencji typowo twardej, musi to być osoba, która ma odpowiednie cechy charakteru, która jest człowiekiem spokojnym, doświadczonym, acz stanowczym. W mojej opinii jest to człowiek, który gwarantuje realizację tych zadań.
5: Stanisław Kracik był posłem na Sejm, burmistrzem Niepołomic, a także wojewodą małopolskim i w końcu zastępcą prezydenta Miszalskiego. Pojawiają się więc pytania o jego ewentualną kandydaturę w nadchodzących wyborach, ale taka odpowiedź nie padła. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
1: Ukraińskie dzieci, które wciąż mieszkają z rodzicami w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, od lipca zostaną bez dachu nad głową, alarmują organizacje pozarządowe. Chodzi o małych uchodźców, których rodzice są na przykład osobami z niepełnosprawnościami. Ustawa wygaszająca pomoc dla uchodźców z Ukrainy od 1 lipca przewiduje, że niepełnosprawny rodzic będzie mógł pozostać w ośrodku, ale dziecko już nie. W takiej sytuacji jest pan Roman i jego 12-letni syn.
7: My nie możemy być oddzielnie, a dziecko oddzielnie. Ja mam niepełnosprawność żona. Już będziemy jechać do domu, bo nie ma możliwości tutaj być. Musimy płacić dalej za syna blisko 2000 zł. Takie jakieś przepisy nowe i to jest po prostu nie bardzo. My by zostali. A tak jak niejasne przepisy, my musimy próbować inne.
1: Szacuje się, że w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania wciąż mieszka około 6 tysięcy ukraińskich dzieci, między innymi z babciami. I znajdą się w identycznej sytuacji, mówi Milena Kloczowska ze Stowarzyszenia Homofober w Lublinie.
8: Tutaj jest to ogromny problem, dlatego że nawet gdyby myśleć o jakimś komercyjnym podnajęciu, to też nie jest to łatwe. To są wysokie kwoty. Z wyżywieniem to jest ponad 2 tysiące od dziecka. Bo to jest po prostu już klasyczny najem. A też z drugiej strony te babcie potraciły większość wsparcia finansowego z kraju, no bo przecież też ta ustawa do tego właśnie doprowadziła.
1: Ustawa wygaszająca, która obowiązuje od 5 marca, spowodowała, że wielu uchodźców potraciło prawo do świadczeń w Polsce. Modernizacja strategicznego dojazdu do morskiego portu w Gdyni coraz bliżej realizacji. Przetarg na projekt przebudowy estakady Kwiatkowskiego właśnie został rozpisany. To trasa, która choć jest w opłakanym stanie, bierze na siebie ciężar obsługi zarówno cywilnych, jak i wojskowych transportów. Paweł Radzewicz.
9: Estakadę Kwiatkowskiego trzeba przebadać z każdej strony, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
10: Nigdy estakada w swojej historii, która sięga 70. lat, nie miała tak gruntownej analizy stanu technicznego. Miejskiego.
9: Nie miała też nigdy perspektywy tak znaczącej przebudowy, dodaje szef Zarządu Dróg Miejskich Michał Felon.
11: Założyliśmy, że uda się tą estakadę rozbudować do 3 pasów ruchu, zwiększenie nośności obiektu, ponieważ on dzisiaj nie spełnia standardów, i poprawę przepustowości.
9: Prace na papierze potrwają blisko 1,5 roku, dodaje wiceminister Jacek Karnowski.
12: Lepiej czasami coś nawet zrobić tydzień dłużej, a zrobić to dobrze.
9: Stworzenie dokumentacji może kosztować 20 milionów, a przebudowa 500 000 000 zł. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
1: Po 5 polskich zwycięstwach przyszła pierwsza porażka. Kamil Majchrzak jako pierwszy z naszych tenisistów pożegnał się z Rolandem Garrosem w Paryżu, a jego mecz oglądał wysłannik TOK FM na ten wielkoszlemowy turniej, Przemysław Pozawski.
13: Kamil Majchrzak na korcie spędził niespełna 2 godziny, a Alejandro Tabilo, specjalista od kortów ziemnych, Chilijczyk, nawet nie wpuścił go w mecz i nie dał się ani razu przełamać. Pierwszy set zaczął się dobrze, bo Kamil Majchrzak wygrał swój serwis, ale potem już kolejne 6 gemów padło łupem Tabilo. W drugim secie scenariusz podobny, wynik 6-3. Najbardziej zacięta była trzecia partia, w której Kamil Majchrzak przegrał ostatecznie 4-6, więc podobnie jak w ubiegłym roku, tak i w tym, żegna się z Rolandem Garrosem już w pierwszej rundzie, ale za to kolejne polskie mecze już jutro zagrają i Iga Świątek, i Magda Linet, i Magdalena Fręch. Z Paryża Przemysław Pozowski, TOK FM.
1: Turniej pokazuje Eurosport, a jutro pierwsza na kort w południe wyjdzie Iga Świątek. Warto korzystać z ciepłego i słonecznego dnia, bo jutro w wielu regionach Polski sytuacja drastycznie się zmieni. Dziś maksymalnie 30, na termometrach jutro przeważnie około 20.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: Anna Piekutowska, zapraszam Państwa na audycję Zapytam Inaczej. Jest 14.06, dzień dobry. Będziemy rozmawiać teraz o współczesnym macierzyństwie. Dyskurs na temat i macierzyństwa, i w ogóle rodzicielstwa dzisiaj, wydaje mi się, jest malowany często w ciemnych barwach. Malowany alarmującymi statystykami, czerwonymi minusami przy demografii, opowieściami o kryzysie rodziny. To jest oczywiście wszystko prawda, ale samo straszenie zapaścią demograficzną niewiele nam mówi o tym, jak zmienia się dzisiaj myślenie o dzieciach, o bliskości, o rodzinie, a chyba nie ma lepszego momentu niż Dzień Matki, 26 maja, żeby spróbować porozmawiać o macierzyństwie inaczej, nie tylko przez pryzmat lęków i kryzysów, ale też o tym, dlaczego mimo wszystko ludzie nadal bardzo chcą mieć dzieci i czego dzisiaj szukają w rodzinie. Moją gościnią jest profesor Monika Mynarska. Dzień dobry.
15: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
14: Psycholożka i demografka społeczna z UKSW i SG i prelegentka Kongresu Festiwalu Psychologicznego Remind, nad którym TOK FM ma patronat medialny. Pani profesor, jeszcze niedawno, całkiem niedawno, macierzyństwo było bardzo takim oczywistym etapem życia, a dzisiaj coraz częściej staje się projektem takim, który wymaga kalkulacji, emocjonalnej gotowości, takiego poczucia bezpieczeństwa. Co się w ogóle zmieniło w naszym myśleniu o posiadaniu dzieci, o byciu rodzicem?
15: Przede wszystkim właśnie zmieniło się to, że to już nie jest taki naturalny krok i że to jest jednak wybór, że to jest jednak świadoma decyzja. Na pewno podejmujemy decyzję o rodzicielstwie dużo bardziej świadomie i rozważnie, rozważając wszystkie za i przeciw, szukając dobrego momentu na podjęcie decyzji o powiększeniu rodziny, o założeniu, powiększeniu rodziny. Jest to bardziej przemyślane. Ja nie wiem, wiem, że używa się tego określenia, że jest to coraz bardziej projekt. Ja nie wiem, czy ja aż tak bym tutaj stawiała ostro to określenie, ale rzeczywiście widzimy większy namysł młodych ludzi przed tą decyzją.
14: Ale ten namysł w dyskusji publicznej jest często odczytywany jako to, że młodzi nie chcą w ogóle mieć dzieci.
15: Ja bardzo często w takich dyskusjach, że nie chcą, bardzo ostro reaguję, mówiąc, rozróżnijmy chcę od planuję, mogę, będę. Badania pokazują, że młodzi chcą, młodzi po większości, oczywiście znowu, zawsze była, jest i będzie grupa osób, które rodzicami nie chcą zostać, ale większość chce. Ja właśnie jesteśmy na świeżo, jeszcze gromadzimy dane w takim bardzo dużym projekcie na SGH GGP Generacje i Rodziny. Jeszcze do niektórych ludzi w Polsce ankieterzy stukają, ale mamy już pierwsze dane, to jest prawie 3000 kobiet, prawie 3000 mężczyzn. Zgadnie pani, ile osób mówi, że 0 dzieci to jest idealna liczba w rodzinie?
16: Nie wiem, 20?
15: 6.
16: 6%, to mnie pani zaskoczyła.
15: 6% mężczyzn, 7% kobiet. Także to nie jest tak, że my mamy taką właśnie wizję, że teraz będziemy mieli 0 dzieci.
16: No dobrze, ale też... Chęć to jest jedno, tak. Szczególnie jak się pyta młode osoby, które niekoniecznie wiedzą, co się z tym, co się z tym wiąże, a już drugie to jest no, faktyczna decyzja o założeniu rodziny.
15: No i tu wkracza cała masa obaw, lęków, świadomości tego, że wychowanie dziecka jest wyzwaniem, że niesie ze sobą dużo obowiązków, że jest wymagające po prostu.
16: To co sprawia, że ludzie jednak mimo wszystko decydują się dzisiaj na dzieci?
15: Bo dzieci to jest naprawdę fajna sprawa. Tak naprawdę, i znowuż odwołam się do tych samych badań, o których już wspomniałam, Generacje i Rodziny, 90% osób, które do tej pory żeśmy odwiedzili, z którymi żeśmy przeprowadzili badania, z tych prawie 6000, o których mówię, uważa, że głównym takim powodem jest to, że wychowywanie dziecka, kierowanie jego rozwojem przynosi satysfakcję, że dzieci to jest źródło szczęścia, to są główne motywacje i te motywacje dalej są bardzo silne i bardzo obecne.
16: Bardzo piękne i bardzo altruistyczne.
15: I bardzo myślę sobie takie właśnie dobre też dla dzieci, które w takiej sytuacji, w takiej rodzinie, gdzie rodzice postrzegają dzieci nie jako obowiązek czy jako nieprzemyślany krok, tylko jako źródło ich szczęścia, takim dzieciom też będzie, myślę sobie, lepiej wzrastać.
16: Oczywiście, że tak. A co dzisiaj pomaga najbardziej poczuć, że to jest ten dobry moment na dziecko?
15: Poczucie stabilizacji już od wielu, wielu, wielu lat. To poczucie stabilizacji jest czasami, zmienia się trochę to, jak ludzie definiują to poczucie stabilizacji. Jeszcze 10 lat temu powiedziałabym, że głównie stabilna praca, stabilne zatrudnienie było tym czynnikiem absolutnie kluczowym. To nadal jest ważne, ale w tym momencie w sytuacji polskiej są to również warunki mieszkaniowe, które bardzo wychodzą na ważny plan. Jest to poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, kwestia tego, żeby mieć dobre warunki na ciążę, na urodzenie zdrowego dziecka, na odpowiednie warunki opieki, zarówno prenatalnej, jak i po urodzeniu. No i te ogólne lęki, które widzimy dookoła, związane no po prostu z niestabilną sytuacją, chociażby za wschodnią granicą. My naprawdę mamy dużo obaw związanych z tym, że ta wojna jest u nas na progu i to też przekłada się na poczucie niepewności i lęku.
16: Czyli to też w pewnym sensie jest czynnik decyzyjny przy decyzji o dziecku.
15: Dlatego, że młodzi ludzie zadają sobie pytanie, czy to jest dobry pomysł, że ja sprowadzam dziecko na świat, który za chwilę może w przenośni lub dosłownie stać w płomieniach.
16: To trochę brzmi tak, jakby dzisiejsi rodzice byli bardziej świadomi i bardziej też chcieli być emocjonalniej obecni niż poprzednie
15: tak,
16: pokolenia.
15: Absolutnie tak. I to jest też coś, co widzimy bardzo. W ogóle widzimy, że zmienia się cała rodzina, cała ta dynamika wewnątrz rodziny, która dużo bardziej jest obecnie oparta na więzi emocjonalnej, na uczuciach, na właśnie tych emocjonalnych, nie będę szukała innych słów.
16: Ale to nie jest tak, że ta poprzeczka rodzicielstwa się podwyższa przez
15: Oj,
16: to?
15: Oj, ogromnie. My nawet mówimy czasami o takim paradoksie silnej rodziny, że przez to, że my tak bardzo chcemy, żeby wszystko było idealnie, intensywnie, mocno, dobrze, oczywiście, że stawiamy sobie wysoko poprzeczkę, ale z drugiej strony może w obecnych realiach ta poprzeczka po prostu musi być wyżej postawiona. Ja na to pytanie nie będę miała odwagi odpowiedzieć.
16: Dużo też mówimy o wypaleniu rodzicielskim. Czy to współczesne rodzicielstwo jest bardziej wyczerpujące niż kiedyś? Czy po prostu zaczęliśmy bardziej serio w ogóle traktować i pochylać się nad emocjami rodziców i mówić o nich?
15: Jedno i drugie. bo na pewno jest więcej świadomości dotyczącej emocji, takich stanów chociażby jak depresja poporodowa. Dużo więcej jest na ten temat wiedzy, dużo więcej jest na ten temat rozmowy. To przestało być tabu. Już kobiety nie kryją się z tym, że mogą doświadczać trudnych emocji, ale też rzeczywiście jest więcej chęci inwestowania w dzieci, dlatego że rodzice też zdają sobie coraz bardziej sprawę z tego, że to, co oni dadzą dzieciom w dzieciństwie, będzie potem przynosiło tym dzieciom korzyści w ich dorosłości.
16: No ale wie pani o tym, że kiedy mówi się w mediach, w przestrzeni publicznej o tych różnych trudach, takich jak chociażby depresja poporodowa czy wypalenie rodzicielskie, no to dostaje się bardzo argumentem: my tu mamy kryzys demograficzny, chcemy, żeby rodziły się dzieci, a wy drugie media do tego zniechęcacie.
15: No ale czy to nie jest tak, że ukrywając to, będziemy zakłamywać rzeczywistość? Zakłamywanie rzeczywistości też nie jest dobre. I ja bym chyba nie chciała, inny prelegent Remind, zresztą osoba, która mnie do tego zaprosiła, profesor Konrad Piotrowski, zajmuje się takim tematem jak żałowanie decyzji o tym, że zostało się rodzicem.
16: To był temat tabu przez wiele lat.
15: To był temat przez naprawdę bardzo tabu. A takie osoby są. On szacuje, że w Polsce około 10-13% osób żałuje. Gdyby miało podjąć tę decyzję jeszcze raz, nie zdecydowałoby się na rodzicielstwo. I teraz, no, jeżeli będziemy zakłamywać rzeczywistość, pudrować sytuacje związane z trudami rodzicielstwa, no czy nie doprowadzimy do zwiększenia tych osób, które powiedzą: gdybym wiedział, gdybym wiedziała, to nie podjęłabym tej decyzji. No i teraz borykam się i jest mi trudno, i dziecku jest trudno z takim rodzicem.
16: To z tym pytaniem zostawiamy naszych słuchaczy i słuchaczki. Oczywiście na Dzień Matki składamy życzenia.
15: Najlepsze i szczególnie chciałam złożyć najlepsze życzenia mamom, które samodzielnie wychowują dzieci, bo ich trudy są podwójne.
16: Ja się dołączam do tych życzeń i bardzo dziękuję profesor Monice Mynarskiej z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ze Szkoły Głównej Handlowej i prelegentki Kongresu Festiwalu Psychologicznego Remind, nad którym TOK FM ma patronat medialny. Bardzo dziękuję.
15: Bardzo dziękuję.
16: A dzisiaj tematy może nie macierzyństwa, ale bardziej wyzwań demograficznych będą się pojawiały przez właściwie całą audycję Zapytam Inaczej. Zapraszam państwa po informacjach, które już o 14.20.
0: Autopromocja.
17: Czy potraficie poruszać uszami bez pomagania sobie rękami i bez dziwnych min? Jeśli tak, to gratulacje. Korzystacie właśnie z mięśni, które są pozostałością po waszych dawnych przodkach. Nie wszyscy to potrafią, bo to taki biologiczny relikt. Zresztą podobnych śladów ewolucji mamy w sobie więcej. Zęby mądrości, kość ogonowa czy nawet choroba lokomocyjna. Ewolucja często zostawia po sobie drobne pamiątki zapisane w naszych ciałach i mózgach. O tych śladach ewolucji opowiem w najbliższej audycji z Nauką po imieniu. Słyszymy się w środę po 10.40. Adam Mirek.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 14.20, Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Belgijska prokuratura potwierdziła, że w zderzeniu szkolnego minibusa z pociągiem pasażerskim zginęły 4 osoby. Do zdarzenia doszło w miejscowości Bagenhout w Flandrii na północy kraju. W samochodzie było 7 uczniów i 2 osoby dorosłe. Zginęło 2 uczniów, opiekun i kierowca auta. 5 uczniów zostało poważnie rannych. Ich stan pierwotnie określano jako krytyczny, teraz określany jest jako stabilny. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej poinformowało o zakończeniu kolejnego etapu pracy w okolicach Palmir. W wytypowanej jamie grobowej znaleziono kolejne ludzkie szczątki. W sąsiedztwie odkryto pojedynczą jamę grobową, w której także natrafiono na ludzkie szczątki. Lasy wokół Palmir to miejsce jednych z najtragiczniejszych zbrodni okresu II wojny światowej. W latach 1939-1941 Niemcy przeprowadzili tu masowe egzekucje polskiej inteligencji, więźniów politycznych i działaczy społecznych. Polska gospodarka kwitnie, polska nauka obumiera, piszą naukowcy na łamach pisma Nature. Jutro przed Sejmem odbędzie się protest badaczy i badaczek, którzy domagają się podniesienia wydatków na naukę do 3% PKB. W liście opublikowanym w Nature naukowcy piszą, że Polska ma prężnie rozwijającą się gospodarkę, jednak finansowanie nauki osiągnęło bezprecedensowo niski poziom. Na naukę i szkolnictwo wyższe przeznacza się jedynie 1,1% PKB. W informacjach TOK FM to wszystko. Za chwilę Kultura w toku.
10: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
11: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w toku. Na początek filmowa podróż do Włoch. W Katowicach Kinoteatr Rialto w ramach wakacyjnego przeglądu pokaże filmy Federico Felliniego, jednego z najważniejszych twórców europejskiego kina. Na start 10 czerwca film Wałkonie. A jutro w Sosnowcu startuje trzecia edycja Festiwalu Filmów Muzycznych imienia Jana Kiepury, mówi organizatorka Małgorzata Sznicer.
12: Rozpoczynamy zawsze filmem z udziałem Jana Kiepury i to jest po prostu ewenement na skalę światową, ponieważ nigdzie na świecie Państwo tego filmu obecnie nie zobaczycie, a będzie to tym razem Zdobyć cię muszę, film z 1933 roku.
11: Filmów będzie 6, do nich muzyka na żywo, a festiwal od 27 do 30 maja. W Teatrze Jaracza w Olsztynie erotyczne immunitety, seks i transformacja. Sztuka oparta jest na pamiętniku Anastazji P., w którym kobieta opisuje swoje relacje z czołowymi polskimi politykami czasów PRL-u, mówi reżyser Wiktor Rubin.
7: No i wracamy z tym tematem, badamy, jak się mają te erotyczne immunitety posłów. Interesuje nas transformacja, czyli transformowanie się z jednego systemu jakby w drugi. I to jest taki faktycznie okres przejściowy, który jest dobrze opisany, dużo się o nim mówi. My skupiliśmy się na transformowaniu też pewnych pojęć.
11: W roli głównej Milena Gauer. Najbliższe spektakle 29, 30 i 31 maja. A w Teatrze Śląskim Udręka życia Hanocha Lewina. To opowieść o małżeństwie z 50-letnim stażem. Pewnej nocy mąż mówi żonie, że odchodzi.
13: To jest taki stereotyp trochę, taki model mężczyzny, który, nie wiem, spodziewa się od życia nie wiadomo czego. Trochę się w tym wszystkim dusi, trochę się w tym już po latach nie umie znaleźć.
14: Ona walczy o tę miłość na różne sposoby.
15: Wyssałeś nam całe ciepło w prześcieradła. Iść, iść i piszczeć jak mysz w swojej norze.
13: My się dobrze rozumiemy.
14: Jak się nam kłócimy o tę rolę, to się kłócimy tak małżeńsko i nie pozabijamy się z tego powodu.
11: Opowiadali aktorzy, którzy grają w spektaklu główne role Bogumiła Murzyńska i Jerzy Głybin. Prywatnie małżeństwo. Premiera Udręki życia w najbliższy piątek.
10: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
9: Po południu i wieczorem zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Na północnym zachodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu, a na Pomorzu Wschodnim możliwe burze. Na termometrach od 20 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie około 25 w centrum do 30 na zachodzie.
8: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
16: Anna Piekutowska, zapytam inaczej. I teraz, tak jak obiecałam, będziemy skupiać się na demografii, ale zaglądamy do Szwecji, która przez lata była symbolem nowoczesnej polityki prorodzinnej właściwie dla całego świata. Te długie urlopy rodzicielskie, tanie żłobki, model rodziny bardziej partnerski, wysoka aktywność zawodowa kobiet. No właśnie to Skandynawia w polskiej debacie zawsze była przywoływana jako przykład na to, że jak państwo dobrze wspiera rodziców, no to ludzie będą chętniej chcieli mieć dzieci. Ale Szwecja też nie jest wolna od problemów demograficznych. Notuje najniższy wskaźnik urodzeń od dekad, a demografia stała się jednym z tematów kampanii przed jesiennymi wyborami. Właśnie premier Ulf Kristofferson zaproponował rozszerzenie refundacji in vitro, także dla tych rodzin, które starają się o kolejne dzieci. I o tym porozmawiam z Katarzyną Tubolewicz, pisarką, publicystką i tłumaczką literatury szwedzkiej i naszym takim oknem na Szwecję. Witaj, dzień dobry.
17: Dzień dobry. Ja od razu dodam może, że Szwecja nie notuje najniższej dzietności od dekad, tylko od setek lat, bo w zeszłym roku wskaźnik, który mówił, że że przeciętnie rodzi się tutaj, kobieta ma 1,4 dziecka, kawałek jeden, to jest trochę dziwne te wskaźniki, ale w każdym razie to jest najniżej od 1700 któregoś roku, kiedy rozpoczęto w ogóle badania demografii. Także problem jest duży.
16: Jest duży i już nawet szwedzki rząd ostrzega, że przy utrzymaniu tych trendów może zachwiać się w ogóle ten model państwa dobrobytu. Czy w obliczu tych kłopotów demografia staje się jednym z takich ważnych tematów politycznych?
17: Tak, jest ważnym tematem politycznym, aczkolwiek warto tutaj też dodać, że Szwecja między innymi dzięki temu, że z kolei od dziesięcioleci jest krajem bardzo otwartym na migrację, choć to się w ostatnim czasie zmieniło, teraz tu bardzo się ogranicza napływ migrantów, ale dzięki temu społeczeństwo szwedzkie jest stosunkowo młode. To jest jedno z młodszych społeczeństw w Europie. I to powoduje, że pomimo tego, iż dzietność jest bardzo niska, to w Szwecji wcale nie prognozuje się, że liczba ludności w kraju będzie malała. Nie, ona będzie jeszcze cały czas rosła. Także ta sytuacja jest trochę inna niż w Polsce. Natomiast rzeczywiście państwo opiekuńcze jest zagrożone i temat jest dyskutowany. I to w takim bardzo szwedzkim stylu, dlatego że już prawie od roku działa przy rządzie będzie taka komisja do spraw badania tematu świadomej niedzietności, bezdzietności niechcianej, generalnie całego spektrum zjawisk, które składają się na obraz tego kryzysu demograficznego, w którym Szwecja także się znajduje. I w tej komisji siedzą demografowie, ale też pisarze, socjolodzy. To jest bardzo duże grono ludzi i oni co jakiś czas publikują kolejne wnioski, do czego doszli. I właśnie te wnioski, które zostały opublikowane stosunkowo niedawno, mówią, że jednym z takich problemów, które państwo może rozwiązać, jest to, że wielu ludzi w Szwecji nie ma dzieci, ponieważ po prostu ich mieć nie może. Tu mówimy o jakiejś tej grupie tak między 14 a 20% społeczeństwa. A to z kolei ma związek z tym, że kobiety decydują się na dzieci później. A wiemy, że biologia jest jednak nieubłagana i ta kobieca płodność się zmniejsza z wiekiem.
16: I stąd ten pomysł wyborczy, dlatego, tak?
17: In vitro, i to właściwie jest kilka tu pomysłów, bo z jednej strony jest, w tej chwili już w Szwecji ma się za darmo 3 próby in vitro. Teraz taka konkretna propozycja to, żeby tych prób było razem 6, ale też mówi się sporo o tym i o tym też mówił w różnych wywiadach premier Ulf Kristersson, żeby darmowe in vitro przysługiwało też rodzinom, które już mają dziecko. Żeby to nie było tak, że tylko ci, którzy w ogóle nie mają dzieci, mogli z tego skorzystać, tylko aby po prostu ludzie, którzy marzą o dużej rodzinie albo chociaż o tym, żeby mieć dwoje dzieci, żeby mogli mieć to marzenie spełnione. Mam wrażenie, że w tym sensie szwedzka dyskusja jest bardziej racjonalna niż polska dyskusja, bo tutaj jest dużo mniej prób obwiniania kobiet, które świadomie nie chcą mieć dzieci. O tym się właściwie tak bardzo dużo nie mówi, ale politycy w tej chwili skupiają się na tym, co zrobić, by ci, którzy chcą mieć dzieci, mogli je mieć. Dodatkową propozycją jest to, żeby stworzyć lepsze warunki finansowe dla rodzin, które chciałyby mieszkać w domu, a nie w mieszkaniu, bo to jest dzisiaj w Szwecji bardzo drogie i też się uważa, że rodziny wielodzietne chętnie mieszkają w domach i jakieś będą też propozycje prawne, co zrobić, by to było po prostu łatwiejsze do osiągnięcia.
16: To jest bardzo ciekawe, bo z polskiej perspektywy brzmi to już jako takie luksusowe dość dylematy, kiedy tutaj nasi młodzi ludzie często zmagają się w ogóle z tym, żeby jakieś mieszkanie samodzielnie czy wynająć, czy zakupić.
17: No, w Szwecji tak naprawdę też się zmagają z tym, dlatego że w Szwecji ceny mieszkań, jutro polecam, będzie w Polityce mój duży artykuł o tym, jak Szwecja tak naprawdę jest dużo bardziej kapitalistycznym i to chwilami dziko kapitalistycznym krajem, niż nam się wszystkim zdaje, bo jednak żyjemy pewnym mitem Szwecji, który nie do końca jest prawdziwy i na przykład jeżeli chodzi o mieszkania, to ich ceny wzrosły w miastach w ostatnich dziesięcioleciach o ponad 800%. I to nie jest już tak dzisiaj, że młodzi Szwedzi wyprowadzają się chętnie do własnego mieszkania albo czynszowego mieszkania, bo tych z kolei jest mniej niż było kiedyś. Młodzi ludzie też mają tutaj problemy z mieszkaniem, co nie zmienia faktu, że w tej chwili w Szwecji sytuacja wygląda tak, że para, która ma bardzo dobre zarobki, cały czas może mieć problem z tym, żeby kupić dom. I dyskusja toczy się na temat tego, że jeżeli ludzie dobrze zarabiają, no to jednak powinni mieć możliwość wzięcia kredytów, które pozwolą im na kupienie domu. A domy są też tak drogie, że to nie zawsze jest możliwe nawet przy jakoś tam ustabilizowanej sytuacji materialnej.
16: Przed chwilą też rozmawialiśmy o tym, co w Polsce motywuje ludzi, kobiety do tego, aby mieć dzieci i to raczej są zbieżne problemy, czyli tak ogólnie szeroko pojęta ekonomia, jakieś poczucie niepewności świata, ale też czy chodzi tutaj o zmianę jakiejś hierarchii wartości, jeśli chodzi o Szwecję. Tak myślę sobie o tym, o tej świadomej bezdzietności, o której powiedziałaś wcześniej.
17: Tak, to znaczy w Szwecji ja napisałam książkę o świadomej niedzietności, gdzie porównywałam też sytuację w różnych krajach i na pewno w Szwecji jest tak, że tutaj częściej mówi się też o lęku przed katastrofą klimatyczną. Jest więcej młodych ludzi, którzy po prostu z tego powodu deklarują, że nie chcą mieć dzieci, ale poza tym dzieje się to, co dzieje się wszędzie na świecie, czyli zaszła duża zmiana w definiowaniu tego, czym jest kobiecość i co jest konieczne dla kobiety, by czuła się zrealizowana w życiu. I są też Szwedki, które po prostu nie planują macierzyństwa, bo mają jakieś inne cele w życiu. W Szwecji, tak samo jak w wielu innych krajach, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych, trudniej jest dzisiaj znaleźć miłość, zwłaszcza taką miłość z planem na to, by razem żyć i założyć rodzinę, bo to się też łączy ze zmianami w postrzeganiu tego, czym jest miłość i jak ona powinna wyglądać.
16: Jakie mamy oczekiwania od partnerów?
17: Jakie mamy oczekiwania od partnerów? Tak, też bardzo rozchodzą się drogi mężczyzn i kobiet. W Szwecji mamy to zjawisko, które jest też widoczne w Polsce, że kobiety idą politycznie na lewo, mężczyźni na prawo. Szwedki są dużo lepiej wykształcone od Szwedów, a kobiety w Szwecji wciąż, jak znowu większość kobiet na świecie, na ojców swoich dzieci chętnie wybierają mężczyzn, którzy są trochę starsi, trochę lepiej zarabiają i chętnie mają to samo wykształcenie albo lepsze wykształcenie niż one same. No a właśnie kurczy się grupa tych mężczyzn, którzy spełniają właśnie takie oczekiwania kobiet. Także Szwecja aż tak bardzo się nie różni. To, co przemawia na korzyść Szwecji w temacie zwiększenia dzietności, to fakt, że jako społeczeństwo Szwedzi kochają dzieci. I to jest naprawdę widoczne. To jest widoczne, jak się widzi po prostu dzieci na ulicy i to, jak się do nich odnoszą ludzie, jak one są generalnie traktowane w społeczeństwie. I tutaj wciąż są też ludzie, którzy bardzo marzą o tym, żeby właśnie mieć kilkoro dzieci. Ja w mojej książce o niedzietności opowiadałam o tym, jak mało jest w Szwecji jedynaków. Sama jestem mamą jedynaka i byliśmy właściwie zawsze jako rodzina taką rodziną odmieńców, bo tutaj tylko 14% dzieci nie ma rodzeństwa. Także tutaj wciąż jeszcze obecny jest ideał takiej rodziny, w której jest kilkoro dzieci w podobnym wieku, które jak w Bullerbyn bawią się w ogródku przed domem, ale jednocześnie są też te wszystkie trendy, które obserwuje się właściwie w całym szeroko pojętym świecie zachodnim, a nawet jeszcze szerzej można powiedzieć, bo właściwie problemy z dzietnością mają wszystkie kontynenty z wyłączeniem Afryki.
16: Tak jest. Bardzo dziękuję za rozmowę. Katarzyna Tubelewicz, pisarka, publicystka i tłumaczka literatury szwedzkiej, opowiadała o szwedzkiej demografii. A teraz przenosimy się do studia polskiego, warszawskiego, gdzie Wojciech Kowalik i EKG. Witaj. Co dziś w programie?
18: Prawie wszystkie dane z gospodarki za kwiecień rozczarowały, bo i wynagrodzenia rosły wolniej, i my kupowaliśmy ostrożniej, no i przemysł jakby na zwolnionych obrotach. To są oczywiście pierwsze efekty wojny na Bliskim Wschodzie. Jak to gospodarce wróży dalej? Jak to wróży, no właśnie, naszym pensjom, naszej pracy, naszym zakupom? O tym porozmawiamy po 14.40.
16: Zapraszamy serdecznie, a ja się z Państwem słyszę po 15.00.
19: Reklama.
20: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
21: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
0: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
23: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Klagenfurt nad turkusowym Wörthersee łączy w sobie klimat renesansowej starówki z urokiem jeziora. Idealne miejsce na letni relaks, plażowanie i aktywność. Wszystko blisko siebie w słonecznej atmosferze południa. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
24: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
25: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
24: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
25: Super. Kiedy płyniemy?
26: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
27: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
28: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
29: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
30: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
31: Castorama.
32: Teoria
33: i praktyka.
32: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
33: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 14.40. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii podpiszą jutro w Londynie traktat o obronie i bezpieczeństwie. Kancelaria Keira Starmera podkreśliła, że chodzi o zacieśnienie współpracy wojskowej w odpowiedzi na nasilające się zagrożenie dla Europy. Downing Street wymieniło tu m.in. agresję putinowskiej Rosji na Ukrainę, działania gangów przemytników ludzi oraz problem nasilającej się dezinformacji. W maju zeszłego roku podobny traktat podpisali premier Donald Tusk i prezydent Francji Emmanuel Macron. Zawiera on wzajemne gwarancje bezpieczeństwa, w tym klauzulę o wsparciu na wypadek zagrożenia. Środowisko pielęgniarek alarmuje o problemie starzejącej się kadry. Obecnie jest

0: te pielęgniarki, które po przekroczeniu wieku emerytalnego pracują, to system ochrony zdrowia wyglądałby w tej chwili katastroficznie. 300 powiatów w Polsce wskazuje na potrzebę zatrudnienia pielęgniarek.
1: W Polsce na 1000 mieszkańców przypada średnio 6 pielęgniarek, w Europie Zachodniej i w Skandynawii 2 razy więcej. Tajlandia będzie wymagać od podróżujących przebywających z Demokratycznej Republiki Konga lub przejeżdżających przez ten kraj odbycia co najmniej 21-dniowej kwarantanny, nawet jeśli nie wykazują żadnych objawów wirusa Ebola. W kraju odnotowano 10 turystów z obszarów dotkniętych wirusem, w tym 8 z Ugandy i 2 z Konga. Wszyscy przeszli badania lekarskie przy wjeździe i nie stwierdzono u nich żadnych nietypowych objawów. Jednakże tajscy urzędnicy służby zdrowia nadal wymagają, aby cała dziesiątka była poddawana ciągłemu monitorowaniu stanu zdrowia przez 21 dni. Najcieplej dzisiaj w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Tam słupki rtęci pokazują nawet 30 stopni. Wieczorem zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Na północnym zachodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu, a na Pomorzu Wschodnim możliwe burze.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
4: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
5: Na 43 Wojciech Kowalik. To jest środowe, nie środowe, wtorkowe, popołudniowe EKG, w którym dziś weźmiemy na warsztat liczby z gospodarki. Znamy już wszystkie za kwiecień. Jako ostatnie poznaliśmy dziś dane o bezrobociu, które w kwietniu spadło do 6%. W urzędach pracy zarejestrowanych jest ponad 934 tysiące osób, a to o 15 tysięcy mniej niż w marcu. Teraz jeszcze paliwa, których maksymalne ceny jutro zostaną na poziomach z dziś, czyli benzyna 95 będzie kosztować 6 zł 42 grosze za litr, a diesel 6,75. A rządowy pakiet paliwowy powinien zostać przedłużony co najmniej do połowy czerwca, mówi minister energii Miłosz Motyka. Decyzja zapadnie w tym tygodniu, należy do ministra finansów, ale jak mówił dziś minister energii w Radiu Z, sytuacja na rynku tego wymaga, mimo że widać pewien optymizm, który sprowadził ceny ropy wyraźnie poniżej poziomu $100 za baryłkę. Teraz ropa Brent kosztuje $96. Już co dziesiąty Polak wpadł w drugi próg podatkowy. Fiskus podsumowuje tegoroczną akcję rozliczeń podatkowych. Ponad 120 tysięcy złotych dochodów miało w ubiegłym roku ponad 2,5 miliona podatników, którzy wpadli w drugi próg, no a to w rok wzrost o 500 000 osób. Zwroty podatku miało w tym roku 13,5 miliona podatników na ponad 22 miliardy złotych, a 4 miliony musiały dopłacić fiskusowi 13 miliardów złotych. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj spadki. WIG w tej chwili w dół o 0,5%. WIG 20 traci 0,7%. A na rynku walutowym euro po 4,23 zł. Frank szwajcarski po 4,63. Dolar po 3,63. A brytyjski funt po 4,89. Po południowym EKG czas na naszą rozmowę. Aleksandra Świątkowska, ekonomistka Banku Ochrony Środowiska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Czyli podsumowanie danych za kwiecień, które chyba jedne po drugich zaskakiwały niestety negatywnie, no i próba wywnioskowania, co z nich wynika dla gospodarki, no i dla naszych pracy, pensji i zakupów. Pracę w zdecydowanej większości mamy, bezrobocie w kwietniu spadło do 6%, potwierdził dziś GUS. Coś w tych danych powinno zwrócić naszą uwagę?
6: To znaczy ja szerzej, jak najbardziej dane o bezrobociu i też wcześniejsze dane o zatrudnieniu, o płacach, no to jest tak, tu chyba, bo pan powiedział, że zaskoczyły negatywnie, no właśnie ten rynek pracy to taka największa trochę znak zapytania, może lampka ostrzegawcza. Możemy wskazać pewne uspokajające sygnały, ale jest też kilka rzeczy, które trochę ten niepokój budzą co do zatrudnienia, jeśli chodzi o taki typowo ten cykliczny efekt.
5: No to te pozytywne sygnały to jakie mamy? Właśnie to bezrobocie?
6: Słabnące bezrobocie, choć no ono osłabło głównie z powodu czynników sezonowych. Zawsze jak jest

0: cieplej, to zatrudnienie w części sektorów gospodarki, bardziej zależnych od pogody właśnie, rośnie. Natomiast no, z drugiej strony, jak na zazwyczaj to, co widzimy w kwietniu, to ten spadek mały, jak sobie my próbujemy to oczyścić z tej sezonowości, to raczej tu mamy do czynienia z lekkim wzrostem stopy bezrobocia. I dla nas największy znak zapytania, bo znowu patrzymy jeszcze głębiej, dlaczego to bezrobocie rośnie i możemy uspokoić, że ponownie, tak jak w ostatnich miesiącach, tu głównie to niepotwierdzanie gotowości do pracy, spadek takich osób powoduje, że mniej osób odpływa z bezrobocia, czyli ono nam de facto trochę rośnie. I możemy tu z jednej strony uspokajać, że to cały czas te wątki regulacyjne, o których mówimy już od roku, ale no nie daje nam spokoju, dlaczego to jeszcze tak silnie wpływa już praktycznie rok po zmianie, a jednak z miesiąca na miesiąc znowu oczyszczamy sezonowości leciutko, to nie są wysokie wzrosty, ale trochę ta liczba bezrobotnych rośnie. No i właśnie w kontekście tych słabych danych o zatrudnieniu, takich nie najsłabych prognozach, słabnących o prognozach firm, jeśli chodzi o to, jak one chcą zatrudniać, to widzieliśmy przed miesiącem, NBP opublikował badanie, to jest właśnie ta niejasna sytuacja i ta lampka, która nam każe dużo dokładniej ten rynek pracy oglądać w najbliższym czasie.
1: No i jednocześnie wynagrodzenia na tym rynku pracy rosną najwolniej od 5 lat. To firmy już nie chcą dawać większych podwyżek? Czy pracownicy nie mają solidnych argumentów do tych podwyżek? Jedno i drugie?
0: Jedno i drugie i jeszcze trzecie, czyli no to, co jakby teraz taki mniejszy optymizm na rynku pracy, on już się utrzymuje bardzo długo i na pewno już ta siła pracowników, ona zmalała w porównaniu na przykład z tym, co było 2-3 lata temu, więc tutaj to też widzimy ten efekt właśnie taki, nazwijmy go cykliczny, czyli zależny od koniunktury, zależy od tego, jak bardzo pracodawcy nas potrzebują, ale jest jeszcze trzeci, który w ostatnich 3-4 latach ma bardzo silny wpływ na dynamikę wynagrodzeń, czyli płaca minimalna. W poprzednich latach ona rosła dużo mocniej, ona rosła bardzo mocno, przez co zwiększył się udział osób, które jakby pobierają płacę minimalną i te zmiany regulacyjne też na te wskaźniki bardzo wpływają. Więc zarówno to, że w tym roku płaca minimalna wzrosła o niespełna 4%, a rok wcześniej o prawie 8%, to jest ten czynnik, ale też oczywiście no, zawsze najważniejszy jest ten wątek, no, że jednak pracodawcy aż takiego popytu na pracę nie zgłaszają.
1: Przy czym to, co jest nie najlepszą wiadomością dla pracowników, no bo przecież wszyscy chcieliby zarabiać więcej, jest chyba niezłą z punktu widzenia inflacyjnego, zwłaszcza, że ta inflacja znów nas straszy.
0: Tak, znaczy inflacja bardzo właśnie niekorzystnie wpływa na tę sytuację, bo pewnie inaczej też ten spadek nominalnych wynagrodzeń odbieralibyśmy, gdyby nie ten podażowy wzrost inflacji, który nam jeszcze bardziej drenuje dochody. Ale to prawda, my tutaj te wynagrodzenia spadające, one bardzo mocno wzmacniają tą tezę, że przynajmniej w tej kategorii usług, tam inflacja jeszcze 2 lata temu z tego tytułu rosła bardzo mocno, czyli koszty pracy, które przekładały się, koszty pracy, a w usługach one stanowią po prostu większą część, to przekładało się na dużo silniejsze wzrosty inflacji w tych kategoriach, natomiast tu jest to na pewno czynnik, który nie powinien nam wzmacniać wzrostu inflacji, no bo wzrost inflacji, wiemy co się dzieje na Bliskim Wschodzie, on jest bardzo prawdopodobny, natomiast ten czynnik obok kursu złotego, bo to też nas bardzo mocno odróżnia od na przykład sytuacji z 2022 roku, to jest to, co nas powinno mocno chronić od właśnie silniejszego wzrostu inflacji, od na przykład ryzyka efektów drugiej rundy.
1: Najpierw zarabiamy, no a później sprzedajemy, wydajemy te pieniądze w sklepach i sprzedaż detaliczna wprawdzie wzrosła nam w kwietniu, ale tak niemrawo, dużo poniżej oczekiwań ekonomistów. Czy w tych niepewnych czasach inflacji, widma znów rosnących stóp procentowych, no i wolniej rosnących pensji, o których mówiliśmy przed chwilą, ostrożniej wyciągamy w sklepie kartę płatniczą z portfela?
0: Tak, to na pewno wpłynie, już szczególnie właśnie ten wątek realnych dochodów, bo jeżeli spada nam nominalnie pensja, inflacja rośnie, czyli realnie jesteśmy w stanie kupić mniej, a dane o sprzedaży detalicznej, te, które obserwujemy, to są właśnie te dane w ujęciu realnym, czyli nie za ile kupujemy, ale ile kupujemy. Natomiast to, co trochę na pewno trzeba uspokoić, że kwiecień to był bardzo silny efekt takich jednorazowych wątków. No marzec był bardzo silny, bo mieliśmy troszeczkę inny układ świąt Wielkiej Nocy, czyli w tym roku głównie zakupy spożywcze robiliśmy w marcu, bo święta były wcześniej. I takie efekty też mają znaczenie, bo właśnie te największe ruchy były w tych kategoriach I jeszcze też pamiętajmy, że w pierwszym kwartale ta sprzedaż oszła bardzo, bardzo mocno. Więc taki efekt odreagowania, on też jest nieco naturalny. I z naszego punktu widzenia trochę właśnie utrudnienie, bo czy to sprzedaż detaliczna, czy produkcja przemysłowa, ta zmienność danych z miesiąca na miesiąc wzrosła w ostatnim czasie bardzo mocno i chyba należałoby bardziej uśrednione dane analizować, więc jak uśrednimy, wykluczymy efekt świąt, no to jest spokojniej.
1: Czyli coś niepokojącego się z tym konsumpcyjnym silnikiem gospodarki dzieje, czy możemy tu uspokoić?
0: Na razie uspokoimy. On, tak jak powiedziałam, no on po tym takim bardzo silnym wzroście na pewno lekko spowolni przy tych dochodach. Natomiast zaczęłam od rynku pracy i o tej lampce, więc na to patrzymy. Jeżeli tutaj nic nie będzie, jak nie będzie jakiegoś takiego silniejszego wzrostu bezrobocia, to przy solidnych oszczędnościach, które w ostatnim czasie naprawdę wzrosły, to konsumenci dadzą sobie radę. A oczywiście zawsze wtedy będziemy mówić pod warunkiem, że sytuacja na Bliskim Wschodzie zacznie się uspokajać.
1: Przemysł też jakby znów wpadł w pewien letarg. Co tam się stało? Też sytuacja na Bliskim Wschodzie?
0: Raczej też odreagowanie. Jakbyśmy zobaczyli sobie, tak popatrzyli na te dane, to praktycznie wrzesień, grudzień, marzec mieliśmy takie skoki i piki tej produkcji przemysłowej i już wielkie oczekiwania na ożywienie, po czym przychodziło właśnie to lekkie odreagowanie i tak jak to było w kwietniu. I znowu, patrząc na to, jak to się w minionych miesiącach kształtuje i próbując popatrzeć właśnie z takiego większego trochę lotu ptaka, a nie zmienności z miesiąca na miesiąc, no to oczywiście my nie możemy mówić o tym długo już oczekiwanym dynamicznym ożywieniu aktywności w przemyśle, bo strefa euro, gorsze sygnały stamtąd płyną, bo oczywiście efekt wojny może zaczynać mieć już jakiś wpływ, ale tu nie ma jakiegoś bardzo mocnego spowolnienia, więc pewnie będziemy znowu wolniej ten przemysł będzie się ożywiał.
1: No to jak? Biorąc to wszystko razem, zaczął się ten drugi kwartał w gospodarce, kwartał naznaczony przecież już efektami wojny na Bliskim Wschodzie.
0: Tak, ale samo przyspieszenie wzrostu aktywności w drugim kwartale, ono jest bardzo prawdopodobne, bo wojna faktycznie, ale no w pierwszym kwartale mieliśmy do czynienia z takim solidnym spowolnieniem, bo PKB wzrosło o 3-4, a w czwartym kwartale powyżej 4, czyli jest to spora różnica. No jeszcze nie znamy szczegółów. My obstawiamy, że oczywiście to było związane z tą bardzo srogą zimą, która sporo inwestycji w budownictwie wstrzymała. Więc od drugiego kwartału zaczynamy tutaj wychodzić i pomimo jeszcze tych negatywnych różnych wątków, czy to z rynku pracy, czy właśnie wpływ Bliskiego Wschodu, to jednak to ożywienie w budownictwie i ten boom inwestycyjny pomoże. Bo generalnie w tym roku to, na co my najbardziej liczymy, to jest, tak jak patrzymy na dane, na układ danych, kumulacja inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych. To jest na ten rok i te inwestycje powinny nas bardzo mocno stabilizować.
1: No i co dalej w takim razie? Powiedzieliśmy, że konsumpcja, czyli ten jeden silnik gospodarki zapala takie małe ostrzegawcze światełko, no ale właśnie wspomniała pani o inwestycjach. Czy te długo zapowiadane inwestycje wreszcie odpalą swoje silniki?
0: Tak, one już na przykład w samorządach, to już naprawdę widzieliśmy, że ten efekt się zaczął w zeszłym roku i jeszcze bardzo niemrawo. Teraz jak patrzymy, czy to na plany inwestycyjne, czy na nowo uruchamiane inwestycje, to zaczynają wkraczać największe firmy. Oczywiście sektor centralny też, no tutaj mamy podpisane umowy na wykorzystanie tych środków unijnych, więc te niezależnie od takiej, one są bardziej po prostu niezależne od cyklu gospodarczego, bo to jest jednak spore finansowanie. Mamy oczywiście te ograniczenia, jeśli chodzi o KPO, to musimy wydać w bieżącym roku tutaj tą główną część, więc jest ten efekt, że to powinno być zdecydowanie dużo bardziej odporne na te wszelkie ryzyka globalne.
1: No to jeszcze jeszcze na koniec naszej rozmowy poprosiłbym o jakąś cyferkę, to jak z tym wzrostem gospodarczym w dalszych miesiącach, w kolejny i w tym roku może być?
0: Jeśli się doczekamy porozumienia do połowy roku i w drugiej połowie roku faktycznie te surowce stopniowo, ale zaczną spadać, to wzrośniemy powyżej 3,5 w tym roku, średnioroczny.
1: A to całkiem niezły wzrost.
0: Tak, to właśnie i to jest ta cała inwestycyjna nadzieja.
1: Aleksandra Świątkowska, ekonomistka Banku Ochrony Środowiska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A w studiu już Adam Ozga.
2: Miła cyferka. Trójka w ogóle jest fajna, jak jeszcze
1: tak, a trójka, to jest z plusem, taka trójka z plusem.
2: To tak, jak ja na studiach.
1: Chociaż niektórzy mogą tak powiedzieć, że czwórka z minusem. Na przykład.
2: Że 3,75. Cztery mniej. Tok 360 po godzinie 16. Będzie. Pamiętasz taki serial Narcos?
1: Nie.
2: Okej. Okay. To jest serial o najpierw o Pablo Escobarze pierwsze sezony, a potem o przestępczości narkotykowej w Meksyku i tamtejszych kartelach. No to teraz, jeżeli Narcos przeniesiemy na Podlasie, do małej wsi, gdzie zjawiło się czterech Meksykanów z kartelem Sinaloa współpracujących i tam...
1: Narcos z Podlasia.
2: Tak. I oni myśleli, że nikt się nie zorientuje.
1: Ale ktoś się zorientował.
2: A już bardzo dużo wie na ten temat Kuba Medek, nasz białostocki, podlaski reporter, i on dołączy do mnie w TOK 360.
1: Po 16. A to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik. Do usłyszenia.
3: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
4: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
5: Reklama.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 000 prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
18: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
19: Co za dzień.
20: Co się stało?
19: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
20: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
19: Meliski?
20: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
19: Czyli to takie pastylki antystresowe?
20: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
19: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
20: Na mnie i na Meliski.
21: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
22: Reklama.
23: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowem rządzi Stanisław Kracik. A policja sprawdza, czy nie doszło do złamania ciszy wyborczej podczas niedzielnego referendum. W Dzień Matki przypominamy nie tylko mamom, żeby się badały. Minęła 15, czas na informacje. TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Aleksander Miszalski po raz pierwszy zabiera głos po referendum, dziękując za 2 lata swojej prezydentury. W niedzielę mieszkańcy Krakowa, którzy wzięli udział w głosowaniu, zdołali odwołać go z funkcji prezydenta miasta.
0: Nie jestem z tego tytułu szczęśliwy, nie cieszę się, ale taka jest demokracja. Takie są jej uroki. Cieszę się bardzo również, że miasto na te najbliższe miesiące pozostaje w stabilnych rękach. Komisarz Kracik zadba o to, by w tym trudnym czasie Kraków nie pogrążył się w chaosie.
24: Stanisław Kracik będzie zarządzać miastem do czasu nowych wyborów. Dzisiaj powierzył mu tę funkcję premier. Tymczasem krakowska policja sprawdzi, czy radny Łukasz Gibała, proponując darmowy transport w dniu referendum, łamał ciszę wyborczą. Prawdopodobny kandydat na nowego prezydenta miasta w niedzielę opublikował wideo, na którym oferował osobom nie mającym jak dostać się do lokali wyborczych, że ich tam zawiezie. O tym i innych zgłoszeniach, które wpłynęły już na policję, Katarzyna Młynarczyk.
1: Na razie rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Krakowie Piotr Szpiech potwierdza 6 takich przypadków.
2: Dotyczyły tego, że w trakcie trwającej ciszy opublikowano w internecie deprecjonujące posty na temat prezydenta. Mieliśmy też zgłoszenie od osoby, która jadąc autobusem widziała reklamy referendalne.
1: Były też zgłoszenia dotyczące zrywania czy wieszania plakatów wyborczych, a także agitacji wyborczej.
2: Jeżeli rzeczywiście ten materiał dowodowy będzie wskazywał na to, że mogło dojść do naruszenia tych przepisów, wówczas te materiały są przekazywane do sądu i to sąd podejmuje dalsze decyzje.
1: Takie zgłoszenia cały czas mogą jeszcze na policję docierać. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
24: Amerykańskie ataki na południowy Iran stawiają pod znakiem zapytania przyszłość porozumienia pokojowego. Władze w Waszyngtonie liczą, że dodatkowa presja skłoni Teheran do ustępstw. O czym więcej teraz? Tomasz Orchowski.
5: Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio twierdzi, że porozumienie jest możliwe w ciągu kilku dni. Władze w Waszyngtonie liczą, że Teheran się w końcu ugnie, otworzy cieśninę Ormus i zrezygnuje z programu nuklearnego. W tym celu blokują irańskie porty, ale reżim wcale nie wydaje się cofać. Liczy, że Amerykanie nie wytrzymają presji świata, która wiąże się z blokadą cieśniny, kluczowego szlaku dla transportu surowców. Tyle, że to też niebezpieczna gra dla Iranu, który przez sankcje i zamrożenie aktywów boryka się z problemami gospodarczymi. Dlatego obecną sytuację można porównać do gry w cykora. Tomasz Szkowski, TOK FM.
24: Ani odchodząca Małgorzata Manowska, ani przychodzący Zbigniew Kapiński nie są legalnymi prezesami Sądu Najwyższego, uważa Rada Ławnicza tego sądu. Rada została wybrana w czasach rządów PiSu przez Senat, w którym większość miała ówczesna opozycja. Dzisiaj Rada podjęła uchwały dotyczące zmian, jakie właśnie zachodzą w Sądzie Najwyższym, mówi przewodniczący Rady Ławniczej Andrzej Kompa.
22: Sędzia Zbigniew Kapiński nie był i nie jest legalnym sędzią Sądu Najwyższego. Został powołany do Sądu Najwyższego w wadliwej i nielegalnej procedurze z udziałem niekonstytucyjnej tak zwanej Krajowej Rady Sądownictwa, a zatem jedynie uzurpuje sobie miano sędziego Sądu Najwyższego. Wobec powyższego nie można uznać, że Zbigniew Kapiński został ubrany legalnie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego.
24: Rada jest także przekonana, że prezydent Karol Nawrocki, który powołał Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, złamał tym samym prawo i powinien za to odpowiedzieć przed Trybunałem Stanu. Nowy prezes Zbigniew Kapiński nie zgadza się na wyłączanie sędziów powołanych przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa. Już wydał w tej sprawie zarządzenie. Anna Gmiterek-Zabłocka.
25: Chodzi o zarządzenie, które wydał sędzia Zbigniew Kapiński, a które dotyczy Izby Karnej. Rzecz w tym, że wnioski o wyłączenie sędziego z tego powodu, że był niewłaściwie powołany na wniosek upolitycznionej KRS, nie będą nawet rejestrowane w specjalnej kontrolce rozstrzygnięć. Mają pozostawać w aktach danej sprawy karnej bez podejmowania dalszych czynności, mówi sędzia Michał Laskowski.
26: Wydał zarządzenie, które no tutaj odmawia rejestrowania w ogóle wniosków o wyłączenie sędziego z tego powodu, inaczej niż w trybie z ustawy o Sądzie Najwyższym. No, jak sądzę, pan Kapiński jest ewidentnie po tamtej stronie, że tak powiem, po stronie neosędziów.
25: Jeśli neosędzia w danej sprawie karnej będzie orzekał, to taki wyrok może być podważony. Stąd właśnie wnioski o wyłączanie, które teraz mają pozostawać bez rozpoznania. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
24: Badamy, nie tylko mamy. Pod takim hasłem ruszyła akcja Amazonek, która ma przypominać o profilaktyce raka piersi i innych nowotworów występujących u kobiet. W całym kraju organizowane są spotkania, na których można dowiedzieć się, jak i kiedy się badać.
27: Przykładamy dużą powierzchnię palców,
3: i lekki ucisk ruchami okrężnymi od nasady piersi aż do sutka.
4: Badamy się nie po to, żeby coś znaleźć, tylko po to, by być pewnym, że jesteśmy zdrowe.
3: Wcześniej wykryty rak piersi jest w pełni wyleczalny.
4: Często mówimy, wolimy nie wiedzieć, a my mówimy, idź na badania.
24: Mówiły uczestniczki akcji profilaktycznej na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Na zachodzie upał, są ostrzeżenia meteo, tam około 30 stopni, 25 w centrum, około 20 na wybrzeżu. Tylko na północy więcej chmur, wieczorem miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, na Pomorzu Wschodnim burze. Od 15 na wybrzeżu, około 20 do 26 na Podkarpaciu jutro. Miejscami może też jutro przelotnie popadać.
23: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
25: Anna Piekutowska, jest 15.06, a to jest audycja Zapytam Inaczej, a ze mną w studiu dr Janina Petelczyc ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
25: Znowu wraca dyskusja o zrównaniu wieku emerytalnego dla kobiet i dla mężczyzn, tym razem dzięki ministrze Pełczyńskiej-Nałęcz, która w kilku mediach powtórzyła, że system dyskryminuje mężczyzn, a różnica 5 lat między kobietami a mężczyznami jest anachroniczna. To jest zresztą argument podnoszony od lat przez wielu ekspertów i ekspertki, między innymi przez panią. Czy cieszy się pani w takim razie, że ten temat wraca do dyskusji publicznej, mimo tego, że on politycznie dalej jest bardzo ryzykowny?
6: Jednocześnie się cieszę i nie. To jest też bardzo ciekawe, jak opowiedziała pani, że pani ministra mówi o dyskryminacji mężczyzn, bo pamiętam, jak jeszcze kilka lat temu rozmawiałyśmy na ten temat. No, już od wielu lat mamy tę nierówność w kontekście dyskryminacji kobiet, bo przypomnijmy, że ten niższy wiek emerytalny kobiet w naszym systemie emerytalnym, z naszym równaniem, które liczy nasze świadczenie, jest po prostu niekorzystny dla kobiet. Mamy średnio 1/3 niższe emerytury, nie tylko dlatego, że mniej zarabiamy, ale też dlatego, że przechodzimy na emeryturę o 5 lat wcześniej, więc to chciałam zauważyć, że jest takie przesunięcie bardzo interesujące, znamienne i myślę, że typowe dla całego świata, a nie tylko dla Polski.
25: No to wynika z tego, że system emerytalny jest po prostu niekorzystny dla wszystkich.
6: No nie, myślę, że przede wszystkim powinniśmy się wszyscy bardzo cieszyć, że w ogóle istnieje system emerytalny, bo on zapewnia nam w razie zajścia ryzyka, tak zwanego ryzyka starości, jednak świadczenia, dzięki którym w tej chwili ponad 5,5 miliona osób w Polsce może żyć godnie, więc absolutnie nie. Myślę, że jest problemem nierówny wiek emerytalny i o tym rzeczywiście mówimy od dawna i myślę, że wyrównanie wieku emerytalnego nie tylko rozwiązywałoby problem tego, że mężczyźni czują się dyskryminowani, ale przede wszystkim bardzo mogło przyczynić się, by się przyczynić do tego, żeby nasze emerytury, emerytury kobiet były jednak trochę wyższe. I widzimy od lat oczywiście tą dyskusję. Badacze pokazują, że od wielu, wielu lat nasze życie się wydłuża i wydłuża się też życie w zdrowiu. Mówię oczywiście o średniej, bo pewnie wejdziemy za chwilę w szczegóły. A to oznacza, że każde kolejne pokolenie spędza coraz więcej lat na emeryturze. I w tej chwili może dojść do sytuacji, w której 1/3 życia kobiety, przechodząc w wieku lat 60 na emeryturę, spędzą na emeryturze i rzeczywiście wydaje się, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, choć oczywiście sam wiek emerytalny jest tylko takim momentem przejścia. Liczy się też to, jaki mamy rynek pracy, czy on jest przychylny osobom starszym, czy kobietom i mężczyznom starszym, czy jesteśmy w dobrym zdrowiu, czy dbamy o profilaktykę, czy mamy odpowiednie nakłady na ochronę zdrowia, czy mamy możliwości dokształcania się, kiedy jesteśmy starszymi pracownikami czy pracowniczkami. Także to jest bardzo wiele, to jest system naczyń połączonych.
25: No ale my nie widzimy tego tak na co dzień dyskutując, bo wraca ta kwestia płci, a sytuacja socjoekonomiczna, styl życia i tak dalej, to w ogóle nie funkcjonuje w tej dyskusji. To jest szeroko, powiedzmy, nazwę to tak odważnie, kwestią klasową, która jest całkowicie pomijana, jest taką ślepą plamką. Co nam to mówi o tym systemie i o naszym społeczeństwie?
6: Że ja bym powiedziała, że nie widać kwestii klasowości, dochodu, wykształcenia, wpływu na nasze dalsze trwanie życia w polityce i w takim dyskursie codziennym. Natomiast w naukowym świecie jest to badane od bardzo wielu lat i mamy badania SHARE, które pokazują, że osoby, które mają niższe dochody, które mają niższe wykształcenie, przeciętnie żyją krócej, więc te tablice dalszego trwania życia są różne w zależności od tego, jakie mieliśmy szanse wcześniej. Jest mnóstwo propozycji, modeli, wypracowań, opracowywanych przez badaczy, którzy mówią na przykład o tym, że powinniśmy mieć jakiś rodzaj solidarnościowej składki. To jest taki bardzo znany tekst Roberta Holtzmana sprzed już dekady, bo problemem tak naprawdę i wyzwaniem jest to, że każde społeczeństwo jest bardzo heterogeniczne, jest bardzo zróżnicowane i my proponujemy wszystkim dokładnie to samo rozwiązanie. I ja rozumiem, że to wzbudza emocje, chociaż akurat w Polsce skupia się na płci, ale tak naprawdę jest tak, jak pani mówi. To jest kwestia tego, jaką pracę wykonujemy, jak długo pracujemy, czy mamy wykształcenie wyższe, czy nie, czy średnie, czy podstawowe. To jest też kwestia przede wszystkim dochodu, stylu życia. Bardzo wiele rzeczy się na to przekłada. Także trudno byłoby znaleźć model idealny, ale myślę, że wyrównanie wieku emerytalnego i no, nie zgodzę się tu z panią Pełczyńską na Łęcz i powiem, że jednak chyba lepiej w górę, albo chociaż zacznijmy od 63 dla wszystkich, byłoby lepsze i z powodów poczucia niebycia dyskryminowanym i z poczucia zwiększenia świadczeń kobiet.
7: Ostatnio przeprowadzony sondaż dla Rzeczpospolitej przez IBRIS pokazuje, że większość Polaków jest za zrównaniem wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn, pod warunkiem, że będzie to wiek emerytalny zrównany w dół, czyli do 60 roku życia. Takie są nastroje, ale czy gdyby tak się wydarzyło, gdybyśmy jednak zrównali ten wiek emerytalny, trochę abstrahując od tego, czy w górę, czy w dół, to czy ten system stałby się bardziej sprawiedliwy?
6: Myślę, że tak, że wyrównanie wieku emerytalnego jest dobrym kierunkiem, bo z wielu powodów. To znaczy oczywiście ten nierówny wiek emerytalny kobiet i mężczyzn był w bardzo wielu krajach. Teraz już jest prawie, nie ma go prawie nigdzie. Polska i Austria są tymi krajami. Austria już dąży do wyrównania. Wynika oczywiście z pracy opiekuńczej kobiet, tak? Nie zapominajmy o tym, że to się stąd wzięło, że kobiety pracowały de facto i do dzisiaj część z nich pracuje na dwa etaty, zajmując się dziećmi. Teraz też często zajmujemy się osobami starszymi, nie tylko dziećmi, jeżeli nawet ktoś powie, no nie ma dzieci, ale jest to sporo osób starszych, więc jakby stąd się to brało. Natomiast jeżeli stworzymy odpowiednie instytucje opiekuńcze, jakoś wesprzemy też naszych starszych rodziców, żeby mieli lepsze zdrowie, czyli nie tylko my wesprzemy rodziców, ale system będzie wspierał osoby starsze, to zdecydowanie wszystkim żyłoby się lepiej. Także myślę, że zrównanie wieku emerytalnego jest dobrym pierwszym krokiem. I chciałam jeszcze dodać do tych kwestii takich związanych z różną pracą, różnym zawodem, że oczywiście są takie prace, w których nie da się pracować do 65 choćby roku życia. No ale po pierwsze możemy część osób jakoś częściowo wyłączyć, co się dzieje, chociażby mamy różnego rodzaju emerytury pomostowe. No pytanie, jak to jest ustalane, kto ma do tego prawo, a kto nie. A po drugie, co zawsze staram się przypominać, my płacimy składkę emerytalno-rentową. Czyli my nie płacimy tylko na system emerytalny, ale także na rentowy. Jeżeli ktoś rzeczywiście nie jest w stanie funkcjonować już na rynku pracy w takim formie jak wcześniej z powodów zdrowotnych, no to dlatego mamy cały system rentowy. I być może Polacy nie mają do tego systemu zaufania, ale z całą pewnością jest to także ochrona przed ryzykiem niemożności wykonywania pracy, jeszcze zanim osiągnie się ten ustawowy wiek emerytalny.
7: Ale gdybyśmy chcieli tak policzyć te emerytury całkowicie sprawiedliwie, czyli wziąć pod uwagę długość życia, zdrowie, ryzyko śmierci, to czy nie dostalibyśmy na koniec systemu, który właśnie premiuje tych najbogatszych i najlepiej wykształconych?
6: Nie, myślę, że nie, bo wtedy byśmy im skracali, jakoś zmieniali te zasady obliczenia. Czyli jeżeli najbogatszy żyje dłużej, to liczylibyśmy przez, większy byłby mianownik, przez który dzielimy ten zgromadzony kapitał, ale wydaje mi się, że to nie do końca jest krok w dobrym kierunku. My też mamy uśrednione tablice kobiet i mężczyzn i znowu słyszę, że mężczyźni się przeciwko temu burzą, ale jest to też pewnego rodzaju wyrównawcze w stosunku do tego, że kobiety mają niższe pensje, częściej rezygnują z pracy z powodów, o których mówiłyśmy wcześniej. No i wcześniej odchodzimy też niestety z rynku pracy w wieku starszym. Natomiast no, trzeba poszukać jakiegoś modus operandi, tu jakiegoś rozwiązania, które nie będzie idealne dla wszystkich, ale będzie przynajmniej bardziej sprawiedliwe w odczuciu takim powszechnym. No tak jak pani sama zauważyła, my na co dzień nie rozmawiamy o tych nierównościach klasowych. Jest świetną metodą, jest po prostu pamiętanie o tym, że system emerytalny jest takim papierkiem lakmusowym, który mówi nam wszystko o wszystkim, co się działo wcześniej. wcześniej. Więc jeżeli my będziemy dbali o tą lepsze pensje, równe pensje między kobietami a mężczyznami, cały czas jest różnica i o tym też nie zapominajmy w tych samych zawodach, a nie mówiąc o tym, że sfeminizowanych są niższe wynagrodzenia. Jeżeli będziemy dbali o to zdrowie, jeżeli naprawdę wreszcie zaczniemy mieć większe nakłady na ochronę zdrowia, tutaj u pani redaktor była dwa dni temu Maria Libura, która teraz poleca jej raport najnowszy o finansowaniu ochrony zdrowia. Mamy pomysły, możemy to wdrażać i wtedy te różnice, które są wcześniej, w jakiś sposób udałoby nam się zniwelować.
7: Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Janina Petelczyc ze Szkoły Głównej Handlowej była moją państwa gościnią.
6: Dziękuję bardzo.
7: Zapraszam państwa na informacje o 15.20. Po nich wracamy i będziemy rozmawiać o Litwie i krajach bałtyckich, które zmagają się z atakami rosyjskimi.

0: Autopromocja.
1: Pierwszy program TOK FM to jest pierwsza audycja na żywo. Pierwszy przegląd prasy, pierwsi goście i pierwsze podsumowania. Na bieżąco weryfikuje wiadomości i zapowiada wydarzenia dnia. Pierwszy program TOK FM dla tych, którzy chcą wiedzieć wcześniej. Zapraszam od poniedziałku do piątku, od 5 rano. Wojciech Muzal.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
9: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
8: Sprawdź to sam, check out, kusi ceną każdy dział.
9: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
10: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 15.20, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Na początek utrudnienia na krajowej 22 w województwie pomorskim. Po wypadku w miejscowości Gnojewo zablokowana jest trasa na odcinku Malbork-Swarożyn. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Służby wyznaczyły objazdy. Żaneta Cwalina-Śliwowska została wiceministrą sportu i turystyki, poinformował resort na portalu X. To posłanka klubu Centrum, a także trenerka sportów tanecznych. Jej doświadczenie pedagogiczne, działalność społeczna oraz wieloletnie zaangażowanie w sport to ważne wzmocnienie i nowa energia dla ministerstwa, brzmi komunikat resortu sportu i turystyki. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu twierdzi, że USA naruszyły zawieszenie broni, przeprowadzając ataki w prowincji Hormozgan na południu kraju. Amerykańska armia poinformowała wczoraj, że zaatakowała irańskie łodzie próbujące rozmieścić miny, a także przybrzeżne wyrzutnie rakiet. Określiła to jako działania w samoobronie. Do incydentu doszło w rejonie portowego miasta Bandar Abbas nad cieśniną Ormuz. Lawinowo rośnie liczba skarg w sprawie łamania przepisów o ochronie danych osobowych. W ubiegłym roku było ich już 20 tysięcy od administratorów danych oraz 16 tysięcy od indywidualnych osób. To o 40% więcej niż w poprzednich latach. Jak mówi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski, najczęściej skargi dotyczą sektora bankowego, medycznego, a także naruszeń związanych z monitoringiem.
13: W piątek podpisałem taką decyzję administracyjną nakładającą karę kilkudziesięciu tysięcy złotych na jednego z mieszkańców akurat miejscowości podwarszawskich, który od dłuższego czasu monitoruje swoich sąsiadów, zagląda im do prywatnych pomieszczeń i żadne służby do tej pory nie dały sobie z tym rady.
12: Prezes UODO radzi, by być ostrożnym w udostępnianiu swoich danych. Warto też, podkreślają eksperci, zastrzec PESEL w aplikacji mObywatel. Niż demograficzny zaczyna uderzać w przedszkola. Olsztyn prognozuje, że w najbliższych latach do miejskich przedszkoli może uczęszczać o 20% mniej dzieci. Samorząd już zmniejsza liczbę grup, ale też zamyka placówki. placówki. W Elblągu za to urzędnicy zamierzają zmniejszyć liczebność grup oraz organizować oddziały integracyjne. Mieszkańcy 5 miejscowości w gminie Puck nadal nie mają czystej wody. Władze czekają na wyniki kolejnych testów. Wcześniejsze wskazały obecność bakterii z grupy coli w związku z sytuacją kryzysową. Dzisiaj uczniowie szkoły w Leśniewie rozpoczęli naukę zdalną. Gmina cały czas dystrybuuje wodę butelkowaną oraz zabezpiecza dostawy z beczkowozów. Za chwilę jeszcze prognoza pogody.
10: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
12: Najcieplej dziś na zachodzie, tam około 30 stopni, 25 w centrum, 20 na wybrzeżu. Wieczorem miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, a na Pomorzu Wschodnim burze. W nocy zagrzmi w pasie od Kujaw przez Mazowsze po Lubelszczyznę, a jutro znowu ciepło od 15 do 26 stopni. Miejscami może przelotnie popadać.
10: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
14: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
15: Anna Piekutowska, zapytam inaczej. Dzisiaj przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyjechała do Litwy na spotkanie z przywódcami państw bałtyckich. Po serii incydentów z dronami nad Litwą, Łotwą i Estonią teraz trwa wspólna konferencja i widzę właśnie jednym okiem, że Ursula von der Leyen powiedziała, że chce pochwalić odporność narodów bałtyckich. Odpowiedzieliście ze spokojem i odpowiedzialnością i z jasnym przesłaniem do Rosji. Zawiedziecie się. Jeśli chodzi o te incydenty z dronami, to one jeszcze kilka miesięcy temu mogłyby być potraktowane jako no, jakieś po prostu pojedyncze wypadki w Ukrainie, tak jak epizody wojny. Dzisiaj coraz częściej mówi się o i testowaniu odporności NATO, i wojnie hybrydowej, i przygotowaniach regionu na scenariusz konfliktu z Rosją, i o tym, czy państwa bałtyckie stają się laboratorium nowego rodzaju zagrożeń ze strony Rosji. Porozmawiam z profesor Aleksandrą Kuczyńską-Zonik z Zespołu Bałtyckiego w Instytucie Europy Środkowej. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Pani profesor, co symbolizuje dzisiejsza wizyta von der Leyen w Wilnie? Czy to jest taki gest politycznej solidarności, czy jednak sygnał o tym, że Unia będzie traktowała rosyjskie zagrożenie jako problem bezpieczeństwa dla całej Europy?
16: Tak, przede wszystkim jest to bardzo ważny symbol, ważny znak polityczny, że państwa europejskie wspierają, solidaryzują się z państwami bałtyckimi, bo tu nie tylko o Litwę oczywiście chodzi, ale o wszystkie państwa bałtyckie, które w ostatnim czasie rzeczywiście są narażone na coraz większe pojawienie się tych dronów w ich przestrzeni powietrznej, czyli jednocześnie jest to znak solidarności, takie mocne wsparcie, co jest też bardzo istotne, ponieważ chodzi o to, żeby pokazać, że nie jest to jedynie problem tych małych państw, które leżą na peryferiach, powiedzmy, Unii Europejskiej, ale jednocześnie właśnie pokazać, że wszystkie państwa Unii Europejskiej wspierają. I temu również właśnie służy ta wizyta, żeby pokazać, czy żeby dowieść, wypracować specjalne środki, mechanizmy wsparcia, konkretnego wsparcia tym państwom, dlatego że no właśnie z racji ich położenia geopolitycznego, geograficznego, jednocześnie są tym buforem, można było powiedzieć, państwami, które w pierwszej mierze są narażone na bezpośrednie zagrożenie ze strony Rosji i to wymaga no właśnie nie tylko takiego ogólnego politycznego znaku solidarności, ale konkretnych mechanizmów, środków, konkretnego wsparcia ze strony Unii Europejskiej.
15: W ostatnich dniach i mieszkańcy Wilna schodzili do schronów i NATO podrywało myśliwce, Estonia zestrzeliła drona. No, to jest już chyba nowa normalność na wschodniej flance NATO.
16: Niestety tak. Te incydenty, które no właśnie wcześniej były jakimiś incydentalnymi przypadkami, teraz pojawiają się coraz częściej. Wynika to oczywiście z jednej strony z intensywnego kursu ukraińskiego, to znaczy więcej dronów pojawia się w tych rejonach, są wysyłane z Ukrainy w konkretnym celu, żeby dosięgnąć strategiczne obiekty rosyjskie. Niemniej jednak Rosja wyczuła, tak, nauczyła się, że z łatwością może bądź zagłuszać sygnały GPS tych dronów, bądź nawet fałszować je w ten sposób, że są one kierunkowane celowo na tereny państw bałtyckich. W związku z tym tutaj Rosja odnosi, no, powiedzielibyśmy, korzyści z racji tego, że pojawiają się te drony w przestrzeni powietrznej państw bałtyckich i w związku z tym wymaga to zdecydowanych reakcji tych państw.
15: No właśnie, bo jaką NATO ma odpowiedź na taką sytuację, kiedy nie ma otwartego ataku, ale jest taka permanentna destabilizacja małymi incydentami?
16: No tutaj też nie ma jednoznacznej odpowiedzi, w jaki sposób powinniśmy postępować z tego typu zagrożeniami, ponieważ z jednej strony są wypracowane procedury w czasie wojny, są też mechanizmy, jak reagować w czasie pokoju, czy w takiej sytuacji, gdzie mamy tak naprawdę, no nie mamy jeszcze takiej wojny militarnej, ale wiemy, że czerwone linie, powiedzmy, zostały naruszone i państwa bałtyckie bez przerwy są narażone na różne ataki, różne wymiary, powiedzielibyśmy, tej wojny hybrydowej. Natomiast zawsze trzeba się zastanowić i przeanalizować konkretny przypadek, bo z inną sytuacją mamy do czynienia, kiedy dron pojawia się w przestrzeni, czy kieruje się w kierunku, czy jest elewany w kierunku jakiegoś obiektu o znaczeniu strategicznym, elektrowni, czy innego rodzaju tego typu obiektu, czy na przykład znajduje się nad jakimś infrastrukturą mieszkalną, a inaczej na przykład leci nad lasami. W związku z tym to jest zawsze pytanie o konkretnego drona, konkretną sytuację. Niemniej jednak właśnie to zestrzeliwanie dronów pokazuje, czy ten przypadek estoński, ale też przypadek Litwy, gdzie wydano konkretne ostrzeżenia, proszono ludzi, żeby schowali się do stronów, pokazuje, że państwa są przygotowane i adekwatnie reagują do tej
15: sytuacji.
16: No
15: chyba, że jeśli chodzi o Łotwę, no bo przecież kryzys wokół incydentów z dronami tam doprowadził do upadku rządu, bo mieszkańcy zaczęli pytać, dlaczego mamy rekordowe wydatki na wojsko, a bezpieczeństwo, państwo nadal nie może zapewnić bezpieczeństwa.
16: Tak, to jest rzeczywiście taki przypadek, gdzie z jednej strony Łotwa pokazywała siebie jako państwo, powiedzielibyśmy, taką potęgę regionalną potęgę dronową, była inicjatorem koalicji dronowej i jakby wydawałoby się, że jest naprawdę dobrze przygotowana. Tymczasem procedury nie zadziałały, społeczeństwo nie zostało poinformowane na czas i de facto tutaj konsekwencje poniósł nie tylko minister obrony bezpośrednio, ale spowodowało to upadek rządu, czyli taki kryzys polityczny, wewnętrzny. Był tego konsekwencją. Natomiast ja bym chciała też zwrócić uwagę na fakt, że każdy taki przypadek, każdy incydent w jakiś sposób umacnia te państwa. To znaczy państwa mogą się przygotować na jeszcze większe kryzysy i wydaje mi się, że no właśnie o ile sytuacja Łotwy pokazuje, że nie można w 100% polegać na systemach antydronowych, że nigdy w 100% nie jesteśmy bezpieczni przed tego typu zagrożeniem, to staramy się dopracować te procedury i te mechanizmy, które już mamy, tak żeby właśnie w jak największy sposób się zabezpieczyć. Oczywiście właśnie pamiętając, że w 100% nie jest to realne i też zależy de facto od reakcji społeczeństwa, czy śledzi te komunikaty, czy postępuje zgodnie ze wskazaniem.
15: Oczywiście wszystko się dzieje w tym momencie, więc trudno mówić o śledzeniu jakichś szerszych przesunięć czy zachowań, ale czy potrafi pani odpowiedzieć na pytanie, czy widać już jakąś zmianę nastrojów, na przykład większy lęk, zmiana myślenia o przyszłości właśnie w społeczeństwach bałtyckich?
16: Myślę, że kwestia bezpieczeństwa szeroko rozumianego jest tematem, który od dłuższego czasu się pojawia w narracji państw bałtyckich, więc społeczeństwo jest dobrze oznajomione z tym tematem. Oczywiście zawsze istnieje pewna przestrzeń, żeby jeszcze poprawić, żeby jeszcze bardziej przygotować to społeczeństwo, ponieważ de facto nie wiemy, jakie zagrożenia mogą się pojawić. Rosja cały czas nas testuje i tak naprawdę właśnie ten wszystko tak naprawdę jest w tej grze dozwolone. Niemniej jednak wydaje mi się, że pod względem właśnie odporności państwa bałtyckie zdają egzamin i też wiele kwestii właśnie pokazuje, że są one przygotowane przynajmniej w tym aspekcie, w jakim mogą, no bo biorąc pod uwagę oczywiście te ograniczone zasoby, to państwa bałtyckie robią wszystko, co w ich mocy de facto, właśnie żeby się uchronić przed tego typu zagrożeniami.
15: To jest jasne, że Rosji chodzi nie tylko o to militarne zastraszenie, ale też podważanie zaufania do własnych instytucji, do armii, do samego NATO, ale czy Kreml próbuje też stworzyć taką sytuację, w której społeczeństwa państw bałtyckich zaczną zadawać pytania, no na przykład, czy wsparcie dla Ukrainy nie sprowadza zagrożenia też tam?
16: Tak, oczywiście to jest, powiedzielibyśmy, pewne nowum, które się pojawia w rosyjskiej kampanii informacyjnej przeciwko państwom bałtyckim. Ponieważ właśnie te drony pojawiające się w przestrzeni powietrznej, ukraińskie drony, no, mogą być odebrane przez część społeczeństwa jako właśnie w jakiś sposób włączenie tych państw do wojny. Tego typu właśnie komunikaty płyną ze strony Rosji, że to państwa bałtyckie celowo udostępniają swoją przestrzeń, co jest oczywiście nieprawdą. Więc Rosja jak najbardziej wykorzystuje, dlatego tutaj z punktu widzenia państw bałtyckich jest utrzymanie jasnego przekazu do swoich społeczeństw. Też Rosja oczywiście próbuje zjednać sobie swoich zwolenników w przestrzeni globalnej. Też stara się na gruncie prawa międzynarodowego wypracować pewne ustępstwa dla siebie, właśnie pokazując, że na przykład państwa bałtyckie łamią prawa Rosjan etnicznych mieszkających na terytorium państw bałtyckich, które uprawnia de facto Rosję do ingerowania w sprawy państw bałtyckich. Więc jak najbardziej tutaj widzę szereg takich ryzyk, wyzwań, które mogą stanowić pewien wyłom oczywiście w spójności państw bałtyckich. Nie jest to problem dnia dzisiejszego, w sensie od lat 90. te państwa borykają się z różnymi wyzwaniami związanymi właśnie z obecnością mniejszości rosyjskojęzycznej w tych państwach. Natomiast myślę, że tutaj dużo też rzeczy, przynajmniej może nie zostało naprawionych, ale zintensyfikowano pewne reformy i w edukacji, w kwestii medialnej, w przestrzeni informacyjnej właśnie na rzecz zwiększania tej spójności.
15: Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Profesor Aleksandra Kuczyńska-Zonik z Zespołu Bałtyckiego w Instytucie Europy Środkowej była ostatnią gościnią Zapytam Inaczej. Jeszcze raz dzięki serdeczne.
16: Dziękuję bardzo.
15: Program przygotowała Katarzyna Murawska, realizowali Adam Szuraj i Szymon Baluta. Za chwilę informacje TOK FM, po nich jeszcze więcej sportu. Michał Waszkiewicz już jest na nasłuchu, żeby państwu opowiedzieć, o czym w programie, a ja słyszę takie ciche dźwięki odbijanej piłeczki tenisowej, tak? Dobrze słyszę?
17: No tak, dobrze słyszysz. No déjà vu, co mamy zrobić? No jest duży turniej, mamy na miejscu swojego człowieka, więc będziemy kuć to tenisowe żelazo, póki gorące. Dziś może nie tak dobry dzień jak wczoraj. Mamy pierwszą porażkę Polaka na kortach Rolanda Garrosa, ale o tym za chwilę szerzej opowie Przemysław Pozowski. No bo wprawdzie dzisiaj Jan Urban ogłosił powołanie do kadry, ale to mecze towarzyskie, mundial, na mundial nie jedziemy, więc skupiamy się rzeczywiście na tenisie, zwłaszcza, że wiemy też, o której jutro zagra między innymi Iga Świątek i o tym też będziemy z Przemkiem Pozowskim sobie rozmawiać. Już za chwilę z tym Paryżem się połączymy, więc serdecznie zapraszam.
15: Ja również dołączam się i zapraszam i my słyszymy się jutro po 14:00. Anna Piekutowska.
18: Autopromocja. To, co się dzieje na rynkach obligacji w tej chwili na świecie, wygląda bardzo niepokojąco. To jest wszystko droga w stronę trudniejszych czasów, nie tylko gospodarczo, ale także politycznie. Cotygodniowe podsumowanie roku zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji TOK FM.
19: Autopromocja.
20: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
3: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
6: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
12: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
11: A może ekspres do kawy, automatyczny.
12: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
11: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
12: No.
13: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super.

0: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2 plus 1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów. 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 15.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Ambasador Rosji w Berlinie na dywaniku w niemieckim MSZ-cie to w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę oraz apelem Moskwy do zachodnich placówek dyplomatycznych o opuszczenie Kijowa. Przekazaliśmy Rosji wyraźnie, nie damy się zastraszać i dalej z pełną mocą będziemy wspierać Ukrainę, podkreśla resort. Ukraińskie służby antykorupcyjne skierowały do sądu sprawę dotyczącą byłej premierki Julii Tymoszenko. Liderka partii Batkwiszczyna jest podejrzewana o proponowanie łapówek deputowanym do parlamentu. Sprawa została ujawniona w styczniu w związku z propozycją przekazania nielegalnych korzyści posłom do Rady Najwyższej Ukrainy. Według śledczych nie chodziło o jednorazowe porozumienie, ale o regularny mechanizm współpracy, który przewidywał wypłaty z góry i był zaplanowany na dłuższy

0: To skoro już o zdrowiu mowa, rząd planuje szeroką kampanię promującą profilaktykę z udziałem spółek Skarbu Państwa. Koordynacją projektu ma się zająć Ministerstwo Zdrowia, a działania informacyjne mają pojawić się w PKP Intercity, na Orlenie i w liniach lotniczych LOT, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
1: To jest zachęcenie podmiotów związanych z infrastrukturą do samodzielnych akcji profilaktycznych i zdrowotnych. To wsparcie tych akcji, które już realizuje Ministerstwo Zdrowia poprzez udostępnienie niezbędnej infrastruktury oraz kanałów informacyjnych.
0: Resort infrastruktury ma również promować bezpieczne zachowania i obowiązki, na przykład noszenie kasków przez dzieci korzystające z hulajnóg, który zacznie obowiązywać 1 czerwca. A rząd Szwecji ogłosił 50% obniżkę cen biletów okresowych na przejazd w transporcie publicznym, aby złagodzić skutki kryzysu paliwowego. Zniżka ma obowiązywać od 1 lipca do końca roku. Grupa docelowa to osoby dojeżdżające do pracy, a celem jest zmniejszenie zużycia paliwa, podkreślił premier. To kolejne podobne działania rządu. W połowie maja zdecydował on o obniżeniu podatku od paliw, wsparciu branży lotniczej oraz rolnictwa. Wieczorem na północy możliwe są przelotne opady deszczu, na Pomorzu Wschodnim burze, w nocy zagrzmi w pasie od Kujaw przez Mazowsze po Lubelszczyznę. Jutro znowu ciepło, od 15 stopni na wybrzeżu, około 20 w centrum do 26 na Podkarpaciu. Miejscami może przelotnie popadać.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
4: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. RukiDachy.pl.
5: Jeszcze więcej sportu. Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Trwa trzeci dzień wielkoszlemowego French Open. Dziś kończymy mecze pierwszej rundy w nieco mniej euforystycznym nastroju, bo chilijski tenis skruszył nam nieco ten biało-czerwony mur, który budowaliśmy przez dwa pierwsze dni turnieju. Humory wciąż jednak dobre, może inaczej. Mój dobry, a czy w rzeczywiście liczbie mnogiej, to już pytanie do drugiej połowy redakcji sportowej Tok FM. Przemek Pozowski jest cały czas w Paryżu. W jakim nastroju? Dzień dobry.
6: Dzień dobry. W dobrym, choć oczywiście no, troszkę mnie zasmucił dzisiaj ten mecz Kamila Majchrzaka, bo to jest bardzo dobry tenisista. To jest facet, który w tym roku potrafił wygrać seta z Nowakiem Dżokowiczem, ale którego troszeczkę ten sezon został zahamowany przez uraz, którego się nabawił. Jeszcze w Miami tak naprawdę opowiadał kiedyś o tym, kiedyś w kwietniu w studiu Radia Tok FM w Warszawie. No i wrócił na Hamburg, tam przegrał jeden mecz, natomiast jechał na Garrosa z jakąś nadzieją, że już powoli wraca, ale jednak to jeszcze nie było to. A inna rzecz jest taka, że Tabilo to jest naprawdę spec od mączki, zagrał bardzo dobrze i króciutki ten mecz, na niecałe 2 godziny. I 3 sety. I Kamil Majchrzak pierwszym z Polaków, który odpadł.
5: Tak, a więc wciąż 5 w drugiej rundzie. Jak patrzyliśmy, Przemek, na drabinkę po losowaniu, wiedzieliśmy już, kto z kim zagra. Mówię oczywiście o tej biało-czerwonej armii w Paryżu. No to spodziewaliśmy się, że Kamil Majchrzak będzie miał ciężko stabilo, bo to jednak ekspert od mączki i to się dzisiaj sprawdziło. Zwłaszcza biorąc też pod uwagę to, co powiedziałeś, czyli jednak dochodzącego dopiero i budującego formę Kamila Majchrzaka po kontuzji. Spodziewaliśmy się także pewnie, że ciężko będzie miała Maja Chwalińska. Raz, że brak doświadczenia w głównej drabince French Open, a dwa, że jednak bardzo dobra rywalka. No ale Maja Chwalińska nas wczoraj mocno zaskoczyła. Ty miałeś okazję z nią porozmawiać, więc może zanim wrócimy do tego, co dzieje się dziś na kortach French Open, co będzie działo się także jutro, bo jutro już mecze drugiej rundy. Posłuchajmy, co wczoraj po tym swoim niespodziewanym zwycięstwie z Chinką Qin Wenzheng mówiła Maja Chwalińska.
7: Czuję się dobrze. Szczęśliwa na pewno. Pierwszy raz wygrałam mecz w głównej drabince Roland Garrosa, także na pewno cieszę się z tej wygranej.
8: Czujesz się osobą, która sprawiła tutaj, czy tenisistką, która sprawiła tutaj jedną z większych sensacji tej pierwszej rundy? No bo naprzeciwko stawała, jakby nie było, mistrzyni olimpijska z Paryża. 2 lata jeszcze nie minęły, jak tu wygrywała z Igą Świątek, potem sięgała po złoto.
7: No tak, Qin Wen jest na pewno tenisistką z bardzo wysokiej półki. Jest jedną, myślę, że jedną z najlepszych zawodniczek na świecie w tym momencie, szczególnie na mączce, także jest to na pewno dla mnie cenne zwycięstwo.
8: Nikt sobie nie może poradzić na razie, bo mówię też o 3 rundach kwalifikacji.

0: z twoim sposobem gry. Ty tak wyrzucasz te zawodniczki z kortu, że się uśmiechałem, że dzęk po prostu zaraz odleci za płot tego niewielkiego kortu numer 7.
1: No tak, staram się na pewno, szczególnie ze strony forehandowej, mój topspin jest, myślę, groźny i jeżeli jest jakościowy i długi, to wiem, że potrafi sprawić duże problemy przeciwniczkom, także staram się go wykorzystywać najlepiej, jak potrafię.
0: A masz takie poczucie może, że przyjechałaś tutaj w życiowej formie, no bo jest wirtualnie pierwsza setka teraz i rzeczywiście no to wygląda chyba jak dawno.
1: Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o samą grę, to tak się nie czuję, ale raczej o tym nie myślę. Chodzi o to, żeby wygrać ten mecz, który się teraz gra, więc w ogóle jakby myślę, że to nawet nie pomagałoby mi takie myślenie, że jestem w jakiejś życiowej formie. Po prostu, tak jak mówię, staram się rozwijać i wygrać po prostu mecz, który gram.
2: Tyle Maja Chwalińska po zwycięstwie z Chinką i teraz Przemek, odpalimy kiedyś korki od szampana, wystrzelą, no, a kiedy obaj w danym momencie powiemy identycznie kinwen, chinwen, dzęk, dzęk, rzęk, ale kiedyś nam się uda pewnie wypracować jedną formę. Piękne jest chyba najbardziej...
3: Ja myślę, że takich zawodników i zawodniczek to jest przynajmniej kilka czy kilkanaście, gdzie możemy robić te wariantywności, tak? Łącznie ze zdyskwalifikowaną obecnie Marketą Wondrousową,
2: No to w takim razie zadanie dla ciebie. Czy nauczyłeś się już, jak nazywa się ta francuska, z którą Magda Linette zagra w Deblu?
3: Zapomnij. Dopóki nie będę musiał tego wymówić na antenie, to nie zamierzam podejmować tych
2: repetycji. Przypomnę. Tiancoa, Sara, Rakoto, Manga, Rajaona. Ale to prawdopodobnie jutro, ewentualnie pojutrze, kiedy przyjdzie czas na Debla. Wracając do Mai Chwalińskiej, szybko kończąc ten wątek, to jest bardzo fajne, bo ja słuchałem całej konferencji prasowej. Z jednej strony ona mogłaby powiedzieć, swoje zrobiłam, to jest wynik ponad stan. Jestem w głównym turnieju, co było celem, już w drugiej rundzie. Awansowałam po raz pierwszy w życiu do głównej setki rankingu, ale ona mówi, to był cel, ale teraz chcę więcej. To jest fajne, że ona jakby się nie zatrzymuje. A dobra, fajnie, to teraz sobie mogę pograć na luzie. Ona chce więcej.
3: Tak, to prawda. Ty słuchałeś nie konferencji prasowej, tylko ty słuchałeś zapisu takiego spotkania z polskimi dziennikarzami, bo tutaj na Rolandzie Garrosie to troszkę kulisów są trzy sale konferencyjne, taka wielka, troszeczkę mniejsza i taka najmniejsza, gdzie dzisiaj się spotkał z nami Kamil Majchrzak, a swoją drogą potem była możliwość, żeby z nim porozmawiać indywidualnie, więc taką moją króciutką rozmowę państwo usłyszą po godzinie 16 bodaj w TOK 360, a Maja Chwalińska akurat siedziała z nami na takich krzesełkach, pufach właściwie 9-10 miejsc i to nie jest w żaden sposób rejestrowane, nie ma nagłośnienia, tylko po prostu dziennikarze wyciągają czy to mikrofony, czy dyktafony i tak to wygląda. Ale wracając do Mai Chwalińskiej, to oczywiście super, że ona chce więcej, już jest ta pierwsza setka rankingu i wiadomo, że ją stać. No tak naprawdę mówię, no gdyby tam w tym tenisie było więcej siły, sensu stricte, to ta jest absolutnie zawodniczka pierwszej pięćdziesiątki bez żadnego problemu, podobnie jak Kamil Majchrzak jest zawodnikiem pierwszej pięćdziesiątki bez żadnego problemu, gdyby nie ciągle te jakieś problemy, kontuzje, dyskwalifikacja, coś, no teraz trochę spadł w rankingu. Ale jeśli chodzi o Maję Chwalińską, to na nią poczekamy do czwartku na mecz, bo to jest ta połowa drabinki, podobnie jak w przypadku Huberta Hurkacza, że ona akurat jutro nie zagra, no ale jak
2: no właśnie
3: już zagra, to myślę, że to będzie ciekawie.
2: To i to ważne, co powiedziałeś, na Maję Chwalińską poczekamy, ona ma jeden dzień dłużej na regenerację, choć akurat specjalnie w meczu z mistrzynią olimpijską, to ona się nie zmęczyła, biorąc pod uwagę wynik do 4 i do 0 i to, ile trwał mecz. Natomiast już wiemy, kogo zobaczymy jutro na korcie i wiemy też, z kim zagrają Polki. To może na szybko, jak ten plan na jutro wygląda?
3: No to zaczyna Iga Świątek, patrząc oczywiście z perspektywy polskich meczów. To będą trzy mecze. Iga Świątek ma mecz, który będzie po prostu o 12, tak? Czy tej 12:08-09, bo tam zawsze jeszcze rozgrzewka, losowanie, zdjęcia i tak dalej, przywitanie z dźwiękową oprawą. Swoją drogą narzekają tutaj niektórzy, mój kolega dziennikarz włoski mówi, że po tym wprowadzeniu tej takiej głośnej muzyki, show must go on, gdzieś między gemami, to bywa irytujące, natomiast samo jakby takie wejście zawodników przy muzyce, które się odbywa właśnie punktualnie o 12 na Szatrierze, czy punktualnie przed każdym meczem, no to jest fajne. I potem po meczu Igi Świątek, albo w trakcie meczu Igi Świątek z młodą Czeszką Bejlek, rozpocznie się mecz Magdy Linet z Jeleną Ostapenko, chyba najciekawiej dopowiadający się z tych polskich meczów jutro, no bo to jest tak, że zwyciężczyni meczu Ostapenko-Linet zagra prawdopodobnie Cigą Świątek, o ile ona oczywiście się nie potknie jutro w tej drugiej rundzie. I to spotkanie będzie na jednym z bocznych kortów, bodaj na siódemce, jako drugie od 11 licząc, ale to jest mecz kobiet o 11, Wang kontra Korpasz, więc no pewnie 2-2,5 godziny, coś koło 13.30 Magda Linet. Wszyscy, którzy mają bilety, mówię teraz do kibiców, którzy przyjeżdżają z jakichś powodów, znaczy z powodów tego, że kochają tenisa, Wojtka Świątek, do Paryża, no to oni mogą na te mecze wejść. Jak mają bilet na Chatrierę albo na Lenglen, to na boczny kort w miarę możliwości, w miarę miejsc, które są dostępne, wpuszczają co nieparzysty gem ludzie z obsługi, więc będzie można mecz Ostapenko też zobaczyć bezpośrednio pewnie po Świątek, albo może trochę się nałoży. Nie nałoży się na mecz Linet, mecz Magdaleny Frank, bo ona zagra jako ostatnia z Wiktorią Golubić. Dobrze mówię, czy z Jill Teichmann?
2: Z Jill Teichmann.
3: Uprawić teraz. Jill Teichmann, oczywiście Szwajcarka, lewa ręka i ona tutaj oczywiście może sprawić kłopoty Magdalenie Frank, ale nie jest tak, że Magdalena Frank, nie wiem, jest na straconej pozycji. Wręcz przeciwnie, powiedziałbym nawet, że pewnie jest lekką faworytką tego spotkania. No więc jutro myślę, że jak dwie z trzech naszych zawodniczek, a może trzy awansują, no to byśmy mieli bardzo ładną środę na kortach w Paryżu. Myślę, że może być komplet jutro, ale Magdalena to oczywiście jest Ostapenko faworytką. Nie jest, jest niżej notowana. Natomiast upatruję szansy w tym, że Ostapenko jednak no, potrafi grać bardzo nieregularne mecze, o tak to powiedzmy.
2: Tak, od wyjątkowo dobrych po wyjątkowo złe. Chyba nikt nie ma takiej sinusoidy w kobiecym turze. Szybko, Przemek, mamy niecałe 2,5 minuty. Króciutko, Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu, pierwszy mecz za nią bez większej historii, ale udało ci się zagadać jedynkę rankingu WTA.
3: Tak, zapytałem, bo była na konferencji prasowej dzisiaj o 14.15, więc wykorzystałem to, że akurat czekaliśmy na Kamila Majchrzaka i zapytałem, jak widzi Iga Świątek po tych wszystkich zmianach, po tym jak ona zdecydowała się zmienić trenera, zacząć współpracę z Francisco Roigiem, pojechać na Majorkę, posłuchać rad Rafy Nadala, no i czy w związku z tym postrzega dalej Świątek, choć to już nie jest jedynka czy dwójka światowa, jako faworytkę do wygrania i mówi Sabalenka, że odpowiedziała mi, że tak, jak najbardziej, Świątek to jest cały czas jedna z jej największych rywalek i faworytek tutaj do wygrania Rolanda Garrosa.
2: No to ekspresowo wiadomo, że podczas turniejów wielkoszlemowych rodzą się czasem nowe gwiazdy, ale też rokrocznie podczas takich turniejów żegnamy te, które kariery kończą. Wczoraj takie pożegnanie Stanislasa Wawrinki, ale przede wszystkim bohatera francuskiej publiczności, czyli Gaëla Monfilsa. Tam sporo łez się na korcie wylało.
3: Oj tak, rzeczywiście patrzyliśmy, jak to wygląda. Kibiców mnóstwo, cały Chatrier wypełniony. Dwóch Francuzów grało, bo Monfils grał z Hugo Gastonem. Dwa pierwsze sety przegrał, dwa kolejne wygrał. Ostatniego przegrał do zera. No i wzruszające obrazki. Amélie Mauresmo, dyrektorka turnieju. Gilles Moreton, prezes Francuskiej Federacji Tenisowej. Filmiki z podziękowaniami od Djokovicia, od Nadala, od innych sław tenisa i rzeczywiście Elina Svitolina też siedząca w boksie, która w ten sam dzień wygrała swój mecz z Bondar po bodaj dwóch tiebreakach i jednym przegranym secie, to rzeczywiście dla Francuzów był bardzo wzruszający moment, bo oni latającego, fruwającego Gaëla Monfilsa, wielkiego showmana kochają i wczoraj było też naprawdę dużo grania fantastycznego, skróty, ganianie się po korcie, coś cudownego, esencja tenisa.
2: No takiego zawodnika zawsze przyjemnie się oglądało. Węgierka Bondar, o której wspomniałeś, jeszcze ją zobaczymy, bo to partnerka deblowa Magdaleny Frank, ale o tym będziemy mówić, kiedy Magda Frank na kort wróci, także w deblu, jutro gra w singlu. O tym wszystkim opowiadał dziś pięknie prosto z Paryża Przemek Pozowski. Bardzo ci dziękuję.
3: Wielkie dzięki, pozdrawiam ze słonecznego ciągle Paryża.
2: Oczywiście mecze Polaków jutro do obejrzenia w Eurosporcie, a kolejny raport od Przemka Pozowskiego po godzinie 18.30 w Sporty 360. Za magazyn jeszcze więcej sportu. Dziękuję bardzo, Michał Waszkiewicz, gorąco pozdrawiam. Za chwilę TOK 360, podsumowanie dnia i Adam Oska.
4: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Sponsorem programu była firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
5: Reklama.
6: Masz
5: Tańsze koty bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
6: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
5: Sprawdź to sam, dzięki dał.
6: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
15: Citroen.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: Jest wtorek, 26 maja, jest 16. Jest komisarz, który będzie zarządzać miastem. Pojawiają się i kandydaci w wyborach na nowego prezydenta Krakowa. Umowa z Francją już jest. Jutro podpisanie polsko-brytyjskiego traktatu o partnerstwie. Meksykanie próbowali produkować metamfetaminę na skraju Puszczy Białowieskiej. No i łatwo się domyślić, jak ten pomysł się skończył. Skończył się źle dla Meksykanów. A historia jest to tak smakowita, że z przyjemnością opowiemy ją dziś w TOK 360. Adam Mosga, dzień dobry. Ale najpierw Stanisław Kracik. To jest człowiek, który od dziś tymczasowo rządzi, a właściwie zarządza Krakowem. To jego dotychczasowego wiceprezydenta premier wyznaczył na komisarza po odwołaniu w referendum Aleksandra Miszalskiego. Cieszę się, że miasto pozostaje w stabilnych rękach. Tak komentuje ten wybór odwołany w referendum prezydent i chce angażować się w kampanię wyborczą. O tym, jak będą wyglądały te najbliższe 3 miesiące w Krakowie aż do czasu wyborów uzupełniających i jakie na ten czas ma plany komisarz, o tym Katarzyna Młynarczyk.
0: To będzie kontynuacja rozpoczętych inwestycji i projektów oraz przygotowanie się do nowego budżetu. Liczę na dobrą współpracę z Radą Miasta, podkreśla komisarz Stanisław Kracik.
15: Teraz czuję się jak ktoś, kto wierzy, że jest rzemieślnikiem i ma dobrze wykonać robotę i na pewno chciałbym też pokazać, że w te 3, może 3,5 miesiąca zrobimy parę korekt, które będą dobrym przygotowaniem na przyszłą część kadencji.
0: Aleksander Miszalski podziękował za 2 lata prezydentury i zapowiedział, że osobiście zamierza zaangażować się w nadchodzącą kampanię wyborczą.
20: Jestem przewodniczącym Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. Spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność po tej przegranej bitwie, wygrać tą kolejną batalię. Jestem na to gotów i będziemy robić wszystko, by Kraków nie wpadł w nieodpowiedzialne ręce.
0: Powołany komisarz zapewnił, że sam kandydował nie będzie.
23: Katarzyna Młynarczyk, dzięki. Teraz już Maciej Kluczka, który śledzi, kto może kandydować w sierpniowych wyborach na prezydenta Krakowa.
24: O to, by wyłonić wspólnego kandydata, apelował Krakus. Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL-u. Podobnie mówią politycy Koalicji Obywatelskiej.
25: To powinno się ten cały proces zbudowany jednak wokół najsilniejszej formacji, czyli Koalicji Obywatelskiej.
24: Mówił Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Na to jednak nie ma raczej szans. Nie widzi ich na pewno Jan Szyszko z Polski 2050.
26: Ja sobie nie wyobrażam wspólnego startu z Koalicją Obywatelską w Krakowie ze względu na to, że bardzo wiele nas z tym ugrupowaniem różni. Również, co widać publicznie w ramach koalicji.
24: Także Lewica przymierza się do wystawienia własnej kandydatki, posłanki Darii Gosek-Popiołek, która w TOG FM wyliczała wyzwania, które stoją przed Krakowem.
27: Jak zbalansować turystykę, żeby Kraków tak funkcjonował, by być bardziej dla mieszkańców, a nie dla turystów? Jak poprawić komunikację zbiorową? Te ostatnie podwyżki cen biletów naprawdę uderzyły Krakowian po kieszeniach. Jak zarządzać kwestiami związanymi z planowaniem przestrzennym?
24: PiS kandydata na razie nie wskazuje. Słychać o Andrzeju Dudzie, krakowianinie, byłym prezydencie. To jednak raczej scenariusz mało realny. A Łukasz Schreiber z PiS wymienia innych, jego zdaniem, możliwych kandydatów.
28: Małgorzata Wasserman, Łukasz Kmita. Więc tacy kandydaci są. A kto to powinien być? Czy ktoś z nich, czy ktoś zupełnie inny?
24: Dziś swoją kandydatkę ma też ogłosić partia Razem. Prawdopodobnie zostanie nią krakowska radna Aleksandra Owca.
22: I czy to się sprawdzi, o to dopytam już Paulinę Nawrocką dziś w TOK 360, to mniej więcej za pół godziny. Maciej Kluczka był z nami też, dzięki. Polska i Wielka Brytania jutro podpiszą traktat o partnerstwie. Chodzi o zacieśnienie współpracy między oboma krajami, zwłaszcza w kwestiach bezpieczeństwa i obronności, ale nie tylko. Wawrzyniec Zakrzewski.
29: O tym, że jutro dojdzie do podpisania traktatu, kilka tygodni temu mówił Donald Tusk. Polski premier podkreślał wtedy, że umowa negocjowana była od dłuższego czasu. Mówił, że w związku z niespokojną sytuacją na wschodzie, Polska potrzebuje partnerów z dużym potencjałem militarnym. Ale traktat wychodzi poza sprawy dotyczące bezpieczeństwa.
30: Wielkiej Brytanii zależy też na tym i Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej integracji. Wiadomo, Brexit zdarzył się, ale jak mi powiedział premier Starmer, nastroje odwróciły się radykalnie i dzisiaj w Wielkiej Brytanii wyraźna większość żałuje Brexitu i chciałaby możliwie intensywnego zacieśnienia więzi z Unią Europejską. I Polska ze względów geopolitycznych tradycyjnie, też ze względu na wciąż dużą ilość rodaków w Wielkiej Brytanii, będzie pracowała na rzecz takiego zbliżenia.
29: Wracając zaś do kwestii obronności, polsko-brytyjska umowa, jak wyjaśnia rzecznik rządu Adam Szłapka, ma być rozwinięciem wzajemnych obowiązujących obecnie zobowiązań.
31: Jesteśmy bliskimi sojusznikami w NATO i łączą nas też zobowiązania sojusznicze w ramach NATO. Pamiętamy o artykule 5 NATO. Natomiast tego typu traktaty, podobnego rodzaju traktat został niedawno podpisany z Francją w Nancy, zacieśniają tą współpracę i uszczegółowiają. Chodzi o możliwość wspólnych ćwiczeń, wymiany informacji, bliższej współpracy, przede wszystkim jeśli chodzi o kwestie związane właśnie z bezpieczeństwem.
29: Nie bez znaczenia jest także zaangażowanie Wielkiej Brytanii w wojnę w Ukrainie. I nie chodzi jedynie o pomoc finansową i militarną, jakiej Londyn udziela Kijowowi, ale także, jak twierdzą eksperci, o obecność, i to niemałą, brytyjskich służb specjalnych w Ukrainie. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
23: Unia Europejska wzywa tymczasem szarży d'affaires Rosji po tym, jak Moskwa poleciła cudzoziemcom i zagranicznym dyplomatom opuścić Kijów. Kreml grozi przeprowadzeniem kolejnych, zmasowanych, systematycznych ataków na Ukrainę. W ostatnich takich atakach w sobotę zginęły 4 osoby, a mniej więcej 100 zostało rannych. Tomasz Orchowski.
1: Te groźby wyglądają na akt desperacji, mówi rzeczniczka Komisji Europejskiej Anita Hipper, według której grożenie cudzoziemcom i dyplomatom w Kijowie to nieakceptowalna eskalacja. Rosja próbuje siać panikę, chce, żeby w Ukrainie zapanował strach i była ona izolowana. Mamy jasną wiadomość, to nie zadziała. Unia będzie działać w Ukrainie tak jak dotychczas. Sami Ukraińcy podkreślają, że rosyjskie groźby to bezwstydny szantaż. Wezwali sojuszników do zwiększenia presji na Moskwę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
2: Jeśli
1: chodzi o obronę przestrzeni powietrznej, rozmawiamy o tym ze wszystkimi naszymi partnerami. Niestety od dawna nie ma postępów w rozmowach z Amerykanami, jeśli chodzi o produkcję środków antybalistycznych. Staramy się przyspieszyć pracę w Europie nad produkcją takich środków.
2: Na kontynencie u dostatnim obsiągu.
1: Zełenski rozmawiał dzisiaj z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską. Po spotkaniu ukraiński przywódca ostrzegł, że Rosja próbuje jeszcze bardziej wciągnąć Białoruś w wojnę. Tomasz Urchowski, TOK FM.
23: Ukraińskie dzieci od lipca mogą zostać w Polsce pozostawione same sobie. Tak alarmują organizacje pozarządowe, które pomagają uchodźcom. Chodzi o te dzieci, które razem z rodzicem albo rodzicami mieszkają w tak zwanych ośrodkach zbiorowego zakwaterowania. Jeżeli mama jest na przykład osobą z niepełnosprawnością, dalej będzie mogła tam mieszkać, ale dziecko, jak wyjaśnia Anna Gmitrek-Zabłocka, już nie.
3: Odwiedziłam ośrodek w podlubelskich Bystrzejowicach. Mieszka tam około 30 osób, głównie seniorzy, osoby chore onkologiczne i z niepełnosprawnościami, a są to między innymi pan Roman i jego żona, którzy przyjechali razem z 8-letnim wtedy synem tuż po wybuchu pełnoskalowej wojny. Oboje rodzice są osobami z niepełnosprawnością, mają między innymi duże problemy z chodzeniem. Syn Światosław ma już 12 lat, no i rodzina znalazła się w sytuacji bez wyjścia, bo od lipca mają problem.
4: My nie możemy być oddzielnie, a dziecko oddzielnie. My by zostali. A tak jak niejasne przepisy, my musimy próbować inne.
3: W ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, jak słyszę od przedstawicieli organizacji pozarządowych, może wciąż mieszkać około 6 tysięcy dzieci. Co z nimi? Pyta Milena Kloczkowska ze Stowarzyszenia Homofaber.
5: Mamy na przykład przypadek dwójki rodziców, którzy mają stopnie niepełnosprawności w Polsce też uznane i dziecko, które jest zdrowe. Czy na przykład sytuacja, w której mamy babcię, która opiekuje się, prawda, wnukami, bo mamy nie ma, czy mama na przykład zmarła, też takie historie są. I ona zachowuje to prawo, ale dzieci już nie. Tutaj jest to ogromny problem, a też z drugiej strony te babcie potraciły większość wsparcia finansowego z kraju, no bo przecież też ta ustawa do tego właśnie doprowadziła.
6: Anna Bylicka, kierownik Ośrodka Zbiorowego Zakwaterowania w Bystrzejowicach III. Czy to nie jest trochę tak, że ktoś coś przegapił, mówiąc krótko?
7: Oczywiście. Dzieci dla nas zawsze były bardzo ważne. Uczą się w polskich szkołach, zaklimatyzowały się już w Polsce i teraz wiele rodzin staje przed takim wyborem, co zrobić dalej. Rodziny są zmuszone do wyjazdu do Ukrainy, gdzie większość tych osób nie ma do czego wracać, bo w miejsce ich domu zostały tylko dziury po bombach.
3: Organizacje wciąż liczą, że uda się coś zmienić i że władza dostrzeże dzieci z ośrodków zbiorowego zakwaterowania i że w efekcie nie będzie tak jak z seniorami czy osobami chorymi onkologicznie, które zostały bez opieki medycznej, bo wiele z nich nagle od marca zostało w Polsce bez ubezpieczenia zdrowotnego. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
23: To ja teraz mocno zmieniam temat i zastanawiam się, która analogia serialowa jest tutaj bardziej właściwa. Czy to jest bardziej Narcos czy Breaking Bad? Chociaż jeszcze z mocniejszym akcentem komediowym to państwo może sami ocenią. Historia jest taka. Wyroki 10-11 lat więzienia usłyszało 4 Meksykanów oskarżonych o wytwarzanie w małej wiosce na skraju Puszczy Białowieskiej metamfetaminy. Mężczyzn miał do Polski przysłać jeden z największych meksykańskich karteli, Sinaloa. Jakub Medek.
8: Meksykanów aresztowano, gdy dopiero uruchamiali produkcję, ale od razu na dużą skalę, mówiła uzasadniając wyrok sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku Marzenna Roleder.
9: Z tej ilości zabezpieczonej metamfetaminy zasadowej można by było wytworzyć około 800 kg metamfetaminy, czyli już w postaci soli.
8: A to około 800 tysięcy działek o rynkowej wartości ponad 100 milionów złotych. Mecenas Rafał Gulko podkreśla, że skazani mężczyźni byli tylko wykonawcami, a zleceniodawców się ustalić nie udało.
10: Po rozmowie z klientem zdecydujemy, czy składamy apelację, czy jednak pan wolałby po prawomocnym wyroku złożyć wniosek do Sądu Krajowego w Białymstoku, aby tą karę odbywać w Meksyku.
8: Apelację rozważa też prokuratura, która chciała dla oskarżonych od 15 do 17 lat więzienia. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM.
23: Prawdę mówiąc, gdybym miał wybór, to wolałbym chyba siedzieć w więzieniu w Polsce niż w Meksyku. W tej historii jest dużo więcej. Kuba dołączy do mnie w TOK 360. Robert Lewandowski póki co nie rezygnuje z gry w kadrze. Kapitan reprezentacji znalazł się na liście zawodników powołanych na dwa najbliższe mecze z Ukrainą i z Nigerią. W składzie jest też aż 5 debiutantów, a skład przejrzał Michał Waszkiewicz.
11: Po tym jak kadra nie zakwalifikowała się na mundial, można było zakładać, że Robert Lewandowski w końcu powie sobie dość. Na razie jednak nasz kapitan nie zamierza rezygnować z gry w narodowych barwach i przyjedzie w czwartek na zgrupowanie do Wrocławia. Stawi się tam również aż 5 debiutantów. Jan Urban chce sprawdzić nowych napastników, drugiego strzelca Ekstraklasy Karola Czubaka z Motoru Lublin i drugiego strzelca drugiej Bundesligi Mateusza Żukowskiego z Magdeburga, a także nowych obrońców, 18-letniego Kacpra Potulskiego z Mainz oraz Norberta Wojtuszka z Jagiellonii i Oskara Wójcika z Krakowi. Warto też zwrócić uwagę na powrót bramkarza Marcina Bułki oraz kilku nieobecnych, bo w kadrze zabrakło miejsca dla Kesza, Piątka, Modera czy Ziółkowskiego. Tu zdecydowały względy zdrowotne lub brak formy. Kadra w czwartek rozpocznie zgrupowanie we Wrocławiu, gdzie w niedzielę zagra towarzysko z Ukrainą. Trzy dni później Polacy zmierzą się w Warszawie z Nigerią. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
23: Niedzielny mecz z Ukrainą we Wrocławiu będzie też okazją do wspomnienia zmarłego trenera Jacka Magiery, który był asystentem selekcjonera Jana Urbana. No to jeszcze tenis, bo Kamil Majchrzak jako pierwszy z polskich tenisistów odpadł z Rolanda Garrosa. Polak przegrał z Alejandro Tabilo z Chile w 3 setach już w pierwszej rundzie paryskiego turnieju. Pozostali nasi z Igą Świątek na czele grają dalej, a z Majchrzakiem po jego meczu rozmawiał w Paryżu wysłannik TOK FM na ten wielkoszlemowy turniej Przemysław Pozowski.
12: Kamil, jeden mecz w Paryżu, podobnie jak w ubiegłym roku, Alejandro Tabilo dzisiaj chyba zagrał takie spotkanie, po którym się mówi, że nie wpuścił cię w mecz.
13: No, tak było. Prezentował się naprawdę dobrze od samego początku. Świetnie serwował, jeszcze lepiej returnował, przez co tak naprawdę większość wymian była pod jego dyktando. Rzadko dopuszczał mnie do nawet nie tyle ofensywnych, co neutralnych pozycji. Cały czas on grał z przodu, ja gdzieś tam próbowałem znaleźć sposób na korcie, natomiast nie znalazłem, więc no na pewno zasłużenie wygrał spotkanie. No żałuję, że tak szybko i łatwo to poszło, ale no zgrał dzisiaj naprawdę świetny tenis i ciężko było mi się do niego dobrać w jakimkolwiek aspekcie.
12: To jest też tak, że nie grałeś zbyt dużo, bo musiałeś odpuścić i Madryt, i Rzym chociażby. Był Hamburg, tego ogrania zabrakło troszkę za szybko po jednak długiej przerwie ten turniej?
13: No za szybko, nie za szybko. Moim turniejem docelowym był Roland Garros, więc bardziej tam bym się zastanawiał, czy nie jest za szybko, no bo po prostu chciałem mieć jakieś przetarcie przed Roland Garrosem. Dodatkowy mecz rozegrany na ziemi, więc trochę promyku nadziei sobie dałem po tym spotkaniu tam, że tutaj może faktycznie nie przyjeżdżam skreślony, tylko że faktycznie będę w stanie nawiązać realną walkę w pierwszej rundzie. No, finalnie tej walki nie nawiązałem, co jest trochę bolesne dla mnie, natomiast sezon trwa 11 miesięcy, więc z tygodnia na tydzień będę miał kolejną szansę, więc powinno być tylko lepiej, jak zdrowie pozwoli.
12: Teraz najważniejszy na trawie Wimbledon, bo będzie sporo punktów do bronienia, no i wcześniej turnieje przed.
13: Od razu przenoszę się na trawę, zaczynając już od drugiego tygodnia Roland Garrosa, gdzie jest Challenger w Birmingham. Potem będę chciał grać turnieje znowu z cyklu ATP Tour. Trochę w zależności jak się listy będą układały, ale tak czy inaczej trawa.
23: A jutro w Paryżu mecze trzech Polek, Igi Świątek, Magdaliny i Magdaleny Fręch. Pierwsza na kort w południe wyjdzie Świątek, jej mecz, jak i pozostałe pokazuje Eurosport. Z intensywnymi upałami, szczególnie intensywnymi, zmagają się zachodnie kraje Europy, bo Polska też
22: czujemy to. W niektórych regionach Wielkiej Brytanii na przykład termometry pokazują nawet temperatury zbliżone do 40 stopni i to są majowe rekordy dla Wysp Brytyjskich. Wysokie temperatury, które kiedyś zdarzały się bardzo rzadko, teraz będą zdarzać się częściej. Przypominała o tym w południe w TOK 360 w rozmowie z Filipem Kekuszem klimatolożka doktor habilitowana Anita Bokwa.
0: Głównie za to odpowiada napływ określonych mas powietrza. No a z kolei, że dana masa powietrza napływa do danej części kontynentu, o tym decyduje cyrkulacja atmosferyczna, czyli tak w uproszczeniu mówiąc, rozmieszczenie wyżów, niżów, frontów atmosferycznych. No a z kolei to niestety też nam się ostatnio zmienia, dlatego że no, mamy skutki tego, co nazywamy globalnym ociepleniem, prawda? Czyli jest coraz więcej energii w systemie, w tym systemie atmosfera-ocean. No a jeżeli jest więcej energii, no to coś z nią musi się dziać, prawda? Jakoś ona musi zostać wykorzystana i między innymi skutkiem tego są właśnie zmiany cyrkulacji atmosferycznej, no i zwiększenie się prawdopodobieństwa wystąpienia takich właśnie zjawisk.
22: Ostrzeżenia pierwszego stopnia o upałach obowiązują dziś w województwach lubuskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim. Jest 16:16, to jest TOK 360 26 maja. Wszystkiego dobrego dla wszystkich mam po godzinie 20 o mamach, o byciu mamami, o myśleniu o mamach w programie Mikrofon TOK FM, a to jest TOK 360, informacje TOK FM o 16:20, po nich najważniejsze informacje ekonomiczne.
14: Reklama.
15: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
19: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
20: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
21: Volkswagen. Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
25: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
26: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
27: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
26: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
27: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
26: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
32: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Reklama.
33: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 16.20. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Stanisław Kracik zapewnia mieszkańców Krakowa, że miasto będzie działało jak do tej pory, jeśli chodzi o komunikację, bezpieczeństwo i edukację. Kracik został powołany przez premiera na komisarza Krakowa po tym, jak w referendum mieszkańcy zdecydowali o odsunięciu ze stanowiska prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Armenia i USA podpisały porozumienie o partnerstwie strategicznym oraz umowę o współpracy w zakresie minerałów krytycznych. Szefowie dyplomacji obu krajów podpisali dokumenty na międzynarodowym lotnisku Zvartnots pod stolicą Armenii, Erywaniem. Aplikacja mObywatel przekroczyła liczbę 12 milionów użytkowników. Jest najpopularniejszą aplikacją tego typu w Europie, informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Każdego dnia notuje się 1,5 miliona logowań. Można w niej skorzystać z 47 usług. Najczęściej wykorzystywaną funkcją jest weryfikacja punktów karnych. Za chwilę jeszcze prognoza pogody.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Minikamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
1: Wieczorem na północy możliwe są przelotne opady deszczu, a na Pomorzu Wschodnim burze. W nocy też zagrzmi w pasie od Kujaw przez Małozowsze po Lubelszczyznę. Jutro znowu ciepło. Na termometrach zobaczymy od 15 stopni na wybrzeżu, około 20 w centrum, do 26 na Podkarpaciu. Miejscami może przelotnie padać.
2: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Minikamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
22: Trochę mnie zaskoczyło i zasmuciło to, co przed chwilą usłyszałem od Krzysztofa Chorwata w informacjach, że najpopularniejszą usługą w mObywatelu jest sprawdzanie punktów karnych, bo byłem przekonany, że mimo wszystko sprawdzenie tożsamości, ale może to wynika z tego, że my machamy tym mObywatelem, a niekoniecznie używamy tych kodów QR. Choć powinniśmy i wtedy może to by było rejestrowane i może wtedy nie punkty karne byłyby najpopularniejsze. No nic, mniejsza o to, 16.22 przed Państwem, jak zwykle o tej porze, Wojciech Kowalik.
4: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl.
5: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Początek roku przyniósł pierwszy od lat spadek liczby firm ogłaszających niewypłacalność. W pierwszym kwartale było to niespełna 1300 polskich przedsiębiorstw, czyli o 10% mniej niż rok temu. I na tym w zasadzie dobre wiadomości się kończą, bo kij w szprychy firmom wkrótce włożą efekty wojny na Bliskim Wschodzie, czyli wzrosty cen paliw i surowców, mówił w południowym EKG współautor opracowania Mateusz Dadej, główny ekonomista COFAS w Polsce.
6: Jednak będziemy widzieć rosnące niewypłacalności wśród przedsiębiorstw.
5: Ale jeszcze nie teraz firmy mają poduszkę finansową na taką czarną godzinę?
6: Faktycznie ten sektor przedsiębiorstw, tam poziom płynności został kumulowany od jakiegoś czasu. Ta poduszka faktycznie będzie w pierwszych kwartałach, w pierwszych miesiącach bardzo sprzyjać sektoru przedsiębiorstw. Natomiast oczywiście z każdym dniem, gdy ten szok trwa, z każdym dniem, gdy rosną ceny różnych komponentów, materiałów, no to ta poduszka zaczyna maleć i w momencie, gdy faktycznie te bufory płynnościowe zaczynają się kurczyć i dochodzą do momentów, w którym po prostu przedsiębiorstwa tracą płynność, wtedy faktycznie dochodzi do niewypłacalności.
5: Apogeum tego wpływu na firmy spodziewane jest w drugiej połowie roku, a największe problemy z niewypłacalnością mają firmy usługowe i budowlane. Rządowy pakiet paliwowy powinien zostać przedłużony co najmniej do połowy czerwca, mówi minister energii Miłosz Motyka. Decyzja zapadnie w tym tygodniu, należy do ministra finansów, ale zdaniem Miłosza Motyki sytuacja na rynku tego wymaga. Choć, jak podkreślał w Radiu Z minister energii, widać już ostrożny optymizm.
7: Sytuacja na rynkach jest ostrożnie optymistyczna i to też myślę, że będzie widoczne na stacjach benzynowych w ciągu najbliższych dni. Ona jest znacznie lepsza niż kilka tygodni, kilkanaście dni temu jeszcze. To na pewno. Natomiast jeszcze nie tak, aby decydować o wyjściu z tego pakietu.
5: A w jego ramach maksymalne ceny paliw na jutro nie zmienią się. Benzyna 95 będzie kosztowała 6,42 zł, a litr diesla 6,75. Bezrobocie w kwietniu lekko w dół do 6%, potwierdza Główny Urząd Statystyczny, choć jak mówią ekonomiści, zwykle w kwietniu spadało bardziej w związku z pracami sezonowymi. Z rynku pracy w ogóle po kwietniu płyną gorsze wiadomości, bo wynagrodzenia rosną najwolniej od 5 lat, spada też zatrudnienie w średnich i większych firmach. Patrząc w kwietniowe dane, rozczarowały też nasze zakupy. Konsumpcja jako jeden silnik gospodarki zapala więc małe ostrzegawcze światełko, ale odpala się wreszcie drugi, czyli inwestycje za unijne pieniądze, mówiła w popołudniowym EKG Aleksandra Świątkowska, ekonomistka Banku Ochrony Środowiska.
0: Tak patrzymy, czy to na plany inwestycyjne, czy na nowo uruchamiane inwestycje, to zaczynają wkraczać największe firmy. Oczywiście sektor centralny też, no tutaj mamy podpisane umowy na wykorzystanie tych środków unijnych, więc one są bardziej po prostu niezależne od cyklu gospodarczego, bo to jest jednak spore finansowanie. Mamy oczywiście te ograniczenia, jeśli chodzi o KPO, to musimy wydać w bieżącym roku tutaj tą główną część, więc jest ten efekt, że to powinno być zdecydowanie dużo bardziej odporne na te wszelkie ryzyka globalne.
5: W tym roku ekonomiści prognozują wzrost polskiej gospodarki na całkiem niezłym poziomie 3-3,5%. W Polsce są miasta, w których mieszkania stoją i czekają na chętnych. W parze z tą nadpodażą nie idzie jednak spadek cen, przynajmniej tych ofertowych, bo w twardych negocjacjach z deweloperami można wciąż coś utargować, mówił w porannym EKG w rozmowie z Rafałem Hirszem Marek Wielgo, analityk portalu rynekpierwotny.pl.
8: Mamy rekordową w wielu miastach ofertę mieszkań. W takich metropoliach jak Łódź czy Górnośląsko, Zagłębia Metropolia, mamy wręcz nadpodaż mieszkań.
9: Podaż rośnie, a popyt maleje, to cena powinna spadać.
8: Być może nawet spada, ale w takich, powiedzmy, negocjacjach między kupującymi a deweloperami. My tych cen finalnych po prostu nie widzimy. Widzimy ceny ofertowe, my nie obserwujemy jakichś zmian w cennikach, tak? Mhm. I tutaj w dalszym ciągu, właśnie z uwagi na bardzo dużą ofertę, w niektórych miastach wręcz rekordową, deweloperzy są skłonni do negocjacji cenowych i na pewno można tam sporo urwać z tej ceny ofertowej.
5: Jak dodawał nasz gość, deweloperzy coraz bardziej zwalniają z wprowadzaniem na rynek nowych mieszkań. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa publikuje poradniki dla samorządów i przedsiębiorców. Mają pomóc dostosować się do obrony przed cyberatakami i kampaniami dezinformacyjnymi, bo liczba takich incydentów stale rośnie. Szymon Kępka.
10: Zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego otrzymały tylko w ubiegłym roku ponad 680 tysięcy zgłoszeń o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa i co trzecie takie zgłoszenie zostało obsłużone, czyli zakwalifikowane jako zagrożenie. To dane Ministerstwa Cyfryzacji. Teraz RCB chce edukować sektor prywatny i samorządy. Co robić, gdy nadejdzie kryzys? Mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
11: Tworzymy procedurę, w jaki sposób każdy z nas w tym urzędzie, w tej jednostce powinien reagować komunikacyjnie na wystąpienie tego zdarzenia. To jest spuszczenie oczka do samorządów, do sektora prywatnego, ale i do szczebla centralnego.
10: RCB chce też edukować, co zrobić po kryzysie, czyli jak komunikować o problemach.
11: Współpracujemy także z jednostkami, z zespołami, z wydziałami, które nie mają takiej wiedzy.
10: Poradniki dla samorządów i firm są darmowe i dostępne na stronach RCB. Szymon Kępka, TOK FM.
5: 4,23 zł. Tyle kosztuje dziś euro. Frank po 4,63. Dolar po 3,63. A funt po 4,89.
12: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
13: Adam Ozga w Krakowie. Paulina Nawrocka, witaj.
23: Dzień dobry.
13: Były prezydent tego miasta, Aleksander Miszalski, zabrał głos po raz pierwszy po referendum, w którym został odwołany. Jak się ma, co u niego słychać?
23: No nie jest zbyt szczęśliwy, ale przyjmuje z pokorą decyzję mieszkańców. Wypowiedział się dziś po raz pierwszy na konferencji prasowej, po raz pierwszy od niedzielnych wyników, a formalnie przestał być prezydentem dzisiaj o 11.08, bo o tej porze opublikowane zostało komunikat wojewody, tak naprawdę, który był warunkiem niezbędnym do odwołania prezydenta. Przez chwilę w Krakowie było bezkrólewie, ale nie trwało długo. niedługo, bo została powołana osoba pełniąca obowiązki prezydenta przez premiera Donalda Tuska, bo tak fachowo mówi się o tej postaci, którą nazywamy potocznie komisarzem, ale wczoraj sekretarz miasta precyzował, że to nie jest komisarz, tylko to jest PO prezydenta Krakowa.
13: I PO prezydenta Krakowa został Stanisław Kracik, wiceprezydent miasta, czyli rozumiem, że tu jest postawienie na pewną ciągłość działania urzędów, ale niekoniecznie jest to wskazanie, że to może być przyszły kandydat, wręcz przeciwnie.
23: Tak, była to decyzja, która zaskoczyła wiele osób, bo no, premier Donald Tusk po rekomendacji tak naprawdę wojewody małopolskiego Krzysztofa Klęczara, który jest związany z PSL-em, powołał właśnie Stanisława Kracika na to stanowisko. No, zaskoczyła ta decyzja wiele osób, bo Stanisław Kracik tak naprawdę był wiceprezydentem od 2024. Współrządził niejako z Aleksandrem Miszalskim. No i tu już krytycy, czy choćby inicjatorzy referendum piszą wprost, że no zaraz głosowaliśmy w referendum za odwołaniem prezydenta i jego gabinetu, a tu nam premier powołuje osobę, która formalnie właściwie była odwołana w niedzielę, więc co to za polityka. No tak się stało. Natomiast trudno chyba tutaj myśleć, że to będzie ten kierunek, że powołamy komisarza, który będzie przyszłym kandydatem. No nie wydaje się, by Koalicja Obywatelska miała postawić na Stanisława Kracika w tych wyborach sierpniowych. Raczej chyba chodzi o takie w miarę spokojne kontynuowanie tych procesów, które się rozpoczęły przez te najbliższe 3 miesiące tutaj w Urzędzie Miasta. No i przygotowanie oczywiście tych sierpniowych wyborów. Stanisław Kracik krakowianom doskonale jest znany. Był wieloletnim burmistrzem pobliskich Niepołomic, zresztą z sukcesami tymi Niepołomicami rządził. Przez jakiś czas był też wojewodą małopolskim, a w 2010 roku był kontrkandydatem Jacka Majchrowskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich i no, przegrał oczywiście te wybory wtedy z Jackiem Majchrowskim. Jak można się domyślić.
13: No tak, z Jackiem Majchrowskim też łatwo było wybory przegrać, no ale Jacka Majchrowskiego już nie ma, więc rodzą się już jakieś kandydatury. Wiem, że partia Razem miała ogłosić. Być może wczorajszą gościnę poranka to GFM.
23: Najprawdopodobniej ja właśnie zmierzam na konwencję partii, na której ma być obwieszczona, no to już nieoficjalnie wszyscy o tym mówią, Aleksandra Owca, czyli współprzewodnicząca partii, ale i radna miasta Krakowa właśnie jako kandydatka tej partii na prezydentkę Krakowa. Pierwsza kobieta, chociaż nie pierwsza, bo już jedna na Twitterze ogłosiła swoją kandydaturę, ale to jest raczej kandydatura anegdotyczna, bo mowa o Mariannie Schreiber, znanej raczej z walk MMA i eksmęża.
13: A propos środowiska politycznego eksmęża, te większe partie już pewne sygnały wysyłają, kto to może być, no bo pewnie ta rywalizacja w sierpniu rozegra się, tak zakładam, między kandydatem Koalicji Obywatelskiej a kimś ze środowisk związanych z tych środowisk, które odwołały Aleksandra Miszalskiego.
23: No tak, wydaje się, że najprawdopodobniej właśnie tak będzie. Wielkim na razie nieobecnym jest Łukasz Gibała, który jak wiadomo był osobą, która przegrała na ostatniej prostej wybory w prezydenckie w 2024 z Aleksandrem Miszalskim. Był z nim w drugiej turze, ale przegrał. I Łukasz Gibała bardzo popierał te referendalne działania, wspierał również finansowo, pieniędzmi tą całą kampanię, inicjatywę referendalną, natomiast jeszcze swojej kandydatury oficjalnie nie ogłosił. Jak się dzisiaj dowiedziałam, bo próbowałam ustalić, kiedy to się może zdarzyć, no do 4 czerwca przebywa na urlopie, stąd być może później. Komitet referendalny też jeszcze nikogo nie wystawił. Tam też trwają dyskusje, trwają debaty o tym, czy to będzie ktoś z tych członków komitetu referendalnego. Tam jest 21 osób. Czy może właśnie poprą na przykład kandydaturę Łukasza Gibały, czy pojawi się jeszcze ktoś nowy na horyzoncie. Nie wiadomo. Gdy mowa o tych największych partiach, Koalicja Obywatelska wciąż szuka. Tutaj różne są informacje. Myślę, że żadna pewna, bo i te dyskusje trwają, szukanie kandydata, który mógłby trochę posprzątać po tym całym referendalnym zamieszaniu. Prawo i Sprawiedliwość już wczoraj rano zrobiło konferencję prasową na Rynku Głównym w Krakowie. Przemysław Czarnek był z Beatą Szydło, ale kandydata ani kandydatki też jeszcze nie ogłosili. W kuluarach mówi się, że może znów sięgną po Małgorzatę Wasserman, która już kilka razy kandydowała w wyborach na prezydenta Krakowa. Być może to będzie Łukasz Kmita, czyli poseł Prawa i Sprawiedliwości, który był wojewodą, a może Mateusz Małodziński, który startował jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości ostatnio w wyborach uzupełniających do Senatu.
13: Fajne wakacje tam was czekają w tym Krakowie.
23: Zapowiada się intensywnie, radosne lato. Na pewno sezon ogórkowy w tym roku w Krakowie będzie miał zupełnie inne znaczenie niż zazwyczaj.
13: To się słyszymy w takim razie w wakacje w TOK 360. Paulina Nawrocka, wielkie dzięki. Jest 16.36, już prawie o 16.40 informacje TOK FM, a po informacjach o Polsce, która próbowała i mam nadzieję wciąż próbuje przełamać blokadę Strefy Gazy, ale została zatrzymana we wschodniej Libii. Jakie są najnowsze sygnały w tej sprawie? O tym już za chwilę.
15: Autopromocja.
16: Czy potraficie poruszać uszami bez pomagania sobie rękami i bez dziwnych min? Jeśli tak, to gratulacje. Korzystacie właśnie z mięśni, które są pozostałością po waszych dawnych przodkach. Nie wszyscy to potrafią, bo to taki biologiczny relikt. Zresztą podobnych śladów ewolucji mamy w sobie więcej. Zęby mądrości, kość ogonowa czy nawet choroba lokomocyjna. Ewolucja często zostawia po sobie drobne pamiątki zapisane w naszych ciałach i mózgach. O tych śladach ewolucji opowiem w najbliższej audycji z Nauką po imieniu. Słyszymy się w środę po 10.40. Adam Mirek.
15: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
17: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny.
2: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
1: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17.55 w TOK FM.
8: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Forerunner. www.garmin.com.
9: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 16.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki chce rozmawiać o statusie osoby bliskiej, ale nie zgadza się na coś, co de facto jest związkiem partnerskim, powiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker na posiedzeniu Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej rozpatrującej projekty dotyczące statusu osoby najbliższej. Komisja zakończyła dzisiaj pracę. W kolejnym kroku projekty ustaw trafią do Sejmu na drugie czytanie. Sąd w Radomiu warunkowo umorzył postępowanie wobec byłego policjanta, który wniósł do komendy prywatną broń myśliwską. Doszło wtedy do wystrzału i przebicia ściany. Sędzia uwzględniła dotychczasową nienaganną służbę oskarżonego i to, że odszedł z policji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański uhonorował Gdańsk tytułem Miasta Ratownika. Władze w Kijowie wyróżniają tym tytułem miasta szczególnie zasłużone dla pomocy Ukrainie i jej obywatelom w związku z wojną prowadzoną przez Rosję. Tytuł otrzymały też węgierski Budapeszt, estoński Tallin oraz francuskie Saint-Germain-en-Laye. Jego pierwszym miastem ratownikiem w 2022 roku został Rzeszów. Wyróżnienie od Zełańskiego odebrał też burmistrz Płońska. Andrzej Pietrasik otrzymał odznaczenie państwowe Złote Serce, stworzone specjalnie po to, aby uhonorować wolontariuszy, działaczy charytatywnych oraz osoby, które wniosły istotny wkład w pomoc humanitarną i wsparcie narodu ukraińskiego.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Rafał Piotrowski, rzecznik Global Summit Polska. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: Laura Kwoczała-Alsubajt, polska delegatka uczestnicząca w globalnym konwoju lądowym Sumut, który podobnie do globalnej flotylii stawia sobie za cel protest

0: zobaczyć i spotkać się na żywo z nią.
1: Ale też, jak rozumiem, z tego komunikatu pobrzmiewa pewien zarzut, bo te władze w Bengazji przekazały, że służby dyplomatyczne śledzą ostatnie wydarzenia dotyczące osób powiązanych z globalnym konwojem lądowym Sumut, które wkroczyły na terytorium Libii bez dopełnienia procedur prawnych i uzyskania wymaganych niezwoleń niezbędnych do wjazdu i przemieszczania się przez oficjalnie zatwierdzone libijskie przejścia graniczne i trasy. Tutaj ważne zastrzeżenie. Libia jest podzielona na wschodnią i zachodnią część. Ta część wschodnia jest poza kontrolą rządu w Trypolisie. Tak jest to od obalenia Muammara Kaddafiego. Oficjalnie na arenie międzynarodowej uznawane są władze zachodniej Libii. Tutaj mówimy o Libii wschodniej. Więc jak to było z tym przekroczeniem, wkroczeniem na teren, jak rozumiem, tej Libii Wschodniej?
0: Zasadniczo Laura wyruszyła w komitecie negocjacyjnym w ramach konwoju, gdzie reszta konwoju pozostała w tyle. Jakby znamy te strategie negocjacyjne. Żadna ze strategii nie zakładała konfrontacji w przypadku uzyskania zdecydowanej niezgody na dalszy przejazd konwoju. Miał konwój się po prostu wycofać i pomoc humanitarna miała zostać przekazana odpowiednim organizacjom, więc nie daje to żadnych podstaw do zatrzymania polskiej obywatelki ani reszty uczestników konwoju. Tym bardziej, że jest to misja humanitarna, misja, która powinna być bliska wszystkim ludziom. I kryminalizacja, militaryzacja pomocy humanitarnej, jaka ma miejsce nie tylko w Izraelu, nie tylko w Palestynie, ale także w krajach ościennych, w których Izrael ma swoje wpływy, jest problemem, jest czymś, o czym należy mówić i jest także powodem, dlaczego Laura wraz z innymi zdecydowała się jechać w konwoju.
1: Czyli dlatego ten konwój próbuje drogą lądową dotrzeć w odróżnieniu od flotylii, żeby trochę obnażyć te mechanizmy?
0: Dokładnie tak, żeby obnażyć te mechanizmy, ale także jest to inicjatywa ludzi z regionu Magrebu, którzy chcą po prostu pokazać swoją solidarność. Uczestniczą w konwoju także ludzie z całego świata, to jest 25 krajów świata. I chodzi o to, żeby nagłośnić całą sprawę, pokazać solidarność i pokazać rządom także tych krajów, że ludzie chcą i ludzie będą walczyć o Gazę. I powinny niestety zmienić swoją politykę, która opiera się podobnie jak polityka rządów europejskich na normalizacji izraelskiej okupacji i apartheidu. Normalizacji, która doprowadziła do tragedii ludobójstwa, którą niestety byliśmy zmuszeni oglądać przez ostatnie 3 lata i która destabilizuje obecnie wciąż nasz świat.
1: I to jest bardzo ważne, że to w tej rozmowie pada, bo to co działo się, ale też nadal dzieje się w Strefie Gazy. Jest absolutnie, ale to absolutnie straszne, ale trochę mnie ta Libia zastanawia, bo są ostrzeżenia MSZ-u, żeby do Libii nie wjeżdżać, ba, że jeżeli już się w Libii jest, to żeby Libię opuścić. Sytuacja podzielonej Libii jest znana na arenie międzynarodowej od lat i to, że ta wschodnia Libia pozostaje pod kontrolą, poza kontrolą rządu w Trypolisie, a więc też trochę poza wpływami służb dyplomatycznych różnych krajów, też jest znana, więc trochę zastanawiam się, czy ta Libia to jest najlepsza droga.
0: Kwestia jest taka, że jednak, aby wywołać czasem efekt, aby wywołać wrażenie, trzeba podejmować pewne ryzyko. I Laura i inni delegaci byli gotowi podejmować to ryzyko. Jeśli przypomnimy na przykład historię konwoju humanitarnego do Sarajewa w latach 90., wysłanego z Polską, to także był region objęty konfliktem, także region zagrożony, region, w który MSZ zakładam, że odradzał wyjazd, a mimo tego stało się to pięknym gestem, pięknym momentem historii polskiej. Dzięki temu powstała Polska Akcja Humanitarna. I niestety trzeba ryzykować. Tak się po prostu zmienia historia, że część ludzi postanawia zaryzykować swoje życie, swoje zdrowie, poświęcić swój czas, siłę, emocje, aby coś zmienić na lepsze. No i Laura się zdecydowała to robić i także była gotowa na aresztowanie i była gotowa także dlatego, żeby właśnie zwrócić uwagę świata na Gazę. Przypomnijmy, że od czasu zawieszenia broni Izrael zobowiązał się, że będzie wpuszczał co najmniej 600 ciężarówek z pomocą humanitarną do Gazy dziennie. Niestety
1: I tak jest kroplą w morzu potrzeb.
0: Co i tak jest kroplą w morzu potrzeb, a realne liczby to jest może w dobry dzień 200 ciężarówek, a tych dobrych dni nie było zbyt wiele. Większość są dni, gdy w ogóle żadna pomoc humanitarna nie dociera. I niestety było dość o tym cicho w mediach, w opinii publicznej i Laura, jak i zarówno też uczestnicy flotyli zaryzykowali swoje życie, zaryzykowali swoje zdrowie, aby przyciągnąć uwagę właśnie dlatego, ponieważ nie zgadzają się na normalizację takiej sytuacji, która no, w Palestynie już trwa właściwie od dekad, ponieważ od 1948 możemy mówić o początkach kolonizacji i czystki etnicznej Palestyny.
1: Teraz w sprawie

0: Wie Laury Kwoczały, działa MSZ. Rozumiem, że jakoś też, biorąc pod uwagę ten komunikat, nawiązując kontakty z władzami wschodniej Libii.
1: Jak staramy się informować o wszystkich naszych działaniach MSZ, aby polskie placówki dyplomatyczne były gotowe, były odpowiednio poinformowane. Wiemy od konsula, że próbują wszelkimi sposobami oficjalnymi, nieoficjalnymi, aby jakoś się dowiedzieć, co się z Laurą dzieje. Jednak także tutaj jest apel do szefa MSZ Radosława Sikorskiego, aby bardziej po prostu zareagował na to, co Izrael robi w strefie Gazy w Palestynie, ponieważ to jest powód, dla którego polscy obywatele ryzykują życiem. I także w pewien sposób obnaża to pewną bezmoc polskiego MSZ-u, bo tak to należy określić, gdy, no przypomnijmy, po porwaniu flotylli, po porwaniu pierwszego polskiego obywatela Łukasza Kozaka, czekaliśmy niemalże dwa dni na jakikolwiek komunikat ze strony MSZ-u. Było to porwanie z wód międzynarodowych w pobliżu Cypru i pierwszy komunikat mówił jedynie o przyglądaniu się z zaniepokojeniem. To nie jest wystarczające. Jednak jako obywatel tego kraju oczekiwałbym, że gdy jestem porwany przez obce wojsko z wód międzynarodowych, nad którym to wojsko nie ma żadnej jurysdykcji, reakcja będzie natychmiastowa i znacznie silniejsza niż to, co MSZ zaprezentował.
0: Też reakcja MSZ-u wobec tego, co działo się w Strefie Gazy, gdy Izrael prowadził tam wojnę, były dość delikatnie, o czym też opowiadałem w TOK 360. Bardzo dziękuję. Rafał Piotrowski, rzecznik Global Summit Polska, był gościem TOK 360.
1: Dziękuję.
0: 16.49. Razem ze mną już Jakub Medek. Witaj.
2: Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry Państwu.
0: Czterech Meksykanów związanych z karterem Sinaloa produkowało metamfetaminę w wynajętym domu w podlaskiej Orli, małej wsi przy granicy z Białorusią, niedaleko Puszczy Białowieskiej. To jest śmieszne, tak jest, czy poważne? Dzisiaj zapadł wyrok w tej sprawie. Z Twojego punktu widzenia, śmieszniejsze czy poważniejsze?
2: To znaczy, wiesz co, ja mam sam bardzo mieszane odczucia, no bo z jednej strony rzeczywiście mamy z jednej siłą rzeczy skojarzenia z Breaking Bad, których nie da się tu uniknąć. Z drugiej strony mamy troszkę taki powiew świata, który znamy też z innych seriali, zwłaszcza, że tu w tle pojawia się Sinaloa, to jest drugi co do wielkości meksykański kartel narkotykowy i najbrutalniejszy chyba, chociaż nie wiem, na ile wiarygodne są te rankingi. Z drugiej strony cała ta historia, cała ta działalność tych skazanych, podkreślmy, nieprawomocnie jeszcze mężczyzn, no mocno przypominała działalność gangu Olsena, a z trzeciej strony mówimy o gigantycznych pieniądzach. Sąd, wygłaszając dzisiaj, uzasadniając ustnie ten wyrok, 10 i 11 lat więzienia, to znaczy dla trzech oskarżonych 10 lat, dla jednego oskarżonego 11, no podkreślał, że z ilości prawie finalnego produktu zabezpieczonego przez policję podczas zatrzymania mężczyzn dałoby się wyprodukować 800 kilogramów, czyli tak naprawdę 800 tysięcy działek mety o łącznej wartości ponad 150 milionów złotych, więc no to jest sprawa wieloznaczna bardzo.
0: Okej, czyli oni się znali na swojej tej narkotykowej robocie, chyba się tylko nie znali w takim razie na działaniu pod jakimś przykryciem, no bo co oni liczyli na to, że nie zostaną rozpoznani w sensie... No.
2: Tych wątków sąd nie poruszał, natomiast dość mocno mówiło o nich jeszcze na etapie śledztwa i później procesu, no bo ten proces też trwał kilka miesięcy, prokuratura. To chyba rzeczywiście było tak, że ci mężczyźni, albo raczej ktoś, kto zlecił im to zadanie, bo sąd nie ukrywał tego, że mowa tu jest po prostu o robotnikach, tak? Nie udało się namierzyć i ująć osób, które to wszystko wymyśliły i zorganizowały. Z ustaleń śledztwa wynika tylko, że był to Polak i Meksykanin. Więc z tych ustaleń śledztwa wynikało, że rzeczywiście ktoś miał takie wrażenie, że czterech Meksykanów na niewielkiej białoruskojęzycznej podlaskiej wsi nie będzie się rzucać w oczy. Być może było tu takie skojarzenie, że tam też jest głównie kukurydza, że to też jest głównie obszar rolniczy. No nie zadziałało to zupełnie. Oni zostali ujęci przez policję w właściwie kilka dni po tym, jak wynajęli posesję i zaczęli na niej uruchamiać produkcję. Tak na dobrą sprawę tej produkcji, mimo tych ogromnych ilości substancji odurzających, jakie przy nich zatrzymano, tak na dobrą sprawę nie zdążyli jej jeszcze rozkręcić.
0: Czyli działali szybko, ale jednocześnie jakby poza okolicznościami wokół. Ja czytałem, że sołtys, jak zostali ci mężczyźni zatrzymani, to myślał, że oni bimber tam robili.
2: Tak, tam było takie przekonanie, to też trzeba znać specyfikę te podlaskich miejscowości, gdzie wszyscy się znają i wszystko, co jest nowe, jest natychmiast na radarze lokalnej społeczności. Natomiast równocześnie jest to rzeczywiście też obszar, który jest jakimś tam obszarem bimbrowniczym, więc to skojarzenie tych przedstawicieli lokalnej społeczności było dość zasadne. Natomiast policja też nie mówiła tego wprost, ale wiele wskazuje na to, że to jednak właśnie ze względu na jakąś czujność czy jakieś zaniepokojenie mieszkańców i informacje o tej fabryczce narkotyków, to tak szybko dotarły do organów ścigania.
0: Jeszcze jedna rzecz mnie zastanowiła, bo słuchaliśmy, ja, nasi słuchacze, twojego materiału w TOK 360 i tam obrońca jednego z tych skazanych mężczyzn mówił, że ten mężczyzna rozważa wniosek o odbywanie kary w Meksyku. Ja sobie pomyślałem o tym, że prawdę mówiąc, to ja bym wolał trafić na 10 lat jednak do polskiego więzienia niż meksykańskiego.
2: No powiem w ten sposób. Nie ukrywam, że też mnie dzisiaj ta wypowiedź mecenasa Rafała Gulko nieco zaskoczyła. Natomiast być może z ich perspektywy, nie wiem, kuchnia lepsza. To trudno jest mi...
0: Tam rządzą kartele narkotykowe w więzieniach.
2: Ocenić tak, no to oczywiście, może być że to może być trop. No, tak jak to też dzisiaj padało w mowie, w uzasadnieniu wyroku, że ci mężczyźni byli wynagradzani w ten sposób, że właściwie wynagrodzenie za ich pracę w Polsce wpływało na konta ich rodzin w Meksyku. Więc niewykluczone, że to jest jakiś trop, że jakby ci mężczyźni mają takie przekonanie czy taką świadomość tego, że jeżeli znajdą się w więzieniu meksykańskim, no to będzie im tam łatwiej niż w Polsce. Też co ciekawe, na ogłoszeniu tego wyroku dzisiaj był tylko jeden z oskarżonych. Pozostali nie wyrazili takiej chęci, a co do tych oskarżonych, to dla trojga z nich to jest pierwszy kontakt z wymiarem sprawiedliwości. Natomiast jeden, ten, który dostał wyższy wyrok i który w ocenie sądu pełnił rolę jakiegoś tam, powiedzmy, kierownika, on ma za sobą już 7-letnią odsiadkę w więzieniu w Stanach Zjednoczonych za przemyt narkotyków.
0: Kuba Medek, bardzo ci dziękuję. 16:55, obok mnie już Karolina Lewicka. Ty też wybierasz polskie więzienia, a nie meksykańskie.
3: Na szczęście nie muszę wybierać między polskim a meksykańskim, ale tak, gdybym musiała, to stawiam na polskie zdecydowanie.
0: Wywiad polityczny już za chwilę.
3: My zaczniemy, choć nie od razu, bo gość, którego chcę państwu zapowiedzieć, to dopiero 17:40 od kodeksu karnego. Artykuł 224a. Kto zawiadamia o nieistniejącym zagrożeniu życia lub zdrowia wielu osób albo mienia wywołując działanie instytucji użyteczności publicznej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Czyli będzie o fałszywych alarmach, na przykład tym dotyczącym domu matki Karola Nawrockiego. Służby badają sprawę, ale sprawców może być trudno ustalić. Dzisiejsza Rzeczpospolita przynosi takie wieści, że sprawca lub sprawcy mogli skutecznie zamaskować swoją tożsamość za pomocą dostępnych dla wtajemniczonych sposobów i wówczas nie tylko nie sposób ustalić, kto dzwonił bądź pisał, ale też z jakiego kraju albo nawet jakiej części świata była ta informacja. Oczywiście najważniejsze pytanie brzmi, czy stała za tym Rosja, bo jeżeli sprawcy byli tacy super, hiper profesjonalni, to mogłoby to wskazywać na kolejną odsłonę wojny hybrydowej. Będzie z nami Andrzej Mroczek, ekspert od terroru kryminalnego, a już za chwilę Paweł Ślis z Polski 2050, więc być może kandydat na prezydenta Krakowa. Tych kandydatów i kandydatek w ogóle może być całe mnóstwo.
0: Widziałem przed chwilą go przez szybę. Karolina Lewicka i wywiad polityczny już za chwilę. Tok 360 wraca punktualnie o godzinie 18. Adam Ozga, do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: Ponad 15% kadry kierowniczej w Dolinie Krzemowej to osoby azjatyckiego pochodzenia. Jak mówią po angielsku? Jakie słowa i zwroty wplatają i czy zawsze są one poprawne? Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: Co tam w Carrefourze?
10: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
12: Kto zwalcza ból?
13: Woltary!
12: Kto?
13: Woltary!
14: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
16: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest! Od 25.

0: zyskuj codziennie z Biedronką.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minuta po 17. Krzysztof Chorwat, zapraszam na informacje TOK FM. Odwołany w wyniku referendum prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zapowiada, że zaangażuje się w nadchodzącą kampanię wyborczą w tym mieście. Podkreśla, że Koalicja Obywatelska, której przewodniczy w Małopolsce, będzie walczyć o to, by Kraków szedł w dobrym kierunku. Dzisiaj premier powołał na stanowisko komisarza miasta Stanisława Kracika. Jutro Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Istotnym elementem porozumienia będą cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne. Brytyjski tygodnik The Economist, zapowiadając podpisanie traktatu, zwraca uwagę na to, że układ sił w Europie się zmienia i Polska ma podstawę oczekiwać, że będzie wśród głównych graczy. Rosja może fałszować sygnały GPS w głąb Europy w promieniu do 450 km od obwodu kaliningradzkiego. Tak twierdzi litewski regulator łączności, cytowany przez agencję Reutera. Według Wilna Rosja zwiększyła liczbę anten GPS spoofing, emitujących fałszywe sygnały w celu zmylenia innych systemów lokalizacji, z 3 na początku 2025 roku do obecnych 36. Znajdują się one w obwodzie królewieckim. Za chwilę wywiad polityczny, najpierw jednak prognoza pogody.
2: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
3: W nocy burze przejdą w pasie od Kujaw przez Mazowsze po Lubelszczyznę. Jutro znowu ciepło, od 15 stopni na wybrzeżu, około 20 w centrum, do 26 na Podkarpaciu. Miejscami może przelotnie popadać.
2: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa, Paweł Ślis, przewodniczący Klubu Polska 2050, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dzień dobry, panie pośle.
6: Dzień dobry, panie redaktor.
5: Według źródeł Polskiej Agencji Prasowej Polska 2050 ma pana wystawić w wyborach w Krakowie. Co pan na to?
6: Kraków potrzebuje Krakusa. Kraków potrzebuje Krakusa, który nie tylko będzie słuchał obywateli, ale słyszał obywateli. Właśnie.
5: A pan z Krakowa pochodzi?
6: Tak, jestem rodowitym Krakusem.
5: W Krakowie pan mieszka?
6: W Krakowie mieszkam, Krakusem z dziada pradziada jestem.
5: To o sobie pan mówi teraz? Że Kraków potrzebuje Krakusa, ja jestem Krakusem, więc Kraków potrzebuje mnie, Pawła Śliza?
6: Znaczy, panie redaktor, ja uważam, że Kraków potrzebuje prezydenta, który naprawdę będzie wsłuchiwał się w głos obywateli, a nie tylko słuchał głosu obywateli. To niestety miało miejsce do tej pory i taka była decyzja mieszkańców Krakowa.
5: Ale co, Miszalskiemu w jedno ucho wpadało, a drugim wypadało?
6: Znaczy, ja uważam, że pan prezydent Miszalski podjął bardzo dużo trudnych, niedobrych decyzji, jak strefa czystego transportu, jak ceny biletów. Nie, ja nie jestem przeciwko. Ja uważam,
5: no właśnie,
6: że jak najbardziej,
5: zielone DNA Polski 2050.
6: Ale nie, ale uważam, że powinno być po pierwsze to wprowadzane strefami powoli, z konsultacji większej z mieszkańcami Krakowa. Kraków potrzebuje tej ustawy, którą Polska 2050 złożyła o opłacie turystycznej. W Krakowie było 12 milionów turystów. Jakby każdy zostawił po 5-10 zł za taką wycieczkę do Krakowa, to Kraków by naprawdę zasilił swój budżet. Kraków nie potrzebuje wysokich cen biletów, które są. Teraz zostały zmniejszone bilety do 15 minut. Tak się nie da funkcjonować w tym mieście.
5: A pan w referendum brał udział?
6: Pozostawię to dla siebie, natomiast uważam, że referendum jest to wymiar demokratyzacji tego życia.
5: Nie może nam pan powiedzieć, czy pan poszedł, czy nie, bo to też byłby rodzaj deklaracji politycznej?
6: Nie chciałbym na ten temat mówić. Ja uważam, że... chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na jedną rzecz. Bardzo duża rzesza mieszkańców Krakowa opowiedziała się za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego. Na niego w drugiej turze zagłosowało 133 tysiące głosów, a odwołali go 177 tysiącami głosów. Pragnę zwrócić uwagę, że zabrakło coś koło niecałych 2000 do odwołania nawet i Rady Krakowa. To pokazuje, jak mocna emocja... 3,5
5: tysiąca zabrakło.
6: No to rzeczywiście, to 3,5, przepraszam. To nie jest dużo, wbrew pozorom. Natomiast to pokazuje, jak wielka emocja była w Krakowie i to pokazuje, że na przykład czwartkowa sesja Rady Miasta, która została zerwane kworum, gdzie przyszły obywatele, z którymi można było porozmawiać, z którymi o planach Krakowa można było porozmawiać. No niestety nie została przeprowadzona.
5: Startuje pan czy nie?
6: Decyzje personalne Polska 2050 będzie podejmowała po rozmowie z naszymi strukturami w Małopolsce, w Krakowie.
5: Kiedy?
6: W najbliższym czasie na pewno.
5: ten tydzień, następny?
6: Ten tydzień mamy Sejm. Tutaj w ramach zarządu będziemy rozmawiać na ten temat, na temat naszej strategii. Natomiast przygotujemy Polskę 2050. Ja wspólnie z szefem regionu Darkiem Badurskim, z naszymi radnymi wojewódzkimi, z naszymi działaczami na te nadchodzące wybory.
5: A czy na pewno będzie to kandydat Polski 2050 albo kandydatka? Czy też państwo rozważają taki wariant, że popierają kogoś innego?
6: Decyzje personalne podejmiemy w najbliższym czasie, panie redaktor, i na pewno niezwłocznie poinformuję o tym opinię publiczną.
5: A co pan na propozycję Władysława Kosiniaka, żeby zastanowić się nad kandydatem tak zwanym koalicyjnym?
6: Znaczy, i uważam, że trzeba rozmawiać na ten temat, bo jeszcze raz podkreślam, my musimy wybrać dobrego prezydenta dla Krakowa. Ja nie chciałbym, żebyśmy to, co się teraz dzieje, że ta sprawa, która była w Krakowie, przekuwana jest na całą Polskę.
5: Ale to PiS robi.
6: To robi PiS, a...
5: Jak rozumiem państwu, a ja się rządzącym to szkodzi, tak?
6: Nie dlatego, bo ja rozumiem, to jest vox populi, vox dei. Obywatele niech podejmują decyzje w każdych miastach, ale dla mnie najważniejszy w tym momencie jest Kraków. Dla mnie najważniejsze jest moje miasto, w którym mieszkam. Dla mnie najważniejsze jest to, żebym w tej trudnej sytuacji, w której Rada Miasta będzie koalicyjna z Lewicą i Platformą Obywatelskiej, żeby ten prezydent umiał z nimi rozmawiać. Żeby umiał przekuwać te problemy, z którym przychodzą do nich obywatele, mieszkańcy Krakowa, w Radzie Miasta pod stosowne uchwały.
5: To jeszcze jedno pytanie, panie pośle. Pan zamierza walczyć o mandat poselski w 2027 roku, bo ostatnio słuchałam państwa lidera chyba nadal politycznego, mimo że szefową jest Katarzyna Pełczyńska, na ONN Szymona Hołowni, który jeszcze takiej decyzji nie podjął. A pan?
6: Znaczy, ja powiem szczerze, że dla mnie polityka, to może nawet tak przewrotnie, jest wspaniałym zawodem. Ja się tutaj spełniam. Ja jestem
5: jak ryba
6: w wodzie. Ja uwielbiam politykę i muszę powiedzieć, że... A dlaczego? Bo ja lubię rozmawiać z ludźmi. Ja potrafię rozmawiać z kolegami z PiSu normalnie, dyskutować, przekonać ich. Nawet jak się nie zgadzamy.
5: A to Szymon Hołownia też mówi.
6: Ale ja potrafię też rozmawiać z kolegami z Platformy Obywatelskiej. Ja potrafię rozmawiać
5: z kolegami... No co pan powie, z koalicjantem pan potrafi porozmawiać?
6: Nie, bo właśnie o tym mówię. Bo na tym polega polityka. Żeby umieć rozmawiać ze sobą nawzajem. Ja mam naprawdę fajne relacje z posłami. Naprawdę jest dwóch tylko takich, z którymi ciężko by mi się rozmawiało. Na pewno pan poseł Matecki, który dla mnie
5: Dariusz,
6: przekracza wszelkie zasady, reguły i jest po prostu prowokatorem. I jest jeszcze jeden taki poseł, ale to najpierw sobie muszę z nim porozmawiać.
5: A mógłby pan, skoro pan tak potrafi z każdym porozmawiać, z każdej listy wystartować?
6: Nie z każdej listy wystartować, bo jeszcze jednak lista zobowiązuje do pewnych zachowań, do pewnych przekonań politycznych. Tak jak mówię, mogę rozmawiać z kolegami z PiSu, ale z nimi się fundamentalnie nie zgadzam na polityczne tematy. Uważam, że zarówno politycy Platformy, PiSu, PSL-u, każdy z nas ma na myśli dobro naszego kraju. Ja się z tym zgadzam. Inaczej go widzimy, inaczej dostrzegamy drogę, którą mamy pójść, ale każdy z nas myśli o tym kraju. Nie zgadzam się na przykład z decyzją, która była ostatnia podjęta co do pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Nie zgadzam się z decyzjami, które były podejmowane przez Prawo i Sprawiedliwość, Solidarną Polskę z wymiarem sprawiedliwości, bo został on zdewastowany, zniszczony z gliszcza sądowego. Z wieloma decyzjami co do Trybunału Konstytucyjnego. Tu z Platformą się nie zgadzam z tą pierwszym wyborem, bo to było to pierwsze zainfekowanie Trybunału Konstytucyjnego, a potem nie zgadzam się...
5: Skwapliwie wykorzystane
6: przez Prawo i Sprawiedliwość, ale potem dogruzowanie tego Trybunału Konstytucyjnego przez Prawo i Sprawiedliwość. Więc dużo takich aspektów.
5: No to skoro wywołał pan nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, to zajmijmy się tą sprawą, bo ona jest wieloaspektowa. Karol Nawrocki miał pięciu kandydatów i wybrał, oni zostali wskazani przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego w lutym tego roku i wybrał Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa, który do Sądu Najwyższego trafił po nominacji od nielegalnej neo-KRS w roku 22, a w 23 został prezesem Izby Karnej. I na przykład nie pozwala legalnym sędziom z tej Izby rozpoznawać wniosków o wyłączenia neosędziów Sądu Najwyższego. Czyli jak rozumiem, jeżeli chodzi o taki wymiar praworządnościowy, to nic się nie zmienia, bo neosędzia zastąpi jutro neosędzie.
6: Już pomijam takie wzajemne przepychanki, czy to zgromadzenie ogólne było prawidłowo zwołane, czy nieprawidłowo, czy prawidłowo zostali wskazani tych pięciu kandydatów na pierwszego prezesa. Okej, to są dywagacje prawno-polityczne. Natomiast ta nominacja nie naprawia Sądu Najwyższego, a wręcz go psuje, bo oczywiście pan sędzia jest sędzią. Ja nie ujmuję jego dorobku merytoryczno-prawnokarnego, bo był sędzią w Sądzie Apelacyjnym
5: Czyli przed 22 rokiem, tak?
6: Tak. I nie neguję jego dorobku jako sędziego, bo ja o nim od kolegów nigdy nie miałem przyjemności przed nim występować, ale zaciągnąłem języka, jakim był sędzią. Był dobrym sędzią, jeśli chodzi o sędziego karnego. Natomiast jego decyzje niestety były decyzjami politycznymi. Jak na przykład sprawa Wąsika i Kamińskiego i skierowanie go tych spraw do nieistniejącej izby celem oczywistego wydania orzeczenia, które było, jakie było. Celem to, co pani redaktor przed chwileczką powiedziała, tak naprawdę ukręcenia możliwości podejmowania decyzji o wyłączeniu, wniosków o wyłączeniu sędziów ze względu
5: na... Ale też potwierdzenie legalności funkcjonowania wyboru Dariusza Barskiego jako prokuratora krajowego.
6: Tak jest. No, jest wiele takich rzeczy. I teraz ja... ukułem taką swoją tezę, że jeżeli polityka wkracza na salę rozpraw, to sprawiedliwość oknem ucieka. I tak niestety dzieje się w tym wypadku. Tutaj w tym momencie na stanowisko prezesa pierwszego Sądu Najwyższego weszła polityka i sądu ucieka w tym momencie sprawiedliwość. Mhm.
5: Ci inni kandydaci to też oczywiście neosędziowie Sądu Najwyższego. To był Mariusz Załucki, Paweł Czubik, Tomasz Demendecki i Aleksander Stępkowski. I kiedy ten wybór przez zgromadzenie w lutym został dokonany, to oczywiście trwała dogłębna analiza tych kandydatur dokonywana przez dziennikarzy. I z takich kuluarowych informacji wiemy, że tak naprawdę sędzia Kapiński był postrzegany jako mniejsze zło, bo pozostali kandydaci byli postrzegani z kolei jako jastrzębie, którzy obejmując stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego mogliby na przykład uruchomić wręcz represje wobec tych legalnych, pozostałych jeszcze w Sądzie Najwyższym sędziów.
6: Panie redaktor, i ręce załamuję, o czym rozmawiamy dzisiaj. My rozmawiamy o sądzie, w którym nie powinno być polityki. My rozmawiamy o sądzie, który będzie musiał decydować w sprawach kasacyjnych na przykład, gdzie na przykład w pierwszej instancji orzekała sędzia, która walczyła dość mocno, ostro z neo-KRS i neosędziami. W drugiej instancji na przykład zaostrzony został wyrok przez
5: No tak, my sędzie, rozmawiamy o takiej sytuacji, teraz, a może dobrze, że pierwszym prezesem Sądu Najwyższego został człowiek, który wprawdzie nie pozwoli na podważanie statusu neosędziów, ale z drugiej strony może nie będzie stosował jakichś radykalnych represji wobec legalnych sędziów.
6: I właśnie o czym my rozmawiamy? A powinniśmy rozmawiać
5: jest sytuacja.
6: Jest to przerażające, że ten wymiar sprawiedliwości mimo starań nie udaje się tak naprawdę naprawić. Ja politycznie miałem...
5: A te nadzieje związane, tylko jeszcze dodam, z sędzią Kapińskim, były związane między innymi dlatego, że on pozostawił, jak został prezesem Izby Karnej, na stanowiskach przewodniczących wydziałów legalnych sędziów, co nie działo się, kiedy neosędzia obejmował stanowisko.
6: Ale nie bał się podejmować politycznych decyzji z politycznym języczkiem uwagi. Ale powiem tak też trochę nawiązując do tego poprzedniego tematu, co w 27 roku, ale także zostając przy sądownictwie i o tym, jak trudny to jest temat. Ja miałem olbrzymie ciężkie decyzje do podjęcia na Komisji Sprawiedliwości odnośnie sędziów do KRS-u. Ja musiałem wciągnąć na listę sędziego Piebiaka. Musiałem, ponieważ gdybym nie podjął tej decyzji, to bym dał panu prezydentowi asa w rękawie, żeby nie uwzględniał tej KRS.
5: Ponieważ... No dobrze, a co się czuje w takim momencie?
6: Ja powiem szczerze, ja popełniłem taki bardzo długi wpis na Facebooku tłumaczący to, że tak zagłosowałem za sędzią Piebiakiem i zanim nie osądzicie, dlaczego podniosłem rękę za Hersztem, to wysłuchajcie tego, co mam do powiedzenia. To była jedna z najtrudniejszych decyzji politycznych w moim życiu, bo wiem, jakim sędzią był ten człowiek, wiem, czego się dopuścił, wiem,
5: że był głównym bohaterem afery hejterskiej.
6: Wiem, że na
5: stąd
6: nim,
5: Herszt.
6: Że chcieli na nim dokładnie, chcą mu postawić zarzuty, ale dla takiej stabilności wymiaru sprawiedliwości i nowej KRS musiałem tą decyzję podjąć, bo tak brzmi ustawa. Bo gdybym nie wciągnął na listę tego pana sędziego, to bym dał panu prezydentowi możliwość nieuznawania tej KRS. I to była najcięższa decyzja polityczna, jaką do tej pory musiałem podjąć.
5: No to jeszcze płaszczyzna polityczna, a w zasadzie partyjna. Rafał Leśkiewicz, rzecznik pana prezydenta w Wirtualnej Polsce, dziś mówił tak. Prezydent Nawrocki, powołując Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, podjął decyzję samodzielnie, bez ulegania politycznym wpływom, nie ulegał podszeptom. A potem jeszcze rzecznik tłumaczył, że Karol Nawrocki podejmuje takie decyzje, biorąc za nie odpowiedzialność, a czas pokaże, czy wybrał dobrze. I naszym zdaniem, czyli jak rozumiem zdaniem Dużego Pałacu, wybrał dobrze. Chodzi o to, że Kapiński w 2000 roku zasiadał w składzie Sądu Apelacyjnego, który w trakcie kampanii wyborczej, wtedy lustrowano i Kwaśniewskiego, i Wałęsę, czyli obu kandydatów na prezydenta, orzekł, że Lech Wałęsa złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne, iż nie był agentem służb specjalnych PRL. No i ta karta biografii zawodowej pana Kapińskiego nie spodobała się Kaczyńskiemu, który dał temu wyraz na portalu X 23 maja. Bardzo się też nie spodobała Cęckiewiczowi, dla którego Nawrocki do niedawna był pryncypałem i chyba nadal jest, bo przecież Cęckiewicz robił Karola Nawrockiego za doradcę.
6: Znamy miłość Jarosława Kaczyńskiego do Lecha Wałęsy, więc tutaj pewnych...
5: Ona skończyła się wtedy, kiedy Lech Wałęsa podziękował braciom
6: tak
5: Kaczyńskim
6: jest
5: za współpracę.
6: Dlatego mówię tu w cudzysłowie, że znamy miłość Jarosława Kaczyńskiego do Lecha Wałęsy. Natomiast ja naprawdę nie do końca zgadzam się z tym, że pan prezydent podejmuje te decyzje w sposób... delikatnie rzecz ujmując, odpowiedzialny. Widzieliśmy, co się działo z funkcjonariuszami ABW. Widzieliśmy, co się działo ze stopniami generalskimi. Widzieliśmy, co się stało z sejfem. Widzimy teraz, że muszą być odwołane przetargi.
5: Ale wiemy, że gdyby była taka sytuacja, że miałby Karol Nawrocki do wyboru jednego neosędziego i czterech sędziów legalnych, to wybrałby tego neosędziego. Ale akurat w tym przypadku było tak, że on nikogo by wskazał, to i tak jest to neosędzia. Tak?
6: A ja myślę, że pan prezydent mógł jednak próbować naprawić jednak ten Sąd Najwyższy. Może trzeba było żądać nowego zgromadzenia ogólnego sędziów. Może by pan prezydent pokazał, że jest tym prezydentem, który
5: ale
6: patrzy szeroko.
5: Prezydent Nawrocki nie chce.
6: Nie, prezydent Nawrocki nie chce.
5: Z chaosem
6: nie, oczywiście, że nie chce.
5: Tylko chce go pogłębiać.
6: Ale oczywiście, że tak. Panu prezydentowi potrzebne jest paliwo polityczne. Nie wyszło mu z Trybunałem Konstytucyjnym, nie wyszło kolegom z Prawa i Sprawiedliwości wniosek o zabezpieczenie w Trybunale Konstytucyjnym, bo się wachnęli i jest błędnie wydane to orzeczenie. To przeszedł na referendum, które chce...
5: Ale jest napięcie, spór między Dużym Pałacem a Nowogrodzką, myśli pan?
6: Ja myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że w tym zakresie na pewno tak. Zresztą to widzimy po wpisach zewnętrznych na mediach społecznościowych.
5: Paweł Ślis, przewodniczący klubu Polska 2050 RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Bardzo dziękuję.
6: A drugi próg podatkowy musi być podniesiony.
5: A poza tym uważam, że Kartagina powinna zostać zburzona, tak?
6: Tak będziemy kończyć teraz wszystkie wywiady.
5: Michał Pieciuk z Polityki Insight będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
4: Autopromocja.
1: Od Beskidów do Pomorza, z Litwy aż do Zaporoża. Całą Polskę znam. Znam to całe szczere plemię. Polskie morza, polskie ziemie. No jak mówisz, że mamy jedno morze? Polskie morze jest w liczbie mnogiej. Mamy Bałtyk i Morze Czarne.
7: No ale to jest literacka mrzonka, bez większego znaczenia praktycznego.
1: I tu ci powiem nieprawda.
8: Prawdziwa historia Polski.
9: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
4: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
10: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 17.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Kraków potrzebuje prezydenta Krakusa, który będzie słyszał obywateli i wsłuchiwał się w ich głos, a nie tylko ich słuchał, jak to było teraz. Mówił w TOK FM Paweł Ślis z Polski 2050. Krakus, co podkreśla, z dziada pradziada, który według niektórych doniesień ma być kandydatem partii na nowego prezydenta miasta, a poprzedniego Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej mieszkańcy odwołali w referendum. Ślis skrytykował Miszalskiego m.in. za wprowadzenie strefy czystego transportu w zbyt szybkim tempie i bez odpowiednich konsultacji. Nie chciał mówić, czy brał udział w referendum, ale jak podkreślał, referendum to wyraz demokratyzacji życia. Dodał, że decyzję, kto wystartuje w wyborach Polska 2050, będzie podejmować w najbliższym czasie. Rynek paliw spodziewa się szybkiego zakończenia konfliktu w Iranie. Widać to po spadkach cen na giełdzie. Ile będziemy płacić za paliwo na stacjach? O tym Bartosz Kądziołka.
10: Jeśli cieśnina Ormuz zostanie odblokowana, na obniżki przyjdzie poczekać być może nawet kilka miesięcy, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
13: Trudno oczekiwać, żeby samo otworzenie ciśnienia Ormuz i przywrócenie transportu ropy spowodowało spadek cen do poziomu sprzed wybuchu wojny.
10: Z kolei w tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach. Gdyby pakiet CPN od razu zniknął w całości.
13: Gdyby nie pakiet CPN, to byśmy średnio płacili złotówkę więcej.
10: A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,46, a za olej 6,90, a to z pakietem CPN w przypadku benzyny 73 grosze więcej niż przed atakiem na Iran i 92 grosze więcej za olej. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
3: Karę 25 lat więzienia zamiast dożywocia wymierzył sąd apelacyjny w Krakowie obywatelowi Norwegii Ingebrigtowi G. za zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu w 2022 roku i porwanie ich córki. Orzeczenie jest prawomocne. Sąd nakazał też zapłacić po 200 tysięcy złotych dla dziecka i ojca zamordowanej kobiety. Uzasadnienie wyroku, jak i cały proces, było niejawne. Rzecznik sądu przekazał, że dożywocie jest karą zbyt surową. O obniżeniu kary zdecydował stan psychiczny oskarżonego w momencie dokonania zbrodni, który wpływał na zmniejszony stopień jego winy. Ingebrigt G. po dokonaniu morderstwa kobiety i porwaniu dziecka został zatrzymany na autostradzie w Kopenhadze. W grudniu 2022 roku duński sąd zgodził się na ekstradycję Norwega do Polski. W nocy burze przejdą w pasie od Kujaw przez Mazowsze po Lubelszczyznę, a jutro znowu ciepło, chociaż miejscami może przelotnie popadać. Na termometrach zobaczymy od 15 stopni na wybrzeżu, około 20 w centrum do 26 na Podkarpaciu. Niezłej jakości powietrze mamy po południu. Lekkie przekroczenia norm pyłów zawieszonych notują jedynie stacje pomiarowe w Gdańsku, Zabrzu, Krakowie i właściwie we wszystkich większych miastach Podkarpacia z Rzeszowem na czele.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość, Michał Piedziuk, Polityka Insight. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, pani redaktor.
5: Przyspieszone wybory prezydenta Krakowa zostały już okrzyknięte początkiem kampanii przed najbliższymi wyborami parlamentarnymi, tymi w 2027 roku. Zobaczymy, czy faktycznie będzie to ten moment startu, ale na pewno wszystkie siły chcą skorzystać na klęsce Aleksandra Miszalskiego. Trwa chyba jeszcze konferencja partii Razem, na której ogłoszono, że ich kandydatką na prezydentkę Krakowa będzie Aleksandra Owca, radna Krakowa i współprzewodnicząca tej partii. Tutaj bez zaskoczeń, bo Aleksandra Owca wprost mówiła, że będzie się o Kraków biła, jeżeli to referendum okaże się skuteczne, a takie właśnie było. Ale my zerkniemy z panem redaktorem w stronę Konfederacji, bo działacze Konfederacji byli niezwykle aktywni w zbieraniu podpisów pod referendum, jak i w samej kampanii referendalnej. Sławomir Mentzen wyniki referendum skomentował zdaniem: dzisiaj Miszalski, za rok Tusk, czyli identycznym hasłem, jakim posługuje się PiS, no, upatrując w tym referendum krakowskim nadziei na wiatr zmian. Konfederaci byli też prawie pierwsi na linii startu ze swoim kandydatem, bo chyba jednak ubiegł ich Marian Banaś, który swoją gotowość do startu zgłosił błyskawicznie jeszcze w późny niedzielny wieczór, kiedy nie były znane oficjalne wyniki referendum. No i teraz przechodząc do Konfederacji. Mówiło się w trakcie kampanii referendalnej, że będzie to Konrad Berkowicz z patelnią albo bez patelni, o to mniejsza. Tymczasem okazało się, że będzie się bił o stolicę Małopolski Bartosz Bocheńczak. No i któż to jest i jak został wyznaczony?
14: Tak, rzeczywiście Konrad Berkowicz raczej będzie tylko takim skrzydłowym w tej przyspieszonej kampanii prezydenckiej w Krakowie. Jak najbardziej Mentzen postawił na Bartosza Bocheńczaka. To jest człowiek, który wokół Mentzena, no, można powiedzieć, kręci się, chociaż to zbyt mało powiedziane. On jest jednym obecnie z jego najwierniejszych współpracowników, najbliższych, najbardziej zaufanych, zresztą już od paru lat. Bartosz Bocheńczak sprawdził się już w kilku bojach, ale raczej jako sprawny strateg, organizator, logistyk. Tak było w przypadku kampanii, ostatniej kampanii do Europarlamentu, kiedy to właśnie Bocheńczak przewodził sztabowi wyborczemu Konfederacji, jak i w wyborach prezydenckich ubiegłorocznych, w których to właśnie wyborach Bocheńczak no, szefował sztabowi już samego Sławomira Mentzena, zjeździł z nim rzeczywiście całą Polskę, występował na wiecach, czy to w mrozie, czy w upale. No i między innymi tym Bocheńczak zasłużył się w ostatnich latach prezesowi, a prezes Mentzen lubi lojalnych, lubi ludzi, którzy są w stanie za nim skoczyć w ogień. Bocheńczak jak najbardziej do takich osób należy i poza tym, że w ostatnim roku zanotował dosyć duży awans w strukturach partyjnych w Nowej Nadziei, bo teraz, o ile dobrze pamiętam, jest albo wiceprezesem partii, albo sekretarzem generalnym. Niestety, tu muszą mi państwo wybaczyć. Sekretarzem krajowym, tak. Tak, to jest dosyć wysoka funkcja w partii, na którą właśnie Bocheńczak awansował bodajże pod koniec ubiegłego roku. No, jest to właśnie jeden z tej trójki najwierniejszych Mentzenowi, obok Krzysztofa Żońcy i Wojciecha Machulskiego. Dziś rzeczywiście już można powiedzieć, pewnie niedługo, jak zbierze podpisy, kandydat na prezydenta Krakowa.
5: W rozmowie z portalem Love Kraków jeden z liderów Konfederacji w Krakowie, Piotr Bartosz, mówił o tej nominacji tak. Teraz naszym kandydatem będzie Bartosz Bocheńczak. Podeszliśmy do ustalenia kandydata na prezydenta na zasadzie negocjacji. Dziś naszym kandydatem będzie Bocheńczak z Nowej Nadziei, a w 29 roku będzie to człowiek z Ruchu Narodowego. Bardzo ciekawe.
14: Tak, tam mam takie wrażenie, że było jeszcze więcej punktów negocjacyjnych, punktów kompromisowych wynegocjowanych między liderami Mentzenem i Bosakiem. Ja pierwszy raz o tym, że to właśnie Bocheńczak będzie kandydatem, usłyszałem w piątek, jeszcze właśnie przed ciszą wyborczą, w piątek wieczorem. Też udało mi się tą informację właśnie później potwierdzić. No i z tego, co słyszę w Konfederacji, no to poza właśnie tym utargiem Ruchu Narodowego w postaci swojego kandydata w kolejnych wyborach prezydencji w Krakowie, tam jeszcze Ruch Narodowy miał sobie zagwarantować, że gdyby odwołano też w Krakowie Radę Miasta w niedzielnym referendum, to wówczas właśnie narodowcy mieliby lepsze pozycje na listach w walce o mandaty radnych miasta, tak? To tutaj właśnie miało się tak podzielić właśnie, że Bocheńczak wystartowałby na kandydata, za to narodowcy mieliby większe szanse, żeby wziąć pewnie kilka mandatów przy obecnych notowaniach Konfederacji do Rady Miasta, mandatów, podkreślmy, zupełnie premierowych dla Konfederacji, bo Konfederaci nie mieli i, jak już wiemy, nie będą mieli w tej kadencji raczej swoich radnych w Krakowie, bo Rady Miasta ostatecznie nie udało się odwołać. Także ja, oceniając ten deal polityczny między Bosakiem a Mentzenem, nie mogę się jednak oprzeć wrażeniu, że mimo wszystko to Mentzen i jego partia wyszła na tej umowie zdecydowanie lepiej, bo wyborów do Rady Miasta nie mamy. Mentzen ma teraz swojego kandydata w Krakowie, a to jednak na Krakowie będą skupione oczy nas wszystkich przez pewnie najbliższe trzy miesiące. Tak. Dokładnie, przez całe lato, które jest jednak dosyć ubogie w polityczne eventy. No i tam będziemy oglądać po raz kolejny kandydata jednak Nowej Nadziei. Tak samo jak w wyborach prezydenckich, kiedy to startował Mentzen, a nie Krzysztof Bosak.
5: A czy byłby możliwy krakowski sojusz PiSu i Konfederacji? Mnie osobiście wydaje się to absolutnie niemożliwe, ale Michał Dworczyk z PiSu, rzecz jasna, przekonywał w RMF FM, że w Krakowie jego partia ma bardzo dobrych kandydatów, Małgorzata Wasserman, Łukasz Kmitek i tak dalej. No ale umówmy się, PiS może mieć w swoim mniemaniu dobrych kandydatów czy kandydatki, ale przegrywa w tym mieście kolejne wybory. Kmita chyba nie przekroczył 20% poparcia, kiedy startował w 2024 roku w pierwszej turze. No więc w związku z tym Dworczyk został zapytany, czy PiS i Konfederacja nie powinny wystawić wspólnego kandydata. I poseł odpowiedział tak: myślę, że to byłby dobry sprawdzian i dobry trening przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Jeśli chcemy myśleć o stworzeniu wspólnej listy do Senatu, to na pewno to byłaby dobra próba.
14: No, myślę, że krakowski PiS bardzo by sobie życzył, żeby ktoś mu pomógł w tej trudnej sztuce werbowania w zasadzie kandydata na prezydenta Krakowa. Tam rzeczywiście nie od dziś wiemy, że ławka jest krótka, a nawet jak z pozoru mogłaby nam się wydawać długa, bo przecież mamy tam naprawdę znane postacie polityczne, to jednak są to ludzie, są to politycy PiSu, którzy po prostu no, nie garną się zbytnio do startowania w takich wyborach i właśnie no, z dużym prawdopodobieństwem można by założyć, że nawet do drugiej tury by takie postacie polityczne, myślę tutaj o chociażby pani posłance Wasserman, czy nie wiem, nawet Ryszardzie Terleckim, przecież to są jednak nazwiska z jakąś renomą, bądź co bądź. Myślę, że oni nie weszliby do drugiej tury, stąd też ich niechęć do kandydowania. Natomiast odpowiadając na pytanie, nie wyobrażam sobie raczej scenariusza, w którym Bochenczak byłby też kandydatem PiSu. Myślę szczególnie, że dlatego, że Bochenczak jest właśnie przedstawicielem Nowej Nadziei, partii Mentzena, która to partia no bardzo mocno chce cały czas podkreślać, że równie daleko jej do PiSu, jak do Platformy. Stąd boję się, że PiS zostanie jednak postawiony przed wyborem spośród własnej kadry politycznej, tutaj właśnie tego kandydata na prezydenta w Krakowie. I myślę, że będzie ostateczny wynik kandydata Konfederacji i PiSu może być bardzo zbliżony.
5: A co z Grzegorzem Braunem? Bo on też wykazuje chęć startu.
14: Tak, rzeczywiście słyszymy o tym, że Grzegorz Braun może zdecydować się, żeby samodzielnie wystartować w Krakowie. No, Grzegorz Braun startował już w swojej historii politycznej na prezydenta Rzeszowa, na prezydenta Gdańska. No to mógłby sobie dopisać teraz i dosyć piękny i malowniczy Kraków. On co prawda nie podjął jeszcze decyzji i to jest jeden ze scenariuszy, natomiast z tego, co słyszę od moich rozpolitykowanych krakowskich znajomych, to tam też Braun bierze pod uwagę wystawienie albo lidera swoich małopolskich struktur, pana Daniela Grelaka. To byłby wybór dosyć pewnie niepopularny i raczej nastawiony na zbudowanie nowego lidera korony w tym regionie. Natomiast no, tutaj niejednokrotnie już w moich rozmowach nieoficjalnych pojawiła się postać, uwaga, Stanisława Żółtka, z którym to Grzegorz Braun ma podobno dyskutować, namawiać go do startu w tych wyborach. Tam jednak rozchodzi się też o to, czy Żółtek dostałby później z list korony w wyborach parlamentarnych jedynkę na krakowskiej liście Korony Polskiej, więc tutaj też chyba to będzie zdecydowanie wyczekiwany przez niektórych kandydat, kto, a w zasadzie to kto tym kandydatem Korony Polskiej Grzegorza Brauna w Krakowie będzie.
5: Oczywiście zawsze jest tak, że wszyscy kandydaci mówią, że startują, bo wierzą w swoje zwycięstwo, ale najczęściej jest tak, że szanse na zwycięstwo mają nieliczni, no to wiadome, natomiast też te perspektywy dla różnych kandydatów są różne i często kandyduje się w wyborach, żeby osiągnąć inne cele. I myślę, że zarówno kandydat Korony, jak i kandydat Konfederacji mają właśnie osiągnąć inne cele niż prezydentura Krakowa. Jakie to są cele?
14: Jak najbardziej. To znaczy, no to poletko krakowskie dla takich właśnie partii jak Korona, Konfederacja, ale też z drugiej strony politycznej Partia Razem, czy nawet Nowa Lewica, no to jest świetne po pierwsze przetarcie się przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi i test na siłę struktur i ich mobilizację, na to ile rzeczywiście osób w danym regionie możemy zmobilizować w kampanii wyborczej. To jest jedna sprawa. No a kolejna, no to jest właśnie to, o czym już wspomniałem, czyli zbudowanie twarzy właśnie na przyszłą kampanię parlamentarną, bo prawdopodobnie ani kandydat Konfederacji, ani kandydat Korony, ani zapewne kandydatki partii lewicowych nie zostaną ostatecznie prezydentem lub prezydentką Krakowa, natomiast mogą wymiernie przyczynić się do poprawy losów całej listy krakowskiej w wyborach parlamentarnych w 27.
5: Michał Pieciuk, Polityka Insight. Dziękuję za rozmowę.
14: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
5: Andrzej Mroczek, ekspert do spraw przestępczości zorganizowanej i kryminalnej, terroryzmu i terroru kryminalnego, będzie moim Państwa gościem tuż po informacjach, a porozmawiamy o fałszywych alarmach.
4: Autopromocja.
15: W oczach mieszkańców dużych miast prowincja jest zwykle bierna, konserwatywna i ślepo wpatrzona w swojego proboszcza. Jak bardzo ten obraz odbiega od prawdy? Jak zmienia się Polska lokalna? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Na obrzeżach. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji tokfm i na YouTubie.
4: Autopromocja.
16: Reklama. Kanter spakowany? Jedziemy?
17: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
16: Znowu? Przecież już brałeś.
17: Ale działała za słabo i za krótko.
18: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
19: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: No i jak twój kręgosłup?
21: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
22: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
23: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
24: Barbara, kupiłem taniej!
25: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
26: Gabinet masażu, słucham.
27: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
26: Cześć, a co się dzieje?
27: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
26: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
27: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
26: Kochana, sam go stosuję.
22: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
28: A cappuccino też za 7?
29: Też.
28: A flat white?
29: Też.
28: A
29: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
30: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
31: Bo w Media Expert taniej masz.
32: Widzisz wynik, a
26: teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 17.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Aleksandra Owca będzie kandydatką partii Razem w wyborach na prezydenta Krakowa, ogłosili działacze lokalnych struktur partii. Owca jest współprzewodniczącą Razem i radną Krakowa. Do rady startowała z listy Łukasza Gibały, Kraków dla mieszkańców. Na początku roku ogłosiła opuszczenie tego klubu i pozostanie radną niezrzeszoną. Kraków potrzebuje Krakusa, który nie tylko będzie słuchał, ale i słyszał obywateli. Tak z kolei mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM Paweł Ślis z Polski 2050, który według niektórych doniesień ma być kandydatem tej partii na prezydenta Krakowa. Powodem wniosku o odwołanie Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta miasta było m.in. rosnące zadłużenie Krakowa. Ślis ma pomysł, jak przeciwdziałać temu kryzysowi.
8: Kraków potrzebuje tej ustawy, którą Polska 2050 złożyła o opłacie turystycznej. W Krakowie było 12 milionów turystów. Jakby każdy zostawił po 5-10 zł za taką wycieczkę do Krakowa, to Kraków by naprawdę zasilił swój budżet.
3: Polityk pytany o start w wyborach odpowiada, że Polska 2050 podejmie decyzję w najbliższych dniach. Udział Kanady w unijnym programie SAFE jest jednym z tematów rozmów szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza z władzami w Ottawie. Wicepremier poinformował, że prowadzi rozmowy o inwestycjach przemysłu kanadyjskiego w Polsce, a także o inwestycjach polskich przedsiębiorców w Kanadzie.
9: Kanada jest bliżej Europy niż kiedykolwiek. Kanada bierze większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy i będzie brała większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy.
3: Kanada jest zainteresowana chociażby kupnem polskich dronów. Od 10 do 11 lat mają spędzić w więzieniu Meksykanie, którzy w jednej z podlaskich wsi uruchamiali fabrykę metamfetaminy. Mężczyzn na gorącym uczynku policja zatrzymała 2 lata temu. Mieli być powiązani z jednym z największych meksykańskich karteli Sinaloa. A więcej Jakub Medek.
10: Z półproduktów, jakie przejęto przy zatrzymaniu mężczyzn, dałoby się wytworzyć 800 kg narkotyku, wyliczała, uzasadniając wyrok, sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku Marzenna Roleder.
11: Która by służyła do odurzenia ogromnej ilości ludzi, biorąc pod uwagę, że na jedną porcję przypada 1 gram metamfetaminy w postaci soli.
10: Zdaniem obrońców oskarżonych wyrok jest zbyt surowy. Mężczyźni nie dokończyli produkcji, ze śledztwa wynika też, że byli de facto tylko robotnikami, a zleceniodawców ustalić się nie udało.

0: i kryminalnej, terroryzmu i terroru kryminalnego Uniwersytet Civitas. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
0: 18 fałszywych alarmów z całego kraju jest badanych przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Chodzi oczywiście o te fałszywe wezwania do mieszkań należących do osób związanych z obecną opozycją parlamentarną. I do tych incydentów dochodziło od 11 maja. Wykorzystywano do tego internetowe komunikatory, telefony, aplikacje alarmowe. Czy łatwo, czy trudno jest namierzyć kogoś, kto fałszywie alarmuje służby?
1: Musimy rozłożyć na dwie kategorie osób, czy pojedynczych, czy działających w grupie, a mianowicie na tych, którzy motywują się tym, żeby zrobić żart, bądź są osoby o takim profilu zaburzeń, które powodują to, że tak jak piroman podpala, żeby patrzeć,
0: obserwować ogień, tak, albo pomagać gasić, tak?
1: Tak jest. I podobny mechanizm występuje w tego typu sytuacjach.
0: Czyli albo głupi żart, albo rodzaj zaburzeń, który tak pcha daną osobę do takiego zachowania.
1: Jak najbardziej. I są to osoby, które...
0: nie są profesjonalne, jak rozumiem.
1: Nie są profesjonalne
0: zachowaniu.
1: I nie potrafią tak zacierać śladów, aby nie być namierzonym przynajmniej na jakimś etapie prowadzonych czynności przez policję, tych czynności operacyjnych. I jeżeli na przykład chodzi o odpowiedzialność karną, bo to jest usankcjonowane w artykule 224 z literką A kodeksu karnego i ta pierwsza kategoria tych osób, które dzwonią jednorazowo...
0: Od 6 miesięcy do 8 lat.
1: Tak jest, od 6
0: miesięcy. Jak recydywa to od 2 do 15.
1: Tak, i pozostając już przy kodeksie karnym, no to jest ta druga kategoria, czyli takiego sprawcy, który dzwoni, czy w inny sposób powiadamia służby o w charakterze takim ciągłym, masowym. Z czymś takim podobnym, jak mamy w tej chwili do czynienia.
0: Oczywiście nie wiemy, karne, czy to jest jeden sprawca, czy wielu sprawców.
1: Sposób zorganizowania, zaplecze logistyczne, ja powątpiewam, żeby to była jedna osoba.
0: Czyli grupa.
1: Grupa. I usankcjonowane są te czyny w tej chwili.
0: Ale grupa, która jest zorganizowana, nie grupa przypadkowych, pojedynczych osób.
1: W ogóle samo działanie jest zorganizowane, zaplanowane. Są pewnego rodzaju ślady, które się urywają. Czyli mamy do czynienia z zacieraniem tych śladów, przede wszystkim w cyberprzestrzeni. I nie ulega wątpliwości, że służby to nie tylko polskie. Tutaj trzeba wyraźnie podkreślić. Nie zawsze są w stanie nadążyć nad zmiennymi i technologiami, które się pokazują, dlatego że służby na całym świecie, ja mówię w krajach demokratycznych, muszą działać zgodnie z prawem i wykorzystywać takie metody i środki, które są prawnie dopuszczone. No nie może być tak, że są włączane i stosowane pewnego rodzaju środki, rozwiązania, które później nie można przekształcić na materiał dowodowy. To nic nie daje, dlatego że wtedy służby postępowałyby poza prawem i nie mogą później tego przekształcić na materiał dowodowy.
0: Jeżeli chodzi o zacieranie śladów, to mamy liczne tutaj doniesienia medialne w tej sprawie. RMF na przykład informował, że mamy do czynienia z połączeniami szyfrowanymi z wykorzystaniem zagranicznych serwerów, co by wymagało wniosków o międzynarodową pomoc prawną. Z kolei dzisiejsza Rzeczpospolita opisuje, że dochodzi do takiego maskowania tożsamości wielopiętrowego. To jest taka technika cebuli, tak, że nie sposób ustalić tożsamości sprawcy, ale można też zapomnieć o tym, żeby ustalić, z jakiego kraju na przykład ten sprawca działał, albo z jakiej części świata. Czyli to by świadczyło, że to są osoby profesjonalne.
1: No tak, ale to mogą być osoby profesjonalne, które posiadają specjalistyczną i na pewno posiadają specjalistyczną wiedzę, ale nie można od razu wysnuwać takich wniosków, że stoją za tym obce służby. Owszem, owszem, mogą stać, natomiast równie dobrze mogą stać osoby, które są biegłe w tego typu maskowaniu, zacieraniu śladów. Jak pani wspomniała wcześniej...
0: Chociaż zastanawiam

0: Zastanawiam się nad takim aspektem psychologicznym, bo jeżeli to jest, pan mówi, nie pojedyncza osoba, tylko grupa osób, jeżeli założymy, że ta grupa ze sobą współpracuje, no to raczej by nas prowadziło w kierunku jednak obcych służb, które albo same, albo przez kogoś wynajętego, bo tak chyba teraz działają służby rosyjskie, dokonują takich działań. Bo wyobrażamy sobie, no oczywiście możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że tutaj grupa polskich obywateli, która chce jakiś ferment wzbudzić w państwie polskim, się umawia i przeprowadza taką akcję, żeby sprawdzić, przetestować na przykład państwo, albo żeby je ośmieszyć.
1: Tego typu zagrożenia wpisują się w zagrożenia takie asymetryczne. Z kolei zagrożenia asymetryczne mogą być narzędziem wykorzystywanym w wojnie hybrydowej przez obce służby. I jak najbardziej, ja tutaj nie upieram się, że nie stoją za tym obce służby.
0: Ale że jest to jeden ze scenariuszy.
1: To jest jeden z najbardziej prawdopodobnych, ale nie jedyny. I rzeczywiście ustalenie tych sprawców i ta współpraca międzynarodowa, no, powoduje to, że przeciągać się to może w czasie i zresztą się przeciąga, dlatego że służby muszą czekać na informacje od partnerów zagranicznych, a w każdym państwie z kolei obowiązują też różnego rodzaju normy prawne, niekoniecznie takie, jakie u nas, chociażby właśnie w kwestii udzielenia informacji.
0: O co tym, którzy to robią, chodzi? Bo pytanie, czy chodzi o wywołanie pojedynczego incydentu? I tu musielibyśmy wrócić do początku naszej rozmowy, że na wywołaniu tego incydentu zależy tym osobom, które na przykład lubią patrzeć na ogień, dlatego coś podpalą, tak? Albo chcą zrobić tak zwany głupi żart, więc na przykład dzwonią i informują o jakimś nieprawdziwym zdarzeniu. Ale jak rozumiem, jeżeli to jest jakaś zorganizowana grupa, to ma cele pośrednie i bezpośrednie i na końcu chodzi, no właśnie o co chodzi, o zwiększenie polaryzacji politycznej, społecznej, o zaburzenie zaufania do państwa, do jego instytucji, to opowieści państwo z kartonu, nie wie, nie potrafi ustalić, daje się wodzić za nos, tak?
1: I to może, o to może chodzić. Takie mogą być cele i obcych służb, jak również cele osób, które nie są inspirowane przez obce służby, a działają z pobudek takich ideologicznych. Mhm. Natomiast jeżeli byśmy rozszerzyli te cele, które mogą się osiągnąć, to one są już osiągane, tak? Czyli jest zwiększenie polaryzacji tej sceny politycznej, skakanie sobie do gardła, przerzucanie się winą, kto mógł zrobić, czego nie zrobił i
0: mówienie o ataku na prezydenta, jego rodzinę,
1: to jest akurat grube nadużycia są, jeżeli chodzi o tego typu stwierdzenia. To tak samo jak zarzucanie, dlaczego na przykład nie są oflagowane miejsca należące do polityków, osób. No to jest w ogóle bardzo skomplikowane. Ja tylko przypomnę, że aplikacja, z której między innymi właśnie wysłano SMS-y, czyli aplikacja 112, ona została uruchomiona na początku roku 2020, to należy zadać takie retoryczne pytanie, dlaczego wtedy nie przewidziano oflagowania miejsc, które byłyby wskazane przez polityków jako ich miejsca, tak? W cudzysłowie ich, bo ja nie bardzo rozumiem, co tutaj mielibyśmy osiągnąć. To znaczy, że co? Że jak jest oflagowane dane miejsce, że należy do jakiegoś polityka, to tam nie można wchodzić, tam nie można nic robić, tam nie można nikogo ratować.
0: Były takie wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości, że te lokale, tak, związane z politykami najważniejszymi w państwie, czy z ich rodzinami, powinny świecić się w tym systemie na czerwono.
1: To przecież utopia jest. No, ja sobie tego przede wszystkim nie wyobrażam. Tego typu informacje to są informacje szczególne, zastrzeżone i no nie może to być w aplikacji, która jest aplikacją cywilną, nieszyfrowaną, jeżeli chodzi o udostępnienie takich danych, to wtedy mogłoby dochodzić do dużych nadużyć.
0: No dobrze, ale jak walczyć z takimi fałszywymi alarmami? Czy to jest tak, że dopiero jak służby pojadą na miejsce i sprawdzą, to się przekonają, że alarm tam był fałszywy, czy jest jakaś inna metoda, bo też kierownictwo resortu spraw wewnętrznych pokazywało opinii publicznej konkretne dane, mówiąc z iloma alarmami mieliśmy do czynienia od początku roku, to było chyba ponad 1000, i że większość z nich okazała się być alarmami zasadnymi i udzielano, tak, udzielano pomocy konkretnym osobom, które tej pomocy potrzebowały, tak? Więc pytanie, czy jest w ogóle szansa, żeby zorientować się, że mamy do czynienia z fałszywym alarmem? Być może, kiedy sprawa się powtarza, na przykład tak było w przypadku Tomasza Sakiewicza, najpierw była jedna akcja, tak? Kiedy to służby dodzwoniły się do niego, on wytłumaczył, że tam nikogo nie ma w tym lokalu i że na pewno nikt nie potrzebuje pomocy, i potem było powtórzenie tej samej akcji i dotyczyło to tego samego lokalu.
1: No tak, i to świadczy o tym, o czym pani wcześniej powiedziała, a mianowicie, że chciałbym tu przede wszystkim zwrócić uwagę właśnie na to działanie, bo tak, mamy powiadomienie telefoniczne, czyli mamy werbalny przekaz i mamy to powiadomienie, czy mailowe, czy też SMS-owe, tak? Mailowe na ogół są bardziej rozbudowane, SMS-owe mniej i na tym etapie, jeżeli dociera takie powiadomienie, no wszystko jest uzależnione od operatorów, jakie oni mają przeszkolenie, czy potrafią analizować słowo pisane, czy też słowo mówione. To dużo, to zależy bardzo dużo od doświadczenia, ale jakbyśmy na to nie patrzyli, nawet wtedy, kiedy ma jakieś wątpliwości, czy dana informacja może być informacją nieprawdziwą, to on i tak ma obowiązek przekazać do odpowiedniej służby, żeby ta służba to sprawdziła. Natomiast kiedy służba udaje się, nie jest też w stanie służba zweryfikować, straż pożarna, karetka, ratownicy medyczni czy policja, muszą to, nikt sobie nie pozwoli na to, muszą pojechać na miejsce i faktycznie rozpoznać, czy mamy do czynienia z zagrożeniem.
0: I tak było w domu mamy Karola Nawrockiego. Przyjechała straż pożarna, zobaczyła, że się nie dymi, tak, zajrzano przez okna, dzwoniono domofonem, nikt nie odpowiadał, czy nikogo nie ma, i przyszedł kolejny alarm, że tam jest dziecko, które nie daje oznak życia w środku.
1: I to świadczy przede wszystkim o tym, ja to mówiłem już od samego początku, jak miałem okazję komentować tę sytuację, to świadczy to o tym, że działania służby były obserwowane przez osobę powiadamiającą, bądź osoby, które są w związku z tą grupą, która tego się dopuściła. Czyli w momencie, kiedy ta osoba zaobserwowała, że służby są, sprawdzają, ale wynika z tego, że nie chcą, nie podjęli decyzję o tym, aby nie podejmować takich dynamicznych, siłowych wejść, to nadeszło wzmocnienie tej informacji.
0: I wtedy oni weszli z drzwiami.
1: Tak jest. I ja przy tego typu sytuacjach to zawsze wyznawałem taką jedną zasadę, którą zapożyczyłem od Cycerona, starorzymską, a mianowicie patrz tam, gdzie inni nie patrzą, a zobaczysz to, czego inni nie widzą.
0: Andrzej Mroczek, ekspert do spraw przestępczości zorganizowanej, kryminalnej, terroryzmu i terroru kryminalnego, Uniwersytet Civitas. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Bardzo. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, zrealizował Adam Szuraj, a za chwilę przewodnik technologiczny, a po nim podsumowanie dnia w TOK 360.

0: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Forerunner. www.garmin.com.
1: Cezary Łasiczka, zapraszam na przewodnik technologiczny. Tętno, czyli liczba uderzeń serca na minutę, to jeden z podstawowych wskaźników naszego zdrowia. Smartwatch, czyli inteligentny zegarek, mierzy je w sposób całkowicie bezinwazyjny. Wystarczy, że go nosisz. Jak to działa? Na spodzie koperty zegarka znajdują się diody LED i czujniki światła. Diody prześwietlają skórę nadgarstka, a czujniki rejestrują zmiany jasności wywołane przepływem krwi w naczyniach. Metoda ta nazywa się fotopletyzmografia. Im szybciej bije serce, tym częstsze zmiany przepływu. Algorytm przelicza to na uderzenia na minutę. Dzięki ciągłemu pomiarowi pulsu smartwatch może wykryć niepokojące odchylenia, na przykład zbyt wysokie tętno spoczynkowe, które bywa sygnałem stresu, przemęczenia lub problemów z sercem. Wiele urządzeń potrafi też rozpoznać migotanie przedsionków, czyli groźną arytmię. Czy wiesz, że pierwsze zegarki z pomiarem pulsu pojawiły się około 2013 roku, a dziś ich dokładność dorównuje w spoczynku profesjonalnym pulsoksymetrom?
0: Sponsorem programu był producent urządzeń Garmin z serii Forerunner. www.garmin.com.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Jest 18. W Polsce może ruszyć produkcja rakiet do systemów Patriot. Rozłamowcy z Polski 2050 z pierwszym stanowiskiem w rządzie. Polska gospodarka kwitnie, polska nauka obumiera, alarmują naukowcy i wychodzą na ulicę. O tym jeszcze dziś w TOK 360. Adam Ozga, to znowu ja. Amerykanie wyrazili wstępną zgodę na produkowanie w Polsce rakiet do systemów Patriot, mówił w TVN24 wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk. W Waszyngtonie zabiegał też o stałą amerykańską obecność w Polsce. Ale nie tylko współpraca z USA, również z Kanadą jest bardzo ważna dla naszych stosunków transatlantyckich. Tak w Ottawie mówi szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz. Spotkał się z ministrem obrony Kanady, a rozmowy dotyczyły m.in. udziału tego kraju w unijnym programie SAFE.
11: W momencie, kiedy dochodzi często do dużych emocji w polityce na kontynencie amerykańskim, to na pewno dla Polski jest też dobry moment, żeby podkreślać relacje i ze Stanami, i z Kanadą, bo my dla obu partnerów mamy otwarte drzwi do inwestycji, do współpracy.
10: Kanada to jest jedyny kraj spoza Unii, który bierze udział w programie SAFE. Aleksandra Owca będzie kandydatką partii Razem w wyborach na prezydenta Krakowa, ogłosili działacze lokalnych struktur partii, potwierdzając to, o czym w TOK 360 rozmawiałem dziś z naszą krakowską reporterką Pauliną Nawrocką. Aleksandra Owca jest współprzewodniczącą Razem i radną Krakowa. Do rady startowała z listy Łukasza Gibały Kraków dla mieszkańców. Na początku tego roku ogłosiła jednak opuszczenie klubu Gibały i pozostała radną niezrzeszoną. Z kolei Paweł Ślis z Polski 2050 nie potwierdzał ani nie zaprzeczał, że i on chce być prezydentem Krakowa. Zresztą niech państwo sami zinterpretują jego słowa z wywiadu politycznego i rozmowy z Karoliną Lewicką. Wystartuje, nie wystartuje?
12: Kraków potrzebuje Krakusa. Kraków potrzebuje Krakusa, który nie tylko będzie słuchał obywateli, ale słyszał obywateli. Właśnie.
13: A pan z Krakowa pochodzi?
12: Tak, jestem rodowitym Krakusem.
13: W Krakowie pan mieszka?
12: W Krakowie mieszkam, Krakusem z dziada pradziada jestem.
13: To o sobie pan mówi teraz? Że Kraków potrzebuje Krakusa, ja jestem Krakusem, więc Kraków potrzebuje mnie, Pawła Śliza?
12: Znaczy, panie redaktor, ja uważam, że Kraków potrzebuje prezydenta, który naprawdę będzie wsłuchiwał się w głos obywateli, a nie tylko słuchał głosu obywateli. To niestety miało miejsce do tej pory i taka była decyzja. decyzja mieszkańców Krakowa.
10: Kampania wyborcza w Krakowie rusza. W kampanię chce też angażować się odwołany właśnie w referendum Aleksander Miszalski. Jak mówi Koalicja Obywatelska, której przewodniczy w Małopolsce, będzie walczyć o to, by Kraków szedł w dobrym kierunku. Wydaje się, że nie mamy do czynienia z radykałem. Tak o nowym pierwszym prezesie Sądu Najwyższego, Zbigniewie Kapińskim, w poranku TOK FM mówi sędzia Michał Laskowski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Kapińskiego na tę funkcję wczoraj, a sędzia Sądu Najwyższego Michał Laskowski w rozmowie z Maciejem Kluczką dzisiaj zastanawiał się, jak może wyglądać prezesura nowego, pierwszego prezesa Kapińskiego.
14: Słyszeliśmy deklaracje pozostałych kandydatów, czy niektórych z nich, jakie to środki należy przedsięwziąć, karać, inicjować postępowania dyscyplinarne i tak dalej. Więc tutaj chyba spodziewam się raczej kontynuacji linii pani Manowskiej. Natomiast no zobaczymy, przed panem prezesem tutaj są ważne decyzje dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa, dotyczące Trybunału Stanu.
10: Decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o wyborze pierwszego prezesa Sądu Najwyższego ostro, mówiąc delikatnie, krytykują politycy PiSu i prawicowe media. Jarosław Kaczyński wytyka nowemu pierwszemu prezesowi udział w procesie lustracyjnym Lecha Wałęsy, w którym Kapiński potwierdził, że były lider Solidarności nie był tajnym współpracownikiem SB. Rząd Donalda Tuska powiększa się o nowego wiceministra, właściwie wiceministrę. Stanowisko wiceministra sportu objęła Żaneta Cwalina-Ślibowska, posłanka, która do Sejmu dostała się z list Polski 2050, ale po rozłamie w tej partii przeszła do klubu Centrum. I to jest pierwsze stanowisko ministerialne dla przedstawiciela Centrum. Maciej Kluczka.
15: Żaneta Cwalina-Ślibowska zasiliła resort sportu. Mówi w rozmowie z TOG FM Piotr Borys, Koalicji Obywatelskiej, inny z wiceministrów sportu.
16: Słyszałem, że nowa wiceministra
17: w resorcie będzie, tak?
16: Już nawet chcę panu pokazać, że...
17: Już jest nawet na stronie.
16: Że jest na stronie, zaraz zobaczymy.
17: I to chyba pierwszy polityk z Centrum, który ma funkcję wiceministra, tak? Będzie odpowiadać za...
16: W tej chwili jesteśmy na etapie podziału kompetencji. Na pewno kwestie związane właśnie z bezpieczeństwem zawodników, a więc całym obszarem rzecznika praw zawodników.
15: Jednocześnie nikt z ministerstwa nie odchodzi, a to oznacza, że rząd, liczny pod względem liczby ministrów i wiceministrów, powiększa się zamiast zmniejszać, mimo wcześniejszych zapowiedzi premiera Donalda Tuska w tej kwestii. Klub Centrum chce też uzyskać stanowisko wicemarszałka Sejmu i prowadzi w tej sprawie zakulisowe rozmowy.
10: Dla przypomnienia, Maciej Kluczka, dzięki wielkie. Dla przypomnienia, liderką klubu Centrum jest Paulina Henning-Kloska, ministra klimatu, która po objęciu władzy w Polsce 2050 przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz opuściła szeregi partii razem z grupą parlamentarzystek i parlamentarzystów. Na jutro środowiska akademickie zapowiadają protest w sprawie finansowania szkolnictwa wyższego. Domagają się zwiększenia środków na naukę do poziomu 3% PKB. O protest organizatorów pytał Ben O'Connor.
18: Powodem protestu jest przede wszystkim zła sytuacja finansowa doktorantów, mówi doktor habilitowany Łukasz Okruszek z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
19: Młodzi naukowcy są w strasznie złej sytuacji, młodzi doktoranci, którzy dostają pieniądze, no, wypłatę poniżej minimalnej, tak, 3000 zł na rękę za de facto całe etatowe zajęcia, czy też, nie wiem, młodzi badacze, którzy mają doktorat i dostają oferty na poziomie minimalnej albo minimalnej plus 19 zł, więc no tutaj na pewno musimy coś zrobić.
18: Protestujący zbiorą się pod Sejmem o godzinie 13 i w tym miejscu też pozostaną. W trakcie demonstracji odczytana zostanie petycja z żądaniami naukowców i studentów. By umożliwić środowisku akademickiemu udział w proteście, Uniwersytet Warszawski ogłosił na ten czas godziny rektorskie. Benedykt O'Connor, TOK FM.
10: A moją gościnią w TOK 360 jeszcze dziś będzie dr Maria Górna z Zakładu Chemii Teoretycznej i Strukturalnej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie jutro godziny rektorskie, jak słyszeliśmy przed chwilą od Bena. Rząd chce promowania profilaktyki zdrowotnej za pośrednictwem spółek i podmiotów Skarbu Państwa. Nad projektem ma czuwać Ministerstwo Zdrowia, a akcje promocyjne związane z dbaniem o zdrowie pojawić się mają m.in. w PKP Intercity, w Orlenie, w Locie. Szymon Kępka.
20: Promocji i profilaktyki chce resort zdrowia, infrastruktury i Ministerstwo Aktywów Państwowych. Działania promocyjne resortu zdrowia mają być poszerzone, mówi ministra Jolanta Sobierańska-Grenda.
21: My organizujemy oczywiście festyny, uczestniczą w tych akcjach również oddziały NFZ-u. Wychodzimy do pacjentów bardzo daleko, ale chcemy wykorzystać te nośniki, które są w dyspozycji poszczególnych ministerstw.
20: Czyli rząd chce wykorzystać na przykład duże internetowe kanały social mediowe państwowych czempionów do promocji i Zdrowia, minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
0: Te działania, które będziemy wspólnie realizowali, które będą koordynowane, one też nie będą związane z jakimiś dodatkowymi wielkimi budżetami, bo tak naprawdę one mogą być robione przy okazji. Jest komunikacja bieżąca, na przykład, nie wiem, grupa PZU ma swoje kanały, bank PKO BP ma swoje kanały dotarcia, platformy, aplikacje, przez które komunikuje się z konsumentami.
20: Z kolei resort infrastruktury ma promować zdrowie na przykład w podróży, minister Dariusz Klimczak.
1: To jest zachęcenie podmiotów związanych z infrastrukturą do samodzielnych akcji profilaktycznych i zdrowotnych. Drugi to wsparcie tych akcji, które już realizuje Ministerstwo Zdrowia i jej podmioty. Poprzez udostępnienie niezbędnej infrastruktury oraz kanałów informacyjnych typu Polskie Linie Lotnicze LOT, PKP Intercity, porty lotnicze, dworce i tak dalej.
20: Resort infrastruktury ma też wspierać zdrowie w spójności przepisów i tutaj jako przykład podaje się wchodzący w życie od 1 czerwca obowiązek kasków dla dzieci jeżdżących hulajnogami. Szymon Kępka, TOK FM.
22: Irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oskarża Stany Zjednoczone o naruszenie zawieszenia broni. To w związku z atakami ze strony Waszyngtonu, do których doszło wczoraj. Amerykanie twierdzą, że zaatakowali irańskie łodzie próbujące rozmieścić miny, a także przybrzeżne wyrzutnie rakiet w rejonie portowego miasta nad cieśniną Ormuz, blokowaną przez Teheran. Mimo to sekretarz stanu USA Marco Rubio twierdzi, że trwały rozejm z Iranem jest możliwy nawet w ciągu kilku dni. Irańskie władze muszą przedstawić ewentualny pokój jako swój sukces, mówi Filipowi Kuszowi w TOK 360 w południe profesor Marcin Szydzisz z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
23: Bliskowschodnia specyfika polega na tym, że w negocjacjach gra się ostro i istotą liderów państw bliskowschodnich, głównym modus operandi jest honor. Nie zbudowanie w przestrzeni publicznej wśród społeczeństwa przekonania, że o to się poddaliśmy.
22: Zawieszenie broni między USA a Izraelem, a Iranem obowiązuje od 8 kwietnia, a w Iranie właśnie częściowo przywrócono działanie internetu, który był blokowany od początku wojny z USA. Stopniowe otwarcie sieci potwierdził wiceprezydent kraju Mohamed Reza Aref. Blokada trwała blisko 3 miesiące. Najdłuższa była to blokada internetu w historii Iranu. Dziś dzień mamy. W TOK FM od rana rozmawiamy o różnych aspektach współczesnego macierzyństwa, o codziennych wyzwaniach czy sytuacji mam na rynku pracy. Mówią w pierwszym programie Agnieszka Czmyry-Kaczanowska z Fundacji Mamo Pracuj i w audycji Czas Rodziców psychoterapeutka Anna Bajkowska, no i same mamy.
24: W dniu dzisiejszego naszego święta trzeba to jasno powiedzieć, że jest bardzo duży nacisk na to, ażeby to kobiety właśnie przejmowały taką mentalną opiekę nad wszystkim, co dotyczy dzieci. Bo to najczęściej mamy pamiętają, kiedy są urodziny i co na urodziny, co kto lubi, kiedy są szczepienia, kiedy są wizyty lekarskie.
25: Mam wrażenie, że współczesne macierzyństwo stało się ogromnie obciążające psychicznie. Kobiety ze wszystkich stron czują presję z internetu, od rodziny, od koleżanek, które nie zawsze są szczere.
24: Czasami kobiety, z którymi rozmawiamy, mówią, że oto one są menedżerkami projektu Dziecko w domu. Mamy właśnie lukę płacową, mamy karę za macierzyństwo. To jest takie, socjologowie ukuli takie zjawisko, które mówi o tym, że w momencie, kiedy zostajemy mamą, jakby zaczynamy z automatu de facto, zaczynamy mniej zarabiać. W przypadku jakby tego momentu, w którym kobieta zostaje matką, traci 30 groszy na każdej złotówce zarabianej. Co ciekawe, jest też drugie socjologiczne określenie, nagrody za tacierzyństwo. I to też jest ten moment, w którym mężczyźni, którzy zostają ojcami, są postrzegani jako ci, którzy są bardziej stabilni, przewidywalni, no bo nie zmienią pracy tak łatwo, nie będą podejmować pochopnych decyzji, bo mają rodzinę na utrzymaniu. W związku z tym bardzo chętnie daje się im podwyżkę.
25: Wiele kobiet ma poczucie winy, kiedy próbują znaleźć czas dla siebie.
26: Myślę, że to, co jest też znamienne dla naszych czasów, to, że otacza nas gro specjalistów. Z jednej strony to naprawdę świetnie. Z drugiej strony ci specjaliści często mówią różnymi, odrębnymi, a nawet wręcz sprzecznymi głosami. Proszę nie podnosić malucha w taki sposób. Te buciki będą dobre, te może niekoniecznie. No sidło nie, to jeszcze nie na ten moment.
22: Czy dzisiaj być matką jest trudniejsze, czy łatwiejsze niż kiedyś? To pytanie Paweł Sulik zada w programie Mikrofon Tok FM po godzinie 20. Już teraz można pisać na adres mikrofon@tok.fm. 18.12 to jest TOK 360. A Adam Ozga, a gościem TOK 360 jest profesor Jakub Godzimirski z Norweskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
22: Polska otrzymała wstępną zgodę Departamentu Stanu USA na produkcję rakiet do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot w polskim przemyśle obronnym, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk na antenie TVN24 po wizycie w Waszyngtonie, gdzie zabiegał o też stałą amerykańską obecność w Polsce. Dlaczego produkcja w Polsce rakiet do Patriotów jest istotna?
2: No dlatego, że tych rakiet jest chyba za mało w magazynach i w związku z tym produkcja w Polsce będzie polegała na tym, że polskie siły zbrojne będą miały bezpośredni dostęp do tej ważnej, do tego ważnego systemu. Oczywiście to chwilę potrwa, zanim ta produkcja się zacznie i na pewno to będzie związane z różnymi wyzwaniami technologicznymi i politycznymi być może, no ale to jest dobra wiadomość, na pewno.
22: Mówi pan o wyzwaniach politycznych, bo też podobno Amerykanie mieli być sceptyczni co do tej zgody na to, żeby te amunicje, te pociski do Patriotów produkować w Polsce, rakiety do Patriotów. Skąd ten sceptycyzm?
2: To mogą być dwie przyczyny takiego sceptycyzmu. Jedna z przyczyn to jest może na przykład nie do końca chęć dzielenia się tą nowoczesną technologią z Polską. Druga chęć, no to musimy pamiętać, że obecna administracja amerykańska jest bardzo zainteresowana w zarabianiu pieniędzy. W związku z tym przekazanie takiej linii produkcyjnej i zgody na to do Polski obniży prawdopodobnie amerykańskie zyski ze sprzedaży tej broni.
22: Wiceminister Tomczyk mówi też o podpisaniu porozumienia dotyczącego centrum serwisowego dla czołgów Abrams i te centra serwisowe w Poznaniu, w Dęblinie miałyby obsługiwać nie tylko polskie siły zbrojne, ale całą armię amerykańską w Europie. Czy ja słusznie widzę w tych działaniach polskiego MON-u próbę uwiązania Amerykanów w Polsce interesami tutaj?
2: No jest tak, na pewno. To jest na pewno jednym z elementów tej gry polegającej na przyciągnięciu Amerykanów do Polski, bo no wiadomo, że w momencie, kiedy w Polsce blokowały się jakieś poważne amerykańskie interesy ekonomiczne połączeniu z interesami strategicznymi, no bo taka kwestia obsługi armii amerykańskiej w Europie to jest też jednak interes nie tylko ekonomiczny, ale i strategiczny, no to by spowodowało, że podniosłoby to próg agresji przeciwko Polsce, bo ta agresja by oznaczała też prawdopodobnie konfrontację ze Stanami Zjednoczonymi.
22: A gdzie jest granica tych ekonomiczno-strategicznych interesów amerykańskich? No bo na razie jesteśmy na etapie 4000 żołnierzy nie przyjedzie, bo rotację odwołujemy, potem 5000 przyjedzie. Też trochę jesteśmy na takim etapie, że nie możemy się doliczyć, ilu tych żołnierzy amerykańskich w Polsce docelowo ma być. Co by się musiało zdarzyć, żeby rzeczywiście te interesy ekonomiczne, strategiczne Stanów Zjednoczonych w Polsce były na tyle silne, żeby przekładało się to na te niepisane gwarancje bezpieczeństwa?
2: Gwarancje bezpieczeństwa mogą być pisane albo niepisane, natomiast muszą być realne. Natomiast tutaj ja bym powiedział tak, że oczywiście ważne są te kwestie związane z interesami amerykańskimi, ale my przede wszystkim musimy myśleć o interesach polskich, a w polskim interesie zdecydowanie jest to, żeby na terenie Polski stacjonowały wojska amerykańskie, bo to, tak jak powiedziałem, podniesie próg potencjalnej agresji kogokolwiek, bo taka agresja będzie też związana z możliwymi stratami amerykańskimi. Natomiast kwestia tych centrów serwisowych to jest z jednej strony kwestia czysto ekonomiczna, ale też i strategiczna. Wiadomo na przykład, że Polska ma mieć też centrum obsługi uzbrojenia pochodzącego z Korei Południowej, które też na pewno będzie ważne będzie też miejsce produkcji tych rakiet do tych systemów koreańskich Chunmoo, a ponieważ te systemy kupują też inne państwa europejskie, no to Polska stanie się takim hubem obsługiwania tych nowoczesnych systemów uzbrojenia i to na pewno będzie bardzo korzystne z punktu widzenia tak ekonomicznego, ale przede wszystkim powiązań, budowania bardziej trwałych i istotnych powiązań z różnego rodzaju partnerami europejskimi.
3: Czyli to są te drugie skrzypce, podpisany już traktat o przyjaźni z Francją, czy ten, który zostanie podpisany jutro między premierem Donaldem Tuskiem a premierem Wielkiej Brytanii, Keirem Starmerem, między Wielką Brytanią a Polską o obronie i bezpieczeństwie?
2: Na pewno to jest jeden z elementów tej układanki nowej, strategicznej, która jest związana z tym, że powstała swego rodzaju niepewność co do tych gwarancji amerykańskich. W związku z tym więcej się zajmujemy budową tych regionalnych powiązań strategicznych. Wiadomo na przykład, że Polska została na przykład przez ministra Sikorskiego podczas jego wizyty w Oslo w lutym tego roku zdefiniowana jako Południowa Skandynawia. W związku z tym wiemy też, że premier Tusk uczestniczył w różnego rodzaju działaniach państw nordyckich i bałtyckich. W związku z tym te kwestie powiązań tych regionalnych jest zdecydowanie czymś bardzo ważnym. Tutaj jest kilka tych powiązań. No, Polska jest krajem wiodącym jednym z krajów wiodących w ramach tej bukaresztańskiej dziewiątki, która dopiero co się spotkała w Bukareszcie, ale też jesteśmy zainteresowani pogłębieniem tej współpracy z państwami północnej Europy. Nawet się mówi o tym, że być może Polska przystąpi do tej współpracy, którą kierują Stany. Nie Stany Zjednoczone, tylko Wielka Brytania, JEF, czyli Joint Expeditionary Force.
3: Bardzo dziękuję. Profesor Jakub Godzimirski z Norweskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem TOK 360. Podpisanie traktatu między Wielką Brytanią a Polską o obronie i bezpieczeństwie jutro. 18.19. Informacje TOK FM o 18.20. Po nich o tym, ile wydajemy na naukę w Polsce, a ile wydawać powinniśmy.
4: Reklama. Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: Reklama.
27: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
28: 18.21, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Ambasador Rosji w Polsce został wezwany do MSZ-u. Usłyszał bardzo zdecydowane wezwanie do natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji oraz przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych, przekazał rzecznik resortu Maciej Wewiór. Działanie MSZ-u było skoordynowane z innymi krajami europejskimi, które również wezwały ambasadorów Rosji w reakcji na zmasowane ataki na Kijów i zapowiedzi kolejnych. Turecka policja użyła armatek wodnych do rozpędzania tłumu zwolenników partii opozycyjnej. Ludzie wyszli na ulicę Izmiru po tym, jak sąd usunął ze stanowiska lidera Republikańskiej Partii Ludowej Özgura Özela. Zatrzymano dwie osoby, przekazała agencja ANKA. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński uhonorował strażaków, którzy na początku maja walczyli z pożarem Puszczy Solskiej. Odznaki i nagrody, a także awanse dostało prawie 650 osób. Złotą odznakę odebrał też syn zmarłego tragicznie pilota samolotu gaśniczego.
27: TOK FM. na każdy temat, z każdej strony.
22: Adam Ozga, gościnią TOK 360 jest dr Maria Górna z Zakładu Chemii Teoretycznej i Strukturalnej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
22: Będzie pani jutro na uczelni czy przed Sejmem?
11: Będę przed Sejmem wraz z bardzo dużą częścią naszej społeczności naukowej, również z Uniwersytetu Warszawskiego, dlatego że dostaliśmy godziny rektorskie, więc spodziewamy się licznego udziału w proteście.
22: A to dość solidny sygnał od władz uczelni, że sprawa jest słuszna, a sprawą jest?
11: Tak. Nasze wezwanie do akcji, do wsparcia 3% na naukę spotkało się z ogromnym poparciem, zjednoczyło jakby całe społeczeństwo naukowe, również cały sektor nauki, wliczając wszystkie związki zawodowe. I związki zawodowe na Senacie poprosiły rektora o udzielenie godzin rektorskich, wyraził zgodę, w związku z tym wydaje się, że jest też poparcie od góry, żeby brać udział w proteście, w tej akcji.
22: Ile dzisiaj wydajemy na naukę w Polsce?
11: To zależy, jak spojrzeć. Jeśli chodzi o wydatki rządowe, państwowe, to wydajemy 1,1% łącznie na szkolnictwo wyższe i naukę. Tego się nie da u nas w naszym budżecie rozdzielić, ale są takie wskaźniki, które mierzą wydatki państwa na badania i rozwój, które łączą zarówno sektor prywatny, jak i właśnie wydatki państwowe, i to wynosi w Polsce 1,42%. Naszego PKB.
22: To jest dużo, dużo mniej niż to postulowane 3%.
11: Zdecydowanie. Średnia unijna wynosi 2,2%.
22: To już mi daje do myślenia.
11: A kraje takie naprawdę przodujące wydają ponad 3%, dlatego że wiedzą, że to jest inwestycja w przyszłość, w technologię, w bezpieczeństwo.
22: Padł ten postulat, o którym też mówiliśmy na antenie TOK FM, 3% PKB na polską naukę. Rozumiem, że on dotarł, gdzie miał dotrzeć, i była jakakolwiek zwrotka?
11: Wiemy, że postulat 3% na PKB tak naprawdę brzmi troszeczkę pusto. To znaczy Polska sama z siebie zobowiązywała się, tak jak inne kraje unijne, od dawna do realizacji tego postulatu. W związku z tym my byśmy chcieli usłyszeć po prostu, jaki nasz kraj ma plan na rozwój nauki, czy ma jakąś politykę naukową. Natomiast to, o co nam chodzi w pierwszym przybliżeniu, mamy trzy postulaty i to są postulaty, które obejmują pensje pracowników, stypendia, warunki dla studentów oraz środki na badania, w tym na badania podstawowe, dlatego że bez tego nie da się prowadzić badań naukowych.
22: Ale jest jakaś informacja zwrotna na zasadzie, nie wiem, trudna sytuacja, bezpieczeństwo, trzeba było obniżyć ceny na stacjach benzynowych i tak dalej?
11: Zwykle zostajemy pocieszeni, że powinniśmy się cieszyć, że nie uprawiamy nauki po rosyjsku. Musimy też zrozumieć, że kraj ma...
22: Świetny argument.
11: Że kraj ma wielkie wydatki w tym momencie na obronność. Natomiast to, co nas dziwi, to to, że jesteśmy stawiani w kontrpozycji do tego, podczas gdy nauka łączy się z obronnością, z bezpieczeństwem, z gospodarką. W związku z tym to nie są wydatki albo obronność, albo nauka. To powinny być wydatki na obronność i naukę. Tak.
22: Ja jeszcze coś takiego słyszałem, że jesteśmy już, czy aspirujemy do bycia 20. gospodarką świata, co też powinno...
11: Tak, i to ma swoje
22: mieć przełożenie.
11: Plusy i minusy. No, przez długi czas byliśmy tanią siłą roboczą i dzięki temu u nas był duży ruch, wzrost gospodarczy. No i teraz to już przestanie być prawdą, dlatego że jeśli nasz dobrobyt wzrósł, powinniśmy teraz postawić na inną strategię, czyli taką, żeby rozwijać jednak państwo oparte o wiedzę, o technologię, która już nie będzie montownią dla Zachodu, ale raczej takim państwem myślącym długoterminowo. My właśnie jako naukowcy mamy ten problem, że jesteśmy dosyć cierpliwą i wyrozumiałą grupą zawodową, dlatego że badania naukowe prowadzi się latami. Ale to, co my w związku z tym posiadamy, to myślenie perspektywiczne. I widzimy już w tym momencie, że cały sektor nauki jest po prostu zagłodzony, jest zagrożony i no zaraz, a może już w tej chwili, polska nauka będzie dziać się za granicami kraju, a my będziemy skazani na to, żeby kupować po prostu zachodnie technologie, patenty, leki i inne potrzebne nam produkty.
3: W tym całym myśleniu o wydatkach na naukę, no ono ma, ono oczywiście ma wiele odsłon, ale jest też człowiek, jest naukowiec. Jaka jest sytuacja polskiego naukowca? Dobrze zrozumiałem, że alternatywa jest taka, że jakoś to będzie na przetrwanie, albo wyjeżdżamy?
11: Jest to taki dosyć słodko-gorzki moment, dlatego że my naprawdę mamy wielki potencjał, mamy świetnych naukowców. Ilu świetnych naukowców, absolwentów, nawet polskich uczelni rozwija biznesy i prowadzi wielkie jakby odkrycia naukowe za granicą. W związku z tym my wiemy, że mamy talenty, ale od lat prowadzimy odwieczną politykę migracji naukowej. Poczynając od tego, że jesteśmy największą przegraną, jeśli chodzi o Nagrody Nobla, po fakt, że w jednym z ostatnich konkursów prestiżowych grantów europejskich więcej Polaków zdobyło te granty, pracując za granicą, niż ci pracujący w Polsce. W związku z tym rzeczywiście nauka to są tak naprawdę ludzie i my posiadamy bardzo utalentowanych, młodych, pełnych zapału i energii ludzi, którzy po prostu, jeżeli mierzą się z kwotami, jakie by otrzymywali w ramach stypendium, bądź jako młodzi doktorzy zatrudnieni w Polsce, no to decydują się, że ich szanse na karierę lepiej wyglądają za granicą.
3: Jeżeli rządzący nie zmienią trochę swoich priorytetów, nie wyważą tego inaczej, bo we mnie też jest bardzo głęboki sprzeciw, kiedy słyszę, że to jest albo obronność, albo nauka, albo zdrowie, albo obronność i tak dalej. Tych niedofinansowanych też dziedzin jest bardzo wiele. To jednym efektem będzie odpływ naukowców, a jakie jeszcze efekty dla polskiej nauki to będzie miało?
11: No, ci naukowcy, którzy pozostaną w kraju, mają coraz mniej środków na badania. Konkurują o kurczącą się pulę zasobów. W związku z tym te badania stają się coraz mniej ryzykowne. Finansowane będą projekty tylko takie, które są bezpieczne, być może trochę bardziej przyczynkowe.
3: Czyli mniej twórcze?
11: Mniej twórcze, mniej ambitne, mniej odważne. W związku z tym tak naprawdę to skończy się przyduszaniem potencjału polskiej nauki. Nie tylko nie będziemy mieli ludzi, którzy byli mogli pracować naukowo w Polsce, ale też jakby już istniejący tutaj potencjał zostanie zmarnowany.
3: A to ma przełożenie na gospodarkę dalej?
11: Wydaje mi się, że tak, dlatego że w idealnym układzie to jest cały ekosystem, to znaczy kadry naukowe wyszkolone w środowisku naukowym, akademickim przychodzą do biznesu, nawet wracają z biznesu, zakładają firmę, prowadzą razem badania. Polska ma za mało rozwinięte technologie, za mało jest prowadzonych badań, czy w sektorze prywatnym, czy publicznym, na wysokim poziomie gotowości technologicznej. Jesteśmy jakby mało rozwinięci. Potrzebujemy jeszcze tej pomocy trochę od rządu, żeby zainwestować w tą masę krytyczną, która jest nam potrzebna, żeby cała gospodarka poczuła po prostu rozwój. Zamiast tylko mało innowacyjnych prac, które może jakoś zwiększają komercyjność zastosowań, ale są mało twórcze i świat nas zaraz przegoni.
3: O której jutro te godziny rektorskie na Uniwersytecie Warszawskim, czyli kiedy protest?
11: Nasz protest jest o 13:00, jutro pod Sejmem. Będzie trwał być może do 15:00. Zapraszamy do wsparcia, również do podpisywania petycji lub stawienia się pod Sejmem, żeby pokazać solidarność z tymi, którym zależy na przyszłości polskiej nauki.
3: A ja obiecuję, że wrócę do tego tematu jutro w TOK 360 w południe, bo tak się składa, że jutro się z Państwem usłyszę o godzinie 12:00. Bardzo dziękuję. Dr Maria Górna z Zakładu Chemii Teoretycznej i Strukturalnej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego była gościnią TOK 360.
11: Dziękuję.
3: 18:31. Halo, halo, Paryż.
10: Dobry wieczór.
3: Przemysław Pozowski na French Open. Masz
10: albo na Roland Garros.
3: I masz dla nas albo na kortach, jakoś się nazywają te korty, nie pamiętam dokładnie jak.
10: Rolanda Garrosa właśnie, korty imienia lotnika Rolanda Garrosa. Ja się śmieję, że tutaj jest podwójna nazwa tego, bo wiesz jak jest, to o tym Christopher Clary, który tutaj jest chyba 30 raz amerykański dziennikarz, autor biografii Federera oraz Nadala pisał, że no, w anglojęzycznym świecie przyjęło się French Open. Najpierw były Międzynarodowe Mistrzostwa Francji po prostu, więc świat anglosaski, Anglicy, Amerykanie mówili zawsze French Open. Wiem, że tak też i w Polsce czasem albo i często się mówi, ale Francuzi do jakiegoś czasu bardzo mocno promują, żeby to był jednak Roland Garros i nawet wszystkie strony internetowe, wszystkie gadżety są sprzedawane właśnie z logo Roland Garros, czyli tego słynnego ich lotnika, który zginął w czasie wojny, a tak którego imieniem jest nazwany ten turniej.
3: Więc rozmawialiśmy wczoraj o Kamilu Majchrzaku, który rozpoczyna swoją przygodę z Rolandem Garrosem i dzisiaj chyba musimy zamknąć temat udziału Kamila Majchrzaka w Rolandzie Garrosie.
10: Albo we French Open. Tak, przegrał dzisiaj. Niestety był to mecz do jednej bramki, tak by się powiedziało, gdybyśmy mieli tutaj rozmawiać o piłce nożnej czy piłce ręcznej, ale po prostu nie było momentu, kiedy Kamil Majchrzak mógł ten mecz jakoś odwrócić. Bardzo dobrze serwował Alejandro Tabilo, ani razu się nie dał przełamać. Miał dwa breakpointy niewykorzystane Majchrzak. Pierwszy set 1-6, drugi set 3-6, trzeci set 4-6. Więc jakby Chilijczyk wygrywał swoje gemy serwisowe łatwo, albo stosunkowo łatwo, a Kamil Majchrzak o każdego gema w tym meczu tak naprawdę musiał walczyć w swoim serwisie. Kilkukrotnie się dał przełamać i stąd taki wynik. Zresztą rozmawiałem z nim, to też było w TOK 360 w tym popołudniowym paśmie do odsłuchania. No, mówił o tym, że rzeczywiście trochę mu tego ogrania zabrakło, bo on musiał sobie zrobić przerwę po turnieju w Marrakeszu, opuścił Madryt, opuścił Rzym między innymi, wrócił do Hamburga, ale no tutaj trochę zabrakło. To nie był ten Kamil Majchrzak najlepszy, którego pamiętamy chociażby z ubiegłorocznego Wimbledonu, ale dla niego informacja dobra jest taka, że sezon na trawie się zaczyna, więc on tam będzie mógł pokazać, myślę, pełnię swoich możliwości. Będzie miał też co bronić, bo punkty wywalczone w ubiegłorocznym Wimbledonie.
3: To co, to teraz już się nastawiamy na jutrzejszy dzień na Roland Garros?
10: Tak, chociaż oczywiście będąc tutaj albo siedząc ten turniej przez po prostu przekaz telewizyjny można jeszcze na pewno zobaczyć, jak sobie radzi Jannik Sinner, bo on zagra dzisiaj na głównym korcie o 20.15 i przed chwilą przechodził koło nas w biurze prasowym, bo tak się zdarza, jak idą tenisiści, czy to na konferencję, czy
3: no,
10: też to
3: przed chwilą mówione. Przechodził tutaj obok lider światowego rankingu. Bardzo ci zazdroszczę twojej pracy czasem.
10: Bardzo mi miło. To jest rzeczywiście fajne, że nie są tutaj wszyscy na wyciągnięcie ręki. Coco Gauff z kolei obrończyni tytułu przed chwilą chodziła na konferencję prasową i to było fajne też, bo najczęściej jest tak, że po prostu jest komunikat o tym, że na takiej grupie WhatsAppowej turnieju, że przychodzi ktoś na konferencję prasową. Przy Coco Gauff, jako że to są Stany Zjednoczone, ona jest niezwykle popularna, a to tam oprócz tego, że conference, press conference, było napisane chyba 6 czy 7 różnych stacji, indywidualne, krótkie rozmowy, więc tak jest rozchwytywana Coco Gauff, no, te wszystkie obowiązki medialne wykonuje chętnie, co nie jest też zasadą. Natomiast tak, patrzmy już na jutro, bo tam o 12 nasza trierzy na tym korcie, który teraz mam po prawej ręce, Iga Świątek, czyli tam, gdzie będzie grał Jannik Sinner o 20.15 dziś. W południe mecz przy upale, bo będzie 30 stopni znowu, ale tam jest chociaż trochę cienia od tych trybun. W kompletnej patelni, totalnej patelni będzie grać chwilę później, pewnie koło 13, może koło 14 najpóźniej Magdalinec z Jeleną Ostapenko i to będzie mecz, który wyłoni rywalkę, miejmy nadzieję, Igi Świątek w trzeciej rundzie. No i jeszcze na wieczór jutro Magdalena Pręch kontra Jill Teichmann. A na czwartek są zaplanowane, ale jeszcze nie wiadomo o jakich godzinach meczek Łukacza oraz Chwalińskiej.
3: Przemysław Pozowski prosto z Rolanda Garrosa. Przemek śledzi, Przemek relacjonuje, a więc do usłyszenia. Jest 18.36. Adam Mozga, wracam jeszcze za chwilę na chwilę.
12: Reklama. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
13: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Gotowi na Austrię pełną zachwytu.
0: emerytów? Klagenfurt nad turkusowym Wörthersee łączy w sobie klimat renesansowej starówki z urokiem jeziora. Idealne miejsce na letni relaks, plażowanie i aktywność. Wszystko blisko siebie w słonecznej atmosferze południa. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
14: Prawda bywa groźniejsza niż zbrodnia. Kamila Läckberg, Płaczka. Królowa skandynawskiego kryminału wraca do Fjällbacka. Od zaginięcia Sofia Rudberg mija 30 lat. Gdy policja natrafia na ludzkie szczątki, śledztwo rusza od nowa. Ktoś jednak zrobi wszystko, by prawda nigdy nie wyszła na jaw. Kamila Läckberg, Płaczka. Książkę poleca wydawnictwo Czarna Owca.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa Megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
16: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne dla tego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
19: Znowu lecicie?
21: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
19: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
21: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
29: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
30: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
31: Citroen.
32: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
33: Reklama.
27: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
28: 18.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Aktualna sytuacja bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego, w tym ostatnie wydarzenia związane z wtargnięciem dronów w przestrzeń powietrzną państw bałtyckich, były tematem telefonicznej rozmowy prezydenta Karola Nawrockiego i prezydenta Estonii Alara Karisa. Prezydent Nawrocki wyraził wsparcie dla Litwy, Łotwy i Estonii, podkreślając, że wzmocnienie wschodniej flanki NATO jest obecnie kluczowe. Brytyjskie MSZ ogłosiło pakiet kolejnych sankcji przeciwko Rosji, biorąc na celownik sieci kryptowalut, które według Londynu pomagają Kremlowi w pozyskiwaniu pieniędzy na wojnę przeciwko Ukrainie. Jeśli Kreml zakłada, że może ominąć nasze sankcje, kryjąc się za sieciami kryptowalut i nieformalnymi systemami finansowymi, to głęboko się myli, podkreśliła szefowa MSZ-u Yvette Cooper. Na najbliższej sesji radni Sopotu zdecydują o nadaniu honorowego obywatelstwa Andrzejowi Poczobutowi. Z takim projektem wystąpiła prezydentka Sopotu. Został on uzgodniony ze wszystkimi klubami radnych. Poczobut pokazał swoim życiem, jak trudna i jak ważna jest walka o demokrację, wolne słowo i solidarność. 5 lat białoruskiego więzienia nie złamało tego człowieka, który jest dla nas wzorem niezłomności, determinacji i walki o to, co najważniejsze, podkreśliła w komunikacie Magdalena Czarzyńska-Jachim.
27: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
22: chwilę minęła, Adam Ozga po godzinie 23. Dzień w TOK FM zakończy Kamil Wróblewski zagubioną autostradą, której gościem będzie Piotr Wajrak po godzinie 22. Natomiast Maciej Zakrocki zaprasza na rozmowę o tym, co wydarzyło się 26 maja 1966 roku. A wtedy doszło do starć mieszkańców Brzegu na Opolszczyźnie z milicją i z ZOMO. To była tak zwana pacyfikacja Brzeska. Na ten temat po godzinie 22, a po 20 na mikrofon TOK FM zaprasza Paweł Sulik. Czy bycie matką jest dzisiaj trudniejsze, czy łatwiejsze niż kiedyś? O to Paweł zapyta państwa, nasze słuchaczki, naszych słuchaczy. Można dzwonić, będzie, na numer 22 44 044. Można już teraz pisać na adres mikrofon@tok.fm. A nim to pytanie padnie na antenie do państwa, padnie też do profesor Pauli Pustułki, socjolożki ze ZWPS-u. TOK 360 dobiega końca, bardzo dziękujemy. Szczepan Maziarek, Michał Kujawski, Adam Szuraj, Adam Ozga. Spokojnego wieczoru, do usłyszenia jutro w południe w TOK 360. Po 16 zaprasza Filip Kekusz, a już teraz o czujnikach świateł, o czujnikach deszczu, o czujnikach cofania, codzienny magazyn motoryzacyjny.

0: Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny Radio Tok FM, Sławek Poruszewski i Jacek Balkan.
1: Dzień dobry, proszę państwa, dziś najpierw zupełna nowość, powiem ci, tak długo oczekiwana, że się zastanawiałem, czy kiedykolwiek będziemy mieli okazję nią pojeździć, bo już, już było...
0: Czekaj, nie wiem, czy tam czerwona, ja czasem w programach używam czerwonej kropki ironii, by dla niektórych widzów oznaczyć, że to jest kpina i teraz też nie wiem, czy ty kpisz, czy
1: nie kpisz. Nie kpię, czekałem na ten samochód, dlatego, że pierwsze jazdy miały być w Polsce już w lutym.
0: A jaki to
1: Volvo
0: samochód?
1: Ale wiesz, dlaczego ich nie było? Bo chodziło o to, żeby nam dać samochody bez lidarów. Ale też ciekawostka, których nie będzie już nigdy, tak jak są wycofywane z X90. Volvo rezygnuje z lidarów. To jest droga dość impreza, że tak się wyrażę. No ten lidar, czyli laserowy radar, trochę kosztuje.
0: Ona jest kontrowersyjna. W sensie takim, że jeszcze tak do końca, ale kamery wystarczają.
1: Okazuje się, wystarczają. Tak, no nie wiadomo, ile firm będzie jeszcze stosować lidar. Na pewno i w Mercedesie, i w Tesli w pewnym okresie to było stosowane w ilu, wiesz, zresztą był pogrzeb Tesli niedawno S, ale to już nie na dziś temat i X, ale a propos też lidarów. Dobra, wróćmy do tego Volvo. Volvo ma dużo modeli i ma...
0: Jakie to Volvo, powiedz?
1: Nie mówiłem? ES90 sedan, no właściwie crossover, a dlaczego? Bo ma 17 centymetrów prześwitu, uważaj, w trybie offroad do 20. To jest 5-metrowe auto i to jest, poczekaj...
0: Czyli jest pneumatyczne zawieszenie.
1: Tak, podnoszone. A wersja chyba na obiosie, które będziemy mieli w wakacje w testach, czy tuż po wakacjach już na dłużej, chyba będzie obniżane jeszcze o 2 centymetry. Słuchaj, to jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty elektryczny model Volvo. A wiesz, ile spalinowych zostało albo hybrydowych? Mniej.
0: Pięć.
1: Mamy bardzo fajne kombi V60, V90, mamy XC40, XC60, najlepiej sprzedający się samochód w segmencie premium od kilkunastu lat. Samochód, nie SUV. No dobra, ale do rzeczy. Widziałeś na pewno tego Volvo, tego sedana. Ja sobie go trochę inaczej wyobrażałem, mimo że ja go widziałem na prezentacji statycznej już dość dawno, ale zapomniałem, że to jest taki liftback właściwie, ale limuzyna. Słuchaj, to jest samochód, który wygląda naprawdę imponująco. Nie jest przyciężki, ma rozstaw osi około 3 metrów i według mnie to jest dobrze zaprojektowany samochód. On jest oryginalny, spójrz, to jest fastback, on jest...
0: Ale wiesz co, powiem ci, że jak, przepraszam Sławku, jak powiedziałeś, że to jest taki trochę crossover, to chciałem się uderzyć w głowę, ale masz rację niestety, to znaczy ten samochód faktycznie... Tak, brakuje mu tylko tych czarnych osłon, żeby go nazwać, wiesz, jakimś cross country albo
1: tak,
0: coś
1: no
0: takiego.
1: No i słuchaj, i tak, no jeżeli to z zewnątrz, no to powiedzmy, jeździliśmy czarnymi i bordowym. Bordowym jest bardzo ładny, brakowało mi srebrnego, szarego, ale pewnie tak będą. Jest pytanie, czy ten czarny jest przytłaczający, czy jest elegancki, ale to każdy sobie może ocenić i pewnie każdy oceni. Mnie to nie przeszkadzało, słoneczne dni, wszystko w porządku. Wsiadam do środka, bardziej mi się to podoba w tej niż EX90. Jakoś nie wiem, albo lepsza jakość materiałów, albo trochę inaczej zaprojektowane. Nie ma tak dużych płaszczyzn, jakichś takich drewnianych, czy tam były pseudo-drewniane. Tu jest tylko drewno i to dobrze wygląda, to naprawdę jest fajna jakość i trochę jechałem z tyłu i dobrze się czułem z przodu i z tyłu.
0: Ale trochę w sensie, że jechałeś z przodu i z tyłu? Czy trochę jechałeś z tyłu, dlatego że jesteś taki wysoki, że się nie zmieściłeś z przodu i trochę byłeś z tyłu?
1: Nie, słuchaj, prowadziłem, jednego dnia prowadziłem samochód cały czas, chyba, trochę pół na pół. Drugiego dnia postanowiłem pojechać z tyłu i tam, wiesz, Skoda Superb to wysiada, jeśli chodzi o miejsce na nogi. To jest imponujące przestrzeń. Ale jest pewien haczyk. Słuchaj, kosztem czego? I się można zastanowić, czy komuś się to spodoba, czy nie. Kosztem bagażnika. Bo jeżeli samochód takiej długości, 5-metrowej, ma bagażnik tam z przodu, ten frunk tak zwany, czyli front trunk, tam kilkadziesiąt, 20 parę czy 30 litrów, a z tyłu ma zaledwie 420, no to nikt tak nie chciał przekonywać, ale nikt mnie nie przekona, że to jest auto rodzinne. Jeżeli rodzina ma dwie osoby, to i owszem, 420 litrów wystarczy. Natomiast no cóż.
0: 400,
1: no mało, przyznasz, prawda? Ale niewiarygodnie dużo miejsca z tyłu i może to ma być sygnał, że wozimy...
0: Zawsze możesz tam bagażu.
1: Słuchaj, oczywiście ten samochód ma dużo zalet. Naprawdę ma dużo zalet. Jeździłem z napędem na tył, 333 konie, tam niecałe 7 sekund do setki to ma. Bardzo to stabilne jest. A będziemy mieli napęd 4x4, 450 i 680 koni. Słuchaj, i to nawet 4 sekundy do setki. Ale coś jest w tym samochodzie. Ja nie byłbym sobą, gdybym czegoś nie znalazł. Nie jest to cena. 300 tysięcy za takie solidne elektryczne auto, to uważam, że to jest całkiem przyzwoita cena. Chociażby Xlantix kosztuje 330, jest sedanem.

0: jednak jakby komuś postawić Volvo i Xlantixa, to nie dlatego, że Volvo jest ładniejsze, ale dlatego, że jest Volvo, a nie Xlantix. I myślę, że więcej osób zaufa na razie Volvo, a nie Xlantixowi. Bardzo ciekawy jestem wrażeń z jazdy Xlantixem twoich, bo drugie podejście będziemy mieli wkrótce. Mam nadzieję, że tym razem do ciebie dotrze i nie będzie to tak krótki test. Dobrze, ale jest coś zabawnego, bo samochód, co ciekawe, w ogóle sprzedaje się na drugim miejscu. Jest elektryków już 30 parę sztuk, wiesz, Samar podaje, sprzedano przez kwartał. Może część ma lidar. Najlepiej sprzedaje się EX30. Ale obsługa. Ale słuchaj, uważaj. Ekran jest tak jak EX90, da się tego nauczyć. Jak jeździliśmy poprzednikami, to jest dość zbliżone. Inne będzie zupełnie w EX60, bo ją też statycznie obsługiwałem. Ale na przykład, i wcale nie mówię, że to jest na ekranie, ale parę rzeczy, ze dwie mnie zaskoczyły. Na przykład, gdzie jest przycisk do otwierania dużego schowka przed kierowcą? Wiesz, różnie były przyciski między siedzeniami, na suficie, w dwios.
1: Nie, no aż na suficie to nie pamiętam, żeby schowek. Ale wiesz co, podejrzewam, że tutaj wykombinowali coś takiego, żeby był jakiś taki,
0: było nas dwóch, w miarę, wydaje mi się, ogarniętych, no. Każdy już i nie znaleźliśmy. Więc postanowiłem skorzystać z asystenta głosowego i powiedziałem, chcę otworzyć schowek. To zostałem odesłany do instrukcji elektronicznej. Na szczęście dość przyjaźnie zostało to opisane. No i przycisku nigdy byśmy nie znaleźli, bo schowek otwiera się na ekranie dotykowym i nie jest to na wierzchu. Trzeba chyba ze 2 czy 3 razy kliknąć. I powiem ci, bardziej mnie to rozbawiło niż zdenerwowało, bo ja nic nie chciałem chować do tego schowka. Tylko chciałem zobaczyć, jak to się otwiera, bo tak odruchowo często robisz, jak siedzisz jako pasażer. No i tłumaczenie, że to później będzie łatwiej oprogramowanie zmieniać, to jest tłumaczenie dla programistów, a nie dla klientów. Ale to wiesz co, to prawdę mówiąc świetnie...
1: Celna uwaga.
0: Prawdę mówiąc, to tak... Mała ciekawostka, mało to praktyczne, delikatnie mówiąc, ale właściwie wiele innych tam rzeczy nie znalazłem. Właściwie nic nie znalazłem, co by mi doskwierało przez te 2 dni. Świetne audio, Bowers & Wilkins, to znasz, prawda? Mm-hmm. No i tyle. I wiesz, wydaje mi się, że ten samochód to żadnym liderem sprzedaży nie będzie, dlatego że jest liftbackiem, fastbackiem czy crossoverem, ale nie wiem, czy to można powiedzieć, że doda jakiegoś prestiżu może elektrycznym Volvo, bo SUVy to nie każdy chce mieć SUVa. A tu patrz, mamy elektrycznego sedana, a może Volvo, a nie chiński, albo nie BMW, pomyślmy.
1: A przypomnij cenę.
0: 300 tysięcy za tą wersję, którą jeździłem, 299 wersje na obiosie, no to będą odpowiednio droższe, ale jak pojeździmy, to dokładne ceny będziemy podawać. No, przyjemne 2 dni, wiesz, tym samochodem. Fajne auto po prostu.
1: Sławku, przechodzimy do drugiego auta, to będzie drugi koniec skali. Dacia Sandero w wersji Stepway. To jest... crossover. I to jest o tyle dziwne, że Daci, czyli firmie należącej do koncernu Renault, na jednym samochodzie, czyli na Sandero, które jest przedstawicielem segmentu B, udało się zbudować 2 auta, czyli Sandero i Sandero Stepway. I te samochody, paradoksalnie, one się różnią niewiele. To znaczy, tam jest mnóstwo wspólnych podzespołów, tak jest tani. Większość podzespołów jest identyczna. Natomiast różnica jest w prześwicie. Sandero Stepway jest o 4 cm wyższe, jest w plastikach na zewnątrz, czyli Sandero jest obłożone plastikami, no i są relingi do tego. Jaka jest różnica pomiędzy Sandero a Sandero Stepway? Około 7 tysięcy złotych trzeba dopłacić, by zamiast samochodu z segmentu B mieć samochód, który jest samochodem z segmentu B nadal, ale już klasyfikowanym trochę jako crossover. Czy to nie jest tak, że to jest tylko czysty marketing? No, to właśnie tak nie do końca, dlatego że ja mam elektryczną Mokkę i ona jest samochodem, powiedzmy, zbudowanym na Corsie, natomiast no widać na pierwszy rzut oka, że to nie jest Corsa, tam nie ma nic wspólnego ten samochód z Corsą, oprócz platformy i niektórych elementów wnętrza, ale blachy, wszystko totalnie inne. I jak postawisz zwykłe Sandero obok Corsy, to widzisz, że to są samochody z tego samego segmentu. Jak postawisz zwykłe Sandero obok Mokki, to widzisz, że jedno jest crossoverem, a drugie jest samochodem z segmentu B. Jak postawisz Sandero Stepway koło Mokki, to widzisz, że to są 2 samochody z jednej parafii.
0: To jedną rzecz dorzucę, bo żebyśmy tak też wiedzieli, czym jeździmy, 3. generacją produkowaną od 5 lat, to ma prawie 4,10 długości, a nie wiem, czy ja teraz sobie oglądam, ale na pewno, żeśmy jeździli nieraz. Ten tył 1. generacji z 2008 roku to teraz mi się wydaje szpetny. Jeśli chodzi o 2. generację, tam diesle były też, pamiętasz? 1,5. 2. generacja tak. Już była ładna, a 3. jest najlepsza z tych wszystkich i to jest samochód w 1. trójce najlepiej sprzedających się aut w Europie i w przeważającej części właśnie Stepway stanowi. tą sprzedaż. A teraz jakie mamy silniki?
1: Tak, i powiem ci, że jest
0: turbo,
1: to o tyle dziwne, jest to wyłącznie, jest to o tyle dziwne, że za Stepwaya musisz dopłacić 7000 zł. Niby niedużo, ale to jest ponad 10% wartości najtańszej wersji. Oprócz tego, zwykłe Sandero z tym samym silnikiem pali mniej paliwa, lepiej przyspiesza i po prostu przyjemniej jeździ, bo tutaj te 4 cm większy prześwit, one nie dają lepszych wrażeń z jazdy, tylko dają gorsze wrażenia z jazdy. Sandero zwykłe jest jednym z moich absolutnie ulubionych samochodów. Uważam, że to jest świetny stosunek jakości do ceny. Natomiast Sandero Stepway nigdy nie jest takim samochodem, który ja bym chętnie wybrał, albo zabrał gdziekolwiek.
0: Mi się podoba, tylko że nie wiem, czy warto dopłacać to prawie ile? 7 tysięcy?
1: No, 7 tysięcy. Słuchaj, pytałeś o silniki. Są dwa do wyboru, czyli możemy mieć benzynę 1.0 w podstawowej wersji 100 koni, możemy mieć silnik 1.2 i tutaj mamy tych koni już 120 i możemy mieć instalację gazową i możemy mieć automatyczną skrzynię biegów, zwykłą sześciobiegową skrzynię dwusprzęgłową. Wcześniej były skrzynie...
0: Ale były bez stopniówki też jakieś.
1: Były bez stopniówki, chyba czterobiegowy automat był kiedyś, a tutaj normalnie masz dwusprzęgłówkę z tym silnikiem, który ma 120 koni, to słuchaj, powiem ci, że nawet całkiem to działa. Około 80 tysięcy złotych trzeba zapłacić za samochód, który będzie miał sporo już dodatków wyposażenia, instalację gazową fabrycznie zamontowaną i automat. Teraz tak, ta instalacja gazowa to już nie jest to samo, co jeszcze pół roku temu, kiedy ja tankowałem gaz po 2,50, teraz tankuję po 4, ale dobrze, że ten samochód w takiej konfiguracji można sobie sprawić i kupić. On się cieszy popularnością i wiesz, to jest samochód dość prymitywny, to jest samochód...
0: Oj, wiesz co?
1: Bardzo słabo wyciszony,
0: ale
1: Sławek.
0: Ja
1: robię na YouTube'a pomiary głośności, nie było samochodu głośniejszego niż to.
0: Ja z tobą trochę się zgodzę, ale bardziej prymitywny jest Duster z założenia. Ja o nim opowiadałem 2 tygodnie temu. On jest niewiarygodnie głośny w środku, a ten podejrzewam, że nie siedziałem jednocześnie, czy tam nie przesiadałem się, ale domyślam się, że skoro ty długo jeździłeś, to wierzę ci, że jest głośno.
1: Sławek, w tym samochodzie przy 90 na godzinę jest głośniej niż w większości testowanych przez nas aut przy 140.
0: No to trzeba powiedzieć, że to jest coś, na co kiedyś nie zwracaliśmy uwagę, przymykaliśmy oko, bo to Dacia, a teraz zaczynamy zwracać uwagę i powinno być ciszej. Taka jest moja opinia. Prawda?
1: Tak jest. Słuchaj, to nie jest samochód dla każdego. Jazda próbna obowiązkowa. Jeżeli szukamy jakiegoś takiego samochodu na krótkie dojazdy, na takie przejazdy z niewielką prędkością pomiędzy miastami, jeżeli mieszkamy w miejscach, gdzie mamy kiepskie drogi albo dróg nie mamy wcale, to się świetnie sprawdzi.
0: Na dojazd do miasta, tak.
1: Natomiast jeżeli chodzi o jazdę po mieście, to jest trzycylindrowy silnik, dość upierdliwy jest system start-stop uruchamiający nam pojazd. Więc to nie jest to samochód dla każdego.
0: No, jak to z Daciami bywa, ale popularnie są ogromne, nie tylko w Polsce.
1: Tak, kłaniamy się pięknie. To był codzienny magazyn motoryzacyjny. Na kolejny zapraszamy już jutro.
2: Sponsorem programu była firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. RukiDachy.pl.
3: Na pewno jest to wyjątkowy rejs. No, stany nie zdarzają się często.
4: Są emocje, jest napięcie, ale ucieka, że w końcu wypływamy.
5: Przygoda życia?
4: Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
5: Czujecie to historyczne znaczenie, że to być może początek ostatniej tak długiej wyprawy Daru?
4: Tak, jest to wielki zaszczyt.
6: Są nadzieje, ale są również obawy. No, będziemy przemęczeni, będziemy mało spać, ale no, jesteśmy dobrej myśli i żadnej przygód, tak?
3: Żegnamy się z naszymi znajomymi z roku, którzy wypływają na 4 miesiące i życzymy fajnych przygód.
7: Już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Reklama.
9: Kanter spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. produktów Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
17: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kątem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Co za dzień.
19: Co się stało?
18: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
20: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
21: Reklama.
22: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: Wyścig do krakowskiego ratusza powoli się rozpędza. Jest kandydatka partii Razem. Dodatkowe 60 dni zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci chorych onkologicznie i przewlekle. Taki pomysł ma Ministerstwo Rodziny. Urodzinowa gala prezydenta Trumpa tuż, tuż przed Białym Domem. Powstaje ring. Minęła 19, czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Aleksandra Owca będzie kandydatką partii Razem w wyborach na prezydenta Krakowa. Ogłosili działacze lokalnych struktur partii. Owca jest współprzewodniczącą Razem i radną Krakowa. Do rady startowała z listy Łukasza Gibały, Kraków dla mieszkańców. Na początku roku ogłosiła opuszczenie tego klubu i pozostanie radną niezrzeszoną. W niedzielę mieszkańcy Krakowa, którzy poszli do referendum, odwołali ze stanowiska prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. O urząd chcą walczyć też inne partie, w tym Polska 2050.
24: Kraków potrzebuje prezydenta, który naprawdę będzie wsłuchiwał się w głos obywateli, a nie tylko słuchał głosu obywateli. To niestety miało miejsce do tej pory i taka była decyzja mieszkańców Krakowa.
23: Tak mówił w TOK FM Paweł Ślis, typowany na kandydata Polski 2050. Od dziś funkcję komisarza w Krakowie do wyborów nowego prezydenta pełni Stanisław Kracik. Ważne zmiany dla rodziców chorych dzieci. Ministerstwo Rodziny i Pracy zamierza wydłużyć zasiłek opiekuńczy na dziecko z nowotworem czy inną chorobą przewlekłą. Teraz wynosi on 14 lub 60 dni w zależności od wieku małego pacjenta. Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk proponuje wydłużyć go o kolejne 60 dni. Projekt trafił już do kancelarii premiera.
25: Oczywiście, że spodziewamy się porozumienia ponad podziałami. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jaki to podział miałby oznaczać, że nie chce się wesprzeć rodziców dzieci chorych na choroby nowotworowe.
23: Ministerstwo chce, żeby zmiany w zasiłku opiekuńczym weszły w przyszłym roku. Roczny koszt tego rozwiązania to 100 milionów. Złotych. Izraelska armia rozszerza operację lądową w Libanie poza żółtą linię. Tak zwana żółta linia jest granicą okupowanej przez Izrael części południowego Libanu. Portal Times of Israel tłumaczy, że armia chce w ten sposób odepchnąć siły Hezbollahu działającego w tym regionie. Internet znowu częściowo działa w Iranie, informuje niezależna instytucja NetBlocks. Sieć była blokowana od początku wojny z USA. Stopniowe otwarcie potwierdził wiceprezydent Iranu Mohammad Reza Aref. Blokada trwała blisko 3 miesiące. Była najdłuższa w historii kraju. Na terenie Białego Domu ruszyły przygotowania do gali MMA, która odbędzie się 14 czerwca w dniu flagi USA i w 80. urodziny prezydenta Donalda Trumpa, poinformowała stacja Fox Sports. Budowana arena ma pomieścić około 4 do 5 tysięcy osób. Będą wśród nich weterani i inni goście zaproszeni przez Biały Dom i Federację Mieszanych Sztuk Walki. Koszty organizacji gali, które najpewniej przekroczą 60 milionów dolarów, ponosi federacja, która pokryje też koszty związane z odbudową trawnika. Podatnicy zapłacą jednak za ochronę wydarzenia. Za chwilę sport.
26: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
27: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
0: Michał Waszkiewicz, zapraszam. French Open już bez Kamila Majchrzaka. To jedyny Polak, który nie przebrnął pierwszej rundy wielkoszemowego turnieju. Po jednostronnym meczu przegrał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Do jednego, do trzech i do czterech. Jak mówił po meczu, zawiódł przede wszystkim serwis.
1: Trzeba było bardziej uważniej pilnować serwisu swojego, żeby może nie tracić przełamań na początku setu, gdzie rywal faktycznie ma jeszcze większy komfort psychiczny, tylko spróbować, nieważne w jakich bólach, ale wyciągnąć to, nie wiem, po trzy, po cztery, po pięć, może jakieś, no wtedy nie wiadomo, czy prezentowałbym się w dalszym ciągu tak samo jak w momentach, w którym cały czas był z przodu, tak, więc on cały czas miał ten zapas, ja go nie miałem.
0: Jutro rusza druga runda, na kort wejdą Iga Świątek, która zagra z Czeszką Sarą Bejlek, Magda Linet, która zmierzy się z Łotyszką Jeleną Ostapenko i Magdalena French, która zagra ze Szwajcarką Jill Teichmann. Transmisję meczów w Eurosporcie. Robert Lewandowski nie rezygnuje z kadry. Kapitan reprezentacji znalazł się na liście zawodników powołanych na dwa najbliższe mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią. W składzie jest także aż pięciu debiutantów. Jan Urban chce sprawdzić nowych napastników. Karola Czubaka z Motoru Lublin i Mateusza Żukowskiego z Magdeburga, a także nowych obrońców. Kacpra Potulskiego z Mainz, Norberta Wojtuszka z Jagiellonii i Oskara Wójcika z Krakowi. Jan Urban po raz pierwszy za swojej kadencji powołał także bramkarza Marcina Bułkę. Zgrupowanie we Wrocławiu rozpocznie się w czwartek, a trzy dni później kadra zagra tam z Ukrainą. Z Nigerią zagramy 3 czerwca w Warszawie. Jan Urban wczoraj był na gali Ekstraklasy, no i jak widać o powołaniach, wynikami plebiscytu na pewno się nie kierował. Mateusz Stalnicki.
3: Najlepszym piłkarzem sezonu został Bartosz Nowak z GKS-u Katowice, który zgarnął też nagrodę dla pomocnika sezonu. Najlepszym bramkarzem wybrano Xaviera Dziekońskiego z Korony Kielce, obrońcą Wojciecha Monika z Lecha Poznań, a napastnikiem Karola Czubaka z Motoru Lublin. Tytuł dla najlepszego trenera po raz drugi z rzędu trafił do Nilsa Fredriksena, który z Lechem Poznań obronił Mistrzostwo Polski. To nie wszystko. Młodzieżowcem sezonu został Marcel Reguła ze Zagłębia Lubino. Podczas gali uhonorowano również zmarłego Jacka Magierę, pracującego w sztabie reprezentacji Polski, a wcześniej piłkarza i trenera. Został przyjęty do Galerii Sław Ekstraklasy. Mateusz Stanicki, TOK FM.
0: A za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
26: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
27: Sponsorem programu był producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
4: Burze mogą pojawić się w nocy w pasie od Kujaw przez Mazowsze po Lubelszczyznę. Jutro będzie nieco chłodniej niż dziś, od 15 stopni na wybrzeżu, około 20 w centrum, do 26 na Podkarpaciu. Miejscami może przelotnie popadać.
22: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
5: Według Synergy Research Group, firmy analitycznej sektora IT, lokalizacje największych światowych centrów obliczeniowych są żałośnie skoncentrowane, w dodatku tylko w jednym ze stanów Ameryki Północnej, konkretnie w Virginii. Znajduje się tam aż 14% największych światowych data centers. Potem jest Oregon, Iowa, Dallas, Nebraska i Arizona. Wygląda więc na to, że współcześnie cała masa firm, przedsiębiorstw i instytucji polega na sprawnym działaniu bardzo niewielu gigantów świata technologii. I to jest prawdziwym zagrożeniem, nawet nie tyle przyczyny awarii Amazon Web Services, co jej rozległość. Dlaczego tak jest? Bo budowa własnej infrastruktury obliczeniowej jest ciągle droższa niż outsourcing. Awarie, chociaż się zdarzają, to jednak nie aż tak często, choć to nie pierwszy taki przypadek w dziejach. Dość powiedzieć, że srogich katastrof technologicznych Google naliczył do tej pory zaledwie 9. Ironia wkrada się sama. Niby od technologicznego postępu ma się nam polepszyć, ale liczba zagrożeń rośnie. Przekonali się o tym wszyscy, którzy padli ofiarą ataków hakerskich. Teraz przekonują się użytkownicy usług chmurowych. I to też nie po raz pierwszy i najpewniej nie ostatni. Wygląda na to, że utrata dostępu do danych to w zasadzie coś, co być może powinniśmy jakoś wliczać w koszta korzystania z usług zdalnych. Pamiętam, jak na samym początku dominacji serwisów e-mailowych działających w chmurze, jeden z gigantów całkiem otwartym tekstem powiedział światu, że 1/3 kont pocztowych co jakiś czas zalicza crash, polegający na utracie tego, co tam zgromadzono. No ale to było w 2010 albo 2011 roku, epokę temu. Problemy Amazon Web Services pokazują jednak, że może jesteśmy bezpieczniejsi, ale chyba nie aż tak bardzo. Pytanie pozostaje otwarte. Jaką infrastrukturę powinniśmy budować, jeśli naprawdę chcemy być bezpieczni? To ciekawe, że w czasach, w których słowo bezpieczeństwo odmienia się przez wszystkie przypadki, tego rodzaju refleksja wciąż przechodzi z trudem i to nie tylko w przedsiębiorstwach prywatnych. Dość powiedzieć, że jedną z instytucji dotkniętych awarią Amazon Web Services była brytyjska skarbówka, czyli Nolens Volens, akumulator współczesnej państwowości. Rzecz absolutnie kluczowa. Ciekawe, jakie wyciągną wnioski i kiedy. Nie tylko oni zresztą.
2: Reklama.
6: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
8: masz. Ach, co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: 3,17,41.
21: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
10: 8,11. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
28: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
29: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
30: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
29: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
30: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
29: Czyli?
30: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
31: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
32: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
2: Reklama.
33: To jest powtórka.
5: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a Państwa i moim gościem jest Przemysław Jurgiel-Żyła z Funduszu Kapitałowego Movens Capital. Dzień dobry.
34: Dzień dobry.
5: A będziemy rozmawiali o tym, czego nas uczy historia, kiedy Amazon Web Services przestały działać, czy jakaś część tego wszystkiego, co się nazywa Amazon Web Services, przestała działać, ale to się rozlało na całą masę biznesów, całą masę firm, marek, zresztą bardzo takich poważnych, a także takich imprez jak na przykład Skarbówka Brytyjska, co mnie nieustannie powala. To znaczy w momencie, kiedy mamy taki system jak system skarbowy, w jakimkolwiek kraju i to przestaje działać, to znaczy, że coś się bardzo poważnego dzieje jakby z całą koncepcją w ogóle tego, czym jest państwo i zarządzanie tymże państwem. I teraz jak to sobie połączymy ze świadomością, że to dotknęło tak wiele firm, to o czym jest ta rozmowa? O czym jest ten wypadek przy pracy?
34: Ja myślę, że Brytyjczycy to się raczej ucieszyli z tego powodu, że to raz Amazon zrobił im dobrze, ale myślę, że rozmowa przede wszystkim jest o tym, w jakim świecie żyjemy, komu oddajemy w zarządzanie nasze dane, naszą infrastrukturę i bezpieczeństwo, bo to jest bardzo ważne. W sensie to, że jakieś firmy, które co prawda są bardzo dużymi firmami i oczywiście dla nich to jest bardzo bolesne, jak przestaje im działać usługa, ale mogą to jakoś przetrwać. Tak społeczeństwo, jeśli przestaje mieć dostęp do podstawowych usług, właśnie takich jak usługi skarbowe, jak usługi zdrowotne, jak bankowość, bo tam też AWS, czyli to, o czym pan powiedział odnośnie tych usług amazonowych, to też przestały działać banki, część banków, szczególnie właśnie tych, które się mieszczą w Stanach Zjednoczonych i w UK, to już zaczyna być istotny problem. I tutaj trzeba się zastanowić do tego, jak na takie tego typu problemy spojrzeć.
5: Ale to jest o tyle paradoksalne, że my właściwie teraz mamy obsesję bezpieczeństwa. Nie? Bezpieczeństwo jest takim fundamentem bardzo wielu dyskusji. Jest bezpieczeństwo kulturowe, jest bezpieczeństwo polityczne. Polityka zagraniczna się kręci wokół kwestii bezpieczeństwa. Polityka krajowa w dużej mierze. A równocześnie okazuje się, że w tym wszystkim jakby w rdzeniu tych historii, czyli rdzeniu technologicznym, to właściwie dzisiaj IT to nie jest jakiś osobny sektor, tylko to jest wszystko. Jest jakaś potężna luka, to znaczy my nie rozumiemy, do jakiego stopnia kumulacja usług w jednym miejscu może wywołać katastrofę. Ale spróbujmy może jakoś tak prostymi słowy opisać, co się właściwie wydarzyło w tym Amazon Web Services i co oni wiedzą na temat tej, no użyję słowa, katastrofy.
34: Zacznę od, spróbuję to nazwać po ludzku, bo chyba do tego tak brzmi pytanie. A to nie jest wcale takie proste i oczywiste. Generalnie każda strona internetowa w internecie, jak sobie ją wpisujemy, jakiś adres z tej strony, choćby nawet TOK.fm, to ona jest tłumaczona na liczby, tak zwane IP, adres IP, który odpowiada tej konkretnej domenie, tej konkretnej nazwie. I to się nazywa DNS. I teraz serwery, które zarządzają informacją o tym, jak się przekłada nazwa na te numerki IP, one w zasadzie może... Ciężko powiedzieć, że rządzą światem, ale generalnie rządzą internetem. W sensie, jeśli nie będziemy mieć tych serwerów DNS-owych, nie będzie działać internet w takim rozumieniu, jak my na niego patrzymy, czyli wpisujemy sobie adres strony internetowej, dostajemy odpowiedź. I to, co się wydarzyło na tych serwerach AWS-u właśnie, to to, że zaczął być problem z tłumaczeniem nazw na IP i jeszcze tam był dodatkowy taki element w postaci tego, że jeśli sobie wyobrażamy usługi takich dużych dostawców, to nie jest to pojedynczy komputer, serwer, który nam odpowiada na tego typu zapytania, tylko to są często dziesiątki tysięcy komputerów, serwerów, które są razem ze sobą połączone i żeby one mogły działać, to jeszcze między nimi muszą być takie balansery ruchu. Czyli każde to urządzenie dostaje jakąś tam ilość ruchu z internetu i ono odpowiada i ono adresuje tylko tą część, ten fragment tych zapytań. I to są tak zwane load balancery, czyli takie narzędzia, które pozwalają ten ruch rozkładać pomiędzy całe te wielkie serwerownie i odpowiadać na nasze zapytania. I to się wydarzyło w ogóle w jednej serwerowni. Ten błąd, o którym mówimy i ta awaria, o której mówimy, ona się wydarzyła w jednej serwerowni w Virginii, w Stanach. To jest najstarsza serwerownia w ogóle z całej tej infrastruktury AWS-owej. Na niej jest bardzo dużo usług postawionych, bo ona jest taką frontową, pierwszą i bardzo dużo innych usług odnosi się do tej konkretnej serwerowni. Ta serwerownia to są hektary komputerów de facto, tak to można zobrazować. I szacuje się, że to jest między 50 a nawet 70% ruchu w internecie, tej translacji tych adresów. To jest olbrzymi ruch. I tam się zaczęły problemy związane z tymi load balancerami, które się przyniosły na to, że zaczęły być problemy z tłumaczeniem, co się przełożyło na to, że nagle przestały działać różnego rodzaju usługi. Znaczy inaczej, one de facto działały, tylko nie były dostępne dla klientów.
5: To w sumie nic się nie stało. Ale tak jakbyśmy sobie zadali pytanie, czy to oznacza, że w zasadzie nie należy traktować tej usługi chmurowej jako usługi wiarygodnej, że nie należy korzystać z usług centrów obliczeniowych, że należy budować własną infrastrukturę? Jakie to są wnioski?
34: Myślę, że jesteśmy już trochę poza tą decyzją, w sensie jakby po tej decyzji.
5: To już się stało.
34: Tak, usługi chmurowe od wielu, wielu lat się rozwijają i są dostępne w internecie. Niestety coraz bardziej się od nich uzależniamy. Albo stawiamy tylko na jedną kartę, może to będzie też lepsze określenie. Duże firmy, bardzo duże firmy, ale też i małe, często nie mają innego wyjścia. W sensie wykorzystanie usług chmurowych, to czy bierzemy polskiego lokalnego dostawcę, czy dostawcę globalnego, de facto nie ma większego znaczenia w rozumieniu biznesu, bo każdy może mieć swoją awarię. Problem polega na tym, że stajemy tylko i wyłącznie na tym internecie, na usługach zdalnych, na usługach chmurowych, które gdzieś na świecie są. Często nawet nie wiemy, gdzie te nasze dane są przechowywane. Dużo dostawców mówi o tym, że to jest jakiś tam region, na przykład region europejski albo region skandynawski i tak dalej, i tak dalej. Te serwerownie są znowu rozsiane w kilku miejscach, na kilku adresach, a opisywane są jednym regionem. I te nasze dane są rozproszone i wystarczy, że w jednym miejscu się coś popsuje, co znowu przykład jest taki, że teraz AWS parę miesięcy temu, konkretnie w czerwcu, Google miał problem z logowaniem też na usługi cloudowe i w zasadzie wyłączył znowu pół internetu, jeśli chodzi o usługi, bo nie wszystko przestało działać, tylko akurat w Google było tak, że ten błąd, który wystąpił wtedy, rozproszył się na cały świat i de facto wszystkie usługi na całym świecie Google'a były przez chwilę, czy tam przez kilkanaście godzin niedostępne. Problem jest, i wracając do tego, o co pan zapytał, problem polega na tym, że coraz bardziej się od tego uzależniamy i oddajemy władzę dużym podmiotom, nie zastanawiając się, czy niektóre rzeczy nie powinny zostać u nas.
1: Na przykład, jakby można było to sobie wyobrazić i podzielić? To znaczy, czy można... Bo to rozumiem, że paradoks polegał na tym, że nie działało to dopasowanie jakby adresów do konkretnych serwisów.
34: To tak? Był jeden z problemów. Tam było ich trochę więcej, ale już chyba nie ma sensu, żeśmy wchodzili tak szczegółowo w technologię. Generalnie do tego się to sprowadziło. Problem oddawania do takich dużych centrów danych, takich kluczowych usług, polega na tym, że nie mamy do nich bezpośredniego dostępu. Jeśli będzie awaria na serwerowni, która się znajduje w Krakowie, i wiemy dokładnie, że nasza usługa jest w tej serwerowni w Krakowie, jesteśmy firmą, która jest w Warszawie, to albo jesteśmy w stanie wysłać tam człowieka, albo jesteśmy w stanie zapłacić człowiekowi, który tam jest na miejscu, żeby coś zrobił, jeśli taka awaria ma miejsce. Jeśli mamy dane, czy jakby swoje usługi dostępne tylko i wyłącznie w takim cloudzie, w rozumieniu AWS-u, Google Cloud i temu podobnych, sprowadza się do tego, że nie mamy w zasadzie żadnej możliwości dostępu fizycznego do tego typu infrastruktury, więc jesteśmy skazani na dobrą wolę, czy na szybkość reakcji tych firm, którym powierzamy swoje dane. I tak jak powiedziałem, trochę inny jest scenariusz, jeśli mamy firmę, która wspiera się takimi rozwiązaniami. Trochę inaczej jest, jeśli firma bazuje na takich rozwiązaniach. No bo łatwo sobie wyobrazić, firma, która sprzedaje, cały system sprzedażowy ma dostępny w cloudzie. Działa to super, bo z każdego miejsca na świecie można mieć do tego dostęp. Niestety, jeśli przestanie działać w jakimś części świata internet, a to się często też dzieje, bo regularnie koparki przerywają światłowody pod oceanem, które gdzieś tam sobie występują. Nie pod oceanem przerywają, tylko na plaży, ale,
1: tak.
34: Ale są przerywane. Nagle przestaje działać, Australia przestaje działać, na chwilę połączenie gdzieś między kontynentami. I tu już się zaczyna problem, bo tych połączeń jest bardzo dużo, tylko że one są już przeciążone. W sensie ten ilość danych, które przetwarzamy, czy ilość danych, które przesyłamy globalnie jest olbrzymia i każde uszkodzenie infrastruktury powoduje, że jakaś część infrastruktury może być niedostępna. I w przypadku usług takich strategicznych, infrastrukturalnych, głównie też z uwagi na bezpieczeństwo na przykład kraju, to wydaje mi się, że powinniśmy też patrzeć na tą stronę naszego bezpieczeństwa, ale nie w rozumieniu bezpieczeństwa tego, że ja teraz będę miał do tego dostęp, bo to też jest bardzo istotne, ale też tego, że kto tymi danymi zarządza, kto ma do nich dostęp, kto może się tam zalogować. Tych warstw bezpieczeństwa jest też bardzo dużo. I myślę, że tutaj akurat w Polsce dość dużo usług jest mimo wszystko lokalnie, na lokalnych rozwiązaniach utrzymywane i to jest bardzo dobre. Choćby nawet mObywatel czy tam podobne to są rozwiązania lokalne. Są przymiarki do tego, żeby niektóre rozwiązania przenosić na takie rozwiązania cloudowe w rozumieniu oddania danych do big techów, czyli do tych największych firm globalnych. No ale ciężko mi sobie wyobrazić, że tak jak w UK skarbówka bazuje na AWS-ie, że będzie na całym świecie wszyscy będą bazować na tego typu usługach w skarbówce. To znaczy tyle, że służby danego kraju, pod którym jest jurysdykcja takiego właściciela takich serwerowni, de facto mają do tego dostęp. Czy chcemy, żeby miały do tego dostęp? Widocznie w UK stwierdzono, że nie mają z tym problemu.
1: Ale czy to jest tak, jeszcze wracając, bo to oczywiście kwestia dostępu do danych i kwestia jakby takiego outsourcingu w pewnym sensie danych, to jest jeszcze jeden temat, który tutaj się zaznacza, ale jakbyśmy cofnęli się tak parę minut wstecz, kiedy zaczął pan mówić o tym, jak jest pomyślana ta architektura sieci globalnej. Czy to jest tak, że wąskim gardłem są linie przesyłowe, czy wąskim gardłem są te centra obliczeniowe, czy w zasadzie jedno i drugie?
34: Wąskim gardłem w rozumieniu awarii są zwykle ludzie. Żadna awaria się, znaczy mało awarii dzieje się sama z siebie. Większość tych awarii dzieje się z uwagi na to, że albo system jest źle zaprojektowany, jakiś architekt czy grupa architektów nie przewidziała jakiejś konkretnej sytuacji, albo ktoś nieuważnie testuje jakieś rozwiązanie, które wdraża na produkcję. To jest właśnie case, czy przykład tego Google'a z czerwca tego roku, gdzie niewielkie wdrożenie spowodowało że się automatycznie rozdystrybuowało po całym świecie i zablokowało dostęp z zewnątrz do usług Google. Teoretycznie wszystko działało, tylko nikt nie musiał się zalogować. I znowu, to w większości przypadków to są ludzie. I jeśli patrzymy sobie na tą perspektywę, no to ciężko sobie wyobrazić sytuację, w której te systemy działają totalnie bezawaryjnie, że one są automatycznie utrzymywane. Oczywiście żyjemy w czasach AI, że teraz to wszystko AI będzie robić. Na samym końcu to jednak ludzie robią wdrożenia, uruchamiają coś, wymieniają sprzęt, wymieniają oprogramowanie, aktualizują oprogramowanie. Każde takie działanie powoduje, że może coś przestać działać. I teraz to, jak są te systemy zaprojektowane, to każdy producent ma troszeczkę inną architekturę, każdy producent inaczej na to patrzy. Nie zmienia to faktu, że nie ma systemów, które są idealne i które są bezawaryjne. Zawsze dobry informatyk, programista, wdrożeniowiec znajdzie dziurę, którą wykorzysta do tego, że jak wdroży w piątek wieczorem, to coś przestanie działać.
1: Mhm. Ale czy w tym akurat wypadku, w przypadku tego, co się wydarzyło z AWS-em, czy tam doszło do błędu ludzkiego, to znaczy, że można powiedzieć, że on jakby poprzedzał całą tę katastrofę, czy tego jeszcze nie wiemy?
34: Tyle, co to, o czym wiemy, to o tym, że znowu i można na to patrzeć z perspektywy, że jednak ludzie zawiedli, był prawdopodobnie źle skonfigurowany system do monitoringu tych tak zwanych load balancerów, czyli tych systemów, które równoważą ruch w tych serwerowniach. I no, można by przyjąć, że system działa tak, jak go ludzie stworzą, czy jak go ludzie zaprojektują. Jeśli go z założenia źle zaprojektowali, czy wprowadzili monitoring, który błędnie informował o tym, czy jest awaria, czy nie ma awarii, dalej no, to już po prostu były klocki. Dalej już się jedno za drugim sypało. Jeśli ten system nie komunikował, że jest błąd, a błąd się jakby replikował i wchodził na kolejne maszyny, no to możliwe, że za późno dowiedziano się o tym, że ten błąd występuje. To prawdopodobnie jeszcze z tego, co wiem, tak jasno nie jest to określone, ale tak po pierwszych sygnałach, które gdzieś tam docierały w momencie, kiedy przygotowaliśmy się do nagrania tej audycji, to taka informacja się pojawiła już.
1: Ale ja jednak wrócę do tego pytania, bo tak wydaje mi się, że ten błąd ludzki to jest taka dobra odpowiedź. To dobrze brzmi, natomiast zastanówmy się nad tym. No, przed chwilą pan powiedział, koparki potrafią zerwać komunikację, no, zaburzyć ją jakoś tam między poszczególnymi kontynentami. Czyli już naprawdę no, jakaś idiotyczna sytuacja, tak? Tu mamy też jakąś w gruncie rzeczy bzdurę, która nagle się rozsiewa właściwie po gigantycznej części serwerowni, która obsługuje no, dużą część biznesów na świecie. Czyli jednak coś jest nie tak z tym, jak to jest pomyślane. Czy gdyby to było bardziej rozproszone, to bylibyśmy bezpieczniejsi?
34: Jeśli byśmy podeszli do tego, że każda odpowiedzialna firma buduje sobie infrastrukturę, co do której ma zawsze do niej dostęp, czyli jednocześnie korzysta z chmury, bo jest wygodna, ale też korzysta z rozwiązań backupowych, czyli takich awaryjnych lokalnie, bo chce mieć to bezpieczeństwo.
1: Czyli właściwie duplikuje to.
34: To wtedy jest OK. Cloud zdejmuje z nas w cudzysłowie odpowiedzialność za to duplikowanie, ponieważ te dane są i tak rozproszone, one są w kilku miejscach równocześnie. Powoduje to, że one są bezpieczne z perspektywy przechowywania tych danych. Cloud działają w ten sposób, że bardzo łatwo robić backupy, czyli archiwizować sobie te dane. One są zawsze często w kilku miejscach, więc znowu jedno miejsce, wyłączenie jednego miejsca nie powoduje przerwania działania usługi. Cloud też ma to do siebie, że można wiele komputerów połączyć w jeden komputer. Dzięki temu ma się większą moc obliczeniową, większą przestrzeń dyskową, w zależności co kto potrzebuje. I wyłączenie jednego z tych komputerów nie powoduje jakby zakłócenia działalności usługi.
1: Ale to są takie jest od niedawno, tak. Dlatego, że pamiętam, że jeszcze w 2010-2011 roku i szukałem konkretnie tej informacji, nie udało mi się tego znaleźć, bardzo żałuję. Jeden z przedstawicieli Google'a, zdaje się, i to wysoko postawiony, powiedział, że no tak, no cóż, tak się dzieje, że rzeczywiście, i to chodziło o usługę e-mailową, która też jest w chmurze oczywiście, że co jakiś czas, no w zasadzie dotyczy to 1/3 kont, znika tam kontent, który został zgromadzony. No to tak po prostu przyznał. To było oczywiście no, ponad dekadę temu, więc bardzo dawno. Ale potem, zdaje się około 2014 roku, też dawno, jedna z firm, która przechowywała swoje dane właśnie na serwerach AWS-u, straciła te dane, to były też dane klientów. Ja nie pamiętam nazwy tej firmy, ale to mniejsza z tym. Czyli takie rzeczy też się działy, mimo tego, że teoretycznie dane powinny być w różnych miejscach, powinny być zbackupowane, powinny być bezpieczne. Wtedy oni rzeczywiście doświadczyli ataku hakerskiego, który jakby doprowadził do tego, że haker przejął nie tylko kontrolę nad danymi tymi operacyjnymi, ale też nad backupem. Czyli dało się.
34: Tak, to tutaj złapię pana za słówko. Powiedział pan wcześniej, że niedawno, w 2010 roku, mamy 15 lat i właśnie o tym chciałem powiedzieć. 15 lat temu faktycznie te usługi nie były takie popularne, ale to postępuje. No, jakby ta globalizacja, ta wioska staje się coraz bardziej opleciona przez internet i te usługi są coraz bardziej gdzieś rozsiane, rozproszone i z dnia na dzień de facto się coś zmienia i zwiększa się ilość dostępności, zwiększa się dostępność po prostu tego typu systemów i firmy te największe działają coraz bardziej globalnie, jeśli tak można to powiedzieć. Coraz więcej usług jest w różnych miejscach, w różnych strefach czasowych i tego typu rozwiązania cloudowe, tego typu rozwiązania rozproszone pozwalają lepiej zarządzać tego typu danymi czy tego typu usługami. To ma jeszcze dodatkową warstwę polegającą na tym, że jako wytwórca na przykład takiego oprogramowania, czy wytwórca takiego systemu, który choćby nawet giełdowego albo właśnie bankowego, ma troszeczkę inną odpowiedzialność w rozumieniu konfiguracji sprzętu. Nie musi się, stojąc na tego typu systemach, dołożenie większej mocy obliczeniowej, czy bardziej, czy szybszego łącza internetowego, znowu użyję kolokwializmu, to jest tylko kilka kliknięć bardzo często. Oczywiście to są bardzo duże systemy i ja to bardzo upraszczam, ale to już nie wymaga zamówienia serwerów, stawienia ich gdzieś, skonfigurowania, tylko to wymaga x kliknięć przez architektów czy przez osoby, które zarządzają infrastrukturą.
1: Ale tak naprawdę, jak rozumiem, te witalne systemy, te takie najważniejsze, te najpoważniejsze, jakby kluczowe dla funkcjonowania państwa, systemy obronności, systemy, no przypuszczam właśnie usług skarbowych, zdrowotnych, dane obywateli, to jednak powinno mieć własną infrastrukturę.
34: Powinno, nie zawsze ma. W sensie to znowu zależy od tego, jak decydenci, którzy odpowiadają za tego typu rozwiązania, są świadomi tego typu problemów czy wyzwań oraz to, czy wpływa na nich ktoś z zewnątrz. No bo może być tak, że jakaś firma lobbuje za tym, żeby wprowadzono jej usługi i przekonuje, powiedzmy, polityków do tego, żeby akurat skorzystać z tej usługi, a nie z innej. I to widzimy na całym świecie. To nie jest tak, że to widać tylko w Polsce, ale widać na całym świecie. Te duże firmy coraz bardziej są zuchwałe, coraz więcej tych usług dokładają. Mają też taką strategię związaną z tym, że mogą poczekać. I bardzo często różne usługi udostępniają za darmo albo bardzo tanio i de facto wycinają konkurencję lokalną i następnie już de facto nie ma czego wybrać innego. Po prostu się wybiera tą usługę, która jest dostępna, w cudzysłowie bezawaryjna i która pozwala rzeczywiście osiągnąć cel, którego oczekujemy. Dlatego ważne jest to, żebyśmy generalnie inwestowali w swoją infrastrukturę jako taką. Nieważne, czego ona dotyczy. Czy ona dotyczy serwerów, AI-a, czy czegokolwiek innego. Nasze bezpieczeństwo to jest jakby nasza infrastruktura. I to, ile mamy we własnych rękach odpowiedzialności i możliwości wykorzystania tego typu rozwiązań. Wrócę jeszcze znowu, jak zrobię krok wstecz z perspektywy tego też, jak generalnie te systemy się rozwijają. Mamy coraz tańszą moc obliczeniową, mamy coraz tańsze dyski, przechowywanie danych, więc to, że takie duże firmy budują bardzo duże serwerownie, bo tych serwerowni są setki tysięcy, no przesadziłem, dziesiątki tysięcy na świecie, powoduje to, że one po prostu mogą te usługi taniej sprzedawać. Są bezkonkurencyjne w tym zakresie, mają całe spektrum dostępnych usług i bardzo ciężko lokalnym dostawcom, lokalnym firmom konkurować z czymś takim. Jeśli ktoś daje 360 usługę i jest tam wszystko i za niższą cenę, no to wygrywa ten czynnik ekonomiczny. Nie zawsze ten czynnik bezpieczeństwa ma tu swój głos w takiej układance.
1: Czyli jesteśmy właściwie w całym środku dyskusji o monopolach po prostu.
34: Dokładnie,
1: o tych wielkich firmach, które jakby mogą dyktować warunki, ale też prawda taka, to jest chyba najbardziej przykre, że kiedy słyszymy, że Google nawalił, albo że nawalił w gruncie rzeczy Amazon, no to myślimy sobie, no ktoś za to poleci. No może i poleci, ale w gruncie rzeczy tej firmie mało kto podskoczy. Wszyscy są w ten czy inny sposób zależni.
34: Dokładnie tak. To jest kolejna płaszczyzna tej, może być tej naszej rozmowy taka, że nie ma odpowiedzialności. No bo no mieliśmy awarię. Co nam zrobicie? Wyniesiecie się do drugiego dostawcy, który też ma awarię? No do tego się to sprowadza. A ponieważ takie duże czy olbrzymie systemy informatyczne, to nie jest coś, co można sobie z dnia na dzień przenieść. To nie jest coś, co można przekonfigurować na inne rozwiązanie i tak za machnięciem magicznej różdżki w 3 dni to przenieść. Takie przenoszenie systemów, czy konfigurowanie, czy tworzenie rozwiązań typu właśnie skarbówka, typu banki i tym podobne rzeczy, to są lata. I teraz wyniesienie się z tego typu usług to jest olbrzymi koszt. Nie każdego stać na ten koszt de facto, bo wejście w dane rozwiązanie powoduje, że każdy z tych producentów daje swoje usługi bardzo specyficzne, jakieś końcówki do integracji, takie software'owe, oprogramowania i tak dalej. I raz zintegrowany tak głęboko system, duży informatyczny, jest w zasadzie nie do przeniesienia. Trzeba go odtworzyć i zbudować na nowo w innym miejscu. No i teraz no łatwo sobie, nawet łatwo sobie przypomnieć dyskusję na temat, nie wiem, systemów NFZ czy temu podobnych, które przeniesienie takich systemów to są miliardy złotych. I pytanie, czy każde państwo, czy każdą instytucję, firmę stać na to, że raz jak wejdzie się w tego typu usługi, bo te firmy znowu dostawcze też mają mechanizmy tak zwanego locked-inu, czyli zamykania w swoim otoczeniu danych klientów. Przenosząc to na taki codzienny użytek, jak sobie kupujemy aparat typu lustrzanka, wybieramy obiektywy, to nie kupi się do obiektywów innego producenta, po prostu się zostaje, to jest taki locked-in, no bo jak się już wydało kilka czy kilkanaście tysięcy na te obiektywy, na ten aparat, no to ciężko, to zmiana systemu na innego producenta, to jest de facto wymiana tego wszystkiego.
1: No tak, takie
34: dokładnie tak samo w software'ze jest.
1: Przywiązanie do takiej platformy technologicznej.
34: Dokładnie to samo jest.
1: Jesteśmy ich, kupili nas.
34: I mówimy o tym, że to jest cloud, ale cloud konkretnego producenta. Jak już tam raz wejdziemy, to wyjście z tej wody jest już bardzo, bardzo trudne.
1: Znaczy to jest właśnie to. To znaczy z jednej strony budowa takich systemów, dużych systemów informatycznych własnych, które będą obsługiwały właśnie NFZ albo, nie wiem, systemy emerytalne. No słynna już historia po prostu z budową systemu emerytalnego KRUS-u. No coś w ogóle nieprawdopodobnego. Że to jest jakby, wiemy, że to jest wielkie wyzwanie, że to są wielkie przedsięwzięcia technologiczne, że to bardzo często nie będzie działało tak od razu, albo będzie przechodziło przez ileś tam bardzo skomplikowanych faz, ale być może jest to koniec końców bezpieczniejsze niż korzystanie z systemu, który ktoś nam udostępni, ale my de facto tracimy kontrolę, po prostu tracimy kontrolę nad tym, co tam się dzieje.
34: Tak, kosztem tego, że płacimy mniej, nie? Więc to znowu to jest kwestia, jak do tego podchodzimy i co jest dla nas najważniejsze i co jest naszym priorytetem. Myślę, że każda osoba odpowiedzialna za tego typu rozwiązania powinna to pytanie sobie codziennie rano zadawać, jak się budzi i wychodzi do pracy. Ale znowu, pracujemy często w takich środowiskach korporacyjnych. Ta decyzja często nie jest w jednym miejscu i wiadomo, że jeden dyrektor nie podejmie decyzji za drugiego, bo prezes chce efektów kosztowych, a nie efektów bezpieczeństwa. Bo po prostu nie ma tej świadomości. W sensie to też jest tak, że nie da się wiedzieć wszystkiego i już ten świat jest tak skomplikowany, że bardzo trudno podejmować racjonalne decyzje, patrząc tylko w jedną stronę. Trzeba patrzeć 360 i analizować wszystkie aspekty. Jeśli organizacja jest dobrze skonstruowana, jeśli tak mogę powiedzieć, no to ma tą perspektywę tego 360 i może racjonalnie podejmować decyzje i zastanawiać się, co zrobi. Jeszcze jedna warstwa jest to w kontekście tego locked-inu i tego zamykania systemów jest taka, że to, co dzisiaj jest dostępne, nie znaczy, że będzie za jakiś czas dostępne. Bo tutaj znowu możemy się odnieść do tego maila, o którym pan wspomniał.
1: Tak.
34: Jest w zasadzie 2-3 takich globalnych dostawców usług mailowych typu Google, Microsoft, które mają olbrzymi, bo Microsoft, czyli cały Outlook i Google, czyli Gmail. I oni mają bardzo dużą część tego rynku. I teraz niech pan sobie wyobrazi sytuację, w której te dwie firmy dogadują się między sobą, że dopuszczają do korespondencji, w sensie jako zaufane maile pochodzące tylko z ich systemów. I nie mamy innej możliwości. Okazuje się nagle, że jeśli chcemy wysłać do kogoś maila i nie mamy Gmaila albo nie mamy Outlooka, no jako przykłady, bo tych dostawców może być więcej, to żeby tutaj też się nie przywiązywać, że to akurat tych dwóch dostawców. Tak. Ale jeśli mamy takich dostawców kilku i oni dogadują się w cudzysłowie między sobą, że teraz to mamy dodatkowe systemy zabezpieczeń, musisz wejść w ten system zabezpieczeń, żeby móc wysyłać i odbierać maile do naszych systemów, a tam jest bardzo miliony, setki milionów użytkowników, to się okazuje, że taka mała firma z Polski, która dostarcza tego typu usługi, nie jest w stanie wejść na ten rynek, bo musiałaby zapłacić za jakiś certyfikat na przykład dla którejś z tych firm. I to są takie rzeczy, z których na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, one się dzieją. Powoli się dzieją.
1: To się nazywa kartel.
34: Można to tak nazywać. Znaczy, mówię, tu nie chcę się odnosić do konkretnych firm, bo ich jest kilka, to dwie podałem, ale ich jest kilka, ale można sobie wyobrazić taką sytuację. I trochę jest tak samo z tymi cloudami, w których wprowadzanie kolejnych usług, one kiedyś pierwotnie z założenia, z perspektywy użytkowników czy twórców systemów oprogramowania, były bardzo dobrymi rozwiązaniami. Pozwalały się łatwo skalować, pozwalały zabezpieczać systemy z perspektywy właśnie rozproszenia, posiadania danych w kilku miejscach i tak dalej, tylko z czasem powolutku nas wciągały. Wciągały za rączkę, potem za palce, potem za dłoń, potem za rękę, potem za ramię, potem za bark i tak po kawałeczku i w pewnym momencie się okazujemy to trochę jak żaba na ognisku gotowana, nigdy się nie dowie, że się ugotowała, no bo jakby cały czas jest coraz cieplej. I to jest dokładnie ten sam case. W sensie w momencie, w którym powoli wchodzimy w tego typu rzeczy, nie zdajemy sobie sprawy, kiedy już nie możemy z nich wyjść.
1: Ale to jest fascynujące o tyle, znaczy to jest wiele rzeczy fascynujących, ale między innymi taka, że kiedy się myśli o takim pojęciu gospodarki cyfrowej, czy w ogóle świata cyfrowego, no to właściwie jednym z takich fundamentów, które od razu wszystkim przychodzą do głowy, no to jest jakby zdolność do kopiowania informacji bezstratnej, prawda? To jest ta różnica między rzeczywistością analogową a cyfrową. Więc wydawałoby się, że jesteśmy bezpieczni. Wszystko można przenieść, wszystko można zduplikować, nic się nie stanie. A pan właśnie mówi o tym, że te systemy także przez swoją fizyczność jednak nadają temu charakter pewnego unikatu. To znaczy, te transfery nie są takie znowu możliwe, te migracje baz danych nie do końca są proste. To wszystko jednak się rozbija o coś bardzo fizycznego. Czy ja dobrze rozumiem?
34: Tak, dokładnie tak. No fizycznego. Fizycznego w rozumieniu infrastruktury tej, której dany producent otworzy. Dam panu inny przykład, który się odnosi bezpośrednio do tego, o czym rozmawiamy. Mamy dzisiaj, można powiedzieć, rewolucję AI. Wszystkie te różnego rodzaju systemy sztucznej inteligencji się tworzą, jest ich coraz więcej. W zasadzie już ciężko sobie wyobrazić, że ktoś o tym nic nie słyszał. Wiele osób korzysta z jednego czatu, z drugiego i tak dalej. Tu jest w tym obszarze, widzimy to w pigułce, co się działo w cloudzie przez x lat, przez naście lat. To tutaj widzimy w pigułce w pojedynczych latach. Jest olbrzymi wyścig zbrojeń o to, kto będzie miał tą palmę pierwszeństwa, kto zdobędzie dużą część rynku i zamknie ten ekosystem. I de facto już dzisiaj mamy przykład jednego, drugiego, trzeciego producenta tej sztucznej inteligencji, czy to jest OpenAI, czy Anthropic, czy OpenAI, czyli ChatGPT, gdzie już dzisiaj włączana jest usługa pamięci, wyszukiwania czatów, i temu podobne. I mówię o tym w tym kontekście, czy jakby znajomości użytkownika, jakby jego charakterystyki, że już powoli zaczyna być coraz trudniej używać na przykład w rodzinie jednego konta. No bo jak ja używam i tam jest moja historia i ten czat pamięta, co ja robiłem wczoraj, co ja robiłem tydzień temu, o co ja pytałem, to on mi automatycznie odpowiada w tym kontekście, jakby uczy się mnie. I to powoduje, że ja nie mogę się przepiąć do drugiego czatu, czyli z innego producenta, bo stracę całą tą historię i będę ją musiał budować na nowo. To znowu odniesienie, jakbyśmy mieli teraz drugiego Facebooka, jeśli ktoś korzysta z Facebooka, to przeniesienie do nowej platformy powoduje to, że nie mamy całej tej historii starej platformy. Oczywiście wielu ludzi ma to w poważaniu i może się przenieść, ale nie zawsze. Firmy mają większy problem, no bo to jest infrastruktura, to co powiedziałem, że to może kosztować miliardy, żeby się przenieść, ale my widzimy to jako zwykli użytkownicy, jako tacy szarzy obywatele w mikroskali właśnie na tego typu usługach. Zaczynamy z czegoś korzystać, czy z usług, nie wiem, streamingu muzyki. To już tak weszło w spod strzechy, że oczywiście są pasjonaci, którzy kupują płyty CD, ale de facto wszyscy korzystają ze streamingu. Streaming wideo dokładnie to samo powoduje. Wchodzimy w jakiś ekosystem, jesteśmy zamknięci w tym ekosystemie, przechodzimy do nowego, nie ma historii, nie podpowiada nam, jakie filmy lubimy, musimy ten system na nowo uczyć. W każdym aspekcie te firmy korzystają dokładnie z tego typu samych mechanizmów, co te największe. No, to nie ma różnicy.
1: A skoro już jesteśmy przy takich wątkach, to znaczy, czy możemy powiedzieć, że relacja między takim użytkownikiem jak firma, bo między poszczególną jednostką, poszczególnym człowiekiem, a dużymi serwisami, czego by one nie dotyczyły, relacja jest totalnie asymetryczna i zaburzona. To znaczy, my teoretycznie kupujemy usługę, powiedzmy, streamingu muzyki, no na przykład, no ale bardzo często ona się łączy z różnymi innymi usługami. Na przykład, nie wiem, tam jeden z serwisów streamingowych udostępniał przez chwilę taką listę

0: Pacje też występują w biznesie, między dużymi firmami.
1: Odniosę się, zaraz odpowiem na to pytanie, odniosę się do skali. Jakiś czas temu było jakieś tąpnięcie na rynku związanym z AI. Wydaje mi się, że jakiś chiński producent wypuścił jeden z modeli. To spowodowało, że Nvidia, czyli producent hardware'u, czyli sprzętu do utrzymywania całej tej infrastruktury sztucznej inteligencji, miał tąpnięcie na poziomie 6% kursu na giełdzie. I co to znaczy 6% kursu na giełdzie? To znaczy chyba 20 albo 30% PKB Polski. To jest takie przeliczenie, żeby sobie zdać sprawę, czy porównanie szarego człowieka z ulicy, który korzysta z jakiegoś streamingu muzyki i on nie ma żadnego wpływu na tego dostawcę tej usługi, tak. No bo jest taki maluczki, a tu jest taki duży dostawca, to jest dokładnie ten sam scenariusz, tylko w innej skali przeniesiony na kraj versus te duże firmy. One mają, powiedziałem, 6% Nvidia, to jest, ja z głowy teraz mówię, więc mogę się mylić, ale rząd wielkości tej unicy, to jest 20 albo 30% PKB Polski. To jest taka skala. Jedna firma, a tych firm technologicznych wycenianych tam w tysiącach miliardów dolarów, już mi się te zera trochę mylą, jest 10, 15, 20, no kilkanaście na pewno.
0: No jedyne, czym możemy się pocieszać, to to, że Nvidia miała ostatnio takie notowania i takie zwyżki, że to jest trochę taki fenomen chyba ograniczony właśnie do Nvidii.
1: Ale mówi o sile tych firm. To mówi o tym, jaki one mają wpływ. Jeśli widzimy spotkanie Trumpa z największymi, z prezesami największych spółek giełdowych w Stanach i każdy się chwali, ile setek miliardów dolarów zainwestuje w różnego rodzaju infrastrukturę, a my nie jesteśmy w stanie kilkunastu milionów czasem na polski model językowy wysupłać, złoty, to tutaj mamy tą skalę. I teraz bardzo trudno się wbrew pozorom bronić przeciwko czemuś takiemu, gdzie w zasadzie nie mamy alternatywy. Więc inaczej, mamy alternatywę, tylko nie zawsze chcemy ją widzieć. Więc bardzo ważne jest to, żeby nawet w tej naszej mikroskali próbować jednak robić coś po swojemu i nie oddawać w każdego pola, na którym bazujemy z naszym bezpieczeństwem. Bo to jest znowu, przenosząc się do systemów łączności satelitarnej. Musk, Elon Musk, właściciel SpaceX i paru innych firm, między innymi też Starlinka, czyli dostawca łączności satelitarnej na całym świecie, może jednym ruchem wyłączyć wszystkie usługi internetu dostępne na polu walki w Ukrainie, gdzie Rosja atakuje Ukrainę. Jeden człowiek. I to są takie rzeczy, na które nie mamy wpływu z perspektywy tego, że jeśli zaczniemy z czegoś takiego korzystać, to jesteśmy oddajemy władzę nad tego typu systemami pojedynczym ludziom na świecie. Nie chcemy tego robić, po prostu. Jeśli chcemy budować swoje systemy, chcemy budować bezpieczne firmy, chcemy, żeby te firmy dobrze działały, to oczywiście korzystajmy z tanich rozwiązań tego typu, jak cloudy tego typu producentów, ale dbajmy o to, żeby jednak mimo wszystko nie wchodzić w ten locked-in, czyli takie tworzyć te systemy, żeby one były trochę niezależne od tego dostawcy i miejmy w zanadrzu nasze własne rozwiązania, które nie muszą być produkcyjne, one nie muszą działać tu i teraz, ale w razie jakiejś awarii możemy się szybko przełączyć. To jest bardzo, bardzo trudne i bardzo, bardzo drogie. Nie mówię, że to jest proste, ale szczególnie największe firmy, a już nie mówiąc o infrastrukturze krajowej w rozumieniu usług bankowych, podatkowych, zdrowia i tym podobne rzeczy, no to tutaj to jest takie must have po polsku powiem. Musimy to mieć.
0: To jest bardzo ciekawe. Przypomina mi to rozmowę z moją znajomą, która zajmuje się tak po akademicku właśnie tego rodzaju kwestiami. I opowiadaliśmy sobie niedawno rozmaite dykteryjki i między innymi opowiedziałem o pewnej firmie medialnej, której nazwy nie wymienię, która wpuściła w swoje, jakby to powiedzieć, obiegi sztuczną inteligencję, ale właśnie prowajderem tych usług jest firma zewnętrzna. I ona mi powiedziała, jak to usłyszała, powiedziała, w życiu bym na to nie pozwoliła. I właśnie to jest ten moment, kiedy ja się zaczynam zastanawiać, czy polskie biznesy już mają taką świadomość, takiej higieny, jakby własności, odrębności, pewnej autonomii, własnych danych, własnych treści w sytuacji, tej sytuacji, którą teraz mamy. Czy to już pan widzi na przykład jako No osoba, która inwestuje w firmy, która...
1: Na szczęście widzę. Znaczy, jakby ta świadomość jest, ponieważ...

0: Nasi menedżerowie też podróżują po świecie i widzą, jak inne firmy to robią. Mają świadomość tego też, że nie każdą rzecz trzeba oddać na zewnątrz, bo nie zawsze ta cena jest najważniejsza. Ale to znowu zrobię taką analogię. Jako fundusz inwestycyjny, który ma korzenie polskie, ma kapitał de facto w większości Polski, inwestujemy w rozwiązania z Polski i z regionu, bo wierzymy, że jesteśmy w stanie zawojować świat. Jakbyśmy w to nie wierzyli, to moglibyśmy cały swój rynek kapitałowy oddać firmom zachodnim. Przecież mogą to robić. Tylko my nie zbudujemy tylko kapitału wtedy. Nie będziemy tą potęgą, którą jesteśmy, bo też trzeba powiedzieć, że jako Polska jesteśmy naprawdę w bardzo dobrym miejscu w chwili obecnej. 20 największa gospodarka na świecie, więc to też swoje robi. I mamy szansę na to, żeby rzeczywiście wykorzystywać to swoje momentum. To, gdzie tutaj teraz jesteśmy, jak jesteśmy postrzegani, bo jesteśmy też modni de facto na świecie. Bardzo dużo mamy ekspatów, szczególnie w Warszawie, jak się wychodzi na ulicę, to widać, że to są różne nacje, naprawdę różne nacje. Ludzie chcą tutaj przyjeżdżać. Na każdą tą rzecz powinniśmy wykorzystywać tak do kości, ile jesteśmy w stanie i wykorzystywać też do budowania swojej siły jako przedsiębiorcy.
1: A jak się słyszy taki argument czy kontrargument w postaci, nie, no to jest już pozaorane, już wszystko zostało rozdane dawno temu, to nie ma co się buntować, to już trzeba płynąć z prądem.
0: To jest narracja tych, którzy lobują za tym, żeby sprzedawać swoje usługi. Nie zgadzam się z nią, tak znowu, do kości. Nie ma nic zaorane, wszystko możemy. Oczywiście nie zbudujemy drugiego OpenAI-a, to ma pan rację w tym zakresie, że są rzeczy, do których nie możemy doskoczyć, ale kto buduje OpenAI-a? Jest tam cała masa polskich inżynierów, którzy tą swoją myśl techniczną tam wkładają. Więc jako naród jesteśmy naprawdę bardzo mądrym, inteligentnym narodem i uważam, że na wielu płaszczyznach karty nie są rozdane. Możemy naprawdę bardzo dużo rzeczy zrobić i widzimy to na przykładach polskich firm typu InPost, typu Allegro, typu Booksy nawet, które też jest takim towarem eksportowym. W Stanach jest bardzo popularne. Da się robić fajne usługi tutaj w Polsce i eksportować za granicę. Tylko musimy uwierzyć w to, że potrafimy to robić, albo czasem wyjść z założenia, że nie wiemy, że się nie da. To też
1: jest
0: bardzo ważne.
1: To wiadomo, to jest jakby gdzieś istotne. Chociaż akurat ten argument o Polakach działających w OpenAI, który znam, jest o tyle słaby, że to jest ich personalny sukces, a nie nasz.
0: Ale nic przekłada się z tej perspektywy tak, no bo my jako kraj niewiele z tego mamy, oprócz tego, że możemy powiedzieć, że są tam Polacy, ale mamy coś innego. Cała masa młodych ludzi, może nawet nie tylko młodych, bo ja też się uważam za młodego człowieka, no to młodych ludzi, zaczyna wierzyć w to, że to może zrobić. Mhm. I zaczyna budować te biznesy z założeniem takim, że nie ma tych granic, nic nas nie powstrzymuje przed tym, żeby robić biznes międzynarodowo. I nieważne to, czy jeden, czy drugi inżynier, który pracuje w tych big techach, jego nazwisko z końcówką ski jest widoczne w mediach, to że de facto naszego kapitału jakoś istotnie nie zbuduje. Zbuduje przeświadczenie młodych ludzi do tego, że ja też mogę. Mhm.
1: Ale rozumiem, że tutaj właściwie sprowadza się to do jednego przekonania, to znaczy do przekonania o własnej autonomii.
0: Tak.
1: W tym wszystkim.
0: Dokładnie
1: to jest ważne.
0: Dokładnie
1: to musimy usłyszeć chyba z tej rozmowy. Że...
0: Zdecydowanie się z tym zgadzam. Powinniśmy wybierać złoty środek pomiędzy tym, co utrzymuje nas, jako naród, jako przedsiębiorców w bezpiecznym miejscu, ale jednocześnie pozwala nam być atrakcyjnym produktem na zewnątrz.
1: Przemysław Jurgiel-Żyła z Funduszu Kapitałowego Movens Capital był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Do widzenia.
2: Za nami dłuższa rozmowa, a przed nami po informacjach mikrofon TOK FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Za 7 minut godzina 20 i informacja po nich. Pytanie do Państwa, do słuchaczy i słuchaczek. Czy dziś bycie matką jest trudniejsze czy łatwiejsze niż kiedyś? To oczywiście z powodu Dnia Matki. Chcemy z Państwem o tym porozmawiać i patrząc w przeszłość, można sięgnąć nawet 2,5 tysiąca lat wstecz. W tragedii Medea. Eurypides wkłada w usta głównej bohaterki Medei właśnie następującą wypowiedź. Medea mówi tak, 2,5 tysiąca lat temu, proszę Państwa. Medea mówi tak: mówią, że życie nasze w domu jest bezpieczne, podczas gdy oni walczą z włócznią w ręku. Jakże nędzne to myślenie. 3 razy wolałabym stać w pierwszym szeregu z tarczą, niż jeden jedyny raz urodzić dziecko. Tak mówi Medea. I to jest tekst sprzed 2500 lat. Ktoś może powiedzieć dziś w Dniu Matki, prawda, panie Eurypides, prawdę pan napisał, prawdę rzekła na scenie Medea. Mamy oczywiście bardzo dużo badań, mamy bardzo dużo analiz tego, w jaki sposób dziś wygląda macierzyństwo, z jakimi problemami się łączy, ale w jaki sposób my mamy dokonać porównania? Jak państwo zresztą to zrobią, to jest ciekawe, czy odwołując się do własnych doświadczeń, czy do opowieści, czy do historii rodzinnych, a może do rzeczy, które państwo widzą u swoich bliższych, dalszych znajomych, w bliższej, dalszej rodzinie. Mamy spojrzenie stricte ekonomiczne, które trochę się ociera o tą polską dyskusję o demografii, to znaczy przy wykluczeniu komunikacyjnym, czyli trudnym dostępie do żłobków, do przedszkoli, geograficznym czasami, jeszcze przed chwilą w dużych miastach w ogóle dużym problemie z miejscem żłobków w przedszkolu. Ktoś może powiedzieć, no rzeczywiście Podgórkę. Dzisiaj w naszych czasach matka ma Podgórkę, ale patrząc z drugiej strony, nie analizując struktury społecznej, ekonomicznej, ktoś może powiedzieć, z innego powodu matka dzisiaj ma naprawdę Podgórkę. Każda. A to dlatego, że jakie my dzisiaj wymagania wobec nich stawiamy. To znaczy, co to znaczy być dobrą matką dzisiaj? Są setki, a może tysiące poradników, setki albo tysiące, a może i miliony już różnych informacji na YouTubie. I to wszystko mówi nam ciągle, żeby być perfekcyjną matką, musisz to, to, to i to. Tego dnia to, w tej godzinie to. Więc doszło do dość ciekawej sytuacji. Nie wiem, czy państwo to potwierdzą, że oprócz normalnego, zdać by się mogło, od zawsze nacisku pewnego rodzaju kontroli społecznej, przez niektórych nielubianej, przez innych wręcz znienawidzonej. O, jest tak gorąco, a pani go tak ubrała ciepło, albo odwrotnie. Jest tak zimno, a pani mu czapki nie założyła. Która matka nie słyszała czegoś takiego od obcej osoby? Oprócz tego nacisku, który znamy i możemy mieć do niego oczywiście różny stosunek, doszedł jeszcze jeden, ten cyfrowy, który jest wszechogarniający. Czy dziś bycie matką jest trudniejsze czy łatwiejsze niż kiedyś? O to pytamy słuchaczy i słuchaczki Radia Tok FM w naszym programie, który już po informacjach, a informacje za 4 minuty, rozpoczniemy od rozmowy z profesor Paulą Pustyłką, socjolożką z SWPS.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja.
1: Czy upadnie rząd Nicolasa Maduro w Wenezueli?
2: Czy USA zatakują Iran?
1: Czy Taylor Swift weźmie ślub?
2: To wszystko są, jakby nie było, ważne pytania, które co chwilę wzbudzają globalne refleksje.
1: Ale to także pytania, które są podstawą do rozwoju nowego, niezwykle dynamicznego i zarazem bardzo niepokojącego zjawiska.
2: Chodzi o rynek predykcyjny, który w ciągu zaledwie półtora roku od zalegalizowania zmienia oblicze przynajmniej samych USA.
1: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
4: A może ekspres do kawy, automatyczny?
3: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
4: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
5: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty.

0: własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Jeszcze do jutra może potrwać naprawa infrastruktury kolejowej po wczorajszym zderzeniu ciężarówki z pociągiem w Wielkopolsce. Amerykańskie wojsko zaprzecza doniesieniom o eskortowaniu statków w cieśninie Ormus. French Open już bez Kamila Majchrzaka. Więcej na ten temat w informacjach sportowych. Minęła 20. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Duże utrudnienia na S5 na Dolnym Śląsku, gdzie kierowca prowadzący cysternę wjechał do rowu. Na czas zabezpieczania ładunku i wyciągania pojazdu do późnych godzin wieczornych ekspresówka będzie nieprzejezdna między węzłami Krościna aż Migród w kierunku Poznania. Służby nie podały informacji o osobach poszkodowanych. Ostatni człon pociągu, który wykoleił się wczoraj po zderzeniu z ciężarówką na przejeździe kolejowym w Garbatce Wielkopolsce, został usunięty z pobocza torowiska. Od wczoraj trasa łącząca Poznań i Piłę jest zablokowana, a naprawa infrastruktury może potrwać jeszcze kilkanaście godzin. Wczoraj po godzinie 15 na przejeździe kolejowym w Garbatce ciężarówka zderzyła się z pociągiem Kolei Wielkopolskich. W wypadku zginął kierowca pojazdu, a 15 pasażerów pociągu odniosło niegroźne obrażenia. Wyjaśnianiem okoliczności tego zdarzenia zajmuje się policja. Wojsko amerykańskie zaprzeczyło medialnym doniesieniom, mówiącym o tym, że marynarka wojenna eskortuje statki handlowe przez Ormus. Wall Street Journal, powołując się na przedstawicieli amerykańskich sił zbrojnych, podał dziś, że marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych po cichu pomaga statkom handlowym przepływać przez blokowaną przez Iran cieśninę Ormus. Rozmówcy dziennikarza utrzymują też, że w najbliższych dniach marynarka wojenna planuje pomóc kilkunastu statkom handlowym, w tym supertankowcom i kontenerowcom. Źródła te przekazały też, że eskortowany został m.in. grecki supertankowiec przewożący 2 miliony baryłek ropy. Centralne dowództwo USA we wpisie na X zaprzeczyło tym doniesieniom i podkreśliło, że projekt Wolność nie został wznowiony. Wszystko wyszło idealnie, podsumował prezydent USA Donald Trump badanie, które przeszedł w szpitalu pod Waszyngtonem. Na platformie True Social Trump poinformował, że właśnie skończył przeprowadzane co pół roku badanie lekarskie. We wpisie podziękował też lekarzom i personelowi. Trump, który jest najstarszą osobą w historii USA wybraną na urząd prezydenta 14 czerwca, będzie obchodził 80. urodziny. Będą kolejne problemy z pobytem ukraińskich uchodźców wojennych w Polsce, alarmują organizacje pozarządowe. Od marca część ukraińskich seniorów, osób chorych onkologicznie czy z dializami pozostało bez opieki medycznej, bo nie mają ubezpieczenia. Z kolei od lipca ma być wygaszana pomoc dla części ukraińskich dzieci. O co chodzi? To wyjaśnia Anna Gmiterek-Zabłocka.
9: Chodzi o ustawę, która zabrała części uchodźców pomoc medyczną, a Polskie Forum Migracyjne wspólnie z OKO.press, aby pomóc Ukraińcom
6: chcą się leczyć, zorganizowało zbiórkę i zebrało ponad 1 000 000 zł. Od lipca szykuje się jednak kolejna zmiana, mówi Anna Belicka, która prowadzi ośrodek zbiorowego zakwaterowania dla uchodźców pod Lublinem.
9: Będą mogły mieszkać w nim osoby niepełnosprawne, kobiety powyżej 60 roku życia, mężczyźni powyżej 65 roku życia. Niestety w katalogu tym zabrakło dzieci.
6: Czyli jeśli rodzice są niepełnosprawni i mieszkają w ośrodku, to oni mogą w nim pozostać, ale ich dziecko już nie. To trudne do zrozumienia, przyznaje pani Julia.
10: Nie mieści się to w głowie. One i tak mają wielkie stresy. One przyzwyczajają się tutaj, adaptują. No to dzieci. Dlaczego?
6: A część rodzin, nawet gdyby chciała, to w Ukrainie nie ma do czego wracać. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
8: W TOK FM czas teraz na sport.
11: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Ostatecznie 5 Polaków zobaczymy w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Z turnieju odpadł dziś Kamil Majszak. Po gładkiej porażce z Chilijczykiem Alejandro Tabilo do 1, do 3 i do 4. Majszak mówił po meczu, że słabiej dziś serwował, za to jego rywal grał na dużym ryzyku.
13: Bardzo mnie jego forehand zaskoczył, zwłaszcza w trudnych sytuacjach i w biegu. Jakby bardzo wiele dzisiaj w sytuacjach, w których wydawało się, że mam sporą przewagę, decydował się na zagrania praktycznie. No albo mówiąc w cudzysłowie wejdzie albo nie wejdzie. No i bardzo dużo wchodziło, nie? I...
12: Pewnie do drugiej rundy awansowała dziś broniąca tytułu Amerykanka Coco Gauff, a także rozstawiona z jedynką Aryna Sabalenka. Białorusinka, zapytana przez naszego wysłannika o Igę Świątek, przyznała, że zawsze traktuje ją jako jedną z największych rywalek. Oczywiście, zawsze to świetna zawodniczka. Bardzo się cieszę, że jest tak otwarta na poszukiwania nowych rozwiązań, nowego sztabu szkoleniowego, tak by poprawić swoją grę i wrócić na właściwe tory. I wydaje mi się, że tak właśnie się dzieje, dlatego zawsze uważam ją za bardzo groźną rywalkę. Jedną z faworytek turnieju. Iga Świątek jutro w południe zagra z Czeszką Sarą Bejlek. Także jutro o 3. rundę powalczą Magda Linet i Magdalena French. Mecze będą transmitowane w Eurosporcie. Po zmianie lokalizacji przez reprezentację Iranu FIFA potwierdziła wszystkie 48 ośrodków, w których w trakcie rozpoczynających się za 2 tygodnie Mistrzostw Świata będą przebywać uczestnicy. 39 drużyn zamieszka w USA, 7 w Meksyku, w tym Iran, który będzie miał bazę w Tichuanie, a tylko 2 w Kanadzie. Oprócz gospodarzy zamieszka tam reprezentacja Panamy. Duńczyk Jonas Vingegaard coraz bliżej zwycięstwa w Giro d'Italia. Kolarz Visma Liza Bajk wygrał 16 etap z górską metą szwajcarskiej miejscowości Cari i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Na końcowym podjeździe Vingegaard stopniowo powiększał przewagę nad niewielką grupką rywali. Na mecie wyprzedził ponad minutę Austriaka Felixa Gala i Australijczyka Jaya Hindleya. Broniące tytuł Amerykanie oraz Szwedzi uzupełnili stawkę ćwierćfinalistów odbywających się w Curychu i Fryburgu Mistrzostw Świata Elity w hokeju na lodzie. Zespół USA w 1/4 finału spotka się z Kanadą i będzie to rewanż za finał tegorocznych Igrzysk Olimpijskich. W najlepszej 8 są także Szwajcaria, Finlandia, Łotwa, Norwegia i Czechy. A w TOK FM za chwilę prognoza pogody.
11: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
8: W nocy w północno-wschodniej części kraju może pojawiać się więcej chmur i tam miejscami możliwe słabe przelotne opady deszczu. W pasie od Kujaw przez Mazowsze po Lubelszczyznę mogą wystąpić burze. Temperatura minimalna od 11 stopni na północy, około 14 w centrum, do 17 w okolicach Rzeszowa.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: Jest 6 minut po godzinie 20. Słuchamy Radio TOK FM. Czas rozpocząć program Mikrofon TOK FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program. Program, który będzie realizował Michał Brodowski. Cała nasza trójka już za pół godzinki zaprasza Państwa na antenę. Chociaż teraz będzie oświadczenie, którego Państwo nigdy w życiu nie usłyszeli w Radio TOK FM i nie usłyszą nigdy. A mianowicie dziś Dzień Matki. Jeśli nie zadzwoniłeś, nie zadzwoniłaś do swojej matki, przestań słuchać Radia TOK FM. tylko weź telefon do ręki i po prostu dzwoń do matki. Możecie o czymkolwiek pogadać, możecie pomilczeć, tak jak święty Augustyn kiedyś pisał. Pisz do mnie, pisz. Nawet jak nie masz o czym pisać, to pisz, że nie masz o czym pisać, ale pisz o mnie, pisz do mnie. I tak trzeba zrobić dzisiaj, bo dzisiaj jest Dzień Matki. Ale poza tym, to też jest to dobry moment na naprawdę głęboką refleksję, której chyba wszyscy jako społeczeństwo potrzebujemy. My próbujemy ze słuchaczami, słuchaczkami, spróbujemy za te pół godziny odpowiedzieć na pytanie, czy dziś bycie matką jest trudniejsze, czy łatwiejsze niż kiedyś. A rozpoczynamy od rozmowy z profesor Paulą Pustułką, socjolożką z SWPS. Dobry wieczór.
15: Dobry wieczór Państwu.
14: Ja przed informacjami zarysowałem, no, na potrzeby naszej rozmowy, nie będę ukrywał, taki to oto dwutorowy proces, który ma miejsce i kompletnie nie wiem, w którym miejscu tego procesu jesteśmy. Z jednej strony w tak wysoko rozwiniętych krajach jak Polska posiadamy naprawdę olbrzymie zaplecze w takim znaczeniu, że jak patrzymy na liczby bezwzględne, to nie wiem, umieralność niemowląt jest radykalnie niska w porównaniu chociażby, nie wiem, z krajami, które nie są wcale tak daleko od nas, jeśli chodzi o czynniki makroekonomiczne. Mamy rzeczywiście dobrze funkcjonujące duże miasta, jeśli chodzi o relatywnie, jeśli chodzi o dostęp do służby zdrowia. Mamy system wsparcia społecznego. Większa część krajów na świecie nie ma tak rozbudowanego systemu wsparcia społecznego. No, to Europa, Unia Europejska, no wiadomo. Więc to jest jedna część tego obrazka dla potencjalnej matki, która nie chce pozostać sama i tylko sama z tym, co jest jej obowiązkiem, albo co ona uważa za swój obowiązek. Może przynajmniej momentami czuć, że państwo ją wspiera. Od tej płaszczyzny czysto formalno-prawnej, czyli to, ile mamy jakiego rodzaju urlopu, po różnego rodzaju inne formy wsparcia i tę świadomość, że my też finansowo jesteśmy wspierani od 2016 roku świadczeniem 500+, obecnie 800+. To jest, ktoś może powiedzieć, no nasze matki, nasze babki tak na pewno nie miały. Część osób już tu powie, no nie wiem, trzeba by się zastanowić, trzeba zapytać mamę, babkę. Ale jest też drugi, równoległy ruch, w kompletnie innym kierunku, a mianowicie z powodu tego, jak się komunikujemy teraz, jak się rozchodzą informacje, jak budują nasze postawy i wartości, wymagania wobec bycia matką teraz, w XXI wieku, w takim jakim kraju jak Polska, są absolutnie niewyobrażalne dla naszych matek i ich babek. To są wymagania, które są nam komunikowane na tysiące różnych sposobów, bardzo często przekonująco, czyli wizualnie, poprzez filmiki, zdjęcia i tak dalej. My się siłą rzeczy z tym porównujemy i po prostu widzimy w wyniku tego procesu, który jest wspierany jeszcze przez algorytmy, widzimy, że to, co my robimy, jeśli chodzi o tą rolę bycia matką, no to po prostu pod żadnym względem nie spełnia tych wyśrubowanych niezwykle kategorii ekonomicznych, psychologicznych itd., itd. Więc ktoś może się pogubić w tym i powiedzieć, to zaraz, to są dwa procesy, ale one, gdzie my jesteśmy, to w zasadzie, czy pani w ogóle byłaby skłonna odpowiadać na tak sformułowane cynicznie pytanie, czy dziś bycie matką jest trudniejsze czy łatwiejsze niż kiedyś?
15: Rzeczywiście nie, bo my przede wszystkim, jak sobie tak myślę o tych dwóch dyskursach, to czego pan redaktor dotknął, to jest taka olbrzymia ambiwalencja. Ja mam wrażenie, że ta ambiwalencja, taka trochę zapomniana kategoria, takich mieszanych uczuć, trochę tak, trochę nie, no właśnie też jest bardzo obecna w tych dyskursach, tak? Że jeśli myślimy o tym makrospołecznym wymiarze, ja się absolutnie zgadzam, my mamy jeden z najlepszych systemów, tak? Tutaj urlopy, duży wkład z PKB, na rodzinność, na właśnie promowanie dzietności i tak dalej. Ale gdzie się pojawia ambiwalencja? No w tym, że młode kobiety nie mają zaufania do trwałości tego wsparcia i pomocy. Ja wiem, że to już od 10 lat mamy tutaj świadczenia, ale jak się rozmawia z tymi młodymi kobietami, my takie badania prowadzimy, no to one wcale nie są takie przekonane, że za 5-10 lat te systemy dalej będą tak działać. I one mają takie zawahanie, bo dziecko to nie jest na następne 3 lata, kiedy dostanę 500+, 800+, tylko właśnie na następne 18, a właściwie we współczesnym świecie to 25 albo 30 lat, tak? Bo mamy tą bardzo przedłużoną odpowiedzialność rodziców za
14: Przepraszam, możemy się tu na sekundkę zatrzymać, tak? Bo chciałbym to zrozumieć. Ten brak zaufania, który część osób zgłasza, ona wynika z czego? To jest
15: To jest takie poczucie, że u nas jest bardzo niska stabilność polityczna, że co chwilę rządzi ktoś inny i że być może kolejny rząd coś zmieni. To jest też takie poczucie, że mamy dość dużą konkurencję o zasoby w Polsce dzisiaj. To znaczy jest takie przekonanie, że no właśnie teraz jest to wsparcie, ale co chwilę nam się odmienia ten polikryzys przez wszystkie przypadki, tak? Już za chwilę recesja. I nawet jak te poprzednie recesje nas nie dotykały, to jednak, no to też widzimy, prawda, w tym dyskursie, że za chwilę coś się pogorszy, będzie kolejny kryzys, była pandemia, która bardzo też, jeśli chodzi o to ramowanie reprodukcji, zmieniła myślenie, tak, no bo nikt się nie spodziewał, tak, że na przykład w tym macierzyństwie zostanie sam. Jest kryzys klimatyczny, tak, jest prawo aborcyjne i te wszystkie takie makrospołeczne, polityczne debaty, no, sprawiają, że młode kobiety jakby trochę nie do końca liczą na tą stabilność państwa. One wierzą, że rzeczywiście będzie no właśnie ten dodatek i tak dalej, ale mimo tego, że no ciągle na rynku pracy jest dość dobrze, one wszystkie bardzo dużo mówią o wyzwaniach na rynku pracy i to chyba najbardziej nam wybrzmiało, jak rozmawiałyśmy z młodymi kobietami, które były w ciąży i potem wracałyśmy do nich po roku, czyli rozmawiałyśmy, są w ciąży, pierwsze dziecko się ma pojawić i one na przykład wtedy mówiły, ja to chcę mieć dwójkę, trójkę dzieci, tak? I mówimy tu już o kobietach, które się zdecydowały na macierzyństwo, one za chwilę rodzą, tak? I potem wracamy do nich po roku, bądź tam po około półtora, czyli jest to małe dziecko na świecie i okazuje się, że wszystkie takie plany, no właśnie o sobie zniknęły, tak? Nie ma już miejsca, nie ma powrotu do pracy, okazało się, że to jest trudniejsze, dziecko się gdzieś tam źle adaptuje, no i partnerzy mimo jakiegoś tam zawartego kontraktu wcale nie działają nie tak, jak się umawialiśmy.
14: Ale to jest trochę inna chyba historia, jeśli dobrze rozumiem, nie źli to przeczucie, że ten system nie jest stabilny, albo też nawet jeśli widzę, postrzegam świat w jakiś sposób, to za chwilę to wszystko może runąć, bo pandemia, bo wojna, bo coś tam. Są chyba dwie różne opowieści i ta pierwsza, to postrzeganie świata jest z innego porządku. Czy jaka część ludzi tak myśli? Bo ktoś może włączyć czy teraz radio myśli, a pewnie mówią o systemie emerytalnym. Nie płacę, bo to się wszystko rozsypie. Także to jest ta opowieść.
15: Tak, ale większość młodych Polaków wciąż chcą mieć dzieci. No jakby nie ukrywajmy, jak pytamy w sondażach, to oni chcą mieć dzieci. I to większość chce te dzieci mieć zdecydowanie. Natomiast jest taka grupa, tak? Te grupy to jest mniej więcej tam 20%. 20% to są tacy bardzo ambiwalentni. Oni nie wiedzą, oni nie mają tutaj sprecyzowanych planów. No i trochę takich, którzy na pewno nie chcą. I teraz to, gdzie jest ciekawa opowieść, to oczywiście jest przy tej, znaczy właściwie wszystkie te trzy odnóża tej opowieści są ciekawe. I mam wrażenie, że ta taka trochę antynatalistyczna, czy o tym takim rysie, że ja nie chcę mieć dzieci zdecydowanie, ona najbardziej jest o tych makroczynnikach. Na takim deklarowanym poziomie.
14: Ale w tym sensie, że ktoś już w przód sobie podjął, a teraz szuka jakiejś dobrej narracji i o, jest pandemia. Super.
15: Mówiłem, że będzie. Może po prostu też myślenie takie, że ten świat zmierza w złym kierunku. To jest taka niestety konstatacja, że dla wielu młodych osób to nie towarzyszy im taki optymizm, jak towarzyszył. No jak właśnie myślimy o chociażby przemiana w wchodzeniu do Unii, tak? Czyli jak 20 lat temu ludzie się decydowali. Jasne, było wielkie bezrobocie, absolwenckie, ale no jakby była nadzieja na poprawę. Weszliśmy do NATO, wchodzimy do Unii, ogólnie optymizm, tak?
14: A są dane, które mówią, że takie coś rzeczywiście działa?
15: Tak, w tym znaczeniu, że no jakby jak my mamy badania międzypokoleniowe, zresztą w ogóle jak porównujemy badania, które mówią o myśleniu o przyszłości młodych i poprzednich pokoleń, my mamy badania z młodymi i z ich rodzicami, to rodzice bardzo często mówią o tym, że no patrzę, jak moja córka, mój syn, oni się tak wszystkim przejmują. Oni tak patrzą i ten klimat, i tutaj ta katastrofa, i to bezrobocie, i tu wchodzimy znowu w tę drugą narrację tych bardzo wysokich oczekiwań, tak? Że jak ma być dziecko, to wszystko ma być perfekcyjne. Musi być co najmniej trzypokojowe mieszkanie, musi być samochód, musi być taki fotelik, taki, bo tutaj te Instagramy, nie? I teraz, jak to wszystko się nakłada i ja nie jestem w stanie spełnić tych społecznych oczekiwań, a jeszcze widzę, że ta planeta zmierza w takim kierunku, że no nie za bardzo wygląda na to, że mi się tutaj coś poprawi i będę w stanie te wysokie oczekiwania spełnić, to inaczej myślę niż jak były poprzednie pokolenia, które po pierwsze na poziomie makro, nawet jak nie było dobrze, to miały optymizm, że będzie lepiej, no a znowu, dziecko to nie jest decyzja na rok, na trzy, tylko na długi czas, a no właśnie po drugie, no nie mieli aż tak długich, dużych tych wymagań, prawda? My ale mieszkaliśmy w małych mieszkaniach, oj, to, tak. Prawda?
14: Znaczy teraz widzę, jak dorosły jestem, jak wchodzę do tego mieszkania. Jakie to malutkie, ale to też, no nie pięcioosobowa wiem. Rodzina tam mieszka. Muszę wrócić do początku naszej rozmowy, bo to w momencie, jak pani mówiła na początku o tych uwarunkowaniach zewnętrznych i trochę braku zaufania, że nawet jeśli ono nie jest idealne, ale jakieś to wsparcie społeczne, ono może zniknąć, tak jak wiele rzeczy no po prostu, że to jest ktoś mnie za te parę lat pozbawi tego wsparcia, czy finansowego, czy takiego, czy... To ktoś może, słuchając tego dzisiaj pani wywodu, pomyśleć sobie, aha, ale czy to oznacza, że my jesteśmy tak jakby wchodzimy dopiero z tego konserwatywnego modelu, gdzie tym zabezpieczeniem była rodzina, mała społeczność i to wsparcie dla dzieci, które najbliższe otoczenie, niekoniecznie w super małej miejscowości, no bo wszyscy pamiętamy nawet na klatce schodowej w bloku z wielkiej płyty po prostu, wszystkie sąsiadki się mówiły o ciociu, tak, i one między sobą dystrybuowały funkcje opiekuńcze, więc pytanie, czy to jest tak, że w konserwatyści powiedzą, no to słuchajcie, bo to jest nasza opowieść. Nie da się zastąpić tego modelu modelem, w którym obiecamy, że państwo to zrobi. Czy też da się zastąpić, tylko my nie jesteśmy w stanie tego skutecznie przekuć w pewnik, tak jak pewnikiem jest babcia, która się zajmie, sąsiadka, która ugotuje obiad i tak dalej.
15: Ja myślę, że to jest tak naprawdę taka opowieść ponadpartyjna, że to jest coś o relacjach społecznych, że jednak te relacje się zmieniły i to, gdzie ja bym powiedziała, gdzie na pewno kiedyś potencjalnie było łatwiej być matką, to są właśnie te takie... bliskie relacje, których jest dużo i które są takie gęste i które są lokalne. Bo to jest dokładnie to, o czym pan mówi, że była ta wioska i możemy ją definiować nawet jako ten blok z wielkiej płyty, gdzie tam wszyscy obserwują przez to okno, nawet jak moje dziecko jest na podwórku, no to ktoś tam będzie na nie tutaj spoglądał. No jakby wielu zagrożeń, takich na przykład technologicznych, no nie ma, tak? No i my tutaj sobie działamy. A dziś, no właśnie współcześnie, my jesteśmy bardzo wyizolowani. I to, że my jesteśmy always on i prawda, 24 godziny podłączeni do internetu, wcale nie zmienia sytuacji, no właśnie takiego wyizolowania społecznego, no bo widzimy, jak wysokie są na przykład odsetki poczucia samotności w tłumie, takiej w ogóle samotności wśród młodych ludzi, tak? Oni bardzo dużo mówią i na social mediach komunikują o takim poczuciu samotności, czyli już dość to mocno wiemy, że to życie online, to życie cyfrowe nie zastępuje takich bliskich, codziennych relacji, a już na pewno nie zastępuje ich w przypadku dziecka, tak? No nadal, no AI bot nam nie zajmie się naszym dzieckiem na podwórku, tak? Oczywiście możemy mieć nowe technologie i tak dalej, ale też nie tak. Dzisiaj wychowujemy dzieci. Dzisiaj wychowujemy dzieci w tych takich bardzo małych rodzinach nuklearnych. Te dzieci są takimi, powiedzmy, dużego nasycenia inwestycjami. Mamy tych dzieci mało, tak? Więc to nie jest tak, że możemy próbować do skutku i tutaj eksperymentować, tak? To kiedyś w takich badaniu, gdzie pytałyśmy dziś już trochę starszych, takich 40-latków, jak to było w twojej ścieżce życiowej, jak się twoi rodzice tobą zajmowali, to oni mówią, to prawie każda osoba ćwiczyli na starszej siostrze i potem to, co im wyszło, to powtarzali, a teraz to, co nie wyszło, to już rezygnowali, nie? Już na przykład jak brat tam nie poszło mu coś, to już tak nie robili. No a dzisiaj jak tego rodzeństwa nie ma, my idziemy w stronę społeczeństwa jednaków, tak? No i te dzieci są wychowywane w zupełnie inny sposób. I z tego poczucia, z tej perspektywy mam wrażenie, że i macierzyństwo, ale też pewnie w jakiejś części ojcostwo są trudniejsze, tak? Są wyższe, dużo wymagania takiego intensywnego rodzicielstwa, takiego, no właśnie, bycia cały czas dla dziecka z tym dzieckiem. Mm-hmm, ale to jest też trudne.
14: Tak, tylko pani narysowała pewnie na potrzeby rozmowy to takim grubym flamastrem, te dwa obrazki, a tymczasem dzisiaj przygotowując się do rozmowy sprawdziłem, ale już zapomniałem niestety, ale jakiś odsetek matek w Polsce dalej korzysta, tak hybrydowo, korzysta z tego poprzedniego modelu, w sensie angażuje, tak, angażuje jednak właśnie babcię w tą pomoc, dzięki czemu może też tak hybrydowo sobie tam na półćwiercie tatu gdzieś tam do i tak dalej, więc tak jakby jesteśmy w takim momencie pewnego jakiegoś przejścia między tymi dwoma systemami.
15: Tak, jest dużo zmiennych warunkujących możliwość korzystania z tej pomocy. Po pierwsze to są kwestie lokalizacji, bo my mamy dużą jednak migrację do dużych miast, to urbanizacja, młodzi zostają w dużych miastach i to jest też czynnik, który mówi o powrocie. Jak pytamy ludzi, dlaczego wracają do małych miast, no to wracają po to, żeby dziadkowie się zajęli ich dziećmi, tak? Więc to jest jakby ten taki odwrotny trend suburbanizacyjny dość
14: ciekawy. Czyli nasze dzisiaj pytanie to słuchaczy, czy dziś bycie matką jest trudniejsze czy łatwiejsze niż kiedyś, to pewnie pani by powiedziała, to zależy kogo pytamy i gdzie mieszka, tak?
15: Tak.
14: Ja rozumiem też status ekonomiczny. O właśnie, status ekonomiczny.
15: Klasa społeczna, tak, to jest druga rzecz, bo u nas w Polsce jednak te aspiracje do takiej klasy średniej, tak, są bardzo silne. To jest ta taka miejska klasa średnia.
14: I a co to znaczy jest... w przypadku, przepraszam, że w przypadku bycia macierzyństwa?
15: Tak, już mówię. Co to znaczy? No właśnie to znaczy, że te kobiety często odrzucają ten model pomocy babci, bo one idą bardzo w stronę takiego zachodniego modelu właśnie takiego intensywnego edukowania tych dzieci i stoją na stanowisku, że to jednak profesjonalna opieka dla tych dzieci będzie wspierać ich rozwój. To jest trochę taka taka ścieżka, że jak nie pójdzie do dobrego żłobka, to na pewno już nie będzie studiować na UW, tak? Oczywiście to jest taka bardzo upraszczająca znowu konkluzja, ale rzeczywiście w klasach średnich dużo się mówi o tym, że w wywiadach młode matki mówią, że tak, ich wychowywały babcie, ale dzisiaj no, to nie jest jakby już ta ścieżka, którą one chcą podążać. Dużo też mówią o tym, że no po prostu ich mamy są ciągle nadal bardzo, bardzo aktywne, zawodowo, społecznie. I to mamy z kolei mówią, no sorry, ale ja cieszę się, że mam tutaj wnuki, ale niestety nie jestem dyspozycyjna i nie mogę się tymi wnukami zajmować.
14: A jedna rzecz jeszcze przy tej rozmowie właśnie o ekonomicznych, na pozycji ekonomicznej, jak ona się na macierzyństwo się odciska, przychodzi mi do głowy, a czy widać w badaniach, w liczbach, czy my w ogóle mamy to policzone, jak wiele osób zamożnych mówi, no siłą rzeczy nie chcemy rezygnować z pracy, z tego owego i na sobie wolnym rynku usług opiekuńczych, kupujemy po prostu opiekunkę do dziecka, stać nas na taką, której możemy zaufać, dobrą, polecaną, bo jesteśmy na tyle zamożni, że to po prostu miała. Jaka część matek jest, i ojców też, no dobrze, my jesteśmy w stanie to zrobić.
15: Wydaje mi się, że nie ma jakichś bardzo dobrych danych statystycznych, ale wiemy, że to jest taki wzór, tak? To jest też wzór z Europy Zachodniej, prawda? Że zwłaszcza jeżeli mamy dodatkowe środki, to jest dokładnie ten sam mechanizm taki przez feministki pokazywany, że jak kobiety z klasy średniej są w stanie na przykład nie musieć walczyć o to, żeby mieć równość w domu, bo tą równość zapewnia trzecia kobieta, która, prawda, zajmuje się tym domem, no to dokładnie to jest to samo, tak? Że jesteśmy w stanie, no nie poświęcać tej kariery, zwłaszcza jeżeli mamy takie wartości indywidualistyczne, a dużo młodych kobiet ma, tak? Dużo młodych kobiet, bardzo dużo w takim procesie wychowania im powiedziano, inwestuj w siebie, edukuj się, rób karierę i one to robią i wtedy oczywiście, że one będą skłonne część jakąś tych swoich zarobków przeznaczyć na to, żeby no z takimi, no właśnie, tymi najtrudniejszymi trudami macierzyństwa, tego takiego macierzyństwa, które potencjalnie, no trzeba odczarowywać, bo to nie jest do końca to takie macierzyństwo, właśnie na dzień matki, tak? Że my tutaj dostajemy laurki, no tylko takiej rutyny codziennej, trudnej, pełnej wyzwań i one wtedy są w stanie, jeśli mają środki wolne w dyspozycji, no częściowo jakby z tej roli się wykupić, tak powiedzielibyśmy, albo no właśnie wyjść z niej tak, żeby utrzymać jakąś swoją pozycję.
14: A to, co pani przed chwilą powiedziała, ta poprzednia rzecz, czyli to myślenie o inwestowaniu w siebie, no i wszechobecne, to trudno tego nie zauważyć, indywidualizm. Jak rozumiem, dotyczy to i mężczyzn, i kobiet, ale też kobiet, które za chwilę będą matkami, myślą o tym, co to dla nich oznacza. Jak wchodzą ze sobą te dwa porządki? W jaki rodzaj relacji, że inwestuj w siebie, patrz na swoje potrzeby, spełnia swoje potrzeby z rolą, która ewidentnie spełnia czyjś potrzeb?
15: Tak. Indywidualizm jest bardzo silnym czynnikiem ambiwalencji. No bo najczęściej one, młode kobiety chcą być matkami, ale jednocześnie, no właśnie, to widzą, to jest nie do pogodzenia ze mną sobą, bo albo ja, albo kolektyw, tak? Albo ta druga osoba, która na mnie w pełni polega. I my mamy dość sporo takich wypowiedzi, gdzie te młode kobiety mówią o tym, że ja myślę, że byłabym dobrą matką, myślę, że bym się sprawdziła w tej roli, ale no im dłużej o tym myślę, to myślę sobie, że ja też jestem bardzo dobrą na przykład prawniczką, tak? I też sprawdzam się w tej roli i trudno mi tak właśnie jakoś spriorytetyzować. I na przykład bardzo lubię swoje życie, w którym mogę, prawda, podróżować, w którym mogę jakby, no właśnie, spełniać się, nie muszę, no jakby
14: wysypiać
15: organizować...
14: się taki banał, jak każdy rodzic.
15: Akurat o tym chyba nie mówią tak dużo, bo wydaje mi się, że to niewyspanie nie jest oczarowane, tego doświadczamy dopiero jako rodzice. Aha. To niewyspanie chyba jest bardziej czynnikiem naszej luki płodności, tak? Czyli dlaczego nie mamy, dlaczego my deklarujemy, że chcemy mieć dwójkę, trójkę dzieci, a potem kończy się na jednym, nie? Bo to doświadczenie pierwszych lat rodzicielstwa jest po prostu trudne, na różnych płaszczyznach, tak? Właśnie tej partnerskiej, genderowej, ale też właśnie takiej fizycznej po prostu. I tutaj widzimy też te takie, mam wrażenie, powody tej zmiany naszej zaplanowanej płodności.
14: Jak pani analizuje te postawy, wypowiedzi i tak dalej, czy tam nie ma jakiegoś dziwnego rodzaju miksu? Nie powinien się pojawić taki miks, że oto w tym przymusie bycia skupionym na swoich potrzebach chyba część osób umie z tego przetworzyć to w taki przymus skupienia się na czyichś potrzebach, w tym sensie, że no można wpaść w perfekcjonizm, ale powiedzieć sobie świetnie, tak jak super skończyłam studia z bardzo dobrymi oceniami, albo fajną pracę znalazłam, to tak samo mój dzieciak będzie na przykład, nie wiem, szczęśliwy, albo będzie miał dużo wolnego czasu, czy nie ma takiego taka zadaniowość jest związana z indywidualizmem?
15: Oczywiście, że jest, tak, ale tutaj bym zrobiła taką trochę krok w tył, że ten indywidualizm też bardzo generalnie opóźnia podejmowanie decyzji. W tym sensie, że jeśli jesteśmy skupieni na sobie, to w indywidualizmie nam się mówi, że no jakby tutaj jak jesteś młody, to możesz najwięcej wycisnąć życia, tak? Najszybciej pójdziesz do przodu, najszybciej zrobisz, masz jeszcze taki elastyczny tutaj sposób życia, mózg i tak dalej, więc kompetencje, prawda, wyjazdy, awanse w pracy, coraz wyższe zarobki, dodatkowa edukacja. I to, gdzie nam, mam wrażenie, jeszcze jest ten taki brakujący puzzle tej układanki, ten kawałek, to jest o takiej sprzężonej z indywidualizmem bezdzietności już przymusowej, tak? Czyli czymś takim, gdzie my chcemy gdzieś kiedyś potencjalnie mieć to dziecko, dzieci, rodzinę, i myślimy, że to się wydarzy i mamy takie zadaniowe podejście. Najpierw tutaj studia, praca, awans, mieszkanie, dziecko, partner po drodze, ale to, co się wydarza, to później następuje taki splot czynników, który powoduje, że i to jest taka rosnąca grupa w Europie, i kobiet, i mężczyzn, których pytamy w wieku, gdy oni są już na przykład już pod koniec tego okresu reprodukcyjnego, 40-50 lat, tak, czyli już raczej zakończyli i nie mają dzieci, i my ich pytamy, co się stało. I wśród tych, którzy deklarują, że chcieli mieć dzieci, taką nową zmienną jest po prostu taka zmienna zdrowotna, tak, że jakby tak opóźniamy to zostanie rodzicem, że pojawiają się po prostu kłopoty, które nam to rodzicielstwo później już uniemożliwiają. Czyli to jest zdiagnozowana bezpłodność, problemy tak z płodnością.
14: No wróćmy, bo nie zdążymy, a czas nas goni. Bardzo chciałbym się dowiedzieć o jednej rzeczy, która od razu na początku pani o tym powiedziała. I teraz powtórzę pani. Ambiwalencja. Przecież ambiwalencja to jest sytuacja, która powoduje dyskomfort. To nie jest miłe.
15: Jasne, tak.
14: Jak w takim razie polska matka radzi sobie z tym dyskomfortem? W co go zamienia, jak go tłumaczy, jak... a może to jest polska matka, czyli matka Polka, ergo,
15: radzi sobie.
14: Nie bierze na swoje barki, tak, to cierpienie również.
15: No tak, tak.
14: Trzeba cierpieć. Może mówi, to jest immanentny kawałek tego. No.
15: No ja myślę, że dużo jest dla matek, bo trochę inaczej ta ambiwalencja wygląda jeszcze przed decyzją, tak, gdzie my się wahamy cały czas, a trochę inaczej dla mam. I ja myślę, że my po prostu jako matki się uczymy żyć z tą ambiwalencją, tak? I jakby już wiemy, że zawsze będziemy mieć takie mieszane uczucia. Nie powiedziałabym, że to jest o tym, że tutaj trzeba tą matkę Polkę wyciągać, prawda, i tutaj samo poświęcenie takie totalne jakby zatracenie się. Myślę, że Polki się dzisiaj na to nie godzą, ale raczej ta ambiwalencja jest trochę w takim horyzoncie czasowym i mówieniu sobie, że no dobra, teraz mam taki trudny moment, jest mi trudno, jest mi ciężko i bardzo mi ciężko z tym macierzyństwem, ale wiedzą też, że za chwilę będzie już lepiej. I to mogą być takie okresy, być lepiej, typu przychodzi lato, to może być Dzień Matki, tak jak dzisiaj, tak? I sobie czujemy, ach, no dobra, jednak to wszystko było warte, to jest takie wspaniałe posiadanie, bo posiadanie dzieci, no, jest wspaniałym doświadczeniem. I jakby, no jasne, że są takie sytuacje, gdzie ktoś żałuje, ale to raczej jest mniejszość zdecydowana, prawda? I z tego względu ja myślę, że ta ambiwalencja jest trochę rekompensowana, ale mam wrażenie, że ona współcześnie nie znika, tak? Bo tak samo dzisiaj zachowujemy się też w innych sferach życia, tak? To jest o tym, że mamy trochę taką ambiwalencję w pracy, w związkach i to ambiwalencja staje się czymś takim trochę znormalizowanym. I tak mam wrażenie, że tutaj jest takie sprzężenie, że no jakby te oczekiwania są takie wysokie, my i tak wiemy, że ich nie spełnimy, więc no żyjemy z tym poczuciem takiego, powiedzmy, zawahania i poczucia, że no mam mieszane uczucia wobec czegoś, dzisiaj się czuję tak, jutro może będę mieć gorszy dzień, ale może to, że mam gorszy dzień wcale, no też jest okej, nie?
14: No to ciekawe, no bo to opowiada pani o takim stanie psychicznym, który jest formą pewnej zgody na to, że życie nie musi być perfekcyjne, a ja mam wrażenie, przynajmniej czytając teksty, no chociażby polecam państwu to w Tygodniku Powszechnym, w tym tygodniu jest kapitalna rozmowa to z autorką książki Mięśnie mam od miłości, to jest Paulina Małochle. Ona pięknie opisuje różne sytuacje, które są właśnie z perspektywy matki, że jakby nie do ujęcia zero-jedynkowo. To znaczy takie trochę na krawędzi właśnie. No. Ale to jest mimo wszystko dalej ta sytuacja, kiedy rzadko w mediach, rzadko w takich książkach mówimy o tym, o czym pani przed chwilą powiedziała, czyli że posiadanie dzieci, w ogóle macierzyństwo jest wspaniałą rzeczą. Rodzicielstwo jest niesamowite. A skupiamy się na właśnie, to trochę jak w opowieściach o Polsce, tak? Mm-hmm. Zaskoczyło nas to, że jesteśmy jednym z 20 najbardziej rozwiniętych czytelników na Bogoczyka na świecie, bo generalnie od rana do wieczora ćwiczymy i właśnie autorka, Paulina Małochleb, zwraca uwagę na to, że perspektywa matki to jest optyka, która znajduje te rzeczy do zrobienia, czytaj, braki związane z tym, że koszulę na jutro wyprasować, albo kto ugotuje obiad, skoro mnie nie będzie i tak dalej. Czyli skupia się na brakach, więc siłą rzeczy cała ta geografia macierzyństwa budowana jest z tej perspektywy z braków.
15: Tak.
14: I to jest frustracja. A to gdzie my, kiedy jest ten moment, kiedy mamy powiedzieć, macierzyństwo jest świetne, skoro nikt tam tego nie komunikuje. Poza dniem matki, jak pani powiedziała.
15: Chociaż nie, myślę, że trochę tutaj się zmienia. To znaczy ja widzę też takie pewne, powiedzmy, jaskółki, no bo trochę jest takiego dyskusu o odczarowywaniu tego macierzyństwa. I mam wrażenie, że dzisiaj na przykład chociażby to, że kobiety jednak mówią o tych trudnościach. Ja mam wrażenie, że my mamy takie badanie międzypokoleniowe, kobiety, ich matki, ich babcie, te starsze kobiety, one w ogóle nie mówią o czymkolwiek związanym z macierzyństwem jako trudnością. Wszystko było świetne. No były jakieś tam braki, ale ogólnie wszystko było kompensowane, tak? I bardzo trudno im powiedzieć, że były jakieś takie duże wyzwania, tak? Dzieci są najważniejsze, dzieci są bogactwem, to jest ich najważniejsza rola życiowa. A dzisiaj mam wrażenie, że jasne, kobiety dalej mówią o tym swoim macierzyństwie, ale jednak jakby mam wrażenie, nie ma takich tutaj komunikatów wyłącznie właśnie lukierkowych, tak? Wydaje mi się, że jest dużo większe też takie społeczne przyzwolenie, że kobiety między sobą mówią też o tych trudach, o tych kłopotach, o tej ambiwalencji, co wydaje mi się, że jest potencjałem, tak? Jakby jasne, to trochę pokazuje te potencjalne trudności i może być kłopotliwe dla tych, którzy się mają decydować na to macierzyństwo, tak? No bo słuchają właśnie tych takich trudnych narracji. Więc zgadzam się, że powinniśmy mieć dużo więcej takich narracji o takiej sile, którą daje macierzyństwo które właśnie no, jest tą rolą życiową, która nas bardzo rozwija, ale to nie oznacza, że no właśnie znikają te ambiwalencje i te trudności.
14: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Profesor Paula Pustułka, socjolożka ze SWPS była z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
15: Dziękuję bardzo.
14: Za kilka chwil informacje. Jakie informacje? Znaczy w pewnym sensie tak, za kilka chwil informacje od naszych słuchaczek i pewnie słuchaczy również. Jak oni widzą to dzisiejsze nasze pytanie w programie Mikrofon Tok FM. A pytanie brzmi tak. Czy dziś bycie matką jest trudniejsze czy łatwiejsze niż kiedyś? Proszę do nas dzwonić pod numer 22 44 044. Czy dziś bycie matką jest trudniejsze czy łatwiejsze niż kiedyś? Za chwilę państwa głosy na naszej antenie.
16: Reklama. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i Travisto.
18: Aflofarm.
19: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
20: Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17.55 w TOK FM.
21: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Forerunner. www.garmin.com.
22: Reklama.
20: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: Za 23 minuty, godzina 21, czas na Państwa głosy, słuchaczek i słuchaczy Radia TOK FM. Czy dziś bycie matką jest trudniejsze czy łatwiejsze niż kiedyś? Tak jak słyszeliśmy od naszej gościni, profesor Pauli Pustułki z SWPS, no z jednej strony wymagania bardzo, bardzo wysokie, z drugiej strony teoretycznie rzecz biorąc powinno być łatwiej. No ale z czym to skonfrontować? Z opowieściami z przeszłości, z tym, co właśnie widzimy u swoich znajomych, bliższych, dalszych w rodzinie. Jak można powiedzieć w ogóle, że macierzyństwo kiedyś było łatwiejsze? Może ktoś z Państwa zadzwoni i powie, no było łatwiejsze pod wieloma względami, bo oczekiwania były trochę inne, niekoniecznie mniejsze, ale łatwiejsze do osiągnięcia. Teraz można powiedzieć, że gdyby zebrać listę tych rzeczy, które trzeba zrobić przynajmniej na poziomie dobrym, żeby być dobrą matką, no to okazuje się, że mało kto jest w stanie to osiągnąć. I być może tu gdzieś jest ten ciężar. Zapraszamy Państwa do dzwonienia do nas. 22 44 044. Jest z nami pan Mateusz z Krakowa. Dobry wieczór, panie Mateuszu.
23: Dobry wieczór.
14: Słuchamy pana.
23: Ja myślę, że rola kobiet w ogóle jest trudniejsza, a co dopiero bycie mamą w dzisiejszych czasach. Ilość ról, w które te kobiety chcą się ubrać, jest tak ogromna, a zatem trud, który muszą w to włożyć. Oczywiście te role bywają różne, ale no, największa i chyba najtrudniejsza w dzisiejszych czasach, chyba najbardziej oceniana, to jest właśnie ta rola matki. Dlatego twierdzę, że trudniej jest być mamą z perspektywy kobiety w dzisiejszych czasach niż dawniej, bo no jednak te wymagania rosną, prawda?
14: Przepraszam, panie Mateuszu, a jeśli pan ma małżonkę, czy pan miał okazję rozmawiać z nią właśnie o tych wymaganiach?
23: Nie, nie mam małżonki, ale mam siostrę, też mam rodzeństwo, które mają dzieci. I widzę, jak wiele trudu muszą włożyć w to, żeby poradzić sobie wychowaniem dzieci, które nie mają większych potrzeb, a jeszcze w rodzinie mam dziecko, które ma nieco większe potrzeby ze względu na autyzm na przykład, no to ta rola zupełnie ograbia ją z możliwości pracy, bo jednak infrastruktura, nawet jeśli chodzi, nie wiem, o żłobki, przedszkola i tak dalej, niby jest, tak? Ale no, rola kobiet w dzisiejszym naszym społeczeństwie no, nie może zamykać się tylko w tym, że są od prokreacji, tak? One chcą się też realizować, a patrząc na te wymagania i na tą presję, no jest to niezwykle trudne, żeby być zrealizowaną kobietą. No,
14: panie Mateuszu, rozumiem, tylko proszę mi powiedzieć jedną rzecz, ale widzi pan w zmianie, czy to wynika z tego, że partnerzy, mężowie mogliby się podzielić bardziej tą rolą opiekuńczą, żeby, czy to jest odpowiedź na to wyzwanie według pana? Co pan o tym sądzi?
23: No myślę, że na pewno tak, że mężczyźni mogą też jakoś tak troszeczkę ująć tych wszystkich zadań, które mają kobiety będące matkami. Natomiast ja myślę, że presja jest też gdzie indziej. Myślę, że największą presją dla kobiety są też inne kobiety. Ja wielokrotnie słyszałem, jak kobiety z tym bulwersem reagują na to, że na przykład jakaś kobieta rezygnuje wcześniej z karmienia piersią na przykład, nie? Tak samo, no, dlaczego nie chcesz mieć kolejnego dziecka? No bo słyszałem dyskusji, no bo jedno wystarczająco mnie angażuje, żeby odpowiedzialnie go wychowywać, a gdzie dopiero drugie, nie? Więc to jest życie z olbrzymim kosztem. Wybór, którym jest bycie mamą, to jest naprawdę odpowiedzialne zadanie. I jeszcze do tego właśnie ta presja, te ocenianie się nawzajem, te rosnące wymagania w stosunku do tych kobiet, przecież muszą być szczupłe zaraz, no najlepiej pół roku po ciąży, żeby nie było śladu po ciąży, nie? Mamy takie środowisko, które jest bardzo agresywnie oceniające. Stąd się bierze chyba...
14: Panie Mateuszu, bardzo ciekawe rzeczy pan mówi. Bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił. Pan Mateusz z Krakowa był z nami. Pod numer 22-44-044 pani Ewa z Kiel zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Ewo.
0: Dobry wieczór. Chciałabym powiedzieć o swojej perspektywie. I mamą zostałam w roku 81 i my, mimo że były pracujące soboty, to ja miałam więcej czasu dla dziecka, niż później, które urodziłam w 89. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie sprawy materialne były tak daleko nieosiągalne, że pracowałam w jednej pracy. Ale pamiętam moment, kiedy stojąc w kolejce za cypiskiem, jedynym proszkiem do prania, którym się prało pieluchy, ja się popłakałam, bo wszyscy kupowali ten proszek, a ja już dla naprawdę malutkiego dziecka nie dostałam. I wtedy, i to pamiętam i mówię moim dzieciom, pamiętam tą myśl, że chciałabym za swoją lekarską pensję pójść do sklepu i kupić to, co mi jest potrzebne, a nie stać za tym w kolejkach. Natomiast w 89 roku i 90 okazało się, że pewne rzeczy są w zasięgu ręki. W sensie takim, że to można, że można zmienić mieszkanie, że można coś osiągnąć. I wtedy nie wystarczyła jedna praca, tylko trzy, dwie i dyżury nocne. I wtedy, mimo że materialnie było lepiej, to czasu dla dziecka było mniej. Nie wiem, czy mamą jest lżej, czy ciężej. Na pewno podwórka dawniej były pełne dzieci bawiących się razem ze sobą. Teraz jest jakieś takie rozróżnienie.

0: Ja wiem, że pani ma niezwykłą perspektywę, bo z jednej strony, jak rozumiem, między jednym dzieckiem a drugim była prawie...
1: 9 lat.
0: 9 lat.
1: Tak.
0: Aha.
1: Tak.
0: Ale to jakoś, nie wiem, a zdarzyło się pani rozmawiać z dziećmi w ogóle o tym, że, no, trochę tak na ich dzieciństwo i młodość przypadła na styku właśnie dwóch epok, tak? Jak one to widzą?
1: No, to nawet pokazują zdjęcia, tak, że to podwórko, te dzieci z tego 83, 4, 5, to wszystkie były tak samo, naprawdę tak zwyczajnie, tak biednie ubrane. Mhm. Mieszkaliśmy w bloku i w pionie. U każdego stał prawie ten sam regał, czy podobne tapety. Nie było wielkiego rozróżnienia, przynajmniej na początku stało niewiele samochodów, tak? Ja wracam do swojego dzieciństwa, gdzie był tylko jeden samochód na osiedlu, to wszystko się zmieniło. Natomiast obserwując swoje wnuki i moje dzieci z rodzinami, na pewno oni mają jeszcze mniej czasu dla swoich dzieci. Ogrom pracy, który powoduje ta myśl, że wiele rzeczy jest osiągalnych, tylko trzeba jeszcze więcej pracować. Myślę, że dla dzieci, czy w ogóle dla rodzin nie jest to korzystne, ale ja też tak zrobiłam przy drugim dziecku, więc nikogo nie mogę krytykować za jego drogę życiową, tak? Jeżeli jest pracowitość i zgoda w rodzinie, to w każdej rodzinie da się zbudować pozytywne relacje.
0: Pani Ewo, bardzo dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia. Pani Ewa z Kielc była z nami. Bardzo dziękujemy za ten głos. Pod numer 22 44 044 dzwonią państwo, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy dziś bycie matką jest trudniejsze czy łatwiejsze niż kiedyś. Jest z nami pani Karolina z Zabrza. Dobry wieczór, pani Karolino.
2: Dobry wieczór, panie redaktorze. Pozwolę sobie na trochę optymizmu. Może nie mam takiej perspektywy. Jestem mamą oczywiście, bardzo szczęśliwą. Kocham mojego syna. Kochałam moją mamusię i kochałam moją babcię. Jestem też spełniona w swojej pracy. Także trudno mi ocenić, czy jest mi trudno. Być może mój mąż, który miał wkład w wychowanie naszego syna, tu już w tej chwili ma 20 lat, był niezwykle pozytywny i duży, chociaż może jest również aktywny zawodowo. No ale moja perspektywa taka jest, że dzisiaj jest piękny dzień i ten dzień dla mnie trwa 365 dni w roku.
0: Ale pani Karolina, ale jak pani słuchała na przykład przed chwilą pani Ewy, która opowiadała o swojej perspektywie, to nie ma pani wrażenia, że rzeczywiście da się powiedzieć, że kiedyś te wyzwania przynajmniej były inne, przynajmniej matki stały przed innym wyzwaniem. Jak pani takie głosy w ogóle odbiera, jak ten przed chwilą?
2: To znaczy, ja jestem z takiego domu, kiedy faktycznie moja mama też dbała trochę o moją autonomię i o to, żebym była niezależną kobietą. Taką jestem. W życiu mogłabym sobie poradzić sama. Aczkolwiek mam rodzinę, którą kocham i w życiu bym tego nie zamieniła. Czy było ciężej? Nie wiem. Moja mama wtedy też pracowała, a miałam bardzo kochający dom, wspaniałą mamę, której niestety już ze mną w tej chwili nie ma. Ogromnie tego żałuję i bardzo, bardzo ją kocham. I starałam się zrobić taki sam dom dla mojego syna, którego po prostu uwielbiam jako człowieka. Oprócz tego, że go kocham jako mama, to jest tak fantastyczny człowiek, że nie oddałabym macierzyństwa za nic innego, a przy okazji mogłam się spełnić zawodowo.
0: Pani Karolina, bardzo dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła. Dziękujemy za pani głos. Pani Karolina z Zabrza była z nami. Nasz numer to 22 44 044. Pan Przemysław z Wrocławia. Dobry wieczór, panie Przemysławie.
3: Dobry wieczór.
0: Słuchamy pana.
3: Ja chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach najtrudniejsza jest decyzja, żeby matką w ogóle zostać, mając pod uwagę, jak wiele kobieta widzi, że poświęca, decydując się na to, tak? Wielka przerwa w karierze, prawdopodobne rozstanie i pozostanie samotną matką. A kiedyś, jak spojrzymy te kilkadziesiąt lat wstecz, jeszcze w PRL-u, zostanie z matką to nie była do końca decyzja, którą się podejmowało świadomie. Kobiety nie miały aż takich praw reprodukcyjnych i po prostu tymi matkami zostawały, po czym miały większe wsparcie lokalnych wspólnot.
0: Ale panie Przemku, tak, tylko w zgodzie z faktami, jeśli chodzi o prawa

0: reprodukcyjne, to one w PRL-u były lepsze niż obecnie. W sensie kobiety miały większe prawa reprodukcyjne niż są obecnie.
1: Tak. Ale była dużo niższa dostępność prezerwatyw. Fakt, że można było dokonać aborcji pod, dzięki dwóm dodatkowym przesłankom, to nie znaczy, że łatwiej było stanie się przed zostaniem matką. No, teraz
0: nie wiem, panie Przemysławie, ale ja rozumiem, że to jest ta perspektywa, tylko mam pytanie, czy jak pan na przykład rozmawia z, nie wiem, z żoną, partnerką, to i ona jak mówi o tym, jak trudna jest decyzja pozostania teraz matką, czy ma pan takie doświadczenie?
1: Tak, ja mam przyjaciółki, które na rodzicielstwo się nie... To znaczy, generalnie młode kobiety raczej widzą, że nie chcą mieć dzieci, bo nie chcą mieć dzieci, tak? To nie jest jakaś głęboko powierzchniowe uzasadnienie. Raczej sam fakt, że dzieci, posiadanie dzieci jest w jakiś sposób kulturowo zachydzone i za dużo się z tym wiąże ryzyk, aby chcieć
0: tego... No, ale ma pan na pewno jakieś znajome, jakieś przyjaciółki, które mają dzieci?
1: Tak, ale akurat w mojej bańce społecznej jest to niski odsetek.
0: No ale nie, ale właśnie ale to, o ten niski odsetek, panie Przemku, chcę zapytać. O te osoby, które pan zna, które mają dzieci i czy one na przykład, czy miał pan takie rozmowy, z których wynika, że rzeczywiście jest teraz niezwykle trudno być matką, czy też nie? Widzą raczej, że nastąpił niezwykły progres w tym kierunku.
1: To znaczy, jeśli chodzi o te rozmowy, wynikałoby z tego, że na pewno bardzo trudno jest ten okres, kiedy się nie śpi przez rok i bardzo łatwo uszkodzić sobie relacje z partnerem przez fakt, że mimo jakiegoś postępu, progresu u nas, większego partnerstwa w związkach, to i tak siłą rzeczy kobiety wykonują więcej tych obowiązków i zamiera tak zwyczajowa miłość między partnerami, tak? Te związki są po prostu gorsze uszkodzone i bliższe rozstaniu, kiedy już...
0: A myśli pan, że kiedyś tak nie było, panie Przymku? A kiedyś tak nie było?
1: Znaczy, kiedyś faceci byli, mam wrażenie, jeszcze gorsi niż teraz i po prostu nawet nie zastanawiali się, że mogliby jakąś pracę w związek składać, tylko raczej uciekali w alkoholizm, tak? Jeśli pomyślimy o tych mężczyznach lat 70., 80., więc wtedy kobiety wiedziały, że piszą się na samodzielne wychowanie nawet w związku. W dzisiejszych czasach mamy większe oczekiwania co do tych partnerów. I oni, tak mam wrażenie, nie dowożą. No, co widzimy choćby cały czas...
0: Halo? Panie Przemku, ale jak rozumiem, pan akurat wśród swoich znajomych ma, z tego co zrozumiałem, większą część osób, które nie mają dzieci i się nie chcą zdecydować, ale też część osób, które ma dzieci. Tak?
1: No w moim najbliższym kręgu znajomych w zasadzie nikt dzieci nie ma, tylko moja siostra i tam jacyś dalsi znajomi, którzy może żyją w mniejszych miejscowościach, nie w tych dużych.
0: No ale przynajmniej perspektywę pana siostry pan zna. Czy to jest tak, że pan ma czasami myśli, czy albo słyszy pan od niej, że rzeczywiście to jest niezwykłe ciężkie wyznanie, czy też ta opowieść jest słodko-gorzka, czy nie czarno-biała?
1: Moja siostra, która trzeba powiedzieć, że wszystko jest super. I ona sobie bardzo chwali macierzyństwo, długo na to czekała i tak, to jest z tego powodu. Ale to też jest osoba o wysokim kapitale, powiedzmy, finansowym, kulturowym, więc ona jest w stanie spełnić te oczekiwania społeczne, tak? Zabierać dziecko na basen i już jednolatkowi projektować karierę nauczania języków i tak dalej, więc te stresy odchodzą. Nie czuję się, że w jakiś sposób nie spełni oczekiwań, które są bardzo wysokie. I taka presja rówieśnicza, jeśli chodzi o to, co należy robić wokół dziecka, na ile zajęć się posłać, co robić, żeby być dobrym rodzicem, jest, no mam wrażenie, ogromna w stosunku do tego, jak to było kiedyś, gdzie dziecko się trochę puszczało samo w was.
0: Panie Przemku, bardzo dziękuję za pana głos. Dziękuję, że pan do nas zadzwonił. Pan Przemysław z Wrocławia w drodze. Dziękujemy za ten głos. Pan Dariusz z Gliwicy jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy pana.
2: Wie pan co? Ja myślę, że bycie matką w tej chwili jest 100 razy lżejsze, 100 razy przyjemniejsze, 100 razy bardziej wygodne niż było to lata temu. Powiedzmy 30, 50, nie mówiąc 100. Wydaje mi się, że jest to przyjemna i miła sprawa. Powinna być dla każdej kobiety. Bycie matką. I tyle. I to jest wszystko.
0: Panie Darku, czy pan zna jakąś matkę, która właśnie tak o tym mówi? Tak to
2: oczywiście.
0: To a kto?
2: Oczywiście. Znam taką matkę. Na przykład jest to moja synowa. Mhm. Jest to moja synowa. Jest to moja żona. Jest to moja mama. Mhm. Dzięki Bogu żyjąca. I po prostu wydaje mi się, że taka jest kolej rzeczy. Oczywiście wszystko w życiu można zepsuć. Każdą rzecz. Najpiękniejszą, najlepszą. Wszystko można zniszczyć i popsuć.
0: No tak, ale panie Darku, przepraszam, ale my dzisiaj rozmawiamy o tym, czy da się uchwycić jakąś różnicę. Czy jak pan kojarzy to, co pana żona albo pana synowa mówi.
2: Tak, aha. Dokładnie. Aha. Więc porównajmy moją żonę. Moja żona jest lekarzem. Pobraliśmy się i dostaliśmy kawalerkę jednopokojową z kuchnią w przedpokoju, kiedy urodził się nasz pierwszy syn. Mieszkaliśmy w tej kawalerce 3 lata. Urodziła się tam córka, po czym dostaliśmy rzeczywiście mieszkanie 3-pokojowe w bloku. Co wydawało się, że Pana Boga złapaliśmy za nogi. Mhm. Teraz mój syn i moja synowa w tej chwili mieszkają na osiedlu chronionym. Wykupili mieszkanie prywatne, prywatne mieszkanie normalnie od dewelopera. I oprócz tego, ponieważ tam już mają 2 dzieci, pojawiło się kolejne dziecko, a troszeczkę zastanawiali się, czy budować dom. Ja odradzałem osobiście, ale pojawiła się okazja, wykupili mieszkanie nad nimi.
0: Rozumiem. Panie Dariuszu, bardzo dziękuję za pana opowieść. Musimy kończyć, bo są przed nami informacje, które już przygotowuję, żeby państwu przedstawić Sylwia Chryczańska. Bardzo dziękuję za tę opowieść. Szczególnie to, że z tej płaszczyzny lokalowo-mieszkaniowej widać, jak zasadnicze różnice nastąpiły w relatywnie niedługim czasie. Ale to również oznacza, że nasze wymagania się zmieniły. Bardzo czekamy na państwa głosy. Nasz numer to 22 44 044. Czy dziś bycie matką jest trudniejsze czy łatwiejsze niż kiedyś? Po informacjach państwa głosy na naszej antenie.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja.
4: W oczach mieszkańców dużych miast prowincja jest zwykle bierna, konserwatywna i ślepo wpatrzona w swojego proboszcza. Jak bardzo ten obraz odbiega od prawdy? Jak zmienia się Polska lokalna? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Na obrzeżach. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji Tok FM i na YouTubie.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Polska i Wielka Brytania zacieśniają współpracę. Jutro premierzy podpiszą w tej sprawie traktat. W informacjach sprawdzimy, jakie wyzwania staną przed nowym pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Będziemy też w Gdyni, gdzie ruszają prace, na razie projektowe, remontu strategicznego dojazdu do portu. Minęła 21. Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Traktat między Polską i Wielką Brytanią w sprawie bezpieczeństwa i obronności powinien być zaledwie początkiem ściślejszej dwustronnej współpracy, oceniła w rozmowie z PAP posłanka brytyjskiej Partii Pracy Rosen Allen-Kahn. Jutro umowę w Londynie podpiszą premierzy obu krajów, Donald Tusk i Keir Starmer. Kancelaria polskiego premiera podała, że Londyn i Warszawa mają na podstawie traktatu zacieśniać współpracę w zwalczaniu zagrożeń hybrydowych, dezinformacji i nielegalnej migracji, a także w zakresie obronności, przemysłu zbrojeniowego, cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa infrastruktury morskiej oraz energii i zdrowia. Podobny traktat w zeszłym roku Polska podpisała z Francją. Rosyjskie drony uszkodziły w Sumach bazę norweskiej organizacji Norsk Folkehjelp, która zajmuje się rozminowywaniem Ukrainy. Komunikat o ataku pojawił się niespełna dwie godziny po tym, gdy norweskie MSZ wezwało ambasadora Rosji w związku z groźbami Moskwy wobec zagranicznego personelu w Ukrainie. Jak przekazał Norsk Folkehjelp, w ataku nikt nie został ranny, ale doprowadził do rozległych szkód. Zniszczone zostały m.in. pojazdy i sprzęt. Nie spodziewam się, żeby Sąd Najwyższy zaczął normalnie funkcjonować, mówił w TOK FM Maciej Czapluk z Polityki Insight. Ekspert odniósł się tymi słowami do wyboru nowego, pierwszego prezesa instytucji. Prezydent Karol Nawrocki powołał wczoraj na to stanowisko Zbigniewa Kapińskiego. Nowo wybrany pierwszy prezes Sądu Najwyższego będzie musiał zmierzyć się ze sporem między sędziami, mówi Maciej Czapluk.
10: Ten spór między tymi tak zwanymi starymi a nowymi sędziami, no to jest coś, co najbardziej destrukcyjnie wpływa na pracę tego sądu. No i wydaje się, że to jest taka rzecz, którą nowy pierwszy prezes będzie się musiał zmierzyć.
5: Mowa tu o sporze tak zwanych neosędziów, czyli sędziów nominowanych po reformie Krajowej Rady Sądownictwa, która weszła w życie w 2018 roku. Po zmianie przepisów członkowie KRS byli wybierani przez Sejm, co zdaniem wielu upolityczniło te instytucje. Sędziowie wybrani przez zreformowaną Krajową Radę Sądownictwa nie są uznani przez obecnego ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Czy krakowski radny złamał ciszę wyborczą? Łukasz Gibała, prawdopodobny kandydat na nowego prezydenta miasta, w niedzielę opublikował wideo, w którym oferował transport osobom, które nie miały jak dostać się do lokali wyborczych. Na razie rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Krakowie Piotr Szpiech potwierdza 6 przypadków ewentualnego łamania ciszy. Były też zgłoszenia dotyczące zrywania czy wieszania plakatów wyborczych, a także agitacji wyborczej.
11: Dotyczyły tego, że w trakcie trwającej ciszy opublikowano w internecie deprecjonujące posty na temat prezydenta. Mieliśmy też zgłoszenie od osoby, która jadąc autobusem widziała reklamy referendalne. Jeżeli rzeczywiście ten materiał dowodowy będzie wskazywał na to, że mogło dojść do naruszenia tych przepisów, wówczas te materiały są przekazywane do sądu i to sąd podejmuje dalsze decyzje.
5: Incydenty łamania ciszy wyborczej w Krakowie wciąż można zgłaszać na policję. Gdyński Zarząd Dróg ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy estakady Kwiatkowskiego. To trasa, która mimo że obecnie jest w opłakanym stanie, bierze na siebie ciężar obsługi zarówno cywilnych, jak i wojskowych transportów. Estakadę Kwiatkowskiego trzeba przebadać z każdej strony, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
12: To jest dokumentacja wielobranżowa i można powiedzieć, że nigdy estakada w swojej historii, która sięga 70. lat, nie miała tak gruntownej analizy stanu technicznego.
5: Nie miała też nigdy perspektywy tak znaczącej przebudowy, dodaje szef zarządu dróg Michał Felon.
13: Założyliśmy, że uda się tą estakadę rozbudować do 3 pasów ruchu i głównymi celami tej inwestycji jest zwiększenie nośności obiektu, ponieważ on dzisiaj nie spełnia standardów dla samochodów ciężarowych i poprawę przepustowości całego układu drogowego.
5: Prace projektowe potrwają blisko 1,5 roku, a stworzenie dokumentacji może kosztować nawet 20 milionów. Koszt przebudowy drogi szacowany jest na 0,5 miliarda złotych. Faworytki wzięły swoje, ale w turnieju mężczyzn było kilka niespodzianek. Dziś na Roland Garros do drugiej rundy awansowała światowa numer 1 Aryna Sabalenka i obrończyni tytułu Coco Gauff. Odpadł nasz reprezentant Kamil Majchrzak. Najwyżej notowany obecnie polski tenisista przegrał w 3 setach z Chilijczykiem Alejandro Tabilo.
14: Rzadko dopuszczał mnie do nawet nie tyle ofensywnych, co neutralnych pozycji. Cały czas on grał z przodu. Ja gdzieś tam próbowałem znaleźć sposób na korcie, natomiast nie znalazłem, więc no na pewno zasłużenie wygrał spotkanie. No żałuję, że tak szybko i łatwo to poszło, ale no zgrał dzisiaj naprawdę świetny tenis i ciężko było mi się do niego dobrać w jakimkolwiek aspekcie.
5: A z męskim turniejem oprócz Majchrzaka pożegnał się dziś też niespodziewanie Daniil Miedwiediew. Jutro na Roland Garros 3 mecze z udziałem polskich tenisistek. Na korty wyjdą kolejno Iga Świątek, Magdalinet i Magdalena Fręch. Turniej pokazuje Eurosport. We Francji drugi dzień z rzędu padł majowy rekord temperatur. Wskaźnik, który mierzy średnią temperaturę w skali całego kraju, wyniósł 24,8 stopnia Celsjusza o godzinie 17. Wczoraj średnia temperatura była o 0,2 stopnia niższa niż dzisiaj. Takich wysokich średnich temperatur w maju dotąd nie odnotowano. Upały trwają we Francji od kilku dni i utrzymają się co najmniej do niedzieli. Łącznie 13 departamentów zostało objętych od jutra pomarańczowym alertem pogodowym, od którego wyższy jest już tylko alert czerwony. Szczegółowa prognoza pogody dla Polski na jutro już za chwilę, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 22:00. W dzień jutro sporo ma być słońca, ale też może pojawiać się okresami więcej chmur, a miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie także burze. Na termometrach jutro w najcieplejszym momencie dnia od 15 stopni na wybrzeżu, około 20 w centrum, a najcieplej do 26 na Podkarpaciu.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: 6 minut po godzinie 21. Dziś w programie Mikrofon TOK FM pytamy Państwa, czy dziś bycie matką jest trudniejsze czy łatwiejsze niż kiedyś. Nasz numer to 22 44 044. Pan Bogdan z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Bogdanie.
15: Dobry wieczór, panie redaktorze.
0: Na początek
15: ja bym odpowiedział tak. Nie możemy przerównywać tego, co było kiedyś. Ja jestem pokolenie 77 rok, więc końcówkę PRL-u, lata 90. Pamiętam i obecnie moja córka ma 20 lat, więc też jakąś tam skalę porównawczą mam i powiem tak. Nie ma czegoś takiego... jak to powiedzieć, do funkcji rodzica, czy też do roli rodzica my dorastamy, więc... paradoksalnie obecny świat daje kobietom większy wybór. W mojej prywatnej ocenie, oczywiście małżonka ode mnie się tu bardzo różni. Ja twierdzę, że kobiety dzisiaj mają bardzo duży wybór i same nie do końca wiedzą, kim chciałyby być, żeby świadomie były w stanie wybrać, jak chcą swoje życie mieć, że tak powiem, ułożone. No i nasze mamy, pokolenie powiedzmy lat 70., no miało inne warunki. Myślę, że nie było im łatwo z racji ogólnie sytuacji gospodarczej w kraju, gdzie nie było pieluszek, nie było wózków, nie było butów i trzeba było o wszystko, że tak powiem, walczyć, wystać w kolejce. No my jako dzieci też biegaliśmy po papier toaletowy i korale z tego mieliśmy, więc faktycznie to były inne warunki, trudne. Natomiast no, przed biologią nie uciekniemy i to jakoś determinowało, myślę, wówczas stosunki międzyludzkie, że po prostu no, było tak jak było, ludzie się decydowali być razem. Dzisiaj jest większy wybór. No i cóż, no możemy próbować uciekać przed biologią, czy też statystyką. Nie wiem, czy to jest dobre. Dzisiaj po prostu kobiety chcą dłużej cieszyć się, nie wiem, młodością, powiedziałbym, bawić się, no bo tak bym, takie słowo mi się nasuwa, nie wiem, czy to jest dobre słowo, kobiety się poczują zapewne urażone o to, za co
0: nie, a to panie Bogdanie, ale to właśnie, to niech pan użyje takiego sformułowania, jakiego pan używa, jak rozmawia o tych rzeczach z córką, że chodzi o to, o co w życiu tak jakby chodzi, co mogłoby stać w sprzeczności z macierzyństwem.
15: Nie ma czegoś takiego, co by mogło stać w sprzeczności z macierzyństwem. Przede wszystkim są oczekiwania od życia. Czego dana osoba chce od życia? Niektóre panie stawiają na karierę i mają do tego pełne prawo i nikt ich nie może zmusić do tego, żeby były mamami. Inne stwierdzają wprost, ja będę bardzo chętnie, cudzysłów, utrzymanką męża i będę mamą, będę się w tym fajnie spełniać i tego chcę. Natomiast sytuacja diametralnie się zmienia, powiedzmy w momencie, kiedy dziecko się pojawia, kiedy jest trudno. Tutaj nabieramy troszeczkę innej perspektywy i być może stąd są częściowe też na początku, zakładam, niezadowolenia z tego, że życie jest trudne, że inne, że dziecko płacze w nocy, że kobieta czuje się w tym sama. Myślę, że po prostu to są różne perspektywy, których nie powinniśmy przyrównywać, ale tak oddając głos innym, ja powiem wprost, no jak dla mnie dzisiaj feminizm i bardzo duży wybór co można robić w życiu, troszeczkę psuje kobietom w głowie i one same nie wiedzą, na co chciałyby się zdecydować, a jeżeli się decydują, to później są z tego wyboru być może niezadowolone.
0: A panie Bogdanie, ale właśnie, ale jak pan rozmawia o tych tematach i na te tematy i porusza pan w rozmowach z córką, czy ona podobnie myśli, że ta duża ilość, w skrócie to powiem, to jak pan
15: mnogość rozumie. Wyborów.
0: Tak, mnogość wyborów jednocześnie jest pewnym problemem, tak?
15: Tak.
0: I ona też tak to widzi?
15: Częściowo nie, no bo moja żona i moja córka wiedzą, że ja mam może trochę specyficzny ogląd na to, bo ja mówię, ja nawet musiałem pomagać, że tak powiem, po śmierci taty, wcześniej mając 18 lat, pomagałem młodszej siostrze, bo chodziła do podstawówki, starsza siostra akurat urodziła córkę, a ja z mamą musieliśmy, że tak powiem, zarobić na byt, więc może ja tu jakieś tam mam skrzywienia, natomiast jak patrzę na dzisiejsze koleżanki, powiedzmy, mojej córki, no bo już 20-letnia dziewczyna, niektóre akurat są na etapie wchodzenia w związki małżeńskie i tak dalej. No moja córka mówi, że na razie nie, okej. Ma do tego, że tak powiem, czas, nie śpiesz się, ale z drugiej strony do tej funkcji w pełni świadomie się dopiero niestety odnieść można, jak już w tej funkcji się jest. I tutaj jest cały problem, że nikt do funkcji rodzica nie przygotowuje. Tym bardziej, jeżeli, nie wiem, mam do wyboru pełną swobodę dysponowania czasem i mogę sobie pojechać do Egiptu, do Grecji, do Paryża, gdziekolwiek, a z drugiej strony siedzieć z dzieckiem płaczącym na rękach albo biegać po lekarzach.
0: A był taki, panie Bogdanie, a był taki moment, że pana córka zapytała pana o to właśnie, ile w tym jest takiego wysiłku, ograniczenia wolności, a ile jest w tym radochy, że oto mały człowiek rośnie? Ona pytała kiedyś o to w jakiejś pośredniej może nawet formie?
15: Chyba nie, aczkolwiek no my mieliśmy trochę trudniejszą sytuację, bo żona raka miała i tak dalej, więc tutaj częściowo też dziadkowie mieli duży wpływ na wychowywanie córki, że tak powiem, przynajmniej przez pewien rok, kiedy no ja, żona po naświetlaniach, myśmy nie mogli, no musieliśmy zachować dystans i tak dalej. Natomiast jak z córką rozmawiam, to ja staram się, mówię, cały czas mówić, dziewczyno, masz całe życie przed sobą, podejmij świadomy wybór, ale nie pytaj mnie. Podejmij decyzję sama. To jest trudne, ale musisz to podjąć sama, żebyś nie miała później do nikogo żalu ani pretensje. Ja wiem, że to jest rzucenie na głęboką wodę i ty nie wiesz, na co się rzucisz. No ale może o to w tym życiu chodzi, żeby nie próbować relatywizować, że nie wiem, chcę być piękną, młodą zawsze influencerką, która podróżuje po świecie, albo być mamą. Musisz podjąć decyzję sama i spróbować. I to jest cały clue, dlaczego my nie możemy przyrównać tego, co jest dzisiaj. Bo my dzisiaj mamy, nie wiem, wszystko dla dzieci, możemy iść, sklepy pełne. Ale moja mama mówiła, że w kolejce musiała postać, żeby pieluchy te trochę dla mnie kupić. Więc no, tego się po prostu nie powinno, myślę, zestawiać. Tak. Ale Bogdan, może oddajmy głos komuś innemu.
0: Tak. Bardzo dziękuję za pana głos. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Pan Bogdan z Warszawy był z nami. Nasz numer to 22 44 044. Pan Marek z Warszawy również. Dobry wieczór, panie Marku.
16: Witam serdecznie.
0: Słuchamy pana.
16: Znaczy, jedna rzecz jest niewątpliwa, nie mam aż tak dużo do powiedzenia, natomiast jedna rzecz jest oczywista. Ja mam córkę, która ma 31 lat, która cieszy się życiem, jest zachwycona tym, co ją otacza, tworzy byty, niebyty i różne inne wartości. Myślenie o rodzinie, o dzieciach, to jest dla niej taki abstrakt całkowity, że to się w głowie nie mieści. Natomiast nie przeszkadza, że bardzo wiele moich przyjaciół, na przykład ze strony mojej łódzkiej rodziny, wszyscy posiadają dzieci, wszyscy cieszą się, że posiadają to dzieci. A ja się cieszę, że jestem wujkiem wnuku. Także z jednej strony kobiety mają cudowną sytuację, wygodną. Moja Ola robi, co jej się żywnie podoba, bo jest artystką. A z drugiej strony, proszę państwa, to są wszystko dowolne wybory. To są osobiste wybory. To są stany, proszę pana, indywidualne. Także tworzenie jakichkolwiek bytów, że tak powiem, nie ma sensu. Kobiety są tak fascynujące w tej chwili, tak młode, tak piękne, że ja im się wcale nie dziwię, że poszukują jeszcze innych źródeł radości i szczęścia.
0: Panie Marku, dziękuję za pana głos. Pan Marek z Warszawy był z nami. Pan Antoni również z Warszawy. Dobry wieczór, panie Antoni. Dobry wieczór. Czy my się słyszymy? Panie Antoni, czy pan tam jest? Coś w tle odjeżdża. Halo? O, wspaniale. Panie Antoni, słyszymy się?
17: Tak, ja cały czas słyszę.
0: Wspaniale. Proszę mówić. Słuchamy pana.
17: Bardzo dziękuję. Ja bym chciał powiedzieć w jednym zdaniu, chciałbym powiedzieć tyle, że uważam, że nie ma możliwości stwierdzić, czy jest łatwiej bądź trudniej, ponieważ jest po prostu inaczej. Są inne wyzwania, są inne możliwości, są też inne problemy. A rozwijając tą wypowiedź, to powiem tak. Ja jako młody tata, moje dzieci mają 7 i 2 lata, mogę opowiedzieć o tym, jak ja bądź moja żona, jak się czujemy w tym rodzicielstwie, ale nie powiem, jak było. Mogę powiedzieć, jakie znam relacje na przykład moich rodziców, wujków, osób starszych. Jak słuchałem poprzednich wypowiedzi, przede wszystkim przed informacji pana, który stwierdził, że jest teraz coraz łatwiej, no to łapię się za głowę i też myślę, że ten pan, mimo doświadczenia, chyba jednak też nie ma pełnego oglądu sytuacji, ponieważ wiem, przed jakimi wyzwaniami staję ja i moi rówieśnicy. Więc zestawienie dla mnie jest jakąś abstrakcją, natomiast możemy oczywiście porozmawiać o tym, co dzisiaj dla nas jest uproszczeniem, ale są też pewne trudniejsze rzeczy, bo oczywiście dostępność wszelkich środków takich materialnych na pewno jest większa, ale z drugiej strony na przykład ja widzę to, że w tym momencie bardzo rzadko się już zdarzają takie na przykład wielopokoleniowe rodziny, w których jeszcze ja się wychowywałem jako to najmłodsze pokolenie, gdzie byli rodzice, ale byli też na przykład dziadkowie, pradziadkowie, czasem się zdarzało. Teraz najczęściej jest tak, i to może nie jest kwestia wyboru, ale takiej sytuacji, która nastała, że te drogi się rozjeżdżają i młodzi często sami podejmują trudy dorosłego życia. A z drugiej strony, żeby być troszeczkę ekwilibrystą, powiem tak, no, że też ci z pokolenia moich rodziców, ja też zauważam na przykład to, że oni często z kolei wybierają i z tym życiem na przykład na emeryturze. I to też tak działa z dwie strony, czyli oni też widzę, że jest większa świadomość, taki troszeczkę pokoleniowy feminizm, bo oni chcą zadbać o siebie, oni chcą teraz spędzić czas, bo wiadomo, że harowali przez te lata.
0: Ale nie, panie Antoni, ale szczerze, czy pan liczył na większy udział w opiece, tak?
17: Czy ja liczyłem na większy udział w opiece? Nie, ja nie mam oczekiwań. Ja przyjmuję to, co mam. I to doceniam. Tak? No na tej zasadzie. Ja bym powiedział, żebyśmy byli bardziej ostrożni w takim ocenianiu, zwłaszcza kogoś innego niż siebie.
0: No tak, ale mógł pan z takim nastawieniem podchodzić do tego, że jak co, to jednak dziadkowie się zajmą wnukami. No wiele osób tak robi, nie?
17: No mogę podchodzić z takim nastawieniem, ale to może mieć dwie konsekwencje. Jeżeli ci dziadkowie będą się zajmowali więcej tymi dziećmi, to już nie będzie takie spontaniczne i no nie chcę powiedzieć, że z głębi serca, bo może tak, ale jest to skażone tym moim oczekiwaniem, tym, że no przepraszam bardzo, ale ja teraz na przykład muszę iść do pracy i słuchajcie, powinniście się tym zająć, tak? Nawet jeżeli to nie jest wypowiedziane, to gdzieś tam to zawiśnie.
0: Okay.
17: A jeżeli byłoby tak, że oni faktycznie się tym nie zajmują, to czeka mi tylko rozczarowanie i jakiś tam no, na pewno negatywny wpływ na bardzo ważne relacje z rodzicami.
0: Mm-hmm. Panie Antoni, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił dzisiaj. Pan Antoni z Warszawy był z nami. 22 44 044, to jest numer telefonu do Radia Tok FM. Czy dziś bycie matką jest trudniejsze, czy łatwiejsze niż kiedyś? Pani Iwona z Łasku jest z nami. Dobry wieczór, pani Iwono.
18: Dobry wieczór.
0: Słuchamy.
18: Dobry wieczór panu i słuchaczom. Chciałbym powiedzieć, pierwsza taka myśl, która mi przyszła do głowy, że trochę to jest śmieszne, że mówimy właśnie o kobietach, które i czy właśnie jest im łatwiej być matkami teraz w porównaniu do wcześniejszych czasów. I kto się dobrania? Panowie. I panowie mają najwięcej do powiedzenia w tym temacie.
0: A jak pani, pani Wola, jak pani myśli, dlaczego tak jest?
18: Dlatego, że no myślę, że panowie zawsze uważają, że lepiej wiedzą, a szczególnie jeden pan, który twierdził, że panią, właśnie młodym dziewczynom, mają za dużo wyboru, że tak naprawdę mają za dużo możliwości i nie wiedzą, co później mają ze sobą zrobić, więc no, zupełnie się z tym nie zgadzam. Natomiast porównanie wydaje mi się, że jest dosyć ciężkie, bo czasy są inne, młodzi ludzie są inni, każde pokolenie jest inne i może powiem tak jak sobie przemyślałam, to ja mam około 58 lat i myślę, że z mojego pokolenia kobiety teraz w tych czasach uważałoby, że mają po prostu no, super czasy na narodzenie dzieci, tak, na zakładanie rodziny i spełnianie się również zawodowo, bo ja także jestem spełniona zawodowo, żeby nie było, mam dwójkę dzieci. Natomiast wydaje mi się, że nasze dzieci, tak, czyli to pokolenie obecne, dla nich jest to, myślę, chyba trudniejsze, ponieważ one ciągle gonią za sukcesem, chcą poznawać świat, bo mają takie możliwości. Wszystko my im to otworzyliśmy, tak? My staramy się, żeby nasze dzieci miały lepiej, więc one dokonują takich wyborów. Po prostu chcą w życiu brać garściami i być szczęśliwe, więc no, wydaje mi się, że muszą sami do tego dojrzeć i dokonywać swoich wyborów. Natomiast czy jest im łatwiej? Wydaje mi się, że chyba nie, że podjęcie właśnie takiego świadomego macierzyństwa, znaczy takiej decyzji, bo to jest teraz w tych obecnych czasach myślę, że to jest takie bardziej świadome macierzyństwo, czyli naprawdę ludzie muszą się zdecydować. Jest po prostu trudne. Myślę, że w moich czasach bardziej to było na zasadzie takiej, że się wpadało i się po prostu miało dzieci, kochało je i się do tej pory kocha, więc to myślę, że pod tym względem się różnimy. Natomiast myślę, że jest chyba ciężej.
0: A pani kojarzy taką sytuację, że dzieci przyszły i pytały o to? To znaczy, albo jakoś nawet nie bezpośrednio, tylko w ogóle jak to jest być matką? Jak to się przechodzi przez ten czas?
18: Nie, moje dzieci się o to nie pytały. Zawsze mówiły, że jestem najcudowniejszą matką na świecie. Więc myślę, że to jest fajne. Natomiast moje dzieci jeszcze nie mają dzieci.
0: Pani Iwono, bardzo dziękuję za pani głos. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia. Pani Iwona z Łasku była z nami. Pani Alicja z Warszawy. Dobry wieczór, pani Alicjo.
19: Dobry wieczór.
0: Słuchamy.
19: Ja chciałam się wypowiedzieć, bo dzwonią, co właśnie słucham osoby no, w miarę młodsze ode mnie, bo ja pierwsze dziecko urodziłam w 76 roku, w ubiegłym wieku. No i naprawdę mam to porównanie, jak jest teraz, bo moje dzieci mają dzieci. I po prostu no, mogę powiedzieć tyle, że no niewspółmiernie było trudniej i w tamtych czasach, bo po prostu no nie było niczego. Nawet nie było wózka, nie można było dla dziecka kupić. Pamiętam, mój mąż musiał dać 100 zł łapówki, żeby wózek dostać. I to były wózki tylko czerwone, a to dla chłopca było. Nie było pieluch jednorazowych, no nie było pral. Akurat nam się udało, po prostu jak dziecko, no to pralkę automatyczną, no to już był naprawdę wyjątek. Nie było żadnych gotowych produktów dla dzieci, no. Nie było zupek, nie było soczków. Trzeba było samemu wszystko gotować, przypierać, przejść, wyciskać te soczki. No nie było ubranek, no jak komuś się udało po prostu gdzieś z NRD, ktoś przywiózł, kupić, no nie było książeczek dać, bo a przede wszystkim nie czyk wiedział, jak w ogóle dziecko postępować. No nie było żadnych książek. Jedna książka była małe dziecko i po prostu no nie było no, mieszkania, nie było, no bo już z mężem po studiach, no i mieszkaliśmy w jednym pokoju u teściów i po prostu łóżeczko koło łóżeczka, bo dwoje dzieci były w zasadzie rok i dwa miesiące różnicy. Jedno dziecko płakało, to i drugie. Jak chore jedno, to i drugie. Mieszkanie dostaliśmy po 5 latach. No po prostu było niewspółmiernie trudniej.
0: Pani Alicjo, ja wiem, że bardzo trudno jest sięgać pamięcią do tamtych czasów i próbować sobie odtworzyć tą sytuację, ale czy pani mogłaby odpowiedzieć na jedno pytanie? Czy pani wtedy miała wrażenie, że przed państwem się piętrzą właśnie takie straszne trudności i że to jest jakiś...
19: Muszę powiedzieć, że nie zdawałam sobie sprawy przed urodzeniem dziecka. Dopiero to na mnie spadło po prostu tak, że ja dobrze, że ja mieszkałam u teściów i mogłam się cokolwiek poradzić, bo tak, no to wiadomo, czy nie spodziewał, jak to będzie i było to spadło na mnie tak naprawdę wszystko naraz i stres był duży, bo nie było niczego, no trzeba było wszystko zrobić.
0: Pani Alicjo, pani mówi, że mogła się poradzić teściów, ale czy później było tak, że pani dzieci panią pytały, jak to jest z tym macierzyństwem?
19: No ja opowiadam właśnie dzieciom, synom właśnie i wnukom już teraz, jakie to były czasy. No w ogóle uważam, że to ktoś powinien gdzieś opisać, jak to w ogóle było kiedyś ciężko matkom w ogóle rodzinom. No teraz w Łodzi, no, mają od razu mieszkania, mają od razu samochody. No nie było mowy o samochodzie. To wyjeżdżałam gdzieś tam 10 kilometrów z dziećmi, to jedno na ręku, dwóch do pociągu i no w ogóle nie takie były czasy. No bez porównania było dużo, dużo ciężej i to spadało. No, na nasz oczywiście pomagał, ale to spadało naprawdę na kobiety, no tak. I trzeba było sobie radzić.
0: Pani Alicjo, bardzo dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła. Pani Alicja z Warszawy była z nami. Bardzo dziękujemy za ten głos. Pan Grzegorz z Gdyni. Dobry wieczór, panie Grzegorzu.
20: Dobry wieczór, panie Pawle. Dobry wieczór, drodzy widzowie.
0: Słuchamy.
20: Słuchacze. Panie Pawle, w przyszłym roku nasza realizatorka w dniu matki, nawet jeśli nie jest matką, ma zachętę, ma wolne. Wszystkie matki w Polsce mają wolne, albo pół dnia, jak tam jakiś pracodawca się tam będzie opierał, to pół.
0: No i?
20: I do pana audycji dzwonią tylko kobiety.
0: A pana też frapuje to, co usłyszeliśmy od słuchaczki, że sami mężczyźni dzwonią.
20: Tak.
0: I myśli pan, że rozwiązaniem, i to pan mówi, dajcie kobietom trochę czasu wolnego, to będą dzwoniły do radia.
20: Tak jest.
0: Mhm. A czy da się to rozwinąć w ogóle w szerszą jakąś taką opowieść, panie Grzegorzu?
20: Znaczy, no myślę, że...
0: Dotyczącą macierzyństwa?
20: No na pewno na zachętę, tak? Żeby tak otworzyć trochę wrota, tak? A nie...
0: Nie, ja mówię w ogóle o macierzyństwie, że spróbujmy wdrożyć taki system, który pozwoli kobietom jakoś bardziej płynnie łączyć na przykład pracę zarobkową z opieką nad dziećmi.
20: Bo powiem panu, to jest głęboki temat, bo to są jakieś te wszystkie nasze ograniczenia ekonomiczne, nie?
0: To znaczy?
20: No, wszystkie jakieś te podatkowe, ZUS-owskie, no to...
0: Nie, ale panie Grzegorze, ale to jest krótka piłka, jak to się mówi. Albo pan więcej zarabia, albo pana żona, no.
20: Ale kobiety są traktowane tak samo jak faceci. One,
0: czyli pana żona zarabia tyle, co pan.
20: Ale nie mają żadnych preferencji.
0: Generalnie kobiety w Polsce trochę mniej zarabiają.
20: Ale poświęcają się dużo bardziej, a nie mają żadnych preferencji.
0: No tak, ale jak ktoś ma iść i opiekować się dzieckiem, to czemu to jest zazwyczaj kobieta?
20: No to jakby to już są kwestie takie bardziej kulturowe, nie?
0: A, i nie da się tego ustawą zmienić.
20: No myślę, że nie.
0: A niektóre kulturowe zmieniliśmy ustawą. Na przykład to, że jak wsiadamy pijani do samochodu i pędzimy 200 na godzinę, no to tak wysokie mandaty już są teraz, że coraz mniej osób to robi. To czemu tego nie zmienimy?
20: To jest system kar i kar bardziej, nie?
0: A tu byłyby nagrody jakieś, tak? I to by zadziałało. No, panie Grzegorzu, bardzo ciekawy wątek, być może do któregoś z programów następnych naszych. Pan Grzegorz z Gdyni był z nami. Bardzo dziękujemy za ten głos. Zresztą przypomnij, pan Grzegorz zadzwonił z pomysłem, żeby w przyszłym roku dziś był dzień wolny od pracy. Dla kobiet, tak? Dla matek. O, dla matek pan Grzegorz zaproponował. I wtedy byśmy mieli program, w którym po prostu pani by dzwoniła, a nie panowie. Pan Piotr z Łodzi jest z nami. Dobry wieczór, panie Piotrze.
21: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie.
0: Słuchamy.
21: No, zastanawiam się, w jaki narożnik będzie pan chciał mnie wepchnąć, bo bardzo zgrabnie.
0: Bardzo prosty, panie Piotrze. Czy dziś bycie matką jest trudniejsze, czy łatwiejsze niż kiedyś?
21: Trudniejsze.
0: Trudniejsze. Czemu?
21: A co to znaczy być matką i z czym wiąże się, z czym się panu kojarzy matka?
0: Z miłością, z troską, z opracowaniem, braniem odpowiedzialności na siebie, wysłuchiwaniem i tak dalej.
21: Okej. Wystarczy to pierwsze słowo. To jest słowo, które wydaje mi się, nie słuchałem bardzo pilnie od samego początku, ale to słowo prawie nie padało, albo wręcz ja nie słyszałem. Mhm. A bycie matką i w ogóle macierzyństwo, bycie również dzieckiem, relacja matka, dziecko, dziecko, matka, to jest właśnie miłość. A dlaczego jest trudniej? Bo dzisiaj w ogóle trudniej jest kochać. Dzisiejszy świat pędzi w różne strony. My słyszymy o soczkach, o zupkach, o samochodach, o windach, o czymkolwiek możemy tutaj rozmawiać. Tak. A chyba najistotniejszą i w ogóle sensem tego jest miłość. Przy czym zaryzykuję sobie, rozumiem, że będę dosyć mało popularny, ale w ogóle powiem, że sensem życia jest miłość.
0: Panie Piotrze, bardzo dziękuję za pana głos, za przepiękne, lapidarne ujęcie tematu. Sensem życia jest miłość, ale w tej relacji to jest chyba najważniejsza w ogóle sprawa. Bardzo dziękujemy, panie Piotrze. Pani Ewa z Curychu jest z nami. Dobry wieczór, pani Ewo.
22: Dobry wieczór wszystkim. Pozdrawiam z Curychu. Chciałam przedstawić perspektywę chyba jeszcze dość młodej kobiety, która ma 36 lat i jest z wyboru bezdzietna. Mhm. chciałam poruszyć dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest pytanie tej dzisiejszej audycji. Czy jest łatwiej kobietom dzisiaj versus kiedyś? Zależy jak. Zależy w czym. Mówię oczywiście z perspektywy jakiejś bańki korporacyjnej. Ja pracuję w dużej korporacji, wyprowadziłam się z małego miasta do dużego miasta, teraz mieszkam za granicą. Myślę, że pod względem wygody, jakaś pani wspomniała te słoiczki,
0: różne
22: sprzęty i tak dalej. Tak, jest łatwiej. Samochody, to jest prostsze. Jednak kiedy widzę moje koleżanki, które pracują w tych korporacjach do 19, do 20 i nie mają rodziców, nie mają sióstr, nie mają przyjaciół z dzieciństwa wokół siebie i to wszystko jest na ich barkach. Widzę moją siostrę, która też mieszka 7 godzin od moich rodziców i jest sama z dwójką dzieci, oczywiście z mężem, ale nie mają dziadków. Myślę, że to jest po prostu dużo trudniejsze. Ja pamiętam moje dzieciństwo, kiedy moja mama była otoczona koleżankami, ludzie wysyłali dzieci do dziadków. To chyba jest prostsze, mieć wokół siebie wioskę, która pomaga wychować to dziecko.
0: Pani Ewo, kiedy pani rozmawia ze swoją siostrą, to generalnie to są rozmowy o tym, czego brakuje, z czym nie zdąża, czy też to są rozmowy, gdzie... To są takie słodko-gorzkie rozmowy, że wcale nie oczywiste, że czasami jest świetnie, a czasami niekoniecznie. Jakie to są opowieści?
22: Jest jakiś powód, dla którego z mężem nie zdecydowaliśmy się na dziecko i powodem jest pewnie obserwowanie osób z dziećmi, które zazwyczaj są przemęczone, zestresowane, nie mające na nic czasu i narzekające na to rodzicielstwo. Dopiero wtedy, kiedy się zwróci na to uwagę, mówię o tych pięknych chwilach. Oczywiście to jest moment chwili, to jest jakaś sytuacyjna anegdota. Oczywiście wszyscy kochają swoje dzieci, nie żałują tego rodzicielstwa, ale myślę, że jest w tym dużo obciążenia i dużo poświęcenia w obecnych czasach.
0: Poświęcenia, tak? Takiego słowa by pani użyła, tak?
22: Myślę, że każdy rodzic się poświęca. To trzeba, rodzice rezygnują ze swojego, rodzice, matki rezygnują ze swojego życia, matki rezygnują ze swojego ciała. Trzeba przewartościować totalnie swoje życie i dostosować do tego dziecka. I myślę, że ludzie to robią świadomie i warto to robić pewnie dla tych osób, które chcą mieć te dzieci. I myślę, że na koniec każdy jest szczęśliwy, kto się zdecydował pójść do ścieżki, albo prawie każdy jest szczęśliwy. Myślę, że generalizacja tutaj nie jest może słuszna.
0: Pani Ewo, ja chciałbym wykorzystać to, że pani do nas dzwoni ze Szwajcarii, jak rozumiem. Czy kojarzy pani, czy tam jest Dzień Matki, czym się objawia, czy jest jakaś symbolika, czy jest jakiś rytuał związany z Dniem Matki, czy w ogóle to brzmi jakoś w Szwajcarii, że akurat jest Dzień Matki wtedy, kiedy jest, bo chyba jest kiedy indziej niż u nas.
22: Jest chyba troszkę wcześniej, też w maju. Szwajcaria jest bardzo ciekawym krajem, bo tutaj macierzyństwo jest bardzo trudne. To jest kraj, nazywamy go czasami Ameryką Europy, a mało socjalny tak naprawdę i posiadanie dziecka jest bardzo drogie. Urlopy macierzyńskie są niesamowicie krótkie, to jest tylko 14 tygodni. Ojcowie dostali 2 tygodnie po jakichś wielkich walkach. W niektórych kantonach, czyli lokalnych województwach, no nie wiem, przedszkola są zamknięte w jakieś konkretne dni, albo dziecko trzeba odebrać na lunch, albo w ogóle przedszkola się kończy o 11:30 i trzeba sobie dopłacić za kolejną godzinę. Więc tutaj, ale mimo wszystko ludzie mają tu dzieci i żyją radośnie i wychowują je w tym bardzo bezpiecznym kraju. Jednocześnie wiele kobiet rezygnuje z karier, pracuje. W Szwajcarii jest bardzo dużo odsetek kobiet pracujących na niecały etat, no bo właśnie te koszty.
0: Pani Ewo, musimy kończyć, ale bardzo chciałem pani podziękować za pani głos. Pani Ewa z Curychu ze Szwajcarii do nas zadzwoniła, pani Ewa. Bardzo dziękujemy za to. W ogóle wszystkim dziękujemy, którzy do nas zadzwonili, skądkolwiek by nie dzwonili. I tym, którzy nas dziś słuchali, bardzo dziękuję w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która przygotowywała i wydawała dzisiejszy program. W imieniu Michała Brodowskiego, który go realizował. Za 6 minut o 21:40 książka na głos. Książkę Zygmunta Baumana w pierwszej osobie czyta dla państwa Bartosz Głogowski, a o 22:00 informacje, na które zaprasza Sylwia Chryczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
1: Dobry wieczór. Dziś w audycji o nieco mniej znanym epizodzie walki z reżimem komunistycznym w Polsce. 26 maja 1966 roku doszło do starć mieszkańców Brzegu na Opolszczyźnie z milicją i ZOMO. Zdarzenie przeszło do historii pod nazwą Pacyfikacja Brzeska. Niektórzy historycy uważają, że była to jedna z najostrzejszych konfrontacji aparatu przymusu ze społeczeństwem od czerwca 56 do marca 68. Zapraszam, to naprawdę bardzo ciekawa historia. Słyszymy się zaraz po informacjach o 22.
0: Tak jak przed chwilą Maciek Zakrocki powiedział, że bardzo ciekawa historia, nie wszystkim znana. Ja na przykład nie miałem o tym żadnego pojęcia, będę słuchał. A po 23 program Kamila Wróblewskiego. Kamilu, o czym dziś w programie?
2: Dzisiaj w zagubionej autostradzie, bo jest wtorek, państwa i moim gościem będzie profesor doktor habilitowany Piotr Wajrak, który zresztą jest ze mną już w studiu.
4: Dobry wieczór państwu, jestem.
2: Jak będzie na tej zagubionej autostradzie dzisiaj?
4: Bezpiecznie, wspaniale i do przodu. Nie wiem, czy ona będzie taka zagubiona.
2: No właśnie. O tym się państwo dowiedzą tuż po informacjach TOK FM o godzinie 23. Będzie też dużo o pracy ze studentami. Będziemy też rozmawiać między innymi o tym, czy dzisiaj studenci i studentki są też przygotowywani tak psychicznie też do swojej pracy, ale też będziemy rozmawiać o tym, co można powiedzieć, kiedy na przykład taki student albo studentka w trakcie swojej pracy powie, że się do tego na przykład nie nadaje.
4: To zawsze interesujące, że świat idzie do przodu, a to oznacza, że wchodzą w ten świat młode pokolenia i trzeba na pewno z nimi rozmawiać. Cieszę się, że mogę to robić.
2: I o tym dialogu dzisiaj też, proszę państwa, będzie. Zapraszamy tuż po informacjach TOK FM o 23. Audycja Zagubiona Autostrada.
0: Zapraszam Kamil Wróblewski i jego gość, a jutro rano, kiedy państwo wstaną, proszę włączyć radio TOK FM. Poranek prowadzi Tomasz Sekielski. Bo jutro środa. Zapraszam w jego imieniu, bo już o 7.20 jego gościem będzie profesor Michał Tomzak, fizyk kwantowy, kierownik grupy badawczej kwantowych układów molekularnych na Uniwersytecie Warszawskim. Ale rozmowa wcale nie będzie dotyczyła kwantowych układów molekularnych, tylko tego, że to jutro jest protest, który ma zwrócić uwagę całego naszego społeczeństwa, a szczególnie klasy rządzącej, na niedoinwestowanie nauki w naszym kraju. Protest nazywa się 3% na naukę. I tego będzie dotyczyła rozmowa. Po 7.40 Krzysztof Pasz, a przy okazji jutro po godzinie 20, jeśli państwo są zainteresowani tym, dlaczego jesteśmy w kluczowym momencie, żeby naprawdę zacząć przeznaczać 3% PKB dla polskiej nauki, to w jutrzejszym mikrofonie będziemy mieli szacownych gości, którzy opowiedzą o tym, w jaki sposób te 3% przekłada się na szeroko rozumiany dobrostan całego społeczeństwa. Nie tylko na PKB i nie tylko na policzalne składniki, ale po prostu społeczeństwo, które więcej wydaje na naukę, jest pod każdym względem lepszym społeczeństwem. Lepszym w takim sensie, jak my tu w Europie rozumiemy to, że coś jest gorsze i lepsze. Będzie z nami po godzinie 20 jutro dr Maria Górna z Zakładu Chemii Teoretycznej i Strukturalnej z Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Piotr Wcisło z Instytutu Fizyki, z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK i doktor habilitowany Adam Gędźwił, Centrum Studiów Wyborczych, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i też Fundacja Batorego. To jutro po godzinie 20. Szacowni goście, mam nadzieję, odpowiedzą na wszystkie pytania, które będziemy do nich mieli związane z tym, dlaczego to 3% jest na naukę, 3% PKB jest tak istotne dla rozwoju kraju. A wracając do jutrzejszego poranka, który prowadzić będzie Tomasz Sekielski, po godzinie 8 będzie z nami dr Karolina Ziołopuszuk, wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego z Nowej Lewicy. I wrócimy do tematu, o którym mówiłem przed chwilą. A jeśli chodzi o ustawę o statusie osoby najbliższej w związku, ale też jeśli chodzi o komentarz do wyborów w Krakowie teraz w niedzielę, w sensie referendum pokazało, że za 90 dni trzeba zrobić wybory konkretne i teraz jest dyskusja, kto z jakiej partii wystartuje, no to jutro Krzysztof Paszyk za 28 powie, albo i nie powie, czy ktoś z trzeciej drogi klubu parlamentarnego PSL, kto z tych okolic będzie próbował wziąć udział w wyborach. Za minutę 21.40 i książka na głos. Do usłyszenia do jutra do godziny 20, mówi Paweł Sulik.
23: Reklama.
6: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
7: Reklama.
3: Wydawnictwo Agora zaprasza. Zygmunt Bauman. W pierwszej osobie.

1 września wojska niemieckie wtargnęły do Polski. Poznań, pierwsze duże miasto na drodze Hitlera do militarnych triumfów, był oddalony od niemieckiej granicy o mniej niż 100 kilometrów. Już wczesnym rankiem pierwszego dnia wojny bomby zaczęły spadać na Poznań i nie przestawały, kiedy w nocy 2 września jednym z ostatnich pociągów opuszczałem ojczyste miasto. Na dworzec przekradaliśmy się w ciemnościach, kryjąc się w bramach, ilekroć nadciągała kolejna eskadra bombowców. Zabraliśmy ze sobą tylko tyle, ile mogliśmy unieść w rękach, a nikt w rodzinie siłaczem nie był. Budynki dworcowe były już częściowo spalone, a na peronach panował zamęt całkowity. Tłum pchał się rozpaczliwie do doszczętnie już zatłoczonych wagonów. Na niektórych torach stały pociągi, gdzieniegdzie dymiły nawet lokomotywy, ale nieliczni kolejarze rozkładali bezradnie ręce. Żaden nie potrafił udzielić informacji o planowanym odjeździe i stacjach docelowych. Kiedy w końcu pociąg, do którego zdołaliśmy się całą szóstką wepchnąć, ruszył, niemieckie bombowce i myśliwce nieodstępnie nam towarzyszyły. Maszynista kilka razy zatrzymywał, niepewien przejezdności torów, a wtedy pasażerowie wyskakiwali z wagonów, aby się pod nimi skryć przed ostrzałem z nisko przelatujących samolotów. Wreszcie w Inowrocławiu, po przejechaniu około 150 kilometrów w ciągu 8 bodaj godzin, nasza podróż dobiegła końca. Dalej na wschód tory poorane były już bombami i zatarasowane przez opustoszałe pociągi z porzuconymi przez załogę wypalonymi lub pokiereszowanymi przez bomby parowozami. Po nastaniu dnia naloty nie ustawały ani na chwilę i nie mogło być mowy o uprzątnięciu zniszczonego sprzętu czy naprawie torów. Budynki dworcowe w Inowrocławiu, a raczej to, co z nich trzeciego dnia wojny pozostało, płonęły. Rozzuchwalone brakiem oporu samoloty niemieckie obniżyły loty do paru metrów nad dworcem i szpikowały kikuty pociągów i ich nielicznych już miotających się w poszukiwaniu schronu pasażerów kulami z karabinów maszynowych. Niemieccy piloci najwyraźniej znajdowali przyjemność w popisywaniu się bezkarnie przecież swoim kunsztem. Pikowali niemal do ziemi, by po chwili wzbić się znów w niebo i po zatoczeniu kilku fantazyjnych pętli opaść na nowo, nieomal pionowo w dół. Samoloty przelatywały tak nisko nad naszymi głowami, że mogliśmy dostrzec drwiący uśmieszek na twarzach pilotów. Ale nie opuściliśmy dworca. Wśród bomb i pożarów czekaliśmy na ojca, który nie mogąc pogodzić się z myślą, że przewiózł rodzinę z Poznania do Inowrocławia na gapę, wybrał się na poszukiwanie kasjerów. Wrócił po nas dopiero wtedy, kiedy przekonał się na własne oczy, że w ruinach dworcowego budynku nie było już nikogo, kto mógłby przyjąć należność za odbytą podróż. Niespłacony dług nadal zresztą nie dawał mu spokoju. Brzydził się wszelkiej nieuczciwości, a już całkiem nie zniósłby własnej. Ostatni odcinek drogi z Inowrocławia do Włocławka, w którym mieszkała rodzina mojej matki, a do którego, jak liczyli moi rodzice, Niemcy nie dotrą, przebyliśmy na przypadkowo napotkanej chłopskiej furmance. Cztery włocławskie ciotki spodziewały się chyba naszego przyjazdu. Nie pamiętam jednak ich radości na wieść, że udało nam się uciec z zajętego już tymczasem przez Niemców Poznania. Trzeźwiejsze od nas nie liczyły już na to, by się niemieckich najeźdźców udało zatrzymać. Umieściły nas w mieszkaniu opuszczonym przez rodzinę, która uciekła dalej na wschód, po czym przestały się nami zajmować. Miały dość własnych kłopotów. Włocławek nie był dla niemieckich bombowców pierwszoplanowym obiektem, ale ulice miasteczka przedstawiały ponury widok. Nad Włocławkiem, jak i resztą gwałconego przez najeźdźców kraju, unosił się już gorzki i cierpki odór klęski. Niedobitki pokonanego wojska uciekały przed prącą do przodu armią, konno, na chłopskich wozach albo i piechotą. Czasami całym taborem, czasami grupkami, czasami w pojedynkę. Rzadko oddziałami już w rozsypce. Wkrótce ostatni żołnierze z polskimi orzełkami na czepkach zniknęli z ulic Włocławka i w mieście zapanowała złowieszcza cisza. Po paru godzinach zjawili się Niemcy na motocyklach, ciężarówkach, czołgach. Już w parę dni później matka wycięła z mojej żółtej piżamy trójkąty i przyszła do naszych płaszczy, nakazane przez okupantów.

nie tylko równie ponure i poniżające, lecz w dodatku także i okrutne, przerażające i nadto nieprzewidywalne. Pierwsza opcja, do niedawna tak odrażająca, wydała się naraz mniejszym złem, ba, jej okropieństwa nagle skarłowaciały. Udała się zatem do miejscowej komendantury niemieckiej i zgłosiła chęć powrotu do Palestyny. To, co potem nastąpiło, byłoby z teatru absurdu rodem. Przed mieszkaniem, w którym schroniła się napiętnowana żółtymi łatami i pozbawiona wstępu na chodniki rodzina, zatrzymał się wypolerowany do pucu kabriolet, z którego wysiedli dwaj szykowni oficerowie niemieccy w skórzanych rękawiczkach. Salutując i trzaskając obcasami, wręczyli mojej siostrze bilety na pociąg do Berlina i dowód rezerwacji pokoju w wytwornym berlińskim hotelu. Wszystko to jedno i drugie sprezentowane z komplementami przez Trzecią Rzeszę. Przepraszali, że dalsza podróż jeszcze na razie nie załatwiona, bo ci Anglicy, pani rozumie, są tak powolni, ale zapewniali, że zrobią wszystko, żeby sprawę przyspieszyć i że czekający na bilety podróżni będą pod opieką rządu Trzeciej Rzeszy tak długo, jak będzie trzeba. Tak więc troje Żydów z żółtymi trójkątami na plecach odprowadzało na już odrestaurowany dworzec włocławski trójkę Żydów bez trójkątów. Odprowadzającym nie dane jednak było doczekać się odjazdu pociągu. Jeszcze zanim to się z córeczką na rękach i mężem przy boku odeskortowano do wagonu zarezerwowanego dla niemieckich oficerów, żołnierz patrolujący stację wskazał palcem na mojego ojca i z pomocą usłużnego ochotnika tłumacza zażądał: ty, Żydzie, chodź na tu i wysprzątaj do glancu ten peron. O szufli czy miotle nie było oczywiście wzmianki. Odwrócony tyłem do pociągu, którym odjeżdżała jego córka, z pełnymi łez oczyma wlepionymi w pernowe śmiecie, z rękoma lepkimi od końskiego nawozu, przemokniętych strzępów papieru i gnijących resztek jedzenia, z lufą karabinu wymierzoną w głowę. Taki był obraz ojca, jaki Tosia zabrała ze sobą w daleką drogę do kraju, który teraz miał stać się jej jedynym domem. Na zawsze.

Kiedy oświadczyliśmy, żeśmy postanowili przedostać się na wschodnie tereny Polski, okupowane teraz przez Sowietów, siostry i brat mojej matki odetchnęli z ulgą. Mieli dość własnych problemów z własnym postanowieniem ratowania majątku przed zaborcami. Złożyli się po 200 zł od rodziny na wynajęcie przez ojca wiejskiego woźnicy, fury i pary koni, dotarcie nasze do zielonej granicy i zniknięcie z ich pola widzenia. Ojciec znalazł kilku innych bezdomnych tułaczy, którzy przyłączyli się do nas i dołożyli do opłaty i w połowie października wyruszyliśmy w 8 bodaj w drogę. Przebycie 300 kilometrów dzielących nas od zielonej granicy trwało ponad 2 tygodnie. Na długo przed osiągnięciem celu wyprawy musieliśmy zrezygnować z naszego prymitywnego środka transportu, by dalszą drogę odbyć na piechotę. Chłopskie konie, od początku wychudłe, bo chronicznie niedokarmiane, w sędziwym już wieku i nie najlepszym zdrowiu, załamały się wcześniej niż my. Od chwili opuszczenia Włocławka częściej zresztą szliśmy obok wozu niż na nim jechaliśmy. W końcu października dotarliśmy wreszcie do Wojciechowic, wioski oddalonej o niecały kilometr od granicy 2 zaborów, przebiegającej teraz między Ostrołęką po stronie niemieckiej a Łomżą po rosyjskiej. Wynajęliśmy pokój w wiejskiej chałupie z widokiem na posterunki graniczne. Mieliśmy szczęście, żeśmy jakiś kąt znaleźli, bo wszystkie chaty i stodoły we wsi wypełnione były po brzegi uchodźcami, liczącymi podobnie jak my na pozwolenie przejścia na drugą stronę. Zaraz pierwszego dnia ojciec złożył wizytę kapitanowi Wehrmachtu, by spytać o szansę przejścia na drugą stronę granicy. Na kapitanie wywarł widocznie wrażenie literacki język niemiecki, jakim posługiwał się ojciec, bo potraktował go z niespodziewaną uprzejmością i zaproponował mu reprezentowanie zgromadzonych we wsi uchodźców. Przyrzekł też zrobić co w jego mocy, by wynegocjować przepuszczenie nas przez sowieckie posterunki. I rzeczywiście, już następnego dnia, za pośrednictwem ojca, polecił uchodźcom zebranie się w punkcie granicznym u przyczółku mostu, co też wygnańcy skwapliwie uczynili z bijącymi mocno sercami i w pełnym nadziei oczekiwaniu. Patrzyliśmy

Jak nasz kapitan w wojskowym horchu przemierza półkilometrową chyba odległość między dwoma posterunkami granicznymi. Wytężaliśmy wzrok, próbując odgadnąć przebieg pertraktacji z rosyjskimi oficerami granicznymi. Kapitan wrócił szybko, ale na decyzję Sowietów trzeba było czekać przez dalsze parę godzin. Wreszcie dwie postacie oderwały się od grupy żołnierzy rosyjskich i wolnym krokiem zaczęły zmierzać w kierunku niemieckiej komendantury. Im bliżej podchodzili, tym wyraźniej widać było ich byle jak dopasowane mundury. Jeden zbyt ciasny, a drugi jak od starszego brata. Nędzące na nadwątlonych nitkach albo całkiem nieobecne guziki, zabłocone i porządnie już podniszczone buty. Mnie, a pewnie i wielu innym w czekającym tłumie wydali się aniołami. Cóż, że w łachmanach. Anioły poszeptały przez chwilę z naszym kapitanem, zasalutowały i zawróciły. Kapitan wyglądał na szczerze zmartwionego, gdy przekazywał mojemu ojcu ich decyzję. Spóźniliście się, Rosjanie otrzymali nowe rozkazy. Wymiany granicznej zakazano. Od tej chwili nikogo już wpuszczać nie będą. Przykro mi, dodał, ale nic na to nie mogę poradzić. Ta sprawa już nie w moich rękach. O tym, co z wami robić, postanowi nasza komendantura w Ostrołęce. W Ostrołęce? Nie było w naturze mojej matki czekanie bezczynne, gdy inni decydowali o jej losie. Jej uroda była zawsze słowiańska, nie semicka, a teraz, w przybrudzonym i zmiętym przyodziewku i z kwiaciastą chustą na głowie, całkiem już nie odbiegała wyglądem od miejscowych wieśniaczek. Usunęła jedyny ślad swojego żydostwa, żółty trójkąt, i namówiła naszą gospodynię, z którą zaprzyjaźniła się od pierwszej chwili, aby zaprzęgła szkapę i podwiozła ją do Ostrołęki. Ośmielona, zmylona życzliwością naszego kapitana, miała nadzieję, że uda jej się pozyskać także względy i zrozumienie u jego zwierzchnika. Odjeżdżając, przyrzekła mi, że wróci jeszcze przed wieczorem. Ale w parę zaledwie godzin po jej odjeździe do naszego pokoju wkroczył kapitan, blady ze zdenerwowania i wyraźnie zakłopotany. Oznajmił, że podobnie jak Sowieci, i on dostał nowe rozkazy. Żołnierze Wehrmachtu mają się wycofać, a ich miejsce ma zająć Grenzschutz, którego pierwszym zadaniem będzie oczyszczenie przygranicznych terenów z uciekinierów wszelkiej maści. Ledwo kapitan wraz z dowodzonym przez niego oddziałem znikł za zakrętem drogi, rozległy się wrzaski. Ale juden raus! Z chałup, stodół i stajni wybiegali mężczyźni, kobiety i dzieci, popychani kolbami karabinów i kopniakami przez osiłków w niewidzianych przez nas wcześniej mundurach w kierunku siedziby sołtysa. Kiedy dołączyliśmy do tłumu, usłyszeliśmy, że będziemy za chwilę odtransportowani do Ostrowi Mazowieckiej, gdzie wyznaczono miejsce zbiórki dla juden pragnących przejść na rosyjską stronę. Kilka miesięcy później dobiegły nas wieści, że zgromadzonych w Ostrowie Mazowieckiej uchodźców zgładzono, jak tylko skończyli kopać swą zbiorową mogiłę. Ani ojciec, ani ja nie mogliśmy jechać do Ostrowi. Donikąd zresztą nie mogliśmy jechać, póki matka nie wróci. Musieliśmy czekać na nią. Nie uzgadnialiśmy tego z ojcem. Wiedziałem, że myśli tak samo jak ja. Porozumieliśmy się bez słów. Czmychnęliśmy za najbliższy budynek i pomknęliśmy co sił w nogach w kierunku lasu, rozsiadłego okrakiem po obu stronach granicy. Tam też natknęliśmy się na samotnego sowieckiego żołnierza. Siedział na pniu i nucąc coś pod nosem, przyglądał się wyraźnie znudzony ptakom dziobiącym pozostałe na ściernisku ziarna. Karabin, na sznurku zamiast rzemienia, leżał obok na ziemi. Z trudem chwytając oddech, ojciec oświadczył: przyszedłem tu czekać na żonę. Nie ruszę się z miejsca, zanim nie nadejdzie. Jeśli nawet zrozumiał, o co ojcu szło, żołnierz nie dał tego po sobie znać i nucenia nie przerwał. Czekaliśmy. To był chyba najdłuższy dzień w moim życiu.

Dopiero gdy nadszedł zmiennik wraz z sierżantem, nasz żołnierz po krótkiej pogawędce ze zwierzchnikiem wdał się w rozmowę z ojcem, przekonując go, że znacznie rozsądniej czekać na żonę we wsi, a nie w lesie. Tu nas ona nie znajdzie, podczas gdy do wsi wszystkie drogi prowadzą i spotykają się tam prędzej czy później wszyscy bieżeńcy z drugiej strony granicy. A oprócz tego znajdzie się we wsi ciepły posiłek i ciepła izba. Wydawało się to rozsądne i poszliśmy za nim. Zastaliśmy we wsi kilku mężczyzn, którym, podobnie jak nam, udało się wymknąć z zastawionych w Wojciechowicach gręcszycowych sideł. Dzień późnopaździernikowy, mimo słonecznej pogody, zdawał się usadzonym na ławkach na zewnątrz komendantury przeraźliwie mroźny. Zapadł wczesny zmierzch i robiło się coraz zimniej. Ciepłego posiłku i ciepłej izby ani widu, ani słychu. Dopiero późnym wieczorem, kiedy dygotaliśmy już z zimna, kazano nam wstać i pójść za wartownikiem, który, jak nas zapewniono, zaprowadzi nas na nocleg pod dachem. Człapaliśmy w gęstym mroku i milczeniu przez pół chyba godziny, zanim dotarło do nas, że już dawno minęliśmy ostatnie wioskowe opłotki. Trzeba było dalszych kilku minut, byśmy zauważyli, że brniemy przez ścierniska w poprzek miec i że mrok już zupełny i choć oko wykol, nie zobaczysz oświetlonego okna chaty. I wreszcie zrozumieliśmy. Wartownik prowadził nas z powrotem do zielonej granicy. Za chwilę miał nas przemycić na niemiecką stronę. Nie pamiętam, kto pierwszy z nas rzucił się na ziemię i odmówił wstania. Wryło mi się natomiast w pamięć, że przypadłem do ziemi wraz z innymi i wczepiając się w mokre bruzdy obiema rękami wrzeszczałem, jak naiwnie sądziłem po rosyjsku, tu jest moja mać, nigdzie stąd nie pójdę. Byłem w tej grupie uciekinierów jedynym dzieckiem i moje wrzaski zrobiły pewnie szczególnie silne wrażenie na młodocianym krasnoarmiejcu ze świeżego poboru, jeszcze nienawykłym do szmuglowania dzieci przez granicę, a szczególnie wysyłania ich, jak musiał choćby podejrzewać, na śmierć. Usłyszawszy moje szlochy i wrzaski, z miejsca się zatrzymał, nawet nie próbując ponaglać nas kolbą karabinu czy choćby własnym krzykiem do dalszego marszu. Wolał chyba, by kto inny podjął za niego decyzję. Wystrzelił rakietę świetlną, by wezwać przełożonego. Wciąż jeszcze leżeliśmy na ziemi, choć już upaprani w błocie, przemoczeni i zmarznięci do szpiku kości, kiedy dobiegł nas tentent kopyt, a po chwili wyłonił się z ciemności oficer na koniu. Gwałtownie wspiął konia niemal pionowo, także przednie kopyta zawisły nad głowami leżących, jakby w zamiarze ich zmiażdżenia. Musiał być chyba wirtuozem sztuki jeździeckiej, bo konie dreptał wokół na tylnych nogach, przednich nie opuszczając na chwilę, ale nie wyglądało na to, by bardziej od swego podwładnego był zaprawiony w rozgniataniu ludzkich czaszek czy odprawianiu skazańców na tamten świat. Przez minut parę tańczył nad nami i wywijał końskimi kopytami, uwiarygodniając zamiar rozdeptania nas, ale też i zapobiegając jego spełnieniu. W cyrku jego wyczyn powitany byłby pewnie burzą oklasków, ale w szczerym podlaskim pustkowiu wtórował mu tylko churalny lament. Po paru minutach wyrafinowanej, tyleże bezowocnej woltyżerki, oficer szepnął coś do ucha żołnierzowi i rozpłynął się w mroku, z którego parę minut wcześniej się wynurzył. W ciszy, jaka nagle zapanowała, usłyszeliśmy do nas skierowane słowa naszego strażnika. Teraz odwrócę się do was tyłem, a kiedy popatrzę znów, żeby waszego śladu tu nie było. Nie musiał tego powtarzać. Jakoś tym razem kołchozową ruszczyznę zrozumieliśmy z miejsca.

Bartosz Głogowski przeczytał kolejny fragment książki Zygmunta Baumana w pierwszej osobie. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Autopromocja.
1: To, co się dzieje na rynkach obligacji w tej chwili na świecie, wygląda bardzo niepokojąco. To jest wszystko droga w stronę trudniejszych czasów, nie tylko gospodarczo, ale także politycznie. Cotygodniowe podsumowanie roku zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji TOK FM.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Projekt nowej ustawy obronnej USA mówi o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Sprawdzimy, jak rynek paliw reaguje na zapowiedzi o możliwym szybkim zakończeniu wojny na Bliskim Wschodzie. Fala upałów w Europie, w kolejnych krajach padają rekordowe temperatury. Na zegarach minuta po 22:00. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Kolejne restrykcje i nadzór Kongresu nad wycofaniem wojsk USA z Europy nakłada opublikowany właśnie nowy amerykański projekt ustawy o wydatkach na obronność. Dokument zawiera też przepisy promujące stałą obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Projekt mówi też o przesunięciu amerykańskich sił na wschodnią flankę NATO. Opublikowany 500-stronicowy projekt to wstępna propozycja corocznej ustawy autoryzującej wydatki obronne autorstwa szefa Komisji Sił Zbrojnych i Reprezentantów Mike'a Rogersa. Unia Europejska wezwała chargé d'affaires Rosji po tym, jak Moskwa poleciła cudzoziemcom i zagranicznym dyplomatom opuścić Kijów. Kreml grozi przeprowadzeniem kolejnych zmasowanych systematycznych ataków na Ukrainę. Te groźby wyglądają na akty desperacji, mówi rzeczniczka Komisji Europejskiej Anita Hipper, według której grożenie cudzoziemcom i dyplomatom w Kijowie to nieakceptowalna eskalacja.
5: Te groźby wyglądają na akty desperacji, mówi rzeczniczka Komisji Europejskiej Anita Hipper, według której grożenie cudzoziemcom i dyplomatom w Kijowie to nieakceptowalna eskalacja.
4: Sami Ukraińcy podkreślają, że rosyjskie groźby to bezwstydny szantaż. Wezwali też sojuszników do zwiększenia presji na Moskwę, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
5: Jeśli chodzi o obronę przestrzeni powietrznej, rozmawiamy o tym ze wszystkimi naszymi partnerami. Niestety od dawna nie ma postępów w rozmowach z Amerykanami, jeśli chodzi o produkcję środków antybalistycznych. Staramy się przyspieszyć pracę w Europie nad produkcją takich środków.
6: Antybalistyki na kontynencie udostatnimy.
4: Zełenski rozmawiał dzisiaj także z liderką białoruskiej opozycji Swietłaną Ciechanowską. Po spotkaniu ukraiński przywódca ostrzegł, że Rosja próbuje jeszcze bardziej wciągnąć Białoruś w wojnę. W ostatnich dużych atakach Rosji przeprowadzonych w nocy z soboty na niedzielę na Kijów zginęły 4 osoby, a około 100 zostało rannych. Prezydent USA Donald Trump na zmianę zapewnia o postępach dyplomatycznych w rozmowach z Iranem i grozi agresją względem tego kraju, zwraca uwagę New York Times. Dziennik doszedł do wniosku, że często istnieje duża rozbieżność między stanem faktycznym a deklaracjami prezydenta o tym, że konflikt zbliża się do końca. Obecnie już od ponad miesiąca trwa zawieszenie broni w wojnie między Iranem a USA i Izraelem. W ostatnich dniach zarówno Amerykanie, jak i Irańczycy podawali informacje o postępach w rozmowach, ale jednocześnie na razie nie ma konkretów, kiedy mogło by dojść do podpisania porozumienia trwale kończącego wojnę. Szybkiego zakończenia konfliktu w Iranie spodziewa się rynek paliw, co można wnioskować po spadkach cen na giełdzie, ale nawet jeśli cieśnina Ormuz zostanie odblokowana, na wyraźne obniżki przyjdzie nam jeszcze poczekać, być może nawet kilka miesięcy, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
7: Samo udrożnienie cieśniny Ormuz, umożliwienia wypłynięcia tankowcom, które są tam uwięzione, to być może 4 i 6 tygodni. Natomiast są też pewne ograniczenia i zniszczenia infrastruktury naftowej i tutaj może być różnie. Przywrócenie i produkcji i eksportu do poziomu sprzed wybuchu wojny mogłoby zająć nawet kilka miesięcy.
4: W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżonych regulowanych cen na stacjach paliw, bo trwający pakiet obowiązuje do końca miesiąca. A jutro na stacjach paliw zapłacimy tyle co dziś. Litr 95 będzie kosztował 6,42 zł, 98 6,96 zł, a cena maksymalna litru oleju napędowego to 6,75 zł. Rząd przyjął projekt zmian w Krajowej Sieci Onkologicznej. ekologicznej. Nowelizacja ustawy ma charakter korygujący i porządkujący obecne przepisy. Zmiany zakładają m.in. zapewnienie ciągłości leczenia pacjentów onkologicznych, mówi premier Donald Tusk.
2: Chodzi o kontynuowanie opieki, taką pełną koordynację, taki opiekuńczy nadzór nad pacjentem, który zakończył leczenie onkologiczne i który będzie miał dzięki tej ustawie 100% pewność i jasność, że będzie podlegał dalszej opiece i że będzie doprecyzowana rola lekarza rodzinnego, tak zwanych POZ-ów.
4: Nowelizacja ustawy ma także ograniczyć ryzyko wykluczenia szpitali z Krajowej Sieci Onkologicznej oraz uprościć zasady kwalifikacji placówek do systemu. Zdaniem KSO jest zabezpieczenie kompleksowej opieki nad pacjentami z chorobami nowotworowymi w całym kraju. System wprowadza jednolite standardy, które mają poprawić jakość opieki, niezależnie od miejsca zamieszkania osoby chorej. W Holandii i Belgii odnotowano dziś pierwsze tropikalne dni w tym roku. W holenderskim De Bilt temperatura wzrosła do 30,4 stopni, a w belgijskim Ukkel do 30 stopni Celsjusza. W obu krajach pobite zostały rekordy ciepła dla 26 maja, ale nie dla całego miesiąca, bo w obu krajach jeszcze wyższe majowe temperatury odnotowano w 1922 roku. Rekord temperatury został dziś natomiast pobity we Francji, gdzie o 17 średnia dla całego kraju wyniosła 24,8 stopnia Celsjusza, a w wielu miejscach kraju w najcieplejszym momencie dnia temperatury przekroczyły 30 stopni. A u nas na termometrach jutro w najcieplejszym momencie dnia od 15 stopni na wybrzeżu, około 20 w centrum, najcieplej do 26 na Podkarpaciu. W dzień sporo ma być słońca, ale też może pojawiać się okresami więcej chmur. Miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie także burze.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Dobry wieczór we wtorek, 26 maja. To jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której we wtorki nasi goście przypominają nam ciekawe, ważne, czasem mniej znane wydarzenia z historii Polski. Właśnie, mniej znane. Sądzę, że tak będzie dzisiaj. Sam pytany o daty, z którymi wiąże przypadki buntu naszego społeczeństwa wobec PRL-owskiego systemu, reżimu. Wymieniam bez wahania Kraków i protesty studenckie zapoczątkowane 3 maja 1946 roku. Potem krwawy, dramatyczny czerwiec 56 w Poznaniu, marzec 68, grudzień 70, Radom, Ursus, Płock, czerwiec 1976, kopalnia Wujek, 16 grudnia 81, zbrodnia lubińska, 31 sierpnia 1982. No i chyba to wszystko. Stąd bardzo zaciekawiła mnie propozycja tematu na dzisiaj, przedstawiona przez wydawcę Maćka Stępurskiego, Pacyfikacja Brzeska z 26 maja 1966 roku. I nawet nie chodzi o to, że mamy dzisiaj 60. rocznicę tych wydarzeń, ale właśnie o to, że w ogóle tej historii nie znałem. Tymczasem jest bardzo ciekawa, a wpisana w szerszy kontekst daje interesujący obraz walki socjalistycznego reżimu w gomułkowskiej Polsce z Kościołem i jego wiernymi. Warto też wrócić do klimatu w naszym kraju w roku obchodów tysiąclecia chrztu, co oczywiście władza ludowa próbowała przedstawić jako tysiąclecie państwa, odsuwając fakt chrztu na dalszy plan. No a to był właśnie rok 1966. I gdzieś w to wszystko można i należy wpisać miasto Brzeg w województwie opolskim, zasiedlone po II wojnie światowej przez naszych rodaków ze wschodnich krańców II Rzeczpospolitej, z województw tarnopolskiego, wołyńskiego i stanisławowskiego. Ludzie twardzi po ciężkich przeżyciach wojennych, wśród których było wielu członków Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Ci doskonale wiedzieli, czym jest władza komunistyczna. Do pełnego obrazu należy dodać, że Brzeg stał się w 1946 roku jednym z najważniejszych garnizonów Armii Radzieckiej w Polsce. Przez lata stacjonowało tu czasem nawet 15 tysięcy żołnierzy z rodzinami, przez co miasto zyskało nazwę Małego Leningradu. Ta mieszanka
8: z definicji była wybuchowa. I myślę, że tyle wystarczy w moim wstępie, by zachęcić Państwa, byście przez te 50 minut zostali ze mną, ale przede wszystkim z naszym gościem. Zapraszam. Gościem audycji jest pan Wojciech Trębacz, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór, do wieczoru Państwu.
8: Zanim przejdziemy do roku 66 i do brzegu, to chciałbym jednak Pana poprosić o takie przygotowanie nas do tamtych wydarzeń, no tak, aby one były bardziej zrozumiałe. Zwykle dobrze jest nakreślić coś, co nazywamy takim szerszym tłem. Może nawet warto byłoby zwrócić uwagę na stosunek władzy ludowej zaraz po II wojnie światowej do Kościoła w ogóle. Do Kościoła na ziemiach nazywanych ziemiami odzyskanymi w szczególności. Tym bardziej, że właśnie no, charakter tych ziem z punktu widzenia działalności Kościoła katolickiego no, też powodował różnego rodzaju napięcia, także na linii polski episkopat, niemiecki episkopat i Watykan. Także rzeczywiście ta złożoność tej sytuacji i tego miejsca i tamtych czasów jest tak duża, że może byłoby dobrze trochę to uporządkować. Czyli co, zaczynamy? 45. rok?
9: 45. rok. No tak, kluczowy rok dla polskiej historii, nie tylko XX wieku, ale chyba historii ciągnącej się aż do dnia, do dzisiejszych czasów. Powiedział pan jakby podstawowe zdanie, że złożoność tych wszystkich wydarzeń jest tak duża, tak obszerna i tak wielowątkowa, że trudno o nich wszystkich powiedzieć. Natomiast kluczowe dla naszego tematu, którym jest, są wydarzenia w brzegu w roku 66, jest to, co wydarzyło się rzeczywiście raz w stosunkach państwo-kościół od instalowania tego systemu komunistycznego, który właściwie rozpoczął się wraz z zakończeniem II wojny światowej. No dwa, jeżeli chodzi o to, że wydarzenia dzieją się na mocno specyficznym terenie, jakim były tak zwane ziemie odzyskane. No specyfika, można powiedzieć, skupimy się na tym, co było też pewnego rodzaju podstawą tego konfliktu albo właściwie pewnej prowokacji, która stała się w roku 66 w brzegu, a mianowicie kwestie majątkowe, kwestie oświatowe. No kwestie majątkowe musiały być uregulowane bardzo szybko poprzez pewne dekrety dotyczące tak zwanych majątków poniemieckich czy też opuszczonych. I co ważne i o czym należy, chyba od czego należy rozpocząć, to według naszego wyobrażenia władza komunistyczna z założenia jest nastawiona w sposób, delikatnie mówiąc, krytyczny w stosunku do wszelkich kościołów i wyznań. Jednak zaraz po roku 45 komuniści w Polsce stosowali pewną taktykę, która miała polegać na pewnym ociepleniu wizerunku tej nowej władzy przygotowującej się do pełnego przejęcia, jak i również pewnego rodzaju pozornej przychylności. No i może jako taką ciekawostkę, która może jest znana w pewnych momentach, możemy sobie w każdym roku, aż do roku 48, który uważa się za pewną cezurę początków takiego twardego stalinizmu w Polsce, to w każdym z tych lat możemy wymienić pewien element związany z najważniejszą osobą, twarzą tej instalacji systemu komunistycznego w Polsce, mianowicie z Bolesławem Bierutem i jego zachowaniach w stosunku właśnie do Kościoła, do wiary, do religii, które nie przystają do tego obrazu, który może mamy słusznie w swoich głowach, a są charakterystyczne dla tych relacji z Kościołem po 45 roku. No w 45 roku na przykład Bolesław Bierut uczestniczy w pogrzebie tak ważnej i istotnej postaci jak Wincenty Witos, uczestniczy w długiej mszy świętej bardzo aktywnie, co później wspomina z pewnego rodzaju irytacją, ale jest to postawa, która wydaje się wszystkim zupełnie naturalna i wydaje się, że dla Bieruta też taka jest. W roku 40, z kolei następnym w roku 46, mamy tutaj wydarzenia związane na przykład ze słynnymi zdjęciami, które pokazują Bieruta w procesji Bożego Ciała, gdzie nawet podnosi lub pomaga trzymać monstrancję, co też jest obrazem dosyć kuriozalnym. No i właśnie rok 1947, kiedy po sfałszowanych wyborach stycznia 1947, w lutym Bierut składa przysięgę prezydencką i kończy ją słowami: tak mi dopomóż Bóg, co jest brzmieniem dosyć, musimy przyznać, dziwnym. To określa jakie były te stosunki, przynajmniej w warstwie propagandowej. Rok 1948 kończy to ocieplenie i tą przychylność. Rozpoczyna się twarda walka z Kościołem słusznie przez władzę identyfikowanym jako instytucja groźna dla komunizmu, dla jego dominacji nad narodem, państwem, nad obywatelami, nad tym rządem dusz. A więc tak to można przedstawić właśnie do roku 1948. Kolejnym etapem jest właśnie to, co działo się po 1948, co miało wielki wpływ na wydarzenia lat późniejszych, szczególnie czasu starcia milenium a tysiąclecie.
8: No i może jeszcze dobrze jest dorzucić do tego obrazu, który pan przedstawił, taki wątek, że z jednej strony jest ta gra pozorów, właśnie te demonstracje samego Bieruta, takiej pewnej przychylności, a może nawet przynależności do kościoła, ale z drugiej strony mówi się o rozpoczęciu pewnych działań gdzieś około właśnie roku 1946, na pewno 1947, działań na rzecz pozyskania części duchownych dla władzy ludowej. Tu czasami przywoływana jest taka postać księdza Henryka Weryńskiego, który napisał taką broszurę Katolicy Radykalni, i właściwie on zwracał uwagę, że jeśli budowa nowych czasów dokona się bez katolików, dokona się przeciw nam. I w jakim sensie mówi się o tej broszurze jako pewnym sygnałem w stronę władzy ludowej, że być może trzeba szukać jakiejś współpracy, ale też i ta władza ludowa, korzystając z tego typu myślących osób, zaczęła wprost myśleć o tym, jak z nich skorzystać. I wtedy pojawia się taka grupa, która do historii przeszła pod nazwą księży patriotów, tak? Właśnie takich, którzy byli gotowi współpracować. Mhm.
9: Znaczy to jest właśnie to twarde stanowisko, bo to, co działo się wcześniej w warstwie propagandowej, chociaż w warstwie takiej, powiedziałbym, już czynu, to jednak już powoli przygotowywano się do tego starcia z Kościołem. Natomiast rzeczywiście księża patrioci, jest to koronny przykład na pewną taktykę i metodę walki z Kościołem, mianowicie pozyskanie tych, którzy mogą być przychylni. To tak przypomnę trochę, to jest 49 rok, wrzesień, jest słynne przemówienie Cyrankiewicza, gdzie on właśnie określa w ostatnich swoich słowach określenie tej postawy patriotycznej, stąd księża patrioci to ci, którzy mają właśnie służyć władzy, znaczy najpierw można to określić, służyć Polsce, państwu, ale i władzy właśnie w ten sposób. Skala tego zjawiska, mimo ogromnych nacisków, to zresztą było bardzo ściśle powiązane ze ZBOWiDem, czyli Związkiem Bojowników o Wolność i Demokrację, ruchem kombatanckim. Na początku byli to księża, którzy mieli swoją przeszłość obozową w obozach niemieckich, a później rozwinięto to na wszystkich chętnych do takiej działalności. Natomiast ta skala zostaje oceniona przez historyków na 10% księży aktywnych, a więc nie jest to udany manewr, bo nie udało się pozyskać rzesz całych księży, ale to rzeczywiście to jest jeden z obszarów, który został wprowadzony od 1948 roku ogromnym tutaj nasileniem represji, prowokacji. Oczywiście tutaj kulminacją musimy tak trochę to powierzchownie potraktować, żebyśmy nie zapomnieli o podstawowym temacie naszego spotkania, bo tam jest dużo treści. Natomiast kulminacją był dekret z 1953 roku o obsadzie stanowisk kościelnych, który mówił o tym, że władze państwowe mają mieć przemożny wpływ na te obsadzanie stanowisk i nominowanie właśnie tutaj władz kościelnych. To było jednym z głównych powodów oporu kardynała Wyszyńskiego i tak samo doprowadziło do tego, co stało się 25 na 26 września 1953 roku, czyli aresztowania księdza Wyszyńskiego, księdza Stefana Wyszyńskiego, kardynała prymasa Polski, które trwało aż do końca, głównego końca epoki stalinowskiej. Mm-hmm.
8: Po tym dekrecie, o którym pan wspomniał, to może tylko przypomnijmy, z 9 lutego 1953 roku mamy memoriał kardynała Wyszyńskiego do rządu z 8 maja i tam padają te słynne słowa: rzeczy bożych na ołtarzach cesarza składać nam nie wolno, non possumus, prawda? To przeszło do historii. No, ale jeszcze mamy jeden element, o którym troszkę wspomniałem na początku, a więc mamy tę sytuację właśnie związaną z administracją kościelną na tych nowych ziemiach polskich, ziemiach odzyskanych, no bo rzeczywiście toczy się pewnego rodzaju spór między kardynałem Augustem Chlądem a Piusem XII, hierarchami kościoła niemieckiego, no właśnie jak należy tą jurysdykcję nad tymi ziemiami traktować. No i tutaj też polski kościół znajduje się w trudnej sytuacji, bo ma świadomość nieodwracalności, przynajmniej na tamtym etapie, no ale właściwie do dzisiaj przecież, prawda? Nieodwracalności zmian terytorialnych, a jednocześnie no, wszelkie decyzje władz kościoła podważające ten porządek poczdamski, a wcześniej może nawet jałtański, trzeba powiedzieć, no mogły być właśnie traktowane jako dodatkowe narzędzie do walki z kościołem. I no, to też jest jakiś taki element, który pokazuje właśnie złożoność tego terenu, na którym to wszystko się będzie działo. No, tym bardziej, że wrażliwość tego terenu między innymi jest powiązana z decyzją o zainstalowaniu w Brzegu właśnie garnizonu Armii Radzieckiej, prawda, jako takiej wysuniętej placówki. No więc to wszystko dopiero jak widzimy, te elementy tworzą nam ten niezwykle ciekawy obraz Brzegu w województwie opolskim.
9: Tak, no nie ma wydarzeń historycznych bez określonych kontekstów, a więc to na pewno to, co skupiło się na wydarzeniach Brzegu, wydaje się, że było takim lokalnym incydentem, ale no, podłoże tego było bardzo, bardzo dużej skali, to znaczy nie była to skala lokalna, tylko skala wynikająca z tych wszystkich rzeczy, o których pan częściowo powiedział. Ja bym dodał do tego coś, co jest istotniejsze dla wydarzeń w Brzegu, mianowicie o sprawach majątkowych, bo to decydowało później o kierunku działań władzy w stosunku do władz, do proboszczów, do poszczególnych parafii, jak i do władz kościelnych w ogóle. Musimy przecież pamiętać, że te ziemie zostały zajęte wraz z określonym majątkiem, infrastrukturą i między innymi dekret, o którym częściowo wspomniałem, 1946 roku, określał, co się dzieje, co się ma stać z majątkiem opuszczonym i poniemieckim. I tam on oddawał to pod zarząd państwa, ale jednak przekazując instytucjom, które są do tego jakby powołane, co jest naturalnym zjawiskiem, tak jak na przykład, nie wiem, budynek więzienia został przekazany do więziennictwa i tak funkcjonował. To było jakby naturalną koleją rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o obiekty sakralne, jeżeli to były obiekty kościoła katolickiego, od razu powiem, że w mniejszości na tych terenach, to one też naturalnie jakby za zgodą i akceptacją mogły przechodzić pod zarząd, użytkowanie właśnie władz kościelnych. Natomiast jeżeli chodzi o obiekty kościoła ewangelickiego, również one poddawane zostały takiemu samemu procesowi. Tutaj jest kluczowe to, jak to zostało ujęte. Zostało to ujęte właśnie, że jest to przekazanie w użytkowanie. Zostało to zmienione inną formą dopiero w roku 61, kiedy w ustawie określono tam użytkowanie wieczyste, co też wiązało się z kwestią właśnie czynszów między innymi. Ale tak ustalając to, jak wyglądała ta sytuacja, bo ona jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o wyjście z czasów stalinowskich. Mamy dekret 1946 roku, tak na marginesie został on zmieniony dopiero w roku 1986, kiedy wprowadzono kodeks cywilny. Mamy ten dekret i ten dekret stanowi o tym, w jaki sposób użytkują władze kościelne majątkiem, który jest przeznaczony do działalności nie tylko bezpośrednio sakralnej, ale i też takiej pomocniczej. I kiedy, można powiedzieć, następuje rok 56, pewna odwilż, to później w czasie wielkiej, rozpoczętej rywalizacji, właściwie starcia, które rozpoczęło się od przygotowań określonych w Wielkiej Nowennie, którą ogłosił kardynał Wyszyński, w Wielkiej Nowennie, czyli takim 9-letnim przygotowaniu do obchodów tysiąclecia Chrztu Polski, milenium Chrztu Polski, to jednym z kierunków starcia, które proponował Władysław Gomułka, to były, właściwie były dwa takie obszary. Sprawy majątkowe, uderzenie w Kościół i sprawy oświatowe, czyli kwestia odciągnięcia Kościoła od możliwości wpływu edukacyjnego na młodzież. A więc tutaj wychodzimy z takim jakby bagażem z czasów stalinowskich, że po pierwsze, co należy powiedzieć, nie udało się wlaicyzować polskie społeczeństwo. To było trudne zadanie, ale komuniści zakładali tą laicyzację, ateizację, czy też jest takie określenie, które wprowadził profesor Adam Dziurok, kruchtoizacja. Ona jest dosyć takim bardzo określeniem, które nam pasuje do dzisiejszego tematu. Mianowicie ta kruchtoizacja w myśl ustaleń Adama Dziuroka, który analizował sytuację na diecezji śląskiej, to było jakby zamknięcie kościoła w murach, czyli w kruchtach, stąd to określenie, usunięcie religii, likwidacja kapelanów, wprowadzenie na margines działalności takiej poza kościelnej, likwidacja karitasu, czy też seminariów, wydziałów teologicznych, no i oczywiście aresztowania i inwigilacja totalna. To jest po prostu sprowadzenie kościoła tylko w mury właśnie budynków kościelnych. I jednocześnie dochodzimy do momentu, w którym następuje wielkie starcie związane właśnie z nauczaniem religii, bo to była kwestia, która była bardzo ważna dla władzy komunistycznej, co jest oczywiste z punktu widzenia typu tej władzy. Tu jeszcze nie powiedziałem o jednym wielkim rozróżnieniu, które należy zastosować w stosunku do władzy komunistycznej i jej sposobów i stosunku do społeczeństwa, a w tym do kościoła jako bardzo ważnego elementu. Mianowicie rozróżniamy Polskę stalinowską, czyli ten czas stalinizmu, szczególnie lata 48 do 56, nawet po śmierci Stalina, jako państwo totalitarne. Późniejszy czas to już bardziej państwo autorytarne. To rozróżnienie możemy zawrzeć w takich kilku zdaniach, chociaż to jest temat na potężny wykład. Mianowicie musimy mówić o tym, że państwo zarówno autorytarne, jak i totalitarne kieruje się tym, żeby utrzymać władzę w sposób bezwzględny i nie mieć żadnej możliwości dzielenia się tą władzą, ale jednak z pewnym rozróżnieniem. O ile w państwie autorytarnym skupiamy się na samej tej władzy, eliminacji przeciwników politycznych, nie przeprowadzania żadnych demokratycznych reguł i zasad, to w państwie totalitarnym bardzo ważnym elementem jest wpływ na kształtowanie społeczeństwa, czyli walka o to, co ludzie myślą, jak robią, jak działają i co robią nawet w życiu prywatnym. A więc tutaj jest naruszenie tej sfery jakby prywatności i izolowanie od tej możliwości, żeby ktoś inny miał na to wpływ. Kościół katolicki był gigantycznym wrogiem w realizacji zasad funkcjonowania państwa totalitarnego i w państwach takich naprawdę totalitarnych kościoły nie mają swojego oparcia, swojego miejsca, chyba że są na zasadzie kompletnego podporządkowania do władzy. I mimo tego, że w roku 56 uznajemy, że ta władza zmieniła swój sposób postępowania, że skończył się stalinizm w kształcie tym totalitarnym, to jednak to, co nastąpiło wraz z ogłoszeniem Wielkiej Nowenny, czyli przygotowań do obchodów milenium chrztu Polski, spowodowało ogromnie nerwową reakcję ze strony władz, ponieważ to właśnie było naruszenie i pewna możliwość zwycięstwa w tej walce o rząd dusz, czyli wpływu na społeczeństwo poza instytucjami władzy. I dlatego też bardzo szybko rozpoczęto już w roku 58, rozpoczęto działania, które miały na celu tutaj osłabienie tych możliwości wpływu, między innymi kwestie raz finansowe, a dwa oczywiście kwestie oświatowe. W 58 roku już minister oświaty Bieńkowski wydał taki okólnik, który nakazywał przestrzeganie zasad świeckości. On jeszcze nie był doprecyzowany, natomiast ustawa z sierpnia 61 roku usuwała religię ze szkół i dawała możliwość organizacji tej katechezy pod warunkiem rejestracji oczywiście i zgody w punktach innych, w punktach katechetycznych. No i to funkcjonowało aż do roku 90. No, sam mogę też to stwierdzić, bo uczestniczyłem w katechezie, w punktach katechetycznych, czy to w latach 70. czy 80., a więc to była codzienność tej nauki religii dzieci i młodzieży. To też spotkało się właśnie z bezpośrednią reakcją i też było podłożem, podstawą tego, co wydarzyło się w Brzegu w roku 66.
8: Przypomnę, że gościem audycji jest pan Wojciech Trębacz, oddziałowy Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. No i to jest dobry moment, żeby już przejść rzeczywiście do tych wydarzeń. Mamy pełny obraz. Sam Brzeg, ja wspomniałem o tym, że tam w 1946 roku został zainstalowany garnizon Armii Czerwonej i rzeczywiście to też tworzyło pewnego rodzaju no, mieszankę wybuchową, bo samo miasto zostało w dużym stopniu zasiedlone przez przesiedleńców z kresów II Rzeczpospolitej. Wielu z tych ludzi to byli członkowie Armii Krajowej czy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Trudno w związku z tym ich podejrzewać o cień choćby sympatii do Armii Radzieckiej. Tym bardziej, że te garnizony funkcjonowały w taki sposób, że ci żołnierze byli z rodzinami, wychodzili poza teren garnizonu, no i często te spotkania, mówiąc najdelikatniej, nie były dobrym doświadczeniem. Do tego stopnia, że studiując, no to może za duże słowo, ale przygotowując się w każdym razie do naszego dzisiejszego spotkania, między innymi natrafiłem w znakomitej dokumentacji przygotowanej przez wydawcę na takie wspomnienie Zbigniewa Oliwy. To jeden z założycieli Solidarności w roku 80. W 56 roku był małym chłopcem i wspominał na takich uroczystościach w Brzegu w lipcu 2020 roku, że właśnie pamięta jako dziecko pierwszy bunt w Brzegu zaraz po odwilży październikowej w 56 roku, właśnie no, w ramach tego powiewu, może nie wolności, ale przynajmniej poluzowania.
9: Na tej odwilży, jak to
8: państwa, tak. W Brzegu doszło do antysowieckiej demonstracji, łącznie właśnie no, takim wprost skierowanej przeciwko właśnie tym żołnierzom i krzyczeli demonstranci hasła Ruscy do domu, Rokosowski do Moskwy. No więc to pokazywało, że ten Brzeg rzeczywiście jest takim miastem predestynowanym do buntu. No i to się właśnie potwierdza w maju 1966 roku. Oddaję już panu głos, co się właśnie wtedy wydarzyło.
9: To jeszcze jedno słowo, zanim o tym, bo poruszył pan wątek, który dosyć słabo przebrzmiewa przy takich okazjach, kiedy mamy do czynienia z czymś, co tutaj w tytule wystawy, o której dzisiaj może też wspomnę parę słów, nazywamy oporem społecznym. Otóż z punktu widzenia propagandowego dla władz szczególnie trudno było postępować i była trudna sytuacja, kiedy mieliśmy do czynienia z jakimiś wybuchami niezadowolenia, tak to nazwę, czy też z jakimś oporem lub innymi demonstracjami w miejscach, gdzie stacjonowały właśnie te sowieckie garnizony, ponieważ to było bardzo niewygodne z punktu widzenia właśnie, jak powiedziałem, takiego, jak się dzisiejszym językiem wyrazimy, PR-owskiego. I tak się działo właśnie między innymi w Brzegu. To też było, zresztą jest pewien wątek żołnierza sowieckiego, który dostarczył pewną ulotkę, która się pojawiła w Brzegu w tym czasie do władz. Ale to jest ważny akcent, że to spowodowało ogromne przygotowania władz do ewentualnie przewidzianych działań oporu ze strony mieszkańców, żeby to źle nie wyglądało w oczach wielkiego brata ze wschodu. Chciałbym od razu powiedzieć, że i to jest doskonała okazja, żebym mógł tutaj wspomnieć nazwisko pana Janusza Jakubowa, który jest lokalnym badaczem, nauczycielem zresztą w Brzegu, którego właśnie książki czy też opracowania, artykuły są podstawą większości tych ustaleń, o których zarówno teraz będziemy mówić, jak i będziemy, jest w ogóle to przedmiotem i konferencji, i wystawy. Także serdecznie pozdrawiam pana Janusza, a jednocześnie chciałbym oddać właśnie cześć tym wszystkim, którzy lokalnie opracowują te historie, które przez to nie stają się tylko lokalnymi, a mają zupełnie inny wymiar, co w podsumowaniu sądzę, że uda nam się powiedzieć. No, jesteśmy w takiej sytuacji, że nie wspomnieliśmy jeszcze, ale to też jest dobry moment, że bardzo ważną osobą, właściwie istotną rolę dla tych wydarzeń odegrała postać księdza Makarskiego, dziekana dekanatu brzeskiego i proboszcza właśnie parafii Podwyższenia Krzyża w Brzegu. Mianowicie była to bardzo, bardzo specyficzna postać, jak nawet na tamten czas, bardzo odważny ksiądz, który przybył na Dolny Śląsk z Kresów, urodził się w Kołobrzegu, był przed wojną we Lwowie, później w okolicach Świdnicy, zaraz po 1945 roku i znalazł się w Brzegu mimo oporów władz wojewódzkich, które nie godziły się na to, ale nie miały wtedy wielkich możliwości, żeby zapobiec. Ksiądz miał bardzo złą opinię w władzach, zarówno w Urzędzie Bezpieczeństwa, jak i w władzach partyjnych. Mianowicie była taka opinia, kiedy w Domaniowie, w powiecie oławskim, był sprawował funkcję proboszcza i tam opinia o nim była taka, że właściwie opanował całe kierownictwo gminy, nie wyłączając komendanta powiatowego milicji obywatelskiej, a więc władze oceniały go, że to jest bardzo niebezpieczna postać, bo potrafi w doskonały sposób zarządzać nie tylko parafią, ale mieć ogromny wpływ na społeczność lokalną.
8: Wtrącę tylko, bo z drugiej strony można powiedzieć, że w jakimś sensie ten jego autorytet, siłę oddziaływania docenili, bo jak się tu zorientowałem, kiedy założono mu teczkę, żeby go inwigilować, to on otrzymał kryptonim Obrońca Wiary, no więc w jakimś sensie można powiedzieć, piękny kryptonim.
9: To jest bardzo nietypowa sytuacja, bo zwykle te kryptonimy obejmowały albo coś, co było czasami obraźliwe, czasami jakieś takie wskazujące, określające jakimś epitetem, albo jakoś tam ukrywające, natomiast on dostał tutaj laurkę, prawda? To była właściwa ten... A rzeczywiście, no można go nazwać trochę takim twardym antykomunistą, bo mimo tego, że dostawał różne możliwości uniknięcia czy to kar finansowych, czy też różnego innego rodzaju szykan lub też innych represji, to nigdy nie ustąpił. A jednocześnie miał doskonale zaobserwowane sukcesy, które były dla niego sukcesem, dla Kościoła sukcesem, ale dla władzy na pewno nie. Tylko dowodem na to, że z tym księdzem trzeba coś zrobić. Dlatego, że kiedy religia znalazła się w punktach katechetycznych, to były takie dane z, chyba z roku 65, które dotyczyło uczęszczania młodzieży na właśnie na lekcje religii. I na terenie kościołów właśnie brzeskich to ten procent został określony na 70 kilka procent, 73 ponad procent. To referat służby bezpieczeństwa o tym mówił. Natomiast średnia statystyczna w województwie opolskim, które było odniesieniem w tym czasie, wynosiła około 37%. A więc to było wyraźnym dowodem na to, że jego działalność była bardzo skuteczna. Rzeczywiście był bardzo przedsiębiorczy i zdecydowany w głoszeniu właśnie słowa wiary i no ten kryptonim był jak najbardziej istotny. Ważne było to, co tam było napisane, jeżeli chodzi o to, jakie działania podjąć. To miały być działania, które miały rozpoznawać, ale i paraliżować. To miały być jeszcze bardzo perfidne działania, które miały go skłócić z innymi księżmi. Miały one go przedstawić w złym świetle przed mieszkańcami brzegu. Różne były metody, to jest opowieść na dłuższy czas. Miały po prostu podważyć jego autorytet w tym lokalnym społeczeństwie. Oczywiście użyto tutaj tajnych współpracowników i różnego rodzaju inne metody. To było działanie, które skutkowało też między innymi tym, że w czasie wielkiego starcia w skali ogólnopolskiej, starcia między, można powiedzieć, kościołem, prymasem Wyszyńskim, a władzą państwową w myśl tego zdarzenia milenium a tysiąclecie, to była jeszcze taka odpryskowa jakby działalność, która nie dotyczyła samego pacyfikowania tych działań kościelnych na skalę ogólnopolską, ale też kierowania tych działań do poszczególnych parafii i takiego nękania jakby i finansowego, i nękania administracyjnego. Proszę nie zapominać, że te określenia o majątkowe, o użyteczności, o tym użytkowaniu wieczystym niosły za sobą możliwość nadawania, obecnie określania czynszów za te budynki. Dotyczyło to budynków niesakralnych, a więc budynków plebanii. I tutaj mamy do czynienia właśnie z tym momentem,
8: no który... No i właśnie, przejdźmy już do tego punktu zapalnego, tak, czyli decyzja o przejęciu tak zwanej wikarówki, tak?
9: Tak. Parę słów, no wikarówka była miejscem, to był budynek wikariatu, czyli tam mieszkali wikariusze, czyli nie proboszcz, tylko pozostali księża. Proboszcz mieszkał w innym miejscu. Proboszcz mieszkał w miejscu, gdzie była między innymi i biuro parafialne, a więc nie było tam za dużo miejsca, natomiast pięciu wikariuszy było w tym budynku wikarówki. Władze, żeby po prostu pokazać, że działają w imieniu społeczeństwa, przekazały informację, że to będzie budynek przeznaczony pod przychodnie. Może nam to umknąć, nie zdążymy, ale okazało się później, że to było kompletnie nieprzygotowane działanie, bo ten budynek się kompletnie do tego nie nadawał, ale jeszcze do tego może w podsumowaniu tak samo uda nam się dojść. Ograniczenie tej działalności duszpasterskiej wiązało się też z tym, że w tym budynku wikariatu była salka katechetyczna po prostu i tam po prostu było nauczanie religii, a więc to też było dobrym momentem, żeby zlikwidować taki punkt. Informacje o zamiarach przejęciu tego budynku już będziemy nie przechodzić przez te wszystkie pisma, komunikaty, decyzje o eksmisji, brak zgody księży na to. Oczywiście księża odpowiadali w trybie administracyjnym. Tu nie było żadnego oporu czynnego, tylko była wymiana pism i informacji. Natomiast te informacje oczywiście dotarły do społeczeństwa brzeskiego. No zresztą nie były tajne, bo chciano w ten sposób po prostu doprowadzić do tego, żeby nawet się społeczeństwo zgodziło z taką inicjatywą tej przychodni. Księża poinformowali oficjalnie o tym 19 maja, o decyzji władz o zajęciu wikariatu, no i utracie tej salki katechetycznej. To był komunikat bardzo można powiedzieć, normalny, jakby techniczny, ponieważ rodzice musieli wiedzieć o tym, gdzie i kiedy i jak mają kierować swoje dzieci do nauczania. Jeżeli utracimy salkę katechetyczną, to mamy w tej chwili moment, w którym ta katecheza się nie będzie odbywać. Ale oświadczyli, że nie opuszczą swoich mieszkań. Dla parafian stało się jakby jasne, że jest to jakaś polityka prowadzona przez państwo, przez władze komunistyczne w stosunku do Kościoła i wiązali to również z tym, co się dzieje w roku 1966, czyli obchodach milenium chrztu Polski.
8: No i się umówili, że jeżeli będzie próba, no właśnie, nie wiem, siłowego przejęcia tej wikarówki, to wystarczy, że dzwony zadzwonią, a ludzie przybiegną i będą bronić kościelnej własności. Do tego stopnia byli zdeterminowani, że jak pisze wspomniany przez pana Janusz Jakubów, kiedy 24 maja usłyszeli alarm, kilkaset osób pobiegło, a okazało się, że dzwony biły z powodu pogrzebu. Więc, ale no to tak, więc pokazuje,
9: już tak zwaną
8: jaka była determinacja.
9: Tak, przekazywano, że dźwięk dzwonów oznacza wezwanie. Władze zresztą doskonale o tym wiedziały. Jedną z decyzji o zapobieganiu było to, że

0: matkami wodnymi, a więc to w sumie to blisko 700 funkcjonariuszy milicji SB z województwa opolskiego i dolnośląskiego było przygotowanych i stało w gotowości do podjęcia działań przeciwko właśnie tym ewentualnym protestom, przeciwko ewentualnym pikietom.
1: Tutaj też... Patrzę z niepokojem na zegar, mamy jakieś 12 góra 13 minut, więc myślę, że musimy przejść 25 maja pierwsze starcia, ale no te największe to jest msza poranna 26 maja, pojawia się właśnie milicja, 2000 ludzi i co się dzieje?
0: O godzinie 5 już siły bezpieczeństwa zostały postawione w gotowość, był sztab zabezpieczenia, wszystko było doskonale przygotowane. No i było to odcięcie sznurów kościelnych, częściowo nieudane, msza, rzeczywiście wiele osób po tej mszy udaje się właśnie na plac zamkowy, bo tam się dzieje cała akcja. Około tych 2000 osób, tak rzeczywiście wskazują na to określenia. Znalazło się tam też większość kobiet, uczniów brzeskich szkół. No i rozpoczęła się akcja właściwa, czyli akcja usuwania zgromadzonych ludzi z tego placu, którzy blokowali wejście do wikarówki. No jakby ludzie zaczęli po prostu nie reagować, śpiewać pieśni religijne, to przeszli funkcjonariusze do wykonywania swoich czynności siłą, rozpędzając, przesuwając, rzucając gazy łzawiące, gazy bojowe w kierunku właśnie demonstrujących. No ale oczywiście przewaga siły była potężna. Zomowcom udało się usunąć tłum z placu, oczywiście siłą. Przygotowana grupa wyłamała zamki w drzwiach wikarówki i wkroczyła do mieszkań, wyrzucając wszystkie rzeczy i przenosząc ich w kierunku mieszkania proboszcza. No ale tutaj moglibyśmy detalicznie to rozważać, co się działo przez cały ten dzień, ale to nie był koniec wydarzeń, dlatego że ten cały dzień przebiegał pod kątem starć, demonstracji, prawdziwej bitwy, która się toczyła i na kamienie, i na pałki, gazy. Także to wszystko toczyło się na ulicach brzegu. Kilka tysięcy parafian jeszcze zebrało się wieczorem na placu zamkowym. Też dochodziło do starć bezpośrednich. Jeszcze ważny element jest, że przyłączyli się robotnicy, którzy po skończonej pracy dowiedzieli się, co się stało, bo wcześniej o tym też oczywiście mało mówiliśmy, bo nie można tutaj powiedzieć absolutnie o wszystkim. Byli poddawani totalnej indoktrynacji, kiedy tłumaczono im, że tutaj mamy do czynienia z jakąś reakcją, chuligaństwem i czymś takim i żeby absolutnie nie reagować na te działania. Ta akcja pacyfikacyjna oczywiście z punktu widzenia władzy zakończyła się o tyle sukcesem, że udało się przejąć budynek wikarówki. Natomiast nie udało się tego zrobić w sposób, który byłby dla władzy zbyt przyjemny, ponieważ napisy na murach precz od księży, czy też okrzyki, jak również napisy milicja nie mieszać się do spraw kościoła, i tego podobnego typu. Jeszcze ten oficer sowiecki, o którym wspomniałem, dostarczył taką ulotkę, bo to już w czerwcu było, kiedy ręcznie zrobiono z drukarki, gdzie było zapisane ręce precz od kościoła i adresowane komuniści i milicja. A więc mamy do czynienia z bardzo poważnym starciem milicji nazywanej obywatelską, oddziałów ZOMO, ze społeczeństwem, mieszkańcami, którzy protestują, opierają się decyzji administracyjnej, która ma na celu usunięcie księży z pomieszczeń, które zajmują i jednocześnie likwidację nauczania w tej salce katechetycznej. Mm-hmm. Wydaje się to wydarzeniem lokalnym, małym, ale jednak wpisywało się bardzo mocno w to, co możemy nazwać, i tak historycy nazywają, doktor Łukasz Kamiński użył takiego określenia, pozainstytucjonalny opór społeczny, czyli taki żywiołowy,

0: niezorganizowany, nie kojarzony z organizacjami uporządkowanymi, czy też z różnego rodzaju oporem właśnie w instytucjach, czy to jakimś kierownictwem. I też to było z punktu widzenia propagandowego bardzo złe dla władzy, że poza organami PZPR, czyli gazetami typu Trybunał Polska, gdzie okazały się oczywiście artykuły, których tytuł od razu sugeruje, w czyim interesie, to ukazały się również artykuły o tych wydarzeniach pod bardzo krzykliwymi tytułami w prasie zagranicznej, w New York Timesie, w paryskim Le Monde, również w dziennikach polonijnych, polskojęzycznych. A więc to nie obeszło się bez bólu. Zostało to bardzo mocno zakorzenione już w świadomości, to starcie. I właściwie stało się takim przykładem tego czasu, które większość historyków jakby, czy może nie historyków, tylko większość przekazów stara się ułożyć, że tak między rokiem 56 a 68 to się w Polsce właściwie nic nie działo pod kątem tego oporu społecznego. Jednak te wydarzenia temu zaprzeczają, bo jest to typowy przykład pewnej reakcji na władzę komunistyczną i to w tym obszarze, który dla tej władzy był szczególnie drażliwy, a więc w obszarze religii, w obszarze instytucji, która nie była zależna od tejże władzy. No musimy jeszcze zdążyć i powiedzieć o tym, że to nie był koniec, że spotkały uczestników, jak i mieszkańców bardzo liczne represje, czy to bezpośrednio w czasie wydarzeń, czy też później. To jeżeli mamy chwilę, to może o tym.
1: No, oficjalnie zatrzymano 82 osoby, ale mówi się, że było ich więcej, tym bardziej, że jeszcze potem dochodziło do zatrzymań już kilka dni później, kiedy na podstawie zdjęć operacyjnych robionych w tłumie identyfikowano te kolejne osoby. No na pewno warto wspomnieć bohaterskiego księdza Makarskiego, który otrzymał grzywnę 25 tysięcy złotych z zamianą na 100 dni aresztu. No w tak, każdym razie...
0: To jest w 67 się tak. Także to rzeczywiście on, ta grzywna została zapłacona przez mieszkańców, przez wiernych, którzy zebrali się w momencie, kiedy on został aresztowany, bo on konsekwentnie się opierał jakiejkolwiek rozmowie czy współpracy z tą władzą. Zresztą ksiądz Makarski, kończąc jego historię, działał dalej bardzo aktywnie w kierunku właściwie takiego dobrego funkcjonowania parafii brzeskiej aż do swojej śmierci w 1984 roku. Jest mocno doceniony w społeczeństwie, w mieście Brzeg. Jest tam ulica, jest tablica pamięci, a więc to nie jest wydarzenie, które nie jest oceniane przez mieszkańców jako ważne i jako z punktu widzenia i moralnego, i historycznego, jako istotne i wręcz pozytywne dla mieszkańców, jako taka metoda pewnej identyfikacji z miejscem, w którym zamieszkują. No tutaj o co do tych represji, to trzeba powiedzieć zdecydowanie, że te działania władzy były na pewno... przeważały na pewno to, co w tych wydarzeniach było jakby najistotniejsze, czyli ta skala tych wydarzeń i reakcja władzy była no wręcz niewspółmierna, ponieważ na przykład zostało poddane później przez wiele lat totalna kontrola korespondencji wychodzącej z Brzegu i nawet doszło do aresztowania po ekspertyzach grafologicznych, aresztowań i wyroków więzienia za pisanie niekorzystnych informacji o tychże właśnie wydarzeniach, a więc to jest bardzo, bardzo tutaj znaczące. Jeszcze o tym samym budynku wikarówki, bo to jest też bardzo, bardzo ciekawe i tłumaczące, że to była typowa akcja skierowana w stronę kościoła i samego tego zdarzenia, a nie żadna chęć na przykład zbudowania tam jakiegoś obiektu użyteczności publicznej. Budynek się nie nadawał na przychodnie i taniej byłoby go rozebrać i zbudować coś nowego. Natomiast już nie wnikając w kwestię przeglądu technicznego. Natomiast no, dzięki tym wydarzeniom został jakby uratowany, no bo władza, nie chcąc się skompromitować, doprowadziła do tego, że budynek został odbudowany, właściwie wyremontowany i do dzisiaj stoi, jest i służy akurat kościołowi. A więc gdyby to się nie zdarzyło, to pewnie by już go nie było. Natomiast absolutną bzdurą i kłamstwem propagandowym była chęć zbudowania tam przychodni. Była to po prostu próba wykorzystania tej sytuacji na rzecz po prostu tego starcia z kościołem.
1: Panie Wojciechu, no to jeszcze może minutkę, półtorej, bo wspomniał pan o tym, no że właśnie, zresztą dlatego dzisiaj rozmawiamy, 60. rocznica tych wydarzeń. Rozumiem, że jest to okazja również na miejscu, w brzegu do przypomnienia tych wydarzeń. Chyba pan wspomniał o wystawie.
0: Tak, dzięki działalności takiego społecznego właściwie komitetu, który powołał się w 60-lecie tych wydarzeń. Zresztą w brzegu i 40-lecie, i 50, i 55-lecie było obchodzone, między innymi w czasie 50-lecia ksiądz Nawrotek, jeden z wikary, który został usunięty wtedy właśnie w ten dzień, powiedział, że ludzie stanęli w tym czasie w obronie wiary i prawdy, która była zakłamywana, i to było też takim mottem tych wydarzeń. Natomiast rzeczywiście Instytut Pamięci Narodowej odpowiedział na prośbę, na taką propozycję współpracy w celu uczczenia czy też upamiętnienia tych wydarzeń. W dniach 6 i 7 czerwca będzie miała 6 czerwca miejsce konferencja, a 7 czerwca w Muzeum Piastów Śląskich w sali portretowej zostanie odsłonięta wystawa, która nosi tytuł Opół społeczny w Polsce Ludowej. Wydarzenia w brzegu w 1966 roku, której mam przyjemność w sumie być autorem przy współpracy pana Janusza Jakubowa, ogromnej współpracy, i pana Stanisława Kiełba. Ta wystawa ma pokazywać w sposób taki, jak typowy dla przekazu ekspozycyjnego, pokazać ten czas, przybliżyć wydarzenia w kontekście właśnie tego, co wynikało z tego czasu, czyli z czasu starcia milenium a tysiąclecie, poprzez określenie, pokazanie wydarzeń. Materiały pochodzą głównie właściwie prawie w 100% z źródeł IPN-owskich, z archiwum IPN-u, i pokazują głównie ludzi, którzy w tym czasie stanęli tam w obronie wiary.
1: Wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć wystawę, to oczywiście polecamy, ale zanim pójdą Państwo na wystawę, warto skorzystać również i z tej audycji jako takie przygotowanie właśnie do zwiedzenia wystawy. Podcast na stronie już za chwilę Radio Tok FM będzie. Pięknie panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie i właśnie przy przywołanie do pamięci naszej mało znanego, ale jakże ważnego wydarzenia. Wojciech Trębacz, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, był z nami. Raz jeszcze bardzo dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję za tą możliwość. Do widzenia.
1: Do widzenia i podziękowania też do Macieja Stępurskiego, wydawcy. Słyszymy się jutro o tej samej porze.
2: Autopromocja. Od Beskidów do Pomorza, z Litwy aż do Zaporoża. Całą Polskę znam. Znam to całe szczere plemię. Polskie morza, polskie ziemie. No jak mówisz, że mamy jedno morze? Polskie morze jest w liczbie mnogiej. Mamy Bałtyk i Morze Czarne.
3: No ale to jest literacka mrzonka, bez większego znaczenia praktycznego.
2: I tu ci powiem nieprawda.
4: Prawdziwa historia Polski.
5: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
6: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Izrael przeprowadził kolejne ataki w Strefie Gazy. Celem miał być szef wojskowy Hamasu. Kapitan wycieczkowca Hondius z negatywnym testem, ale u kolejnego z ewakuowanych pasażerów potwierdzono hantawirusa. Domagają się większych nakładów na naukę. Jutro środowiska akademickie będą protestować w stolicy. Minuta po 23. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Izraelski rząd poinformował, że armia przeprowadziła atak na szefa wojskowego skrzydła Hamasu w strefie Gazy, Mohameda Odego. Jak poinformuje AFP, powołując się na źródła w siłach bezpieczeństwa strefy Gazy, wojska izraelskie przeprowadziły intensywne bombardowania z zachodniej części miasta Gaza. Według wstępnych doniesień, jak dodał portal Times of Israel, zginęły 2 osoby, a 10 zostało rannych. Na razie izraelska armia nie potwierdziła zabicia Odego. Uderzenia nie skomentował też Hamas. Co najmniej jedna osoba zginęła, a wiele zostało rannych w wyniku implozji zbiornika chemicznego w papierni w Longview w stanie Waszyngton, poinformowały lokalne służby ratunkowe. Do incydentu doszło we wtorek rano czasu lokalnego. Dokładny bilans poszkodowanych nie jest znany. Według straży pożarnej w sąsiednim Portland, cytowanej przez ABC News, ich liczba jest dwucyfrowa. Poszkodowani doznali oparzeń chemicznych oraz urazów układu oddechowego na skutek wdychania substancji toksycznych. Straż pożarna zapewnia, że nie ma zagrożenia dla miasta i okolicznych terenów, lecz wzywa do omijania rejonu zakładu. Polski kapitan wycieczkowca Hondius przebywa na kwarantannie w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni po tym, jak w niedzielę został sprowadzony do kraju. Jak podał główny inspektor sanitarny, nie wykazuje objawów chorobowych, a kolejny wynik testu na hantawirusa jest ujemny. Pozytywny wynik testu na obecność hantawirusa otrzymał natomiast obywatel Hiszpanii, który po ewakuacji z wycieczkowca przebywa na kwarantannie w madryckim szpitalu wojskowym. Poinformowało hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia, cytowane przez agencję Reutera. Jak przekazał resort we wpisie na platformie, w formie X, po potwierdzeniu zakażenia osoba ta została przeniesiona do szpitalnej izolatki. To drugi pozytywny przypadek wśród 14 obywateli Hiszpanii, którzy zostali ewakuowani na Teneryfie z wycieczkowca Hondius, którym podróżowało około 150 pasażerów i członków załogi z 23 krajów. Do tej pory Światowa Organizacja Zdrowia informowała o 12 przypadkach zakażenia hantawirusem. Na wycieczkowcu z powodu wirusa przenoszonego przez gryzonie zmarły 3 osoby. Program Tarcza Wschód wchodzi w nowy etap. Rząd do rozdysponowania na ścianę wschodnią i przyrodę ma 450 milionów złotych. Za te środki mają być przeprowadzone działania, które pomogą poprawić retencję wody, odbudować ekosystemy i utrudnić przemieszczanie się potencjalnych agresorów. Prace i ustalenia nad projektem trwały 2 lata, mówi wiceszef MON Cezary Tomczyk.
8: 450 milionów złotych, które zostanie przeznaczone na zbudowanie tej strefy działań specjalnych w bliskiej odległości od granicy z punktu widzenia Wojska Polskiego ma kluczowe znaczenie.
7: Przy granicy powstaną 2 strefy ochronne. Pierwsza, 5-kilometrowa, ma uniemożliwiać przemieszczanie się obcych wojsk. W drugiej, 50-kilometrowej, gospodarka leśna ma uniemożliwiać tworzenie korytarzy dla ciężkiego sprzętu wojskowego. Planowane zmiany nie dotkną mieszkańców regionu, podkreśla Paulina Henning-Kloska, szefowa resortu środowiska.
9: Uprzedzam, nie ma ten projekt ani nic wspólnego z zalewaniem masowym terenów prywatnych bądź jakimikolwiek wywłaszczeniami.
7: Parlament Europejski i Stany Zjednoczone uznały Tarczę Wschód za jeden z flagowych projektów bezpieczeństwa. Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Resort Klimatu i Środowiska nabór wniosków na realizację inwestycji rozpoczyna w piątek. Ministerstwo Rodziny i Pracy zamierza wydłużyć zasiłek opiekuńczy. Ma to dotyczyć rodziców dzieci z nowotworami lub innymi chorobami przewlekłymi. Teraz zasiłek obejmuje 14 lub 60 dni w zależności od wieku małego pacjenta. Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk proponuje wydłużyć go o kolejne 60 dni. Projekt trafił już do kancelarii premiera.
10: Oczywiście, że spodziewamy się porozumienia ponad podziałami. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jaki to podział miałby oznaczać, że nie chce się wesprzeć rodziców dzieci chorych na choroby nowotworowe.
7: Ministerstwo chce, żeby zmiany w zasiłku opiekuńczym weszły w życie w przyszłym roku. Roczny koszt tych zmian to 100 milionów złotych. Chcą większych pieniędzy na rozwój polskiej nauki. Na jutro środowiska akademickie zapowiadają w Warszawie protest w sprawie finansowania szkolnictwa wyższego. Protestujący domagają się zwiększenia środków na szkolnictwo do poziomu 3% PKB. O protest organizatorów pytał reporter TOK FM Ben O'Connor.
11: Powodem protestu jest przede wszystkim zła sytuacja finansowa doktorantów, mówi doktor habilitowany Łukasz Okruszek z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
12: Młodzi naukowcy są w strasznie złej sytuacji, młodzi doktoranci, którzy dostają pieniądze, no, wypłatę poniżej minimalnej, tak, 3000 zł na rękę za de facto całe etatowe zajęcia, czy też, nie wiem, młodzi badacze, którzy mają doktorat i dostają ofertę na poziomie minimalnej albo minimalnej plus 19 zł, więc no tutaj na pewno musimy coś zrobić.
11: Protestujący zbiorą się pod Sejmem o godzinie 13 i w tym miejscu też pozostaną. W trakcie demonstracji odczytana zostanie petycja z żądaniami naukowców i studentów. By umożliwić środowisku akademickiemu udział w proteście, Uniwersytet Warszawski ogłosił na ten czas godziny rektorskie. Benedykt O'Connor, TOK FM.
7: dzień sporo słońca, ale okresami będzie się też pojawiać więcej chmur. Miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie także burze. Na termometrach maksymalnie od 15 stopni na wybrzeżu, około 20 w centrum. Najcieplej jutro do 26 stopni na Podkarpaciu.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Życie jest jak podróż. Nasze drogi, z reguły proste, z pięknymi widokami, potrafią być czasem kręte i wyboiste. Bywa, że zbaczamy z trasy i błądzimy, uciekamy przed czymś, a może po prostu się zmieniamy? Czego możemy dowiedzieć się o sobie, będąc na zagubionej autostradzie?
14: Kłaniam się nisko przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Zagubiona Autostrada w każdy wtorek o godzinie 23 w Radiu Tok FM i oczywiście o dowolnej porze w naszych podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej Tok FM. Dzisiaj wstęp do audycji Zagubiona Autostrada przeczytał Państwu profesor doktor habilitowany Piotr Wajrak. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór.
14: U nas jest dzień dobry, bo się nagrywamy. Nie udajemy, że jesteśmy radiem na żywo, bo zresztą pan wieczorem pewnie jest w Bydgoszczy, prawda?
13: No zacznę od tego dobry wieczór, że dla mnie zwykle jest dobry wieczór, bo w filharmonii czy w operze to zawsze jest dobry wieczór, więc dla mnie nic dziwnego. Czuję się jak w domu.
14: Mam przed sobą pańską notkę na stronie internetowej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i w sumie gdybym miał pana przedstawić, to pewnie zabrałbym tej audycji chyba już z pół godziny, tak mi się wydaje, bo pan doświadczenie ma przeogromne i pańska kariera jest niezwykle rozbudowana, jest niezwykle bogata. Zastanawiam się, od której strony pana przedstawić, no bo pan jest dyrygentem, pan jest wykładowcą Akademii właśnie Muzycznej w Bydgoszczy. Jak powinienem pana w skrócie przedstawić, bo mam z tym problem, szczerze mówiąc.
13: Myślę, że mój życiorys jest bardzo podobny do życiorysów wielu znakomitych gości, no przede wszystkim pana audycji Zagubionej Autostrady. Wielu artystów różnych branż działających od lat, no, ma ten życiorys rozbudowany. Ja jestem przede wszystkim dyrygentem. Z moją dyrygenturą związane są moje pozostałe aktywności, więc przede wszystkim jestem dyrygentem Opery Nowa w Bydgoszczy, obecnie także profesorem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
14: Ale był pan związany też i z Teatrem Wielkim, Operą Narodową. Pracuje pan też dużo z młodzieżą. No ta karta jest niezwykle imponująca, bo naprawdę, no myślę, że jakby to wydrukować na kartce, no to nie, to jest nie. Taka pełna, cała strona, gęstym drukiem strony A4, bo to jest i pańskie osiągnięcia też naukowe, pańska edukacja, wiele etapów z wyróżnieniem. No to robi jednak wrażenie.
13: Każdy z etapów mojego życia był dla mnie etapem bardzo ważnym i rozwijającym. Przede wszystkim fakt, że mogłem jako bardzo młody dyrygent, zaledwie rok po studiach, rozpocząć normalną, etatową pracę. Podkreślam to, dlatego że dziś trudno o takie warunki. Ale zostałem zatrudniony w Operze Narodowej w Warszawie na stanowisku asystenta dyrygenta. No i potem już zaledwie po dwóch latach powierzono mi dyrygowanie normalnymi, dużymi spektaklami. Zacząłem od Śpiącej Królewny, od baletu Piotra Czajkowskiego. Potem była premiera Strasznego Dworu w takiej głośnej, można by rzec kontrowersyjnej, choć nie lubię tego słowa, bo co to znaczy w sztuce kontrowersyjne? No po prostu w głośnej, ciekawej inscenizacji Andrzeja Żuławskiego. I to były takie chwile, które no gdzieś pomogły mi iść w górę, zdobywać doświadczenia z jednej strony, a z drugiej strony pokazywał ten czas, że świat profesjonalny, świat bardzo wysoki, taki jak Opera Narodowa, przyjmuje mnie, akceptuje mnie, współpracuje ze mną, Co znaczy, że nadaje się do tego fachu chyba.
14: A dlaczego dzisiaj jest trudniej? Mniej osób się nadaje do tego fachu?
13: Dzisiaj jest trudniej przede wszystkim dlatego, że zniknęły właśnie takie etatowe formy zatrudnienia. Myślę, że aktorzy i muzycy mojego pokolenia, czyli takiego wieku około 50 lat, kiedy zaczynaliśmy w pierwszych latach III Rzeczpospolitej, zaczynaliśmy nasze życie zawodowe, chociaż już następowały pewne przeobrażenia na rynku pracy w sektorze nie tylko kultury, to właśnie uzyskując zatrudnienie, czy w Operze Narodowej, czy w Teatrze Narodowym, mówiąc o tej scenie za ścianą, chociaż przez moment był to, ja też byłem pracownikiem połączonego Teatru Narodowego i Teatru Wielkiego przez pewien czas, no to mieliśmy po prostu możliwość działania w profesjonalnej instytucji kultury, w dużej instytucji kultury, działającej w sposób zorganizowany, planowy. To troszeczkę inaczej niż teatr czy orkiestra złożona z kolegów, działająca od tak zwanego projektu do projektu, bez pieniędzy lub z małymi pieniędzmi. Po prostu inna skala działalności i inna też organizacja pracy, co potem skutkuje, że te moje doświadczenia, które wyniosłem z Teatru Wielkiego Opery Narodowej, no do dzisiaj są we mnie i już wtedy tak śmiałem się sam do siebie, że mogę teraz już pojechać do dowolnego teatru na świecie i nic mnie w zasadzie nie zaskoczy po Operze Narodowej. No jeśli chodzi o komplikacje sceny, o wielkość sceny, wielkość zespołu, wielkość orkiestry, chóru, dla mnie to było moje naturalne środowisko. Więc rzeczywiście nic mnie już nigdzie nie zaskoczyło. Czułem się wszędzie dobrze i spokojnie sobie dawałem radę.
14: A kiedy ostatnio pana coś zaskoczyło?
13: Myślę, że w życiu zaskakuje nas bardzo wiele rzeczy, bo życie jest zaskakujące. To nie ma tak, że jest coś dane raz na zawsze, ale też w kontekście własnych takich wyobrażeń, to one są wyobrażeniami, a życie idzie swoim torem. Życie jest zaskakujące, życie jest pełne niespodzianek i też nie ma w tym nic odkrywczego. Ono takie jest, więc to raczej gotowość do zmiany, gotowość do tego, żeby uporać się z jakimś nowym zadaniem. Celowo tu nie używam słowa problem, tylko z nowym wyzwaniem, z nowym zadaniem, bo życie takie zadania przed nami stawia i trochę wszystko jedno, czy to są zadania o charakterze prywatnym, rodzinnym, czy o charakterze zawodowym. Trzeba iść dalej i próbować pokonywać przeszkody.
14: A co pan dzisiaj mówi młodzieży, z którą pan przecież pracuje na uczelni, na akademii? Czy pan w jakiś sposób tę pracę im opowiada w taki sposób zachęcający? Czy pan młodzieży opowiada o tym, jak dzisiaj właśnie jest z pracą, bo czasy są ciężkie.
13: Każde czasy były na swój sposób ciężkie.
14: No ale o etat dzisiaj ciężko, tak? Sam pan powiedział.
13: Na pewno trzeba tutaj wspomnieć o dwóch warstwach tego mówienia i tego wykładania. Więc jedna rzecz to są sprawy czysto zawodowe. Bardzo bym chciał, żeby młodzież akademicka w czasie kontaktu ze mną, z innymi profesorami, zetknęła się z faktycznymi zagadnieniami dotyczącymi tej dziedziny, w której działamy. Moja praca w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy jest związana z Wydziałem Wokalno-Aktorskim. Jestem prodziekanem tego wydziału akurat teraz i zajmuję się organizacją, przygotowaniem i produkcją, można by powiedzieć, prawdziwych spektakli operowych. No, ktoś powie, no co to znaczy prawdziwych czy nieprawdziwych? Są studenci i wyprodukowanie opery, to znaczy przygotowanie warstwy muzycznej, przygotowanie orkiestry, scalenie studentów instrumentalnych ze śpiewakami. Następnie zaproszenie reżyserki lub reżysera. Chcemy, żeby to był zawsze ktoś, kto jest głęboko osadzony w teatrze operowym, więc to nie jest tak, że ktokolwiek przyjedzie zrobić reżyserię. Chcemy, żeby pracował z naszymi studentami praktyk, i to doświadczony praktyk tego zawodu. Wreszcie organizujemy kostiumy, charakteryzacje, światła. I kiedy pojawia się ten spektakl, to on różni się od takiego spektaklu w operze tylko tym, że wykonawcy są po prostu bardzo, bardzo młodzi. Zależy mi na tym, żeby w ten sposób zdobyte doświadczenia, ale też ten spektakl operowy jest przecież sumą dotychczasowych przedmiotów, takich no, pojedynczych, które wydają się oczywiste w szkole aktorskiej czy w szkole wokalno-aktorskiej. Więc jest to właśnie aktorstwo, jest to śpiew solowy, jest to praca w zespołach wokalnych, są to różnego rodzaju przedmioty związane z tańcem, ze scenami dialogowymi, scenami dramatycznymi. Tego wszystkiego studenci się uczą na pojedynczych przedmiotach. No i jak już wystawiamy tę operę, to jest szansa wszystko połączyć, no bo trzeba śpiewać, trzeba tańczyć, trzeba wyglądać, trzeba grać aktorsko, trzeba być w kontakcie z dyrygentem, trzeba słuchać orkiestry, trzeba wreszcie no, mieć takie podstawy życia, bycia na scenie, w kulisie, w garderobie, jak wygląda relacja z panią charakteryzatorką, garderobianą. Sami sobie też studenci wzajemnie są na zmianę inspicjentami, więc też poznają to życie takiej organizacji pracy sceny. Mówię o tym bardzo dużo, dlatego że to właśnie stąd, moim zdaniem, wychodzi takie wewnętrzne przekonanie studenta. Czy oto ten cały obszar, ta wielka dziedzina sztuki jest dla mnie, czy nie dla mnie? Czy ja się w tym czuję dobrze, czy niedobrze? Czy to przynosi mi zadowolenie? Czy ja wreszcie czuję, że moje umiejętności są takie, tak, jakiś taki element autorefleksji, o tym też z nimi rozmawiam. Czy te moje umiejętności, ja się czuję, że to jest okej, fajnie na scenie, czy raczej czuję się niedobrze? I to czucie niedobrze bardzo często ma różną podstawę, no bo to zwykła konstrukcja psychiczna człowieka, tak? Ktoś zwyczajnie zżera go trema, chociaż ma piękny głos na przykład i znakomicie sprawdza się w muzyce kameralnej, w śpiewaniu pieśni. No właśnie, więc on już wie, że ta scena nie jest dla niego, ale mógł bezpiecznie spróbować sobie na tę scenę wyjść.
14: Ale co pan wtedy powie takiemu studentowi albo studentce, która powie panu, że to nie jest dla mnie?
13: No właśnie, i teraz wchodzimy na ten drugi obszar, bo teraz mówiłem dość długo o tym obszarze profesjonalnym, o takim obszar naukowy, profesjonalny, artystyczny, a teraz wchodzimy na ten drugi obszar, który jest już obszarem takim nieostrym,
14: miękkim,
13: można o nim bardzo dużo rozmawiać z różnych perspektyw, z różnych aspektów. Na pewno ja studentom nie mówię niczego w tym obszarze kategorycznie, bo ja zupełnie od tego nie jestem. Natomiast studenci to ludzie młodzi, to ludzie, którzy dopiero co zdali maturę, przyszli na uniwersytet, czy w moim przypadku na Akademię Muzyczną, studiują i też w jakimś sensie poznają swoją dorosłość, uczą się tej dorosłości poprzez doświadczenie, nawet tego życia daleko od domu, no bo nagle lodówka się sama nie zapełnia, same, to słynne, tak, że same tam skarpetki czy ubrania nie znikają tam z pokoju, bo mama zabierała zawsze i brała, tak? Tylko trzeba samemu o to zadbać. To też właśnie wydaje się, no wszyscy się uśmiechamy, słysząc coś takiego, ale to też jest nowy element bardzo często w życiu tych ludzi. I też coś, co ja bym nazwał rozpoznaniem siebie, taką autorefleksją. Bardzo często na to nie ma czasu lub nie ma przestrzeni. Zauważam, że wielu młodych ludzi wychodzi z domu i to nie o to chodzi, że z domu jakiegoś złego. Nie, z domu normalnego, z domu dobrego. Ale często nie ma do końca przestrzeni, czasu. Może to też normalne, że z rodzicami nie do końca da się tak porozmawiać zupełnie szczerze o tym, co się myśli, bo jednak tak trochę tam tata myślał, żebym został, a mama mówiła zawsze, że marzyła. A ja wiem sam, że na przykład ten obszar działania mi w ogóle nie odpowiada. Marzę zupełnie o czymś innym. I bardzo często taki młody człowiek potrzebuje po prostu wysłuchania, potrzebuje też tego, żeby ktoś będący no troszeczkę gdzieś dalej w życiu, w takiej bardzo pozytywnej relacji powiedział, że to jest właśnie normalne, że to jest potrzebne. Ta autorefleksja, to zastanawianie się nad tym, po pierwsze, czego chcę, czego pragnę, o czym myślę. Tutaj mówię o kontekście zawodowym, ale to dotyczy każdego kontekstu, każdego obszaru życia. Ale też, czego chcę, czego pragnę, ale też, gdzie jestem, czym się zajmuję. Bo przecież w jakiejś perspektywie z tego powodu będę zarabiał pieniądze, z tego powodu, bo tak mówimy, zarabiał pieniądze, no ale po co te pieniądze? No żeby się utrzymać, żeby mieć dom, może potem rodzinę, może potem gdzieś pojechać coś zwiedzić, no muszę zarobić. No jak to mówią, dobrze zarabiać w takiej branży, gdzie się nie przepracuje ani jednego dnia, czyli pracuje się robiąc to, co się tak naprawdę kocha.
14: No, a pieniędzy w kulturze wiemy, ile jest. Dużo?
13: No, bywa dużo.
14: Bywa, o!
13: W kulturze bywa dużo pieniędzy, to jest, no, nie wiem, czy będziemy brnęli w ten temat, bo tutaj kwestia wydatkowania tych środków i tego, jak państwo patrzy na to, w jaki sposób wydawać pieniądze na kulturę i w ogóle czym jest kultura w społeczeństwie, to jest wspaniały temat, ale pieniądze niewątpliwie w kulturze są. Wiem, że początkowo, kiedy mówiłem swoim studentom, także podczas takich pozamuzycznych wykładów, bo mam też z nimi takie zajęcia o charakterze pozamuzycznym związane z prawem autorskim, z organizacją życia, szeroko rozumianego życia kulturalnego, to często mówię do nich, że kiedy będziecie śpiewali, kiedy będziecie grali, ale kiedy będziecie luminarzami kultury w jakiejś mniejszej miejscowości, kiedy będziecie dyrektorami domu kultury w powiecie. I też pamiętam, że w pierwsze chwile zawsze były takie, bo ten system kształcenia w Polsce, system kształcenia artystycznego, jest systemem kształcenia czempionów. To znaczy przychodzi w klasie, w szkole muzycznej są 24 osoby i każda z nich jest tym potencjalnym czempionem, co nawet z rachunku prawdopodobieństwa wynika, że jest to niemożliwe. Natomiast myślę, że my jako Polacy, jak rozumiani jako społeczeństwo, potrzebujemy profesjonalistów, którzy będą funkcjonowali w dziale kultura i będą nam to życie kulturalne organizowali. Organizowali poprzez to, że będą umieli rozróżniać, chociaż na takim ogólnym, w ogólnym zakresie, ale jednak profesjonalnie, wartość artystyczną danej produkcji, danego artysty, to co on ma do zaproponowania. Będą wreszcie ściągali, zapraszali takich artystów, organizowali czy koncerty, czy przedstawienia, czy różnego rodzaju inne formy aktywności artystycznej właśnie w mniejszych środowiskach. I wszędzie myślę, że tacy ludzie są bardzo, bardzo potrzebni. No a też nie wszyscy mogą żyć cały czas na walizkach. Ktoś chce gdzieś mieszkać, ktoś chce wieść normalne życie, tak, ale jednocześnie będzie wykształconym muzykiem, wykształconym aktorem, ale może niekoniecznie będzie konkretnie tę muzykę wykonywał, czy będzie działał jako aktor, ale na pewno te umiejętności przydadzą mu się no właśnie w tej organizacji życia kulturalnego w Polsce.
14: Ja tak jeszcze wrócę do tego pytania. Do tego pytania o tym, że student albo studentka mówi, że się nie nadaje do tego. Ja też tak się zastanawiałem, że może czasami trzeba spróbować tę osobę też popchnąć, a nie żeby ta osoba to zweryfikowała, żeby sprawdziła, bo może być też tak, że ta osoba się potknie, na przykład zaliczy, może być może jakiś falstart, że to tę osobę zrazi do takiej pracy i czasami może trzeba tę osobę może właśnie jednak spróbować jeszcze popchnąć do przodu, w jakiś sposób zachęcić. Myślę też o takim psychologicznym też w ogóle przygotowaniu młodych do pracy, bo dzisiaj żyjemy też jednak w nieco innych realiach niż, już nawet nie mówię 20 lat temu, nawet 10 lat temu, zmieniły się realia. Dzisiaj jeszcze bardziej jesteśmy poddawani ocenie, jest bardzo dużo hejtu. Często praca, czy w operze, no mówimy też w ogóle o pracy artystów, to jest praca i artystek oczywiście, to jest praca będąca dużym wysiłkiem też takim emocjonalnym. Umówmy się, to też są wrażliwcy, więc myślę, że te osoby są też gdzieś bardziej podatne na różnego rodzaju pewne zagrożenia, które no źle wpływają po prostu na ich funkcjonowanie. Więc ja też swoją drogą, bo też już gdzieś tutaj to pytanie się pojawiło, chyba w audycji Między Słowami, jak rozmawiałem też w ogóle o kształceniu studentów i studentek, że dzisiaj chyba nie ma tego przygotowania, nie wiem, czy jest w ogóle, przygotowanie takie po prostu psychologiczne. Gdzieś jest jakaś opieka psychiczna, tak? Że jest jakaś opieka psychologa czy psycholożki, która w jakiś sposób oferuje pewien zestaw narzędzi, tak? Dzięki którym ta praca będzie w przyszłości też inna, będzie lepsza też po prostu jakościowo.
13: Odpowiedzieć jednym wyrazem. Tak.
14: Tak.
13: Tak. I teraz powiem dlaczego, co tak i dlaczego tak. Kontakt ze studentem, no to jest przede wszystkim tym kontaktem werbalnym. To jest rozmowa, która rozpoczyna się bardzo często podczas zajęć. To znaczy ja osobiście, mówię za siebie, wytwarzam przestrzeń na to, żeby student chciał zadać mi pytanie, chciał ze mną porozmawiać, wiedział, że kiedy zwróci się do mnie, to będzie wysłuchany, no i uzyska coś w zamian, jakieś zdanie. I teraz to jakieś zdanie to nie oznacza tego, że rozpoznaj sam siebie, rozpoznaj sama siebie i idź dalej. Ale to też jest właśnie dlaczego, co się dzieje, z jakiego powodu. No i tutaj tych powodów może być dużo, ale może powiem o dwóch, o trzech. Jeden powód to jest właśnie też taki, że w kształceniu artystycznym różnych specjalności mamy do czynienia najczęściej z czymś, co nazywamy przedmiotem głównym. Czyli instrumentalista uczy się konkretnie gry na skrzypcach, wiolonczeli, trąbce, śpiewak ma zajęcia z profesorem śpiewu, aktor być może ma swojego pedagoga, takiego, u którego tam w jakiś sposób specjalny no, uczy się tego zawodu. Dyrygenci są w klasie dyrygentury konkretnego profesora. I często zdarza się, że nie ma dobrej relacji, kontaktu między tym profesorem a studentem. I to jest taki pierwszy powód, który powoduje u studenta taką niepewność, czy ja się na pewno nadaję, że profesor cały czas mówi, że jest wszystko źle, że profesor właśnie nie otwiera takiej ścieżki rozpoznania moich ewentualnych problemów, ale tu nie mówię o problemach psychicznych czy takich osobowościowych, tylko też problemów czysto technicznych, jak coś wykonać, tak, w jaki sposób coś zagrać. Więc to jest ten jeden etap i to jest rozpoznanie tego. Czy to jest kwestia między profesorem a studentem? No i wtedy tutaj mamy do dyspozycji rozmowę z profesorem, pytanie o tego studenta, jak on sobie radzi. Mamy też możliwość po prostu zmiany profesora. Także to jest na takim etapie akademickim. Druga rzecz to jest coś, co widzę powszechnie, chyba już w tym pokoleniu Z, można by powiedzieć, i dalej, czyli przekonanie, że studia nie są potrzebne, to się bierze też stąd, że w znacznej większości młodzi ludzie pracują, muszą pracować, często chcą pracować, żeby się uniezależnić. I ta praca, wejście w jakąś praktykę działania bez ukończonych studiów powoduje na pewnym etapie, że ten student, jego umiejętności praktyczne są w jakimś sensie przekraczają tę wiedzę akademicką, już się zarabia pieniądze, ta praca jest coraz bardziej, ona pochłania, bo na przykład są jakieś wyjazdy służbowe, bo są jakieś sprawy, które trzeba w tej pracy załatwiać, więc coraz więcej czasu ta praca pochłania. No i się okazuje, że dyplom taki czy inny, taki student stwierdza, nie będzie mu dalej potrzebny. No to tutaj mogę powiedzieć, rozwijając ten wątek, że na Wydziale Wokalno-Aktorskim mieliśmy sporo takich osób, które doszły do samego końca. Nie zdały dwóch ostatnich egzaminów, powiedzmy dyplomu, jakiegoś tam jednego przedmiotu, powiedzmy. I zostawiły studia. I mijają 2, 3, 5 lat i no chyba nie przesadzę, jak powiem, że w 99% te osoby wracają te studia skończyć. No bo się okazuje, że no jednak żyjemy w takim świecie, że w pewnym momencie pojawia się pytanie od pracodawcy. Szczególnie teraz, kiedy warunkiem pracy z młodzieżą na przykład jest posiadanie wyższego wykształcenia. Już nie mówię o studium pedagogicznym, ale w ogóle wyższego wykształcenia. W bardzo wielu zakładach pracy no gdzieś też się pojawia coś takiego, że żeby awansować, żeby gdzieś pójść dalej, żeby zrobić studia podyplomowe, no to musisz mieć ukończone studia. Najpierw nazwijmy to normalne, czyli pojawia się ta potrzeba i ci ludzie wracają po to, żeby te studia skończyć. Więc jak już rozmawiamy, co z tym studentem, no to właśnie rozpoznanie też tej jego sytuacji. Czy on ma, mówiąc krótko, trudną relację ze swoim profesorem, czy on nie ma czasu studiować, bo musi pracować, czy on nie chce studiować, bo ma jakieś inne zainteresowania. No właśnie, i tu już przechodzimy na ten inny etap. To może chyba tyle w tym wątku.
14: No, ale właśnie jest też relacja z mediami, jest też relacja z tak zwanymi social mediami, jest tak zwana styczność w ogóle właśnie z hejtem. Pytanie, czy artyści, którzy wychodzą właśnie z akademii muzycznych, czy oni i one są na to przygotowani?
13: A no właśnie, jeszcze o tym mówiliśmy, więc formalnie nie ma takich przedmiotów. My je próbujemy, przemycać takie treści podczas innego rodzaju zajęć. Myślę, że też młodzież dzisiaj jest coraz bardziej uświadomiona co do faktycznych zagrożeń, które czyhają w takim upublicznieniu siebie w internecie, ale na pewno, to jest zauważalna tendencja od dobrych kilku lat, we wszystkich uczelniach wzrasta rola poradnictwa psychologicznego i ono jest rzeczywiście istotne. To znaczy kiedyś był gdzieś daleko gabinet, do którego nie można się było dostać. Dzisiaj najczęściej samorząd studencki w porozumieniu z rektorami, prorektorami do spraw studenckich organizują taką wyraźną pomoc psychologiczną, to znaczy konsultacje indywidualne. W naszej akademii odbywają się też od czasu do czasu wręcz takie otwarte seminaria, spotkania, wykłady, gdzie już w jakimś sensie dedykowani, wykształceni psychologowie świata artystycznego prowadzą właśnie wykłady, warsztaty związane z tym, jak przeżywać siebie i swoją rolę nie tylko na scenie w kontakcie z publicznością, no ale też w tej szerszej relacji takiej internetowej, medialnej, w zetknięciu się właśnie między innymi z trudnymi sytuacjami. No bardzo często te trudne sytuacje dotyczą relacji z reżyserem, z dyrygentem, z tak zwanymi realizatorami.
14: To są też zderzenia ego.
13: To są też właśnie, to są takie zderzenia. Chyba na podobnym poziomie są zderzenia po prostu z szefami w firmie.
14: Oczywiście.
13: No i mamy jeszcze do czynienia właśnie to zderzenie z mediami, bo tutaj nawet nie chcę mówić o hejcie, ale nawet taka nieprzychylna, powiedzmy, recenzja mojego wykonania, która się ukaże może dzisiaj nie w gazecie, ale w dzienniku internetowym jakimś.
14: Tak.
13: No ona też potrafi porządnie ukłuć w serce.
15: Reklama.
16: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
17: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Reklama.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Przypominam Państwu, gościem audycji Zagubiona Autostrada jest profesor doktor habilitowany Piotr Wajrak. A pan miał styczność z taką nieprzychylną recenzją?
13: Na pewno tak.
14: Jak się pan z nią zmierzył? Ukło?
13: Bardzo.
14: Bardzo.
13: I trzeba o niej zapomnieć. Chyba największym problemem moim, bo mówię tylko o sobie, ale może ktoś z Państwa artystów, którzy nas słuchają, tak, może pomyśli, że to nie tylko mnie dotyczy, to niezauważenie przez recenzenta czegoś naprawdę fajnego, czegoś wyjątkowego, co zrobiliśmy w naszym dziele, a czepianie się czegoś, co w świecie artysty i o czym artyści doskonale wiedzą, tutaj się nie usprawiedliwiam i w ogóle tu nie chodzi o jakieś usprawiedliwianie, ale co jest takim, bym powiedział, przypadkiem. Najczęściej realizujemy swoje działania na żywo. Aktorzy grają w teatrze, śpiewacy śpiewają. Jako dyrygent prowadzę koncerty w filharmoniach, prowadzę wykonania operowe. Gdybyśmy tak usiedli i posłuchali, to wynotowalibyśmy z każdego takiego wykonania sporo usterek o charakterze obiektywnym. Natomiast czy te usterki przekładają się na usterkę całego spektaklu, całego koncertu? Czy one przeszkadzają widzom w odbiorze? Myślę, że nie. To trochę tak jak z pracą lekarza. Myślę, że lekarz też popełnia jakieś mikro usterki podczas na przykład zabiegu operacyjnego, ale one obiektywnie, no nie mają wpływu potem na nasze zdrowie. Albo nie wiemy, co robi pilot w kabinie, kiedy my lecimy samolotem. Czy on tam jakąś... Oczywiście śmiertelny błąd to śmiertelny błąd. Ale ja tutaj nie mówię o takich rzeczach. Ja mówię o jakichś drobiazgach. Często recenzenci potrafią grzać drobiazgi, nie zauważając rzeczy wielkich. I chyba to najbardziej boli.
14: A recenzje są w ogóle potrzebne?
13: Dzisiaj recenzentem jest każdy.
14: No.
13: Było kiedyś takie też oficjalne sympozjum recenzentów właśnie. Jak należy recenzować, no tutaj trochę zawężę, operę. Na co należy zwracać uwagę w operze? Co jest istotne? I takie sympozjum odbyło się raz i nigdy więcej. A w moim wewnętrznym przekonaniu, no właśnie, tym recenzentem jest każdy. Bo kiedy ja prowadzę spektakl operowy, siedzi za moimi plecami 1000, 1500, 2000 osób, każdy z nich ma telefon. I w pewnym momencie, jak ten spektakl się dłuży, jak jest nudno, to ta osoba, sprawdzając, czy tam czasem nie ma jakichś powiadomień na wyciszonym telefonie, przecież może od razu wrzucić na swojego fejsa. Siedzę w takiej i takiej operze, oglądam to i to, nuda, nie da się wytrzymać. Albo ktoś pisze, siedzę tu i tu, genialne, no. Przyjdźcie. Czyli tym recenzentem jest każdy i tu wracam do takiego przekonania, że nigdy nie wiemy, kto siedzi na widowni, kto nas będzie oceniał. Czy to będzie ocena rzeczywiście, no nazwijmy to, profesjonalna, czyli jaka, czy to będzie ocena nieprofesjonalna, czyli jaka, ale ona będzie. Będzie de facto recenzją i jeżeli krąg znajomych danej osoby X na tej widowni jest duży, no to informacja o naszym przedsięwzięciu artystycznym dotrze do szerokiego kręgu.
14: No tak, ale ja też pytam się o te takie recenzje w prasie, tak, w mediach. Nie mówię o recenzjach z Fejsa, z całym szacunkiem dla tych recenzji, bo też tam przecież dziennikarze, dziennikarki piszą, mogą pisać przecież też takie recenzje, ale no mówię, no nie wiem, do gazety, codziennie. Czy do jakichś tam kwartalników, periodyków, czy dzisiaj takie, no bo przecież wiadomo, że to jest stały element też działu kultura, recenzja płyty, książki, filmu, przedstawienia opery, więc te recenzje mają, po co one są? No bo sam pan, też pan powiedział, że to jest grzanie jakiegoś tam, jakiś tam wpadek, powiedzmy, jakichś elementów, które są czasami nieodłączną częścią też takich przedstawień, bo nie da się zrobić niczego doskonałego, bo przecież nawet sprzęt potrafi się zawiesić, zepsuć i tak dalej. To co dopiero praca organiczna człowieka.
13: Recenzje pisane po spektaklach przez, nazwijmy to, profesjonalnych recenzentów, redaktorów działów kultury z różnego rodzaju mediów, one pozostaną i ja widzę, jak na tablicach teatrów, filharmonii są po prostu wywieszane po premierze. Najczęściej te recenzje są pisane po premierach. Potem dany spektakl jest grany wielokrotnie i on już nie jest recenzowany. Bardzo często po 2-3 latach zmienia się całkowicie obsada. Czasami na lepsze, co ciekawe.
14: Dostraja się też często przecież,
13: obsada,
14: prawda?
13: Obsada się ze sobą zestraja. Spektakl jest właśnie taki gładszy, lepiej idzie, artyści odnajdują w nim w jakimś sensie ukryte treści, lepiej je prezentują, więc nie do końca bym przywiązywał wagę do tych recenzji. One raczej będą stanowić po latach takie zwierciadło, może krzywe, może nie krzywe, zwierciadło epoki, zwierciadło danego wydarzenia kulturalnego. Proszę zwrócić uwagę, że wiele się dzieje w kulturze poza obszarem właśnie takich samorządowych czy narodowych instytucji kultury, ale z tych wydarzeń nie ma tych recenzji, albo właśnie one są tylko w takim obszarze lokalnego Facebooka czy lokalnej takiej gazety samorządowej, prawda? Więc to tyle chyba, jeśli chodzi o recenzje.
14: Pan profesor puścił oko. Słuchaj, ja tak pytam się, bo ja szczerze mówiąc praktycznie nie czytam recenzji. Jeśli coś oglądam albo czegoś słucham, to staram się iść na to z czystą głową. I potem ewentualnie, jeśli coś mnie bardzo poruszy, to wtedy ewentualnie sobie sięgnę z ciekawości.
13: Dzisiaj mamy takie ciekawe czasy, które pozwalają, tutaj mówię o tym dostępie do dostępie artysty, realizatora do szerokiej publiczności właśnie poprzez coś, też znowu szukam słowa, bo nazywamy to mediami społecznościowymi. To nie są media społecznościowe, ale państwo wiedzą, o czym mówię. Więc poprzez takie medium dotarcie do szerszej publiczności, bardzo często instytucja kultury na swojej stronie internetowej zamieszcza na przykład taki wywiad z reżyserem czy z dyrygentem. Tak. I to jest moim zdaniem ciekawsze, dlatego że twórcy spektaklu mogą też powiedzieć o jakiejś ewolucji pomysłu, o tym, z czym się mierzyli podczas przygotowania tego spektaklu, co by chcieli przekazać. No ktoś za chwilę powie, że chwileczkę, sztuka jest autonomiczna, ona musi przemawiać sama. To nie ma tak, że reżyser nam powie, co my mamy myśleć. No właśnie, może nam nie powie, co mamy myśleć, ale na pewno ciekawe posłuchać twórcy, z czym zetknął się pracując nad tekstem, z czym zetknął się kontaktując się akurat z daną obsadą, z aktorami czy śpiewakami, czy właśnie w tej współpracy muzyczno-reżyserskiej. Dla mnie chlebem codziennym jest współpraca z reżyserami, którzy tworzą warstwę wizualną inscenizacji opery. I też wiem, jak to się tworzy, jak to się rodzi, jak my rozmawiamy o swoich pomysłach i próbujemy też wzajemnie sobie pomóc i zrozumieć się, po to, żeby powstała spójna narracja pewnej historii, pewnych emocji, które chcemy, aby odebrali to widzowie. Mhm.
14: Pańska historia jest niezwykle ciekawa, bo zdradzę państwu, że pan profesor doktor habilitowany Piotr Wajrak zaproponował po prostu też udział w audycji na Autostrada. Rozumiem, że jest pan słuchaczem Radia Tok FM i jest mi też bardzo miło i bardzo dziękuję za słuchanie Tok FM, ale to jest rzeczywiście, no, w historii tej audycji coś takiego wyjątkowego. I niezwykle ciekawe jest to, co pana też właśnie sprowadziło do tego, żeby w ogóle się właśnie odezwać i zaproponować udział w audycji Zagubiona Autostrada, bo dla mnie to jest coś naprawdę fascynującego. Czy to są te słowa na przykład, które na początku pan przeczytał? Czy to może też jest coś innego?
13: Kiedy rozpoczął się XXI wiek, zdałem sobie sprawę, bo wieszczono wtedy też koniec opery, koniec filharmonii, że to już jest przeżytek, to jest nuda, nic tam więcej nie da się z tego wycisnąć. A ja rozpocząłem działania popularyzujące ten obszar kultury. I oczywiście te moje działania są stosunkowo skromne, ale są. Prowadzę różnego rodzaju spotkania, szkolenia, tak można nazwać, z ludźmi, którzy w ogóle nie mają żadnego związku z kulturą. Zajmują się szeroko pojętym biznesem. Ja się z nimi spotykam i mówię o tym, jak działa orkiestra, jak działa zespół, bo tutaj tak trochę mogę powiedzieć o takiej zespołowości, o współpracy. I poprzez metaforę orkiestry, tak jak przez każdą metaforę, łatwiej dotrzeć czy zmienić pewne formy zachowania na przykład. I w ślad za tymi spotkaniami pojawiła się inicjatywa, żeby taka grupa osób przyszła do opery i spotkała się ze mną w operze. I tak rozpoczęła się historia moich spotkań w Operze Nowa w Bydgoszczy, gdzie raz do roku, z roku na rok przychodzi coraz większa grupa. Zaczęło się od 20 kilku osób. W tym roku na Straszny Dwór przyszło prawie 80 osób. W większości takich, które przyszły po raz pierwszy do opery. Albo były w operze, na przykład w liceum i traktowały to jako przeżycie traumatyczne. Kiedy trochę o tej operze porozmawialiśmy za kulisami, przeszedłem z tymi ludźmi przez scenę i pewne rzeczy im o tym świecie opowiedziałem, to okazało się, że ci ludzie do opery wracają. Przychodzą potem, dostaję SMS-y. O, dzisiaj byliśmy na pana spektaklu. Przychodzą na inne oczywiście też tytuły. Mówią, że no właśnie, no teraz zrozumieli, o co chodzi. Wiedzą, na co zwrócić uwagę. Czyli ten obszar jest bardzo potrzebny. I teraz wracając do pana pytania. Słucham Tok FM, czy też szczególnie Zagubionej Autostrady, dlatego że bardzo dużo podróżuję. Bo wspomniał pan o mojej pracy w Operze Narodowej. Ja cały czas mieszkam w Warszawie. Natomiast życie tak się układa, ta autostrada tak prowadzi. że trochę pracowałem w Olsztynie, trochę w Lublinie. No już teraz od ponad 10 lat jestem w Bydgoszczy i do tej Bydgoszczy cały czas jeżdżę.
14: Kiedy Olsztyn też widziałem, coś po drodze będzie w Filharmonii u pana na Facebooku.
13: No, znaczy teraz byłem. Byłem właśnie.
14: A jako tak, 7 maja, przepraszam, tak, bo to...
13: Tam jest jubileusz 80-lecia.
14: Wpis, tak, z 7 maja.
13: 80-lecia Filharmonii, a ja byłem tam dyrektorem.
14: Tak.
13: Przez jakiś czas, więc zostałem zaproszony. Było mi bardzo, bardzo miło wziąć udział w, no, też w tych obchodach jubileuszowych. Ale wracając do tych podróży nieustannych... Mhm. Nie chcę już słuchać muzyki, bo ja dopiero co skończyłem swój spektakl czy koncert, więc szukam radia mówionego. No jednak niewątpliwie radiem mówionym cały czas w Polsce pozostaje Tok FM. Inne radia cały czas wspomagają się dużą ilością dźwięków, co dla mnie jest często nie do zniesienia. I słuchając Zagubionej Autostrady, no i nie tylko, zauważyłem taką nadreprezentację, no właśnie, świata aktorskiego,

0: No to jest bardzo budujące. A jak pan jeździ tymi autostradami, jak pan, to przede wszystkim, jakie są pana te autostrady?
1: Proste.
0: Proste.
1: Czy ja z tych, czy to jest pytanie, czy zjeżdżałem z tych autostrad kiedyś?
0: No, też może być.
1: No z tych autostrad życiowych to bardzo często życie nas spycha. To nie jest tak chyba, że my sami chcemy zjeżdżać. Ja przynajmniej nigdy nie chciałem. Dlatego, że rozumiałem, że żeby realizować pomysły dyrygenta na interpretację dzieł, do tego potrzebna jest orkiestra, najczęściej duża orkiestra. I jednak w każdym świecie, czyli nie tylko polskim, ale też świecie szeroko rozumianym zachodnim, duża orkiestra to jest przedsięwzięcie organizacyjne, a przedsięwzięcie organizacyjne to jest finansowanie, a finansowanie to jest instytucja. Czyli bardzo trudno zrealizować swoje marzenia o karierze dyrygenta czy o pracy dyrygenta, nie mając oparcia w instytucji. Czyli wiedziałem, że jeżeli zjadę z autostrady, to nie będę miał kontaktu z orkiestrą. Stąd zależało mi na tym, żeby tą autostradą jechać.
0: A czy na tej autostradzie też pojawił się zawód, który tam może kierował pana na to pobocze, czy na tę boczną drogę, czy właśnie na pobocze, czy właśnie, nie wiem, być może kierował pana w jakąś ślepą uliczkę? Zawód, po prostu był pan zawiedziony, rozczarowany.
1: Najprościej odpowiedzieć tak, dlatego że te zawody bardzo często dotyczą życia jako takiego. Ja mam jakieś wyobrażenie, które się nie spełnia. Mam marzenie, które się nie realizuje. Czyli jestem zawiedziony, czyli to mnie zepchnęło z tej autostrady. Mhm. To powiem tak. Ale jeżeli zapytałby mnie pan o to moje życie zawodowe, czyli o moją relację, kontakt z orkiestrą, nigdy się nie zawiodłem. Pracowałem naprawdę z wieloma zespołami i zawsze dla mnie czymś wspaniałym, niezwykłym jest kontakt z zespołem artystów, bo orkiestra daje, orkiestra może tak nie daje, tylko orkiestra jest tym niezwykłym tworem, wymysłem człowieka, który sadza razem kilkadziesiąt osobowości, kilkadziesiąt osób, artystów, którzy w jakimś sensie muszą pozbyć się swoich indywidualnych marzeń artystycznych, czyli mówiąc krótko, odsunąć trochę artystyczne ego,
0: tak,
1: na rzecz wspólnego działania. I im więcej tego odsunięcia ego, im więcej wspólnoty w działaniu artystycznym, im więcej zaufania, dobrej relacji z dyrygentem, a za tym, co idzie realizacji wspólnego pomysłu artystycznego, no tym powstaje lepszy efekt ten artystyczny, ale ja też wiem, że jak wspaniale taka fala dobrze zrealizowanego, wspaniale zrealizowanego dzieła niesie właśnie ten zespół. To się przekłada potem na te jednostki. Muzyką wtedy w ogóle inaczej się żyje.
0: No dobrze. Pan powiedział o tym, o tej orkiestrze, której członkowie i członkinie muszą gdzieś schować to swoje artystyczne ego, no ale z kolei dyrygent, który prowadzi całą orkiestrę, no to przynajmniej ja tak sobie myślę z punktu widzenia widza, odbiorcy, no to jest ego akurat chyba mocno wzniesione, czy nie? Czy no też trzeba to artystyczne ego odstawić,
1: schować? No i teraz tu dochodzimy do definiowania, co to miałoby być tym ego. Ja raczej nazwę to pomysłem artystycznym.
0: Bo ja przepraszam, bo ja tak się zastanawiam, czy to też nie jest tak, że to jest właśnie ta jazda po autostradzie i czasami konieczność zjechania na bok, skoro już tak się tańczymy z tymi metaforami.
1: No z tymi metaforami, jak będziemy mówić o autostradzie, to może moim odkryciem, o tak powiem, o moim odkryciu, moje odkrycie w trakcie mojego życia zawodowego było takie, że kiedyś przychodziłem do orkiestry z gotowym pomysłem artystycznym. I to takim, że kiedy z jakichś przyczyn nie udawało się osiągnąć jakiegoś efektu dźwiękowego. No rzeczywiście to był dla mnie, no może nie problem, ale potem w hotelu, przychodziłem po próbie do hotelu i tak zastanawiam się, no tak, no to nie wyszło, no nie odpowiada mi to, co tu zrobić, żeby to jednak koniecznie było. Mhm. I w pewnym etapie swojego życia zrozumiałem, że dużo ciekawe

0: ciekawiej, no właśnie tutaj z tą autostradą, na chwilę się zatrzymać czy zjechać, czyli dać przestrzeń muzykowi, żeby on zaproponował właśnie swój sposób realizacji jakiegoś fragmentu muzycznego. To też słuchaczom, którzy na co dzień nie są może obeznani z działaniem orkiestry, powiem, że nawet w największych symfoniach, czyli dziełach, które wymagają nieustannego grania wszystkich muzyków, zdarzają się tak zwane solówki. Czyli to są krótkie fragmenty muzyczne, gdzie jeden z instrumentalistów ma takie ewidentne solo, słychać go na wierzchu i to solo, no właśnie, albo dyrygent będzie koniecznie temu muzykowi mówił, jak ma być zagrane, albo otworzy mu przestrzeń, żeby ten muzyk użył swojej duszy, swojej z niego płynącej inspiracji do realizacji tego sola. I zauważyłem, że właśnie ten drugi sposób, wciągnięcie do współpracy, daje nieprawdopodobnie lepsze efekty, wyniki, końcowe wyniki, które są tymi wynikami wielopłaszczyznowymi.
1: To tak się zastanawiam, czy to nie jest dzielenie się może tym artystycznym ego.
0: No właśnie, czy to jest rzeczywiście ego? Już od
1: dłuższego... Chociaż ego stawia na siebie, tak? A to jest bardziej w drugą stronę, tak? To jest bardziej właśnie tak, no schowanie, tak? I to jest bardziej podzielenie się tą, nie wiem, może właśnie uwagą? To jest, bo to też jest przecież uwaga, prawda?
0: Im mniej ego, tym więcej współpracy. Ja bym tutaj w ogóle już odszedł od wyrazu ego.
1: Dobra.
0: Ja mówię cały czas o sobie.
1: Tak.
0: Kiedy ja przychodzę do orkiestry, nie ma żadnego ego. Jest otwartość, jest chęć współpracy, jest chęć korzystania z pomysłów muzyków. Bo teraz w jakim sensie korzystania z pomysłów? Znowu wybaczcie, wszyscy państwo, którzy dobrze się znają na muzyce, to wybaczcie, że to powiem, ale... Każdy z dźwięków, bo ktoś powie, po co dyrygent? Przecież nuty, bo tam każdy muzyk ma nuty, to przecież może zagrać z nut. Powiem państwu, że te nuty tam zapisane, już zapisane przez kompozytora, nawet z jakimiś dodatkowymi uwagami, można wykonać tak na dzień dobry, na co najmniej kilkanaście sposobów. No więc musi pojawić się ktoś, kto zunifikuje ten sposób wykonania, pokaże jakiś kierunek, przekaże jakąś myśl właśnie interpretacyjną, artystyczną. No i taką osobą w orkiestrze jest właśnie dyrygent. Mhm. Natomiast, ponieważ taką nutę można zagrać na kilka sposobów, to może się okazać, że muzycy w ramach swoich umiejętności, swojego doświadczenia powiedzą, no tak, ty chciałbyś tutaj uzyskać na przykład crescendo, czyli wzmocnienie dźwięku, ale zobacz, kiedy my to zagramy w taki sposób, to masz to crescendo, ale to jest sposób, no nie taki, jaki zaproponowałeś. Więc ja dzisiaj już na pewno otwieram się od początku na tę współpracę. Wiem, że z tego powstają rzeczy wspaniałe, na pewno wzmacniające mój pomysł, niewątpliwie mój pomysł artystyczny, mój pomysł interpretacyjny. A z drugiej strony muzycy, wiedząc, że ten sukces nadchodzący naszego koncertu jest zbudowany na ich umiejętnościach, na ich zaangażowaniu, na ich takiej chęci współdziałania, no to kiedy oni chcą, to łatwo sobie wyobrazić, że jest o wiele lepiej, o wiele ciekawiej, o wiele wspanialej.
1: A czego można się dowiedzieć o sobie, będąc na zagubionej autostradzie? Niezależnie od tego, gdzie ona jest, czy w pracy, czy poza pracą.
0: W tym roku towarzyszy mi takie krótkie zdanie. Ja chcę. Ono jest trochę jest związane tam z jakąś filozofią, oczywiście tak, ale w tym roku miałem możliwość zrealizować wspólnie z inscenizatorem, reżyserem musicalowym Karolem Drozdem polską prapremierę musicalu Into the Woods Sondheima. Zrealizowaliśmy to w Bydgoszczy. Nigdy wcześniej w Polsce ten musical się nie pojawił, no i nigdy wcześniej w języku polskim, no więc jesteśmy pionierami. Ale dlaczego o tym mówię? Otwierające i zamykające właśnie zdanie tego musicalu, to ja chcę. Czyli to pytanie, czego chcę? Czy ja chcę być z ludźmi, czy ja chcę tworzyć, czy nie chcę? No więc jeżeli chcę, to moim zdaniem tylko z ludźmi, tylko z artystami.
1: Nie z AI.
0: Nie z AI. AI to jakieś tam narzędzie, trochę nie do końca, może jeszcze poznane, okiełznane, na pewno w stanie jakiegoś nieprawdopodobnego rozwoju. z jakimiś możliwościami, których na pewno też nie znamy jeszcze. Ale ono na razie w ogóle nie sprawdza się w pracy artysty na scenie, bo artysta, mówię tutaj o scenie, no bo trzeba wyjść, będąc aktorem trzeba grać. Mhm. Śpiewak musi wyjść i zaśpiewać i publiczność to widzi, nie ma jak tego oszukać. A orkiestra gra, dyrygent dyryguje, też nie ma jak tego oszukać. To jest może ta wielka siła, może dlatego więcej widzów przychodzi na koncerty i spektakle, bo chcą zobaczyć prawdziwych artystów realizujących prawdziwe dzieła.
1: Też również z tymi takimi drobnymi wpadkami, które są...
0: Których często publiczność w ogóle nie zauważa.
1: Też, bo one
0: są
1: drogą.
0: Tak, one są... A nawet jeśli się pojawiają, to one są może raczej ciekawostką, może, no. Może właśnie one pokazują, że to żywy człowiek realizuje, a nie jakaś sztuczna właśnie inteligencja, nie komputer.
1: No i też chyba dobrze, jeśli z tych, tych potyczek można się czegoś nauczyć, tak? Albo coś z nich wyciągnąć.
0: No właśnie, dowiedzieć się czegoś o sobie, bo to było to pytanie. To ja chcę oznacza, ja oznacza dla mnie autorefleksję. Jeżeli ja nie będę miał tego pytania, czego ja chcę, kim ja jestem w relacji, że dla mnie ważni są moi współpracownicy, dzięki którym mogę tworzyć, to też jest łatwo sobie wyobrazić, kim jest dyrygent bez orkiestry. Może sobie machać. To tak fajnie widać na korytarzach Akademii Muzycznej, kiedy studenci dyrygentury ćwiczą. No właśnie, chodzą po korytarzu, machają rękami, a muzyki nie słychać. Więc dyrygent bez muzyków, bez, ja raczej nazwę bez współpracowników, nie istnieje, bo nie istnieje jako dyrygent, jako artysta, no ale też nie istnieje ta muzyka, którą on by chciał, żeby ona powstała. Ona istnieje tylko poprzez umysły i ręce muzyków.
1: Czego panu życzyć?
0: Zdrowia?
1: No to zdrowia, tak, na pewno.
0: I tego, żebym mógł być jak najwięcej z orkiestrą, przy orkiestrze, z muzykami. Widzę, że tu mi jest najlepiej, że żyję przy orkiestrze, realizuję się, spełniam się, że to daje mi szczęście.
1: Profesor doktor habilitowany Piotr Wajrak był gościem audycji Zagubiona Autostrada. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję za zaproszenie.
1: O, ja też dziękuję za kontakt ze mną i z Radiem Tok FM oczywiście. Państwu również gorąco dziękujemy. Dziękuję też Natalii Banaczek za pomoc w przygotowaniu dzisiejszej audycji. O północ informacje Tok FM, a przypominam, audycja Zagubiona Autostrada w każdy wtorek o 23 w Tok FM i oczywiście o dowolnej porze w naszych podcastach na tokfm.pl. Kamil Wróblewski, kłaniam się nisko, do usłyszenia.
2: Autopromocja. Czy potraficie poruszać uszami bez pomagania sobie rękami i bez dziwnych min? Jeśli tak, to gratulacje. Korzystacie właśnie z mięśni, które są pozostałością po waszych dawnych przodkach. Nie wszyscy to potrafią, bo to taki biologiczny relikt. Zresztą podobnych śladów ewolucji mamy w sobie więcej. Zęby mądrości, kość ogonowa czy nawet choroba lokomocyjna. Ewolucja często zostawia po sobie drobne pamiątki zapisane w naszych ciałach i mózgach. O tych śladach ewolucji opowiem w najbliższej audycji z nauką po imieniu. Słyszymy się w środę po 10:40. Adam Mirek.
3: Tylko w Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Polska i Wielka Brytania zacieśniają współpracę. Podpisanie traktatu już dziś. Gdynia przygotowuje film promujący miasto i do udziału zaprasza mieszkańców. Kilkuset wystawców, spotkania autorskie i wiele atrakcji w Warszawie. Tym tygodniu Międzynarodowe Targi Książki. Na zegarach minuta po północy, jest środa, 27 maja. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje Tok FM. Traktat między Polską i Wielką Brytanią to największy od pokoleń krok naprzód w naszych relacjach w zakresie obrony i bezpieczeństwa, oświadczył brytyjski premier Keir Starmer. Brytyjski szef rządu, cytowany w komunikacie Downing Street, ocenił, że Londyn i Warszawa już teraz są bliskimi sojusznikami, ale wyzwania, przed którymi stroi obecnie Europa, wymagają jeszcze silniejszego partnerstwa. Według kancelarii brytyjskiego premiera porozumienie zakłada m.in. wspólną produkcję produkcję pocisku obrony powietrznej średniego zasięgu nowej generacji, zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia polskich i brytyjskich wojsk, czy wzmacnianie systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Kancelaria premiera Donalda Tuska informowała wcześniej, że oba kraje będą wzmacniać też współpracę w zakresie zwalczania zagrożeń hybrydowych, dezinformacji, cyberbezpieczeństwa czy energii i zdrowia. Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii traktat podpiszą dzisiaj w Londynie. Podobny dokument w zeszłym roku Polska podpisała z Francją. USA w ramach programu ograniczania obecności amerykańskich sił w Europie ma zamiar wycofać z Europy samoloty bojowe, drony, niszczyciele oraz okręty podwodne, podał portal Politico, powołując się na dyplomatów z NATO. Szczegóły tych planów i termin ich realizacji nie są znane. O planach wycofania części sprzętu wojskowego miał poinformować w piątek na spotkaniu urzędników NATO za zamkniętymi drzwiami doradca Pentagonu Aleksander Velez-Green. Ani odchodząca Małgorzata Manowska, ani przychodzący Zbigniew Kapiński nie są legalnymi prezesami Sądu Najwyższego, tak uważa Rada Ławnicza tegoż sądu. Rada, która została wybrana w czasach rządów PiSu przez Senat, którym większość miała ówczesna opozycja, podjęła uchwały dotyczące zmian, jakie właśnie zachodzą w Sądzie Najwyższym, mówi przewodniczący Rady Ławniczej Andrzej Kompa.
5: Sędzia Zbigniew Kapiński nie był i nie jest legalnym sędzią Sądu Najwyższego. Został powołany do Sądu Najwyższego w wadliwej i nielegalnej procedurze z udziałem niekonstytucyjnej tak zwanej Krajowej Rady Sądownictwa, a zatem jedynie uzurpuje sobie miano sędziego Sądu Najwyższego. Wobec powyższego nie można uznać, że Zbigniew Kapiński został ubrany legalnie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego.
4: Rada jest także przekonana, że prezydent Karol Nawrocki, który powołał Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, złamał tym samym prawo i powinien za to odpowiedzieć przed Trybunałem Stanu. 6-letnia kadencja Małgorzaty Manowskiej na stanowisku pierwszej prezes Sądu Najwyższego skończyła się wczoraj. Kapiński stanowisko obejmie dziś. Szeroką kampanię promującą profilaktykę zdrowotną z udziałem spółek Skarbu Państwa planuje rząd. Koordynacją projektu ma się zająć Ministerstwo Zdrowia, a działania informacyjne mają się pojawiać m.in. w PKP Intercity, Orlenie i Locie. Jak zapowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
6: To jest zachęcenie podmiotów związanych z infrastrukturą do samodzielnych akcji profilaktycznych i zdrowotnych. To wsparcie tych akcji, które już realizuje Ministerstwo Zdrowia poprzez udostępnienie niezbędnej infrastruktury oraz kanałów informacyjnych. Polskie Linie Lotnicze LOT, PKP Intercity, porty lotnicze.
4: Kampanie profilaktyczne mają opierać się na platformach społecznościowych spółek Skarbu Państwa, dodaje minister Wojciech Balczun.
7: Te działania, które będziemy wspólnie realizowali, które będą koordynowane, one też nie będą związane z jakimiś dodatkowymi wielkimi budżetami, bo tak naprawdę one mogą być robione przy okazji. Nie wiem, grupa PZU ma swoje kanały, bank PKO BP ma swoje kanały dotarcia, platformy.
4: Resort infrastruktury ma również wspierać rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo i zdrowie. Jako przykład wskazywany jest obowiązek noszenia kasków przez dzieci korzystające z hulajnóg, który zacznie obowiązywać od 1 czerwca. Wyjątkowy film o Gdyni powstanie z okazji obchodzonych w tym roku setnych urodzin miasta. Będzie to Lipdub, czyli nagrywany w teledyskowej konwencji przejazd przez miasto, co istotne wykonany w ujęciu z jednej kamery. Więcej o tej inicjatywie szef Gdyńskiego Centrum Filmowego Jerzy Rados i producentka wykonawcza Olga Bieniek.
8: Stulecie Gdyni należy obchodzić hucznie. Przygotowujemy się do wielkiego wydarzenia. Będzie to Lipdub, wielka akcja filmowa miejska. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego.
9: To jest film kręcony w jednym ujęciu do piosenki.
8: Tyle słońca w całym mieście Anny Jantar i Don't Worry, Be Happy. I przez cały plan będziemy zapraszać grupy mieszkańców do tego, żeby odśpiewali ten utwór z nami.
9: Osoby, które występują w tym Lipdubie, mają chwilę na to, żeby się zaprezentować i ta kamera cały czas podąża.
8: Mamy nadzieję, że będzie barwnie, kolorowo i że wszyscy mieszkańcy Gdyni, okolic i sympatycy miasta przyjadą.
4: Zainteresowani udziałem w Lipdubie mogą się zgłaszać do połowy czerwca, a nagranie zaplanowane jest na początek września. W Warszawie trwają ostatnie przygotowania do międzynarodowych targów książki. Na tegorocznej odsłonie wydarzenia pojawi się ponad 600 wystawców z 33 krajów. Będą też spotkania z polskimi pisarzami, mówi dyrektor targów Jacek Oryl.
10: Jakub Żulczyk i Katarzyna Grochola i Szczepan Twardo, Katarzyna Bonda i Remigiusz Mróz, Wojciech Chmielarz, Marek Krajewski.
4: Targi książki na Stadionie Narodowym ruszają jutro i potrwają do niedzieli. Kolejne informacje to KFM o pierwszej. Zapraszam w imieniu Arkadiusza Urbanka. A teraz jeszcze pogoda. Najcieplej w ciągu dnia będzie na Podkarpaciu do 26 stopni, około 20 pokażą termometry w centrum, a najchłodniej do 15 będzie na wybrzeżu. Dzień przed nami ze sporą ilością słońca, ale okresami może się też pojawiać więcej chmur. Miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie także burze. Wiatr nadal będzie umiarkowany i porywisty.
3: To jest powtórka.
0: Wtorkowy poranek TOG FM. Maciej Kluczka, dzień dobry, zapraszam. 26 dzień maja, więc Dzień Matki. Wszystkim mamom życzymy wielu radości, spełnienia. Mamo, pozdrawiam. Szanowni Państwo, jest nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Ale czy to coś zmienia, jeśli chodzi o sytuację Sądu Najwyższego? Jest też śledztwo w sprawie fałszywych alarmów dotyczących mieszkania rodziny prezydenta. Ale czy przyniesie konkretne efekty i czy przede wszystkim uspokoi polityczne emocje w tej sprawie? To tylko dwa z wielu pytań wtorkowego poranka. Pytań, na które wspólnie z Państwem będę szukać odpowiedzi. Mówiłem o tym, co już jest, a teraz też o tym, co jest i co będzie. Bo na pewno jest polityczne nowe otwarcie w Krakowie. Będą nowe wybory prezydenckie i nowy prezydent Krakowa. Dotychczasowy Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej przegrał referendum po 2 latach sprawowania władzy.
11: Trzeba wyciągnąć z tego wnioski, jakie błędy popełnił prezydent Miszalski, nikt tego nie będzie ukrywał, i poszukać jak najlepszego kandydata.
12: Początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę i zakończy się odejściem samego Tuska, bo dziś mamy do czynienia z odejściem Tuska krakowskiego.
0: To zapewne bardzo dobrze znane Państwu głosy Tomasza Siemoniaka z Koalicji Obywatelskiej i Przemysława Czarnka z PiSu. No właśnie, PiS liczy na to, że Kraków pociągnie za sobą referenda w kolejnych miastach, w których rządzą politycy KO. Czy na pewno się tak stanie? Czy to jednak jest myślenie życzeniowe? O tym dzisiaj też porozmawiamy, a swego rodzaju życzenia dla odwołanego prezydenta ma prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, który przecież na swoim koncie też ma dotkliwą porażkę. Pytanie, czy nie dotkliwszą, bo na poziomie, nie na poziomie lokalnym, ale ogólnokrajowym.
13: Wszyscy dzisiaj zadają sobie pytania o referendum w Krakowie. Werdykt wyborców jest werdyktem wyborców i trzeba go szanować. A na koniec dolka mogę tylko powiedzieć, słuchaj, w polityce zdarzają się bardzo dotkliwe porażki, a człowieka poznaje się po tym, jak sobie z nimi radzi.
0: Odwołanie Aleksandra Miszalskiego wywołuje oczywiście poruszenie w Koalicji Obywatelskiej, bo przed tą partią próba utrzymania władzy w Krakowie. Pytanie, czy to jest w ogóle do zrobienia i czy z kim? Z senatorką Moniką Piątkowską czy z wiceministrem Ireneuszem Rasiem? Pewne jest to też, że dojdzie do zmiany na stanowisku szefa Koalicji Obywatelskiej w Krakowie. Miszalskiego może zastąpić poseł Marek Sowa. Odwołanie prezydenta Krakowa naturalnie powinno cieszyć opozycję. Cieszy, ale też wywołuje swego rodzaju zakłopotanie, bo Prawo i Sprawiedliwość nie dość, że nie ma naturalnego kandydata, którego mogłoby od razu już wystawić, to też nie widać, by wszyscy stali w blokach startowych. Szefową krakowskiego PiSu, przypomnijmy, jest Barbara Nowak, zbyt ekscentryczna także dla polityków PiSu, raczej niewybieralna Małgorzata Wasserman, na razie nic na tę chwilę o tym nie wiadomo. Podobnie Łukasz Kmita, poseł PiSu z Krakowa, który wczoraj w rozmowie z Radiem RMF stwierdził, że dobrym kandydatem byłby inny krakowianin, Andrzej Duda. I brzmiało to, szanowni państwo, tak jakby poseł Kmita chciał przerzucić ten gorący kartofel właśnie w ręce byłego prezydenta. Na chwilę zostawmy Kraków, bo jeszcze gorętsza sytuacja jest po wyborze Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Wczoraj po południu ten wybór ogłosił rzecznik prezydenta, bo choć ten wybór niewiele zmienia w Sądzie Najwyższym, jeśli chodzi o sytuację prawną, bo sędzia Kapiński został powołany do Izby Karnej, której był przewodniczącym przez upolitycznioną KRS. Co ciekawe, jego pierwszym zadaniem będzie zwołanie pierwszego posiedzenia nowej KRS, która ma jej skład, ma gwarantować odpolitycznienie tej instytucji. Ale wracając, sytuacja prawna nie za bardzo się zmienia, za to ten wybór chyba zmienił już dość nieco sytuację polityczną i o tym też będziemy dzisiaj rozmawiać, bo sędzia Kapiński był w składzie sądu, który przed laty, w 2000 roku, orzekł, że były prezydent Lech Wałęsa nie był tajnym współpracownikiem SB i zatwierdził jego oświadczenie lustracyjne. Ale z tym wyrokiem do dziś nie chce się pogodzić Jarosław Kaczyński. Kilka dni temu mówił, że nie wyobraża sobie, żeby Kapiński został pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Karol Nawrocki zdecydował jednak inaczej. Wczoraj widzowie Republiki mogli zobaczyć paski, które alarmowały o tym wyborze, mówiące między innymi o powrocie postkomuny do Sądu Najwyższego. No i
14: bardzo ostrych słowach mówiących o błędzie prezydenta Karola Nawrockiego wypowiedział się na portalu X nie kto inny jak Sławomir Cenckiewicz. Przecież wieloletni polityczny i też pewnie prywatnie przyjaciel Karola Nawrockiego. Jakby próbując wyprzedzić chyba tę krytykę i te ataki medialne ze strony prawicowych mediów, rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił wczoraj o Kapińskim, o prezesie Kapińskim tak.
15: Wtedy, w roku 2000, w sierpniu roku 2000, nie były znane wszystkie dokumenty wytworzone przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa.
14: No, ale czy to przekona Prawo i Sprawiedliwość, a szczególnie szefa tej partii? Zobaczymy. Wracam do Krakowa, bo oczywiście rozpisują się teraz o przyczynach porażki, ale też o scenariuszach możliwych dla stolicy Małopolski dzisiejsze gazety. Roch Zygmunt w Rzeczpospolitej pisze, że w ogóle ta sytuacja pokazuje, jak Kraków jednak jest różny od innych dużych miast, bo z jednej strony, to tutaj moje małe dopowiedzenie, oczywiście Kraków jako duże miasto sprzyja kandydatom Koalicji Obywatelskiej, ale jednak z tych największych miast jest najbardziej konserwatywne. A Roch Zygmunt w Rzepie pisze dzisiaj o tym, że też sytuacja ruchów miejskich jest w Krakowie specyficzna. Cytat. Jest inna na przykład niż od Warszawy, mimo że historycznie to Warszawa jest stolicą ruchów miejskich, ale nie ma działacza tego formatu jak chociażby Łukasz Gibała. Nie chodzi tylko o samo zaangażowanie w lokalne sprawy, ale też o zasoby finansowe, jakimi dysponuje Gibała. Nie jest tajemnicą, że aktywiści zbierający podpisy pod wnioskiem o referendum dostawali za swoje prace wynagrodzenie. On zresztą, Gibała, to moje też dopowiedzenie, wczoraj w rozmowie z Kanałem Zero przyznał, że wydał na tę kampanię kilkaset tysięcy złotych. I dalej komentarz z Rzeczpospolitej. Gdy do tego dodamy działalność dziennikarzy, aktywistów i podczepianie się pod inicjatywę polityków niektórych, Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, to łatwo znajdziemy odpowiedź, dlaczego w niedzielę sprawy potoczyły się tak, a nie inaczej. Ale autor komentarza zwraca też uwagę na to, że po prostu też sytuacja samorządowców, prezydentów miast zmienia się. Ewidentnie, uważa Roch Zygmunt, wyczerpuje się model samorządności polegający na braniu pieniędzy z Unii Europejskiej i spokojnym modernizacyjnym dryfie. Starzejące się społeczeństwo czy problemy mieszkaniowe będą zmuszać lokalnych polityków do większego wysiłku i wyjścia poza wygodne schematy. A więc to jest też pewnie prognoza, jak będą wyglądać też kampanie wyborcze w kolejnych latach, jakich tematów będą dotyczyć. Obszerny też artykuł, analiza w Gazecie Wyborczej, polecam na stronie 4, jeśli chodzi o przyczyny porażki, ale jeśli chodzi już o Gazetę Wyborczą, to zaglądam też do bardzo ciekawej rozmowy z profesorem Marcinem Dziurdą, nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, który jednak nie jest przez prezesa Trybunału dopuszczony do pracy. Z profesorem rozmawia Ewa Iwanowa. No i kwestie może najpierw bardzo codzienne, przyziemne, ale też pokazujące sytuację w Trybunale. Profesor został zapytany, jak wygląda ich obecność, sędziów, tej czwórki sędziów TK wybranych przez Sejm, niedopuszczonych do pracy właśnie w Trybunale. Staram się być. Domagam się dopuszczenia do pracy. Dopominam o odpowiedzi na złożone pisma. Ale szczerze mówiąc, to za długo nie daje się tam wytrzymać. Jesteśmy traktowani coraz gorzej. W tej chwili możemy przebywać tylko w holu przy samym wejściu, a to nie jest miejsce, które sprzyjałoby pracy czy jakiejkolwiek intelektualnej aktywności, zwłaszcza pod stałym nadzorem Straży Trybunalskiej. Chociaż strażnicy starają się być bardzo uprzejmi, widać, że im też ta sytuacja doskwiera. Ale takie polecenie dostali od prezesa. Nie możemy zrobić kroku w budynku bez asysty strażnika. Nawet do toalety nas odprowadzają, tyle że nie wchodzą do środka. No ale sędzia Dziurda dostaje też pytanie, serię pytań o kroki prawne i oczywiście wiemy, że jest wydane zabezpieczenie ze strony Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które nakazuje kroki prawne wobec kroki też, które mają umożliwić pracę nowym sędziom Trybunału, no ale prezes Święczkowski z tego sobie nic nie robi. No i jest oczywiście pytanie, czy będą kolejne kroki. Zabezpieczenie to jest jakby pierwszy etap, bo oczywiście do 2 czerwca sędziowie reprezentowani przez mecenas Sylwię Gregorczyk-Abram muszą złożyć skargę do ETPC i ta skarga oczywiście będzie złożona. Sędzia Dziurda nie chce mówić, co dokładnie w tej skardze będzie ze względu na po prostu walkę procesową o swoje prawa. Przyznaję, że zajmują się teraz bardzo pilnie tą skargą. Czekamy też, mówi profesor, na odpowiedź prezesa Święczkowskiego na pismo z 6 maja, mówiące właśnie o tym, że Trybunał w Strasburgu orzekł, co orzekł. Ale jeszcze jest pytanie, czy będzie skarga do Sądu Pracy. To też nie jest wykluczone. No, ale profesor też wskazuje na brak jakiejkolwiek reakcji Kancelarii Prezydenta na, uwaga, 4 pisma złożone przez wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wydaje się to co najmniej niestosowne, mówi sędzia. I żeby było jasne, dodaje, nie jest to kwestia mojego samopoczucia czy ego, ale nie powinny tak działać instytucje państwowe, zwłaszcza te najważniejsze. I na koniec jeszcze wracam do Rzeczpospolitej na stronę numer 1. Bo tam bardzo interesujące doniesienia z rynku pracy. Polska jest krajem imigracji. Nawet ponad 400 miliardów złotych mogli dołożyć do polskiego PKB w 2025 roku pracujący i mieszkający nad Wisłą cudzoziemcy, wynika z raportu, do którego dotarła Rzeczpospolita. Co ważne, migranci wypełniają luki kadrowe. Przeprowadzone na potrzeby raportu badanie Ipsos dowodzi, że Polacy coraz częściej mają kontakt z cudzoziemcami, deklaruje je 78% badanych i na ogół dobrze je oceniają. Najwięcej pozytywnych opinii dotyczyło właśnie relacji w pracy, 60% respondentów. Ponad połowa uczestników badania uważa, że imigranci wypełniają luki kadrowe i przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, a aż 73% respondentów twierdzi, że Polska powinna być otwarta na osoby z innych krajów, które wnoszą umiejętności, pracowitość i które chcą tu uczciwie żyć. To moim zdaniem bardzo dobre wyniki badań w stosunku Polaków do pracujących w Polsce migrantów. Gościem poranka TOG FM jest Michał Laskowski, sędzia Sądu Najwyższego. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
14: Panie sędzio, był pan prezesem Izby Karnej Sądu Najwyższego. Teraz to obecny prezes Izby Karnej został pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Czy bazując na doświadczeniu zawodowym Zbigniewa Kapińskiego, był przez wiele lat sędzią Sądu Rejonowego, Okręgowego, Apelacyjnego w Warszawie, też orzekał w Sądzie Lustracyjnym, o czym przypomniał ostatnio Jarosław Kaczyński. Czy bazując na tym doświadczeniu, powiedziałby pan sędzia, że to doświadczony, dobry sędzia?
16: Na pewno doświadczenie sędziowskie pana Kapińskiego to jest jego zaleta, bo przypomnę, że pozostali kandydaci na to stanowisko to był były notariusz, były komornik, były adwokat ze stosunkowo krótkim stażem sędziowskim w Sądzie Najwyższym. Mhm. Więc znajomość realiów sądu, no tak to kierowanie izbą karną w Sądzie Najwyższym, no to jest zaleta z całą pewnością w porównaniu do innych kandydatów.
14: A czy sposób powołania do Izby Karnej Sądu Najwyższego przez poprzednią upolitycznioną KRS sprawia, że to jest neosędzia i ten dorobek nieco odchodzi w dal, w tło naszych rozważań, a wybija się właśnie sposób powołania, który może rodzić problemy?
16: No z pewnością tak, bo pan Kapiński zdecydował się jednak na udział w tej procedurze przed Krajową Radą Sądownictwa. Został w ten sposób powołany na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego. No i jest w gronie tych 2/3 obecnie składu Sądu Najwyższego powołanych w ten sposób. I ten podział między tak zwanych starych i nowych sędziów no nie zniknie po jego powołaniu. Nie znikną też inne problemy ustrojowe Sądu Najwyższego związane z tą Izbą Spraw Nadzwyczajnych czy z Izbą Odpowiedzialności Zawodowej. Tego żaden prezes, pierwszy prezes samodzielnie nie jest w stanie moim zdaniem zmienić. To wymaga decyzji politycznych, zmian ustawowych. No ale, ale z kolei no, wydaje się, że pan Kapiński no, tak na podstawie doświadczeń tych ostatnich 3 lat skierowania Izbą Karną no, nie jest typem jakiegoś radykała. Słyszeliśmy deklaracje pozostałych kandydatów, czy niektórych z nich, jakie to środki należy przedsięwziąć, tam no, karać, inicjować postępowania dyscyplinarne i tak dalej, więc no, tutaj chyba spodziewam się raczej kontynuacji linii, linii pani Manowskiej, natomiast no, zobaczymy, przed panem prezesem tutaj są ważne decyzje dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa, dotyczące Trybunału Stanu, i zobaczymy, jakie decyzje będzie podejmował.
14: Ale jest chyba jasne dość stanowisko prezesa Kapińskiego w sprawie tak zwanych neosędziów, czyli powołanych właśnie przez poprzednią KRS, bo tuż przed tym powołaniem na prezesa, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego wydał, jakby zakazał w ogóle podważania statusu neosędziów jeszcze w ramach Izby Karnej. Co to nam może mówić, jeśli chodzi o funkcjonowanie całego Sądu Najwyższego?
16: Tak, rzeczywiście wydał zarządzenie, które no, tutaj odmawia rejestrowania w ogóle wniosków o wyłączenie sędziów z tego powodu, tak, inaczej niż w trybie z ustawy o Sądzie Najwyższym. No, jak sądzę, pan Kapiński jest ewidentnie po tamtej stronie, że tak powiem, po stronie neosędziów i to nie jest osoba, która, no, tak mi się wydaje, oczywiście to jest wszystko przewidujemy w tej chwili, bo różnie to bywa po objęciu stanowiska, czasami ludzie się zmieniają, ale raczej sądzę, że będzie to właśnie taka kontynuacja tego, co robiła pani Manowska i raczej będzie to oczekiwanie, aż to nas, czyli tych sędziów starych, będzie coraz mniej, będziemy coraz mieli słabszy głos, no bo ze zrozumiałych względów odchodzimy po prostu z sądu z upływem wieku.
14: Mm-hmm. A czy jeśli teraz miałoby być zwołane pełne posiedzenie sądu, składu Sądu Najwyższego, to jest w stanie sędzia Kapiński stworzyć taki skład wyłącznie z neosędziów?
16: No, przepisy pozwalają, bo tak to zostało ukształtowane, na zwołanie zgromadzenia ogólnego. Tam stopniowo obniża się to kworum i można je już zwołać bez udziału starych sędziów. No, my wydaliśmy takie oświadczenie tłumaczące, dlaczego nie bierzemy udziału w tych zgromadzeniach. No naprawdę jakby sytuacja jest tak nabrzmiała, czy tak skomplikowana, że no, musi być to ponad sądem rozwiązane na tym najwyższym szczeblu prezydenta, parlamentu, rządu, a na to się jakoś nie zanosi, no nie widać żadnych symptomów tego rozwiązania. Więc sądzę, że będziemy sobie tak trwali w tym stanie, w jakim jesteśmy.
14: Mhm. Bo niedawno w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną sędzia Kapiński stwierdził, że chciałby i będzie do tego dążyć, gdyby został pierwszym prezesem, no a został, że będzie dążyć, by Sąd Najwyższy podjął uchwałę w przedmiocie dotychczasowych nominacji sędziowskich. Chodzi oczywiście też o zdecydowanie, o wydanie orzeczenia w sprawie dyskusji o neosędziach. I to by miało być, ja rozumiem, tak sędziego Kapińskiego, wydane to orzeczenie w pełnym składzie. Rozumiem, że gdyby pan dostał propozycję orzekania w takim składzie z sędzią Kapińskim, uznanym przez pana jako neosędzim, pan nie weźmie udziału w takim posiedzeniu, tak? W takim orzekaniu.
16: No na dzisiaj wszystko wskazuje na to, że nie, natomiast rzeczywiście chodzi o uchwałę Sądu Najwyższego tych 3 połączonych izb z 2020 roku i zapewne i to już się zanosiło od dłuższego czasu na to, zwołane zostanie posiedzenie po to, żeby tę uchwałę, że tak powiem, unieważnić, unicestwić, wydać nową uchwałę i pozbawić jakby możliwości powoływania się na tą starą zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym. No myślę, że to jest taka myśl i sądzę, że to do tego dojdzie prędzej czy później.
14: Czyli w ogóle dojdziemy do takiej sytuacji, że Sąd Najwyższy nie będzie orzekać, do tego może dążyć pierwszy prezes, w sprawie statusu neosędziów. Jeżeli sprawa miałaby dotrzeć do Sądu Najwyższego, to tu będzie blokada.
16: No taka jest pewnie intencja, natomiast pamiętajmy, że poza tą uchwałą z 2020 roku mamy cały szereg orzeczeń, w tym orzeczeń Trybunałów Międzynarodowych i ostatnie z tych orzeczeń, no wyraźnie jakby powieliło linię rozumowania, która była zawarta w tej uchwale z 2020 roku, wprawdzie w odniesieniu do sędziów sądów powszechnych, no ale no nagle nie zniknie ten problem. To jeśli się coś, no tak powiem, intencjonalnie będzie chciało wymazać, to nie znaczy, że problem sam w sobie zniknie, a chodzi o to, żeby był to taki sąd najwyższy, który ma autorytet i co do którego nie ma żadnych wątpliwości, a te wątpliwości pozostaną, one nie będą tą uchwałą nową jakby unicestwione.
14: Są oczywiście propozycje reformy Sądu Najwyższego. Jeden całościowy projekt przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną zakłada m.in. zmniejszenie liczby izb do 3, żeby właśnie już nie było chociażby Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Osobną propozycja jest taka, by w ogóle dokonać resetu kadrowego w Sądzie Najwyższym. Stan spoczynku musieliby przejść wszyscy sędziowie, a gdyby chcieli dalej orzekać, decydujący głos miałaby KRS, właśnie nowo ukształtowana. Rozumiem, że według pana to mógłby być najlepszy scenariusz na wyjście z tego impasu, ale rozumiem, że jednocześnie to jest scenariusz mało realny.
16: Tak, no ważne, żeby dyskutować w ogóle, jak ten problem rozwiązać. Na stole są rzeczywiście różne projekty, różne pomysły. Ja osobiście specjalnie nie widzę w obecnej sytuacji innego pomysłu niż zmiana ustroju Sądu Najwyższego, czyli przebudowa tego sądu i chyba rzeczywiście powołanie go na nowo, w ten sposób, żeby już żadnych wątpliwości co do statusu poszczególnych sędziów, składów orzekających, żeby tych wątpliwości nie było. I wtedy jest to szansa na to, żeby to był sąd z autorytetem w stosunku do sądów powszechnych i w ogóle w stosunku do społeczeństwa, żeby zaczął pełnić rolę, którą powinien pełnić, no bo obecnie to tak w jakiejś mierze tylko ją wypełnia.
14: Pan sędzia wspomniał o zadaniu dla nowego pierwszego prezesa, którym jest zwołanie pierwszego posiedzenia nowej KRS. Ona się ukształtowała przez wybór Sejmu już kilka tygodni temu. Sędzia Manowska, odchodząca, tego nie zrobiła, zostawiając to zadanie nowemu pierwszemu prezesowi. Powinien to zrobić w terminie 30 dni. Czy według pana tu nie będzie żadnych problemów i tak się stanie? I czy w ogóle KRS zacznie dzięki temu działać?
16: Ja mam taką nadzieję, bo byłaby to szansa na w ogóle poprawę sytuacji w sądownictwie, w sądach powszechnych. Tam, przypominam, jest cały szereg problemów związanych z nieobsadzaniem stanowisk sędziowskich, z obniżoną sprawnością i tak dalej. Więc tu byłaby to szansa. Mam nadzieję, że pan sędzia Kapiński, będzie patrzył na to w kontekście jakby dobra wspólnego, czy dobra państwa, dobra sądownictwa, a nie w jakimś układzie politycznych zależności czy oczekiwań, bo dotychczas mieliśmy i mamy ciągle przykłady takich właśnie zachowań, czy to w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego. No mam nadzieję, że nie będzie tak w odniesieniu do Krajowej Rady Sądownictwa, ale jak naprawdę będzie, to dopiero zobaczymy. No, tak.
14: Ale wtedy ruszyłby ten mechanizm powoływania sędziów, mechanizm tak bardzo też istotny dla funkcjonowania sądów, istotny dla wszystkich obywateli. A na koniec jeszcze zapytam pana sędziego, bo odchodzi Małgorzata Manowska, obecna pierwsza prezes, powołana jeszcze za prezydentury Andrzeja Dudy. Jaką była prezeską, panie sędzio? Tworzyła przestrzeń do dyskusji, debaty, ucierały się poglądy, były dyskusje na korytarzach? Czy była cisza?
16: Myślę, że raczej była cisza. I pani sędzia Manowska, która cieszyła się bardzo dobrą opinią jako sędzia, jako komentator kodeksu postępowania cywilnego, ile pamiętam, jako wykładowca, zdecydowała się na objęcie funkcji. I ja nie wiem, czy to dodało jej, że tak powiem, splendoru, czy to była realizacja jej ambicji, bo dla mnie to tak nie było. Ale to jest moja osobista opinia. Oczywiście można mieć różne zdanie w tej sprawie.
14: Mówił sędzia Sądu Najwyższego Michał Laskowski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
16: Dziękuję.
14: Łączymy się teraz z Krakowem, gdzie jest Daria Gosek-Popiołek, posłanka Lewicy. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
14: Rozmawialiśmy tydzień temu przed referendum. Była pani wtedy bardzo ostrożna co do przewidywań, prognoz, czy referendum będzie ważne, a więc czy będzie osiągnięty określony próg frekwencyjny, który wtedy wskazuje, czy referendum jest ważne i czy dochodzi do odwołania prezydenta miasta. Czy w niedzielny wieczór była pani zaskoczona, że jednak ten próg został osiągnięty?
18: Nie, nie byłam, dlatego że uważałam, że obydwa scenariusze są bardzo prawdopodobne i może równić je naprawdę i może decydować naprawdę mała liczba głosów. Oczywiście nie wiedzieliśmy tak naprawdę do poniedziałku rana, co z Radą Miasta, bo tutaj te wskazania sondażowe exit pole równiły się od tego, co ostatecznie wyszło w komisjach wyborczych, więc był to na pewno dla wielu Krakowian taki bardzo zaskakujący i emocjonalny wieczór.
14: Tak, i to pierwszy przypadek od wielu, wielu lat, kiedy w tak dużym mieście dochodzi do odwołania prezydenta miasta, a wczoraj w Krakowie był lider lewicy Włodzimierz Czarzasty i mówił tak.
19: Co koalicja zrobi z tym sygnałem ostrzegawczym, nie wiem. Wiem, co zrobi nowa lewica. Wystawi kandydata bądź kandydatkę.
14: A później wrzucił na portal X pan marszałek zdjęcia 3 z opisem: odwiedziłem dziś Kraków, to fajne, spokojne miasto, jest uśmiech. A na jednym zdjęciu przy kawie z panią właśnie siedzi. To chyba nie przypadek.
18: No nie, dlatego że jeżeli przyjeżdżają do Krakowa goście, to zazwyczaj zabieram ich do ważnych miejsc. Byliśmy w bardzo krakowskiej kawiarni Nowa Prowincja i zapewniam pana redaktora, że bywają tam i politycy, których zapraszam do Krakowa, i moi przyjaciele z różnych części Polski, no bo Kraków jest bardzo gościnnym miastem.
14: No ale jeżeli w takim dniu, dzień po odwołaniu prezydenta miasta, marszałek, lider partii i po konferencji, na której ogłasza, że będzie kandydatka lewicy, wrzuca zdjęcie akurat z tą konkretną posłanką, z panią, no to też wrócę do pytania, że to nie przypadek.
18: Nie, nie jest to przypadek, bo to zaproszenie, które otrzymał marszałek Czarzasty, było z okazji konferencji poświęconej Daszyńskiemu. Mamy w tym roku rok Daszyńskiego, stąd to wydarzenie, stąd ta jego obecność zadekretowana już, że tak powiem, dobrych kilka miesięcy temu. Ale rzeczywiście, przed Krakowem wiele decyzji, zanim to mieszkańcy zdecydują, komu powierzą stanowisko prezydenta miasta, również takie decyzje będą podejmować politycy czy partie polityczne.
14: Ale gdyby Włodzimierz Czarzasty powiedział, zapytał, zaproponował: pani posłanko, wystartuje pani? Pani odpowie?
18: Że Kraków to bardzo poważne miasto, które stoi przed bardzo poważnymi wyzwaniami i ta decyzja jest, nie może być podejmowana po to, żeby wystartować, zaznaczyć swoją obecność, tylko po to, żeby rozwiązać szereg wyzwań, które przed Krakowem stoją. I myślę, że to jest jedyna racjonalna, rozsądna i odpowiedzialna odpowiedź.
14: A jakie to są problemy i wyzwania?
18: Jest całkiem sporo oczywiście. Jak zbalansować turystykę, żeby przynosiła zysk mieszkańcom miasta, a Kraków tak funkcjonował, by być bardziej dla mieszkańców, a nie dla turystów. Jak poprawić komunikację zbiorową? Te ostatnie ceny, podwyżki cen biletów naprawdę uderzyły Krakowian po kieszeniach. Jak stwarzać takie warunki, by rynek pracy się rozwijał? Jak przeciwdziałać temu, żeby chociażby sztuczna inteligencja nie zmieniała zbyt raptownie tego rynku? Jak zarządzać kwestiami związanymi z planowaniem przestrzennym, tak żeby mieszkańcy widzieli, że mają na to wpływ, że miastem nie rządzą deweloperzy, jak kształtować inwestycje miejskie w sytuacji, w której dług Krakowa jest dosyć duży, bardzo duży, powiedziałabym nawet, i jak bilansować te kwestie wydatków, tak żeby na samym końcu nie okazało się, że musimy nieustannie obciążać mieszkańców nowymi opłatami, bo po prostu nie wystarczy na normalne normalne, codzienne funkcjonowanie miasta, więc to są potężne wyzwania.
14: No właśnie, skoro są tak potężne i tak skonkretyzowane przez panią poseł, to rozumiem, że chciałaby pani, żeby one zaistniały w kampanii, no właśnie przy pomocy pani osoby. Więc rozumiem, że pani nie będzie się uchylać, jeżeli by byłaby taka propozycja, taki plan partii, żeby pani wystartowała i pani reprezentowała te postulaty.
18: Na pewno mam wrażenie, że te tematy, one w ostatnich 2 latach nie pojawiały się w takiej debacie o Krakowie. To znaczy, chcę już też odsunąć troszkę na bok tą kampanię referendalną, która była wyjątkowo brutalna, wyjątkowo brudna, w której każda ze stron prześcigała się na okropne filmiki montowane za pomocą sztucznej inteligencji. Natomiast mam też wrażenie, że mieszkańcy nie czuli, że ktoś panuje nad tymi wyzwaniami, że nikt nie kładzie na stole konkretnych rozwiązań. Mm-hmm. No i tak, mam nadzieję, że wszyscy bardzo odpowiedzialnie podejdziemy do tej kampanii i zaczniemy uczciwie rozmawiać z mieszkańcami, mieszkankami Krakowa, no bo bez tego właściwie nic nie da się zrobić. To niestety pokazało odwołanie Aleksandra Miszalskiego.
14: Czyli wnioskuję, że nie uchyliłaby się pani. Nie uchyli się pani od tego startu.
18: Panie redaktorze, ja odkąd mieszkam w Krakowie, a tak jak bardzo wiele osób, przeprowadziłam się tutaj na studia i zostałam, bo to jest niesamowite miasto. To jest trudne miasto. To jest miasto, w którym czasami zbyt trudno trochę te korzenie się zapuszcza, ale jeżeli już się to uda, to wtedy naprawdę widać, jak niesamowite jest to społeczność, jak niesamowite jest to miasto. Ja zawsze dla Krakowa chciałam pracować, to robię w Sejmie i nie wyobrażam sobie, żebym rezygnowała z tego miasta dla czegokolwiek innego.
14: A dzisiaj w południe partia Razem ma ogłosić swoją decyzję. To wczoraj już w poranku TOK FM zapowiedziała Aleksandra Owca, która najprawdopodobniej właśnie tą kandydatką będzie. Czy według pani w ogóle jest możliwość, żeby był wspólna kandydatka Lewicy i Razem, tego lewicowego frontu? Czy tutaj na taki sojusz nie ma szans?
18: Myślę, że jeżeli partia Razem zapowiada już właściwie kilkanaście godzin po referendum, że wystawia konkretną osobę, to chyba już karty są położone na stole i tutaj wszystko już zostało powiedziane.
14: A czy według pani kandydat Koalicji Obywatelskiej, polityk tej partii albo wskazany ktoś spoza partii, ale wskazany przez KO, ma szansę wygrać w tych wyborach sierpniowych?
18: Przede wszystkim to będzie bardzo trudne, no bo Aleksander Miszalski był szefem struktur małopolskich. W kampanii byli zaangażowani członkowie partii.
14: Gwoliński Słoś jeszcze jest szefem, ale pewnie już niedługo.
18: Jeszcze jest, tak. Tak. No i zapewne to jest także jakiś moment transformacyjny dla Koalicji Obywatelskiej w Krakowie i w Małopolsce. No ja bym oczekiwała, żeby osoba wskazana przez partię Koalicja Obywatelska poważnie pochyliła się nad tym, jak ta partia funkcjonuje w Krakowie. Widzieliśmy przykłady obsadzania miejsc w urzędach przez członków Koalicji Obywatelskiej. Był to jeden z powodów odwołania Aleksandra Miszalskiego i wydaje mi się, że to jest także wielki test, jeżeli chodzi o kwestie związane z funkcjonowaniem tej organizacji, tej partii.
14: Mówiłem o stosunkach i ewentualnym sojuszu, ale no, on faktycznie jest mało prawdopodobny, Lewicy i partii Razem, ale pani przed wyborami samorządowymi, tymi ostatnimi w 2024 roku, poparła Łukasza Gibałę. No, rozumiem, że teraz takiej opcji nie ma, gdyby wystartował. No bo też wnioskuję, że pani wystartuje, więc wsparcia
18: W 2024 roku rzeczywiście poparłam Łukasza Gibałę. Zresztą z list Łukasza Gibały do Rady Miasta dostała się Aleksandra Owca i przez chyba 2 lata była radną w jego klubie. Wtedy był to sojusz oparty na wspólnym programie i wspólnych celach. Jesteśmy 2 lata po tym. Zmieniła się bardzo krakowska polityka. Zmieniły się, myślę też, że w jakiejś części poglądy Łukasza Gibały. Każdy polityk ma prawo do transformacji i do zmiany swoich poglądów. To wiemy. Więc myślę, że na chwilę obecną ja bardziej skupiam się na pracy dla Krakowa niż na tutaj budowaniu jakichś scenariuszy związanych z poparciem kogokolwiek.
14: gdyby miała pani wpływ na sytuację w Krakowie, chociażby w roli prezydentki miasta, to pani by wycofała strefę czystego transportu, zmodyfikowała ją, bo największy zarzut do prezydenta Michalskiego był taki, że została ona wprowadzona bardzo szybko, bez uwzględnienia wielu uwag, tysięcy uwag mieszkańców, no i że to jest procentowo największa powierzchnia takiej strefy czystego transportu, nawet chyba jeśli chodzi o miasta europejskie, a na pewno jeśli chodzi o miasta duże Polski. Czy pani by tu zmieniła tę decyzję?
18: Na pewno bym zmodyfikowała nieco jej kształt, ale w tych kierunkach, które już brzmiały, pojawiały się jako wskazania w debacie publicznej, czyli kwestia dojazdu do parkingów Park and Ride, kwestia uwzględnienia osób, które w Krakowie nie są zameldowane, ale po prostu tutaj mieszkają, kwestia wyłączeń osób, które są w trudniejszej sytuacji materialnej. I myślę, że to jest ten kierunek, w którym powinniśmy iść, przy czym jest też tak, że jakby doprowadzenie do tego, by strefa nie obejmowała parkingów Park and Ride, de facto jest jej zmniejszeniem.
14: Na koniec przenieśmy się do Warszawy i do Sejmu, pani poseł, bo dzisiaj też posiedzenie komisji, która pracuje nad projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Możliwe, że to jedno z ostatnich posiedzeń, ale jeszcze zapytam o transkrypcję, temat pokrewny, bo oczywiście rozporządzenie już jest, vacatio legis 3-miesięczne, ale w tym czasie organizacje pozarządowe, prawnicy chcą się dowiedzieć, co ta transkrypcja tak naprawdę da. Ja tutaj rozmawiałem w wywiadzie politycznym w piątek z prawnikiem i posłem Koalicji Obywatelskiej Maciejem Tomczykiewiczem, który nie do końca wiedział, czy chociażby te pary, które przepiszą, zarejestrują ten związek zawarty w innym kraju Unii w Polsce, będą mogły także w Polsce ewentualnie się rozwieść. Pytań jest bardzo dużo, a chociażby Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza pisze i pisze o tym publicznie, że pisze do ministra Domańskiego, ministra Kierwińskiego, żeby dowiedzieć się, co ta transkrypcja de facto daje i domaga się od ministra finansów, żeby wydał wytyczne dla urzędów, chociażby skarbowych. Według pani takie wytyczne jak najprędzej są potrzebne, ministerialne?
18: Tak. Tak, zdecydowanie tak, zwłaszcza, że tutaj minister Dziemianowicz-Bąk już zajęła się tą kwestią, jeżeli chodzi o kwestie świadczeń, chociażby tych wypłacanych przez ZUS, więc uważam, że to byłoby, że to jest niezbędne. My również zwrócimy się do ministra Domańskiego z prośbą o przygotowanie takiego dokumentu.
14: Czyli transkrypcja nie powinna zamykać się na wyłącznym zarejestrowaniu aktu małżeńskiego, ona musi wiązać się z swego rodzaju pakietem praw.
18: No, w mojej ocenie tak, ponieważ skoro państwo polskie uznaje ten akt małżeństwa, no to z tym się wiążą określone konsekwencje po każdej ze stron.
14: Ale z rozwodem ewentualnym chyba zagwozdka jest największa. Czy według pani poseł nie? Czy urzędy stanu cywilnego powinny przyjmować takie pary na rozprawy, no najpierw sądy, a potem ewentualnie właśnie na rozprawy rozwodowe?
18: Przyznam, że ja na razie jestem na etapie analizowania tego, bo też zwrócono naszą uwagę na tą sprawę. No jest to też w pewnym sensie ekstraordynaryjna okoliczność. Gdyby konserwatyści tak mocno nie blokowali prac nad chociażby ustawą o statusie osoby najbliższej czy nad związkami partnerskimi, to być może bylibyśmy w innej sytuacji, no ale jest jak jest i musimy na bieżąco szukać odpowiedzi na te bardzo ważne, kluczowe pytania.
14: Mówiąc o konserwatystach blokujących ustawę o statusie osoby najbliższej, ma pani na myśli PSL?
18: Tak, ale również to, co zaczyna bardzo wyraźnie, co już od dłuższego czasu mówi bardzo wyraźnie pan prezydent, że te ustawy budzą jego zaniepokojenie. No więc nie jest to prosta sytuacja.
14: Daria Gosek-Popiołek, posłanka, wiceprzewodnicząca klubu Lewicy. Niewykluczone, że kandydatka na prezydenta Krakowa. Dziękuję za rozmowę.
18: Dziękuję bardzo.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Na początek informacji 450 milionów złotych na nowy etap programu Tarcza Wschód. To największy od pokolenia krok do przodu, mówi premier Wielkiej Brytanii o polsko-brytyjskim traktacie, który ma dziś zostać podpisany. Przedstawiciele środowisk akademickich dziś będą protestować. Za chwilę o powodach protestu. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Rząd uruchamia nowy etap programu Tarcza Wschód. Do rozdysponowania jest aż 450 milionów złotych. Wszystko ma iść na ścianę wschodnią i przyrodę. Działania mają poprawiać retencję wody, odbudowywać ekosystemy i utrudniać przemieszczanie się potencjalnych agresorów. Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Resort Klimatu i Środowiska w piątek rozpoczną nabór wniosków na realizację inwestycji. O szczegółach Błażej Kulesza.
2: Ustalenia nad projektem trwały 2 lata.
3: Podobne działania dzisiaj prowadzą Litwini, Łotysze, Finowie.
2: Mówi wiceszef MON Cezary Tomczyk.
3: 450 milionów złotych, które zostanie przeznaczone na zbudowanie tej strefy działań specjalnych w bliskiej odległości od granicy, z punktu widzenia Wojska Polskiego ma kluczowe znaczenie.
2: Przy granicy powstaną 2 strefy ochronne. Pierwsza, 5-kilometrowa, ma uniemożliwić przemieszczanie się obcych wojsk. W drugiej, 50-kilometrowej, gospodarka leśna ma tak wyglądać, by nie tworzyć korytarzy dla ciężkiego wojskowego sprzętu. Wszystkie te zmiany nie obejmują mieszkańców, podkreślała Paulina Henik-Kloska, szefowa resortu klimatu i środowiska.
4: Nie ma ten projekt ani nic wspólnego z zalewaniem masowym terenów prywatnych bądź jakimikolwiek wywłaszczeniami.
2: Parlament Europejski i Stany Zjednoczone uznały Tarczę Wschód za jeden z flagowych projektów dotyczących bezpieczeństwa. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: Traktat między Polską i Wielką Brytanią, który ma zostać dziś podpisany w Londynie, to największy od pokolenia krok naprzód w naszych relacjach w zakresie obrony i bezpieczeństwa, oświadczył brytyjski premier Keir Starmer. Według jego kancelarii porozumienie zakłada m.in. wspólną produkcję pocisku obrony powietrznej średniego zasięgu nowej generacji, zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia polskich i brytyjskich wojsk, wzmacnianie systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej oraz projektowanie i rozwój nowych efektorów obrony powietrznej, czyli zaawansowanej amunicji. Downing Street dodaje, że traktat podkreśli historyczne więzi między Londynem i Warszawą, ale także pragnienie rządu Partii Pracy, by po Brexicie doprowadzić do większego zbliżenia z Unią Europejską. Na dziś środowiska akademickie zapowiadają protest w sprawie finansowania szkolnictwa wyższego. Protestujący domagają się zwiększenia środków na szkolnictwo wyższe do poziomu 3% PKB. O szczegółach opowie teraz Ben O'Connor.
5: Powodem protestu jest przede wszystkim zła sytuacja finansowa doktorantów, mówi doktor habilitowany Łukasz Okruszek z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
6: Młodzi naukowcy są w strasznie złej sytuacji. Młodzi doktoranci, którzy dostają pieniądze, no, wypłatę poniżej minimalnej, tak, 3000 zł na rękę. Za de facto całe etatowe zajęcia, czy też, nie wiem, młodzi badacze, którzy mają doktorat i dostają oferty na poziomie minimalnej albo minimalnej plus 19 zł, więc no tutaj na pewno musimy coś zrobić.
5: Protestujący zbiorą się pod Sejmem o godzinie 13 i w tym miejscu też pozostaną. W trakcie demonstracji odczytana zostanie petycja z żądaniami naukowców i studentów. By umożliwić środowisku akademickiemu udział w proteście, Uniwersytet Warszawski ogłosił na ten czas godziny rektorskie. Benedykt O'Connor, TOK FM.
1: Polski kapitan wycieczkowca MV Hondius przebywa na kwarantannie w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni po tym, jak w niedzielę został sprowadzony do kraju. Nie wykazuje objawów chorobowych, a kolejny wynik testu na obecność hantawirusa jest ujemny, przekazał Główny Inspektorat Sanitarny. Kapitan został objęty kwarantanną do 21 czerwca, a Państwowa Inspekcja Sanitarna codziennie weryfikuje stan jego zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała 3 maja o śmierci 3 osób na wycieczkowcu MV Hondius, który na początku kwietnia wyruszył z południa Argentyny w rejs po Atlantyku. Szef WHO przekazał, że do tej pory przekazano organizacji informacje o łącznie 12 osobach, u których zdiagnozowano zakażenie hantawirusem, który jest przenoszony głównie przez gryzonie. Na statku wykryto gatunek hantawirusa Andes, występujący w Ameryce Południowej. Aleksander Miszalski po raz pierwszy zabiera głos po referendum, dziękując za 2 lata swojej prezydentury. Jak mówi, był to czas piękny, ale też trudny. Czas wielu wyzwań, dobrych rzeczy oraz błędów, za które przyszło mu zapłacić.
7: Nie jestem z tego tytułu szczęśliwy, nie cieszę się, ale taka jest demokracja. Takie są jej uroki. Cieszę się bardzo również, że miasto na te najbliższe miesiące pozostaje w stabilnych rękach. Komisarz Kracik zadba o to, by w tym trudnym czasie Kraków nie pogrążył się w chaosie.
1: Były już prezydent Krakowa podziękował swoim zwolennikom, ale też przeciwnikom. Jak mówi, z pełną pokorą przyjmuje, akceptuje i szanuje werdykt mieszkańców Krakowa. Premier Tusk wyznaczył dla miasta nowego komisarza. Do czasu nowych wyborów miastem będzie zarządzać Stanisław Kracik. Kolejne informacje w Tok FM o drugiej. Dziś początkowo w regionach zachodnich na ogół małe zachmurzenie i bez opadów. W pozostałej części kraju już więcej chmur i miejscami przelotny opad deszczu, a na południowym wschodzie miejscami burze. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu do 20 w centrum i do 26 stopni na Podkarpaciu.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Z nami w studiu już teraz Jan Szyszko, wiceminister funduszy polityki regionalnej Polska 2050. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
8: Naszą rozmowę można też oczywiście obejrzeć na YouTubie Radio Tok FM. Jest transmisja. Czy Polska 2050 będzie miała swojego kandydata w Krakowie, czy może być jakiś sojusz międzypartyjny, koalicyjny?
9: Polska 2050 weźmie udział w wyborach w Krakowie, a o formule
8: tego... W postaci kandydata?
9: A o formule tego udziału poinformujemy w ciągu najbliższych dni. Natomiast moje zdanie jest takie, że w tym referendum krakowianie zagłosowali przeciwko politycznym układom, więc teraz oferowanie im jakiejś sztucznej koalicji zesłanej z Warszawy byłoby chyba mylną intuicją.
8: Okej, okay. Ale też mówi pan o układzie w typu ktoś, wspólny kandydat popierany przez Polskę 2050 i Koalicję Obywatelską, może jeszcze przez kogoś, to już byłby układ źle się kojarzący, nie do sprzedania, nie do wygrania.
9: Układ, koalicja, jakikolwiek.
8: Ale chce nam pan minister powiedzieć, że Koalicja Obywatelska jest dla was spalona, przynajmniej na tym etapie w Krakowie, nie tyka się Koalicji Obywatelskiej?
9: Ja sobie nie wyobrażam wspólnego startu z Koalicją Obywatelską w Krakowie ze względu na to, że bardzo wiele nas z tym ugrupowaniem różni.
8: Ale w Krakowie czy w ogóle?
9: No również, co widać publicznie w ramach koalicji, no sprawy merytoryczne, które podnosimy, nie ma co tutaj ukrywać, takie jak podniesienie drugiego progu podatkowego. To są spory, które na kontrze, czy do których kontrę stosuje nasz główny koalicjant. No to Koalicja Obywatelska zazwyczaj krytykuje nasze pomysły.
8: Czyli nawet
9: ciężko
8: gdyby...
9: by było się spodziewać jakiejś wiarygodnej współpracy wyborczej w Krakowie teraz.
8: Czyli nawet gdyby przyszedł kandydat, czy to wprost z Koalicji Obywatelskiej, czy ktoś z zewnątrz, ale popierany przez koalicję, mówił wyzeruje wszystkie układy stworzone przez Aleksandra Miszalskiego, a rozpisywały się o tym media, to i tak was by nie przekonał.
9: No, wydaje mi się, że Polska 2050 na pewno weźmie udział w wyborach w Krakowie, a o formule tego udziału poinformuję w ciągu kilku dni. Nie sądzę, żeby tworzenie jakichś sztucznych, szerszych koalicji to było to, czego oczekiwali mieszkańcy Krakowa. Na tyle, na ile śledziłem to referendum, to było właśnie referendum przeciwko takim rozwiązaniom.
8: A mówi się w Sejmie, że możliwa byłaby koalicja wspólne listy z partią Razem, to może Aleksandrę Owcę poprzecie. Dzisiaj ma być ogłoszona kandydatką.
9: Tak się mówi w Sejmie? Ja nie słyszałem takich informacji i nie ma absolutnie takich planów, żeby popierać kandydatkę partii Razem. Rozumiem, że partia Razem startuje samodzielnie w tych wyborach.
8: Ale nie ma też w ogóle takich planów i pan by przekreślił taki scenariusz wspólnego startu wyborczego do parlamentu z Razem?
9: Ja nie jestem entuzjastą mówienia o jakichkolwiek koalicji w tej chwili. Mamy półtora roku do wyborów. Partie polityczne teraz są od tego, żeby samodzielnie budować swoje poparcie. No jeżeli partie polityczne myślą o koalicjach na półtora roku przed wyborami, no to nie powinny, to nie mają podstaw do tego, by być samodzielnymi.
8: Ale już pół roku przed wyborami pewnie będzie trzeba pomyśleć.
9: Na pewno przed wyborami trzeba będzie pomyśleć nad takim rozwiązaniem, nad taką formą udziału, która zmaksymalizuje wynik wyrazistego centrum i zmaksymalizuje wynik tej umiarkowanej sceny politycznej.
8: Bo ja pamiętam taki wywiad Szymona Hołowni z Wirtualną Polską sprzed kilkunastu dni, który powiedział, że i PSL wie, że SOTE i Polska 2050 wie, że SOTE, czyli samodzielnie, nie są w stanie prawdopodobnie przekroczyć progu.
9: Tak, panie redaktorze, tak pan na ten moment tak jest, natomiast jeżeli chodzi o rzeczywistość polityczną, to ona potrafi się wywrócić co kilka miesięcy. Ja już pamiętam, jak było raptem rok temu po wyborach prezydenckich, kiedy się wydawało, że Prawo i Sprawiedliwość do końca ubiegłego roku na pewno przejmie władzę. To była dominująca narracja. Kilka miesięcy później wydawało się, że to Platforma będzie iść na samodzielne rządy,
8: a teraz
9: Prawo
8: w sumie
9: i Sprawiedliwość
8: nic nie wiadomo.
9: Się rozpadnie. A teraz teraz nic nie wiadomo, więc zobaczymy, gdzie będziemy jeszcze za 3-6 miesięcy. Ja pamiętam, jak trzecia droga powstawała w 2023 roku, no to ten sojusz zawiązywał się na majówkę 23, czyli na pół roku przed wyborami. A wcześniej testowaliśmy, patrzyliśmy, jak się różne rozwiązania mają. Na ten moment naszym jedynym priorytetem jest walka o sprawy, które gwarantują bezpieczeństwo życia Polaków, na czele z drugim progiem podatkowym, budowa samodzielnej siły Polski 2050.
8: To właśnie zaraz o tych sprawach porozmawiamy, ale krótko jeszcze o scenie politycznej po prawej stronie. Ten wpis Sławomira Cenckiewicza, który wytyka poważny błąd Karolowi Nawrockiemu, swojemu przecież przyjacielowi politycznemu, w sprawie wyboru nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, a wcześniej krytyka tej kandydatury ze strony Jarosława Kaczyńskiego, a później właśnie wybór tej kandydatury, tego kandydata ze strony Karola Nawrockiego. To oznacza trwały rozwód, czy jakiś rozłam między Cenckiewiczem, Kaczyńskim a Nawrockim z drugiej strony, czy według pana to może być tylko taka chwilowa separacja?
9: No to jest bardzo zły zwiastun dla prawicy, która jak widać tkwi w sporach sprzed 30 lat i personalnych animozjach szefa tego obozu, kiedy nikogo w Polsce już nie interesuje.
8: Wyrok
9: lustracyjny sprzed dekad i co dany sędzia robił dekady temu. Ludzi interesuje to, żeby sądy sprawnie w Polsce działały i tu się nic nie zmienia. Moje środowisko polityczne Polska 2050 właśnie jest o tym, żeby pójść do przodu i być może nie skupiać się w tak dużej kwestii na tym, kto kogo czym kilkadziesiąt lat temu, bo to naprawdę nie ma już dzisiaj wpływu na nasze życie w Polsce, a są realne sprawy do rozwiązania, takie jak chociażby szybkość rozpatrywania spraw w sądach, zaufanie do instytucji sądownictwa i niezależność, które są dzisiaj do rozwiązania i rozmowy o tym, kto kogo jak lustrował lata temu, nie wpłynie ani o milimetr na poprawę w tych aspektach, o których wspomniałem.
8: Liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest w Kijowie na szczycie międzynarodowym miast i regionów. Ma tam mówić, między innymi rozmawiać o wsparciu polskich firm w ramach odbudowy Ukrainy, a dzisiejsza Wyborcza donosi, że według raportu Banku City koszty odbudowy Ukrainy to będzie ponad trzykrotność pomocy, jaką Stany przekazały Europie w ramach planu Marshalla. Według pana kontakty polskich firm, ale wspierane też przez rząd i ukraińskiej strony są na tyle posunięte do przodu, że udział polskich firm w odbudowie Ukrainy będzie na zadowalającym poziomie, na podobnym jak innych krajów zachodniej Europy, czy jednak niższym. Jak to może wyglądać?
9: Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest obecnie na najważniejszym wydarzeniu samorządowo-biznesowym w Kijowie z udziałem najwyższych władz państwowych Ukrainy. Cel jest rzeczywiście taki, żeby zapewnić i wynegocjować, zachęcić jak najwięcej kontraktów dla polskich firm przy odbudowie Ukrainy, bo jednym jest ogromna pomoc i wsparcie Ukrainy ze strony polskiej, które jest niezachwiane i które jest niepodważalne oczywiście, a drugim jest to, żeby zapewnić udział polskich przedsiębiorstw w odbudowie Ukrainy. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest też celem tej wizyty i nie tylko, to jest to, że oczywiście Ukraińcy w tym momencie zastanawiają się nad tempem, formułą udziału i współpracy, a docelowo akcesji z Unią Europejską. W naszym interesie jest to, żeby przepisy na przykład zarządzania funduszami europejskimi w Ukrainie były jak najbardziej zbliżone do tych, które mamy w Polsce. Z tego względu po pierwsze, że to jest jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy model w Europie, sprawdzony przez 20 lat na wszystkich wskaźnikach, a po drugie, to też będzie korzystne dla polskich firm, dla polskich przedsiębiorstw, jeżeli przepisy w Ukrainie będą podobne do tych, które są w Polsce. Dlatego tutaj nasze ministerstwo działa bardzo, bardzo intensywnie i to jest również cel tej wizyty.
8: Czyli minister Pełczyńska-Nałęcz pojechała z poradnikiem dla ukraińskich ministrów.
9: Minister Pełczyńska-Nałęcz pojechała ze zbiorem polskich interesów, o które walczy w Ukrainie, by przekazać te interesy i przekazać Ukraińcom informacje o naszym niezachwianym, kontynuowanym wsparciu przy odbudowie i przy obronie Ukrainy.
8: A to jest tak, że o te kontrakty dla polskich firm walczy się z politykami, z szefami konkretnych ministerstw? Czy to są też kontrakty takie publiczne, konkursy, czy jednak o tym decyduje ten czynnik polityczny przede wszystkim w Ukrainie teraz?
9: Nie powiedziałbym, żeby decydował przede wszystkim czynnik polityczny, ale jak przy wszystkich wielomiliardowych sprawach i kontraktach, czynnik polityczny również istnieje. To jest kwestia każdych relacji międzypaństwowych, czy to ze Stanami Zjednoczonymi, czy z Niemcami, czy z Ukrainą. Tu nie ma złudzeń, że kiedy mowa o naprawdę wielkich cyfrach, wielkich sprawach, wielkich państwowych projektach infrastrukturalnych, państwo jest zaangażowane i wsparcie polityczne też jest konieczne i my musimy też w Polsce wykształtować sobie, i tu mówię ponadpolitycznie, u wszystkich osób, które są w rządzie, niezależnie od ministerstw, takie myślenie, że wspieranie polskich firm jest obowiązkiem naszym również i nie ma co się od tego migać czy uciekać, nie ma w tym nic złego, a jak najbardziej trzeba działać na rzecz tego, by polskie przedsiębiorstwa, polskie firmy dostawały kontrakty również za granicą.
8: Gdy wróci ministra Pełczyńska-Nałęcz z Ukrainy do Polski, to ruszy właśnie w Polskę, w objazd po kraju. Chce tak się jest. Spotykać z wyborcami, zarówno rozmawiać o realizacji KPO, jak i o planach Polski 2050. Jednym z nich jest rozpoczęcie dyskusji o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Czy ten pomysł jest konsultowany z szefem rządu, z ministrem finansów?
9: To jest jeden z pomysłów na tę trasę. To jest pomysł liderki Polski 2050, więc nie rozumiem, dlaczego miałby być konsultowany z szefem innej partii.
8: Jeśli chce zaproponować pani minister ważną reformę, która wzbudza też emocje i która, zdaje mi się, wywołuje też zimny pot na czołach polityków Platformy, pamiętających podniesienie wieku emerytalnego za pierwszych rządów Donalda Tuska, to jeżeli wygłosi to na którejś ze scen miasta powiatowego, bo najczęściej te chce odwiedzić, to może wywołać kolejny konflikt w koalicji.
9: Pani minister nie planuje jeździć z propozycją konkretnego rozwiązania. Otwarcie mówi o tym, że jest to sprawa z punktu widzenia demograficznego, ale również społecznego i finansowego, fundamentalna, żeby o wieku emerytalnym porozmawiać. Mając w pamięci to, jak skończyła się ta próba podwyższenia właśnie bez konsultacji szerokich wieku emerytalnego ponad 10 lat temu. Pani minister otwarcie mówi, rozpoczynam debatę i chciałabym wysłuchać, co Polacy mają do powiedzenia na ten temat. I też otwarcie mówi, że to nie jest debata, która potrwa tydzień, dwa, tylko wiele, wiele miesięcy przynajmniej i że ta zmiana nie wydarzy się w najbliższym czasie, ale o trudnych sprawach też trzeba rozmawiać i taka jest rola polityków, żeby poruszać również tematy, które są trudne. Dlatego stąd ten pomysł.
8: Ale według pani minister powinny kobiety pracować nieco dłużej, bo żyją dłużej, a ta luka, ta różnica w stosunku do wieku emerytalnego kobiet, mężczyzn sprawia, że po prostu też system emerytalny ma problemy z wydolnością.
9: Przewodnicząca Polski 2050 słusznie zwraca uwagę na fakty. Faktem jest to, że co czwarty mężczyzna nie dożywa do emerytury. To samo przytrafia się co 17 kobiecie, więc tutaj jest duża dysproporcja. Faktem jest to, że nigdzie w Unii Europejskiej nie ma tak dużej dysproporcji, bo nigdzie w Unii Europejskiej nie ma tak dużej dysproporcji między wiekiem emerytalnym mężczyzn i kobiet. Tutaj powiedziałem bodaj, bo nie jestem pewien, czy w Bułgarii przynajmniej przypadkiem nie mam porównywalne jak w Polsce, no ale też z całym szacunkiem do państwa bułgarskiego, to pewnie nie jest wzór naszego systemu ochrony społecznej. Więc wydaje mi się, że to jest odpowiedzialne działanie polityka, który ma niesie ze sobą odpowiedzialność i chce nieść większą odpowiedzialność za państwo, by rozmawiać również o trudnych sprawach. I nie uważam, żeby dobre samopoczucie kolegów i koleżanek z Koalicji Obywatelskiej miało być jakimś wyznacznikiem działań. No wyznacznikiem działań powinno być robienie ważnych i dobrych reform w tym kraju i to jest to, co kieruje Polską 2050. Bo myślę, że też pokazało to referendum w Krakowie, że brak reform, taka opieszałość i właśnie przeprowadzanie zmian w sposób nieskonsultowany z ludźmi, tu nawiązuje do strefy czystego transportu, jest tym, co Polaków wkurza w politykach i czego nie chcą, więc proponujemy inny model działania i będziemy bardzo zadowoleni, jeżeli nasi koalicjanci do niego dołączą.
8: A czy ostatecznie koalicjanci poprą podniesienie progu podatkowego drugiego? O tym mówicie państwo nie od dziś. Jest złożony projekt w Sejmie, ale na razie Koalicja Obywatelska odpowiada, że nie ma na to pieniędzy. Minister finansów tak mówi, ale chociażby w rozmowach kuluarowych, pisał też o tym w weekendowej wyborczej Arkadiusz Grzeczyński, ponoć posłowie Koalicji Obywatelskiej chcieliby, żeby ten projekt został przeforsowany, bo da ulgę podatkową sporej grupie wyborców przed rokiem, z czysto politycznego punktu widzenia, przed rokiem wyborczym przydałoby się to całej koalicji. Czyli co, po cichu mówią, że chcą, ale oficjalnie nie popierają.
9: No ja słyszę bardzo podobne głosy, że na tak zwanym OFIE nieoficjalnie słyszę od również poważnych figur z partii koalicyjnej, że to jest dobry pomysł i należy to zrobić, a potem słucham oficjalnie wypowiedzi i one są już takie bardziej politykierskie. No nie podoba nam się, trochę marudzimy, bo to powinno być niby ścieżką rządową, a nie poselską. Przepraszam bardzo, guzik to kogokolwiek interesuje w tym kraju, czy potrzebna zmiana jest prowadzona ścieżką poselską czy rządową. Wszystkie zmiany mieszkaniowe w tej kadencji weszły ścieżką poselską ustawami Polski 2050 i nikt nie pamięta, czy to była rządowa, czy poselska. Liczy się to, że ceny mieszkań przestały rosnąć.
8: Ale według pana faktycznie budżet państwa ma te około 8 miliardów złotych
9: na
8: ten podatek?
9: My nawet wskazujemy 9 miliardów dokładnie. To my nawet wskazujemy, skąd wziąć te pieniądze. Wystarczy wprowadzić podatek cyfrowy, który uderzy w niepolskie firmy, bo w tym momencie system podatkowy dla wielkich przedsiębiorstw cyfrowych jest taki, który że de facto uprzywilejowuje zachodnie korporacje.
8: Minister Gawkowski mówi, że jest gotowy ten
9: też tak słyszę
8: podatek. Ale myśli pan, że ostatecznie skończy się na tym, że jednak koalicja może pożyczy wasz projekt i jako rządowy przeprowadzi przez Sejm i dojdzie to do skutku?
9: Jeżeli przeprowadzimy to drogą rządową, będę zachwycony. Chodzi o to, żeby przeprowadzić zmiany i przeprowadzić ją w tym roku i myślę, że to się stanie.
8: I w tej sprawie Pełczyńska-Nałęcz, pani minister, puka do premiera Tuska? Dzwoni, SMS-uje?
9: Również w tej sprawie są w kontakcie. Relacje rządowe nie są takie, żeby być nachalnym bądź nachalną. Premier chce z kimś porozmawiać, to też sięga po telefon. I telefon jest urządzeniem, które działa w dwie strony. Można zadzwonić lub odebrać.
8: A jest taka grupa na WhatsAppie. Kiedyś słyszałem, że jest grupa, gdzie był Szymon Hołownia, jeszcze lider Polski 2050, Włodzimierz Czarzasty, inni liderzy, Kosiniak-Kamysz. Czy do tej grupy została dołączona Pełczyńska-Nałęcz, a wyrzucony Szymon Hołownia?
9: Nie, z całym szacunkiem dla pana marszałka, nie wie pan. Nie jestem świadom żadnych grup na WhatsAppie. Wiem, że do jakiegoś czasu odbywały się spotkania przygotowawcze do rządu, ale od roku takich spotkań nie ma.
8: Kończymy, ale jedno pytanie w sprawie KPO. Został plan ponownie zrewidowany, wykreślono tak zwany podatek Morawieckiego w sprawie oczywiście opłat od aut spalinowych i to będą pieniądze miliardowe przesunięcia na energetykę i projekt satelitarny. Czy to jest ostatnia rewizja KPO, nasza Polska?
9: Nie wiem, bardzo bym chciał, ale wydaje mi się, że jeszcze może być tak,
8: a możemy jeszcze?
9: Do sierpnia formalnie KPO z perspektywy Komisji Europejskiej trwa, ale te podatki od aut spalinowych to był półtoraroczny proces, który ja miałem przyjemność prowadzić, ale chciałbym jasno powiedzieć, że to był właśnie proces prowadzony w porozumieniu i w wielkiej współpracy ze strony bardzo różnych i wielu resortów w tym rządzie, reprezentowanych przez wszystkich partnerów koalicyjnych, więc to był przykład naprawdę bardzo, bardzo dobrej współpracy całej koalicji, dzięki czemu opresyjne reformy, które PiS chciał wprowadzić do Polski, nie wejdą.
8: Jan Szyszko, wiceminister Funduszy Polityki Regionalnej Polska 2050. Dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję.
8: Wtorkowy poranek TOG FM trwa. Z nami są teraz Agnieszka Niesłuchowska, Wprost. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
8: I profesor Karolina Wigura, Uniwersytet Warszawski i Kultura Liberalna. Dzień dobry, pani profesor.
11: Dzień dobry.
8: Do Krakowa zaraz się przeniesiemy, ale najpierw spójrzmy na stan koalicji rządzącej. Odniosę się też do mojej rozmowy z ministrem, wiceministrem funduszy Janem Szyszko z Polski 2050, bo sporo jest tych napięć. No właśnie, trzeba przyznać, raczej w sprawach już teraz merytorycznych, bo chociażby o sprawach personalnych, czyli funkcji wicepremierki dla Pełczyńskiej-Nałęcz już jest cicho, ale Polska 2050 domaga się chociażby procedowania ich projektu w sprawie podniesienia drugiego progu podatku, ale Pełczyńska-Nałęcz chce też w czasie objazdu po kraju zaproponować dyskusję o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Ale wracając do tego podatku progu podatkowego. Bo Arkadiusz Gruszczyński też o tym pisał w Gazecie Wyborczej w Weekend i zacytuję na początek. Skoro politycy nie skupiają się dzisiaj przede wszystkim na reformie państwa, tylko na punktowych transferach socjalnych i redystrybucji, to cała koalicja 15 października dzięki tym zmianom podatkowym poszerzyłaby grupę wyborców znacznie poza pulę tożsamościowych wyborców i wyborców antypis. No właśnie, Polska 2050 próbuje przekonywać Koalicję Obywatelską, że to byłby dobry ruch. Dobry także dla ich wyborców w ramach tej polityki redystrybucyjnej. Profesor Karolina Wigura, czy Koalicja Obywatelska powinna ten temat podjąć?
11: Koalicja Obywatelska z całą pewnością powinna podjąć temat podatków i przedsiębiorców w ogóle. Dlaczego? Dlatego, że mamy do czynienia z dużą popularnością Konfederacji, I w takim razie trzeba w jakiś sposób zagospodarowywać przynajmniej część tych wyborców. Czy to będzie się odbywało w formie poparcia dla postulatów akurat Polski 2050? To jest drugie pytanie. Mm-hmm. Ale z całą pewnością dyskusja na ten temat powinna się w koalicji Donalda Tuska odbywać.
8: Bo też zdaje się, to są, nawet nie zdaje, na pewno to są takie naturalne tematy dla Koalicji Obywatelskiej. Przedsiębiorczość, podatki, taka opieka nad obywatelem, który właśnie jest pracowity i któremu na pewnych etapach życia państwo też podaje rękę, żeby wzmagać jego pracowitość i przedsiębiorczość. Agnieszka Niesłuchowska.
10: No oczywiście na deregulację Donald Tusk postawił bardzo mocny akcent. Cały ten zespół Sprawdzamy, ta jakby taka oddolna społeczna inicjatywa, która miała zebrać w całość wszystkie pomysły, które miały ułatwiać życie Polakom, to oczywiście niezwykle ważny projekt. Ja niedawno rozmawiałam z Jackiem Sochą, byłym ministrem skarbu, który mówił o ogromnym sukcesie tej inicjatywy, ponieważ wiele takich rzeczy już udało się wprowadzić, też jakby w tym obszarze podatkowym. Niemniej zawsze po drugiej stronie jeszcze jest prezydent, ale też są tarcia w rządzie. Wiadomo, że nie wszystkie pomysły podobają się poszczególnym partiom w ten sam sposób i też mają własne inicjatywy. Także trudno jest to pogodzić, ale na podstawie tych danych dotyczących właśnie dotyczących tego, co się udało, jeśli chodzi o deregulację, to widać, że to idzie do przodu. Również w kwestiach podatkowych, o których wspomniałeś wcześniej. Także miejmy nadzieję, że tak jak tutaj mówiła wcześniej moja koleżanka, warto ten temat podejmować.
8: No właśnie, ale jeśli chodzi o te maty podatkowe, to często te dyskusje bardzo długie mają taki moment startowy, bo też z kolei inny koalicjant, Lewica, podnosi często temat podatku zdrowotnego. Nawet było spotkanie w tej sprawie z ministrem finansów i ministrą zdrowia, ale za bardzo nic z tego na razie nie wyszło. Spotkanie było, projekt nie jest procedowany. Czy emocje polityczne, szanowne panie, wokół interwencji służb w mieszkaniu należącym do rodziny prezydenta Nawrockiego, to już taka nasza polityczna, krajowa rzeczywistość, czy tu jednak przekroczono jakieś granice, bo już Jarosław Kaczyński pisał o zagrożeniu dla życia, o politycy PiSu mówią o deptaniu godności prezydenta, wczoraj w Sejmie wiele takich komentarzy było, oczywiście już od razu minister Kierwiński do dymisji, tak jakby zapominali, że także za ich rządów służby miały problemy z fałszywymi alarmami, z fałszywymi groźbami, chociażby wobec córki byłego szefa CBA, sprawa nadal się toczy. Takie problemy są, ale czy polityczne paliwo nie jest podgrzewane bardziej teraz, czy może tak już było wcześniej? Profesor Karolina Wigura.
11: No szuka się tego politycznego paliwa z prostej przyczyny. Po prostu jak się zobaczy znowu wyniki PiS, no to jego istnienie jako drugiej partii w tym ostatnim sondażu jest po prostu zagrożone przez obie konfederacje. Więc trzeba szukać bardzo emocjonalnych tematów. Ten temat dla może niektórych wyborców, nie wiem, ale może dla niektórych wyborców jest bardzo emocjonalny, bo tutaj chodzi o osobę w gruncie rzeczy zupełnie niezwiązaną, czyli matkę prezydenta. Tutaj jest pewien etos sprzedawany, prawda? Rodzina prezydenta, nietykalność, nie można tego ruszać. Ci ludzie powinni być absolutnie nietykalni. No szkoda, że emocje podsycane są akurat w tym kierunku, dlatego że jeżeli mamy taką sytuację, jak czytamy o tej całej historii, jak to się wydarzyło, jak ta osoba, która wywołuje ten fałszywy alarm, dysponuje technologią, podsłuchuje służby, jest w stanie, obserwując służby, wywoływać ich dowolne reakcje, no to powinno wzbudzać nasze bardzo daleko idące emocje. Kim jest ta osoba, skąd ma tę technologię, czy należy do jakiejś szerszej organizacji osób, które będą próbowały podważać, podminowywać działanie służb, czy w ogóle państwa polskiego. To jest, moim zdaniem, to są fundamentalne pytania, które powinny wzbudzać mnóstwo naszych wątpliwości i pytań. Natomiast atakowanie akurat ministra Kierwińskiego w tej kwestii, albo mówienie, że nie trzeba było wyważać tych drzwi, no to
8: a de facto sprowadziło się to do otwarcia zamka, tak? Do zdemontowania samego zamka, a nie wyważenia drzwi, więc też tutaj w tej przestrzeni publicznej politycy PiS-u podkręcają też fakty, tak?
10: No troszeczkę. Podkręcają, mówią o tym, tak, że wręcz te drzwi z całą futryną zostały.
8: Tak. Co w ogóle nie miało miejsca.
10: Tak.
8: Ale pytanie jest takie, czy teraz skuteczność państwa też powinna być mierzona w tym, czy sprawcy zostaną wykryci, czy dowiemy się, skąd był ten telefon, a dokładnie ten SMS, bo to był ten system powiadamiania, bo oczywiście takie sytuacje będą się zdarzały, ale jeżeli znowu dojdziemy do sytuacji, tak jakby z chociażby wspomnianym przeze mnie byłym szefem CBA, że będziemy przez lata czekać na rozwiązanie sprawy, to nasze poczucie ewentualne niepokoju może wzrastać. Agnieszka Niesłuchowska.
10: No my żyjemy teraz trochę w takiej innej rzeczywistości, takiej rzeczywistości wojennej, bo wojna hybrydowa, bo trolle, bo są osoby, które mogą inspirować takie działania z zagranicy. Na razie nie wiemy, kto to był i oczywiście czekamy na to, aby minister Kierwiński podał tę informację, bo to jest absolutny priorytet. No ale równolegle toczy się cała ta dyskusja, ta narracja polityczna, no, która wygląda dosyć niepokojąco. Bo jeżeli założymy, że faktycznie służby postąpiły źle, bo weszły, to z drugiej strony zadajmy sobie pytanie, a co by było, gdyby tam faktycznie działo się coś złego i nie weszłyby do tego mieszkania? Z drugiej strony pojawiłby się taki argument, że służby zlekceważyły zagrożenie, także no zawsze możemy doszukiwać się jakiejś takiej alternatywnej wersji, co by było, gdyby, no ale faktem jest, że każde takie zgłoszenie powinno zostać sprawdzone.
8: Tak, i widać było też po wypowiedzi premiera, także po jego mimice, że to nie jest sytuacja, której by sobie w ogóle życzył, tak? To jest sytuacja, którą też jak najszybciej chciałby wyjaśnić. Z nami nadal są profesor Karolina Wigura i Agnieszka Niesłuchowska. No, o Krakowie porozmawiajmy. Przyczyna tej porażki, jakie wnioski powinna wyciągnąć Koalicja Obywatelska, żeby myśleć chociażby o ponownym wygraniu wyborów, bo Koalicja Obywatelska zapowiada wystawienie kandydata, nie wiadomo jeszcze, czy wprost z partii, czy będzie to ktoś spoza partii popierany przez Koalicję Obywatelską, ale jakie wnioski nasuwają się przede wszystkim po tych już kilkudziesięciu godzinach od referendum? Profesor Karolina Wigura.
11: No ja sobie zadałam taki trud, żeby przeanalizować debatę na temat tego referendum przed nim i po nim. I zaryzykuję taką hipotezę badawczą. Nie tylko koalicję Donalda Tuska, koalicję obywatelską, przepraszam, ale również i wielu ekspertów zaskoczyło to, co się stało z tym referendum. To znaczy taka ogólna panująca, takie ogólne przekonanie panujące w mediach, nazwijmy je liberalnych, było takie, że no, lepiej, żeby po prostu na to referendum nie grać, lepsza będzie niższa frekwencja. Poza tym pytanie jest tak zadane, że może wyborcy w ogóle nie będą chcieli brać udziału, a wreszcie głosowaniem jest nie pójście na to referendum. No i stało się zupełnie inaczej. I teraz pytanie, dlaczego tak się stało? No, ja bym powiedziała dwie rzeczy. Po pierwsze, referenda w ostatniej naszej historii, nie mówię tylko o polskiej, ale o europejskiej, okazują się bardzo często instrumentami zaskakującymi. Przypomnę zdanie, które wygłosił profesor Jan Zielonka. Nie wiem, czy nie na antenie TOK FM-u.
8: Możliwe,
11: że tak. Referendum to jest jedna z najgłupszych instytucji demokratycznych. Dlaczego? Ponieważ jest bardzo emocjonalna, bardzo łatwo jest zmanipulować. Jego wynik wcale nie ma dużo wspólnego z takim namysłem, dyskusją, bardzo często z zupełnie czymś innym. Oczywiście on mówił o referendum brexitowym. Mhm. Natomiast my musimy być świadomi, że dzisiaj, czy to jest referendum lokalne dotyczące miasta, dużego miasta w tym przypadku, czy też to jest referendum ogólnokrajowe, to one mogą mieć bardzo daleko idące konsekwencje. Tutaj musimy się zastanowić nad tym właściwie, jak wyglądała ta kampania. Co to było, co to znaczyło, że ta kampania odbywała się przede wszystkim w internecie? Jaka była rola botów? Jakie boty to były? Bo wygląda na to, że referenda, jeżeli się będą takie referenda odbywały w Polsce w ciągu najbliższych miesięcy dotyczące innych miast, to one mogą mieć ze sobą energię, która będzie podważała nie tylko władzę w danych miastach, ale być może również będzie pewnym testem, będzie testowaniem pewnych strategii przed wyborami w 2027 roku do parlamentu.
8: Dokładnie, a też jeżeli by się ponowiły takie wnioski referendalne, mówi się już o Rzeszowie, jeżeli by doprowadziły do podobnego, do takiego samego skutku jak w Krakowie, to mogłyby stworzyć wrażenie, że też i rząd się chwieje, mimo że rząd, a konkretnie Koalicja Obywatelska ma sondaże dobre. No właśnie, z tym referendum to pytanie moje do Agnieszki Niesłuchowskiej wprost. Pytanie, bo jest swego rodzaju problem, bo zagłosowali przede wszystkim przeciwnicy Aleksandra Miszalskiego, zwolennicy zostali w domu, ale gdyby przeprowadzić standardowe wybory właśnie w tę niedzielę, to nie wykluczono, że i Miszalski wygrałby ponownie, bo może te głosy by się rozłożyły tak, że znowu by minimalną może liczbą głosów jak w 2024 roku, ale by wygrał. A referendum jest przede wszystkim z tą emocją anty i mobilizuje tych przeciwników danego polityka.
10: Tu jest pytanie o aktywność kolegów pana Miszalskiego, polityków koalicji. Ja mam takie wrażenie, że oni po prostu zbagatelizowali to referendum. Mieli takie poczucie, że ludzie pewnie nie pójdą, że będzie się działo trochę tak jak w Warszawie w 2013 roku, że no nie uda się zebrać tej wymaganej ilości, czyli tych 3/5 głosów oddanych wcześniej na Aleksandra Miszalskiego.
8: A myśli, że to będzie nauczka dla polityków, że jednak teraz będą nawoływać swoich zwolenników, idźmy na referendum i głosujmy za zachowaniem danego mandatu danego polityka?
10: To jest sytuacja taka dosyć indywidualna. Mhm. W każdym mieście to wygląda inaczej, dlatego że ta frekwencja i ilość oddanych głosów na poszczególnych prezydentów była inna. Wiadomo, że w Warszawie no, to trzeba byłoby zebrać chyba ponad 240 tysięcy, nie tak jak tu w przypadku Krakowa. W niektórych mniejszych miastach oczywiście mniej, ale mam wrażenie, że już ta ofensywa ruszyła. Zresztą bardzo bym się zdziwiła, gdyby PiS tego nie wykorzystał, czy też inne środowiska przeciwne koalicji rządzącej, dlatego że do wyborów jest coraz bliżej i będą starali się, aby oczywiście pokazać na przykładzie poszczególnych miast, że to jest możliwe. No udało się w Zabrzu w 2025 roku, teraz mamy Kraków. Niewykluczone, że za chwilę będzie, nie wiem, Wrocław, będzie Warszawa, czy też Łódź. Tam są prezydenci, którzy wywołują wiele kontrowersji, więc myślę, że takie zakusy na pewno będą. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Tu jest bardzo ciekawa taka uwaga jednego z polityków Koalicji Obywatelskiej, z którym wczoraj rozmawiałam. On mówi o tym, że tak naprawdę no, teraz jest bardzo niekorzystny czas na przeprowadzanie referendów w kolejnych miastach, ponieważ zbliżają się wakacje, sprawa się rozmyje. Kiedy wrócimy do tego tematu jesienią, no to już będzie niewiele do kolejnych wyborów, więc ja mam takie wrażenie, że wciąż jest takie przekonanie w koalicji, że w zasadzie nic się nie stało, że to są wybory lokalne i to nie będzie miało przełożenia na wynik wyborów parlamentarnych w przyszłym roku. Mam tutaj jednak pewne wątpliwości co do tego, bo na tych konkretnych przykładach można pokazywać, że jednak politycy koalicji nie dowożą, że są trochę tacy odklejeni od rzeczywistości, że zamiast realizować jakieś konkretne oczekiwania wyborców, to skupiają się na tańcu na dachu, czy też nie wiem, nagrywaniu rolek w internecie.
8: Wiadomo, że ta strefa czystego transportu może wywoływać emocje, sposób przeprowadzenia, ale to jest jakiś spór merytoryczny. Ale można się dziwić prezydentowi Miszalskiemu, że pozwolił sobie na zatrudnianie osób czasami bez kompetencji w spółkach po znajomości, chociażby żona jednego z posłów Koalicji Obywatelskiej została bez wykształcenia dotyczącego ochrony przeciwpowodziowej szefową takiej instytucji miejskiej.
10: Ale myślę, że tak to kolesiostwo wygląda. To też widać na przykładzie innych miast.
8: Tak, oczywiście. Szanowny panie, zapytałbym jeszcze o sprawy międzynarodowe w kontekście polskim, bo też jestem bardzo ciekaw opinii pani profesor Wigury w kontekście tej, no teraz już wyciszonej dyskusji, ale przecież toczyła się przez kilkanaście dni na temat obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Politycy odetchnęli z ulgą po tym wpisie Donalda Trumpa na temat dodatkowych 5000 żołnierzy. Ten wpis cały czas jest interpretowany, co ostatecznie będzie oznaczać. Paweł Zalewski wczoraj w TOG FM, wiceminister obrony, mówił, że prawdopodobnie to może być in plus jeszcze dla nas. Ale o kwestię typowo polityczną zapytam, pani profesor, bo na podstawie przyjaźni politycznej prezydent Stanów Zjednoczonych podjął tę decyzję, nie na podstawie jakichś analiz Pentagonu, interesów też amerykańskich, tylko przyjaźni. Czy to nie jest najgroźniejsze w tej całej sytuacji?
11: Panie redaktorze, ale Donald Trump nie podejmuje zazwyczaj decyzji w oparciu o analizy Pentagonu. Proszę mi wybaczyć, ale większość jego decyzji wynika z jego wcześniejszych ustaleń, ustaleń zakulisowych albo niezakulisowych z różnego rodzaju politykami na całym świecie, z których to część wyraźnie nam się nie podoba pod względem tego, jakie mają przekonania. Na przykład jest to Władimir Putin. Natomiast ta sytuacja jest niesłychanie interesująca. Dlaczego? Po pierwsze, wydaje się, że od 2025 roku, czyli od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa, następuje stopniowe osłabianie w pozycji militarnej państw graniczących z Rosją, tak zwanej wschodniej flanki NATO. Takie działania widzieliśmy już w Rumunii, widzieliśmy w krajach bałtyckich. Teraz wydawało się, że mamy jeszcze do czynienia z Niemcami i z Polską. Niemcy co prawda do tej wschodniej flanki nie należą, ale weszły jakby w ten porządek. I to jest niesłychanie niepokojące, bo wygląda na to, że byłaby realizowany jakiś rodzaj spójnej polityki pod tym chaosem retorycznym, który wytwarza wokół siebie Donald Trump.
8: Byłaby strategia.
11: Tutaj, dokładnie. Tutaj natomiast wydawałoby się, że jest jakieś odstępstwo. Czy to będzie konsekwentne? To zobaczymy. Dla nas oczywiście, jako dla kraju, byłaby to dobra wiadomość. Dla całego regionu bardziej skomplikowana, bo tak jak powiedziałam, to nie jest takie oczywiste. Natomiast to i w polskiej polityce przedstawia klocki po raz kolejny, dlatego że zwróćmy uwagę, że jeżeli Karol Nawrocki jest w stanie na podstawie przyjaźni politycznej skłonić do czegoś Donalda Trumpa, to jego pozycja na polskiej scenie politycznej, również wobec prezesa Jarosława Kaczyńskiego, rośnie niepomiernie. Czegoś takiego pan prezydent Duda, jak prezydent Nawrocki, nigdy nie mógł zrobić. Więc to jest rzeczywiście do obserwacji. Te związki pomiędzy Karolem Nawrockim a Donaldem Trumpem, między Heritage Foundation a częścią polskiej prawicy, to jest rzeczywiście do obserwacji i do zastanowienia na przyszłość, co by to znaczyło.
8: Właśnie pan prezydent Karol Nawrocki mówił, kierując swoje słowa do koalicji rządzącej, zostawcie te stosunki z Ameryką mnie w dobrych rękach. Takie były dokładnie słowa. No właśnie, te dobre ręce w rozumieniu prezydenta to jego, ale bazując na komentarzu pani profesor Wigury, może też nie powiedział to Jarosławowi Kaczyńskiemu. Krótki twój komentarz na koniec, poproszę.
10: Ja myślę o tym, że łaska pańska na pstrym koniu jeździ i ja bym się do tych sympatii Donalda Trumpa wcale tak nie przywiązywała, bo już widzieliśmy w przeszłości, jak szybko te sojusze potrafią padać. Bardziej mnie interesuje w kontekście całej tej dyskusji o stacjonowaniu amerykańskich wojsk w Stanach, czy też o tym, ile ich jest i ile będzie ich w przyszłości w Polsce. Skupię na tym, że tak naprawdę, tak jak mówi Roman Polko, wciąż mamy do czynienia z jednym wielkim zgrzytem, przepychanką na linii rząd-prezydent i cały czas politycy zapominają o tym, co jest istotą, czyli że miarą jednak sukcesu w tych kwestiach bezpieczeństwa jest mówienie jednym głosem. To jest chyba taka refleksja, która powinna nam towarzyszyć dzisiaj, że to spieranie się, kto jest bardziej antyamerykański, jak to jest bliżej ucha Donalda Trumpa, może w takim efekcie końcowym wcale nie wyjść nam na dobre, bo przecież widzą nasi sojusznicy z Zachodu, w jaki sposób podchodzimy do tych kwestii, jak bardzo nas to dzieli po prostu tak na co dzień.
8: Tak, chociażby po wpisach, wypowiedziach ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce widać, że znają te realia polskiej politycznej rzeczywistości. Agnieszka Niesłuchowska Wprost i profesor Karolina Wigura, Uniwersytet Warszawski, Kultura Liberalna. Bardzo dziękuję za rozmowę.
10: Dziękuję.
8: Za spotkanie. Wtorkowy poranek Tok FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program realizowała Liwia Prądzyńska.
0: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Na początek o nowym nazwisku w resorcie sportu. To przedstawicielka klubu Centrum. Jest też nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Za chwilę komentarze w tej sprawie. Wciąż napięta jest sytuacja na linii USA-Iran. Rząd w Teheranie oskarża Amerykanów o złamanie zasad zawieszenia broni. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Rząd Donalda Tuska powiększył się o nowego wiceministra. Stanowisko wiceminister sportu objęła Żaneta Cwalina-Śliwowska, posłanka, która do Sejmu dostała się z list Polski 2050, a po rozłamie w tej partii przeszła do klubu Centrum. To pierwsze stanowisko ministerialne dla przedstawiciela tego klubu. O czym więcej opowie teraz Maciej Kluczka.
2: Żaneta Cwalina-Śliwowska zasiliła resort sportu. Mówi w rozmowie z TOK FM Piotr Borys, Koalicji Obywatelskiej, inny z wiceministrów sportu.
3: Słyszałem, że nowa wiceministra w resorcie będzie, tak?
4: Już nawet chcę panu pokazać, że...
3: Już jest nawet na stronie.
4: Że jest na stronie, zaraz zobaczymy.
3: To chyba pierwszy polityk z Centrum, który ma funkcję wiceministra, tak? Będzie odpowiadać za...
5: W tej chwili jesteśmy na etapie podziału kompetencji. Na pewno kwestie związane właśnie z bezpieczeństwem zawodników, a więc całym obszarem rzecznika praw zawodników.
2: Jednocześnie nikt z ministerstwa nie odchodzi, a to oznacza, że rząd, liczny pod względem liczby ministrów i wiceministrów, powiększa się zamiast zmniejszać, mimo wcześniejszych zapowiedzi premiera Donalda Tuska w tej kwestii. Klub Centrum chce też uzyskać stanowisko wicemarszałka Sejmu i prowadzi w tej sprawie zakulisowe rozmowy.
1: Dla przypomnienia, liderką klubu Centrum jest Paulina Henik-Kloska, ministra klimatu, która po objęciu władzy w Polsce 2050 przez Katarzynę Pełczyńską na Łęcz opuściła szeregi partii wraz z grupą parlamentarzystów. Nie spodziewam się, żeby Sąd Najwyższy zaczął normalnie funkcjonować, mówił w TOK FM Maciej Czapluk z Polityki Insight. Ekspert odniósł się tak do wyboru nowego pierwszego prezesa instytucji. Prezydent Karol Nawrocki powołał na to stanowisko Zbigniewa Kapińskiego. Nowo wybrany pierwszy prezes Sądu Najwyższego będzie musiał zmierzyć się ze sporem między sędziami, komentuje Maciej Czapluk.
6: Ten spór między tymi tak zwanymi starymi a nowymi sędziami, no to jest coś, co najbardziej destrukcyjnie wpływa na pracę tego sądu. No i wydaje się, że to jest taka rzecz, z którą nowy pierwszy prezes będzie się musiał zmierzyć.
1: Mowa tu o sporze o tak zwanych neosędziów, czyli sędziów nominowanych po reformie Krajowej Rady Sądownictwa, która weszła w życie w 2018 roku. Po zmianie przepisów członkowie KRS byli wybierani przez Sejm, co zdaniem wielu upolityczniło instytucję. Sędziowie wybrani przez zreformowaną Krajową Radę Sądownictwa nie są uznawani przez obecnego ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oskarża USA o naruszenie zawieszenia broni. To w związku z ostatnimi atakami ze strony Waszyngtonu. Amerykanie w poniedziałek zaatakowali irańskie łodzie, próbujące rozmieścić miny, a także przybrzeżne wyrzutnie rakiet w rejonie portowego miasta nad cieśniną Ormus. Mimo to sekretarz stanu USA Marco Rubio twierdzi, że trwały rozejm z Teheranem jest możliwy nawet w ciągu kilku dni.